0: przeciągnął się o rok. Wielkie remonty także w Krakowie. Wstrzymano ruch tramwajów na odcinku Kombinat Kopiec Wandy. Rozpoczęła się bowiem przebudowa węzła przy centrum administracyjnym Huty. Dla pasażerów szykują się spore utrudnienia. Samochody pojadą po jezdni północnej od strony ulicy Ujastek. Prace zakończą się na początku lipca. Profilowane nie tylko szkoły, ale już nawet przedszkola, mnóstwo zajęć dodatkowych w szkole i poza nią, a w efekcie brak czasu na nudę. Dzisiejsze dzieciństwo nie jest łatwe, przyznają psychologowie. I to jest temat tego weekendu w TOG FM i w przededniu Dnia Dziecka. Na wszechobecne przeciążenie nakłada się dodatkowo internet i media społecznościowe. Stąd kampanie, ale też praca nad zmianami w prawie, by z jednej strony ograniczyć najmłodszym dostęp do sieci, a z drugiej wesprzeć ich rozwój. Franio chodzi do czwartej klasy, chodził na szachy i do klubu sportowego, ale zrezygnował. Rodzice posłuchali jego zdania. Dziś ma więcej czasu na zwykłą nudę i bycie z kolegami.
1: Dużo masz czasu wolnego po szkole?
2: No, kilka godzin.
1: I co wtedy na przykład robisz?
2: Idę grać w piłkę z kolegami na boisko.
1: Chyba też przed komputerem trochę.
2: Już mniej.
1: No, ale na przykład na boisku, jak gracie w piłkę, to co? Zdarza się strzelić gola?
2: No, często strzelam.
0: Tymczasem narzucanie dzieciom zajęć dodatkowych, a tak robi część z nas, to przysłowiowy strzał w kolano, bo dzieci są przemęczone i brakuje im czasu na zwykłe pobycie ze sobą, mówi psycholożka Marta Szczodrak.
3: Warto zapytać ich o to, czy chcą brać udział w takich dodatkowych zajęciach i wziąć ich zdanie pod uwagę. My dorośli mamy prawo i obowiązek pokazywać świat, różne alternatywy, natomiast my za naszych młodych ludzi nie przeżyjemy życia.
0: Dzieci mają prawo do własnego zdania, a Konstytucja mówi wprost, Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Na termometrach około 18 stopni, maksymalnie do 25 we wschodniej połowie kraju oraz miejscami na Pomorzu i w górach przelotne opady deszczu. Na północnym wschodzie i na wschodzie możliwe burze.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
5: Dzień dobry.
6: Dzień dobry. To jest Czas Rodziców, audycja, w której rozmawiamy o różnych aspektach bycia mamą i tatą. Witamy się z wami w składzie
5: Ula Malko
6: i Krzysztof Chorwat oraz wydająca program Olga Tanajewska. Od razu przypominam nasz adres mailowy, na który możecie pisać rodzice@tok.fm.
5: Część waszych pytań dotyczy związków, relacji w związkach i tego, jak zmienia się życie po pojawieniu się dziecka w waszym życiu.
6: No i dzisiaj o tym będziemy rozmawiać z gośćmi. Z gośćmi wyjątkowymi i z parą, no bo właściwie o parach dzisiaj będzie, z parą terapeutów i psychologów. Agata Stola, psychoterapeutka i terapeutka par. Dzień dobry.
7: Witam serdecznie.
6: Robert Kowalczyk, psycholog i seksuolog, współautor Seks Audycji w TOK FM.
8: Dzień dobry.
6: I współautorzy, wy razem napisaliście książkę Sztuka Bycia Razem, więc wszystko kręci się dzisiaj wokół par. Cała masa pytań od razu się nasuwa w związku z tym. To może zacznijmy od razu od konkretów.
5: Jakbyście mogli nam opowiedzieć, co się dzieje z parą, gdy pojawia się dziecko?
8: To bardzo ciekawy wątek, który nierzadko pojawia się w terapii i też w terapii par. Para w momencie pojawienia się dziecka, to już patrzmy na to systemowo, no pojawia się kolejna osoba. I nierzadko, oczywiście mówimy o osobach, które przychodzą do nas, pojawia się taki rodzaj tego systemu, który powoduje, no to się wydaje oczywiste, z jednej strony osoby stają się rodzicami, ale ten moment, który najczęściej jest takim trudnym momentem i rozpoczyna całą serię różnych zdarzeń, to że oni opuszczają się jako para. Czyli wchodzą w tą relację jako rodzice, najczęściej orbitują wokół tego dziecka i zapominają o sobie jako parę. Ja wiem, że zaczynam od takiego może...
7: Kawa na ławę, tak bym powiedziała, ale ja myślę, że to jest bardzo trafne, co powiedział Robert, dlatego że to, co myślę, że jest największym wyzwaniem, to jest ten konflikt wewnętrzny, który u większości ludzi się pojawia. Część osób idzie w taką strategię wyparcia, część właśnie jakiegoś takiej wewnętrznej emigracji z tymi trudnościami, a my jakoś staramy się upowszechniać i mówić o tym, że to jest zupełnie okej i normalne, że te emocje wokół tego bywają różne. Dlatego, że jest to, tak jak właśnie powiedział Robert, utrata pewnej tożsamości relacji, która była oparta na diadzie, co jakby łączy się z wieloma też takimi zaletami, kiedy jest się we dwoje. Z drugiej strony, jeżeli dziecko jest chciane i wyczekiwane, no to jest wiele takich no, pozytywnych emocji, które jeszcze są podsycane całym no, marketingiem parentingowym. Więc chodzi o to, że bardzo trudno ludziom jest jakoś ułożyć się do tego, że jednocześnie sprowadzając na świat to dziecko, coś tracą. I zazwyczaj no, potem to się, jak to jest nieomówione, jak nie dajemy sobie takiej przestrzeni na to, żeby jednak zobaczyć, że to jest jakiś no, taki proces, który też jest kryzysem, tak jest zmianą, takim psychologicznym tego słowa znaczeniu. W związku z tym później te odreagowania tych emocji, które nie są wypowiedziane, nie są przegadane, no bardzo często właśnie są powodem już takich komplikacji w relacji, no i nieczęsto też przyjściem do nas na terapię, no bo myślę, że możemy spokojnie powiedzieć, że u nas w instytucie, gdzie pracujemy, jest sporo par właśnie, które nawet przychodzą na sesję z bardzo malutkimi dziećmi po to, żeby przegadywać te emocje i żeby ich na sobie nie odreagowywać.
6: Właśnie po to mówiłeś, Robercie, o tym orbitowaniu wokół dziecka. Wydaje mi się, że to jest chyba też sztuka, być może, tak zgaduję, rozstrzygnięcia i poradzenia sobie z tym, jak długo orbitować wokół dziecka, a kiedy skupić się na sobie, na swoim partnerstwie, na swoim związku i gdzie tutaj no, jakieś wyważyć te rzeczy.
8: Ale ty już założyłeś to, a zdarza się nierzadko, że to jest traktowane jako alternatywa, a nie jako optimum. Czyli rzeczywiście, najlepiej powiedzieć, że tak możemy połączyć te dwie role. One się nie wykluczają, bo ten rodzaj takiego zwarcia tych ról, że z jednej strony, no przede wszystkim jesteśmy rodzicami. Nie, to są różne porządki, które musimy połączyć, a nie powodować, że one będą ze sobą konkurować, bo niezadbanie o ten element rodzicielski no, ma swoje skutki i to samo stanie się w momencie, kiedy ja opuszczę się, czy nie zadbam o swoje partnerstwo. I w dłuższej perspektywie, bo najczęściej na początku ta euforia tego początku to zamazuje, no. Pojawia się nowa osoba, to co powiedziałaś ty, Agata, no cały przemysł parentingowy, no to jest ogólna ekstaza. Natomiast po pewnym czasie zaczynają się jednak pojawiać
6: codzienne problemy.
8: Codzienne problemy.
6: No dobrze, ale to w takim razie to jest ten moment, kiedy często, jeśli ktoś wybiera model alternatywy, to następuje rozstanie? Czy jakoś częściej to widzicie?
8: Ale bardzo ciekawie jakby ustawiłeś to rozstanie. No, pytanie, na jakim poziomie? Bo może na poziomie partnerstwa, tak, a dalej nas łączy rodzicielstwo. I teraz to będzie taki powrót do przyszłości, powrót z przyszłości, bo mamy też osoby, które po tym, w momencie, kiedy te dzieciaki wychodzą z domu, to jest taki okres studiów najczęściej, skończenia szkoły średniej, nagle nie mają tematu. To znaczy, że oni się już opuścili te lata temu jako związek. Oni operacjonalizowali codzienność, dowozili, odwozili i nagle nie ma tematu podstawowego, nie ma podstawowego kleju, czy jakim jest rodzicielstwo. I nagle się pojawiają pytania, no kim jest ta osoba,
7: z którą spędzam,
8: i co mnie z nią łączy. Więc to opuszczenie, o którym ty mówisz, znaczy, to nie musi nastąpić jakiś fizyczny rozpad relacji. W takim sensie, nie, rozwód się pojawi. Nie,
7: to może być po prostu wycofanie.
8: I poczucie osamotnienia i bycia w roli i tak, no, jakby orbitowanie, prawda? Jak powiedzieliśmy o tym orbitowaniu wokół tego dziecka, no to mamy osoby, które nie są połączone. To one po prostu orbitują, obsługują, rozmawiają poprzez dziecko.
6: I to tak przez kilkanaście lat.
8: Też tak
7: no niestety
8: zdarza.
7: Jest to dosyć często spotykana, że tak powiem, historia. Też myślę, że warto tutaj dodać to, że bardzo ważne jest to, jaka była jakość relacji przed ciążą, tak? I przed pojawieniem się dziecka, dlatego że to tak naprawdę ten kapitał, który mamy relacyjny, zanim zdecydujemy się na dziecko, to on potem będzie decydował, jak będziemy sobie radzić z tymi najtrudniejszymi momentami, bo też pamiętajmy, i to jest bardzo ważne, że dzieci są różne i że to nie jest tak, że możemy się porównać do znajomych, bo jedno dziecko śpi, je i w ogóle tak naprawdę nie zakłóca takiej relacyjnej rutyny i są pary, które są w stanie wygospodarować sobie, nie wiem, dwa wieczory przy niemowlaku, czy nawet noworodku, dwa wieczory w tygodniu usiąść, coś razem obejrzeć, zjeść, a są takie pary, które przez dwa lata nie śpią i tylko po prostu wymieniają się opieką nad dzieckiem, no bo dziecko ma kolki, jest, ma jakieś różne swoje trudności, więc nie możemy też jakby tutaj postawić jakiejś jednej recepty, bo to jest bardzo też indywidualne, jak to przebiega.
8: I też, Agata, powiedziałaś coś, co jest w moim odczuciu kluczowe, bo jeżeli właśnie pojawia się to dziecko, to w jakim momencie się pojawia? Bo może się tak zdarzyć, że dziecko ma być lekarstwem na kryzys w relacji i właśnie w jakiś sposób legitymizować tę relację. I teraz pytanie, co się dzieje z tym kryzysem? Czy on został rozwiązany, czy on został po prostu zatrzymany? I najczęściej jest on zatrzymany. I to dziecko staje się doskonałym pretekstem, żeby o tym kryzysie też nie rozmawiać. I on jest zamrożony. No i właśnie wypływa w takich momentach właśnie jakiegoś może głębszego
7: konfliktu. Tak, nawet może być to dziecko jakby sposobem ucieczki od partnera czy partnerki.
6: To jest Czas Rodziców, Ula Malko i Krzysztof Chorwat, a z nami w studiu Agata Stola i Robert Kowalczyk. Rozmawiamy dzisiaj o tym, jak zmieniają się relacje w związku po tym, gdy pojawi się dziecko w rodzinie.
5: Tak, jakbyście mogli powiedzieć, z jakimi problemami w ogóle przychodzą pary rodziców na terapię par?
7: No ja bym tutaj podzieliła to jednak na dwie grupy, czyli na takie pary, z którymi pracujemy i pojawia się dziecko, czyli to są pary, które już były w jakimś procesie terapeutycznym i też mam takie wrażenie, że to są dosyć świadome pary, tak? Gdzie faktycznie, jeżeli pracujemy z parą, gdzie pojawia się ciąża, to jesteśmy w stanie w toku terapii bardzo dobrze omówić te ryzyka, które są związane potem jakby znając też na przykład tematy, z którymi para przyszła na terapię, więc tutaj wtedy my jesteśmy w stanie jako terapeuci zaopiekować te tematy. Natomiast no, faktycznie jest tak, że dużo jest takich par, które przychodzą w kryzysie i nie jest to zazwyczaj pierwszy rok po pojawieniu się dziecka, bo on zazwyczaj przebiega tak jeszcze bardzo, no właśnie...
6: Na tej euforii lecimy?
7: Na euforii albo na adrenalinie, no jak to można to różnie nazywać. Natomiast w takim momencie, kiedy to dziecko już się staje takie, że może się spokojnie nim opiekować jeden i drugi rodzic, na przykład właśnie już można je karmić, można z nim iść na spacer, można się z nim bawić i wtedy mam wrażenie, że jest najwięcej kryzysów związanych z podziałem obowiązków. Właśnie z włączeniem też tej osoby drugiej do wspólnego zajmowania się dziećmi i też na przykład są to takie trudności związane z tym, że no, pojawia się już jakaś przestrzeń na ten czas razem, relacyjny, ale wiąże się to z rozłączeniem też z dzieckiem na przykład na te kilka godzin, czy na przykład na jeden dzień i spędzenie czasu razem. I tutaj właśnie mamy, myślę, tak najwięcej takich tematów terapeutycznych, gdzie trochę no, przychodzą osoby z taką prośbą, żeby no, pomóc tutaj jakoś, a właściwie, żeby powiedzieć, kto ma rację, tak? Czy ma rację ta osoba, która chce jakby więcej dzielić obowiązkami, czy ta, która chce więcej intymności i my się właśnie tak zajmujemy rozkładaniem tego na czynniki pierwsze.
8: Ja chciałem się tu włączyć, bo narodziny dziecka to w sensie psychologicznym jest kryzys. On nastąpi zawsze. Ponieważ zmienia się system. I teraz pytanie, na ile narzędzia, którymi dysponujemy, będą zdatne do tego, żeby poradzić sobie z nową sytuacją? I z jakim problemem? No właśnie z takim problemem, w którym to narzędzie będzie niewystarczające, które dotychczas mieliśmy. I to mogą być bardzo różne obszary. To może być właśnie relacja z dzieckiem, to może być relacja z partnerem bądź partnerką, to może być relacja z otoczeniem.
7: Z pracą zawodową.
8: To wybrzmiewa. Popatrzmy, że ta dezintegracja może skończyć się pozytywnie albo negatywnie. To znaczy pozytywnie my to przepracujemy, pójdziemy, wykorzystamy ten moment, ta narracja będzie pozytywna, albo będzie ta dezintegracja negatywna, czyli się w jakiś sposób cofnę do tego, co było przed. Na przykład będę dalej udawał, że się nic nie zmieniło i używał właśnie tych starych narzędzi. Ja wiem, że to jest takie bardzo akademickie, ale popatrzmy...
6: Też poza tym korporacyjnie bardzo mam wrażenie, bo oczywiście mówimy o kryzysie, żeby nikogo nie przestraszyć. To nie jest kryzys, że rodzi dziecko, tylko w sensie sytuacja szczególna,
7: kryzys jako zmiana,
6: którą trzeba zarządzać.
8: Kryzys, tak. To jest w klasycznym tym ujęciu Dąbrowskiego, znaczy w tym sensie, że to jest zmiana w pewnym systemie. No, przepraszam, bo jestem akademikiem, więc to właśnie a propos wykładów, które prowadzę, to tak to tłumaczę. I to jest dezintegracja. I to jest moim zdaniem bardzo ciekawy punkt, którym też pracujemy, że to nie ma możliwości, żeby tego kryzysu nie było. Nie ma możliwości, żeby tej zmiany nie było. Bo tak jak mówię, to jest zupełnie nowa sytuacja i ona może być zupełnie inna od naszych wyobrażeń. I tu jest właśnie najczęściej powód przejścia. To znaczy to wyobrażenie no, nie spotkało się z rzeczywistością.
5: Ja myślę, że to jest bardzo ważne, co mówisz, bo ja mam takie doświadczenie, że jest mało zgody na to, żebyśmy doświadczali właśnie dyskomfortu, zmiany, żeby właśnie, że chcielibyśmy, żeby było tak gładko, żeby było przyjemnie. I ja sama pamiętam swoje własne doświadczenie, takie, że jak zaszłam w ciążę, to miałam taki sen, z którym się podzielę, który był dla mnie wstrząsem, a mianowicie śniło mi się, no, że jestem w tej ciąży i że rodzi się dziecko i to dziecko już jest duże i jesteśmy w takiej sytuacji, ja, mój mąż i to dziecko i oni obaj wpadają do wody. I ja rzucam się za dzieckiem. I pamiętam ten wstrząsający, wiecie, uczucie w środku, że nagle ktoś jest pomiędzy mną a moim mężem. Że ktoś nagle stał się w sposób absolutnie automatyczny, odruchowy, dla mnie ważniejszy. I mówię o tym dlatego, że myślę, że to jest jakiś tabu. Znaczy, że o tym się nie mówi, że się coś zmieni i że znowu to nie znaczy, że będzie gorzej. Będzie inaczej. No i warto to jakoś próbować odkodowywać, nazywać, co się takiego w tej relacji stanie, no że rzeczywiście ktoś wchodzi między nas.
7: Ja myślę, że w ogóle właśnie na takim poziomie, jak można byłoby interpretować twój sen, ludzie nie myślą o rodzicielstwie, tak? Znaczy myślę, że jest bardzo trudno w ogóle myśleć w kontekście jakichś strat i dyskomfortów, że chcemy jednak ulegać tej fantazji, że to będzie tak jak po prostu w najpiękniejszych komediach romantycznych i że po prostu tutaj, no ale myślę, że to jest ogólnie taka już współczesna trudność, tak? Że gdzieś pamiętam taką sytuację, że robiłam kampanię społeczną dla mam, i przygotowywałam materiały edukacyjne, w których w ogóle automatycznie powiedziałam o tym, że jakby w momencie, kiedy pojawia się dziecko, no to przestajesz myśleć o sobie jako o osobie, którą masz na pierwszym miejscu, tak? Że to dziecko zajmuje to, ta odpowiedzialność jakby sprawia, że dziecko staje, jest na pierwszym miejscu i to się spotkało z ogromnym sprzeciwem, że chcemy zaprzeczać tej rzeczywistości. I później ja mam takie wrażenie, że najwięcej trudności w tym okresie pierwszym po pojawieniu się dziecka mają takie osoby, które za wszelką cenę chcą zaprzeczać dyskomfortom albo mają takie poczucie, to też jest takie trudne, że się można na to tak przygotować, że na pewno to pójdzie dobrze. Taki perfekcjonizm, a że właśnie najpiękniejsze w tym okresie jest to, że tam się nie można przygotować i że to jest taki moment, kiedy trzeba po prostu podążać za tym, co się dzieje i reagować na bieżąco. No właśnie, no ale to też jakby właśnie to, co powiedział Robert, bardzo ważne, że to są te narzędzia, które taki moment narodzenia się dziecka testuje, tak? Na ile te nasze narzędzia, ta refleksyjność relacyjna, ten umysł pary będzie nadążał za tymi różnymi nieoczekiwanymi sytuacjami.
8: Doskonale to zobrazował Ruben Ostlund w filmie Turysta. Czyli mamy właśnie ten moment wyboru i ten moment opuszczenia polegał na tym, w tym momencie, no tak trochę spoilerując, jest lawina, ucieka ojciec. I pytanie, czy nie nastąpiło wtedy pęknięcie w tej relacji. Ta dyskusja, co to by oznaczało, co to oznacza dla tej relacji, to, że nie jesteśmy razem, no ale to, co ty, Agata, powiedziałaś, że to jest też taki moment, że no, pojawia się to dziecko, no, owoc żywota i nagle okazuje się, że ono staje się podstawowym punktem odniesienia. I tu już jest błąd, bo właśnie to jest moment, w którym opuszczamy relacje, jeżeli nagle zrobimy hierarchię. Kto jest ważniejszy? Bo to są inne porządki. One się nie wykluczają, one ze sobą nie mają konkurować. Jeżeli ja chcę żyć w związku, to ja jestem zobowiązany, żeby zarówno jednym, ani i drugim się zająć, a nie dokonywać wyboru.
6: Czyli kwestia można właściwego zarządzania znowu.
8: No tymi. Bo to jest tak jak z tym kochaniem. Kocham, które dziecko kocham bardziej. No nie, ustalam, że to są dwa różne porządki.
6: A czy są różnice w oczekiwaniach i problemach zgłaszanych przez kobiety i mężczyzn? To na pewno. Czy właśnie o podział obowiązków ten problem podnoszą bardziej kobiety i częściej, czy może mężczyźni?
8: Ja powiem szerzej. Dwa takie tak naprawdę kluczowe tematy. Kobiety czują się niezauważone, mężczyźni czują się opuszczeni. I tutaj jakie to będą problemy? No one będą tylko dekorem tego. No to znaczy, będzie zaciągnięte właśnie do tej narracji opuszczenia albo niezauważenia. No i tutaj oczywiście pojawiają się mnóstwo argumentów.
6: I żal.
8: I żal.
7: Tak, ale też myślę sobie o tym, że faktycznie tutaj ja prowadzę bardzo dużo takich rozmów i też jakby prowadziłam ich wiele w swoim życiu prywatnym na temat tego empatyzowania, tak, że wydaje mi się, że empatia i takie współodczuwanie, rozumienie tego, że nie jesteśmy w tej samej sytuacji jako para, jeżeli jesteśmy właśnie w okresie oczekiwania na dziecko i potem połogu i tego takiego pierwszego, najbardziej zmiennego okresu, no to, że musimy przyjąć te różnice. I myślę, że często takim parom bardzo uświadomionym, nawet już przeterapeutyzowanym, jest trudno w tym okresie myśleć o sobie trochę bardziej biologicznie. Czyli wyjść z tego, czym byli karmieni i wszyscy, którzy chcemy być uświadomieni, jesteśmy, czyli tego partnerskiego układu, podziału obowiązków, jakiegoś takiego poczucia bycia w czymś razem w ten sam sposób. No a to jest taka sytuacja bardzo specyficzna, gdzie to tak nie jest, gdzie trzeba mieć ogromną wrażliwość i zrozumienie, że doświadczenia związane właśnie z tym biologicznym aspektem ciąży, porodu, połogu, tych wszystkich różnych też psychicznych zmian, które dzieją się w kobiecie w momencie, kiedy zostaje matką, że to będzie też kolejny dodatkowy element, kolejny dodatkowy porządek i że świadome partnerstwo to jest właśnie to, że wtedy nie jest 50-50, tak? Tylko, że jesteśmy w stanie wyjść z tego podziału, że wtedy porówno to nie znaczy 50-50.
6: Krótko, co to jest przeterapeutyzowana para?
8: No, tu jest pytanie o kulturę terapii. Na ile ze sobą nie potrafią rozmawiać i używają narzędzi terapeutycznych do tej rozmowy. I to jest oczywiście...
7: Każdy ma wie, co ma. Jakby jesteśmy bardzo uświadomieni, to...
6: Bo się teraz, naczytaliśmy, tak?
7: Ale nawet, tak, nawet to chodzi o to, że nawet byliśmy tej terapii. Mhm. Ta terapia się udała i sobie jakby, no właśnie, jak nie było dziecka, to sobie wszystko dobrze podzieliliśmy, tak? I mamy takie poczucie, że faktycznie dzielimy się obowiązkami i że jakby w naszej wszystko jest jakby takie bardzo transparentne. Natomiast właśnie, jak się pojawia ten element nie tylko tego małego, tej małej osoby, która się pojawia, ale też jakby właśnie innych konsekwencji, jak i tych biologicznych, i tych psychicznych, że to jest taki moment, kiedy jesteśmy trochę innymi osobami. A nawet może być trochę też tak, że jedna osoba ma więcej jakby tych trudności. No i to jest trochę tak, jak Robert w swojej książce Trzeci element pisał, tak, że to jest dziecko, ale to też są te dolegliwości zdrowotne, to są jakieś, że się pojawia wiele tych dodatkowych elementów, które na tej planszy w tym okresie trzeba uwzględnić, tych porządków.
8: To, co Agata powiedziała, dla mnie świadomość jest kluczowa w tym kontekście i też to dzieje się w terapii, że tą świadomość się poszerza, ale popatrzmy na to może z dwóch perspektyw. Jeżeli wchodzimy w relacje, to mamy romantyczne początki, ten związek zaczyna właśnie na tym dopingu tych emocji się budować.
9: Tylko, chemię.
8: Chemia, tak ale zwane. To nie jest realne, to jest projekcja. My się zakochujemy w pewnej projekcji drugiej osoby. My nie znamy tej osoby, dopiero ją poznajemy. Oczywiście mówię o takiej sytuacji, nie że znamy kogoś długo, tylko jednak wchodzimy w tę relację z takiego może impulsu romantycznego i popatrzmy, że podobnie się dzieje w momencie, kiedy pojawia się dziecko. My się jesteśmy na tym haju. Druga rzecz, żyjemy pewną projekcją tego, jak wygląda rodzicielstwo. I to, co ty powiedziałeś, co wy powiedzieliście wcześniej, frustracja. Frustracja nie jest przeciwko nam. Frustracja to jest punkt, w którym urealnia się to, co się z nami dzieje. Ja nie żyję jakimś wyobrażeniem rodzicielstwa, tylko spotykam się z tym, czym ono jest. i to jest coś naturalnego. To nie znaczy, że jestem złym rodzicem, to nie znaczy, że źle postępuję. Po prostu pojawia się frustracja jako element, który jest bardzo naturalny.
7: To znaczy, że żyje.
8: Tak, i to jest też taka kwestia, że jeżeli ta frustracja się pojawi, to ja znowu mogę się rozczarować. No jak to? Przecież miało być tak pięknie. Ale frustracja po prostu jest takim sygnałem, że nie obsadzamy kogoś roli, czy siebie nie obsadzamy w roli, tylko coś urealniamy. Bo w przeciwnym razie, jeżeli jakby miało nie być tej frustracji, to musielibyśmy obsadzić jakiegoś aktora, który spełnia doskonale nasze potrzeby. I tu jest niestety problem, bo współczesność niestety daje takie poczucie, że tej frustracji nie będzie i wyeliminowanie tej frustracji nagle jest miarą tej doskonałości i takie optymalizowanie.
7: A jak to jest sprzeczne z w ogóle psychologią ego i w ogóle rozwojem człowieka, bo drogą do dojrzałości jest przeżywanie frustracji. Więc jeżeli my eliminujemy frustrację, wypieramy ją, to nie jesteśmy w stanie osiągnąć dojrzałości emocjonalnej.
6: Agata Stola i Robert Kowalczyk, a rozmawiamy o tym, jak zmienia się relacja w parze po narodzinach dziecka. Nie tylko po narodzinach zaraz, ale w ogóle, kiedy dziecko jest, jak się okazuje, przez kilkanaście lat może trwać taka sytuacja, jak już powiedzieliśmy, orbitowania też wokół dziecka, a niekoniecznie wokół partnera. Choć może być tak, że można orbitować i tu, i wcale się to nie wyklucza. Tego już się dowiedzieliśmy, ale teraz pytanie takie. Jaka jest najtrudniejsza rzecz, z którą mierzy się para w czasach teraz, w tych czasach, kiedy porównujecie z tym, co działo się jeszcze może dekadę temu? Czy coś się zmieniło i z jakimi najczęściej problemami właśnie przychodzą, takimi, które już teraz się pojawiły?
8: Zajmujemy się seksualnością i to też jest kierunek, który jeszcze wcześniej nie był aż tak mocno reprezentowany w terapii. Teraz ta świadomość budowania zdrowej seksualności jest ogromna i przez to przekłada się to na też to, ten element zmiany, którą właśnie powoduje pojawienie się dziecka, bo ta seksualność najprawdopodobniej też się zmieni. No jest okres ciąży, okres połogu, kiedy są pewne wyzwania, które są najczęściej dyskutowane z ginekologiem, ale pytanie co później? No pożądanie to oczywiście ten element pożądania, który łączy się z jakąś jakby funkcją czy jakimś sprawstwem seksualnym, czyli tymi elementami, które powodują to podglebie aktywności seksualnej, ale z drugiej strony to są emocje, to jest relacja. I pytanie co się dzieje, że na przykład mamy dorodne dziecko, mamy gdzie spać, mamy co jeść. Dzieje się dookoła to, co chcielibyśmy, żeby się działo, a nagle nie ma intymności. I to pytanie nierzadko powoduje, że pojawiam się u nas w gabinecie.
7: Ja bym tutaj się pod tym całkowicie podpisała. To, co jakoś tak myśląc o tym szerzej w kontekście tych kryzysów początkowych, to dodałabym to, że o tej różnicy, tak, że ja mam takie w ogóle taką refleksję, że kiedyś było tak, że trzeba było stawiać granice, ale stawaliśmy te granice wobec rzeczy, których nie chcieliśmy, czyli jak myśleliśmy o tym, co nam nie pasuje, albo co byśmy chcieli zmienić, to głównie to miało takie konotacje, że wiedzieliśmy, że no na przykład, nie wiem, nie chcemy pewnych elementów w naszej relacji, natomiast dzisiaj jest trochę tak, że te problemy wynikają z tego, że byśmy chcieli wszystko. I że bardzo trudno jest na przykład właśnie zaakceptować to, że ta intymność i bliskość i erotyka będzie wyglądała inaczej po pojawieniu się dziecka, niż to było przed. I bo właśnie ta podpowiedź kulturowa, społeczna jest taka, że dzisiaj możesz mieć wszystko, że właściwie możesz mieć rodzinę, trójkę dzieci, świetnie funkcjonującą karierę zawodową i jeszcze doskonałą erotyczną część swojego życia. Tak nie jest i to jest bardzo frustrujące, więc ja myślę, że dużo jest takich par, które nie chcą do końca zaakceptować, że trzeba trochę nową formułę też na tą intymność znaleźć i to nie znaczy, że gorszą, tylko po prostu inną. A no i my jakoś próbujemy pary przeprowadzać przez to, żeby pomyśleć o tym jako o ciekawej podróży i odnalezieniu trochę innej formy bliskości. Na przykład właśnie klasyczny problem gabinetowy ja nie będę wpisywać naszych intymnych momentów do kalendarza. To jest absolutnie nie do zaakceptowania, to zabiera spontaniczność. No i nagle się okazuje, że jak zaczynamy robić ćwiczenia i można do tego dobrać odpowiednią konwencję, zabawić się trochę tym, to wpisanie do kalendarza nagle może się stać jakby świetną grą relacyjną, tylko trzeba było zmienić trochę sposób myślenia. A są osoby, które absolutnie nie chcą zrobić tego wysiłku, nie chcą w ogóle nawet się wzbić na taki poziom, żeby pomyśleć, że coś, co nawet może się na początku wydawać jakoś takie zbyt sztywne, może być konwencją, która również może mieć bardzo erotyczny charakter.
8: Tym bardziej, że nierzadko jest to zaciągnięte też z takich skryptów kulturowych, bo ten syndrom, który też jest opisywany w sposób dość mocno metaforyczny, czyli Madonna i ladacznica, rycerz i właśnie rozpustnik.
7: Ryś z klanu, James Bond.
8: James Bond, to pisaliśmy właśnie w książce
7: Sztuka bycia razem. Cały rozdział jest właśnie o Jamesie Bondzie i Rysie
8: z klanu. I teraz pytanie.
7: Tak naprawdę to jest jedna osoba, tylko to od nas zależy.
8: Ja nie śledziłem.
9: Tak,
8: Ryszard, tak. No właśnie, taki udomowiony. Ale wracając właśnie do tego przykładu, bo nagle właśnie pojawia się dziecko,

0: współczesnych milenialsów, tak? Oni nie mają żadnych wspomnień bliskości, czułości, jakiejkolwiek energii seksualnej między rodzicami. I to jest też problem, który potem im towarzyszy w relacjach i ten wstyd, który jest z tym wiązany, albo właśnie ucieczka w pornografię, czy w takie takie kompulsywne sytuacje, no wynika z tego, że to nie jest coś naturalnego, więc my jako świadomi rodzice, no oczywiście nie mamy nie zamykać drzwi do sypialni, ale też chodzi o to, że ta część ma być naturalną też częścią tego życia rodzinnego i dzieci powinny mieć świadomość, że rodzice są ze sobą blisko i psychicznie, i fizycznie, i emocjonalnie. To tak. Jest zdrowy układ.
1: Tak, wielu rodziców mnie również pyta o to, czy mogą się przytulać przy dzieciach, czy mogą, że jak na przykład...
2: Nawet powinni może, prawda?
0: No absolutnie.
1: I to jest, myślę, bardzo mi to bliskie, co mówisz, Agato, że no, milenialsi tego często w ogóle nie doświadczali, nie widzieli, żeby... tata przytulał mamę, albo ją głaskał, albo całował, albo masował jej stopy. Takie rzeczy, które w ogóle no, jakoś są wyrazem bliskości, troski, intymności, że to się nigdy nie wydarzało, wręcz było jakoś takie, no więcej było dystansu. I myślę, że to ważne, żeby wiedzieli młodzi rodzice, że to jest absolutnie zdrowe, prawda, dla
3: wiesz
1: dzieci.
3: Co, ty powiedziałaś o tym pożądaniu, o tej iskrze, to ja bym też chciał powiedzieć takie z punktu widzenia też takiego opisowego. Mamy różne drogi, które mogą wywołać pożądanie. Jest pożądanie spontaniczne i ono niestety jest faworyzowane. Ono ma przejść. Kometa przeleci, pożądanie wróci.
2: No bo to tylko media romantyczne, prawda?
3: Absolutnie, ale też pornografia, która pokazuje, że zawsze wszystko jest na żądanie, że impuls dalej, wyżej, mocniej jest tym najważniejszym impulsem. Ale mamy też pożądanie responsywne, czyli pożądanie, które jest z kontaktu z. I zdarza się, że nie ma tego spontanicznego z wielu powodów, bo jesteśmy przebodźcowani, że jesteśmy właśnie przestymulowani, dużo rzeczy się dzieje. I to, co ty powiedziałaś, Agata, to świadome korzystanie z tego pożądania responsywnego, bo w ogóle pożądanie responsywne tak naprawdę jest jedyną polisą na długi, dobry seks. Takie pożądanie w odpowiedzi, czyli zadbanie o siebie, czyli właśnie znalezienie momentu zadbania. I to...
2: To jest ten kalendarz właśnie, czy co?
3: Może to być kalendarz.
0: Znaczy, ja myślę, że to musi być kilka rzeczy jednocześnie się dziać.
3: Tak, chodzi mi o to, że to musi być po prostu działanie, które wspólnie, no jak jesteśmy gotowi, i sprawia nam przyjemność. Bo jeżeli to będzie przy okazji, albo szukanie właśnie jakiegoś impulsu, który to zmieni, albo szukanie, czy zaciąganie nawet tego schematu z początku, że to się po prostu wydarzy automatycznie, w dużym prawdopodobieństwem będzie to skazane na porażkę. I tu Agata powiedziałaś o tym wielu modalnościach, ale popatrzmy na to z perspektywy przyjemności. Generalnie to jest też problem, który mógł pojawić się dużo wcześniej, bo właśnie kończyła się energia tego pożądania spontanicznego i nagle para szukała jakiegoś rozwiązania na to, żeby ten związek trwał dalej. No, mówię tutaj o bardzo konkretnym przykładzie. Ale popatrzmy na to dalej. O to, żeby ten był dobry seks, musimy zadbać, żeby on był dobry. To znaczy, że mamy na niego czas, jesteśmy uważni, jesteśmy świadomi, jesteśmy w tym momencie tego seksu, a nie w głowie przerzuca się lista, co jeszcze trzeba zrobić, a seks trzeba odbębnić, trzeba odhaczyć, żeby nie było żadnego zagrożenia, że nie tworzymy tej idealnej pary.
0: Ja też tylko dorzucę do tego, że tak naprawdę taka realna umiejętność, która jest najbardziej pomocna w tym, żeby jakoś tej intymności nie tracić w relacji w momencie, kiedy są właśnie te wszystkie czynniki dzieci, finanse, praca, no wszystko, co nas jakby też obciąża i stresuje, to chodzi o to, że i wrócę do tego, co Robert powiedział na początku, że to jest proces, który musi dziać się permanentnie, równolegle. To nie jest coś takiego, że jesteśmy, że możemy sobie, znaczy w ogóle te pary, które mają między sobą tą energię taką seksualną, czyli ta erotyka jakoś jest wpleciona. Nawet ja często zachęcam pary do tego, żeby sobie stworzyły taki język kilku słów, które są powiązane z jakimiś różnymi wcześniejszymi takimi podniecającymi wspomnieniami i żeby się tym wymieniały, tak jak trochę czasami pary mówią po angielsku przy dzieciach małych, żeby pogadać o czymś, co nie chcą, żeby dzieci słyszały, tak? I że chodzi o to, że naszym wysiłkiem jest to, żeby tą energię utrzymywać. Nie po to tylko i tylko wtedy, kiedy to się ma wydarzyć, coś tak naprawdę, tylko po to, że to jest taki nasz jakby dodatkowy, taka dodatkowa bateria przyjemności, tak? Tego, że po prostu jeżeli myślimy o sobie w takim też jakby erotycznym ujęciu, to łatwiej nam jest znosić

0: te wszystkie trudy, te kryzysy, to jakby jak dziecko się drze i naprawdę wszystkim już po prostu tam zaraz wybuchnie głowa, to to, że mogę kantem oka spojrzeć na osobę partnerską i pomyśleć sobie, że uff, dobrze, że jesteśmy w tym razem i jeszcze jaka ona jest hot, to naprawdę to jest taka naturalna forma tego, żeby po prostu się wydobyć z tego kryzysu. Więc dla mnie osoby, które z tego rezygnują, ja często pytam na terapiach, co takiego się dzieje, że państwo rezygnujecie z czegoś, co jest naturalnym, takim dodatkowym generatorem energii życiowej.
1: No to fajne, to dobra rada, rzeczywiście, tak myślę. Ale kiedy w ogóle do specjalisty powinna taka para pójść? Czy tylko wtedy, kiedy już właśnie się wali, czy jakoś wcześniej już te symptomy mogłyby być dostrzegane?
0: Ja myślę, że ważne, żeby patrzeć na to w kontekście takim, że jeżeli to są sytuacje, które jesteśmy w stanie przegadać, czyli mamy takie poczucie, że coś nam się wywala, ale potem znajdujemy czas, żeby o tym porozmawiać, to to jest taki moment, kiedy naprawdę można sobie słuchać podcastów, kiedy można sięgnąć właśnie po książkę, która gdzieś jakby tłumaczy pewne rzeczy. Jeżeli ta
1: Do czasu rodziców.
0: Do czasu rodziców, albo do sztuki bycia razem. Kiedy ta komunikacja jest na tyle taka skuteczna, że my po prostu przegadujemy rzeczy. Natomiast w momencie, kiedy czujemy, że już każdy wyemigrował wewnętrznie i tej komunikacji nie ma i bardziej to już nie są sytuacje, tylko raczej permanentny stan takiego wycofania, a czasem nawet pogardy już wobec siebie, jakiegoś takiego, kiedy czujemy, zresztą to w Sztuce rozstania pisaliśmy z Robertem, że w momencie, kiedy już nas zaczyna denerwować wszystko, czyli to nie jest o jakiejś sytuacji, tylko rano nagle się okazuje, że sposób chodzenia partnera, który nie widzieliśmy go przez, nie wiem, 8 lat, a teraz już nas denerwuje sam jakby tupot jego stóp, to wtedy to jest moment,
1: bardzo
0: kiedy...
1: toksyczne już wszystko.
0: Kiedy warto już jakby wtedy sięgnąć przynajmniej konsultacji, tak?
2: A jakbyście mieli na koniec dać tak po jakiejś radzie dla mężczyzn, dla kobiet, żeby łatwiej im widzieć było wzajemne perspektywy?
3: Tutaj dla mnie, ode mnie taka rada, żeby nie oceniać tego okresu, tylko się nim zaciekawić i potraktować to jako pewien potencjał, a nie jako element, który ma zdestabilizować i tak naprawdę element, który ma rozłączyć. Żeby ta ciekawość. Ja lubię to zaciekawienie, bo ono najczęściej daje nam to, czego szukamy, jakiś rodzaj odpowiedzi, jakiś rodzaj uważności.
0: A ja dam taką radę, którą myślę, że to jest coś takiego, o czym zapominamy, ale poczucie humoru i wspólny śmiech, nawet w sytuacjach, kiedy ja naprawdę często to radzę parom, że w momencie, kiedy jesteśmy już na siebie tak strasznie źli i ta jakby frustracja sięga zenitu, to spróbujmy obrócić to w żart. Może się uda, może się nie uda, ale jakby wspólna, ta, myślę, że to poczucie humoru naprawdę uratowało wiele relacji, więc jak w dzisiejszych czasach pełnych stresu i napięcia, myślę, że uratuje nas tylko też jakby właśnie wspólny śmiech i czasem obrócenie czegoś w żart, nawet super poważnego, daje chociaż chwilę wytchnienia na refleksję.
1: Agata Stola, psychoterapeutka i terapeutka par oraz Robert Kowalczyk, psycholog i seksuolog, byli z nami w czasie rodziców. Bardzo dziękujemy za te wszystkie rady i za rozmowę. Wracamy w czasie rodziców w następną sobotę o godzinie 13:00. Będzie o stawianiu granic. Już teraz zapraszamy. Można do nas pisać z pytaniami. rodzice@tok.fm. Ula Malko.
0: Krzysztof Horwat.
1: Audycję przygotowała Olga Tanajewska.
4: To jest powtórka.

0: Oczywiście, że jest sens bycia singlem. Dlaczego nie? Jest się szczęśliwym.
1: Właśnie, szczęście jednostki nie zależy od tego, czy ma drugą osobę, tylko od tego, jak my żyjemy swoim życiem.
2: My jesteśmy 50 lat w związku.
3: Myślimy, że trzeba być w związku.
4: Czasami jest to konieczność, czasami jest to wybór wynikający z tego, że ktoś po prostu nie chce dzielić swojego życia z kimś na stałe.
5: Potrzebujemy związku, potrzebujemy, oczywiście.
6: Zawsze jest lepiej we dwoje niż samemu.
7: Jeżeli to jest takie dobrowolne bycie singlem, to badania wskazują, że satysfakcja z życia i osób nie odbiega znacząco od osób w związkach.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Już na 80 miliardów opiewają umowy zawarte z polskimi zakładami w ramach pożyczki Safe. Co najmniej do poniedziałku na terenie pożaru w lesie w Wołominie będzie trwać akcja dogaszania. Coraz lepsze warunki dla pacjentów kardiologicznych w szpitalu Banacha w Warszawie. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. 80 miliardów złotych, tyle są warte kontrakty dla polskiej armii, zawarte dziś m.in. z Hutą Stalowa Wola i w zakładach Rosomach w Siemianowicach Śląskich. To w ramach unijnego programu SAFE Polska otrzymała blisko 190 miliardów nisko oprocentowanych pożyczek. Pieniądze pójdą m.in. na zamówienie bojowych wozów piechoty Borsuk czy wozów towarzyszących dla wyrzutni Homar i haubic K9. A to wszystko nie podoba się prezydentowi Karolowi Nawrockiemu oraz PiS-owi i Konfederacji. Do tego w Stalowej Woli odniósł się wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Wawrzyniec Zakrzewski.
10: Prezydent i prawica uważają, że unijny sejf jest zagrożeniem dla naszej suwerenności, że pożyczone pieniądze nie trafią do polskich zakładów. O czym mówił w TOK FM poseł PiS-u Paweł Szrot.
11: Niemiecka Agencja Handlu Zagranicznego Inwestycji wprost mówi, że Donald Tusk musi mówić o polskim przemyśle zbrojeniowym na użytek wewnętrzny, ale tak naprawdę skorzystają niemieckie firmy.
10: O tym, że to nieprawda, że jest zupełnie inaczej, mówił za to w Hucie Stalowa Wola wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
12: Nigdy w historii Polski nie zawarto tylu umów na taką masę sprzętu wojskowego, tylu umów, które gwarantują rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego i jego niezależność. Polskiego, nie żadnego innego zagranicznego, nie niemieckiego.
10: Szef MON-u zarzucił także Karolowi Nawrockiemu i opozycji, że w imię interesu politycznego grają bezpieczeństwem Polski. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
9: Przynajmniej do poniedziałku może potrwać dogaszanie pożaru lasów pod warszawskim Wołominie. Od czwartku pali się ponad 300 hektarów. Z ogniem walczy ponad 1300 strażaków i setki pojazdów. Przelewanie pogorzeliska i monitorowanie terenu. Na tym teraz skupiają się strażacy, mówi Waldemar Wysowski z Mazowieckiej Straży Pożarnej.
13: Sytuacja od wczoraj jest dość stabilna, ale też dynamiczna. Reagujemy na bieżąco. Generalnie rzecz ujmując, jest tak, że nasze działania sprowadzają się do gaszenia zarzewi ognia, które pojawiają się. Chcemy oczywiście iść w kierunku takim, aby robić dodatkowe przecinki.
9: Zdaniem policji na razie jest za wcześnie, by mówić, że było to celowe podpalenie. Służby zbierają dowody. W TOK FM czas na temat weekendu. Mówimy tym razem o tym, czy w dzisiejszych czasach łatwo być dzieckiem. Wszechobecna cyfrowa rzeczywistość daje dostęp do szkodliwych treści, potrafi zakłamać rzeczywistość i nałożyć presję ciągłego oceniania. Dorośli, którzy pamiętają bardziej analogowe czasy, nie zawsze wiedzą, jak dzieci chronić, a dodatkowo najczęściej w dobrej wierze zabierają im resztki wolnego czasu na masę dodatkowych zajęć. Jak wygląda życie współczesnego dziecka? Zastanawiamy się w przededniu Dnia Dziecka. Paweł Radzewicz.
14: To, jaką samoocenę będzie miało dziecko, przełoży się na to, jakim będzie dorosłym, mówi psycholog Kacper Dam.
15: Będzie wiedział, że jest wartościowy dlatego, że jest dobrym człowiekiem, a nie dlatego, że ma więcej lajków.
16: To trochę tak nakręca presję. Ja muszę robić wszystko, żeby być ocenionym dobrze.
14: Dodaje szef Fundacji FOSA, Dustin Suski.
16: Kiedy zdejmie się czasem tą ocenę, to zaczynają po prostu być.
14: W byciu często nie pomagają rodzice, nie traktując dzieci poważnie.
17: To są rozmowy, co zjesz i jak było w szkole. Czy brakuje większej uważności na to codzienne życie młodego człowieka.
14: Mówi rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak, a psycholożka Marta Szczodrak ostrzega, żeby nie było ono zapchane dodatkowymi zajęciami.
18: Może to dziecko potrzebuje posiedzieć w piaskownicy, a jeżeli chodzi o nastolatki, no to nic o młodych ludziach bez młodych ludzi.
14: I nic bez szczerego zainteresowania.
19: Nie tylko widzieć, ale też dostrzegać tego młodego człowieka i nie tylko słyszeć, ale też słuchać.
14: Bo młodzi sami powiedzą, czego potrzebują, jeśli tylko dostaną na to szansę. Paweł Radzewicz, TOK FM.
9: Lepsza pomoc i krótszy czas oczekiwania pacjentów kardiologicznych w szpitalu Banacha w Warszawie, a to dzięki zakończonej modernizacji tamtejszego oddziału intensywnej terapii. Nowa infrastruktura umożliwi realizację przez skórnego wszczepiania zastawek aortalnych lub leczenia wad strukturalnych serca, mówi szef oddziału Robert Kowalik.
20: Myślę, że komfort pacjenta w tej chwili leczenia, przebywania w oddziale jest nieporównywalnie większy niż poprzednio, ale również myślę, że poprawiły się znakomicie warunki pracy pielęgniarek, jak i socjal ogólny. Spędzamy tutaj wiele czasu, na dyżurach 24 godziny.
9: W oddziale wyodrębniono także specjalny oddział hospitalizacji krótkich, tak zwanych jednodniowych. W Bydgoszczy trwa sezon koszenia miejskich terenów, który w tym roku ponownie wywołuje dyskusje wśród mieszkańców. W różnych częściach miasta można zauważyć, że niektóre trawniki są koszone częściej, a inne pozostawiane wyższe, przez co zieleń miejscami jest bardzo gęsta i naturalna, mówią mieszkańcy i mieszkanki Bydgoszczy.
21: Nie przeszkadza mi, jest susza, mam działkę, więc niech sobie rośnie. Bo jak się skosi, no to jest jeszcze gorzej.
22: No trochę na pewno gorzej wyglądają te wysokie trawy. I też źle się kosi, jak jest za wysoka.
23: Brzydko. Raczej brzydko.
24: Czy nie podoba się pani?
23: Nie.
24: Lepiej jak było przystrzyżone?
23: Tak.
9: Specjaliści od zieleni miejskiej podkreślają, że ograniczanie koszenia traw tam, gdzie to możliwe, ma swoje uzasadnienie. Wyższa trawa daje schronienie owadom zapylającym i pomaga zatrzymać wilgoć w glebie podczas upałów. Jednocześnie trawniki są regularnie strzeżone w miejscach, gdzie jest to niezbędne, między innymi przy rondach, skrzyżowaniach i innych punktach wymagających dobrej widoczności i bezpieczeństwa. W informacjach to wszystko za chwilę. Prognoza pogody. Niedziela będzie z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym. Najwięcej słońca na południu kraju, we wschodniej połowie kraju oraz miejscami na Pomorzu i w górach przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie i na wschodzie możliwe burze. Na termometrach od 18 stopni na północy do 25 na południowym zachodzie.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka. Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
25: Mikołaj Lizut, kłaniam się Państwu bardzo nisko, a Państwa i moim gościem jest dzisiaj Jakub Żulczyk.
26: Też się kłaniam bardzo nisko.
25: Cześć Kuba.
26: Cześć Mikołaj.
25: Zauważyłem, że często odzywa się w Tobie tak zwany zmysł publicysty. Mam tu na myśli na przykład Twoją wymianę uprzejmości z Sławomirem Mentzenem.
26: Wiedziałem, że do tego zaczniesz, ja już miałem gotową odpowiedź, że... Nie przyjechałem tu aż z Bielan, żeby rozmawiać o Mentzenie. Wiesz co, nie nazwałbym tego zmysłem publicystycznym. To jest chyba takie eufemistyczne określenie. Zwłaszcza na Twitterze w ogóle, gdzie to się wydarzyło. To chyba tam nie ma publicystów już teraz. Chyba nie jest publicystyka to, co tam się odbywa. Potrzebne jest jakieś inne słowo, ja go tak na bieżąco nie wymyślę. Także to chyba nie jest zmysł publicystyczny.
25: No ale może to jest odruch felietonisty w takim razie.
26: Nie, to akurat jest, wiesz co, to jest odruch po prostu człowieka wkurzonego. Tak mi się wydaje, bo to w tej konkretnej sprawie, która miała miejsce wczoraj, czyli chodziło o no całą taką atmosferę teraz obecnie wokół tej ustawy o statusie artysty. Co prawda, jeśli chodzi o samą ustawę to ja nie czuję się najbardziej przygotowany do jakiejś merytorycznej rozmowy na ten temat i to chyba też nie ten program i są...
25: No tak, w każdym razie temat projekt ustawy on jest ważny. On jest ważny przede wszystkim dla tych artystów, którzy nie zarabiają
26: kroki. Ja się do niego nie kwalifikuję, to w ogóle ta ustawa nie jest jakby obejmuje...
25: Tak, to nie jest ustawa dla nas, ale jest ważna.
26: Znaczy, wiesz co, mi bardziej chodzi o to, że tak starając się jak najbardziej to skrócić jakby i doprowadzić do esencji, możemy rozmawiać sobie, ja myślę, o każdej ustawie, o jej zasadności, o jej kształcie, o tym, kto na niej zyska, o tym, kto na niej straci, o tym, co się wpisuje w ogóle w taką szerszą rozmowę, jakby co to znaczy, co jest przywilejem na rynku pracy i czy wszystkie zawody tak naprawdę traktujemy w Polsce równo, czy nie. To jest bardzo szeroka, pogłębiona rozmowa. Ale ja nie mam w ogóle zgody na to, że moje środowisko, z którym ja jestem na co dzień w ogóle dość na bakier, nie czuję się za specjalnie jego częścią. I też ja sam potrafię stwierdzić, że wielu osobom z mojej branży odjechał peron, zwłaszcza kiedy się dochrapali jakiegoś tam statusu autorytetów. Co nie zmienia faktu, że nie mam absolutnie mojej zgody na to, aby nagle moje szeroko pojęte środowisko kultury stało się celem jakiegoś populistycznego po prostu ataku i stało się jakimś narzędziem w prowadzeniu bardzo jakiejś szerszej, agresywnej w ogóle polityki, na przykład podkopywania rządu i tak dalej. I nie mam jakiejś też zgody na to, że po prostu dorabiania nam gęby jakichś pojedynczych osób, które robią bardzo nam w ogóle niedobrą robotę. I nie mam mojej zgody na to, abyśmy po prostu byli nagle traktowani jako jacyś ludzie z gruntu roszczeniowi, niepotrzebni, albo oderwani kompletnie od rzeczywistości, albo w ogóle nieudolni. A jeśli chodzi o ten konkretny wpis polityka Konfederacji, to w ogóle, wiesz, no ja nie życzę sobie jeszcze do tego takiego jakiegoś dziwnie protekcjonalnego po prostu traktowania, które wybrzmiało z tego wpisu. Ja jestem dorosłym mężczyzną, który ciężko pracował na swój sukces i swoją pozycję, ale też jakby wydaje mi się, jestem człowiekiem jak na ten moment przytomnym i jakoś tam obecnym w rzeczywistości i po prostu coś mnie obraża, tak? Jakby to mnie obraża i to była reakcja na coś, co mnie dotknęło osobiście i obraziło, a publicystyka to jest bardziej jakieś chyba wyciąganie z jakiejś syntezy, stawianie jakichś wniosków, a to był bardziej taki odruch obronny.
25: No właśnie, mówiliśmy, wspomnieliśmy o nerwie publicystycznym, czy o nerwie felietonistycznym, ale ciekaw jestem twoich nerwów politycznych. Są takie przykłady pisarzy, którzy zaangażowali się politycznie. Mario Vargas Llosa był kandydatem na prezydenta Peru.
26: No ja nie będę nigdy kandydatem, to mogę ci obiecać, mam taką nadzieję, znaczy głupio składać pod obietnice publiczne, ale nie widzę siebie jako kandydata na jakiekolwiek polityczne stanowisko. Ja muszę ci powiedzieć, że pisanie mojej książki Ostatniej Kandydat, praca nad tą książką i robienie researchu do tej książki, która wyszła rok temu już, ta książka ukazała się na ostatnie wybory prezydenckie. Bardzo ta książka mnie uwolniła z jakiegoś takiego właśnie rozgorączkowania politycznego i też takiego tożsamościowania się po jakiejś takiej konkretnej stronie, wiesz, polaryzacji politycznej. Ja po prostu straciłem tę tożsamość. Straciłem w ogóle jakby potrzebę na przykład takiego jednoznacznego opowiadania się po jakiejś stronie sporu. Ja nic nie poradzę na to, że mnóstwo ludzi wciąż jakby mnie,
25: no wiesz, tak, ale wiele
26: kojarzy, jakby umieszcza mnie po jakiejś tam stronie.
25: No właśnie, wiele pisarek i wielu pisarzy mówi, że nawet jeśli tracą takie zainteresowanie, czy powiedzmy ten nerw polityczny, no to siłą rzeczy próbują różne siły ich gdzieś zapisać. Ciebie też próbują?
26: No wiesz, no ja jestem... jestem tak osobą, wydaje mi się, jednak jestem osobą taką pyskatą i nieobliczalną i mi się wydaje, że z chyba ciężką pracą doprowadziłem do tego, że niespecjalnie się to opłaca komukolwiek, żeby mnie w ogóle gdzieś tam jakby zagarnąć czy zawłaszczyć. To też się chyba odbywa w ten sposób, że to bardziej działa przez jakieś takie, bardzo często to chyba, jeśli dobrze cię rozumiem, to o co pytasz, działa przez jakieś takie prywatne jakieś relacje, których ja po prostu nie mam. Nie mam. No mam jakieś tam pojedyncze po prostu znajomości, powiedzmy, wśród ludzi jakichś tam związanych z polityką. Bardzo pojedyncze i dość dziwne, pewnie one by cię zdziwiły. Ja zachowam je dla siebie. Ale generalnie ja nie jestem członkiem jakiegoś takiego... Są ludzie w środowisku kultury, którzy są, jak teraz, Boże, nie oceniam negatywnie, ale którzy są chociażby z tego powodu, że walczą czynnie o przeprowadzenie jakichś zmian, czy są jakimiś takimi, powiedzmy, aktywistami. To są blisko, powiedzmy, działają trochę w tej przestrzeni, gdzie również personalnie polityka czy media właśnie stykają się z kulturą. Ja w ogóle tam praktycznie rzecz biorąc nie bywam.
25: No ale zawsze się interesowałeś na przykład polityką amerykańską. Ciekaw jestem, na ile to jeszcze śledzisz.
26: No jakoś tam śledzę, wiesz, z nawyków chodzenia na jakieś tam portale, z których czerpię informacje, ale też bardzo dawno w ogóle zdystansowałem się do jakiejkolwiek roli takiego pełnienia publicznego, bycia publicznym ekspertem w tej sprawie, bo są w tej materii jacyś realni na przykład eksperci, którzy znają się na tym i prowadzą, nie wiem, no Piotrek Tarczyński, czy Radek Korzycki, czy mnóstwo innych ludzi, którzy po prostu wiedzą o tej Ameryce bardzo dużo i byli tam bardzo wiele razy i potrafią też zinterpretować jakieś procesy, które tam się dzieją. No jestem konsumentem mediów, wiesz, trudno w ogóle nie interesować się Ameryką w tym sensie, kiedy ona wciąż stanowi jakiś w ogóle główny punkt odniesienia w świecie zachodnim i to, co tam się dzieje i to, co ta Ameryka wyprawia i tak dalej. Natomiast też ja trochę... Dla niektórych może to zabrzmi jak taka czcza jakaś deklaracja, ale znowu ja gdzieś tam nie przeżywam aż tak strasznie tego wszystkiego, muszę ci powiedzieć. Zarówno jeśli chodzi o polską politykę, jak i światową. Straciłem kompletnie w ogóle jakiś taki, powiem ci...
25: A masz nerw aktywisty?
26: Nie, w ogóle. Mhm. W ogóle. W ogóle. I znowu, wiesz, to też jest tak, że my wykonaliśmy, wciąż wykonujemy ogromną pracę z Jukiem Strachotą, jeśli chodzi o nasz podcast Co Ćpać po odwyku. I dużo bardzo ludzi kojarzy nas jako gdzieś tam pewnych prekursorów albo jednych z prekursorów mówienia publicznie w Polsce o uzależnieniach, o narkotykach, o alkoholu w jakiś tam określony sposób. I też myśmy się bardzo, wydaje mi się, przyczynili do tego, że trochę się przestawił dyskurs w tej materii. Natomiast w sumie z drugiej strony nie wiem, czy intencje, czy pobudki są aż tak bardzo ważne, bo ważne są czyny i efekty. Natomiast jeśli ty się mnie pytasz, jak ja myślę, czy jak ja czuję, czy co mnie jakoś motywuje do działania, to ja nie mam w sobie takiego... ja nie spełniam się w zmienianiu świata. Mhm. Może tak. I dlatego nie uważam siebie za kogoś, kto ma gen aktywisty. Ja się spełniam robiąc rzeczy nowe, ciekawe, fajne, w których chcę się sprawdzić, albo w których czuję, że rzeczywiście mam coś do powiedzenia, że to ma intuicyjnie, nagle czuję, że jakieś moje działanie ma sens. Może przynieść jakiś fajny owoc. Ale nie jestem też osobą, jestem osobą, która jakimś takim naturalnym, wiesz, pierwszym odruchem jest jakaś jednak, pomimo tego, że jestem człowiekiem, który mówi dużo i głośno, to zaskakująco dla niektórych, moim jakimś naturalnym odruchem jest jakiś introwertyzm. Także ja nie określam siebie jako, pomimo tego, że miałem różne przygody, niektóre znane na całą Polskę i nie tylko, to ja nie określam sam siebie jako jakiegoś w ogóle takiego bojownika. Ja nawet miałem szansę takim bojownikiem zostać, to ja wiem, że miałem szansę nim zostać po parę lat temu, po całej sprawie z Andrzejem Dudą, no, ale nie zostałem. Właśnie wykonałem bardzo dużo wysiłku z mojej strony, jakiejś takiej samokontroli i asertywności wymagało to, żeby nie zostać takim człowiekiem.
25: Wrócimy do tego, bo to ciekawe. Kuba, przeczytałem gdzieś, chyba w dwutygodniku, taką recenzję, właściwie taki esej o twojej prozie, który właściwie stawiał taką tezę, że jakby zebrać twoją antologię, to w gruncie rzeczy zajmujesz się zagadnieniem panoszenia się zła. Mhm. W różnych jego aspektach i przejawach, i właściwie od tego zła w twojej prozie nie ma ucieczki.
26: No może jest.
25: Ciekaw jestem, czy się zgadzasz w ogóle z tą diagnozą, że właściwie wszystkie twoje powieści dotykają jądra ciemności.
26: Chyba nie wszystkie, bo teraz mamy 20-lecie mojej pierwszej powieści. Zrób mi jakąś krzywdę, która się okazała 20 lat temu. Jest to fakt, powiem ci, dosyć dla mnie taki przejmujący.
25: No, minęło, słuchaj, jak z bicza strzelił. To prawda.
26: Znaczy, powiem ci, że tak jak ja się głębiej zastanowię, to nie mam takiego poczucia, że minęło jak jeden dzień. Minęło jak 20 lat. Bardzo dużo rzeczy życia się wydarzyło, wiesz, przez te 20 lat. Ale i połowa mojego życia, mnóstwo, wiesz, w ogóle mnóstwo spraw i w ogóle przemian przeszedłem ja, wiesz, i też moje życie i moje otoczenie. Ale ta pierwsza książka, która jest rzeczywiście no, trochę inna od tych wszystkich następnych, nie jest takim no, mrocznym takim thrillerem, czyli takim typem książki, z której ja chyba jestem najbardziej znany, czyli nie wiem, Ślepnąc od świateł, dawno temu w Warszawie, Wzgórze psów, Informacja zwrotna. Są różne od siebie książki, ale wszystkie gdzieś tam są takimi właśnie mrocznymi, ciężkimi, takimi thrillerami i rzeczywiście gdzieś tam jest zasadne, mówiąc o tych książkach, pytanie, czym w ogóle jest zło, jest tam jakimś tematem. Mhm. Tylko, że mi się wydaje, że ja chyba nie udzielam nigdy takiej jasnej odpowiedzi.
25: Ale nawet w kandydacie, który jest powieścią polityczną, czy takim, powiedzmy, quasi political fiction, no też właściwie tego dotykasz. Znaczy, dotykasz pewnej ludzkiej zgnilizny.
26: Ale też, wiesz co, kurczę, bo ja cały czas chciałbym wierzyć. I może to jest o tym, że ja albo jeszcze nie umiem tego zrobić jako autor, albo za mocno to chowam. Ale ja chciałbym też wierzyć, że gdzieś tam w tych książkach i na przykład w kandydacie jestem prawie pewien, że to jest. Jest też jakaś taka czułość, jakieś zrozumienie dla tych bohaterów. Zrozumienie nie tożsame z usprawiedliwianiem tego, co oni robią, ale jakieś takie patrzenie na nich jako na ludzi, czyli istoty gdzieś tam po pierwsze złożone, po drugie jakby zakićkane w swojej własnej jakiejś tam świadomości, wiesz, i tym jak widzą świat. Po trzecie gdzieś tam no przekonane jednak, bo to jest też taka prawda o człowieku dosyć przykra, że nawet największy złoczyńca jest przekonany, że robi coś dobrego. Nikt nie budzi się, wiesz, jak w bajce tam He-Man, nikt nie budzi się i nie mówi, ha, ha, ale dzisiaj będę zły. No chyba jakiś tylko nastolatek jakiś, co się black metalu nasłuchał, to może i chce zrobić coś okropnego, bo jest, wiesz, zaburzony i samotny. No to może, ale to generalnie to ludzie tak nie myślą. Więc też ja myślę sobie, że okej, te książki są dosyć mroczne, nihilistyczne i takie bezwzględne, ale też chciałbym wierzyć, że jest w nich jakaś taka próba, no próba czułości, czy takiego zobaczenia człowieka na tyle, na ile go w ogóle potrafię. I bohaterowie też z kandydata, no myślę, że nie są takimi jednoznacznie złymi
25: postaciami. No tak, ale zajmujesz się zagadnieniem robienia polityki, czyli takim trochę back-office'em. To jest jakbyś powiedzmy filmową masarnię, nie? Parówki wyglądają super i pięknie pachną, ale sam proces ich robienia jest dosyć ohydny.
26: Ale czy ktokolwiek na tym świecie...
25: Podobnie jest z polityką.
26: A czy ktokolwiek na tym świecie wydaje się... Czy jest jakaś dorosła, przytomna osoba na tym świecie, w ogóle dorosła, w pełni władz umysłowych? Mam na myśli wszystkich w ogóle chociażby obywateli Polski. Bo może ja żyję w jakiejś, wiesz, ułudzie, ale czy jest jakaś przytomna, dorosła osoba, której się wydaje, że jest inaczej? Rozumiesz? Może być tak, że ludzie, którzy są takimi w obrębie danego elektoratu, danej tam powiedzmy partii, czy danej strony sceny politycznej, ludzie, którzy są jakoś takimi tymi najzagorzalszymi wyborcami, którzy się najbardziej z tym utożsamiają, jakby z tymi politykami i z tym programem i z tą całą tą taką tożsamością i tak dalej. To są ci ludzie, którzy angażują się w jakieś w ogóle działania, chodzą na te wydarzenia, te, wiesz, jakieś
25: marsze,
26: pochody, którzy na przykład, wiesz, tych ludzi jest najwięcej w mediach społecznościowych i tak dalej, to, że ci ludzie być może myślą tak, że ta druga strona jest zepsuta, a ta ich strona to jest okej, to są porządni i szlachetni ludzie. Ale jednak mają ten pogląd, przynajmniej o jakiejś, każdy ma ten pogląd przynajmniej o jakiejś części sceny politycznej. Mhm. Mi się wydaje, że ogólnie tak jest. Na przykład u mnie ten pogląd nie zalicza się tylko do jednej po prostu ze stron. Okay. Ale to też nie chodzi o to, że ja mam taki, wiesz, też jednoznaczny, po prostu czarny pogląd na to wszystko, że to jest tylko zło, zgnilizna moralna, jakaś w ogóle chciwość.
25: No bo polityka to też wybory moralne, tak, wybory ideowe.
26: Polityka to jest pewna gra, pewien biznes, pewna jakaś taka, pewna przestrzeń, w której zaczynają się po prostu nagle kotłować jakieś interesy, postawy, namiętności i tak dalej. Kończąc, może żeby nie przedłużać, ja głęboko wierzę, i to można, nie wiem z kolei, czy to widać też w tym, co piszę, ale ja głęboko wierzę, że zło nie jest kategorią jakąś taką w naszym życiu codziennym eschatologiczną. Że jest jakimś takim w ogóle bytem, z którym my toczymy walkę i jak w końcu usuniemy ten byt z rzeczywistości, to wszystko będzie w porządku. No to tak to by było bardzo prosto. Jakby zło jest w nas, nie? Zło to są nasze różne popędy, zło to jest jakaś nasza taka w ogóle brak samokontroli, zło to jest jakaś taka brak samoświadomości, a zło to jest przede wszystkim jakby głupota rozumiana taka, rozumiana jako, wiesz, uleganie popędom. Można wierzyć w to na przykład, że świat wygląda jak film Matrix. Dużo ludzi wierzy w to, że jakby my sobie żyjemy tu jakimś życiem, ale gdzieś za parawanu, za kotary sterują tym wszystkim jakieś takie złe, tajemnicze siły. A mi się na przykład wydaje, że po prostu jakby życie i świat wygląda bardziej jak film Fargo. Że dzieje się coś, jakaś jedna po prostu rzecz, która uruchamia efekt domina.
0: I że każdy ma skłonność.
26: I ta głupota, ten efekt domina jakby uruchamia cały taki już, że to głupota, to zło różnych ludzi zaczyna ze sobą jakby pracować, wzmacniać się nawzajem i ta procedura już jest wgrana w rzeczywistość i musi, wiesz, wykonać się do końca. I w to wierzę, nie? Tak widziałbym świat. A nie, że jest po prostu jakiś szatan, z którym... Bo to by było za proste, nie?
0: Mhm. No, ale bywasz czasem tak w życiu optymistą?
26: Oczywiście, że tak.
0: A czy wierzysz w człowieka?
26: Tak. Tak, ja wierzę w ludzi.
0: Mhm.
26: Wierzę w ludzi. Wierzę gdzieś w to, że... Wierzę w to, że gdzieś tam nasze w ogóle dobre instynkty koniec końców ostatecznie mogą wygrać nad naszymi w ogóle tymi złymi instynktami. Wierzę w to, że my jesteśmy, wiesz, skłonni wyrządzić po prostu sobie nawzajem mnóstwo okrucieństwa kompletnie niepotrzebnego i że wciąż targają nami pewne w ogóle popędy, znowu emocje, instynkty, których my sami jakoś do końca nie rozumiemy, ale z drugiej strony sam fakt, że my jako gatunek tak bardzo usilnie z tymi popędami i różnymi instynktami walczymy i próbujemy je nazwać, jakby ucywilizować i sami gdzieś tam wykonujemy taką ogromną w ogóle pracę, pomimo tego, że wyrządziliśmy sobie nawzajem nieopisywalną ilość w ogóle zła, to gdzieś tam z drugiej strony wykonujemy dalej też jakąś taką pracę, by dalej się jakby rozwijać, ewoluować, jakoś troszczyć się o siebie nawzajem. I te dwie siły są jakby widzę naraz, nie? Widzę naraz i jedna jest dla mnie źródłem oczywiście jakiegoś czasami lęku, nawet takiej, nie wiem, beznadziei, nihilizmu i tak dalej, ale druga jest dla mnie źródłem nadziei. I dzisiaj, tak jak rozmawiamy w 26 roku, to wydaje mi się, że im więcej przebywam w takim zwyczajnym świecie rzeczywistym, codziennym, tym mam więcej tej nadziei.
0: Mm. Słuchaj, chciałem cię zapytać o konstrukcję twoich postaci literackich, bohaterów twoich książek. Gdzieś czytałem chyba nawet twoją wypowiedź a propos kandydata, że rozpoznawalność tego głównego bohatera może być problematyczna dla przynajmniej części czytelników, w tym sensie, że łatwo go utożsamić z Andrzejem Dudą.
26: Znaczy, to jest w ogóle trikowa książka, bo ci bohaterowie się z kimś kojarzą.
0: No tak.
26: To jest taka
0: oczywiście ogóle... ty zaprzeczasz, ale no to jest...
26: Znaczy, ja nie zaprzeczam. Ja tylko po prostu mówię, czym ta książka jest w istocie. Ta książka ma bohaterów, którzy celowo są podobni do jakichś rzeczywistych postaci. Nie będę, wiesz, udawał, że te, nawet na książce nie ma tej adnotacji, która jest zwykle, że te postaci są niepodobne do że podobieństwo jest niezamierzone. Tu jest adnotacja na kandydacie, że tak, że ono jest zamierzone. Tylko, że to, co się dzieje w tej książce, jest pewną fantazją.
0: Mhm.
26: Te wydarzenia są jakby już po prostu moim takim wyobrażeniem, wiesz, na temat tego, jak te postaci mogłyby się zachować i w ogóle co te postaci przede wszystkim mają jakby w głowie i jak myślą. Więc to jest trochę taka trochę alternatywna rzeczywistość. I jest to rzeczywiście, wielokrotnie spotkałem się z czymś takim a propos tej książki, że jest to o tyle taki ryzykowny zabieg i może nawet taki dwuznaczny, że ja tworząc tych bohaterów opartych czy podobnych do prawdziwych postaci, ale jakby wpuszczając tych bohaterów w jakąś jednak w dużej mierze wymyśloną fabułę, ja gdzieś tam mogę ludziom sugerować, że podobne rzeczy miały miejsce w rzeczywistości. Czy ja de facto mogę tych prawdziwych odpowiedników tych postaci oczerniać? I nawet nie o to chodzi, że ja mogę mieć z tego powodu jakieś takie problemy tam prawne i tak dalej, bo to akurat się nie wydarzy.
25: Nie przypuszczam, tak.
26: Tego ale... nie przypuszczam, ale że to jest jakby nie fair, czy to jest niemoralne w stosunku jakby do tych ludzi. Tylko ja uważam, i tak mówiłem wielokrotnie, fajnie o tej książce w ogóle gadać jest już po roku, jak ona się ukazała.
25: Właśnie.
26: W momencie, kiedy ja promowałem kandydata, rozmawiałem o nim dużo, to właśnie ja używałem takiego kontrargumentu, że ja jako właśnie pisarz, ja jako twórca, chociażby w akcie pewnego rodzaju takiej samoobrony, ja mam prawo to zrobić. Ja mogę to zrobić.
25: Każdego możesz adoptować na swojego bohatera?
26: Nie wiem, czy każdego, ale polityka tak.
25: Ale pamiętasz,
26: tak, bo politycy są bardzo
25: od świateł,
26: wyjątkowymi. Politycy właśnie, wiesz, wykonują ogromną pracę, to znowu wracając do początku naszej rozmowy i mojego tam starcia z Mencenem na Twitterze. Nie pierwszy, nie ostatni, jak nie mam. I nie tylko z Mencenem. Politycy jakby wykonują ogromną pracę i to właśnie ten wpis Mencena był o tym, żeby przekonać wszystkich, że oni są takimi samymi znanymi ludźmi, jak reszta znanych ludzi. Że oni są tacy sami jak właśnie artyści, naukowcy, dziennikarze, że oni funkcjonują na tych samych zasadach. A oni nie funkcjonują na tych samych zasadach. Bo chociażby dlatego, że chroni ich immunitet. I chociażby dlatego, że mają bezpośredni wpływ na kształt rzeczywistości, w której żyjemy.
25: I są na naszym payrollu. Wrócimy do naszej...
26: Mencen, podobno się dowiedziałem, wczoraj nie pobiera... akurat nie pobiera tej diety poselskiej.
25: Tak, ale, jest bogaty z domu.
26: Ale i tak korzysta z całego szeregu innych apanarzy. Tak?
25: No właśnie, mówiliśmy o tym samplowaniu postaci literackich z postaci prawdziwych, żyjących. Mówiliśmy o kandydacie, ale to nie jedyny przykład, no bo w Ślepnąc od świateł pojawia się taki celebryta, którego
26: Wojewódzki.
25: Łatwo rozpoznać jako Kubę Wojewódzkiego.
26: A to jest sprawa zamknięta, bo ja rozmawiałem o tym z Wojewódzkim. Byłem u niego w podcaście i jakby załatwiliśmy to na antenie, nawet z tego, co pamiętam. Jak jeszcze ten podcast jego z Kędzierskim był w niuansie. I on się zapytał, czy to jest w ogóle jakby on. A ja powiedziałem, że to nie jest on, bo to tak samo jak z tymi postaciami w kandydacie. To nie jesteś ty, bo ja nie wiem, co ty robisz w czasie wolnym. W sensie ja nie wiem, czy ty koks walisz, czy co ty robisz, nie? Jakby to mnie w ogóle nie interesuje. Ja cię nie znam prywatnie. Ja cię rozmawiam z tobą pierwszy raz w życiu. Tylko to jest po prostu satyra na twój wizerunek.
25: Mhm.
26: On powiedział wtedy, aha, okej, rozumiem. I jakby przyjmuję, spoko. I nawet mu się tak, widzę, wtedy zrobiło jakoś miło. Także tak, no to ta postać też po części tego Fajkowskiego, bo tak się ta postać nazywa. Cezary Pazura zagrał tę postać w serialu potem. Jest taką satyrą na wizerunek Wojewódzkiego, ale to też w ogóle jakby na ten typ osoby medialnej pewien. Tylko, że ten typ akurat w Polsce najpełniej wypełnia Wojewódzki, no. Natomiast nie jest to jakieś takie, tak znowu to jest podobny case jak w kandydacie. Ja się cieszę, że ty użyłeś tego wyrazu samplowanie, bo on w ogóle jest mi ten termin tak stricte go ujmując dotyczący bardziej muzyki, nie? Bo to jest termin muzyczny, nie? Jakby dotyczący hip-hopu czy muzyki elektronicznej, czyli samplowanie, czyli branie jakiegoś sampla, próbki, fragmentu innego utworu i budowanie na nim nowych kompozycji przez wpisywanie tego sampla w jakiś nowy kontekst brzmieniowy. To dla mnie jakby sampling, ja uważam, też jest taką techniką, którą ja trochę stosuję jako pisarz. I ja jestem tym zafascynowany. Jestem dla mnie jeden z najbardziej fascynujących elementów pracy pisarskiej. Ja już nie mówię tylko o braniu jakichś, pisaniu jakichś postaci podobnych do ludzi rzeczywistych, publicznych, bo jest tylko ułamek całego tego w ogóle jakby całego tego mojego modelu pracy czy myślenia, bo są artyści, autorzy, pewnie pisarze, którzy wychodzą z takiego założenia, że to, co oni tworzą, musi wyrosnąć bezpośrednio, w ogóle jakby musi być ich takie super oryginalne, super immanentnie wychodzić tylko z nich, być takie, wiesz, a ja wszystko, co mnie otacza, traktuję w momencie, kiedy mój mózg jest nastawiony na to, żeby myśleć, pracować, ja to wszystko traktuję, słuchaj, jako taki w ogóle wielki plac zabaw, taki sklep z atrakcjami, w którym jest mnóstwo w ogóle ciekawych ludzi, historii, książek, które już coś kiedyś napisał, filmów, wątków, opowieści, które po prostu, z których ja mogę brać jakieś takie drobne bity, czerpać i przepuszczać przez jakąś swoją po prostu wrażliwość.
0: Przypomniała mi się taka scena z jednego z filmów Woody Allena, gdy on się rozwodzi i jego żona mówi: zabraniam ci pisać o mnie. Bo to straszna broń.
26: Oczywiście, to jest przerąbane być w ogóle, znać się z pisarzem. To jest przerąbane. To jest straszne. To już nie jedną osobę przepraszałem nawet za to, że nieświadomie coś wiesz. Bo to nawet czasami miałem takie sytuacje, że ja nie robiłem tego intencjonalnie, tylko coś usłyszałem gdzieś na przykład od kogoś i parę lat później po prostu to się znajdowało w książce, ja w ogóle zapominałem już źródła. Nie chodzi o to, że ja teraz taką deklaruję, że po prostu to, co ja robię, składa się w 100% po prostu z czegoś, co jest na zewnątrz. Tylko ja mówię ci, że ja jako twórca właśnie ja nie żyję w żadnej próżni. Mhm. Czy w jakiejś takiej bańce. Jakby to, co robię, to, co tworzę, bezpośrednio wynika z tego, kim jestem, co przeżyłem, kogo poznałem, co poczułem, co pomyślałem, co obejrzałem, co przeczytałem, gdzie pojechałem i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, no tylko z tego mogę brać, nie? Ja sobie mogę tylko wyobrażać, jak to jest być innym człowiekiem niż ja sam. I na tym polega w bardzo dużej mierze moja praca.
0: Ślepnąc od świateł, to była jedna z głośniejszych twoich książek, powieści. Powstał także bardzo znany serial. I spotkała cię taka przygoda, że wróciłeś do tych bohaterów w kolejnej powieści. Ciekaw jestem, jak się wraca po latach.

0: pali w tym jakby miejskim, wiesz, kurczę, w ogóle takim habitacie, co oni teraz robią, jak ten habitat po prostu jest nieczynny, ewentualnie, tak. Wiesz, tam, to była ta pierwsza rzecz, że
1: nagle sama Warszawa fluktuuje, zmienia się, prawda?
0: Zacząłem się, wiesz, interesować i to było też tak, bo to warto przypomnieć chronologię. Książka Ślepnąc od świata ukazała się w roku 2014. Odniosła wtedy taki w ogóle no, dość duży sukces, w ogóle nieporównywalny do moich wcześniejszych książek, już wtedy, że to był taki mój jakby ponowny debiut. Serial pojawił się w roku 2018, jeśli ja dobrze pamiętam, 4 lata później. A cały ten czas pomiędzy ukazaniem się książki a ukazaniem serialu, ja pracowałem przy tym serialu, pisałem jego scenariusz razem z Krzyśkiem Skoniecznym, reżyserem, więc ja cały czas byłem jakby w tej opowieści, w tych bohaterach. No i myśmy w ogóle zawsze tak wtedy, przynajmniej wtedy traktowali, że to jest zamknięta całość. I serial się pojawił, odniósł jakiś w ogóle ogromny sukces, ale nikt nie myślał wtedy, żeby nawet pomimo tego ogromnego sukcesu, żeby siąść i to jakby kontynuować, robić dalej. Zwłaszcza, że my wtedy byliśmy, no przynajmniej ja, Iza Łopuch, producentka Ślepnąc od świata, byliśmy bardzo zaangażowani wtedy w produkcję, w robienie innego projektu, serialu Warszawianka. I wiesz, i minął jakiś w ogóle dalej czas, bo podczas którego ja po prostu robiłem inne rzeczy i ja byłem nawet z siebie taki zadowolony, że ja się nie dałem porwać temu impulsowi od razu jakby takiego kaszowania czy monetyzowania tego ogromnego sukcesu tego serialu, a co za tym idzie, co też nie było takie oczywiste, ponownego ogromnego sukcesu książki. I kurczę, i właśnie dopiero w tym COVID-zie, jakieś kolejne 3 lata później, ja zacząłem po prostu myśleć o tym, że a może byłoby fajnie do tego świata wrócić. I pamiętam taki moment, bo też mnie, słuchaj, naprawdę było to dla mnie bardzo ciekawe. Ja zrobiłem w życiu trochę rzeczy, które ludziom się podobały, które odniosły jakiś tam sukces. Czy serial Belfer, czy powieść Wzgórze Psów, czy powieść Informacja Zwrotna, czy coś pać po odwyku. Ja nie chcę teraz wymieniać jakby listy swoich, że tak powiem, osiągnięć, ale Ślepnąc od świata to jest rzeczywiście coś wyjątkowego. I każdy artysta by chciał coś takiego mieć. Ja nie wiem, czy mi się to w ogóle drugi raz przytrafi. Taka skala, wiesz, to jest książka, której na ten moment się sprzedało 500 000 egzemplarzy. To jest coś po prostu jakby, to się w Polsce to się nie zdarza. I ja czuję taką ogromną wdzięczność w ogóle też, że ja coś takiego było moim w ogóle udziałem i tak dalej. Natomiast zacząłem jakby, sama sprzedaż książki czy sukces serialu nie zrobiła na mnie aż takiego wrażenia jak to, że jeszcze później, właśnie w tym 2020-2021 roku, ludzie wciąż oglądali ten serial, żyli tą postacią Daria, tymi memami i cały czas w internecie, przynajmniej z tego co ja widziałem w mediach społecznościowych, zadawali sobie pytania, co będzie dalej, o co chodziło, on wsiadł do tego samolotu, jakby czy on doleciał do tej Argentyny, tak. Czy ten Dario to był prawdziwy w ogóle, czy nie. I ja w pewnego dnia, właśnie tak w tym COVID-zie, w tym takim zamknięciu, w tej nudzie, zdałem sobie sprawę pewnego chyba ranka, nie wiem, pijąc kawę, myjąc zęby i tak dalej, że ja jestem jedyną osobą, która może odpowiedzieć na te pytania. Nikt inny tego nie zrobi, bo to są moi post, są moi bohaterowie, moje postaci, mój świat, wiesz. I wtedy jakby poczułem taką totalną frajdę, pamiętam, że ja się poczułem jak taki, jakbym grał w Simsy. I pomyślałem sobie, kurde, jest coś niebywale, co trafiło do tak ogromnej ilości ludzi, jacyś, właśnie jakaś opowieść, świat, bohaterowie.
1: No tak, postacie żyły, prawda?
0: I ja mogę teraz pociągnąć to dalej. I oczywiście idzie za tym ogromna odpowiedzialność. I jakiś taki w ogóle, wiesz...
1: W ciekawy sposób zmieniła się Pazina na przykład.
0: Napięcie, nie?
1: Gdzie w pierwszej powieści właściwie, no, to jest taka kobieta z problemami.
0: A teraz też jest kobietą z problemami.
1: No tak, tak, ale jest znacznie głębsza.
0: Wiesz, no jest głębsza po pierwsze dlatego, że jest jej narracja. Bo w powieści dawno temu w Warszawie, jeśli ktoś nie czytał jeszcze, a czytał, to podstawowa różnica, no tak, jest taka, że
1: jest Jacka.
0: Trzech, bo jest, a tu masz Jacka, Pazinę, Jacka serialowego Kubę. Do końca się one się tłumaczył z tej różnicy imion. I Jacka, Pazinę, no i jest nowy ten bohater Kurtka. Który też jest jeden rozdział, który on opowiada z pierwszej perspektywy. Oni są wszyscy przede wszystkim starsi. Wiesz, minęło 7 lat. 7 lat to jest kupa czasu, jak sam wiesz. I 7 lat, zwłaszcza w tym wieku, kiedy są ci bohaterowie, bo oni w pierwszej powieści są koło 30, a w tej drugiej są już koło 40. I oni przebyli, i dla mnie próba odpowiedzi na te pytania, jaką oni przebyli drogę przez ten czas. jaka jest naturalna

0: konsekwencja tych ich działań wtedy. To było dla mnie bardzo w ogóle ciekawe. Było to dla mnie bardzo interesujące, bo to wymagało takiego zastanowienia, kim ci bohaterowie właściwie są, tak naprawdę, ci wtedy, w tej pierwszej książce, w tym pierwszym serialu, i co oni mogliby po prostu, co wynika z tego, kim oni byli wtedy. I to nagle to było bardzo ciekawe, próba sobie opowiedzenia tej historii, opowiedzenia tego i snucia tej historii dalej. Coś takiego w dużo mniejszym stopniu delikatnym zrobiłem teraz przy wznowieniu Zrób mi jakąś krzywdę, kiedy po 20 latach teraz wydajemy takie nowe wydanie, w którym ja dopisałem takie opowiadanie po 20 latach o tych bohaterach. Mhm. Co się stało z nimi 20 lat później, z tym chłopcem i z tą dziewczyną z tej książki, z Kaśką i Dawidem. Gdzie oni są? Jestem bardzo ciekaw, jak ludzie na to opowiadanie zareagują, jak już je przeczytają. Ale to też było bardzo takie ciekawe, bo to wymagało, ja już to miałem właśnie przetrenowane na świecie ślepnąc od świateł, cofnięcia się trochę do tego czasu, kiedy ja tych bohaterów wymyślałem i popatrzenia na nich z dzisiejszej perspektywy, ale takiego właśnie zbadania, kim oni są tak naprawdę. Kim oni tak naprawdę byli i co też ja tak naprawdę o nich wiem. To są bardzo najciekawsze w ogóle moim zdaniem aspekty tej roboty. Jeśli ktoś nie znajduje w tym frajdy, w tym wszystkim, co ja teraz opowiadam, czyli w takim wymyślaniu po prostu, no to nie wiem, czy ta praca jest dla niego. No.
1: Na pewno frajdę mogą odnaleźć czytelnicy. Odsyłam zresztą wszystkich Państwa.
0: To się cieszę, bo tego nigdy nie wiadomo.
1: Do powieści Kuby. Panie i panowie, Jakub Żulczyk, bardzo dziękuję ci za to spotkanie.
0: Mikołaj.
1: Program przygotowała Maria Andrzejewska. Ja się nazywam Mikołaj Lizut i kłaniam się Państwu nisko.
0: Nazywam Jakub Żulczyk, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.
2: To jest powtórka.

0: gorzej, kiedy jest ten alarm w nocy. Że jak jest alarm w dzień, to ja się nie boję. No bo ja jestem z jasnym mózgiem, rozumiem, co się dzieje, jak się dzieje, dokąd pójść. A jak w nocy człowiek spie, budzi się, słyszy, ale wiesz, jak chcesz spać, myślisz tak, a może w ten raz to wszystko będzie dobrze.
1: Żyjemy, dzieci chodzą do szkoły, studenty na uniwersytecie, teatry pracują, często na dyzelgeneratorach pracują, ale pracują.
2: Tak, nie mamy światła, nie ma prądu, różne są godziny, kiedy wymykają nas, no ale już jesteśmy do tego też przyzwyczajeni. Rozumiemy, że to jest, no po prostu to jest walka naprawdę o wolność nie tylko Ukrainy.
0: Ja nie wiem, czy jest dobrze mówić o tym, że ja się przyzwyczaiła do tego, bo do tego się nie wolno przyzwyczaić.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Peter Pomierantsew, laureatem Nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Jest kolejna sensacja na kortach w Paryżu. Broniąca tytułu Coco Gauff odpadła z turnieju. Od 1 lipca mają wzrosnąć pensje lekarzy. Minimalna stawka ma wynieść prawie 13 tysięcy brutto. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Peter Pomierantsew z Nagrodą imienia Ryszarda Kapuścińskiego, brytyjski dziennikarz, reporter i komentator polityczny, został laureatem 17. edycji za książkę Propagandysta, który przechytrzył Hitlera. Bohaterem nagrodzonego reportażu jest Sefton Delmer, niezwykły dziennikarz, który w czasie II wojny światowej kierował brytyjskimi stacjami radiowymi nadającymi propagandowe audycje dla niemieckich obywateli. Pozycję w przekładzie Aleksandry Paszkowskiej wydała Krytyka Polityczna. Poza książką Pomierańcewa w finale znalazły się Poznań kolonialny, rodzinna historia z Tanzanią w tle Kaspra Bajona, nie koniec, nie początek, powojenne wybory polskich Żydów Anny Bikont, Nasz mały sekret Emily Carrington i Cisza nad stepem, Kazachstan i pamięć o Rosji Joanny Czeczot. Broniąca tytułu Coco Gauff odpadła w trzeciej rundzie wielkoszlemowego French Open. Amerykańska tenisistka przegrała z reprezentującą Austrię Anastazją Potapową 6-4, 6-7, 4-6. Tak szybkie odpadnięcie będzie miało dla Gauff konsekwencje rankingowe. Spadnie co najmniej na szóste miejsce. Są propozycje podwyżek dla pracowników służby zdrowia. Od 1 lipca pensja minimalna dla lekarza specjalisty to prawie 13 tysięcy złotych brutto. Wzrost o ponad 1000 złotych. Ostateczną decyzję podejmie Ministerstwo Zdrowia, które chciało przesunąć podwyżki na przyszły rok. Medycy z roku na rok zarabiają coraz lepiej, dzięki czemu coraz mniej lekarzy chce wyjeżdżać do pracy za granicę, mówi Jakub Kosikowski z Naczelnej Rady Lekarskiej.
5: To tak naprawdę, trzeba powiedzieć, ograniczyło w znacznym stopniu zjawisko wyjazdów. Liczba wniosków, które my jako samorząd wystawiamy, które lekarz musi zdobyć, żeby móc pracować za granicą, po prostu znacząco spadła na przestrzeni ostatnich lat.
4: Z danych zebranych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wynika, że połowa lekarzy zarabia powyżej 25 tysięcy złotych. Mieszkańcy bydgoskiego Sierniczka zmagają się z fetorem z pobliskiego składowiska bioodpadów. Jego właściciel, firma Remondis, zbudował co prawda za 48 milionów złotych hermetyczną halę do przetwarzania bioodpadów, ale zdaniem mieszkańców niewiele to dało. Agnieszka Wynarska.
6: Odór nadal się unosi, zwłaszcza w ciepłe i wietrzne dni, skarżą się mieszkańcy.
7: Właściwie efekt jest taki sobie, czyli smród nadal jest i on jest odczuwalny, w zależności od tego, jaki jest kierunek wiatru.
8: Dowiedzieliśmy się, że taki znakomity pomysł jest nasadzenie krzewów i krzaków. Proszę Państwa, Sierniczek w lesie mieści się. No nie oszukujmy się, jakie nasadzenie drzew.
6: Zimą problem z odorem wynikał z awarii bram w halach, tłumaczy Małgorzata Gotowska, członek zarządu Remondisu.
9: Wszystkie hale są podciśnieniowe, w związku z tym one ściągają powietrze do środka i na ten moment uważamy, że zostało zrobione bardzo dużo. No i cały czas się przyglądamy tej sytuacji na naszej instalacji.
6: Remondis musi przeprowadzić badania powietrza pod kątem odoru, a także występowania pleśni i bakterii. Analiza potrwa od kwietnia do października, a raport, który może być podstawą ewentualnych dalszych działań, ma być gotowy pod koniec roku.
4: W Warszawie ruszyła wielka przebudowa torowiska w Alejach Jerozolimskich. To oznacza brak tramwajów w samym sercu Warszawy i to na 2 miesiące. Stan torów jest tak zły, że trzeba je wymienić. Błażej Kulesza.
10: Remont, co ciekawe, zbiega się z mistrzostwami świata w koszykówce 3x3, a Aleje Jerozolimskie sąsiadują z placem centralnym, gdzie mecze będą się odbywać, tłumaczy rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz.
11: Tylko jako spółka Tramwaje Warszawskie mamy w tym roku 36 zadań remontowych.
12: To
11: albo teraz, albo nigdy.
12: Tak, i to wszystko jakoś trzeba ułożyć. Bierzemy pod uwagę to, że na Placu Centralnym się odbywają te mistrzostwa koszykarskie. Prace będą zorganizowane w taki sposób, by te uciążliwe roboty nie przeszkadzały w spotkaniach, meczach.
10: Część radnych z lekką zgryźliwością przypomina, że wielkie imprezy i wielkie remonty to powoli domena władz Warszawy.
13: Przypomnę Państwu tutaj, naszym słuchaczom, co działo się rok temu podczas konkursu Chopinowskiego, gdzie okolice Filharmonii Narodowej były rozkopane, pomnik Chopina był rozkopany.
10: Tramwaje na Aleje Jerozolimskie wrócą z początkiem sierpnia. Do tego czasu na ulicę wyjadą zastępcze autobusy. Błażej Kulesza, TOK FM.
4: Aby remontowy rachunek zysków i strat był w Warszawie, drogowcy otwierają wiadukt trasy Łazienkowskiej. Tam remont przeciągnął się o rok. Wielkie remonty także w Krakowie. Wstrzymano ruch tramwajów na odcinku Kombinat Kopiec Wandy. Rozpoczęła się bowiem przebudowa węzła przy centrum administracyjnym Huty. Dla pasażerów szykują się spore utrudnienia. Samochody pojadą po jezdni północnej od strony ulicy Ujazdek. Prace zakończą się na początku lipca. Profilowane nie tylko szkoły, ale już nawet przedszkola, mnóstwo zajęć dodatkowych w szkole i poza nią, a w efekcie brak czasu na nudę. Dzisiejsze dzieciństwo nie jest łatwe, przyznają psychologowie. I to jest temat tego weekendu w TOK FM i w przededniu Dnia Dziecka. Na wszechobecne przeciążenie nakłada się dodatkowo internet i media społecznościowe. Stąd kampanie, ale też praca nad zmianami w prawie, by z jednej strony ograniczyć najmłodszym dostęp do sieci, a z drugiej wesprzeć ich rozwój. Franiu chodzi do czwartej klasy, chodził na szachy i do klubu sportowego, ale zrezygnował. Rodzice posłuchali jego zdania. Dziś ma więcej czasu na zwykłą nudę i bycie z kolegami.
14: Dużo masz czasu wolnego po szkole?
15: No, kilka godzin.
14: I co wtedy na przykład robisz?
15: Idę grać w piłkę z kolegami na boisko.
14: Chyba też przed komputerem trochę.
15: Już mniej.
14: No, ale na przykład na boisku, jak gracie w piłkę, to co? Zdarza się strzelić gola?
15: No, często strzelam.
4: Tymczasem narzucanie dzieciom zajęć dodatkowych, a tak robi część z nas, to przysłowiowy strzał w kolano, bo dzieci są przemęczone i brakuje im czasu na zwykłe pobycie ze sobą, mówi psycholożka Marta Szczodrak.
16: Warto zapytać ich o to, czy chcą brać udział w takich dodatkowych zajęciach i wziąć ich zdanie pod uwagę. My dorośli mamy prawo i obowiązek pokazywać świat, różne alternatywy, natomiast my za naszych młodych ludzi nie przeżyjemy życia.
4: Dzieci mają prawo do własnego zdania, a Konstytucja mówi wprost, Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Na termometrach około 18 stopni, maksymalnie do 25 we wschodniej połowie kraju oraz miejscami na Pomorzu i w górach przelotne opady deszczu. Na północnym wschodzie i na wschodzie możliwe burze.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
17: Gdym był w sztabie, w biurze historycznym, otrzymałem wiadomość o zamordowaniu prezydenta Narutowicza w gmachu Zachęty Sztuk Pięknych. Mord ten będzie przełomem w myśleniu Piłsudskiego o Polsce i Polakach. Gniew i nienawiść wezmą w nim górę. Do Sulejówka przyjeżdża po raz pierwszy półtora roku wcześniej. Działkę z niewielkim domkiem letniskowym kupiła tu Aleksandra Szczerbińska, matka jego dwóch córek, choć jeszcze nie żona. Jest wiosna. Wszędzie błoto. Ze składek żołnierskich powstanie w tym błocie willa w stylu szlacheckiego dworku. Pierwszy od dzieciństwa prawdziwy dom Józefa Piłsudskiego, zajmującego wcześniej wynajmowane klitki, twierdzę magdeburską czy urzędowe gmachy. Będzie w Sulejówku mieszkał chętnie, choć stały pobyt tam zostanie przecież przez okoliczności wymuszony. Będzie reakcją na powstały rząd Witosa, w którym karty rozdają jednak nie ludowcy, a endecja. Wszystko to wielki burdel, kloaka, nie ma tam co robić. Trzeba zostawić to świństwo, niech się własnym smrodem udusi. Udusić się musi i przedtem nie wrócę. Piłsudski nie chce współpracy ze środowiskiem politycznym, które ponosi moralną odpowiedzialność za czyn Niewiadomskiego. Nie są już endecy zwykłym przeciwnikiem politycznym. Są wrogiem i to śmiertelnym, zważywszy na fakt, że to Piłsudski miał być pierwszym celem zamachowca. Odchodzi etapami. Najpierw składa dymisję ze stanowiska szefa sztabu generalnego. My, legioniści, napisze później Sławoj Składkowski, byliśmy całkowicie zaskoczeni, a mówiąc prawdę, ciężko przygnębieni tą nagłą decyzją komendanta. Rozstawaliśmy się z nim po raz trzeci. Pierwsze odejście jego od nas wywołał legionowy kryzys przysięgowy. Drugim rozstaniem było uwięzienie go przez Niemców w twierdzy Magdeburg. Teraz odbierają go nam nie obcy, lecz swoi, rodacy. Jest 30 maja 1923 roku. Moim i Państwa gościem jest profesor Mariusz Wołos, Polska Akademia Nauk, także Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Dzień dobry, panie profesorze.
11: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
17: I autor książki Józef Piłsudski. Rzecz o nieprzeciętności, od której to książki chciałabym rozpocząć. Od cytatu z niej, jeżeli pan profesor pozwoli, to odczytam. Nie jest prawdą, jakoby Piłsudski latem 1923 roku usunął się z życia politycznego czy nawet publicznego. To przekłamanie, skądinąd wcale często pojawiające się nawet na kartach poważnych naukowych rozpraw czy podręczników szkolnych. Marszałek zrzekł się funkcji i stanowisk państwowych. Wciąż jednak stał na czele obozu politycznego, wydawał dyspozycje i rozkazy. Po wytyczne pielgrzymowali do niego politycy, dyplomaci i żołnierze. Piłsudski wsłuchiwał się w rytmy bicia polskich serc. Usunął się w cień, ale nie zniknął. Z biegiem miesięcy i lat stawał się coraz bardziej aktywny w działalności publicznej. Publikował teksty historyczne i polityczne. Te pierwsze też miały wymiar polityczny. Nader często wygłaszał publiczne prelekcje, na które niełatwo było się dostać. Chętnych było bowiem więcej niż miejsc. Tak nie zachowuje się człowiek niepubliczny, który zerwał z własnym żywiołem, jakim niezmiennie pozostawała polityka. Koniec cytatu, panie profesorze, a moje pytanie brzmi, czy zatem w 1923 roku Piłsudski po prostu wycofał się na z góry upatrzone pozycje?
11: Bez wątpienia tak właśnie było. To były działania przemyślane, to były działania wykalkulowane i to był ewidentny protest przeciwko powstaniu w końcu maja 1923 roku rządu Hienopiasta, bo tak nazywano gabinet, na czele którego stanął przywódca PSL Piast Wincenty Witos. Dlaczego tak się stało? Dlatego, że jednym z filarów tego rządu, jedną z najważniejszych partii politycznych, która miała też swoich przedstawicieli w tym rządzie, była Narodowa Demokracja, którą to Narodową Demokrację, podobnie zresztą jak i Chadecję, również wchodzącą w skład tej koalicji, Józef Piłsudski obciążał moralnie, rzecz jasna, za śmierć prezydenta Gabriela Narutowicza. Piłsudski mówił wówczas, że i pisał, że on tych panów, znaczy że członków rządu, ministrów, bynajmniej jako żołnierz nie ma ochoty bronić, po prostu się nimi brzydził. To jest taki etap, dlatego zrezygnował najpierw ze stanowiska szefa sztabu generalnego, a zaraz potem ze stanowiska przewodniczącego ścisłej Rady Wojennej, które to stanowisko dawało mu możliwość pełnienia funkcji naczelnego wodza na wypadek konfliktu zbrojnego. Więc to było wykalkulowane, wypowiedział to zresztą w sali malinowej w hotelu Bristol, w słynnym przemówieniu, gdzie mówił o karle na krzywych nóżkach, wylęgłym z bagien rodzimych. To są cytaty z Piłsudskiego. Także śmierć Narutowicza była kroplą, która przelała czarę goryczy.
17: Kazimiera Iłłakowiczówna o tych wydarzeniach w Zachęcie pisała tak. U stóp prezydenta siedział na krześle zabójca. Oficer, biały jak papier, trzymał mu łokcie skręcone w tył. Zabójca powiedział, proszę mnie nie szarpać, nie będę uciekał. Miał twarz kamienną, nie patrzył na zabitego. To może jeszcze Kazimierz Wierzyński. Myślałem często o Piłsudskim i usiłowałem wyobrazić go sobie w tych dniach, kiedy zdawało się, że ziemia usuwa się spod nóg. Kula zabójcy ominęła go fizycznie. Strzał ten jednak długo obijał się wewnątrz człowieka, którego całe życie było sporem z Polską. Strzał mordercy trafił nie tylko na Rutowicza. Od tej zbrodni zachwiała się raniona miłość w Piłsudskim. Od tego czasu zaczyna się w nim proces, w którym gniew i nienawiść biorą górę. Na ile zamordowanie Narutowicza zmieniło Piłsudskiego jako człowieka, jako polityka?
11: Bardzo. To była wielka trauma. Myślę, że trzeba by było powiedzieć nawet, że to jest w ogóle zwiększenie do nieprawdopodobnego stopnia krytycyzmu w stosunku do polskiej demokracji. Właśnie zamordowanie pierwszego, przecież demokratycznie wybranego prezydenta. Prezydenta, którego Józef Piłsudski szczególnie cenił. Widział w nim państwowca, widział w nim człowieka, który porzucił wygodne życie w Szwajcarii po to, żeby swoje talenty oddać odrodzonej Rzeczypospolitej. Narutowicz zajmował dwie bardzo ważne funkcje, zanim został prezydentem Rzeczypospolitej. Był ministrem robót publicznych, a później przez ostatnie pół roku przed śmiercią był szefem dyplomacji. Piłsudskiemu niezwykle spodobało się to, co Narutowicz uczynił jako szef resortu robót publicznych. Otóż kiedy ograniczono w bardzo drastyczny sposób środki dla tego ministerstwa, Narutowicz postawił wniosek, i to bynajmniej nie zrobił tego ironicznie, tylko uważał, że tak należy, o likwidację tego ministerstwa, bo nie ma sensu, aby istniało ministerstwo tylko po to, żeby on mógł być jego szefem, a urzędnicy dostawali pensję, skoro nie ma pieniędzy na merytoryczną działalność tegoż resortu. I tego typu takie niekonwencjonalne zagrania Narutowicza bardzo się Piłsudskiemu podobały. Mimo że panowie nie zawsze się ze sobą zgadzali. Bywały takie sytuacje, zwłaszcza wtedy, kiedy Narutowicz był ministrem spraw zagranicznych, że ich drogi, no, czy może nie tyle drogi, ile punkty widzenia dosyć się znacząco różniły. Na przykład w sprawie Kłajpedy, gdzie Narutowicz uważał, że no, rola Ligi Narodów jest czymś dla Polski pożądanym, natomiast Piłsudski niespecjalnie wierzył w Ligę Narodów, ale to nie przeszkadzało mu w bardzo takiej harmonijnej współpracy z Narutowiczem, a przede wszystkim no, wystawienie mu niezwykle wysokiej oceny jako Polakowi, politykowi i państwowcowi. Chociaż, i to dopowiem jeszcze może jako ostatnie zdanie, Piłsudski odradzał Narutowiczowi objęcie funkcji głowy państwa. Uważał, że Narutowicz jest na tę funkcję zbyt delikatny. Uważał, że lepszym kandydatem byłby Stanisław Wojciechowski, a być może nawet Wincenty Witos wtedy jeszcze.
17: 30 maja 2023 roku Piłsudski składa rezygnację z funkcji szefa sztabu generalnego, którą piastował, jak pan mówił, panie profesorze, od pół roku, dokładnie od 16 grudnia 2022 roku. No, objął wówczas tę funkcję, żeby ratować państwo pogrążające się w chaosie po zabójstwie Narutowicza. 13 czerwca zjawia się z rodziną w Milusinie. Dom jeszcze pachnie farbą i świeżością. Do Sulejówka jeszcze się udamy, żeby historię tego dworku prześledzić, ale wciąż jest przewodniczącym ścisłej Rady Wojennej. Czy on z jakiegoś konkretnego powodu odchodzi etapami, czy chodzi na przykład o wizytę rumuńskiej pary królewskiej, która będzie miała miejsce pod koniec czerwca i właśnie, żeby nie narażać na szwank stosunków polsko-rumuńskich, marszałek będzie brał udział w oficjalnych uroczystościach?
11: Tak, chodzi o to drugie. Tak jak mówiłem, to było wszystko dobrze przemyślane. Józef Piłsudski był jako naczelnik państwa z oficjalną wizytą w Rumunii i no, chciał, aby rewizyta, bo tak traktowano tę wizytę z czerwca 1923 roku, również odbyła się przy jego obecności. Więc tutaj chodziło o tę wizytę. Bardzo cenił rumuńskiego sojusznika w kontekście oczywiście spraw sowieckich. To był defensywny sojusz, to był sojusz obronny, ale stanowiący jeden z filarów w ogóle bezpieczeństwa Polski, więc o to chodziło. Nie chciał też robić afrontu parze królewskiej swoją nieobecnością, bo wyglądałoby to no, co najmniej niepoważnie. Ale doskonale wiedział, że zaraz po wyjeździe rumuńskiej pary królewskiej złoży i tę funkcję przewodniczącego ścisłej Rady Wojennej. I tak się stało.
17: To stało się 2 lipca 2023 roku, ale jeszcze chcę zapytać o wydarzenia z 28 czerwca. To było ostatnie z jego udziałem posiedzenie ścisłej Rady Wojennej. Wówczas zbeszczał ministra spraw wojskowych generała Szeptyckiego. Skomentował bardzo brutalnie objęcie przez niego funkcji w nowym rządzie, bo pan jest jak ta K, co podstawia D, to jednemu, to drugiemu. I generał Szeptycki chciał się z Piłsudskim pojedynkować.
11: To jest znana sprawa, chociaż, tak powiem, wyjście z tego konfliktu jest może mniej znane. Konflikt między Piłsudskim a Szeptyckim sięga okresu wcześniejszego. Panowie bardzo dobrze ze sobą współpracowali w pierwszych miesiącach niepodległości. Natomiast Piłsudski przestał cenić Szeptyckiego, zwłaszcza w roku 1920, kiedy jego ludzie, między innymi Kazimierz Stamirowski, Józef Beck, byli świadkami załamania generała Szeptyckiego na skutek niepowodzeń w wojnie polsko-sowieckiej, kiedy Sowieci byli w ofensywie i te stosunki potem już nie wróciły do jakichś takich bardzo, bardzo dobrych, prawda, relacji. Natomiast źródłem tego konfliktu był projekt najwyższych władz wojskowych, przygotowany przez ministra spraw wojskowych Szeptyckiego, bardzo szybko zresztą przygotowany, dosłownie w ciągu pierwszych tygodni, czy nawet dni po objęciu funkcji, który Piłsudskiemu się nie podobał, ponieważ spychał rolę naczelnego wodza, czy przyszłego naczelnego wodza, dalej za plecy ministra spraw wojskowych. I to jest ta przyczyna merytoryczna. Natomiast jeżeli chodzi o samą sprawę honorową, to w literaturze panuje takie błędne przekonanie, że Szeptycki wyzwał Piłsudskiego na pojedynek, a Piłsudski powiedział, że on się z podkomendnymi nie będzie pojedynkował. Tymczasem sytuacja była inna. Obaj panowie zgodzili się, aby konflikt honorowy między nimi rozstrzygnął nie kto inny jak prezydent Stanisław Wojciechowski. I prezydent Stanisław Wojciechowski to rozstrzygnął. Rozstrzygnięcie to się stało w lipcu 1923 roku, Piłsudskiemu się nie spodobało. Piłsudski stwierdził, że Wojciechowski nie docenia honoru żołnierza polskiego, że jeżeli to ma być tak załatwione, to on, Józef Piłsudski, życzy sobie, aby nagana, która mu się za to należy, została mu wpisana do akt. No nie mamy pewności, czy została wpisana, pewnie nie.
17: Dokładnie tego samego dnia, czyli 28 czerwca, Sejm przyjmuje uchwałę, no, która jest niezwykle głośna, a treść jej była następująca. Sejm stwierdza, że marszałek Józef Piłsudski jako naczelnik państwa i naczelny wódz zasłużył się narodowi. No i zaraz, mamy rząd Hieno-Piasta. Wniosek uchwały zgłosili posłowie Piasta. Endeccy są oburzeni. W jaką grę grał Witos?
11: Przede wszystkim to nie był jeszcze czas konfliktu z Witosem. Chyba rację mają ci, którzy mówią, że Witos był taką zawiedzioną nadzieją Józefa Piłsudskiego. Witos był politykiem centrowym. Józef Piłsudski wierzył, że wokół owego centrum można skupić siły konstruktywne. Tutaj rola Witosa była duża. To jest jedno. Proszę też pamiętać o tym, że Józef Piłsudski i Wincenty Witos bardzo dobrze współpracowali w okresie przełomowych chwil wojny polsko-sowieckiej, ponieważ Witos stał na czele rządu obrony narodowej. To jest rok 1920, ale ten rząd trwał wyjątkowo długo, bo jeszcze i w roku 1921, więc tutaj doświadczenia były dobre. Tu jeszcze nie ma konfliktu. To jest ewidentnie taki czas, kiedy głównym przeciwnikiem dla Piłsudskiego są narodowi demokraci, a nie Witos. Witos stanie się przeciwnikiem Piłsudskiego jesienią 1923 roku, kiedy to Wincenty Witos jako premier zgodził się na użycie wojska przeciwko manifestantom, między innymi w Krakowie podczas wydarzeń z 6 listopada 1923 roku, kiedy wojsko strzelało do manifestantów i padli ranni i zabici po obu stronach, dlatego że manifestanci też byli uzbrojeni w broń palną. Wtedy to Piłsudski stwierdził, że wojsko zostało użyte do celów partyjnych. No i jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, wpisał Witosa na czarną listę, przesunął go wśród tych swoich przeciwników znacznie, znacznie wyżej. No pozostaje kwestią pewnie już dyskusyjną, to trochę żartem powiem, czy na poziom narodowej demokracji, czy trochę niżej.
17: Czerwiec 1923 roku, jak mówiłam, rodzina osiada w Sulejówku. Piłsudski ma wtedy 55 lat, jego żona Aleksandra 40, córki Wanda i Jadwiga 5 i 3 lata. I to jest pierwszy dom Piłsudskiego. Od czasów dzieciństwa i młodości, nowa siedziba zresztą zaprojektowana przez znakomitego architekta Kazimierza Skurewicza, tego samego, który był twórcą budynku Sejmu. Piłsudski we wrześniu 1923 roku mówił tak: odpoczywam po raz pierwszy od lat kilkunastu, odpoczywam prawdziwie. Odpoczywam od państwa, od polityki, oddycham łatwym, czystym powietrzem, podziwiam na tym małym skrawku podarowanego mi ogródka naturę, cieszę się moją zagrodą. I chociaż muszę pracować na życie swoje i swoich dzieci, to jednak nie czuję zmęczenia i wydaje mi się to niezmiernie łatwe. No to jak się Piłsudski odnajdował w tym życiu rodzinnym?
11: Wtedy odnajdował się bardzo dobrze. Rzeczywiście las sosnowy, ogród, ule z pszczołami, możliwość doglądania przyrody na co dzień, bardzo ładne położenie Milusina. To jest rzeczywiście pierwszy dom Piłsudskiego od niepamiętnych czasów, w zasadzie chyba od czasów wileńskich, który, ja to w książce też napisałem, no jako żywo przypomina czasy jeszcze Zułowa, czyli dzieciństwa. Faktycznie Józef Piłsudski był człowiekiem, który przez dziesięciolecia był pozbawiony domu, mieszkał tu i tam, a tutaj otrzymał od wiernych mu żołnierzy, on i rodzina, kapitalne warunki mieszkania, jak na tamte czasy bardzo nowoczesne. Przy czym jednak tutaj o gniazdo rodzinne i o dom dbała bardziej pani Aleksandra. To ona zakupiła tam działkę, namawiana do tego zresztą przez przyjaciół mieszkających obok, czyli małżeństwo Zofii i Jędrzeja Moraczewskich. Najpierw to była taka działka, gdzie stał taki dom letniskowy drewniany, prawda? A dopiero później pobudowano na tej działce dworek Milusin. Piękny, zresztą zachęcam wszystkich do tego, żeby ten dwór obejrzeć. Można sobie zrobić piękną wycieczkę. Ja tam też byłem nie tak dawno, po raz już wtóry. Chętnie tam wracam, bo tę atmosferę czuć jeszcze i dzisiaj. Także Piłsudski miał możliwość odpoczynku. Stamtąd ruszał też w różne swoje podróże. No przy czym Milusin tak naprawdę był domem dla Józefa Piłsudskiego tylko przez 3 lata, ponieważ po zamachu majowym bywał tam już rzadziej, bywał oczywiście, ale trudno powiedzieć, że tam mieszkał. Natomiast z Milusinem wiąże się sprawa napisania najważniejszej książki, którą Piłsudski dyktował żonie, pułkownikowi Stachiewiczowi. To jest słynna praca Rok 1920, którą napisał w roku 1924. Tam ona powstała, potem jeszcze była poprawiana i tak dalej, i tak dalej. Także myślę, że znalazł takie szczęście i stabilizację przynajmniej na krótki okres swojego życia.
17: Rok 1920 był też odpowiedzią na dzieło Tuchaczewskiego, pełne przekłamań i manipulacji. Ale w ogóle Piłsudski w tym czasie utrzymuje się z pisania i ponoć słono płacono za jego publikacje. Chwalił się, że pobiera wysokie honoraria, prawie europejskie, że to mu imponuje i że jest wdzięczny panu Witosowi i spółce, że dali mu możliwość pracować tu w Sulejówku i tak zarabiać na życie swoje i swoich dzieci.
11: Tak, to prawda. Rzeczywiście otrzymywał honoraria bardzo solidne. On sam mówił, że europejskie, w sensie zachodnioeuropejskie. No, z pisania utrzymać się wtedy było niełatwo, ale to, że pisał różne dzieła jako były naczelnik państwa, były naczelny wódz, to było wydawane też w dużych, jak na tamte czasy, nakładach, to się rozchodziło, to było czytane. Przyjeżdżali też do niego dziennikarze, którym udzielał wywiadów, za niektóre przynajmniej z tych wywiadów też mu płacono. No to rzeczywiście dawało jakąś stabilizację, tym bardziej, że jego marszałkowska pensja nie była szczególnie duża, a przeznaczał ją także na Uniwersytet Stefana Batorego, prawda, na Wydział Sztuk Pięknych, twierdząc, że to jest najbardziej upośledzony pod względem finansowym kierunek studiów i trzeba go szczególnie wspierać. No to ja powiem tak, że każdemu politykowi polecam tego typu postawę. wobec źródeł zarobkowania. Przy czym było coś jeszcze. Piłsudski otrzymywał też, to nie były jakieś wielkie pieniądze, ale taki fundusz, który zorganizowali Polacy w Ameryce, związani zresztą z Polską Partią Socjalistyczną, przyjął te pieniądze, przy czym zastrzegł, że on będzie wykorzystywał te pieniądze nie na bieżące wydatki, na utrzymanie Milusina, rodziny i tak dalej, tylko na podróże. Te właśnie podróże, podczas których wygłaszał owe referaty, spotykał się z ludźmi i tak dalej. Więc źródeł dochodu miał więcej niż tylko pióro, którym zresztą nieźle władał. Bo tutaj trzeba jeszcze, pani redaktor, dodać, że Józef Piłsudski w ogóle chciał kiedyś żyć z pisania. I jak się wczytamy w teksty Piłsudskiego, to ja bym je podzielił najprościej na dwie części. To znaczy te, które były przygotowywane z myślą o druku, one były naprawdę pisane piękną polszczyzną. To się czyta doskonale jeszcze i dzisiaj. Natomiast to, co było wygłaszane, często spisywane przez innych w pośpiechu, no to czasami jest nie tak dobre, to jest delikatnie powiedziane. Czasami nawet tam się pewne wątki urywają, pojawiają się inne. No, natomiast miał na pewno Józef Piłsudski umiejętność posługiwania się piórem i z tej umiejętności korzystał.
17: To ja mam teraz przed sobą taki piękny fragment jego talentu i dowód na jego talent, bo to jest też tak, że Piłsudski, dając wykłady, publikując w Sulejówku, zaczyna pisać własną historię. I on o tym mówi wprost. Z chwilą więc, gdy opuściłem pracę reprezentacyjną, zdecydowałem się przystąpić do słów. Nie mogę bowiem sobie pozwolić na to, by stojąc niedaleko od grobu i widząc, że idzie historia i idzie jej sąd, dać w dziedzictwie dzieciom moim pojęcia innych o pracy mojej bez pojęć moich. Dlatego też mówię, że mówię w interesie osobistym. Tworzenie własnych pojęć, żeby nie pojęcia innych decydowały o tym, jak zostanie napisana jego historia. Bardzo pięknie to ujęte.
11: Panie redaktor, ja w ogóle uważam, że Józef Piłsudski prowadził celowo i świadomie dialog z historykami, którzy dzisiaj po 100 latach czytają jego teksty. To widać wyraźnie. On bardzo chce, on się wręcz zwraca do dziejopisów, prawda, żeby tak spoglądali, że brali pod uwagę te kwestie. On namawia też swoich żołnierzy, żeby spisywali wspomnienia, żeby tworzyli swoje własne źródła, bo ktoś im może własną historię ukraść. Więc ten dialog z historykami jest niezwykle ciekawym zabiegiem. Ja ten dialog z Piłsudskim w jakimś sensie w mojej książce podjąłem, co było, no powiem szczerze, takim wyzwaniem bynajmniej niełatwym. Natomiast jest coś jeszcze w tym wszystkim. Po co on to robił? No przede wszystkim robił to dlatego, żebyśmy patrzyli, bo taki był zamysł jego, na działalność Józefa Piłsudskiego tak, jak on sobie tego życzy. I w jakimś stopniu mu się to udało. To widać nie tylko w różnych pracach hagiograficznych poświęconych Piłsudskiemu, które powstawały już za jego życia czy po jego śmierci, ale czasami to nawet i przenika do poważnej literatury naukowej, gdzie autorzy tracą zmysł krytycyzmu i patrzą na wydarzenia właśnie oczami Józefa Piłsudskiego. Tutaj marszałek chyba wygrał w jakimś sensie walkę o pamięć, którą sam podjął. On to zaczął już rozumieć mniej więcej w roku 1921, kiedy coraz to z różnych stron pojawiały się takie spekulacje, sugestie, czy wprost informacje o tym, że nie on jest autorem operacji warszawskiej, nie on jest głównym zwycięzcą w wojnie polsko-sowieckiej. To go bardzo bolało. Właśnie dlatego napisał między innymi książkę Rok 1920, o której już mówiłem, no, najpoważniejsze swoje dzieło, które potem było wielokrotnie przedrukowywane, także było wydawane w językach obcych. Więc to jest celowy zamysł Piłsudskiego. Ów dialog z historykami, ale tak, żeby ustawić to wszystko widziane właśnie z jego perspektywy.
17: Profesor Mariusz Wołos jest moim Państwa gościem. Słuchają Państwo Radia Tok FM, pierwszego radia informacyjnego. trwa audycja Powrót do przeszłości. Moim i Państwa gościem jest profesor Mariusz Wołos, a rozmawiamy o Piłsudskim w Sulejówku, czyli o latach 1923-26. W czerwcu 23 roku Piłsudski się do Sulejówka przeprowadza, a już w październiku tego roku wyznawcy marszałka zaczynają sądować, czy nie miałby on ochoty stanąć na czele zamachu stanu. I Władysław Baranowski wspominał potem, że goszcząc w Sulejówku powiedział Piłsudskiemu o planie stworzenia takiej tajnej organizacji antyrządowej z udziałem wojskowych i że komendant miał zareagować niezwykle alergicznie. Tego absolutnie nie pochwalam, nie aprobuję i nawet na to nie pozwalam. Jeśli zapytujecie o moje zdanie i z nim się liczycie, jako politycy, jako zwykli obywatele, robić możecie tak, jak wam nakazuje przekonanie. To sprawa waszego sumienia. Do wojska jednak z tego rodzaju propozycjami zwracać się nie wolno. No i potem też Piłsudski przekonuje, że skoro jest tak fatalnie, to rząd sam się skompromituje i upadnie i że przede wszystkim trzeba zabiegać o to, żeby zjednać sobie opinię publiczną. Czy Piłsudski w ogóle kiedykolwiek dopuszczał taką myśl, że on już nigdy do życia publicznego nie wróci, że na zawsze zostanie w Sulejówku, czy po prostu to było wyczekiwanie odpowiedniego momentu na powrót?
11: To było wyczekiwanie odpowiedniego momentu na powrót, ale bynajmniej niebierne. To znaczy, jeżeli odnosimy się do ciekawych zresztą przekazów Władysława Baranowskiego, podanych w książce Rozmowy z Piłsudskim, to na pewno Piłsudski był przeciwny, aby wykorzystywać armię do celów konspiracyjnych, do celów politycznych. Sam to potem robił, tylko co innego, jeżeli on sam to robił, bo uważał się za najwyższy autorytet w armii naczelnego wodza. A co innego, jak próbowali robić to inni. To też trzeba mieć tutaj świadomość, że tak właśnie do tego podchodził. Natomiast kwestia powrotu Piłsudskiego na wysokie stanowiska państwowe, w wojsku raczej. Myślano tutaj o stanowisku szefa sztabu generalnego, myślano tutaj o stanowisku ministra spraw wojskowych. Ona została podjęta zaraz po upadku rządu Hienopiasta, rządu Witosa, który rzeczywiście się skompromitował tym, co się stało jesienią 1923 roku i tymi ofiarami, które padły między innymi w Krakowie, ale też brakiem umiejętności

0: tego wodza na wypadek konfliktu zbrojnego. Po drugie, chciał, aby wrócić do jego własnego dekretu dotyczącego najwyższej władzy wojskowej z początku 1921 roku, gdzie rola naczelnego wodza właśnie była istotniejsza niż rola ministra spraw wojskowych jako członka rządu uzależnionego nie tylko od rządu, ale także od sił politycznych, które są w parlamencie, czyli od partii politycznych. I na te warunki jego przeciwnicy nie chcieli się zgodzić. Próbował pośredniczyć w tym wszystkim, no, jeden z najbliższych współpracowników Piłsudskiego, generał Kazimierz Sosnkowski, sprawujący zresztą funkcję ministra spraw wojskowych w rządzie Grabskiego, ale to się zakończyło niepowodzeniem. Nawet on nie potrafił przekonać Piłsudskiego do jakiegoś kompromisu. Tutaj marszałek był zdecydowany. Albo wszystko, albo nic. Dlatego też ta próba przywrócenia go na wysokie stanowisko, stanowiska w wojsku i w państwie, co za tym idzie, ona się nie powiodła, a potem od tego swojego stanowiska Józef Piłsudski absolutnie nie odstępował. To się pojawia stale i to będzie trwało aż do roku 1926.
1: Wrócę znowu do życia prywatnego, bo pojawienie się w jego życiu, życiu Piłsudskiego, Eugenii Lewickiej, to jest właśnie ten czas w Sulejówku, choć tę niespełna 30-letnią lekarkę poznał na wczasach w Druskiennikach. Wiemy na pewno, że mieli romans?
0: To jest niemalże pewne. Są różne świadectwa, są różne relacje i ówczesne, i trochę późniejsze. Na pewno Eugenia Lewicka nie była osobą obojętną Józefowi Piłsudskiemu. Kiedy i gdzie ją poznał? Poznał ją w Druskiennikach, w sanatorium, gdzie pojechał razem z rodziną w 1924 roku. Zresztą Aleksandra Piłsudska też ją wtedy poznała. Natomiast no, tak się akurat złożyło, i pewnie to nie był przypadek, że kolejne wizyty w Druskiennikach Józefa Piłsudskiego już były bez rodziny. Pojechał tam także w roku 1925, pisał do żony o tym, że Eugenia Lewicka się nim opiekuje, że prawdopodobnie wyjdzie za mąż, chociaż on nie wie za kogo i tak dalej, i tak dalej. No nie wyszła za mąż, ta historia potoczyła się inaczej, bardzo się z Józefem Piłsudskim związała i pojawiała się potem jeszcze w jego życiu wielokrotnie. Najbardziej znanym epizodem tego wszystkiego jest wspólny pobyt na Maderze. To jest rok 1931, kiedy Lewicka stamtąd wyjeżdża wcześniej, prawda? Nie wiemy dlaczego. To jest sprawa, która pozostaje tajemnicą. Natomiast no, osoby bliskie Piłsudskiemu, które patrzyły na marszałka z wyraźną atencją i zaliczały się do grona jego zwolenników. Tu chociażby Zofia Zawiszanka, kobiecym okiem na to patrząca, no była przekonana, że jest to nowa miłość w życiu marszałka Piłsudskiego.
1: Współpracownicy, ludzie zaufani. Bo to jest tak, że kiedy marszałek odchodzi z tych stanowisk publicznych, to niektórzy z Piłsudczyków też rzucają swoje urzędy, na przykład Wieniawa.
0: Tak, to prawda. Wieniawa był żołnierzem marszałka bardzo wiernym. Wieniawa wrócił ze stanowiska atasze wojskowego w Rumunii pod koniec 1922 roku, zresztą ciążyło mu to stanowisko. Potem był przy Piłsudskim jako szefie sztabu generalnego, natomiast po odejściu Piłsudskiego z tych funkcji, wycofaniu się z funkcji wojskowych, Wieniawa zrzucił mundur i wyszedł z wojska. Po prostu nie chciał służyć pod rozkazami politycznych przeciwników Józefa Piłsudskiego. Podobnie, troszkę później, bo w październiku 1923 roku zachował się Józef Beck, który również wystąpił z wojska, podjął pracę w banku. Więc takich przykładów można by było podać jeszcze kilka. Ci najbliżsi Piłsudskiego byli tak zdeterminowani, że po prostu wybrali taką samą drogę, jak ich komendant, wyszli

0: z wojska, aczkolwiek wrócili do tego wojska, ale za wiedzą i zgodą Piłsudskiego. W 1924 roku generał Władysław Eugeniusz Sikorski powołał ich do Wyższej Szkoły Wojennej na kurs do szkolenia, który był niezbędny, jeżeli chcieli zachować tytuły oficerów sztabu generalnego. Oni obaj, Beck i Wieniawa, popielgrzymowali do Piłsudskiego, do Sulejówka, zapytać, czy komendant się na to zgadza. Komendant się na to zgodził, ponieważ uważał, że jego oficerowie, ci najbliżsi, powinni być możliwie dobrze wykształceni. I faktycznie spora grupa Piłsudczyków była na takim kursie do szkolenia w latach 1924-25 i trzeba przyznać, że na 70 mniej więcej słuchaczy tego kursu Piłsudczycy, Kazimierz Stamirowski, Józef Beck, Bolesław Wieniawa-Długoszowski, Ignacy Berner, bo tam była cała grupa, zajęła bardzo wysokie stanowiska. To też świadczy o tym, że Wyższa Szkoła Wojenna, prowadzona wtedy zresztą przez oficerów francuskich, no, była tym właściwym miejscem dla nich, że oni potrafili z tej wiedzy skorzystać. Także to są ciekawe przyczynki do całego środowiska wokół Józefa Piłsudskiego, które w ten sposób się zachowuje. No, można tu postawić pytanie, ja je zresztą też stawiam w swoich pracach, czy oni bardziej uważali się za żołnierzy Piłsudskiego, czy za żołnierzy Wojska Polskiego. Oczywiście wtedy, kiedy Piłsudski stał na czele Wojska Polskiego, dylematu nie było. Ale wtedy, kiedy Piłsudski nie stał na czele Wojska Polskiego, a oni zrzucili mundury, to ten dylemat jednak w ich głowach również musiał istnieć.
1: Ja mam wrażenie, że oni byli jednak żołnierzami swojego wodza.
0: Pewnie tak.
1: A kiedy w trakcie tych 3 lat Piłsudski, panie profesorze, zaczyna tak na poważnie myśleć o powrocie, czyli kiedy zaczyna gotować się do czynu, do akcji?
0: To jest stopniowanie napięcia, to znaczy widać to wyraźnie już w roku 1925, kiedy Piłsudski wywiera coraz dalej idącą presję, dodajmy tutaj presję nielegalną, pozakonstytucyjną, nieprawną, na zwłaszcza prezydenta Wojciechowskiego, wymuszając na nim pewne decyzje. Na przykład chodzi o niepowierzanie funkcji ministra spraw wojskowych któremuś z generałów wywodzących się z armii austriackiej. Tutaj w głowie miał oczywiście memento, jeżeli chodzi o Szeptyckiego, o którym już rozmawialiśmy, i Sikorskiego, który również przygotował taki projekt najwyższych władz wojskowych, który dawał przewagę politykom nad wojskiem, co było dla Piłsudskiego nie do przyjęcia, więc przestrzegał prezydenta, że to mu się nie podoba, i swoje osiągnął jesienią 1925 roku, bo minister spraw wojskowych został bliski wówczas Piłsudskiemu generał Lucjan Żeligowski, wywodzący się z armii rosyjskiej. Na pewno taką próbą wywarcia presji, ale też i adresowania przesłania, powiedziałbym, politycznego do społeczeństwa, do establishmentu politycznego, do elit rządzących, tych właśnie niechętnych Piłsudskiemu, była słynna manifestacja kilkunastu generałów i 800, niektórzy twierdzą, że niemalże 1000 oficerów przed Milusinem 15 listopada 1925 roku, doskonale wyreżyserowana przez Piłsudskiego, bo on tym wszystkim bardzo wyraźnie kierował, choć z zapleców to czynił, kiedy to chciał pokazać urbi et orbi, powiedziałbym, że wojsko stoi po jego stronie, że on ma realne wpływy w armii, że z nim się trzeba liczyć. Jeżeli będzie chciał, to może uderzyć pięścią mocniej. No, teraz jest pytanie takie, po co tę presję wywierał? Pozakonstytucyjną, powtarzam. No chyba jednak po to, że uznał po pierwsze, że demokracja polska się nie sprawdza, po drugie, że system ten, który istnieje, a bazuje na konstytucji marcowej, jest systemem niewydolnym, nie da się po prostu rządzić. Nowe kryzysy gabinetowe, co problem z upadkiem jednego rządu, no to zaraz się pojawiał problem powołania następnego, znalezienia większości, która byłaby w parlamencie, która byłaby zapleczem dla tego rządu. To było dla Piłsudskiego nie do zniesienia i właśnie tę presję wywierał. Co więcej, było coś jeszcze. Otóż równolegle sondowano różne środowiska, to zwłaszcza już na początku roku 1926, to robili zaufani Piłsudczycy, którzy sondowali środowiska niechętne Piłsudskiemu i Piłsudczykom na okoliczność powrotu marszałka na wysokie stanowiska w państwie. To jeszcze nie jest może przygotowanie do zamachu, to tak ja bym tego nie interpretował, natomiast no, znam bardzo dobrze rozmowy, które prowadził z komunistami, co ciekawe, z Adolfem Warszawskim, major Kazimierz Kieszkowski, wybitny Piłsudczyk, dzisiaj zapomniany, bo akurat jemu przypadła działka rozmawiania z komunistami. Wieniawa, wspominany już przez nas, prowadził takie sondaże w środowiskach czy to inteligencji warszawskiej, czy korpusu oficerskiego, tego, który trudno było jednoznacznie kwalifikować jako propiłsudczykowski. Więc tego typu działania były podejmowane. No, pytanie jest po co? Znaczy w ogóle po co Piłsudski to robił? Moim zdaniem chodziło o to, żeby pokazać wszystkim niewydolność systemu polityczno-prawnego istniejącego wtedy w Polsce, żeby ten system po prostu podać na widelcu jako do zmiany. On się nie nadaje do dalszego funkcjonowania. Tak Polska funkcjonować nie może. I ta presja była coraz większa, coraz większa, coraz większa, aż w końcu ostatnim elementem presji było wejście na czele oddziałów do Warszawy w maju 1926 roku.
1: To jeszcze zapytam o takie wydarzenie z kwietnia 26 roku, kiedy to Piłsudski w kamienicy książąt mazowieckich na Starym Rynku w Warszawie dał jeden ze swoich wykładów. Ten akurat był o wodzu naczelnym i państwie. Generalnie zwykle wykładał o armii. I na tym wykładzie był 19-letni wówczas Janusz Pajewski, później wybitny historyk. Razem z ojcem wybrał się posłuchać marszałka. I kiedy wyszli z tego odczytu wykładu, to Pajewski miał zapytać ojca, czy Piłsudski to już jest człowiek przeszłości, czy on jeszcze może odegrać jakąś ważną, znaczącą rolę. I jego ojciec miał mu odpowiedzieć, ten człowiek tryska energią. My wiemy, że od roku 1930 stan zdrowia Piłsudskiego sukcesywnie będzie się pogarszał, potem już będzie bardzo, bardzo schorowanym człowiekiem. Czy w 1926 roku był jeszcze w pełni sił fizycznych, tak się czuł?
0: Tak, był w pełni sił fizycznych. To była niezwykle celna obserwacja starszego z panów Pajewskich, że ten człowiek tryska energią. Rzeczywiście Piłsudski był wtedy bardzo, w bardzo dobrej kondycji. On zresztą po kilku latach, kiedy oglądał zdjęcia z zamachu majowego, swoje własne zdjęcia ze swoją osobą, jako postacią centralną, to powiedział do żony, zobacz jaki zdrowy, silny ziuk. Ale rok 26 to jest Piłsudski w pełnej formie, chętny do przejęcia władzy, któremu fizycznie w zasadzie niewiele dolega. On miał oczywiście problemy ze zdrowiem. Miał na przykład skłonność do popadania w takie przewlekłe przeziębienia, ale to nie było coś, co ograniczałoby jego aktywność na dłuższy okres. No, mimo że miał wstręt do lekarzy i w ogóle leczenia się, to on tego nie znosił. To jest Piłsudski, który robi dobre wrażenie, to jest Piłsudski, który jest świetnym chodziarzem, więc tutaj obserwacja ojca profesora Pajewskiego była niezwykle celna.
1: Profesor Mariusz Wołos, pan oraz Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie był moim państwa gościem. Bardzo dziękuję panie profesorze za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo pani redaktor, dziękuję państwu.
1: To była audycja Powrót do przeszłości. Rozmawiała Karolina Lewicka, audycję wydawał Maciej Stępurski. Bardzo państwu dziękujemy za dziś i zapraszamy za tydzień. Dobrego wieczoru. To jest

0: osoby, które będą chciały skorzystać z BIP-u czy też chatbota, będą mogły porozumiewać się z nim za pomocą nieurzędowego, prostego, potocznego języka polskiego.
1: Ona jest w stanie odczytać te intencje, czyli zamiast znać konkretną nazwę sprawy, jak na przykład decyzja o zabudowie czy wniosek o wydanie dowodu osobistego, po prostu zadajemy pytanie w sposób naturalny. Jak mam wyrobić nowy dokument osobisty? Albo zgubiłem dokumenty, co mam teraz zrobić? W tym momencie wyszukiwanie nie polega na słowach kluczowych, ale właśnie na całym zdaniu. I kieruje mieszkańca do konkretnej sprawy do załatwienia.
0: Co z tego wynika dla mieszkańca? To, że będzie można łatwiej, szybciej, prościej znaleźć potrzebne informacje.
2: Powinien zrozumieć i kolokwialnie sformułowane pytanie, i zawile sformułowane pytanie, i też pytanie z błędami językowymi czy z literówkami. Tego uczymy nasz model.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Już na 80 miliardów opiewają umowy zawarte z polskimi zakładami w ramach pożyczki SAFE. Co najmniej do poniedziałku na terenie pożaru w lesie w Wołominie będzie trwać akcja dogaszania. Coraz lepsze warunki dla pacjentów kardiologicznych w szpitalu Banacha w Warszawie. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. 80 miliardów złotych, tyle są warte kontrakty dla polskiej armii, zawarte dziś m.in. z Hutą Stalowa Wola i w zakładach Rosomach w Siemianowicach Śląskich. To w ramach unijnego programu SAFE Polska otrzymała blisko 190 miliardów nisko oprocentowanych pożyczek. Pieniądze pójdą m.in. na zamówienie bojowych wozów piechoty Borsuk czy wozów towarzyszących dla wyrzutni Homar i haubic K9. A to wszystko nie podoba się prezydentowi Karolowi Nawrockiemu oraz PiS-owi i Konfederacji. Do tego w Stalowej Woli odniósł się wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Wawrzyniec Zakrzewski.
5: Prezydent i prawica uważają, że unijny sejf jest zagrożeniem dla naszej suwerenności, że pożyczone pieniądze nie trafią do polskich zakładów. O czym mówił w TOK FM poseł PiS-u Paweł Szrot.
6: Niemiecka Agencja Handlu Zagranicznego i Inwestycji wprost mówi, że Donald Tusk musi mówić o polskim przemyśle zbrojeniowym na użytek wewnętrzny, ale tak naprawdę skorzystają niemieckie firmy.
5: O tym, że to nieprawda, że jest zupełnie inaczej, mówił za to w Hucie Stalowa Wola wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Nigdy w historii Polski nie zawarto tylu umów na taką masę sprzętu wojskowego, tylu umów, które gwarantują rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego i jego niezależność. Polskiego, nie żadnego innego zagranicznego, nie niemieckiego.
5: Szef MON-u zarzucił także Karolowi Nawrockiemu i opozycji, że w imię interesu politycznego grają bezpieczeństwem Polski. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
4: Przynajmniej do poniedziałku może potrwać dogaszanie pożaru lasów pod warszawskim Wołominie. Od czwartku pali się ponad 300 hektarów. Z ogniem walczy ponad 1300 strażaków i setki pojazdów. Przelewanie pogorzeliska i monitorowanie terenu. Na tym teraz skupiają się strażacy, mówi Waldemar Wysowski z Mazowieckiej Straży Pożarnej.
8: Sytuacja od wczoraj jest dość stabilna, ale też dynamiczna. Reagujemy na bieżąco. Generalnie rzecz ujmując jest tak, że nasze działania sprowadzają się do gaszenia zarzewi ognia, które pojawiają się. Chcemy oczywiście iść w kierunku takim, aby robić dodatkowe przecinki.
4: Zdaniem policji na razie jest za wcześnie, by mówić, że było to celowe podpalenie. Służby zbierają dowody. W TOK FM czas na temat weekendu. Mówimy tym razem o tym, czy w dzisiejszych czasach łatwo być dzieckiem. Wszechobecna cyfrowa rzeczywistość daje dostęp do szkodliwych treści, potrafi zakłamać rzeczywistość i nałożyć presję ciągłego oceniania. Dorośli, którzy pamiętają bardziej analogowe czasy, nie zawsze wiedzą, jak dzieci chronić, a dodatkowo najczęściej w dobrej wierze zabierają im resztki wolnego czasu na masę dodatkowych zajęć. Jak wygląda życie współczesnego dziecka? Zastanawiamy się w przededniu Dnia Dziecka. Paweł Radzewicz.
9: To, jaką samoocenę będzie miało dziecko, przełoży się na to, jakim będzie dorosłym, mówi psycholog Kacper Dam.
10: Będzie wiedział, że jest wartościowy dlatego, że jest dobrym człowiekiem, a nie dlatego, że ma więcej lajków.
11: To trochę tak nakręca presję. Ja muszę robić wszystko, żeby być ocenionym dobrze.
9: Dodaje szef Fundacji FOSA Dustin Suski.
11: Kiedy zdejmie się czasem tą ocenę, to zaczynają po prostu być.
9: W byciu często nie pomagają rodzice, nie traktując dzieci poważnie.
12: To są rozmowy, co zjesz i jak było w szkole. Czy brakuje większej uważności na to codzienne życie młodego człowieka.
9: Mówi rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak, a psycholożka Marta Szczodrak ostrzega, żeby nie było ono zapchane dodatkowymi zajęciami.
13: Może to dziecko potrzebuje posiedzieć w piaskownicy, a jeżeli chodzi o nastolatki, no to nic o młodych ludziach bez młodych ludzi.
9: I nic bez szczerego zainteresowania.
14: Nie tylko widzieć, ale też dostrzegać tego młodego człowieka i nie tylko słyszeć, ale też słuchać.
9: Bo młodzi sami powiedzą, czego potrzebują, jeśli tylko dostaną na to szansę. Paweł Radzewicz, TOK FM.
4: Lepsza pomoc i krótszy czas oczekiwania pacjentów kardiologicznych w szpitalu Banacha w Warszawie, a to dzięki zakończonej modernizacji tamtejszego oddziału intensywnej terapii. Nowa infrastruktura umożliwi realizację przezskórnego wszczepiania zastawek aortalnych lub leczenia wad strukturalnych serca, mówi szef oddziału Robert Kowalik.
15: Myślę, że komfort pacjenta w tej chwili leczenia, przebywania w oddziale jest to nieporównywalnie większe niż poprzednio, ale również myślę, że poprawiły się znakomicie warunki pracy pielęgniarek, jak i socjal ogólny. Spędzamy tutaj wiele czasu, na dyżurach 24 godziny.
4: W oddziale wyodrębniono także specjalny oddział hospitalizacji krótkich, tak zwanych jednodniowych. W Bydgoszczy trwa sezon koszenia miejskich terenów, który w tym roku ponownie wywołuje dyskusje wśród mieszkańców. W różnych częściach miasta można zauważyć, że niektóre trawniki są koszone częściej, a inne pozostawiane wyższe, przez co zieleń miejscami jest bardzo gęsta i naturalna, mówią mieszkańcy i mieszkanki Bydgoszczy.
16: Nie przeszkadza mi, jest susza, mam działkę, więc niech sobie rośnie. Bo jak się skosi, no to jest jeszcze gorzej.
17: No trochę na pewno gorzej wyglądają te wysokie trawy. I też źle się kosi, jak jest za wysoka.
18: Brzydko. Raczej brzydko.
19: Czy nie podoba się pani?
18: Nie.
19: Lepiej jak było przystrzyżone?
18: Tak.
4: Specjaliści od zieleni miejskiej podkreślają, że ograniczanie koszenia traw tam, gdzie to możliwe, ma swoje uzasadnienie. Wyższa trawa daje schronienie owadom zapylającym i pomaga zatrzymać wilgoć w glebie podczas upałów. Jednocześnie trawniki są regularnie strzeżone w miejscach, gdzie jest to niezbędne, między innymi przy rondach, skrzyżowaniach i innych punktach wymagających dobrej widoczności i bezpieczeństwa. W informacjach to wszystko za chwilę. Prognoza pogody. Niedziela będzie z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym. Najwięcej słońca na południu kraju, we wschodniej połowie kraju oraz miejscami na Pomorzu i w górach przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie i na wschodzie możliwe burze. Na termometrach od 18 stopni na północy do 25 na południowym zachodzie.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
20: Dobry wieczór Państwu. Wywiad pogłębiony się zaczyna. Teraz w studiu jest już Małgorzata Kilian-Grzegorczyk. Dobry wieczór.
21: Dobry wieczór.
20: Prezeska Stowarzyszenia Demagog.pl Anna Wacławik. Witam Państwa. Wydawczynią programu jest Maria Mroczkowska. Zaprosiłam Panią do rozmowy o temacie, który jest też naszą troską jako mediów tradycyjnych, czyli o dezinformacji i o tym, jak bardzo jest to zagrażający nam tak naprawdę temat, mimo że odbywa się bezszelestnie na ogół gdzieś w głębinach internetów. Komu zależy na tym, żebyśmy myśleli bzdury i kto jest nośnikiem tych bzdur tak naprawdę?
21: Tak naprawdę dezinformacja dzisiaj to jest narzędzie. Narzędzie w wojnie informacyjnej i ja to nazywam wprost, jest to wojna informacyjna. Tak naprawdę nie chodzi tu już tylko o to, co do nas dociera, ale jak to wpływa na nasze postrzeganie świata, jakie decyzje podejmujemy. Czyli jest to tak naprawdę już element wojny kognitywnej, czyli walczymy o państwa umysły tak naprawdę. Są podmioty i obserwujemy to bardzo mocno w kontekście wojny, którym zależy na tym, żeby pewne przekazy do państwa docierały. I widzimy to w kontekście konfliktu, czy ostatniego, który, czyli wojny USA-Izrael kontra Iran, gdzie pewne przekazy docierały do Polski, pewnie zaraz sobie trochę więcej o nich porozmawiamy. Bardzo mocno w Demagogu przyglądamy się propagandzie rosyjskiej i tak naprawdę w każdym tygodniu sprawdzamy przekazy, które są zbieżne z interesem Rosji. Tak możemy to nazwać. Ale oczywiście dezinformacja to jest narzędzie tak naprawdę dzisiaj już każdego z państw, różnych instytucji, które na przykład na dezinformacji chcą zarobić, które chcą w jakiś sposób wpłynąć na wizerunek tego, wizerunek swoich produktów, marek. Więc my dzisiaj tak naprawdę mówiąc i myśląc słowo dezinformacja, myślimy o każdej dziedzinie naszego życia. Zaczynając od klimatu, kończąc na technologii. A zaczęłam o wojnie, dlatego że eksperci już dzisiaj mówią o tym, że jesteśmy w takim momencie, gdzie to AI tak naprawdę jest takim elementem tej wojny, ważnym elementem i to AI trochę toczy dzisiaj już wojnę dezinformacyjną w internecie i myślę, że też musimy być tego świadomi, biorąc pod uwagę skalę tego zjawiska, czyli tak naprawdę tych treści jest po prostu bardzo dużo, jesteśmy nimi zalewani, więc te ostatnie pół roku, rok, gdzie obserwujemy różnego rodzaju konflikty, nam w Demagogu pokazują, że jest to ogromne wyzwanie dla nas, czyli tego, jak ludzie też to odbierają, jak na nich wpływają te treści.
20: To AI to sobie zostawimy na później, bo myślę, że to jest niesłychanie ważny temat i że on też inaczej ustawi naszą rozmowę, bo nawet półtora roku temu myślę, że rozmawiałybyśmy inaczej.
21: Tak.
20: Natomiast wracając do pytania, komu na tym zależy, żebyśmy myśleli bzdury? Oczywiście powiedziała pani polityka, wiemy, Rosja. Czy to Rosja jest tym największym graczem, jeśli chodzi o rozsiewanie, o kołysanie naszymi mózgami na świecie? To jest ten krater dezinformacyjny?
21: To jest na pewno ważny element, szczególnie w kontekście konfliktu za naszą granicą.
20: Znaczy, chcę zapytać po prostu to, kto jest najpoważniejszym graczem, jeśli chodzi o tą
21: dzisiaj
20: wielką politykę?
21: Uważam, że to są państwa, po prostu. To są
20: Ale
21: państwa,
20: czy możemy wskazać jakieś jedno, czy jakiś region, czy jakieś miejsce, czy każdy?
21: Nie, tak naprawdę dzisiaj każde państwo, w którym jest konflikt zbrojny, wykorzystuje dezinformację jako właśnie element wojny. Czyli to jest takie uzupełnienie tej wojny tradycyjnej, uzupełnienie poprzez różnego rodzaju narzędzia, działania, które, czyli walka o umysły tak naprawdę.
20: Ja A państwa, dlatego tak które mówię. Nie są w stanie wojny?
21: Tak jak Polska na przykład, bo my przecież nie jesteśmy w stanie wojny, ale ta propaganda do nas dociera. I świetnym przykładem jest na przykład ostatni konflikt właśnie USA, Izrael, Iran, gdzie tych treści znowu również do Polski docierają jakieś ogromne ilości i wojna została wypowiedziana 28 lutego i zaraz po tej informacji, kiedy Donald Trump to ogłosił, w naszej przestrzeni informacyjnej pojawiały się różnego rodzaju dezinformacje i my sprawdzaliśmy. W pierwszym tygodniu ich było tradycyjnie już, bo mam wrażenie, że jak analizowaliśmy wojnę Izrael-Hamas, to tam dokładnie te działania wyglądały tak samo i to były wykorzystywane bardzo proste mechanizmy, czyli po co robią to państwa? Po to, żeby pokazać słabości lub siłę państwa. Po to dzisiaj się wykorzystuje dezinformację między innymi. Więc te treści, które docierały do Polaków, to były na przykład takie treści pokazujące, że Iran w odwecie zaatakował na przykład Tel Awiw i w polskiej sieci krążyły takie treści pokazujące na przykład zabitych ludzi, jakieś takie zniszczone budynki i na przykład był taki tego typu przekaz sączony. Ale to jest tylko jeden przykład.
20: Ale czego miało to dowodzić? Czemu to miało służyć?
21: Właśnie to jest o tej sile, czyli pokazujemy, że państwo Izrael jest słabe, że nie radzi sobie z obroną, że może warto się zastanowić, z kim sympatyzujemy, empatyzujemy. Czyli to jest trochę taka gra na naszych emocjach. Czyli mamy jakiś obraz danego państwa, sytuacji, wojny i przez te obrazki wydaje mi się, że właśnie tak działa trochę propaganda. Próbuje się nam wtoczyć jakiś taki inny obraz, inną perspektywę, albo umocnić jakieś przekonania, albo je podważyć. I zarówno w wojnie obok nas, Ukraina, Rosja, to były dokładnie te same mechanizmy.
20: A kto to wypuszczał? Bo Iran wyłączył internet, jak pamiętamy. No przynajmniej swoim obywatelom.
21: Już dzisiaj działają specjalne agencje, które właśnie tym się specjalizują, ale też przekaz idzie od góry bardzo często. W przypadku Rosji, czyli mamy Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które wypuszcza jakieś komunikaty i później tak naprawdę media, sieci tak naprawdę, sieć Prawda, myślę, że to jest taka najsłynniejsza sieć, która ten przekaz rosyjski tak naprawdę kolportuje po całym świecie. Na końcu tej drogi bardzo często jesteśmy my, obywatele, nieświadomi, że coś jest prawdą lub nie i też kolportujemy ten przekaz dalej. Na pewno jakimś wyzwaniem są influencerzy, którzy sympatyzują na przykład z Rosją i również tworzą takie prorosyjskie przekazy. My w Polsce mamy nawet polityków, których regularnie sprawdzamy w Demagogu, którzy wprost używają właśnie treści, które pochodzą z tych kanałów rosyjskojęzycznych. I chodzi o to, że to są przekazy, które są nieprawdziwe, bo o to nam głównie chodzi, prawda, że rozprzestrzenianie czy podawanie dalej informacji jest zupełnie okej, okay, ale my tutaj mówimy o informacjach nieprawdziwych, fałszywych, wprowadzających w błąd.
20: Pytałam też o te kraje, które nie są w stanie wojny albo nie chcą tak bardzo kołysać całym światem jak Rosja, dla której wojna z Ukrainą jest tylko częścią wojny z całym światem. Natomiast my, którzy jesteśmy akurat tutaj w strefie przyfrontowej, też jesteśmy w szczególnej sytuacji, więc może Polska nie jest najlepszym przykładem, ale czy dezinformacją posługują się też państwa, czyli powiedzmy władze danego państwa, tak? Nawet nie poszczególni politycy, którzy przekazują sobie fake newsy z Rosji, jako narzędzie dezinformacji właśnie. Państwa, które nie są w stanie wojny, państwa, nie wiem, zachodniej Europy, czy też sięgają po te narzędzia? No nie po to, żeby walczyć z Rosją, ale na przykład, no nie wiem, żeby lokalnie wygrywać wybory w demokratyczne państwa tak. Dalej. I dobra, jeszcze
21: tak,
20: uściślam.
21: Demokratyczne państwa. Mhm. Myślę, że to jest bardzo niebezpieczne, to o czym...
20: Nikogo jeszcze za rękę nie złapano?
21: Oczywiście, że sprawdzamy wypowiedzi polityków, którzy wprost wprowadzają w błąd i można przejrzeć całą stronę Demagoga i od tych fałszy jest naprawdę bardzo dużo, rozpoczynając od premiera naszego kraju, rzecznika i obecnie rządzących. I tak, jest dużo tych przykładów, ale często jednak jest tak, że jak to zdementujemy, to tam jakaś refleksja się pojawia, więc na pewno nie możemy powiedzieć, że tam jest to bardzo intencjonalne z taką myślą manipulacji i wpływania. Choć na pewno tego typu mechanizmy są wykorzystywane przez polityków również w Polsce, żeby przekonać do jakiegoś rozwiązania, programu politycznego, ale myślę, że nie możemy tego nazwać tak wprost.
20: Systemowym jakimś działaniem.
21: To by było niebezpieczne. Dlaczego? Bo w sytuacji kryzysu, powódź, jakiś incydent, atak na naszą infrastrukturę. Gdyby politycy udostępniali nam, mówimy o poważnej polityce, nie mówimy o osobach, które notorycznie dezinformują, bo takie w polskiej polityce też są. I myślę, że dobrym przykładem jest Grzegorz Braun czy Korwin-Mikke. To są osoby, które na przykład Korwin-Mikke podważa ludobójstwo w Buczy, które jest udokumentowane, więc jakby też nie chcę rozmawiać o takich osobach, ale kiedy mówimy o tych osobach odpowiedzialnych za to, jak funkcjonuje nasze państwo, to jest ogromna odpowiedzialność, żeby w sytuacji kryzysowej obywatele na tyle ufali tym instytucjom, żeby w sytuacji zagrożenia uwierzyli, że to zagrożenie ma miejsce, że musimy w jakiś taki konkretny sposób zareagować. I dla mnie to jest ciekawe, bo u nas w Polsce co jakiś czas pojawiają się takie fake newsy, które uderzają w instytucje publiczne. Czyli na przykład plany ewakuacji ludności. Ostatnio się właśnie pojawiła informacja o tym i to od razu zostało wykorzystane przez dezinformatorów do tego, żeby pokazać, słuchajcie, tutaj będzie ewakuacja ludności, grafika przerobiona przez AI, zdjęcie gwiazdy Dawida na środku, sugestia, że może będzie jakieś kolejne państwo Polin. I to działa na wyobraźnię, tak? Czyli wykorzystuje się tą wiarygodność tych instytucji do tego, żeby podważać to zaufanie. I takich przypadków my obserwujemy naprawdę bardzo, bardzo dużo.
20: Małgorzata Kilian Grzegorczyk jest Państwa i moją gościnią. Za chwilę wrócimy do rozmowy.
3: To jest powtórka.
0: Reklama.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem.
0: Maxigramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigramax, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
22: Reklama.
23: To jest powtórka.
20: W wywiadzie pogłębionym dzisiaj Państwa i moją gościnią jest Małgorzata Kilian-Grzegorczyk, szefowa stowarzyszenia Demagog.pl, jego założycielka, ekspertka od walki z dezinformacją. Rozmawiałyśmy przed informacjami o tym, komu zależy na tym, żebyśmy myśleli bzdury i kto je kolportuje i w jakim celu. To intuicyjnie, nawet jak nie wiemy tego dokładnie, to wiemy, tak, komu na dokładnie tym może zależeć. Natomiast ciekawi mnie, jakie są składowe tego trującego koktajlu, który finalnie składa się na jakość świadomości odbiorcy. To jest tak naprawdę pytanie o warunki, jakie muszą być spełnione, żebyśmy potrafili zachować krytyczne myślenie, żeby umieć się przed tym obronić i zachować spokój, podejmować autonomiczne decyzje i podejmować decyzje dobre.
21: Myślę, że to jest bardzo trudne, dlatego że nasze środowisko informacyjne na pewno nam w tym nie pomaga. Myślę, że mogę to powiedzieć, ale nawet na poziomie mediów, takiej misyjności, kiedy opisywaliśmy właśnie dezinformację w kontekście Izrael, USA, Iran, nawet polskie media głównego nurtu podawały informacje fałszywe. I to nie jest pojedynczy przypadek, tylko po prostu na przykład media udostępniały nagranie z gry komputerowej jako przykład lecącego samolotu czy drona. Więc my mamy bardzo dużą lekcję do
20: odrobienia. A co jeszcze było w tej, bo to ciekawe, proszę podać jeszcze inne przykłady tego, na co się nabrały media głównego nurtu, albo też inaczej, co brały bezkrytycznie i publikowały.
21: Przede wszystkim to są te nagrania. Czyli na przykład nagrania z konfliktu, który, nie wiem, był w 2009 roku, a dzisiaj przedstawiamy to nagranie jako coś realnego. I czasami to są na przykład przerobione przez AI grafiki. To niestety w mediach czasami się pojawia. Czyli tu mówimy już konkretnie o telewizji, gdzie po prostu na przykład są państwa zaznaczone w zły sposób albo jakiś inny kolor użyty. I my wiemy, że to wszystko jest przerobione przez z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.
20: No to mamy już pierwszą składową tego trującego koktajlu, a mianowicie niski poziom wiedzy ogólnej o świecie. Jeżeli mamy źle zaznaczone kraje, to znaczy, że nie uważaliśmy na geografii.
21: Tak, tak. I na pewno wiedza nas chroni przed dezinformacją. Czyli kiedy my jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, czy coś jest realne, czy nie. Czy tak naprawdę ta dana informacja, co z nami robi, czyli jakie emocje w nas wywołuje, czy jest tak absurdalna, że aż nieprawdopodobna, to jest taka emocja, za którą powinniśmy pójść dalej i po prostu sprawdzić taką daną informację, bo dezinformacja bardzo mocno bazuje na takich naszych słabych punktach. I tutaj mogę powiedzieć o poparciu na przykład dla pomocy dla Ukrainy. Ten odsetek spada od jakiegoś czasu i my też obserwujemy, nawet przeglądając właśnie analizy, które, czy dezinformacje, które opisujemy na naszym portalu, dementujemy różnego rodzaju informacje, one bardzo często uderzają właśnie w takie nasze słabości, typu wsparcie dla Ukrainy. Zadajemy sobie pytania, ale dlaczego mamy im pomagać, a przecież oni się negatywnie wypowiadają o na przykład Wołyniu. I na Demagogu regularnie opisujemy przypadki podszywania się na przykład pod Związek Ukraińców w Polsce. I mówię o tym dlatego, że znowu tam jest wykorzystane fałszywe nagranie, które pokazuje, że ktoś wypowiada jakieś słowa. Naprawdę to jest ogromne zagrożenie. Ciekawym przykładem też bardzo aktualnym w kontekście referendum w Krakowie jest próba podszywania się pod Aleksandra Miszalskiego i takie rzeczy dzieją się w specyficznym momencie i to jest chyba ten kolejny element, czyli my jesteśmy najbardziej narażeni w takich momentach kryzysowych czy jakichś wyjątkowych sytuacjach, gdzie tych informacji po prostu jest dużo i tu w przypadku Aleksandra Miszalskiego, no to wiemy, że mamy ciszę przed wyborami, ciszę wyborczą, no i pojawiają się na przykład fałszywe nagrania, tak? I co na przykład taki kandydat ma z tym zrobić? Fałszywymi podszywaniem się pod niego, kiedy wiemy, że w pewien sposób jest ograniczona możliwość wysyłania komunikatów dla swoich obywateli. Ten mechanizm jest jeszcze ciekawszy, bo często ten fałszywy profil podszywający się, to jest pierwszy element, później mamy fałszywe nagranie, a trzeci element, powiedziałabym, które stanowi ogromne, ogromne niebezpieczeństwo, to jest już wydawanie różnego rodzaju pism oficjalnych, które wyglądają bardzo prawdopodobnie, są bardzo realne i w przypadku Aleksandra Miszalskiego dokładnie tak było, czyli w jego imieniu zostały powysyłane różnego rodzaju fałszywe dokumenty, więc my tu mamy cały...
20: A to miało służyć kandydatowi, czy przeciwnie?
21: To miało nie służyć kandydatowi, czyli... Bazując na tym duchu, o którym mówiłam, jakiejś takiej niechęci do Ukraińców, nie chcę generalizować, bo tak zupełnie nie jest, ale te konkretne przypadki bazują właśnie na tej emocji niechęci pomocy Ukraińcom, więc były też takie treści, na przykład kiedy jakaś przedstawicielka organizacji ukraińskiej wprost popiera kandydaturę, dziękuję za pomoc. To wszystko, co mówię, jest oczywiście nieprawdą, ale właśnie pewni dezinformatorzy, ja tak to nazywam, używają tego narzędzia, żeby stworzyć pewien obraz, że ktoś może komuś jest bliżej do tej strony ukraińskiej i że ten Wołyń to tak naprawdę nie ma znaczenia.
20: A kandydat sparaliżowany ciszą wyborczą nie może się zająć dementowaniem tego tuż przed wrzuceniem kartki do urny wyborczej.
21: Więc tak
20: to
21: naprawdę,
20: ciekawe zagadnienie, czy na podstawie tego można by było kwestionować wyniki wyborów. I nie mówię o wyborach teraz w Krakowie, tylko o tym, co nas czeka.
21: Tak, no taką sytuację mieliśmy w Rumunii, tak? Kiedy te wybory były powtarzane i tam wprost była wykazana ingerencja Rosji, tak? Więc myślę, że w kontekście demokracji wyborów dzisiaj raczej na taki scenariusz powinniśmy się przygotowywać.
20: Jesteśmy bardzo spóźnieni ze wszystkim. Tak, nie ma pani takiego poczucia?
21: Jesteśmy spóźnieni, bardzo mało edukujemy się w temacie takiej twardej dezinformacji, tego jak ona może wyglądać. Ja uważam, że też brakuje takiej wiedzy od strony takiej psychologicznej, co mi jako takiemu zwykłemu obywatelowi to robi. Bo nawet jeśli systemowo moglibyśmy się przygotować, nie jesteśmy przygotowani jeszcze. Działają różnego rodzaju, działa Rada przy MSZ-cie, Ministerstwo Cyfryzacji też przecież NASK się zajmuje tematem dezinformacji, ale tak naprawdę nadal mówimy o państwie silosowym, w którym dzisiaj nie wiemy, kto tak naprawdę miałby koordynować te działania w przypadku jakiegoś konfliktu, sytuacji kryzysowej, kto miałby odpowiadać właśnie za to, żeby obywatele byli dobrze poinformowani, tak? I żeby mieli jakąś tarczę przed tymi wszystkimi fałszywymi treściami, które też będą na pewno do nich docierać.
20: Czyli mamy już w tym kotle brak wiedzy, wrażliwe miejsca. Ja sobie myślę, jak ogromnym problemem za chwilę, jak jeszcze większym problemem będzie brak możliwości weryfikacji pewnych rzeczy we własnym zakresie, bez wsparcia na przykład takich instytucji jak Demagog czy innych agencji fact-checkingowych. I myślę o tym również na podstawie właśnie ingerencji sztucznej inteligencji w ogóle w poziom, stan, rozchodzenie się wiedzy i w tym tej niewiedzy osoby ze starszego pokolenia, które jednak wychowały się w epoce papieru i encyklopedii, które stały na półkach, mają tak naprawdę lepsze przygotowanie do obcowania z informacją niż osoby, które już wychowywały się w mediach cyfrowych. Proszę mnie poprawić, jeśli się mylę. Jak my będziemy w stanie odsiewać to wszystko, co jest produkowane przez elektronikę? Mhm.
21: No dzisiaj jest taki raport nastolatki, właśnie robiony przez NASK. I jednym z właśnie wątków w tym roku to był, w poprzednim roku w zasadzie to był AI. No i bardzo dużo, 7 na 10 nastolatków korzysta właśnie z różnego narzędzi, z różnych narzędzi bazujących na właśnie sztucznej inteligencji. No ale na przykład, kiedy zapytamy tą samą grupę, czy wie, czym jest deepfake, no to już ta odpowiedź jest negatywna, tak? Czyli ta sama grupa korzysta z tego narzędzia, ale jednocześnie prawdopodobnie nie zna definicji. Tak przynajmniej czuję intuicyjnie, że tam jest problem z definicją, zrozumieniem, czym jest ten deepfake i określeniem, że to dane wideo zmanipulowane jest tym deepfake'em, prawda? Ale to też dużo nam pokazuje, że my zostaliśmy zalani trochę tą technologią, a nie do końca ją rozumiemy, tak? Nie rozumiemy, jak działają algorytmy, czym właśnie są tego różnego rodzaju manipulacje. Dzisiaj to już przecież jest manipulacja nie tylko wizerunkiem, głosem. I te narzędzia są naprawdę coraz bardziej doskonałe, czyli nie ma już takiej różnicy, jak była na początku, że tam usta, to co było, co słyszeliśmy, czy to co widzieliśmy, że tam była jakaś różnica, jakieś przesunięcie. Dzisiaj już tego naprawdę nie ma i każdy z nas może, mając próbkę głosu, wygenerować słowa, które nigdy nie zostały wypowiedziane. Więc ja uważam, że to jest ogromne zagrożenie. Już idąc jeszcze dalej, to jest tylko na poziomie próby zaszkodzenia komuś, ale są też takie sytuacje, w których nauczyciele, to jest świetny przykład, historia nauczycielki, która została w jakiś sposób, nazwijmy to, rozebrana przez sztuczną inteligencję. Myślę, że to uderza bardzo mocno w dane osoby i jest realnie ogromnym problemem, bo konsekwencje dzisiaj są raczej małe, jeśli chodzi o rozprzestrzenianie dezinformacji. Możemy my jako osoby prywatne zabiegać o to, żeby ktoś poniósł jakąś konsekwencję, ale systemowo to dzisiaj nie działa, nie mamy wdrożonego aktu o usługach cyfrowych, który mógłby nas chronić bardziej przed tymi treściami, które są nielegalne, które są udostępniane w sieci, no ale dzisiaj takich rozwiązań wciąż nie mamy. My dorośli jesteśmy bezbronni, a kiedy sobie myślimy o dzieciach w tym kontekście, to one nie mają żadnej absolutnie ochrony.
20: No właśnie, to jest drugi moment, w którym mam ochotę powiedzieć, jak bardzo w tyle jesteśmy. Brak reakcji, adekwatnej reakcji koniecznej i właściwie chroniącej państwowość gdzieś tam na końcu, bo oczywiście możemy to ignorować, jeżeli to nas nie dotyczy, albo jeśli nas nie dotknie. Osobiście możemy stwierdzić, że to jednak nie jest w sumie nic takiego, bo hejt jest wszędzie, bo wszyscy to mają, to się niewątpliwie będzie rozwijać, dopóki państwa nie zaczną reagować. I teraz pytanie, czy ta reakcja oznacza wejście w sferę no jednak pewnej cenzury i autorytaryzmu. Bo ja już widzę i słyszę, i słyszeliśmy to już wcześniej, jaki krzyk się podnosi w momencie, gdy w ogóle temat potrzeby kontroli treści w internecie zaczyna być przedmiotem dyskusji publicznej.
21: Tak, to jest ogromny problem i my jako organizacja fact-checkingowa, która dodaje kontekst do fałszywych informacji, nie usuwa tych treści, tylko je sprawdza i my przez to, że współpracujemy z między innymi z Metą, możemy dodawać kontekst do fałszywych postów, czyli dodawać wyjaśnienie, linkować do artykułu, żeby osoba, która spotka się z tą dezinformacją, poznała tą drugą stronę. My jesteśmy oczywiście przeciwni usuwaniu treści, które nie są nielegalne. No ale w sytuacji, kiedy istnieje konto, które jest fałszywe i które podszywa się pod daną osobę, to ta osoba realna, która doświadcza jakiejś szkody, nie ma narzędzi, żeby sobie z tym poradzić, więc My tutaj mówimy o takich bardzo konkretnych przykładach, które uderzają w różnego rodzaju organizacje, też wiadomo, osoby publiczne. To jest realny problem dzisiaj, że każdy może stworzyć sobie konto i podszyć się pod nas. Więc myślę, że mamy szereg takich zjawisk, wydarzeń, że to nie powinno być dyskutowalne, tak? W sensie i na tej sferze myślę, powinniśmy się w pierwszej kolejności skupić, a dopiero później rozszerzać o jakieś kolejne wątki właśnie walkę z dezinformacją. Bo my musimy od czegoś zacząć, tak? Dzisiaj nie mamy żadnego narzędzia, więc to jest duże wyzwanie.
20: Małgorzata Kilian-Grzegorczyk, Stowarzyszenie Demagog.pl jest Państwa i moją gościnią.
0: To jest powtórka.
2: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
6: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama.
0: To jest powtórka.
20: Wywiad pogłębiony. Dzisiaj Państwa i moją gościnią jest Małgorzata Kilian-Grzegorczyk, Stowarzyszenie Demagog.pl. Rozmawiamy o dezinformacji, o tym, co robi z nami ta wojna informacyjna, która się toczy i co możemy zrobić, żeby się przed tym bronić. I tu z całą pewnością zasadne wydaje mi się pytanie, bo łatwo sobie wyobrażam ten koszmar, tę pudełkową, tę szkatułkową opowieść, w której jeden fake jest demontowany przez drugi fake, oba przez trzeci i tak dalej, i tak dalej. Innymi słowy, jak głęboka jest podróż w głąb deepfake'a?
21: To jest bardzo głęboka podróż. My w naszym magazynie Obiektyw przygotowaliśmy właśnie taką analizę Telegrama, czyli jak treści z kont na Telegramie później rozchodzą się w naszym polskim internecie. I to się dzieje szybko, to się dzieje automatycznie i na przykład takie profile, które na co dzień, dajmy na to nazwę olej w głowie, piszą o jakichś takich przyjaznych dla nas rzeczach, o wielorybach, humbukach, jakichś zwierzętach, przemycają do nas też te treści właśnie takie antyukraińskie czy prorosyjskie, zbieżne z przekazem Rosji. I dzisiaj te

0: te sieci powiązań, żeby realnie pokazywać, jak ta dezinformacja działa. Bo dzisiaj wydaje mi się, że dla nas, jak myślimy o dezinformacji, to może być coś abstrakcyjnego. No dobrze, ale czym ta dezinformacja jest? No, jakieś pojedyncze przykłady właśnie, że ktoś udostępnił jakiegoś fake newsa, fałszywą informację, ona była nieprawda. No okej, ale jakby co to oznacza dla nas, dla obywateli? Ja sobie myślę, że kiedy pomyślimy o tym, że to jest cała zorganizowana sieć, często stoją za tym agencje po prostu, które zarabiają na tym, żeby tworzyć różnego rodzaju treści, przekazy, no to wyobrażamy sobie, że to działa w konkretnym interesie, ma na celu wpływ na nasze opinie, na odbiór różnych sytuacji, również tych, które dzieją się w państwie. No i wtedy to wydaje się już realnym problemem, z którym każdy z nas musi sobie poradzić, tak? Indywidualnie, niestety.
1: No właśnie chciałam zapytać o tą sztuczną, o tą dobrą i złą sztuczną inteligencję. Jeśli może być net dobry i może być darknet, to może być sztuczna inteligencja, która rozsiewa deepfake'i i druga wytrenowana do tego, żeby tropić tę pierwszą. I tak po prostu spuścimy je ze smyczy i będziemy patrzeć, co się stanie. Co pani sądzi o takim wniosku racjonalizatorskim?
0: Pytanie, co się stanie? Czy coś wybuchnie? Czy dojdziemy do tego momentu, kiedy nie będzie już nic i nie będzie żadnej prawdziwej informacji? Już zupełnie nie będziemy wiedzieć, co jest prawdą,
1: myślę, że my zmierzamy trochę w tym kierunku. To znaczy poziom braku zaufania, ja też obserwuję to w swoim środowisku, ale poziom braku zaufania do treści, które do nas spływają, jest już wysoki. Akurat my w Europie Wschodniej jeszcze dodatkowo mamy wrodzony brak zaufania zarówno do władzy, do instytucji. To na pewno jest cecha krajów postsowieckich, więc tutaj jeszcze trudniej, można powiedzieć, ale faktycznie taki odruch kwestionowania wszystkiego, co się słyszy, może doprowadzić do absurdu.
0: Tak, do nieufania nikomu i niczemu. Tak, i to jest chyba największym zagrożeniem w kontekście stabilności państwa. I dezinformatorom właśnie o to chodzi. Nie o to, żebyśmy uwierzyli, czy zmiana klimatu istnieje, czy nie, tylko żebyśmy mieli poczucie, że to w sumie to my już nie wiemy, co jest prawdą. I to bardzo właśnie w dezinformacji o to chodzi, żeby poddawać wszystko w wątpliwość. A odnośnie właśnie AI-a i sztucznej inteligencji, to my dzisiaj, należymy do różnych sieci, raportujemy to, co sprawdzamy. Jest między innymi taka właśnie sieć europejska EDMO i tam na przykład już co piąta treść sprawdzana przez fact-checkerów to jest już treść bazująca na sztucznej inteligencji, więc ta skala rośnie. Dla mnie na przykład bardzo ciekawy raport Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, która zajmuje się właśnie badaniem operacjami wpływu, czyli tymi takimi celowymi, zorganizowanymi. Raport z ostatniego roku na przykład pokazuje nam to, że 1/3 właśnie incydentów, które oni sprawdzali, dotyczyła przede wszystkim Rosji. To jest ciekawa dla mnie informacja, ale druga ciekawa, że te treści właśnie generowane przez sztuczną inteligencję stanowiło 280% więcej tego rok do roku niż wcześniej. Więc jakby widzimy, że dzisiaj sztuczna inteligencja stała się narzędziem w tej takiej wojnie informacyjnej, tak? Na mnie to robi ogromne
1: wrażenie.
0: Może ona
1: w ogóle po to powstała? Przecież jako narzędzie wpływu.
0: No, myślę, że zamysł był trochę inny, jak z mediami społecznościowymi. One też miały być kiedyś
1: jak
0: społecznościowe.
1: Jak z wynalazkiem Nobla też.
0: Tak, więc chyba tak jest, że niestety czasami dobre założenia prowadzą do złych rozwiązań, ale myślę, że nie ma co generalizować, bo sztuczna inteligencja też nam daje ogromną liczbę możliwości, też takich w kontekście tworzenia, leczenia, więc myślę, że warto też o tym zawsze pamiętać. No ale niestety w obszarze, którym my zajmujemy się w Demagogu, sztuczna inteligencja nam niestety nie pomaga. I istnieje takie ciekawe zjawisko, uważam też, że eksperci bardzo mocno zwracają na to uwagę, że dzisiaj

0: państwa typu właśnie Moskwa wykorzystuje sztuczną inteligencję do zatruwania czatów. To, w jaki sposób my dzisiaj wyszukujemy informacje, trochę się zmieniło. Kiedyś korzystaliśmy z Google'a. Dzisiaj te same pytania zadajemy czatowi. No i wyobraźmy sobie sytuację, że te modele językowe są zainfekowane fałszywymi informacjami. To są zmasowane działania już dzisiaj i my to wiemy. I właśnie dostajemy fałszywy obraz tego, na przykład kto odpowiada za wojnę, wybuch konfliktu Rosja-Ukraina. Na przykład dostajemy sugestie, że Polska czy Szwecja też odpowiada za to, że ten konflikt się tam dzieje. Więc to wszystko, mam wrażenie, że trochę w takim kierunku idziemy jakiejś zagłady ludzkości, ale to zupełnie nie o to chodzi. Po prostu ci, na którym zależy na tym, żeby do nas wszystkich docierały fałszywe informacje, oni nie mają skrupułów. Wykorzystają wszystkie możliwe narzędzia do tego, żeby ten fałszywy przekaz infekować w różne miejsca.
1: No, ja bym bardzo chciała, żebyśmy szli w kierunku zagłady internetu akurat. Gdybym miała wybierać z tych dwóch zagład, to, bo powiedziała pani, że idziemy w kierunku zagłady ludzkości, ale na pewno idziemy w kierunku...
0: W naszej rozmowie trochę mam wrażenie, że tak wyszło mało optymistycznie.
1: Bo, tak, tak. Ja faktycznie...
0: Bo ja bardzo poważnie traktuję te zagrożenia, tak? I wolę mówić o nich w taki sposób poważny, bo być może dzięki temu osoby, które kształtują politykę w naszym państwie, poczują się zobowiązane do tego, że warto coś z tym zrobić.
1: Ale na razie to narzędzie jest zbyt fajne, żeby próbować je ograniczać, bo trzeba będzie te ograniczenia sobie nałożyć. To wymagałoby jednak większej odpowiedzialności myślenia o wspólnotach, a nie tylko o krótkoterminowym interesie politycznym. To nie jest nasza mocna strona. Niestety, ja też nie jestem optymistką. Tak sobie myślę, jak fact-checkerzy mają za tym wszystkim nadążyć. To jest refleksja, która też mi się pojawiła w odpowiedzi na pytanie, już nie pamiętam czyje i w jakich okolicznościach, o przyszłość dziennikarstwa, powiedzmy, tradycyjnego. Ja jestem przekonana, że dziennikarstwo uprawiane przez ludzi, nie zza biurka, czyli opisywanie rzeczy, które widzi się na własne oczy, a nie bazowanie, taka trochę korespondencja wojenna, tylko w cywilu. Mhm. To jest też, myślę, że jeden z zawodów, który wbrew pozorom stanie się niedługo zawodem bardzo potrzebnym, tak jak fakt checkerzy.
0: No, ja widzę tą drogę, którą my przebyliśmy. Jak Demagog powstawał, to był 2014 rok, takie pierwsze działania, 16 już organizacja fact-checkingowa, oficjalnie zarejestrowana. I wtedy w ogóle nie mówiło się o dezinformacji, o fact-checkingu, a dzisiaj mam wrażenie,
1: nie było jeszcze pojęcia deepfake'u, tak, o sztucznej inteligencji tak. Nie wspominam nawet.
0: Ale też widzę, że redakcje zdają sobie sprawę z powagi sytuacji i rzeczywiście takie osoby weryfikujące treści pojawiają się, więc to jest tak naprawdę dobry dla nas sygnał, że dzisiaj już media też zdają sobie sprawę, że trzeba wszystko sprawdzać, wszystko kwestionować, ale to nie zawsze jest
1: proste. A potem puszczają film z gry komputerowej.
0: Tak, tak, tak. I to są naprawdę ogromne zasięgowe telewizje, dlatego no to jest przykre, ale warto też motywować się, tak, żeby się doszkalać, żeby być na bieżąco z narzędziami, bo my dzisiaj możemy zweryfikować, czy coś jest deepfake'iem, czy nie. Możemy skorzystać z narzędzi, które też bazują na sztucznej inteligencji. My to w Demagogu właśnie robimy. Jak sprawdzamy jakiś deepfake, to opisujemy, jak to zrobiliśmy, jak sami też państwo, słuchacze mogą to sprawdzić. I myślę, że w tym kontekście to jest bardzo ważne, żeby mieć takie poczucie, że chcemy wiedzieć więcej, chcemy się edukować, chcemy się dostosowywać do zmieniającej się rzeczywistości. Kwestionowanie tego, że ten świat tak działa i nam się to nie podoba, tak naprawdę nic nie zmieni. Dlatego my mamy takie podejście, że po prostu warto się rozwijać. Jeśli sztuczna inteligencja może nam pomóc weryfikować informacje, powinniśmy też z tego korzystać, tak? Bo Mówimy tutaj o ogromnym napływie różnych rodzajów treści, postów w social mediach. Człowiek nie jest w stanie tego przeanalizować po prostu. Więc ja liczę na to, że sztuczna inteligencja będzie sojusznikiem, a media, myślę, że tutaj dotykamy jeszcze tej kwestii takiego zaufania do dziennikarza, do osoby, która jest po drugiej stronie. I według mnie są projekty medialne, które pokazują, że jeśli po drugiej stronie jest wiarygodna osoba, to ona ma słuchaczy, to jest zainteresowanie treściami, które tworzy. Więc ja myślę, że my dzisiaj potrzebujemy takich dziennikarzy, ekspertów. I kiedy ja myślę, że chcę się dowiedzieć czegoś o klimacie, to właśnie szukam takiego dziennikarza. A kiedy chcę się dowiedzieć o sztucznej inteligencji, to właśnie sobie myślę, że jest ktoś, kto rozumie tą technologię, korzysta z niej, analizuje różne raporty i może tak całościowo trochę nam przedstawić ten świat. Więc dziennikarze, eksperci, na pewno będzie bardzo duży popyt na nich. Zdecydowanie. Tutaj media workerzy myślę, że mają trochę cięższe zadanie na pewno. No na pewno to jest taka dzisiaj takie wyzwanie jednocześnie, żeby ufać źródłom sprawdzonym, konkretnym. Takie, które nas nie zawodzą, które nie podają tych fałszywych informacji. I myślę, że to jest bardzo ważne, żeby po prostu nawet myśląc o tym, jak chcemy konsumować informacje, jak chcemy właśnie, jaki obraz świata chcemy mieć, czyli czy tylko jednostronny, czy jednak jesteśmy otwarci na korzystanie z wielu źródeł, korzystanie z ekspertów, to też ukształtuje w nas to krytyczne myślenie, o którym też trochę dzisiaj rozmawiałyśmy, takie pokazujące nam, że może nie chodzi o to, żeby podważać wszystko, ale w takich sytuacjach, kiedy naprawdę jest coś dla nas ważnego, jak na przykład zdrowie, umieć właśnie skorzystać z takiego sceptycyzmu, może właśnie z kompetencji weryfikowania informacji. To jest też ogromny problem, bo my dzisiaj się skupiłyśmy mocno w rozmowie na wojnie, na AI-u i takich zagrożeniach w kontekście naszego całego państwa, ale w kontekście dezinformacji jest wiele zagrożeń dotyczących bezpośrednio jednostki. Bardzo wielu szarlatanów, którzy udzielają pseudoporad medycznych, psychologów, psychoterapeutów.
1: Samozwańczych.
0: Tak, którzy absolutnie nie mają żadnego wykształcenia i my przez to, że jesteśmy często zdesperowani. Potrzebujemy jakiegoś cudownego leku, który sprawi, że będziemy zdrowi. Idziemy w to po prostu. I niestety są przypadki, kiedy to zakończyło się tragicznie. Dlatego też warto o tym pamiętać, że dezinformacja to nie tylko działania zewnętrzne i różnego rodzaju operacje wpływu, ale to też działania wewnętrzne, konkretne podmioty, konkretne osoby, które realnie zarabiają szkodząc.
1: To na koniec krótkie pytanie. Co jest teraz, przepraszam za kolokwializm, na propsie? W czym teraz mieszamy najbardziej?
0: Na propsie.
1: Iran?
0: Iran, zdecydowanie Iran. Ukraina niezmiennie, to jest taki temat, który mocno grzeje, mówiąc równie młodzieżowo.
1: Jesteśmy, ja dziecka swojego
0: tak,
1: słuchałam,
0: jesteśmy
1: przepraszam
0: obydwie
1: państwa.
0: mamami, więc myślę, że musimy być na bieżąco. Ale oczywiście te wszystkie kwestie właśnie związane ze zdrowiem, one też się przewijają. No i taka nasza lokalna polityka, jak to referendum, to myślę, że to też są bardzo ważne wydarzenia.
1: Ten proces postępuje i sztuczna inteligencja go przyspieszyła i jeszcze skomplikowała nam życie. Pielęgnujmy swoje władze poznawcze.
0: Wychodźmy też spoza internetu, tak? Czytajmy książki, szukajmy innych sposobów na spędzanie swojego wolnego czasu niż tylko internet.
1: Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Państwa i moją gościnią była Małgorzata Kilian-Grzegorczyk, prezeska stowarzyszenia Demagog.pl. Anna Wacławik. Na następny wywiad pogłębiony zapraszam w następną sobotę po 19:00.
2: To jest powtórka.

0: wypatrujemy dzieci, które rodzą się powyżej 23 tygodnia trwania ciąży.
1: Jestem mamą Henryka urodzonego w 26 tygodniu ciąży.
0: Nasze możliwości sprzętowe pozwalają nam ratować pacjentów, którzy ważą po 300 gram, 400 gram. Traktujemy rodziców naszych pacjentów jako też część zespołu terapeutycznego.
1: No wiadomo, bałam się o życie swojego dziecka. Henio dzisiaj ma 2,5 roku. Wychodzi ze swoich powikłań, chociaż miał ich bardzo dużo, i neurologiczne, kardiologiczne.
2: Współpracujemy z naszym oddziałem neonatologicznym i te nasze dzieciaczki poradzą sobie już później.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Peter Pomierancew, laureatem Nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Jest kolejna sensacja na kortach w Paryżu, broniąca tytułu Coco Gauff odpadła z turnieju. Od 1 lipca mają wzrosnąć pensje lekarzy. Minimalna stawka ma wynieść prawie 13 tysięcy brutto. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Peter Pomierancew z Nagrodą imienia Ryszarda Kapuścińskiego, brytyjski dziennikarz, reporter i komentator polityczny, został laureatem 17. edycji za książkę Propagandysta, który przechytrzył Hitlera. Bohaterem nagrodzonego reportażu jest Sefton Delmer, niezwykły dziennikarz, który w czasie II wojny światowej kierował brytyjskimi stacjami radiowymi nadającymi propagandowe audycje dla niemieckich obywateli. Pozycję w przekładzie Aleksandry Paszkowskiej wydała Krytyka Polityczna. Poza książką Pomierańcewa w finale znalazły się Poznań kolonialny, rodzinna historia z Tanzanią w tle Kaspra Bajona, nie koniec, nie początek, powojenne wybory polskich Żydów Anny Bikont, Nasz mały sekret Emily Carrington i Cisza nad stepem, Kazachstan i pamięć o Rosji Joanny Czeczot. Broniąca tytułu Coco Gauff odpadła w trzeciej rundzie wielkoszlemowego French Open. Amerykańska tenisistka przegrała z reprezentującą Austrię Anastazją Potapową 6-4, 6-7, 4-6. Tak szybkie odpadnięcie będzie miało dla Gauff konsekwencje rankingowe. Spadnie co najmniej na 6. miejsce. Są propozycje podwyżek dla pracowników służby zdrowia. Od 1 lipca pensja minimalna dla lekarza specjalisty to prawie 13 tysięcy złotych brutto. Wzrost o ponad 1000 złotych. Ostateczną decyzję podejmie Ministerstwo Zdrowia, które chciało przesunąć podwyżki na przyszły rok. Medycy z roku na rok zarabiają coraz lepiej, dzięki czemu coraz mniej lekarzy chce wyjeżdżać do pracy za granicę, mówi Jakub Kosikowski z Naczelnej Rady Lekarskiej.
5: To tak naprawdę, trzeba powiedzieć, ograniczyło w znacznym stopniu zjawisko wyjazdów. Liczba wniosków, które my jako samorząd wystawiamy, które lekarz musi zdobyć, żeby móc pracować za granicą, po prostu znacząco spadła na przestrzeni ostatnich lat.
4: Z danych zebranych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wynika, że połowa lekarzy zarabia powyżej 25 tysięcy złotych. Mieszkańcy bydgoskiego Sierniczka zmagają się z fetorem z pobliskiego składowiska bioodpadów. Jego właściciel, firma Remondis, zbudował co prawda za 48 milionów złotych hermetyczną halę do przetwarzania bioodpadów, ale zdaniem mieszkańców niewiele to dało. Agnieszka Wynarska.
6: Odór nadal się unosi, zwłaszcza w ciepłe i wietrzne dni, skarżą się mieszkańcy.
7: Właściwie efekt jest taki sobie, czyli smród nadal jest i on jest odczuwalny, w zależności od tego, jaki jest kierunek wiatru.
8: Dowiedzieliśmy się, że taki znakomity pomysł jest nasadzenie krzewów i krzaków. Proszę Państwa, Sierniczek w lesie mieści się. No nie oszukujmy się, jakie nasadzenie drzew.
6: Zimą problem z odorem wynikał z awarii bram w halach, tłumaczy Małgorzata Gotowska, członek zarządu Remondisu.
9: Wszystkie hale są podciśnieniowe, w związku z tym one wciągają powietrze do środka i na ten moment uważamy, że zostało zrobione bardzo dużo. No i cały czas się przyglądamy tej sytuacji na naszej instalacji.
6: Remondis musi przeprowadzić badania powietrza pod kątem odoru, a także występowania pleśni i bakterii. Analiza potrwa od kwietnia do października, a raport, który może być podstawą ewentualnych dalszych działań, ma być gotowy pod koniec roku.
4: W Warszawie ruszyła wielka przebudowa torowiska w Alejach Jerozolimskich. To oznacza brak tramwajów w samym sercu Warszawy i to na 2 miesiące. Stan torów jest tak zły, że trzeba je wymienić. Błażej Kulesza.
10: Remont, co ciekawe, zbiega się z mistrzostwami świata w koszykówce 3x3, a Aleje Jerozolimskie sąsiadują z placem centralnym, gdzie mecze będą się odbywać, tłumaczy rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz.
11: Tylko jako spółka Tramwaje Warszawskie mamy w tym roku 36 zadań remontowych i to albo teraz, albo nigdy.
12: Tak, i to wszystko jakoś trzeba ułożyć. Bierzemy pod uwagę to, że na Placu Centralnym się odbywają te mistrzostwa koszykarskie. Prace będą zorganizowane w taki sposób, by te uciążliwe roboty nie przeszkadzały w spotkaniach, meczach.
10: Część radnych z lekką zgryźliwością przypomina, że wielkie imprezy i wielkie remonty to powoli domena władz Warszawy.
13: Przypomnę Państwu tutaj, naszym słuchaczom, co działo się rok temu podczas konkursu Chopinowskiego, gdzie okolice Filharmonii Narodowej były rozkopane, pomnik Chopina był rozkopany.
10: Tramwaje na Aleje Jerozolimskie wrócą z początkiem sierpnia. Do tego czasu na ulicę wyjadą zastępcze autobusy. Błażej Kulesza, TOK FM.
4: Aby remontowy rachunek zysków i strat był w Warszawie, drogowcy otwierają wiadukt trasy Łazienkowskiej. Tam remont przeciągnął się o rok. Wielkie remonty także w Krakowie. Wstrzymano ruch tramwajów na odcinku Kombinat Kopiec Wandy. Rozpoczęła się bowiem przebudowa węzła przy centrum administracyjnym Huty. Dla pasażerów szykują się spore utrudnienia. Samochody pojadą po jezdni północnej od strony ulicy Ujastek. Prace zakończą się na początku lipca. Profilowane nie tylko szkoły, ale już nawet przedszkola, mnóstwo zajęć dodatkowych w szkole i poza nią, a w efekcie brak czasu na nudę. Dzisiejsze dzieciństwo nie jest łatwe, przyznają psychologowie. I to jest temat tego weekendu w TOK FM i w przededniu Dnia Dziecka. Na wszechobecne przeciążenie nakłada się dodatkowo internet i media społecznościowe. Stąd kampanie, ale też praca nad zmianami w prawie, by z jednej strony ograniczyć najmłodszym dostęp do sieci, a z drugiej wesprzeć ich rozwój. Franio chodzi do czwartej klasy, chodził na szachy i do klubu sportowego, ale zrezygnował. Rodzice posłuchali jego zdania. Dziś ma więcej czasu na zwykłą nudę i bycie z kolegami.
14: Dużo masz czasu wolnego po szkole?
15: No, kilka godzin.
14: I co wtedy na przykład robisz?
15: Idę grać w piłkę z kolegami na boisko.
14: Chyba też przed komputerem trochę.
15: Już mniej.
14: No, ale na przykład na boisku, jak gracie w piłkę, to co? Zdarza się strzelić gola?
15: No, często strzelam.
4: Tymczasem narzucanie dzieciom zajęć dodatkowych, a tak robi część z nas, to przysłowiowy strzał w kolano, bo dzieci są przemęczone i brakuje im czasu na zwykłe pobycie ze sobą, mówi psycholożka Marta Szczodrak.
16: Warto zapytać ich o to, czy chcą brać udział w takich dodatkowych zajęciach i wziąć ich zdanie pod uwagę. My dorośli mamy prawo i obowiązek pokazywać świat, różne alternatywy, natomiast my za naszych młodych ludzi nie przeżyjemy życia.
4: Dzieci mają prawo do własnego zdania, a Konstytucja mówi wprost, Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Na termometrach około 18 stopni, maksymalnie do 25 we wschodniej połowie kraju oraz miejscami na Pomorzu i w górach przelotne opady deszczu. Na północnym wschodzie i na wschodzie możliwe burze.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
17: W oczach mieszkańców dużych miast prowincja jest zwykle bierna, konserwatywna i ślepo wpatrzona w swojego proboszcza. Jak bardzo ten obraz odbiega od prawdy? Jak zmienia się Polska lokalna? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Na obrzeżach. W półce z książkami na tokfm.pl, w aplikacji TOK FM i na YouTubie.
3: Autopromocja. To jest powtórka.
18: Przy niedzieli o sporcie Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu ponownie, to druga godzina naszego programu. Nie będziemy w niej nawiązywać do wydarzeń tego weekendu, jeśli chodzi o piłkarską ekstraklasę, a także pierwszą ligę w kategorii rozwiązań. Kto spadł, kto awansował i kto utrzymał swój ligowy status, ale porozmawiamy o tym, jak ten futbol wygląda z nieco innej perspektywy. Profesor Robert Kozielski jest z nami. Dzień dobry, panie profesorze.
19: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
18: Nauczyciel akademicki Uniwersytetu SWPS, także Uniwersytetu Łódzkiego. Zarządzanie to jest pański konik, to jest też dyscyplina, którą pan się zajmuje. Marketing szeroko pojęty, jakkolwiek go rozumiecie również, ale muszę najpierw na początku naszej rozmowy odwołać się do pańskiej przeszłości piłkarskiej. Był pan zawodnikiem ligowym Łódzkiego Klubu Sportowego pod koniec lat 80. w swoim debiucie. Jako 20-latek strzelił pan 3 gole, później, mam nadzieję, że pan nam o tym opowie, zdecydował się pan postawić na edukację, a nie na sport, ale teraz jest pan wciąż tego sportu blisko i ma pan, mam wrażenie, kiedy słucham pańskich wypowiedzi, także tych medialnych, taki zdrowy ogląd sytuacji, jak polski futbol od strony tej marketingowo-zarządczej wygląda. Jeśli przyjmiemy skalę 1-10, to jaką ocenę pan wystawi temu obszarowi?
19: To zależy, co będzie punktem odniesienia. Oczywiście, jeżeli weźmiemy najlepsze
11: kluby i najlepsze ligi na świecie, no to jesteśmy na początku tej drogi. Jeżeli przyjmiemy taką skalę odniesienia w sensie dynamicznym, to znaczy co się, jak ten świat wyglądał 10-15 lat temu, no to ta ocena będzie wyższa. Pewnie gdzieś jesteśmy w połowie tej drogi, stajemy się obszarem, biznesem, sektorem, jako sport, jako piłka nożna, coraz bardziej profesjonalnym, ale jesteśmy w połowie drogi, więc pewnie 4-5.
18: Dlaczego mówi pan w trybie niedokonanym? Mam wrażenie, że po pierwsze, w polskim futbolu pieniędzy jest dużo. Kontrakt telewizyjny to jest, zdaje się, 10. rynek europejski już w tej chwili, nieadekwatnie do poziomu sportowego. Jest mnóstwo kapitału własnego, ale też jest mnóstwo pieniędzy publicznych, które w futbol wkładają pieniądze, czasami przepalają, jako właściciele klubów w strukturach miejskich i tak dalej. Słowem, nie ma na co narzekać.
11: To znowu jest punkt odniesienia. To znaczy, rzeczywiście jest znacznie lepiej niż 10-20 lat temu. Natomiast jeżeli będziemy punktem odniesienia brali najlepsze ligi europejskie, no to jesteśmy jeszcze dużo przed nami, bardzo dużo do zrobienia. To jest jedna rzecz. Druga rzecz oczywiście, to nawet nie jest tylko kwestia pieniędzy, bo często jest tak, że my myślimy wyłącznie pieniędzmi. Oczywiście jest ten związek między skalą budżetu, wielkością budżetu, a wynikami czy to danego klubu w danej lidze, czy to danej ligi, czy klubów z danej ligi w skali międzynarodowej. Natomiast oczywiście są też bardzo pozytywne wyjątki, które może i potwierdzają regułę, ale też pokazują, że przy pewnej i to nie, nawet w tych najlepszych ligach, no Leicester chyba prawdopodobnie spadnie teraz, ale jeszcze niedawno był mistrzem Anglii, ku zaskoczeniu bardzo wielu obserwatorów czy kibiców. Więc są te wyjątki, które potwierdzają regułę, co oznacza, że właściwie przy pewnym podejściu nie trzeba mieć worków pieniędzy, aby osiągnąć sukces, również taki sukces biznesowo-sportowy, czy biznesowy i sportowy. Ale oczywiście jest ta korelacja między budżetem a wynikami jest bardzo wysoka.
18: A może my popełniamy taki błąd w założeniu, że cały czas mierzymy bardzo wysoko, patrzymy na ligi top 5, podczas gdy one po prostu nie są nam z wielu powodów dane. Nie wiem, kraje Beneluxu, tak jak Holandia czy Belgia, mają silny futbol reprezentacyjny, natomiast ich ligi są na poziomie dziesiątki, i to dolnej części tej dziesiątki rankingów, wszelkiego rodzaju także finansów. I oni są z tym okej. Okay. Oni wcale nie aspirują do tego, żeby wyprzedzić Anglię, Hiszpanię, Niemcy, Włochy czy też Francję. My cały czas gonimy i stawiamy się w roli tego, który musi dogonić. Podobnie, nie wiem, czy pan, panie profesorze, zwrócił uwagę, z naszą reprezentacją. Dlaczego nie przyjmiemy do wiadomości, że jesteśmy średnim piłkarsko krajem, mimo że nasza populacja jest jedną z czołowych w Europie, i pogódźmy się z tym, że my nie zawsze będziemy jeździć na takie turnieje jak Mistrzostwa Świata czy Mistrzostwa Europy.
11: Rozumiem punkt widzenia, akceptuję go, ale i zgadzam się, i nie zgadzam. Nie wiem, czy można taką dwoistość pokazać. Po pierwsze,
18: część psychologów używa takiej formuły, to zależy.
11: To zależy, tak, to prawda. Kwestia jest taka, że po pierwsze, nie chodzi o chore ambicje, i nie chodzi o ambicje, które są jakby niezdrowe w takim wymiarze, nieosiągalne, tylko po prostu na tym polega sport, na tym polega życie. Nie chodzi mi tylko o osiąganiu, chodzi mi również o pewnym rozwoju. Więc jeżeli będziemy sobie zanieść tą poprzeczkę, to może się okazać, że dawno ją przeskoczymy, aby cały czas będziemy patrzyli punktem odniesienia do średniaków, którzy gdzieś tam są obok. Natomiast powiedział pan bardzo piękną rzecz, wspominając kraje Beneluxu, to znaczy powiedzmy sobie, co my chcemy w takim razie. Czy my chcemy mieć silną reprezentację i nie zwracamy uwagi na kluby, tak jak wspomniał pan kraje Beneluxu? Czy chcemy mieć sukces na poziomie klubowym? Czy chcemy mieć generalnie wysoki poziom wśród wszystkich klubów? Czy chcemy mieć taką trójkę, czwórkę, jak na przykład w Hiszpanii, gdzie te 4-5 klubów właściwie co roku walczą o mistrzostwo.
18: Ale prawda też jest taka, że to ogranicza się do duopolu barcelońsko-madryckiego.
11: Dokładnie tak, ale oni rzeczywiście za każdym razem dochodzą do ćwierćfinałów, półfinałów, czy wygrywają Ligę Mistrzów. I to jest jedna rzecz. Powiedzmy sobie, co my właściwie chcemy. Ale drugi element, ja nie mówię, że my mamy wygrywać, od razu myśleć o Champions League, nie? Ale powiedzmy sobie chociaż, że nie wiem, że jeden klub w ciągu najbliższych 3 lat, czy dwa kluby w ciągu najbliższych 3 lat zagrają, nie wiem, w półfinale, w ćwierćfinale Ligi Konfederacji, nawet w tych najniższych ligach, czy w Lidze Europy, prawda? Więc, a są takie przykłady z tych krajów, które pan daje odniesienie, prawda? Więc są te przykłady. Więc to bardziej mi chodzi. Czy zdefiniujmy sobie, co my chcemy osiągnąć, jaki etap chcemy pokonać i dopiero potem myślimy o tych etapach, które rzeczywiście są gdzieś tam, no trudno porównywać nawet budżetowo, czy sportowo oczywiście, te kluby z tej pierwszej piątki, o której pan wspomniał z Polską, ale dlaczego nie Liga Konfederacji, dlaczego nie Liga Europy?
18: Panie profesorze, no to proszę spojrzeć w takim razie, nawet jeśli prześledzimy tegoroczne zmagania w każdych rozgrywkach pucharowych, no to co nam wyjdzie? Na poziomie półfinału, bo finały dopiero dwa przed nami, jeden już za nami. W Lidze Mistrzów mamy Arsenal i PSG, które uporały się w swoich bataliach, jeśli dobrze pamiętam, z Bayernem Monachium i z Atletico Madryt. Mhm. No więc cały czas poruszamy się w gronie tych klubów, krajów top 5, jeśli chodzi o ligę. W Lidze Europy, którą wygrała teraz drużyna Aston Villa, w półfinale grała z Nottingham, rywal finałowy Freiburg grał ze Sportingiem Braga, czyli Portugalia też, klub pochodzący z nacji wybitnie piłkarskiej. Liga Konferencji, wspomniana przez pana, mamy finał Crystal Palace, Rayo Vallecano, Hiszpania, Anglia. No tutaj jest jedyny wyjątek, czyli Szachtar Donieck przepadł w półfinałowej rozgrywce. Mainz było drugim półfinalistą. No cały czas poruszamy się w gronie tych klubów.
11: Ja to nie powiedziałem o finale, mówiłem o ćwierćfinale. Znaczy po prostu stawiajmy sobie pewne granice, czy cele, które próbujemy osiągnąć. Ale ciekawą rzecz też pan powiedział, no to chciałem podkreślić, bo bardzo często my mamy taką formułę pewnego chcieństwa. To się musi wydarzyć za pół roku, za rok. Zawsze ten czas jest taki bardzo krótki. Wszyscy pewnie, no, Barcelona w pięknym stylu, chociaż akurat ten styl w tym roku nie był taki zachwycający, zdobyła mistrzostwo Hiszpanii, ale jak wrócimy sobie do tej Barcelony sprzed tam kilku lat, jakby fundamentu zbudowanych przez Cruyffa, potem kontynuowanych przez Guardiolę, przecież to było 30 lat pracy. 20 parę lat pracy, nie? Więc trochę mi o to chodzi, że my sobie powinniśmy na pewne projekty, jakkolwiek to dzisiaj brzmi ten projekt, wszyscy używamy słowa projekt, nie? Czy to jest projekt klub sportowy, czy to jest projekt piłka nożna, liga, cokolwiek. Spójrzmy na ten projekt z perspektywy pewnie kilkunastu przynajmniej lat, czy kilku ładnych lat, tych 5-10 lat, prawda? A my właściwie tak naprawdę chcemy, tutaj mamy za chwilę eliminację Mistrzostw Europy, więc będziemy walczyć kolejne Mistrzostwa Świata. Mamy maksymalnie dwuletnią perspektywę. I zastanawiamy się, czy ten Lewandowski to jeszcze ma grać, czy będzie ratował ten nasz reprezentację, czy nie będzie ratował naszej reprezentacji. I podobnie podchodzimy do tego w piłce klubowej. Chyba takim dość pozytywnym wyjątkiem zaczyna być powoli, przynajmniej tak na to patrzę ja, ale możemy o tym pogadać, Lech Poznań, który no, ma bardzo dobrą akademię, buduje to od naprawdę dobrych 10, aż zawsze Lech miał jeszcze, trochę wspominając prehistorię, za moich czasów Lech zawsze miał bardzo dobrą, zresztą tak jak ŁKS kiedyś, akademię i słynął z wychowywania talentów, czy właśnie wyszukiwania, a potem rozwijania talentów, więc dzisiaj w tym miejscu jesteśmy, ale to nie znaczy, że w zespole Lecha grają wyłącznie Polacy, to jest bardzo świadomie prowadzony projekt, obym nie zapeszył, kiedyś mówiłem o Legii, jesteśmy dzisiaj w miejscu, w którym Legia jest w trudnej sytuacji.
18: Nie wiem, czy to tylko kwestia retoryki, ale ja lubię zaczepić się o słowo wypowiadane jeszcze przez nauczyciela akademickiego. Powiedział pan, my staramy się walczyć. Właśnie, czy ten stan permanentnej walki nie jest największą bolączką naszego futbolu, że my nie gramy w piłkę, my nie cieszymy się piłką, tylko my bez przerwy walczymy. My sobie wyszukujemy nawet trochę na siłę wrogów, kogoś, kogo musimy pokonać. Odwoływujemy się, nie wiem, przy meczach reprezentacji do resentymentów, jak gramy z Niemcami, no to Grunwald, wie pan, o co chodzi, tak?
11: Tak, tak.
18: My nie umiemy cieszyć się grą w piłkę. My to bardzo tak patriotycznie traktujemy, żeby nie powiedzieć, że jest to oparte jakąś martyrologię.
11: Zgadzam się, ale to znowu to to jest związane trochę z tym bardzo krótkim okresem, jakby pewną perspektywą, którą przyjmujemy. Ja znowu pewnie najlepiej podawać pewne przykłady z własnego doświadczenia, jak z panem Tomaszem Salskim, zresztą też również panem Krzysztofem Przytułą, przygotowywaliśmy projekt ŁKS-u w 2015-16 roku i zastanawialiśmy się, co ten ŁKS ma osiągnąć, w jakiej perspektywie, jak do tego podejść. Coś, co dzisiaj pewnie używa się słowa strategia, to ja nawet mogę pokazać ten dokument, bo mamy ten dokument rozpisany. Mieliśmy to rozpisane na 10 lat, z jasnym określeniem, z jasnymi KPI-ami, co ma być osiągnięte, jaka ma być wartość drużyny, ilu zawodników. Oczywiście to jest wszystko przy pewnych założeniach. Ja rozumiem, że życie jest bogatsze niż nawet najlepsze Excele, które zbudujemy. Ale perspektywa myślenia pana Tomasza Salskiego i pana Krzysztofa Przytuły wtedy była perspektywą 10-letnią. A nie perspektywą tego, żeby awansować z trzeciej ligi do drugiej, z drugiej do pierwszej, a potem do ekstraklasy. To był też po teraz jest Wieczysta takim przykładem, ale wiemy, co się dzieje dzisiaj z Wieczystą, gdzie klub od samego, właściwie od tej klasy, tam czwartej ligi chyba co roku awansował i awansował do ekstraklasy. Potem był COVID, potem były inne problemy, które spowodowały, że ten projekt niestety nie został zrealizowany. Ale to powtarzam, to przynajmniej ta perspektywa była, założenia były dobre. Świat zweryfikował tą strategię, ale tak należy patrzeć na projekty, a nie tak, że właściwie przychodzi człowiek. Bo nawet ten przykład, to jest w ogóle świetny przykład pana Kwietnia, jeśli dobrze pamiętam, z Wieczystej, który włożył duże pieniądze i z roku na rok awansował, właściwie za chwilę prawdopodobnie.
18: Nie ma pieniędzy, których on nie mógłby
11: włożyć. Nie mógłby włożyć, prawda? Natomiast nagle się znudził tą sytuacją, czyli właściwie trudno powiedzieć, do czego on dążył, no bo na koniec dnia jakby rzeczywiście wszedł do tej ekstraklasy i ta Wieczysta grałaby, czy to w Krakowie, czy gdziekolwiek indziej, no tam pewnie 500 osób by przyszło na ten mecz, nie? Jeżeli by nie liczyć kibiców drużyny przeciwnej. Chyba, żeby założył sobie, że on patrzy na to w perspektywie 20 lat i za 20 lat chce zbudować taką historię tego klubu, gdzie wokół niego będzie naprawdę baza i wspomnień, i emocji, i historii. Ale ma pan rację, rzeczywiście, że my bardzo często patrzymy w perspektywie jednej batalii, jakiejś walki, która się gdzieś dzieje, szukania wroga, którego musimy pokonać, a nie w perspektywie pewnej strategii, pewnej drogi, którą mamy do przejścia, dłuższej drogi, którą mamy do przejścia. Tych przykładów jest naprawdę bardzo dobrych wiele, bo dzisiaj pewnie jesteśmy z Łodzi, a co prawda bardziej po białej niż po czerwonej stronie, ale docenić trzeba na przykład, dzisiaj pewnie różnie możemy na tą postać również patrzeć, ale pan Sobolewski, który kiedyś tworzył stary Widzew, on nie patrzył, oczywiście ktoś powie inna sytuacja, namiestnik partyjny, różny sposób można oczerniać ludzi, ale zbudował dużą rzecz. W jaki sposób, znowu, możemy dyskutować, ale jak to jest, najpierw zbudujmy, a potem krytykujmy.
18: Powołał się pan na przykład Lecha Poznań jako takiego modelowego przykładu pracy, hołdowania swojej własnej wykreowanej filozofii. Tylko przypomnę, że ci sami ludzie, którzy w tej chwili są wychwalani za sportowy wynik, ale nie tylko, czyli obrona Mistrzostwa Polski, liczni wychowankowie wchodzący do składu z potencjałem sprzedażowym, ci sami ludzie byli wyklinani przez środowisko poznańskie, kiedy w tej gablocie było pusto. Zarządzający byli ci sami, ale wyklinali ich ci sami, którzy w tej chwili są piewcami ich roboty.
11: No tak jest w tym kraju.
18: Ale czy to nie jest tak, że nie dajemy sobie w futbolu, w ogóle w sporcie miejsca na pomyłkę? Tak, możemy się mylić, o ile wyciągamy z tego wnioski. Poznanie jest tego najlepszym dowodem. Ci sami ludzie nie zmienili strategii, nie zawrócili koni w trakcie przeprawy, tylko szli według ustalonego schematu.
11: Ma pan w 100% rację, tylko problem jest taki, że to nie dotyczy tylko piłki nożnej. To dotyczy naszego życia, życia każdej organizacji, każdej instytucji. Jeżeli będziemy oceniali w perspektywie to, co się dzieje w perspektywie tygodnia, miesiąca, czy nawet roku, no to prawdopodobnie znajdziemy tyle samo sukcesów, co porażek. Ważniejsze jest, jak oceniać pewną pracę, która się wykonuje, pewną odporność, przekonanie co do tego, że idziemy po właściwej drodze. Tych przykładów naprawdę jest bardzo wiele i pewnie nawet Ronaldo z Messi mają swoich hejterów, którzy ich kwestionują, ich osiągnięcia i sukcesy. Więc myślę, że tak, no sport jest o tyle, dzisiaj nie wiem, czy nawet sport nie należałoby nazwać pewną formą show biznesu, w którym te emocje, czasem one nie są czyste, no bo to jest pewna zawiść.
20: Tam są duże też pieniądze, które powodują chęć przyłączenia się. No, one sprawiają, że ludzie w bardzo różny sposób oceniają albo szukają. To jest tak pewna forma racjonalizowania, czyli szukania argumentów dla już postawionej tezy. Więc myślę, że oczywiście każdy mógłby zakwestionować projekt Lecha Poznań. Natomiast no, pokażcie drugi, który w ten sposób tak konsekwentnie jest budowany, wtedy będziemy rozmawiali. Albo zaproponujcie alternatywę, zróbcie tą alternatywę przez 10-15 lat, będziemy dalej rozmawiali. Prawda? Legia jest rzeczywiście tutaj i Lech też są takimi wyjątkami, no bo ktoś znowu powie, a propos tego wyszliśmy pieniądze. No to są budżety największe dzisiaj w Polsce, więc trzeba powiedzieć, no, że kwestia finansów jest tutaj kluczowa, ale nie tylko, bo też pan powiedział to, że właściwie każde pieniądze można przepalić. Dzisiaj ci, którzy są przeciwnikami Widzewa i pana Roberta Dobrzyckiego też powiedzą, że jeszcze w ogóle masa jest tego w mediach społecznościowych, jak się ludzie wyśmiewają z pana Roberta Dobrzyckiego. A co ciekawe będzie, jak ten sam pan za 5 lat stworzy projekt, który będzie wygrywał z wszystkimi i zdeklasuje tych, którzy dzisiaj są na piedestale.
18: Ma pan ten przywilej, że zna pan obie strony barykady, ale w Polsce bardzo często ścierają się te dwa nurty, czyli ludzi piłki nożnej, którzy uważają się za wszechwiedzących, bo dotknęli tej piłki w rozmaitych rolach. Byli piłkarzami, trenerami, teraz być może sprawują funkcje zarządcze. No proszę zwrócić uwagę, jest wielu byłych zawodników, czy też trenerów, którzy zostali dyrektorami sportowymi bądź prezesami. No i to jest jeden biegun. Po przeciwnej stronie stają ci, którzy mają zasoby teoretyczne, niekoniecznie związane z piłką nożną i usiłują wnieść jakieś normy, standardy wyniesione z zarządzania wielkimi przedsiębiorstwami. No pan zarządzanie ma w małym palcu, więc proszę, żeby pan spojrzał na ten proces. Czy rzeczywiście są to wykluczające się światy? Czy można doprowadzić, że one synergicznie będą polskiemu futbolowi, w ogóle sportowi robić dobrze?
20: Nigdy. Przesunięcie tego wahadła w jedną stronę nie służy w długim okresie dla celu, który chcemy osiągnąć. Innymi słowy, naprawdę są wspaniali sportowcy, piłkarze, którzy nigdy nie będą dobrymi trenerami, działaczami sportowymi. I są też świetni teoretycy, którzy nigdy nie będą dobrymi trenerami czy piłkarzami itd. Te światy muszą się ze sobą łączyć. Świat pewnego doświadczenia, które mamy, z rozumieniem współczesnych zasad, mechanizmów, trendów. Wie pan, jak popatrzę sobie na prehistorię, czyli wtedy, kiedy my graliśmy w piłkę, to ta piłka była w ogóle inna. To jest inny sport. To jest inna forma sportu. No, niektórzy nam mogą powiedzieć, że dzisiaj, jak popatrzymy sobie na mecze ligowe, to bardzo dużo jest pewnych schematów gry i mało jest takich części meczu, ale i osobowości, które rzeczywiście robią różnicę. Nie ma tego dużo. Kiedyś tego było znacznie więcej.
18: Ale chodzi panu, nie wiem, o sportowców improwizujących w pozytywnym znaczeniu tego
20: dokładnie
18: słowa?
20: Dokładnie tak. Czyli ci, którzy trochę wychodzą poza schemat. Zmierzam do tego, że ci, którzy grali 20-30 lat temu w piłkę, jeżeli dzisiaj nie zupdate'ują swojej wiedzy, nie rozumieją tego, jak funkcjonuje dzisiejszy futbol, nie dołożą do tego chociażby sfery związanej z fizjologią piłkarza, dietetyką, kwestią motywacji, no to nie będą dobrymi piłkarzami, znaczy trenerami. Czy w ogóle jakby organizatorami sportu.
18: Polski Związek Piłki Nożnej, a właściwie konkretnie Szkoła Trenerów działająca w Białej Podlaskiej, powołała liczne kursy oprócz tych dających przepustkę, dyplom do prowadzenia zespołów, czyli UEFA Pro na poziomie Ekstraklasy i pierwszej ligi, UEFA A, UEFA B i tak można schodzić się w dół. Takie kompetencje potwierdzone dyplomem można zdobyć też w obszarze trenerów przygotowania motorycznego, szefów akademii, ale także dyrektorów sportowych. Ja mniej więcej znam ten plan i tę siatkę godzin podczas tego 2-letniego kursu, jak te zjazdy wyglądają. Czy powinno się też dyrektorów sportowych albo przyszłych certyfikowanych dyrektorów sportowych wyposażać w taką wiedzę z pańskiej dziedziny zarządzania, marketingu?
20: Znaczy, chyba odpowiedź jest dość oczywista. To znaczy, kluby dzisiaj to są naprawdę duże, często złożone instytucje. Z wszelkimi klasycznymi elementami zarządzania typu motywacja, struktura, strategia, budżet, zarządzanie przepływami finansowymi. To jest dość naturalne. Bardzo często też jest w polskim futbole taka dyskusja, dzisiaj się ona przetacza przez widzów akurat, czy pieniądze, które przyniósł pan Robert Dobrzycki, zostały właściwie zainwestowane w rekrutację, pozyskanie, używając bardziej sportowego słownictwa, piłkarzy. To, w jakim miejscu dzisiaj jest Widzew, sprawia, że pewnie powiedzielibyśmy, nie zostały właściwie zainwestowane. Oczywiście Polacy też dokładają do tego teorię spiskową, że prawdopodobnie ktoś wziął pod stołem i ściągnął tam jednego czy drugiego. Nie ma na to dowodu, więc po prostu to jest najprostsze rozwiązanie. Kłopot polega na tym, że podobnie jak w biznesie rekrutujemy ludzi, którzy potem wchodzą do pewnego środowiska i albo się odnajdują, albo się nie odnajdują. Tak czy inaczej, to rolą menedżerów, dyrektorów sportowych jest po pierwsze A, dobrać właściwie tę osobę, nie tylko pod względem sportowym, nie tylko właściwie pasującym do pewnego stylu gry, ale również co do pewnej konstrukcji emocjonalnej tego zespołu, który budujemy. Jeżeli będziemy mieli w tym samej szatni czterech kogutów, to nic z tego nie będzie również na boisku. Przepraszam za metaforę kurnika. Jeżeli natomiast będziemy mieli same kury, to też nie będzie z tego wiele. Więc ta umiejętność budowania zespołu, umiejętność zarządzania organizacją z takim głębszym rozumieniem mechanizmów, które są sobie dość naturalne. Czyli jeżeli tego nie będziemy mieli, to nigdy nie będzie jakby sukces sportowy. Już pomijam jakby takie bardzo wysokie jak kwestie pozyskiwania zasobów, środków i tak dalej.
18: Chciałbym namówić pana, panie profesorze, żebyśmy w drugiej części naszej rozmowy, a na te zaprosimy za chwilę, pomówili o świecie sportu, zarządzania i mechanizmów, które można implementować z zarządzania do sportu, ale wykraczając poza futbol, nie wiem, opierając się też na sportach olimpijskich, na takich przykładach sportowców indywidualnych, którzy zbudowali swoją markę. No i właśnie, jak to zrobili, czy to było konieczne do osiągnięcia sukcesu. Profesor Robert Kozielski, Uniwersytet SWPS, a także Uniwersytet Łódzki jest z nami. Panie profesorze, będziemy za chwilkę z naszymi słuchaczami.
0: Z przyjemnością.
21: To jest powtórka. Autopromocja.
22: Wspólny, spokojny, niedzielny poranek. Taki nie za wczesny, bo od godziny 8. Będziemy rozszyfrowywać rękopisy, z którymi nie radzi sobie sztuczna inteligencja. Naprawimy może zaniedbane nieco relacje z sąsiadami i spróbujemy, nawet jeśli to niekoniecznie proste, nie dać się hejtowi. I to akurat bez związku z sąsiadami. Będę od rana, ale zapraszam do dołączenia o każdej porze. Do niedzieli, a tam ozga.
21: Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
23: Reklama. Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
24: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting napędzany potrzebami rodziny.
23: Reklama.
21: To jest powtórka.
18: Przy niedzieli o sporcie. Przemysław Iwańczyk, kłaniam się państwu ponownie w towarzystwie profesora Roberta Kozielskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
20: Dzień dobry.
18: Reprezentuje pan Uniwersytet SWPS, także Uniwersytet Łódzki. Zajmuje się pan zarządzaniem. I zaczął się pan tym zajmować, zanim to było modne, prawda?
20: Zarządzanie było modne dłuższy czas, ale rzeczywiście zacząłem się tym zajmować wtedy, kiedy następowała zmiana systemów w Polsce, czyli to był początek lat 90. właściwie, i wtedy też pojawił się ten obszar, którym ja się głównie zajmowałem przez ostatnie 30 lat, czyli marketing, który właściwie wtedy był całkowicie obszarem nieznanym.
18: Ale przyzna pan, że był taki okres boomu na ten kierunek, właściwie wszyscy chcieli studiować marketing i zarządzanie.
20: Marketing w ogóle, tak, niektórzy dzisiaj do dzisiaj przeklinają te studia, dlatego że to było po prostu synonimem łatwych 3 bądź wcześniej 5 lat studiów, ale zadanie i wyzwanie jest trudne. Zresztą często jest to obszar niedoceniany, a jednocześnie z punktu
0: punktu widzenia biznesowego. Badania wyraźnie pokazują, że większość na przykład prezesów i właścicieli firm twierdzi, że ich sukces biznesowy przynajmniej w 80% zależy od dobrych działań marketingowych. Nie chodzi mi o manipulacje, nie chodzi o reklamy. To w ogóle nie o tym mówimy, więc pewnie ci nasi słuchacze, którzy mają mniejszą wiedzę na temat, czy stykali się z obszarem marketingu, prawdopodobnie trochę z obrzydzeniem będą patrzyli na to słowo. Natomiast w rzeczywistości marketing, często jest takie piękne określenie, że marketing to jest umiejętność zarządzania przyszłością biznesu. Więc o tym jest marketing.
1: Już widzę naszych słuchaczy, którzy robią teraz szerokie oczy i popadają w niemałą konfuzję, słysząc te wszystkie terminy związane z marketingiem i zarządzaniem w audycji o proweniencji sportowej. Ale dlaczego pan jest naszym gościem? Między innymi dlatego, że pan sport kocha, jest pan byłym wyczynowym piłkarzem, grał pan na poziomie ekstraklasy. Mało tego, w swoim debiucie pod koniec lat 80. strzelił pan 3 gole. To jest w ogóle...
0: Podobno w historii piłki nożnej na świecie nie ma drugiego takiego zdarzenia. Więc przynajmniej w tym zakresie się gdzieś zapisają w historii.
1: Ale patrzy pan na futbol, też stara się gdzieś dokonywać jego analizy przez pryzmat tych narzędzi, którymi pan posługuje się w swojej akademickiej działalności. Rozmawialiśmy przed krótką przerwą, jak to wygląda w świecie polskiego futbolu, jak nie spotykają się te dwie drogi sukcesu sportowego i umiejętnego zarządzania. Obiecałem naszym słuchaczom, że pomówimy też o tych indywidualnych sportowcach, którzy indywidualnie bądź też ze sztabami ludzi wokół siebie zarządzają swoimi karierami. Który przypadek jest dla pana na tyle znamienny, że posługuje się pan nim choćby w swojej działalności akademickiej?
0: Nie ma wielu takich dobrych przykładów. Zresztą to, co było i jest pewnym problemem polskiego sportu, a w szczególności polskiej piłki nożnej, to, że nikt nie...
2: Ale pan ciągnie te lejce w kierunku futbolu.
0: Nie, za chwilkę odejdę. Okay. Za chwilkę odejdę, tylko chodzi mi o to, że bardzo często, że mówimy tak naprawdę o życiu człowieka, o historiach, o przyszłości bądź ich braku. To znaczy w tym sensie, że z polskimi sportowcami, w szczególności z piłkarzami, którzy są na ostatnim etapie swojej kariery zawodowej, mam na myśli sportową karierę, nikt nie pracuje i nie buduje pewnej ich przyszłości. Dzisiaj może coraz więcej, ale tych przykładów naprawdę brakuje w tym sensie, żeby dać ludziom, sportowcom, piłkarzom drugie życie. Jeżeli miałbym popatrzeć na to, jak sportowcy budują i ci, którzy są takimi, wydaje mi się, że dość modelowymi przykładami, przynajmniej na dzisiaj, takiego dobrego podejścia, to oczywiście jest, tutaj pewnie nie zaskoczę wszystkich, ale wspominałem już o tym, to jest Robert Lewandowski, który zarówno na poziomie sportowym, jak i poziomie biznesowym jest dobrym przykładem bardzo głębokiej samoświadomości, profesjonalnego podejścia, dużej dyscypliny, wytrwałości, dużej konsekwencji. Przed przerwą rozmawialiśmy o tym, że na wiele projektów trzeba patrzeć z perspektywy przynajmniej kilku, jak nie kilkunastu, czy kilkudziesięciu lat. Pan Robert Lewandowski prawdopodobnie na wiele rzeczy patrzy właśnie z perspektywy nie tylko dnia dzisiejszego, ale tego, co będzie za chwilę.
1: A wychodząc poza światek futbolowy?
0: Mówimy o osobach, którzy...
1: Może pan odwołać się do przykładów globalnych, krajowych, bo też myślę, że w kraju znajdziemy kilka ciekawych postaci.
0: Ale które reprezentują sposób myślenia, podejścia, czy zarządzania swoją karierą świadomego, czy...
1: Potrafią z tej kariery wycisnąć naprawdę wiele, a być może więcej niż wszystkie zasoby, które te osoby miały na starcie.
0: To znowu, to jest bardzo osobiste. Ja już używam bardzo często.
1: Proszę bardzo, to ja wyjdę z pewną propozycją.
0: Proszę.
1: Czy pańskim zdaniem rzut młotem jest
0: rozpoznawalną... To pan ciągnie do sportu.
1: Rozpoznawalną w całym świecie konkurencją lekkoatletyczną, już nie mówiąc o dyscyplinie w ogóle.
0: Myślę sobie, że...
1: No nisza.

0: Wolność, realizacja własnych aspiracji, prowadzona równolegle inna ścieżka, niekoniecznie edukacyjna.
1: Ilu mamy artystów, których obrazy, wytwory ich pracy zyskały dopiero wartość, kiedy oni umarli? Tak jest. Więc to mówię, nie podaję jako to wyjątku, tylko akurat też jestem po świeżej lekturze a propos szukania pewnych wzorców życiorysu Kanta, który właściwie był naprawdę, aż się nigdy bym nie spodziewał, Kant, no, taki jeden z większych filozofów na świecie, jak bardzo on był zdyscyplinowany w swoim życiu. On już za życia był uznawany, ale on nigdy pewnie on uznał, że dla niego sukcesem były jego dzieła, które wtedy zmieniały filozofię. To tak jak dzisiaj prawdopodobnie ktoś powie, że Guardiola zmienił futbol ze względu na wprowadzenie prawdopodobnie przez wszystkich nas słuchaczy rozpoznawanej idei tiki-taki, prawda? Czy wcześniej Catenaccio włoskie, które było, niektórzy mówią, antyfutbolem, prawda?
0: Którego esencją był Enzo Bercot.
1: Dokładnie tak jest. Więc w tym sensie pytanie, jakby w jakim kontekście my mamy patrzeć na te osoby. W Polsce mamy bardzo wiele osób, które trwale zapisały się w historii chociażby polskiego biznesu. M-Bank stworzony przez pana Sławomira Lachowskiego jest do dzisiaj uznawany jako synonim zmiany w ogóle zasad panujących w branży. Takich przykładów jest po prostu bardzo wiele. Natomiast też rozumiem to pytanie pana w takim kontekście, kto świadomie zarządza swoją karierą, dokonuje właściwie wyborów. To jest bardzo trudne na koniec dnia, bo świat jest bardzo nieprzewidywalny. Poza tym jakby prawdopodobnie mało jest z nas wśród nas osób, które wiedzą dokładnie, gdzie będą za 20 lat i dokąd chcą być za 20 lat. Jak chcą zmienić ten świat i jaką drogą muszą dojść, żeby być w miejscu, które sobie zdefiniowali. Więc w tym sensie jest to jakoś trudne, prawda? Z drugiej strony, no wie pan, pewnie trudno na takie pytanie nie podać przykładu, nie wiem, Steve'a Jobsa chociażby, który dopiero prawdopodobnie pod koniec swojego życia zaczął cenić rodzinę, takie wartości, które do 40 właściwie któregoś tam roku życia były dla niego całkowicie pominane.
0: To są takie wiralowe obrazki, które mówią o ostatnich jego słowach.
1: Tak, ostatnie słowa, ale ja mówię to, że on jakby stworzył rodzinę, wrócił do swojej córki, zaczął inaczej się komunikować, ale przez wiele lat ludzie go nienawidzili, pracujący z nim go nienawidzili. Proszę przeczytać sobie jego autobiografię, no ta w miarę jedyna, która jest chyba taka dość pełniejsza. Więc to nie jest takie jednoznaczne, proste, a jednocześnie do dzisiaj jest chodzącą historią tego świata.
0: Ale wracając do sportu, nie wiem, dlatego posłużyłem się przykładem rzutu młotem, bo mam na myśli Anitę Włodarczyk, czyli trzykrotną mistrzynię olimpijską, która jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich sportsmenek w najmniej rozpoznawalnej konkurencji w ogóle lekkoatletycznej.
1: W biznesie, proszę.
0: Bartosz Zmarzlik, żużlowiec, wydaje się, że on jest tylko dla świadka żużlowego rozpoznawalną postacią. Nie, no on wykracza daleko dalej. Polscy skoczkowie narciarscy, też budujący swoje kariery, Kamil Stok z pomocą swojej żony. No to wszystko... No moim zdaniem są to przykłady, które warto analizować nie tylko przez pryzmat osiągnięć sportowych, ale również tych prowadzonych karier, jakkolwiek to definiować.
1: Tylko chyba mówi pan o karierach sportowych, bo ja jakby bardzo mało wiem o projektach pana Kamila Stocha czy pani Włodarczyk, jeżeli chodzi o kariery pozasportowe.
0: Czyli to nie jest zarzut. Rozumiem, że pan też oczekuje, że sportowiec jest na tyle ważną postacią w życiu przeciętnego Polaka, że powinien gdzieś dywersyfikować swoją sławę na obszary także pozasportowe.
1: Znaczy, to jest dość naturalne, wydaje mi się. Znaczy, jakby znowu nie chciałbym, żeby to zabrzmiało zbyt naiwnie albo tak górnolotnie, ale jeżeli mamy sportowców, którzy stają się wzorami, no dla pana i dla mnie pewnie już będziemy na nich krytycznie patrzeć, ale dla młodych ludzi no to nie może być wyłącznie persona, która ma sukces sportowy, a pozasportowa, jak na niego patrzymy, to właściwie nigdy byśmy nie chcieli, żeby nasze dziecko przyjmowało te wzorce i te postawy. Wszyscy funkcjonujemy prawdopodobnie w takich dwóch, trzech światach. Jeden świat, no to jest ten świat nasz zawodowy. W tym przypadku będzie to świat sportowy. Jest to życie rodzinne, które gdzieś sobie próbujemy układać. Ktoś kiedyś powiedział, że naprawdę nie będziemy mieli sukcesu sukcesu zawodowego, jeżeli nie będziemy mieli spokoju w rodzinie. Jest ta sfera jakby przyszłości naszego umiejętności zarządzania naszą przyszłością w kategoriach również majątkowych, rozwojowych i tak dalej.

0: Ja tak trochę traktuję te osoby, bo wie pan, ja mam akurat też takie złe doświadczenia z czasu, kiedy ja byłem piłkarzem. Pamiętam, jak niektórzy moi koledzy w szatni mówili, że jak ja uciekałem po treningu i biegłem na zajęcia, na wykłady, to mówili: Robert, patrz, z czego masz chleb. No wtedy miałem chleb z grania w piłkę nożną, a oni sobie tam trochę oglądali. Teraz pewnie grają na komórkach niektórzy, albo tam nie wiem, oglądają jakiegoś Netflixa, a nie myślą o tym, co będzie jutro. Więc w takim wymiarze chciałbym patrzeć raczej na kariery sportowe, piłkarskie, czy sportowe szerzej. Nazwiska, które pan wymienił, wykraczają poza oczywiście takie tradycyjne rozumienie sportu. Więc wydaje mi się, że tak bym na to patrzył. Tak bym na to patrzył. Zresztą sama erudycja chociażby Kamila Stocha pokazuje, że to człowiek, który na pewno dużo czyta, na pewno myśli dużo o swojej przyszłości. To jest takie, mniej znam, ale myślę, że pani Bodarczyk ma bardzo podobne podejście.
1: Jak polski sport pańskim zdaniem będzie wyglądał za 5-10 lat, bo gdzieś jest takim motywem, może nie głównym, ale pobocznym naszej rozmowy, to, że trzeba sobie definiować cele i wyobrażać, gdzie będziemy.
0: Bardzo dobre pytanie. Ciężko, znaczy bardzo lubię takie myślenie scenariuszowe, bo to nas rozwija, to nam pozwala się przygotować do pewnych rzeczy. To, gdzie będziemy, jest trochę wynikiem tego, w którym miejscu dzisiaj jesteśmy, ale także tego, jak będzie wyglądał świat, w którym będziemy funkcjonowali. Dzisiaj ten świat sprzyja polskiemu sportowi. Sprzyja polskiemu sportowi A, dlatego, że w wielu krajach na świecie ta dynamika zostaje osłabiona przez wewnętrzne problemy, konflikty, bezpieczeństwo i tego typu rzeczy. Polska jest krajem, który jest na krzywej wznoszący się. Oczywiście pomijam kwestię wojny, jakieś takie rzeczy.
1: Ma pan na myśli wskaźniki gospodarcze?
0: Wskaźniki gospodarcze, pojawiają się tu pieniądze. Co więcej, jest to kraj bezpieczny. Rozmawiałem z zarządem jednego z banków niedawno, bo było spotkanie z ich właścicielami z Europy Zachodniej. I opowiadali mi, jak oni swoim pracownikom po godzinie 18 w dużym mieście europejskim zobowiązują ich, żeby do metra, nie 600 metrów jest centrali do metra, żeby nie przechodzili po godzinie 18, tylko brali taksówkę i przejeżdżali, bo boją się o ich zdrowie i życie. Więc jesteśmy w całkiem innym dzisiaj standardzie. Możemy to oczywiście przez te 10 lat też popsuć, ale wydaje się, że mając tą krzywą wzrostową, całkiem przyzwoity poziom dochodów. W ekonomii jest takie pojęcie, nie chciałbym Państwa tutaj zanudzać jakimiś pojęciami i jakimiś wykładami, ale to się nazywa Fundusz Swobodnej Decyzji. Z tego funduszu, czyli innymi słowy, jeżeli zarabiamy kwotę X i z tych pieniążków przeznaczamy część na utrzymanie domu, wyżywienie, jakieś tam opłaty szkół dla dzieci i tak dalej, to zostaje pewna kwota, którą przeznaczamy na nasz rozwój, naszą rozrywkę, chodzimy do kina, chodzimy do restauracji, bądź wydajemy na imprezy sportowe. No i ten fundusz w Polsce zaczyna się powiększać, to oznaczać będzie, że ludzie będą skłonni większe środki przeznaczać, własne środki, na udział również w wydarzeniach sportowych, co w naturalny sposób powinno przyciągnąć sponsorów, partnerów, inne pieniądze, media, no bo tam będą ich widzowie, odbiorcy, co powinno sprawić, że tych pieniędzy będzie po prostu więcej. W efekcie, jeżeli przyjmiemy sobie to, od czego wyszliśmy, że jest związek między sukcesem sportowym a środkami, które na to przeznaczamy, no to w sposób naturalny wydaje się, że powinniśmy wreszcie zagrać w Lidze Konfederacji o najwyższe cele, albo przynajmniej w Lidze Europy. Znaczy w Lidze Europy, w Lidze Konfederacji.
1: Ja teraz zacznę przeczyć samemu sobie. Mówiłem w pierwszej części, właściwie prowokowałem pana, twierdząc, że my patrzymy na sport przez pryzmat właśnie walki, takich, odwołujemy się do wzniosłości, które towarzyszą każdemu z nas i wynika to z historii, kraj powstań, wojen i tak dalej. Natomiast czy my nie zmierzamy aby za bardzo w drugą stronę, bo świat nam się globalizuje, ten swobodny przepływ ludzi, pracowników, ale i sportowców powoduje, że nie wiem, Władimir Semiruni, Rosjanin z pochodzenia, zdobywa medal na Igrzyskach Olimpijskich zimowych dla Polski w łyżwach szybkich. Maria Żodzik, która urodziła się na Białorusi, dostaje polski paszport i jest jedyną medalistką Mistrzostw Świata w lekkiej atletyce w 2025 roku. Wilfredo Leon, uciekinier z Kuby, uciekinier w sensie przed reżimem, dostaje polski paszport i jest najlepszym nie tylko polskim siatkarzem, ale prawdopodobnie najlepszym na świecie. Nie boi się pan, że trochę od bandy do bandy, od takiego wzniosłego patriotyzmu, który uwypuklamy w sporcie, do totalnej globalizacji, gdzie być może ta tożsamość zostanie zatracona?
0: Nie wiem. Prawdę powiedziawszy, nie wiem, dlatego że we mnie również biją się takie wewnętrzne, czasem sprzeczności, o których pan powiedział. Bo na wiele rzeczy patrzymy z perspektywy, nawet konflikt między, znowu odwołam się do piłki nożnej i kibiców jednej strony i drugiej strony Łodzi. Jestem za UKS-em, ktoś jest za Widzewem, ale jesteśmy równocześnie łodzianami, jesteśmy Polakami i jesteśmy ludźmi. No i teraz z perspektywy tego, że pan nie jest, ale mam nadzieję, że jest za Widzewem, a jestem za UKS-em i pana mam nienawidzić. Prawda? To jest pan też łodzianinem, więc już od razu czujemy jakąś więź, więc możemy szukać pewnych podobieństw bądź pewnych różnic. Moje dzieci od 16 lat, wieku 16-17 lat wyjechały za granicę i żyją za granicą i prawdopodobnie będzie im ciężko wrócić do Polski. Mam wrażenie, że czują się Polkami, bo są kobietami już, ich dzieci też są Polakami, ale jednocześnie coraz częściej mają silną więź z państwami, w których tam mieszkają. Czy ja jestem, bądź one są przez to gorszymi patriotami? Tak ten świat wygląda, ten świat tak się zmienia. Czy pan Wilfred Ron jest gorszym Polakiem? Trudno mi to powiedzieć. Znaczy, ja nie chciałbym...
1: Ale ja nie wartościuję, pokazuję mechanizm też.
0: I to się dzieje. I tylko pytanie znowu, co jest wartością? Wartością jest to, że mają być wyłącznie Polacy grać i dać, bo to są Polacy, no oni mają też paszporty, znaczy kryterium.
1: Ale z drugiej strony patrzymy
0: ile pokoleń w takim razie wstecz, ja jestem Polakiem.
1: Tak, bo... ale też proszę zwrócić uwagę, ich wartość, jaką wnoszą, to jest ta sportowa.
0: Właśnie o tym mówię, ale z drugiej strony też rozumiem, że możemy dojść do takiej sytuacji, w której tak jak w kilku klubach właściwie nie ma Polaków, piłkarskich na przykład, których nie ma Polaków, a grają właściwie sami obcokrajowcy. Coś oni więcej wnoszą, nie wiem, trudno im powiedzieć, prawda? I czy my się na nich uczymy, czy my się na nich nie uczymy? Co my z tego zyskujemy jako dyscyplina sportu? Trudno mi to powiedzieć, naprawdę trudno mi to powiedzieć, bo z jednej strony powtarzam, chciałbym, abyśmy byli w stanie wychowywać osoby, sportowców, którzy będą z dziada, pradziada Polakami, będą osiągali sukces, ale nie mam z tym problemu, naprawdę, fundamentalnie nie mam z tym problemu, jeżeli ktoś czuje taką potrzebę. I oczywiście, jeżeli nie chcę tutaj jedna czy druga osoba bardzo z merkantylnych powodów przeszła i stała się Polakiem, no to dla mnie to jest hipokryzja, to nie jest właściwie. Natomiast jeżeli ktoś ma historię, ma dziadka, babcię, albo czuje się, identyfikuje się z pewnymi wartościami, blisko mu do naszego społeczeństwa, do tego, żeby być. Dlaczego ja nie mam problemu z tym, żeby przyjąć tę osobę. Natomiast dobre pytanie jest o wymiar taki sportowy, znaczy jaki my jakby w punktu widzenia utylitarnego, jakby co my zyskujemy dzięki obecności tej osoby. No.
1: To jeszcze jedna kwestia, którą chciałbym w naszej rozmowie poruszyć. Polski sport zarządzany jest, i znów odwołuję się do pańskiej akademickiej proweniencji, przez konflikt. Właściwie trudno znaleźć nam organizację sportową, gdzie nie ma konfliktu, gdzie w ślad za rządzącymi nie rodzi się jakaś opozycja, która chce rządzących obalić. To jest charakterystyka w ogóle polskiego biznesu, modelu zarządzania? Jesteśmy wyjątkowi, czy wszędzie jest tak samo, tylko o tym nie słyszymy?
0: Nie, ja myślę, że to znaczy, może z taką intensywnością, bo chociaż ja nie wiem, czy ta teza w ogóle jest, że tylko zarządzałem przez konflikt, czy to jest prawdziwe. No, ona po prostu jest jej więcej może niż w innych, jest bardziej osiągnięte. Ale dla mnie, bo też chciałem o tym powiedzieć, kiedy wcześniej mieliśmy taki wątek rozmowy związanej z budowaniem pewnych fundamentów, pewnej perspektywy itd. Ja bardziej bym chciał, żebyśmy my przyjęli sobie pewną perspektywę oceny. Oceny pracy szefów związków sportowych, prezesów klubów sportowych, sportowców, dyrektorów sportowych. Jakie my kryterium mamy przyjąć? I moim zdaniem kryterium czystego, pojedynczego sukcesu nie jest dobrym kryterium. Ja bym wolał, w edukacji jest tak zwany, jak to się nazywa, przyrost edukacyjny chyba, czy produkt edukacyjny. Znaczy, ja przychodzę jako dyrektor sportowy w pewnym kontekście, w określonym miejscu tego klubu i odchodzę za 2, 3, 5, 7 lat. I pytanie, co się w tym czasie wydarzyło? Czy mój klub jest w innym miejscu, czy ja przesunąłem to w inne miejsce, czy PZPN jest w innym miejscu niż kiedyś, czy Ekstraklasa jest w innym miejscu niż kiedyś, czy mamy więcej...
1: No, jakby... Pytanie, czym mierzymy ten rozwój?
0: Właśnie.
1: Jeśli finansami, to i Ekstraklasa, i PZPN jest dalej niż był. Jeśli wynikami sportowymi, niekoniecznie.
0: Właśnie. A myślę sobie znowu, to jakby zajmuję się mierzeniem biznesu i oceną efektywności, więc jest zwykle kilka perspektyw. Jedna perspektywa nigdy nie jest dobra. Bo jest tego element, nawet element finansowy musi być względny. To znaczy, jeżeli my zwiększyliśmy budżet Ekstraklasy o, nie wiem, 15% w ciągu 3 lat, odliczając inflację, popatrzmy, jak inne związki o podobnym poziomie rosły. Czy można było to szybciej zrobić? Zawsze jest pewna dyskusja. Ale ja bym wolał przyjąć pewne kryteria i założyć sobie na przykład to, o czym byliśmy, że z punktu widzenia funkcjonowania, za to, co odpowiada PZPN, za co odpowiada Ekstraklasa, za to odpowiada dyrektor klubu, sportowy dyrektor klubu, czy prezes klubu, przyjmijmy sobie pewne kryteria oceny, a potem dokonujmy oceny, a nie atakujmy albo znajdźmy argument, że ta szklanka jest do połowy pusta albo do połowy pełna, bo zawsze będziemy rozmawiać z różnych perspektyw.
1: To jeszcze na koniec. Ma pan ulubionego, nie chcę powiedzieć działacza, bo ma to bardzo pejoratywny wydźwięk, menedżera sportu?
0: Trudno mi powiedzieć, bo nie znam wszystkich i jakby nie dokonuję takiej oceny. Tak, znaczy ja bardzo cenię i prawdopodobnie nie tylko dlatego, że jakoś się bliżej znam, ale bardzo cenię podejście, świadomość, dojrzałość, duże wyważenie i ogromny profesjonalizm wiedzy sportową pana Tomasza Salskiego. To jest wyjątkowa postać w polskim sporcie. Szkoda, że nie ma tego typu osób więcej. Znam kilka jeszcze innych, ale myślę, że na szczycie tej listy jest właśnie Tomek.
1: Bardzo panu dziękuję. Profesor Robert Kozielski był moim państwa gościem.
0: Dziękuję bardzo.
1: Reprezentujący Uniwersytet SWPS, a także Uniwersytet Łódzki.
2: To jest powtórka.

0: Reklama.
1: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 1455 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 1455 napędzany potrzebami rodziny.
0: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: To historyczny dzień w procesie modernizacji polskiego wojska, mówi szef MON. Podpisano 29 umów na kwotę prawie 80 miliardów złotych. To niebezpieczna i bezprecedensowa eskalacja. Liban wzywa Izrael do natychmiastowego zawieszenia broni. Uspokaja się sytuacja na światowych rynkach paliw. To po kolejnym przedłużeniu rozejmu między USA i Iranem. Sobota, 31 maja, minęła 7. Informacje TOK FM, Emil Górny. Dzień dobry. To jest absolutny rekord, tak szef Ministerstwa Obrony skomentował podpisanie wczoraj w ramach programu SAFE 29 umów na kwotę 78 miliardów złotych. Władysław Kosiniak-Kamysz w Nowej Dębie w województwie podkarpackim dodał, że to historyczny dzień w procesie modernizacji polskiego wojska. 60 miliardów złotych, tyle jest wart na przykład kontrakt dla polskiej armii zawarty z Hutą Stalowa Wola i spółkami Polskiej Grupy Zbrojeniowej. To wszystko nie podoba się prezydentowi Karolowi Nawrockiemu oraz PiS-owi i Konfederacji. Do tego w Stalowej Woli odniósł się wicepremier, minister obrony, a o szczegółach opowie reporter TOK FM Wawrzyniec Zakrzewski.
4: Prezydent i prawica uważają, że unijny sejf jest zagrożeniem dla naszej suwerenności, że pożyczone pieniądze nie trafią do polskich zakładów, o czym mówił w TOK FM poseł PiS-u Paweł Szrot.
5: Niemiecka Agencja Handlu Zagranicznego Inwestycji wprost mówi, że Donald Tusk musi mówić o polskim przemyśle zbrojeniowym na użytek wewnętrzny, ale tak naprawdę skorzystają niemieckie firmy.
4: O tym, że to nieprawda, że jest zupełnie inaczej, mówił za to w Hucie Stalowa Wola wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Nigdy w historii Polski nie zawarto tylu umów na taką masę sprzętu wojskowego, tylu umów, które gwarantują rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego i jego niezależność. Polskiego, nie żadnego innego zagranicznego, nie niemieckiego.
4: Szef MON-u zarzucił także Karolowi Nawrockiemu i opozycji, że w imię interesu politycznego grają bezpieczeństwem Polski. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
3: Premier Libanu wzywa Izrael do zawieszenia broni. Potępił niebezpieczną i bezprecedensową eskalację ze strony Izraela. Wskazał, że jego wojska posuwają się naprzód na południu kraju i przeprowadzają masowe naloty. W transmitowanym w telewizji orędziu do narodu libańskiego bronił decyzji o podjęciu negocjacji z Izraelem. A nowa runda rozmów pokojowych między oboma krajami zaplanowana jest na 2 i 3 czerwca. A tymczasem kolejne jest przedłużenie rozejmu między USA i Iranem. Jest także zapowiedź przywrócenia tranzytu statków przez cieśninę Ormus. To czynniki, które uspokoiły nieco sytuację na rynkach paliw. W Polsce tanieją hurtowe ceny, a to przynosi też spadki na krajowych stacjach. Średnia cena diesla jest teraz niższa od końca lutego, czyli od momentu wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. Początek przyszłego tygodnia najprawdopodobniej przyniesie dalszy spadek cen przy dystrybutorach, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
7: To są też dobre informacje, ponieważ przyszły tydzień ze świętem w środku tygodnia powinien przynieść tańsze tankowanie na stacjach i to będzie oznaczało, że mogą pojawić się pierwsze stacje, gdzie ceny benzyny spadną poniżej poziomu 6 zł za litr.
3: Tymczasem rządowy program CPN, czyli ceny paliw niżej, został przedłużony do połowy czerwca. Rząd zdecydował, że do tego czasu będą obowiązywały niższy VAT i niższa akcyza na paliwa. A to wszystko sprawia, że ceny paliw w Polsce są najniższe w całej Unii Europejskiej. Taniej jest tylko już na Malcie. Nowe przepisy mają m.in. zapewnić ciągłość leczenia pacjentów onkologicznych. Sejm już wkrótce zajmie się rządowym projektem nowelizacji ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. Nowelizacja ma też być podstawą do wprowadzenia karty EDILO, nad którą trwają prace w Ministerstwie Zdrowia. Jak to ma działać, opowie Agnieszka Wynarska.
8: EDILO to cyfrowa i elektroniczna wersja tradycyjnej karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, która ma usprawnić i skoordynować ścieżkę pacjenta od momentu podejrzenia nowotworu przez diagnostykę i leczenie aż do jego zakończenia. Karta EDILO ma docelowo zastąpić obecną papierową formę tzw. zielonej karty, mówi dr Waldemar Gadziński, wojewódzki konsultant do spraw medycyny rodzinnej.
9: Karta EDILO nie jest w tej chwili instrumentem umożliwiającym wymianę informacji między lekarzem kierującym, a lekarzem wykonującym tą diagnostykę czy leczenie, a więc my tej informacji zwrotnej nie mamy, na jakim etapie diagnostyki pacjent jest. Oczywiście mamy tylko informację, czy ta karta jest otwarta, czy ona jest zamknięta, czy pacjent jest w procesie, czy nie.
8: Na początku lekarze będą mogli wystawiać kartę DILO dwutorowo, zarówno w dotychczasowej formie papierowej, jak i w pełni elektronicznej. Docelowo e-DILO ma stać się całkowicie obowiązkowa.
3: A w 2025 roku wzrosła liczba wystawionych kart. Było ich ponad 440 tysięcy, podczas gdy rok wcześniej wystawiono ich 402 tysiące, a dwa lata temu 360 tysięcy. Już dziś na ulicę Krakowa wyjedzie specjalna linia tramwajowa. W wagonach będzie można usłyszeć wyjątkowych lektorów zapowiadających przystanki. Mówi Maciej Piotrowski z Zarządu Transportu Publicznego.
0: Na niej będą kursować 4 tramwaje, 2 zabytkowe, 2 współczesne. I w tych współczesnych tramwajach będzie można usłyszeć lektorów, dzieci, które wygrały w naszym konkursie zorganizowanym z okazji Dnia Dziecka na zapowiedzi właśnie w tramwajach.
3: A w zajezdni Podgórze będzie można m.in. samodzielnie poprowadzić tramwaj i zobaczyć miejsca na co dzień niedostępne dla zwykłych zwiedzających. Na kolejne informacje zapraszam o 7.20. Przypominam, że w niedzielę poranek rozpoczyna się o 8.00. Teraz czas na pogodę. Dziś na termometrach około 18 stopni na północy i w rejonach podgórskich, do 25 stopni na południowym zachodzie, a na przeważającym obszarze kraju do 23 stopni. We wschodniej połowie kraju oraz miejscami na Pomorzu i w górach przelotne opady deszczu. Na północnym wschodzie i wschodzie możliwe burze, a do tego dość silny wiatr.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest archiwalne wydanie audycji Prawo bez recepty. Premierowe odcinki w czwartki po 10.40.
10: Dzień dobry Państwu, Ewa Podolska. Kolejny program z cyklu Prawo bez recepty. Vis-a-vis mnie nasz ekspert, pan Rafał Janiszewski, specjalista w materii naszych relacji z Narodowym Funduszem Zdrowia.
11: Dzień dobry.
10: Dzisiaj temat dosyć skomplikowany, obszerny, rzecz, która bardzo zmieniła się w ostatnich latach, czyli nasza dokumentacja. Ja to, wie pan co, często zdarza mi się ciągle, rozmawiać z moimi znajomymi, ja mówię, ale czemu ty nie masz wypisu, opisu, wyniku badania? I słyszę, bo mi nie dali. Ja mówię, ale ty masz prawo do tego. Wiesz co, nie dali mi, to dopiero jak ja pójdę na wizytę, bo tam ja powiedzmy miałem tomografię, to nie mam i dopiero lekarz na to popatrzy. No ale ja mówię, ale ty będziesz mógł się sam popatrzeć. No nie, bo to on się tylko patrzy. Ja mówię, no słuchaj, no ty nie wiesz podstawowych rzeczy.
11: No tak, przyzwyczailiśmy się, że dokumentacja medyczna należy do pacjenta i nie wolno mu jej zabierać.
10: Ale to jest dokładnie odwrotnie. Ta cała dokumentacja należy do lekarza, który mu jej nie pokazuje często. Tak
11: i tak rzeczywiście w prawie jest. To znaczy, gdybym miał określić zgodnie z prawem, kto jest właścicielem dokumentacji medycznej, to właścicielem dokumentacji medycznej jest system ochrony zdrowia. Państwo.
10: Ale jeżeli poszłam i prywatnie zrobiłam, to nie.
11: To również.
10: Też?
11: Tak.
10: Zapłaciłam?
11: Tak.
10: Ja nie jestem właścicielem tych wyników badań?
11: Nie jestem.
10: No to mnie pan zaskoczył.
11: Taka troska państwa o panią. Wszyscy obywatele troszczą się o panią, więc chcą, żeby w domenie publicznej, czyli w tych wielkich serwerach, był wynik tego badania, który pani sobie za własne pieniądze zrobiła. Dlaczego my tego chcemy? Bo gdyby pani zachorowała, to możemy z tego skorzystać. Jak dużo takich osób choruje na dane choroby, my obserwujemy te zjawiska, obserwujemy, bierzemy dane i możemy przewidywać, jak zapobiegać tym chorobom. Więc cóż się zmieniło?
10: Ale ja mu powiem tylko jedną rzecz. Dobrze, a niech sobie państwo będzie właścicielem, ale ja powinnam być potraktowana tak jak w mailu do wiadomości. Ja powinnam mieć do tego dostęp.
11: Ale pani jest.
10: Ale właśnie ludzie często nie wiedzą o tym.
11: Oczywiście, że tak, ale pani jest, ponieważ ustawa o prawach pacjenta, rzeczniku praw pacjenta i tu akurat nie rzecznik praw pacjentów bardzo mocno tego pilnuje. Nawet wydał specjalny informator w tym zakresie i to informator dla podmiotów leczniczych w zakresie udostępniania dokumentacji medycznej pacjentom. Cóż się zmieniło, to trzeba, to nam odpowie na pytanie, co pacjent mieć powinien. Ano mianowicie zmieniło się to, że dokumentacja medyczna od 2021 roku weszło takie rozporządzenie, że dokumentacja medyczna jest w zasadzie wyłącznie w postaci elektronicznej. Kilka wyjątkowych dokumentów jest w postaci papierowej, takich jak książeczka zdrowia dziecka, czy takich jak karta informacyjna wydawana pacjentowi po hospitalizacji. Natomiast wszystko inne ma postać elektroniczną. To oznacza, że jest dokumentem, kiedy jest w przestrzeni cyfrowej. Kiedy z tej przestrzeni cyfrowej chciałbym to wyjąć, to ja wyjmę wydruk. No to tak jak robimy przelew w banku i wydrukujemy sobie potwierdzenie, jest tam napisane, to nie jest dokument, to jest wydruk. Czyli co mi przysługuje? Przysługuje mi wydruk. Przysługuje mi również kopia, czyli cyfrowa. Wspomniana pani koleżanka, jak zrobiła sobie rezonans, badanie rezonansu na zlecenie innego lekarza. Ona ma prawo z tej pracowni rezonansu uzyskać kopię w postaci płyty i opisu nieodpłatnie pierwszorazowo, niezależnie od tego, czy pójdzie tam później do tego lekarza, czy nie.
10: No dobrze. Czy to miejsce, czy pracownia lub lekarz pierwszego kontaktu, gdzie ona jest, zrobiła na zlecenie tego lekarza, to ma obowiązek, tu podkreślam obowiązek, jeżeli ona poprosi, przysłać jej to na maila, czy nie? Czy ona musi...
11: Tak, ale ona musi spełnić pewne warunki.
10: Jakie?
11: Bo tu mówimy o takim bezpieczeństwie RODO, czyli gdyby ona chciała komunikować się ze swoją lecznicą za pośrednictwem maila, to musi złożyć takie oświadczenie osobiście w lecznicy i musi napisać, że wyrażam zgodę na komunikowanie się ze mną za pośrednictwem maila takiego i takiego. I co ona dostanie? Ona dostanie ten wynik.
10: No.
11: On będzie zaszyfrowany, a kod odszyfrowujący dostanie na przykład na swój numer telefonu. Odmiennym narzędziem są takie podmioty, które mają swoje platformy dla pacjentów i tam pacjent ma swój login i hasło i tam sobie może te wyniki pobierać. Ale to jest też bezpieczeństwo.
10: Czyli jeżeli pani mi w pracowni, w miejscu, gdzie załóżmy byłam, bo miałam prześwietlenie, powiedziała, my nie wysyłamy na maila.
11: To narusza prawo.
10: Tylko, że ona może powiedzieć, proszę złożyć tutaj to oświadczenie. Tak. Ja nie mam, czy ona w ogóle wiedziała. Bo wie pan, to szczególna sytuacja. Upadek, złamanie żeber zdarzył się na wakacjach, tak? Mhm. Ja następnego dnia już wyjeżdżałam.
11: Rozumiem.
10: A opis miał być za 3 dni. Czyli koniec, kropka. Pani...
11: Oświadczenie. Jeżeli już teraz tak mówimy o takiej sytuacji, nie może pani 500 kilometrów ponownie pojechać do tej lecznicy po to,
10: wynikało,
11: żeby...
10: że mam przyjść.
11: Ale znowu, jak państwo się o panią troszczy, ma pani swój profil mObywatela, w którym ma pani podpis elektroniczny.
10: I to tam
11: nieodpłatny.
10: Jest?
11: I może pani przy użyciu tego podpisu elektronicznego takie oświadczenie podpisać i wysłać je mailem.
10: A, rozumiem.
11: I wtedy nie musi pani jechać 500 kilometrów, żeby złożyć osobiście, że na maila, ewa@buziaczek.pl, proszę mi przesyłać dokumentację. Tylko pani to pakuje, wysyła mailem, podpisane podpisem właśnie z mObywatela, podpisem osobistym i ta lecznica jest zobowiązana to uznać.
10: Ale tu mnie pan zmartwił co do jednej rzeczy, bo pan powiedział prawie wszystkie dokumenty, a równo za wyjątkiem wypisu ze szpitala. Wypis ze szpitala jest takim podsumowaniem, z czym przyszłam, z czym wychodzę, skrót tych badań, opis i tak dalej. To jest bardzo ważny dokument. Ja trafiam do następnego szpitala za pół roku i lekarz następnego szpitala, ja uważam, że ten dokument z tego pierwszego przydałby mu się. Jeżeli ja nie przyniosę w papierkach w 3-4 stron z pierwszego szpitala, to on nie może wejść w system, bo tam tego nie ma. Czy to nie powinno znaleźć się też takie wypisy ze szpitala w tym systemie? Lekarz powinien wiedzieć. No, powiedział mi, że nie ma. Że jeszcze u nas, powiedział, jeszcze u nas w Polsce tego nie ma. Tak mi powiedział. I kilka miesięcy temu.
11: Pani redaktor, powiem tak. No? Jako mężczyzna. Mężczyźni różne rzeczy kobietom opowiadają. Natomiast mamy dzisiaj na gruncie ustawy...
10: Ale pan sam na początku powiedział, że wypisy ze szpitala...
11: Ale... Zaraz opowiem. Na gruncie ustawy o prawach, na gruncie ustawy o systemach informacji w ochronie zdrowia mamy wszystkie dokumenty elektroniczne, z czego mamy część dokumentów tak zwanych e. E-recepta, e-skierowanie i e-kartę informacyjną. I ona w postaci zbioru danych, które pani wymieniła, jest raportowana do systemu informacji medycznej. To, że pani była w tym szpitalu i co pani robiono, jakie badania i tak dalej, to wszystko tam jest. Niezależnie od tego, tworzy się dokument papierowy, czyli kartę informacyjną zwaną przez pacjentów wypisem, który pani dostaje do ręki. Prawo mówi, że pani musi ten wypis dostać w dniu wypisania panią ze szpitala. Nie ma innej opcji. Oczywiście może go pani zgubić, poprosić o ponowne udostępnienie i tak dalej, i tak dalej. To nie zmienia faktu, że szpital zaraportuje najpóźniej w ciągu 48 godzin zakończenia tej hospitalizacji pani e-kartę informacyjną. I ona tam u wielkiego brata jest. A dlaczego ten doktor tak powiedział? Najprawdopodobniej dlatego, my tutaj mówimy o przepisach, które weszły 2021-2022. To nie jest duży czas na informatyzację, podłączenie systemów, wymianę tych danych. I to jeszcze tak nie działa, że mamy dostęp do tych repozytoriów, chociaż coraz częściej mamy. Wspomniana e-recepta, wypisywanie leków narkotycznych całkiem niedawno w związku z tą sprawą udostępniono, tak? I z systemu informacji medycznej lekarz może sprawdzić, ile pani tego leku już miała wypisanego przez innych lekarzy.
10: Ale czy ta e-karta informacyjna, pan mówi, że jest w systemie.
11: Tak.
10: Czy ona jest tożsama z tym wypisem? Bo ten wypis wszystko ona tak zawiera.
11: Ona zawiera nawet więcej.
10: Ale czy to też właśnie jest tak wszystko zebrane, tak? Tak, wszystko. Nie tam, że osobno sobie badań muszę szukać
11: osobno. Nie, wszystko jest zebrane, wszystko w dodatku jest obkodowane specjalnymi kodami, żeby było jednoznaczne.
10: A to ja umiem to przeczytać, jak wejdę w to?
11: Ale to miał przeczytać pani lekarz.
10: Czyli on umie, a ja niekoniecznie.
11: To, co pani ma przeczytać, to jest obowiązek ustawowy wydania informacji o udzielonym świadczeniu, czyli pani karta informacyjna, którą pani dostała.
10: Czyli ten wypis.
11: To jest dla pani. Tam są zalecenia, tam jest epikryza, tam są również badania, które pani miała te najważniejsze.
10: Czyli pan mówi, że to jest, ale co, szpital jeszcze w systemie jest takim, że nie umiał ten lekarz
11: też
10: wejść?
11: I system informacji medycznej też nie jest dzisiaj jeszcze tak rozbudowany, żeby te repozytoria w sposób sprawny udostępniać. Dzisiaj jesteśmy na takim etapie, że wszyscy raportują, że teoretycznie jest do tego dostęp. Natomiast, jak już tak mówimy, gdybym był na miejscu tego pana doktora i chciałbym skorzystać z swoich uprawnień, to ustawa mówi, że podmiot, który pani leczenie kontynuuje, może zwrócić się do podmiotu, który panią leczył, o udostępnienie. I w zasadzie odbywa się to błyskawicznie, bo jest to udostępnienie przy użyciu systemów teleinformatycznych. No tylko oczywiście trzeba chcieć, trzeba zadzwonić, trzeba się skomunikować i pobrać te dane.
10: Mówimy elektronika, internet. Ja rozumiem, że pan tu ma na myśli sytuację, zobaczy to wszystko, jeżeli wejdę na elektroniczne konto pacjenta, IKP. No ale wiele osób tam nie umie w to wejść ciągle jeszcze.
11: Tak, ale myślę, że więcej osób umie niż nie umie. Myślę, że też bardzo dużo osób nie chce tam wchodzić, nie chce tam zakładać sobie dostępu, bo mówią, nie będzie nikt moich danych przetwarzał. To ja informuję, wszystkich dane są przetwarzane. Tylko tyle, że my nie patrzymy jakie. Uważam, że każdy powinien to założyć. Jeżeli mamy osoby starsze, niekoniecznie obsługujące systemy, należy je wesprzeć. Na internetowym koncie pacjenta zobaczymy wszystko. Historię leczenia, łącznie z tym, że dowiemy się na przykład, ile placówka dostała z NFZ-u pieniędzy.
10: A tak zobaczyłam i się zdziwiłam nawet.
11: Tak, są nasze recepty.
10: Ile kosztował mój pobyt w szpitalu.
11: Są nasze recepty, tam są nasze wyniki badań. To jest źródło takie najszybsze dokumentacji i tak jak mówię, to zmiana na opcję, na wersję cyfrową, ona ma swoje przepisy pozwalające na to, żeby pacjentowi udostępnić nie tyle dokumentację elektroniczną, bo ona jest zapisem danych, to nam niewiele da, co wizualizacji tych informacji, które tam są, czyli wydruku w postaci elektronicznej, papierowej, na płycie, i podmioty lecznicze już są dzisiaj naprawdę wyspecjalizowane w tym, żeby udostępniać, więc albo IKP, i uważam, że ona jest podstawowym narzędziem do zapoznawania się z historią leczenia. Co więcej, przychodzi pani do kolejnego lekarza, może pani przez IKP wskazać tego lekarza w swoim telefonie i dać mu przez pani IKP dostęp do pani IKP. I
10: on zaraz, on nie może sam z siebie wejść?
11: Sam bez pani zgody nie może.
10: No ale jednak lekarz, ja widzę, jak rozmawiam przez telefon z lekarzem, on wchodzi gdzieś tam w moje konto.
11: To wchodzi w pani konto w tej placówce, bo pani już w niej była. A jakby pani chciała, żeby on zobaczył wszystko o pani, lekarza POZ-u, specjalistów
10: rehabilitacji. Ja myślałam, że on wchodzi w to samo, co ja, że ma takie uprawnienia.
11: Nie, musimy pani wyrazić zgodę na dostęp. Może pani wyrazić zgodę nawet całemu szpitalowi na to, żeby tam pani ulubiony szpital miał dostęp do pani IKP. I każdy lekarz, do którego pani pójdzie w tej lecznicy, będzie miał możliwość zajrzenia do pani IKP.
10: Czyli ten wypis, o którym ja mówiłam, że lekarz mógł teoretycznie do niego zajrzeć, to on nie jest w IKP. No
11: jest.
10: Bo, no ale pan mówi, że on by wszedł wtedy, gdyby miał mu podał dostęp.
11: Jeżeli mu pani da dostęp.
10: A, no to się nie pojawiło w naszej rozmowie, że owszem, mógłby teoretycznie wejść, ale ja muszę mu dać dostęp,
11: musimy,
10: czyli hasło.
11: Nie hasło.
10: A co ja muszę mu zrobić?
11: W aplikacji IKP
10: jest
11: udostępni. Daj dostęp.
10: Rozumiem.
11: I wskazuje pani nazwę podmiotu, numer prawa wykonywania zawodu, lekarza, któremu pani chce, i ten lekarz już ma to.
10: No, to ja nie wiem, ile takich sytuacji ciągle jeszcze się pojawiło w systemie. Bardzo serdecznie panu dziękuję. Pan Rafał Janiszewski, ekspert w materii systemu ochrony zdrowia, był naszym gościem. Spotykamy się w przyszły czwartek po 10:40.
2: To było archiwalne wydanie audycji Prawo bez recepty. Premierowe odcinki w czwartki po 10:40. Autopromocja.
12: W tym odcinku podcastu Tajemnice Kościoła będziemy rozmawiać o celibacie.
13: Prawie 80% księży chciałoby mieć rodzinę. Pierwszy papież, święty Piotr, miał żonę. Księża tworzą związki z kobietami, ale tworzą je również z mężczyznami. Właściwie polityka jest taka, że rób co chcesz, byleby nikt się nie dowiedział o tym.
12: Tajemnice Kościoła w aplikacji Tok FM. Marta Zdanowska, zapraszam.
2: Autopromocja.
12: Reklama.
14: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 7.20, informacje tego FM, Emil Górny, zapraszam. 3 osoby zginęły w najnowszym uderzeniu na jednostkę związaną z narkobiznesem, poinformowała armia USA. Był to już drugi taki atak w ciągu 2 dni. Z szacunków amerykańskich mediów wynika, że od września zeszłego roku w operacjach zginęło blisko 200 osób. W działaniach tych amerykańscy żołnierze zniszczyli co najmniej 60 jednostek pływających. Teraz Francja. Co najmniej 416 osób zatrzymanych w związku z fetowaniem wygranej PSG w Lidze na Mistrzów. Co najmniej 7 funkcjonariuszy zostało rannych. W Paryżu na Polach Elizejskich zgromadziło się co najmniej 20 tysięcy osób. Maja Chwalińska nie przestaje sprawiać niespodzianek. Polska tenisistka awansowała do 1/8 finału French Open w Paryżu po wygranej z Greczynką Marią Sakkari. Spotkanie trwało 2 godziny i 7 minut. Kolejną rywalką debiutującej w tym turnieju Polki będzie reprezentantka gospodarzy. Kolejne informacje w Tok FM o 7.40.
2: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest archiwalne wydanie audycji Plan Działania. Premierowe odcinki we wtorki po 13.40.
15: Szymon Kępka, Plan Działania, dzień dobry Państwu. Broń palna budzić może skrajne emocje, dla jednych symbol bezpieczeństwa, dla innych być może zagrożenia. Tymczasem między tym strachem, stereotypami, filmowymi często wyobrażeniami istnieje jeszcze praktyka. Coś, co jest pewne, co jest obiektywne, no bo szkolenie, odpowiedzialność, realne kompetencje potrzebne do posiadania broni, to jest clue właściwie tematu broni palnej. W planie działania sprawdzimy, kto rzeczywiście gotowy jest na broń, na jej posiadanie, co zmienia się w momencie kontaktu z nią, no i gdzie kończą się mity, a właściwie zaczynają fakty. Z nami Andrzej Idzikowski, były policjant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, trener, instruktor strzelectwa. Dzień dobry.
16: Dzień dobry, witam Państwa.
15: To o jakich cechach, takich psychicznych, kompetencjach właściwie być może, możemy mówić, żeby osoba, która nigdy z bronią palną nie miała styczności, żeby była gotowa do posiadania takiej broni?
16: Oczywiście, zanim odpowiem, ja jeszcze doprecyzuję tą wypowiedź pana redaktora na początku. Dla niektórych osób broń palna jest też wyznacznikiem wolności. I to też jest... To też jest kluczowe w całej tej rozmowie. No.
15: Ale w Polsce jednak o tej wolności mówimy na poziomie pewnych procedur.
16: No tak, zdecydowanie. To znaczy wszędzie chyba na świecie, w takim cywilizowanym świecie, gdzie mamy dostęp do broni palnej szerszy bądź bardziej ograniczony, mówimy o jakichś procedurach, o jakichś elementach systemowych, które trzeba spełnić, żeby uzyskać to pozwolenie.
15: Okej, nie mamy broni, myślimy sobie, czasy są trudne, zmienne. Dobrze byłoby mieć chociaż pozwolenie i co więcej, trochę praktyki w kontekście broni palnej. Co musimy mieć, zanim do tego przystąpimy?
16: Oczywiście odpowiem, natomiast ten drugi element jest ważniejszy, umiejętność obsługi broni palnej, bo to, czy będziemy ją mieli w trakcie konfliktu, czy nie będziemy, to też jest nie do końca w naszych polskich przepisach doprecyzowane, tak żeby nasi widzowie, słuchacze, przepraszam, żeby też mieli pełną wiedzę. Mamy trochę przestarzałe przepisy w tym zakresie, w kontekście deponowania broni palnej, odbierania obywatelom broni palnej w sytuacji ogrożenia ogłoszenia stanów wyjątkowych, te zapisy nie są bardzo precyzyjne. Natomiast, jeżeli chcielibyśmy uzyskać takie pozwolenie, ścieżka uzyskania pozwolenia mówi się zupełnie powszechnie. Wczoraj jestem po długiej rozmowie z Polakiem, który od 30 lat mieszka w Irlandii, między innymi pracuje na strzelnicy i tam Polskę wymienia się jako kraj, opowiada się o niej jako kraj, gdzie tak powinien u nas wyglądać dostęp do broni palnej. Irlandia, zostawmy może to, natomiast jeżeli chodzi o polskie warunki, uzyskanie pozwolenia na broń wcale nie jest trudne, ani wcale nie jest drogie. No to oczywiście jest bardzo subiektywne, ale drogie na pewno nie jest, bo mówimy o kosztach rzędu 2,5 tysiąca złotych całościowo.
15: I ile to trwa?
16: Od zera do bohatera około 4-5 miesięcy maksymalnie jesteśmy się w stanie zamknąć, przy czym większość tego czasu to są terminy administracji.
15: Troszeczkę bliżej mikrofonu poprosiłbym. To, czy istnieje w takim razie typ albo zestaw cech, może osobowości, które sprawiają, że odradzalibyśmy posiadanie broni albo wyrobienie sobie takiego pozwolenia?
16: O, zdecydowanie, ale to ustawodawca już przewidział takie warunki, które musi spełnić osoba ubiegająca się o pozwolenie i taka osoba, której odmawia się wydania pozwolenia. To między innymi są zaburzenia psychiczne, leczenie, skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne, karno-skarbowe i przeciwko życiu i zdrowiu. No to ustawodawca dość precyzyjnie napisał, w jakich przypadkach nie wydaje się pozwolenia na broń i bardzo słusznie.
15: A co przeceniają w takim razie osoby, może w kontekście swoich umiejętności, kiedy chcą tę broń mieć po raz pierwszy, przychodzą na strzelnicę, chcą popróbować? Oczywiście trzeba tu rozdzielić rekreacyjne przyjście na strzelnicę, a takie, które miałoby do pozwolenia doprowadzić.
16: O, bardzo wiele, no to szczególnie mężczyźni. A jeżeli chodzi o facetów,
15: filmy
16: to...
15: Filmy najczęściej.
16: No tak, filmy jak najbardziej, natomiast żyją w takim przekonaniu, że urodzili się z tą bronią palną, że ta umiejętność, no ona jest wrodzona i tu absolutnie nic nie trzeba poprawiać, po czym się okazuje, że dziewczyna, z którą przyszli na strzelnicę, wygrywa.
15: A dlaczego tak jest? Skąd się to bierze?
16: Dlatego, że dziewczyny są bardziej precyzyjne i przede wszystkim potrafią słuchać. One słuchają instruktora, trochę z obawy, trochę ze strachu, żeby się coś nie stało, że może, żebym sobie nie zrobiła krzywdę, albo żebym się nie stała pośmiewiskiem, no tak najkrócej mówiąc, czyli żebym nie zrobiła czegoś takiego, żeby później o mnie wszyscy opowiadali, albo jakiś filmik krążył w sieci. Więc ta dziewczyna stara się wysłuchać tego, co mówi instruktor i skrupulatnie to otworzyć. Natomiast z facetami jest trudniej trochę.
15: Bo mają wyobrażenie o samych sobie, którzy oglądali kryminalne filmy i gotowi wziąć broń do jednej ręki.
16: Oczywiście, że tak. No tych mitów jest bardzo dużo. W ogóle generalnie, jeżeli ktoś nie miał kontaktu z bronią palną albo miał taki kontakt, no absolutnie sporadyczny, gdzieś poszedł kiedyś przy okazji jakiejś imprezy na strzelnicę, imprezy integracyjnej, jakiejś filmowej czy opłaconej, to rzeczywiście tych mitów jest bardzo dużo. Nie do końca rozumiemy, czym jest broń palna. Nie do końca rozumiemy, jak działa to narzędzie, jaki ma zasięg to narzędzie. No tam jest mnóstwo elementów, które w takim ujęciu filmowym, oglądając jakikolwiek film, nie do końca rozumiemy, jak wygląda strzelanie w takiej przestrzeni otwartej, w terenie zurbanizowanym.
15: A czy posiadanie broni w takim razie realnie przynosi nam poczucie bezpieczeństwa, czy jednak wręcz zwiększa jakieś takie napięcie, czujność? No i pośrodku tego wszystkiego jest jednak odpowiedzialność, no bo po drugiej stronie jest czyjeś życie.
16: To wszystko, co pan redaktor powiedział, plus jeszcze kilka czynników, przede wszystkim posiadanie broni palnej studzi. Studzi. To tak przynajmniej z moich obserwacji wygląda, że większość osób, która zrobiła sobie pozwolenie, jak już się dowiedziała, czym jest broń palna, jak się z niej korzysta, jak w ramach jakich przepisów korzystamy tutaj z broni palnej w Polsce, to nagle się okazuje, że może nie będę się wdawał w jakieś konflikty drogowe, takie przypadkowe zupełnie, bo ktoś mi drogę zajechał, czy cokolwiek się tam wydarzyło, czy szturchnął mnie, czy potrącił na ulicy, bo to jest mi absolutnie niepotrzebne. Jestem posiadaczem broni palnej, stracę pozwolenie, zupełnie inaczej później w sądzie będzie to rozpatrywane, więc ci ludzie stygną. Wyjmowanie broni palnej w jakichkolwiek okolicznościach, no musi być silnie uzasadnione, bo na dobrą sprawę nie mamy pojęcia, jak nasz sprawca, czyli ten agresor, zareaguje na widok broni palnej.
15: A no właśnie, i co się może wydarzyć? Sprawca, napastnik widzi broń palną, no i zakładam, że może zareagować w określony sposób.
16: Absolutnie wszystko się może wydarzyć. Absolutnie może nie wpłynąć na jego działanie w żaden sposób.
15: Czyli może się wystraszyć, albo może go to napędzić?
16: Myślę, że się nie wystraszy. Nie, mówiąc zupełnie szczerze, myślę, że się nie wystraszy, biorąc pod uwagę, że mamy broń, na przykład ASG, której mamy bardzo dużo na rynku, czyli broń do takich strzelań rekreacyjnych, do takich zabaw, to większość naszych słuchaczy pewnie miała okazję. czy wszelkiego rodzaju inne atrapy broni palnej, bardzo podobne wizualnie, nie mamy żadnych przepisów, które by nakazywały tą broń, nie wiem, chociażby była, żeby była w innym kolorze, nie wiem, pomarańczowa, czy czerwona, czy jakkolwiek, no to ta broń jest jeden do jeden jak broń realnie wyglądająca, więc nasz napastnik nie do końca wie, co my wyjmujemy. To, że będziemy mu grozić bronią palną strzelającą, on nie ma zielonego pojęcia, czy to jest rzeczywiście broń palna w pełni sprawna, czy to jest pistolet strzelający na kulki. Z drugiej strony myślę, że jeżeli będzie zdeterminowany, to absolutnie go to nie powstrzyma.
15: Czyli to by oznaczało, że broń palna do samoobrony, takiej codziennej, w samochodzie, w mieście, nawet w domu, to nie jest coś, co zadziała?
16: To też nie jest tak. Rozprawię się tutaj trochę z mitem. My naprawdę nie mamy potrzeby noszenia broni palnej na co dzień w takim ujęciu, że coś by się działo nadzwyczajnego na naszych ulicach. Tu się nic nadzwyczajnego nie dzieje. Żyjemy w pięknym, bezpiecznym kraju. To, że czasem gdzieś coś się wydarzy, no to się wydarzy. No przecież żyjemy w społeczeństwie, tak? Natomiast sięganie po broń palna jest generalnie środkiem ostatecznym. No ja wywodząc się z munduru mam świadomość tego, że policjant sięgając po broń palną wyczerpał już wszystkie inne możliwości, które miał po drodze, czyli cały ten magazyn uzbrojenia, który ma ze sobą na pasie, wszelkiego rodzaju gazy, pałki, jakieś tam inne rzeczy, siłę fizyczną. I to jest środek absolutnie ostateczny. Czyli jeżeli już sięgam po to narzędzie, to raczej jestem zdeterminowany do tego, żeby tego narzędzia użyć i jestem świadomy skutków użycia tego narzędzia, bo tego nie przewidzimy.
15: W takim razie jeszcze wróćmy do kwestii dotyczącej normalizowania być może broni w przestrzeni publicznej. Nie musimy odkrywać Ameryki, by powiedzieć, że coraz więcej osób albo myśli, albo przystępuje do tego, by takie pozwolenie sobie sprawić, a więc to w takim razie, pańskim zdaniem, pańską obserwacją sprawia, że coraz więcej ludzi ma tę broń fizycznie ze sobą?
16: Oczywiście, że tak. Nasze polskie przepisy dają możliwość posiadaczowi pozwolenia na broń do celów sportowych nosić broń palną w stanie niewidocznym dla osób postronnych, tak? Czyli ona ma być tak schowana, żeby osoby postronne nie widziały. Może to być kurtka, może być polar, no nie ma znaczenia. Ma nie być na wierzchu, tak jak w formacjach mundurowych. Natomiast mają taką możliwość. Mówimy o broni palnej krótkiej, bo ta długa raczej jest ciężka do schowania, więc z automatu to odpada. Natomiast rzeczywiście dużo osób przemieszcza się z bronią palną po polskich ulicach. Myślę, że jakbyśmy wyszli tutaj i się przeszli, to pewnie ktoś by było. On się oczywiście nie przyzna, ale pewnie ktoś tam posiada.
15: I czy to w takim razie w nas, to znaczy ta rosnąca liczba osób, które taką broń posiadają, powinna z jednej strony być dla nas alertem, musimy być bardziej czujni, bo nie wiemy, co się wydarzy z tą osobą, co jej strzeli do głowy, nomen omen?
16: Myślę, że nie, bo tutaj najlepszą odpowiedzią na pytanie pana redaktora będą statystyki. I one doskonale odzwierciedlają to, co się dzieje. Czyli jeżeli mamy tych przestępstw z bronią palną, najczęściej zdarzeń spowodowanych, no niestety, trzeba to powiedzieć, przez myśliwych, bo tam różnie to wychodzi. Więc jeżeli mamy tych zdarzeń z bronią palną na poziomie 7, 10, 12 rocznie, no to umówmy się, przy milionie sztuk broni palnej, którą mamy w tej chwili w rękach prywatnych posiadaczy, ponad prawie 500 000 posiadaczy tej broni, no to ta skala jest żadna, tak? Czyli ten wzrost naprawdę jest przeogromny na przestrzeni lat. Tutaj ten konflikt, ta wojna na Ukrainie spowodowała, że ludzie po pierwsze zorientowali się, że można w Polsce dostać pozwolenie na broń. I okazało się, że to wcale nie jest ani trudne, ani jakoś tam specjalnie skomplikowane. Trzeba oczywiście spełnić określone warunki, więc tych pozwoleń nam przybyło. Przybyło nam posiadaczy broni palnej. I nic się nie dzieje. Statystyki nie pokazują, żebyśmy w jakiś sposób mogli czuć się bardziej zagrożeni. Dodam tutaj, to jest kluczowe w całej tej rozmowie, że mamy również w pełni sprawną broń, która nie podlega absolutnie żadnej rejestracji. Mówimy tutaj o broni czarnoprochowej. To jest broń, która walczyła w wojnie secesyjnej, wybiła bizony w Ameryce, walczyła w powstaniu styczniowym. Broń w pełni sprawna, czarnoprochowa, z której można na 800 czy na kilometr, nawet mówimy o karabinach czarnoprochowych, spokojnie oddać celny strzał, już nie mówię o tych bliskich dystansach. I ta broń nie podlega żadnej rejestracji.
15: I czy to jest problem dzisiaj w kontekście naszego bezpieczeństwa?
16: No absolutnie, bo nawet nie wiemy, ile jej posiadamy, bo jeżeli sprzedaż sklepowa odbywa się na zasadzie wejścia do sklepu, no tu całkiem niedaleko jest sklep, który sprzedaje tego typu broń, więc jeżeli by pan redaktor poszedł z dowodem osobistym, to wyszedłby z rewolwerem w pełni sprawnym na amunicję z bronią czarną.
15: I zyskałbym iluzję swojego bezpieczeństwa.
16: Czy ja wiem, no na pewno tak. No jeżeli ktoś potrzebuje się w ten sposób dowartościować, to tak.
15: Ale nie zyskałbym po takim właśnie nabyciu broni palnej tego, co możemy uzyskać na poziomie szkolenia, czyli obycia, czyli jakiegoś takiego, nie chcę użyć słowa otrzaskania się, ale właśnie obycia z bronią, które zdaje się być tutaj kluczowe.
16: Absolutnie tak. To tak jakby pan redaktor dostał samochód, nie przechodząc kursu na prawo jazdy, nie jeżdżąc po ulicach, dostałby pan samochód. No fajnie, bo posiadam, tylko że co dalej z tym samochodem miałbym zrobić?
15: Gościem planu działania Andrzej Idzikowski, były policjant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, trener, instruktor strzelectwa. Bardzo dziękuję za tę
16: serdecznie
15: rozmowę.
16: Serdecznie dziękuję.
15: Plan działania do usłyszenia co wtorek o 13.40 na antenach TOK FM, także w aplikacji TOK FM. Serdecznie Państwu dziękuję. Szymon Kępka, do usłyszenia.
2: To było archiwalne wydanie audycji Plan Działania. Premierowe odcinki we wtorki po 13.40.

0: Autopromocja.
1: Epidemia eboli w Demokratycznej Republice Konga wymyka się spod kontroli. Setki ludzi zakaził gatunek wirusa, na który wciąż nie ma ani szczepionki, ani leku.
2: Co w tej sytuacji można robić i co to oznacza dla mieszkańców Unii Europejskiej? O to pytamy szefa naukowego Europejskiego Centrum do Spraw Prewencji i Kontroli Chorób.
1: Więcej w audycji Homo Science. Uwaga o nowej porze w każdą niedzielę po 15:20. Zapraszamy Aleksandra Stanisławska
2: i Piotr Stanisławski.
0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 7:40, informacje Tok FM, Emil Górny, zapraszam. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że przeprowadził specjalną naradę w sprawie dalszych działań dotyczących wojny, którą Rosja prowadzi z jego krajem. Zełenski poinformował, że omawiana sytuacja jest z dostawcami systemów obrony powietrznej oraz realizację uzgodnień z partnerami. Zwrócił także uwagę na konieczność realizacji wymian jeńców wojennych. Co najmniej 60% terytorium Kuby doświadcza od początku weekendu poważnych niedoborów prądu przez wyłączenie głównej elektrowni tego kraju na północnym zachodzie wyspy. Według władz wyłączenie elektrowni zostało wymuszone brakiem wody surowej. Od stycznia sytuacja gospodarcza Kuby systematycznie się pogarsza. Przyczyną załamania było wstrzymanie dostaw ropy naftowej od tradycyjnego sojusznika wyspy w regionie, czyli Wenezueli. Piłkarze Paris Saint-Germain drugi raz z rzędu triumfowali w Lidze Mistrzów. W finale w Budapeszcie pokonali po rzutach karnych Arsenal Londyn 4-3. Po 90 i 120 minutach był remis 1-1. Kolejne informacje o 8.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest archiwalne wydanie audycji Z nauką po imieniu. Premierowe odcinki w środy po 10:40.
6: Jedziecie samochodem, tym razem jako pasażerowie. Trochę nuda, więc sięgacie po telefon, sprawdzić co słychać w internetowym świecie. I nagle zaczyna się wam robić niedobrze. Żołądek podchodzi do gardła, świat się kręci, a przecież nawet się nie ruszacie. Co to za pomysł, żeby człowiek źle się czuł tylko dlatego, że jedzie samochodem i patrzy w telefon? No cóż, to znak, że organizm działa dokładnie tak, jak został zaprogramowany. Problem w tym, że ten program powstał bardzo, bardzo dawno temu. Nasze ciała i mózgi wciąż działają według zasad, które powstały tysiące lat temu w świecie bez samochodów, wind, igieł i ekranów. I czasem w tym nowoczesnym świecie trochę się gubią. Dzień dobry, z tej strony Adam Mirek. Zapraszam na audycję Z nauką po imieniu. Choroba lokomocyjna. Wszystko zaczyna się od kłótni. Takiej cichej sprzeczki między oczami a uchem wewnętrznym. Bo oczy mówią spokojnie, siedzimy sobie, nic się nie rusza, a błędnik, ten mały narząd równowagi schowany głęboko w głowie, protestuje. Jak to nic się nie rusza? Przecież skręcamy, hamujemy, trzęsie. Mózg stoi po środku tego konfliktu i nie wie, co z nim zrobić. Błędnik działa trochę jak poziomica. W jego wnętrzu są kanały wypełnione płynem. Kiedy poruszamy głową, ten płyn się przemieszcza, a mózg na tej podstawie wie, gdzie jest góra, gdzie jest dół i czy na przykład właśnie nie skręcacie. Problem zaczyna się wtedy, gdy oczy widzą jedno, a błędnik czuje drugie. Na przykład, kiedy siedzimy z tyłu samochodu i wpatrujemy się w telefon albo pod pokładem statku, gdzie nie widać horyzontu. Jedna z hipotez mówi, że choroba lokomocyjna to pamiątka po bardzo dawnych czasach. Tysiące lat temu taka sprzeczność sygnałów z oczu i błędnika

0: mogła oznaczać zatrucie, na przykład rośliną, która wpływa na układ nerwowy i wywołuje halucynacje. Mózg nie ryzykował i zakładał najgorsze. Człowiek zjadł coś trującego. A jaki jest najlepszy sposób, żeby pozbyć się toksyny z układu pokarmowego? Zwymiotować. I stąd bierze się ta reakcja, której wszyscy byśmy woleli uniknąć. Czy da się z tym coś zrobić? Najlepiej pomóc mózgowi pogodzić te dwa światy. Usiąść przodem do kierunku jazdy i patrzeć na horyzont. Unikać czytania czy telefonu. Wpuścić świeże powietrze. Są też leki, które wyciszają te reakcje i działają przeciwwymiotnie. Niektórym pomaga też imbir, a te wszystkie patenty z zaklejaniem pępka, jeśli działają, no to jest to tylko efekt placebo. Choroba lokomocyjna to dowód, że nasze ciała działają według bardzo starej instrukcji napisanej w czasach, kiedy większym zagrożeniem niż korek na trasie S8 była podejrzana jagoda. Tak działa ewolucja. Jej mechanizm jest właściwie prosty. W każdym pokoleniu pojawiają się drobne różnice, mutacje. Jedne są bez znaczenia, inne pomagają, jeszcze inne przeszkadzają. Te organizmy, które radzą sobie lepiej w danym środowisku, mają większą szansę przekazać swoje cechy dalej. I tak krok po kroku, przez miliony lat. Jeśli coś działa wystarczająco dobrze, to zostaje. Jeśli coś przeszkadza w przetrwaniu, znika. A jeśli coś jest trochę przestarzałe, ale właściwie nie robi większej szkody, no to często zostawia po sobie jakiś ślad. I właśnie te ślady nazywamy pozostałościami ewolucyjnymi. To takie rzeczy, które kiedyś miały sens, ale dziś są już tylko cieniem swojej dawnej funkcji. Dotyczy to też naszych reakcji i zachowań, bo ewolucja działa nie tylko na kości, narządy i mięśnie, ale też na mózg. Nasze ciała są prawdziwymi muzeami historii naszego gatunku i ja was chętnie po tych muzeach oprowadzę. Chodźcie. Czy potraficie poruszać uszami? Bez głupich min, bez dotykania twarzy. Jeśli teraz próbujecie i się wam udało, gratulacje. Macie umiejętność, która jest wam absolutnie do niczego niepotrzebna w życiu. Ale większości z was prawdopodobnie się nie udało. Ja na przykład nie umiem. Ale my naprawdę mamy mięśnie, które poruszają uszami. Tylko że w większości przypadków już z nich nie korzystamy. U wielu zwierząt działa to znakomicie. Kot potrafi obrócić ucho dokładnie w stronę dźwięku. Pies nasłuchuje jednym uchem, a drugie ustawia gdzieś indziej. To ogromna przewaga. Szybciej wykryjesz drapieżnika albo zdobycz. U nas te mięśnie są takie symboliczne. Zresztą mamy ich tylko 3. Podczas gdy koty ruszają swoimi uszami za pomocą 32 mięśni. W toku ewolucji nasze oczy zaczęły odgrywać największą rolę. Mózg się rozrósł, sposób orientowania się w przestrzeni się zmienił. Uszy przeniosły się na boki głowy, a ich aktywna rola w szukaniu źródła dźwięku przestała być potrzebna. Teraz w tym celu musimy obrócić całą głowę. Zostańmy przez chwilę w temacie uszu. Część z was ma tak zwany guzek Darwina. To takie małe zgrubienie na brzegu ucha, występujące mniej więcej u jednej osoby na 10 w górnej części małżowiny usznej. Wygląda niepozornie, ale jest śladem po czasach, kiedy uszy naszych przodków były bardziej spiczaste i ruchliwe, trochę jak u dzisiejszych zwierząt. Guzek ten nazwano na cześć Karola Darwina, który opisał go w swojej pracy o pochodzeniu człowieka i doborze w odniesieniu do płci. Wskazał go jako przykład narządu szczątkowego i jeden z dowodów na to, że wszystkie naczelne mają wspólne pochodzenie. Inna tego typu pamiątka w ciele to zęby mądrości. Nazwa sugeruje, że to coś, co powinno czynić nas mądrzejszymi, a tymczasem wielu z nas kojarzy je głównie z bólem i wizytą u dentysty. Dorosły człowiek ma zwykle 32 zęby, podzielone na siekacze, kły, przedtrzonowce i trzonowce. Zęby mądrości to te ostatnie, trzecie zęby trzonowe, tak zwane ósemki. Ich nazwa wzięła się stąd, że pojawiają się najpóźniej, zwykle między 17 a 25 rokiem życia. Trochę symbolicznie, skoro wyrastają, kiedy jesteśmy starsi, no to może i mądrzejsi. Kiedyś te zęby miały dużo sensu. Nasi przodkowie jedli twarde, surowe jedzenie, które trzeba było długo i intensywnie przeżuwać. Większa szczęka, więcej miejsca, dodatkowe zęby. To wszystko było potrzebne. Dziś jednak jemy miększe rzeczy. Gotujemy, kroimy, blendujemy. Szczęka się zmniejszyła, ale zestaw zębów pozostał ten sam i dlatego czasem robi się w niej zbyt ciasno. No i trzecia pamiątka po przodkach – kość ogonowa. Mała, na końcu kręgosłupa, zbudowana z kilku zrośniętych kręgów. Pozostałość po ogonie. My ogonów już nie mamy i ta część kręgosłupa nie spełnia funkcji dźwigania ciężaru naszego ciała. Ale do kości ogonowej, zwanej inaczej kością guziczną, przyczepiają się mięśnie i więzadła. Być może dlatego ewolucja się jej całkiem nie pozbyła. Zresztą ewolucja rzadko coś zupełnie wyrzuca. Dzisiejszy odcinek zaczęliśmy od choroby lokomocyjnej i właściwie to faktycznie był dopiero początek, bo takich zakorzenionych ewolucyjnie zachowań naszych mózgów jest więcej. Od takiej lęk wysokości. Stoisz na balkonie, patrzysz w dół i czujesz, jak nogi robią się miękkie. Serce przyspiesza. Mózg mówi: cofnij się. To jest bardzo stary mechanizm, który przez setki tysięcy lat chronił przed jednym z najprostszych zagrożeń – upadkiem. W świecie bez barierek i zabezpieczeń jeden zły krok naprawdę mógł być tym ostatnim. Podobnie jest z igłami. Dziś wiemy, że to bezpieczne narzędzie lekarza, że szczepionka chroni, a zastrzyk pomaga. Ale nasze ciała nie znają tej historii. Dla nich ostry przedmiot zbliżający się do skóry, no to jest zagrożenie. I trudno się dziwić. Przez ogromną część naszej historii każde przebicie skóry mogło oznaczać infekcję, utratę krwi, no poważny problem. A igły w tym pozytywnym znaczeniu są z nami naprawdę krótko. Jeśli by całą historię naszego gatunku rozciągnąć do jednej lekcji w szkole, to igły pojawiłyby się dopiero na sam koniec. Dosłownie w ostatnich kilkudziesięciu sekundach przed dzwonkiem. Za mało czasu, żeby układ nerwowy zdążył się dowiedzieć, że igły to nic złego. A czy zdarzyło się wam kiedyś zobaczyć twarz w gniazdku elektrycznym? Albo w chmurach? A może w przedniej części samochodu? Wiecie, oczy z reflektorów. Te sprawy. To zjawisko nazywa się pareidolią i polega ono na tym, że widzimy znajome wzory, najczęściej twarze, tam gdzie ich w rzeczywistości nie ma. Kiedyś mogło to być kwestią przetrwania. Wyobraźcie sobie las sprzed tysięcy lat, półmrok, gałęzie, ruch gdzieś między krzakami. Lepiej zobaczyć twarz, której tam nie ma, niż przeoczyć tę, która naprawdę się czai. Mózg woli popełnić błąd w tę stronę, no i jest trochę zbyt nadgorliwy. Dostaje dwa punkty i kreskę i już krzyczy: twarz. Ale ewolucja nie zostawiła nas tylko z lękami. Są też rzeczy, które sprawiają, że czujemy się dobrze. Na przykład zachody słońca. Dlaczego są takie piękne? Jedna z hipotez mówi, że dla naszych przodków wieczór, kiedy można było sobie odsapnąć i popatrzeć na słońce zachodzące nad sawanną, oznaczał spokój. Koniec dnia, mniej zagrożeń. Mózg mógł odetchnąć. Do dziś ten moment ma w sobie coś kojącego. Kolory, światło, tempo. Wszystko mówi nam, że jest bezpiecznie. Kiedy następnym razem wasze ciała zareagują trochę na wyrost, czy to w samochodzie, na 38 piętrze wieżowca, czy w gabinecie lekarskim, pamiętajcie, że gdzieś tam, głęboko, działa bardzo stary mechanizm, który przez tysiące lat pilnował, żeby nasz gatunek przetrwał. Dzięki za dzisiaj, to była audycja Z nauką po imieniu. Słyszymy się w środę po 10:40. Adam Mirek.
1: To było archiwalne wydanie audycji Z nauką po imieniu. Premierowe odcinki w środę po 10:40.

0: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry. Jakie radio, to Kalista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM.
1: TOK 4.
2: Pan poseł Maciej Tomczykiewicz, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Bardzo proszę.
3: Panie marszałku, panie premierze, Wysoka Izbo, słodko-gorzki moment. Z jednej strony chwila, w której przywracamy prawidłowe funkcjonowanie Krajowej Rady Sądownictwa. Z drugiej obraz, jak w akcie desperacji PiS upada jeszcze bardziej. Z jednej strony odpolitycznienie ważnej instytucji, gwaranta niezależności sędziowskiej. Z drugiej konieczność powołania pośród przyzwoitych ludzi moralnej kreatury, której nawet PiS dotąd nie chciał eksponować, zachowując resztki wstydu. Z jednej strony realizacja nadziei Polaków na wyjście z zapaści sądownictwa. Z drugiej początek kolejnych wykwitów intelektu, prawniczych indolentów pokroju pana Boguckiego i Nawrockiego. PiS sprawiło, że lekarstwo na chorobę stało się nieznośnie gorzkie. Ale nie jesteśmy tu dla własnego komfortu. Robimy wszystko, żeby odspawać polityków od sądownictwa i przywrócić je obywatelom. A sędzia Piebiak, można godzinami mówić o aferze hejterskiej. Proszę państwa.
0: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
4: Reklama.
5: Rusz się na zdrowie. W niedzielę po 12:20 w TOK FM.
6: Sponsorem programu jest producent smartwatchy Garmin dla biegaczy z serii Forerunner. www.garmin.com.
4: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Jeszcze latem możliwe zawieszenie broni na Ukrainie, ale Putin pokoju nie chce, twierdzi amerykański dyplomata. U nas szczegóły. Sytuacja jest stabilna, ale wciąż niebezpieczna. Są nowe informacje w sprawie dużego pożaru lasu na Mazowszu, a już tej nocy w życie wejdzie zakaz sprzedaży alkoholu w całej Warszawie. Minęła 8:00, informacje TOK FM, przy mikrofonie Emil Górny. Zapraszam na początek. Ważne informacje w sprawie przyszłości wojny za naszą wschodnią granicą. Ze względu na wysokie straty osobowe w rosyjskiej armii już latem może dojść do zawieszenia broni w Ukrainie, twierdzi były ambasador Stanów Zjednoczonych w Kijowie. Negocjacje w sprawie zakończenia wojny utknęły w miejscu, ponieważ uwaga Amerykanów przesunęła się na Iran, podkreślił dyplomata. W opinii eksperta Putin przegrywa wojnę, lecz jego generałowie mu tego nie mówią. Przynajmniej do jutra może potrwać dogaszenie pożarów lasów pod warszawskim Wołominie. Od czwartku pali się ponad 300 hektarów, a z ogniem walczy ponad 1300 strażaków i setki pojazdów. Przelewanie pogorzeliska i monitorowanie terenu. Na tym teraz skupiają się strażacy, mówi Waldemar Wysowski z Mazowieckiej Straży Pożarnej.
8: Sytuacja od wczoraj jest dość stabilna, ale też dynamiczna. Reagujemy na bieżąco. Generalnie rzecz ujmując, jest tak, że nasze działania sprowadzają się do gaszenia zarzewi ognia, które pojawiają się. Chcemy oczywiście iść w kierunku takim, aby robić dodatkowe przecinki.
7: Zdaniem policji na razie jest za wcześnie, by mówić, że było to celowe podpalenie. Służby zbierają na razie dowody. Teraz Warszawa, w której od jutra będzie nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Ograniczenia będą dotyczyć wszystkich sklepów i stacji benzynowych. Prohibicja będzie obowiązywać w godzinach od 22 do 6 rano. Wyjątkiem są sklepy w strefie wolnocłowej lotniska Chopina. Polityka już teraz. Prawica się cieszy z deklaracji prezydenta. Koalicja dziwi i liczy, że Karol Nawrocki zmieni zdanie. A mowa o uchwalonej przez Sejm ustawie o statusie osoby najbliższej, która w minimalnym i podstawowym stopniu reguluje sytuację prawną związków nieformalnych. Dla Karola Nawrockiego to i tak za dużo i zapowiada weto, choć w czasie kampanii wyborczej zapowiadał poparcie podobnych rozwiązań. Polityczne komentarze zebrał Wawrzyniec Zakrzewski.
9: Łukasz Rzepecki z Konfederacji i Paweł Szulc.
1: PiSu liczą na weto, bo ich zdaniem status osoby najbliższej zagraża instytucji małżeństwa, mężczyzny i kobiety.
9: Jeśli chodzi o tę ustawę, to głosowaliśmy oczywiście przeciw. Jesteśmy za tradycyjnym modelem rodziny.
10: Jest to raczej taka ideologiczna pałka, którą się okłada po głowie moje środowisko konserwatywno-prawicowe i stąd nadzieje i oczekiwania od pana prezydenta, że koniec końców tym przepisom się sprzeciwi.
1: To jakieś nieporozumienie, mówiła rzeczniczka KO, posłanka Dorota Łoboda.
11: Nikt niczego nie odbiera rodzinom, nikt niczego nie odbiera małżeństwom.
12: Mam nadzieję, jeszcze bardzo nikłą oczywiście, że pan prezydent dostrzegnie, że w Polsce żyją osoby w rodzinach jednopłciowych. Żyły, żyją i będą żyły. Po prostu.
1: Podkreślała Anna Maria Żukowska z Lewicy. Wracając zaś do samej ustawy, zajmie się nią teraz Senat i dopiero potem trafi na biurko prezydenta Karola Nawrockiego. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
7: Nowe i zdecydowanie lepsze warunki dla pacjentów kardiologicznych Szpitala Banacha w Warszawie. Zakończyła się 2-letnia modernizacja oddziału intensywnej terapii kardiologicznej. Wyodrębniono specjalny oddział hospitalizacji krótkich, tak zwanych jednodniowych, mówi szef oddziału Robert Kowalik.
13: One odciążają ten główny oddział zachowawczy, gdzie ci pacjenci byli wymieszani, tak, ale generalnie ci pacjenci, którzy wymagali krótkich hospitalizacji, oczywiście blokowali łóżka dla tych pacjentów, którzy napływali z kolejek, którzy byli już tam planowo umawiani na hospitalizację.
7: Oddział wyposażono w nowy specjalistyczny sprzęt umożliwiający leczenie pacjentów w najcięższych stanach klinicznych. Peter Pomarańczew został laureatem nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego za najlepszy reportaż literacki roku. Nagrodzona książka Propagandysta, który przechytrzył Hitlera, przybliża postać człowieka, który na propagandę III Rzeszy odpowiadał propagandą lustrzaną, szydzącą z nazizmu. A ze zwycięzcą konkursu rozmawiał reporter TOK FM Ben O'Connor.
14: Według Petera Pomarańczewa temat książki pozostaje aktualny, szczególnie w kontekście rosyjskiej propagandy. Trudna prawda, na którą zwraca naszą uwagę Delmer, to fakt, że istnieje popyt na propagandę. Dopóki nie skonfrontujemy się z psychologicznymi potrzebami, które zaspokaja propaganda, nie będziemy w stanie z nią walczyć. Decyzja była trudna, bo w konkursie brało udział wiele doskonałych reportaży, mówi przewodnicząca jury Ludwika Włodek.
15: Tych książek my dostajemy przecież 150, a musimy na koniec wybrać jedną. A jest nas pięcioro i każdy z nas też ma jakiś swój bagaż.
14: W finale znalazły się książki Anny Bikont, Joanny Czeczot, Emily Carrington i Kaspra Bajona. Benedykt O'Connor, TOK FM.
7: Na kolejne informacje w TOK FM zapraszam punktualnie o 8:20. Już teraz przed nami poranek TOK FM, ale jeszcze wcześniej prognoza pogody.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
7: Na północy i wschodzie kraju miejscami przelotne opady deszczu, głównie na północnym wschodzie miejscami burze. Temperatura maksymalna od 18-21 stopni na północy, wschodzie i w centrum kraju do 22-24 na południowym zachodzie. Chłodniej miejscami nad morzem oraz w rejonach podgórskich od 15 do 17 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
16: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
17: 6 minut po godzinie 8:00, to jest niedzielny poranek TOK FM. Adam Ozga, dzień dobry. Przez najbliższe 2 godziny będziemy się wspólnie budzić i będziemy rozmawiać. Będziemy szukać zaginionych słów w starych dokumentach, takich, z którymi nie radzi sobie nawet AI, a może takich, z którymi nie radzi sobie ta AI. Będziemy zdejmować billboardy z Zakopianki, będziemy inwestować w nadwątlone może niedawno relacje dobrosąsiedzkie. A już teraz gościnią niedzielnego poranka jest Lena Grycel, dziennikarka i działaczka społeczna, współzałożycielka kanału dziennikarstwa aktywistycznego, niezależnej redakcji internetowej zajmującej się dokumentacją walki o prawa człowieka. Dzień dobry.
18: Cześć, cześć, bardzo mi miło.
17: Dziennikarstwo aktywistyczne, czyli?
18: Dziennikarstwo aktywistyczne, czyli takie, które jest gdzieś w środku problemu, o którym mówi, że nie jest tylko zewnętrznym komentatorem, ale jest aktywnym uczestnikiem wydarzeń i problemów, o których mówi, o których pisze, o których my głównie nagrywamy.
17: No to ja już widzę dziennikarzy, którzy mówią, moment, moment, jak to w środku problemu? Albo dziennikarstwo, albo aktywizm. To jest kwestia szacunku do odbiorców.
18: I my się z tym właśnie nie zgadzamy, bo żyjemy w takich czasach, w którym ciężko nie być zaangażowanym. My, jako osoby, które tworzą naszą agencję, naszą redakcję, jesteśmy osobami, które też przeżywają te problemy. Jesteśmy osobami queerowymi, jesteśmy kobietami, jesteśmy osobami o innym kolorze skóry. I problemy, o których mówimy, nie są gdzieś tam daleko, tylko są tu i teraz i dotyczą konkretnie nas. Dlatego myślimy, że nie da się o tych problemach mówić w sposób oderwany, w sposób, nie wiem, z jakiejś innej perspektywy. To jest tak, jakby pojechać teraz do Palestyny i zapytać palestyńskiego dziennikarza, czy on może obiektywnie mówić o konflikcie, który go dotyka. No nie może, bo zburzyli mu domy, zamordowali jego rodzinę. I wiadomo, że to jest skrajny przypadek tego zjawiska, ale aktualnie na przykład nam też są zabierane prawa w Europie, czy gdzieś jakieś prawa do wypowiedzi, zmniejszane są prawa osób queerowych i to dotyka bezpośrednio nas, dlatego chcemy o tym mówić. A przy okazji to dziennikarstwo zaangażowane, to dziennikarstwo aktywistyczne, które uprawiamy, polega też na tym, że my chcemy oddawać jak najwięcej głosu aktywistom i osobom działającym społecznie, ale też osobom, które bezpośrednio są wykluczane. Naszym celem nie jest komentowanie rzeczywistości, tylko pojechanie w konkretne miejsce i pozwolenie na wypowiedź osobom, które dany problem dotyczy. Czyli teraz nasze takie najnowsze działania, którym się zajmujemy, to na przykład planowana eksmisja na osiedlu Koło w Warszawie. Tam mieszka 1200 osób, które mają być eksmitowane w związku z reprywatyzacją. I zrobiliśmy o tym materiał, pojechaliśmy na miejsce i cały nasz materiał opiera się na tym, że dajemy po prostu wypowiedzieć się bez żadnego naszego komentarza osobom, które tam mieszkają, które zostaną dotknięte przez tą reprywatyzację i chcemy, żeby miały przestrzeń w sposób niecenzurowany, w sposób, tak właściwie tutaj mówimy już o obiektywności, bo obiektywny, one mówią o swoim problemie, wypowiedzieć się.
17: To ja sobie myślę, że my też to robimy. Też byliśmy na Kole. Mój kolega Błażej Kulesza był na miejscu. Też mówiliśmy o Palestynie i ja jestem głęboko przekonany, że mówiąc o tym, że w Palestynie dochodzi do ludobójstwa, ja byłem obiektywny.
18: Ja myślę, że po pierwsze, to się w ogóle nie wyklucza i jakby nasz rodzaj działalności i rodzaj działalności większych jakichś bytów mogą koegzystować. My nie jesteśmy za tym, żeby nagle obalić wszystkie stacje radiowe, telewizyjne czy gazety. I powiem ci tak, na pewno jesteście obiektywni, w obiektywny sposób mówicie, ale wybieracie też konkretne treści, o których mówicie, na podstawie jakichś swoich przekonań. I od tego się nie da uciec, bo po prostu jest jakaś ramówka, jest ileś czasu i treści, które poruszycie, już są jakimś wyborem i już ograniczają to, do czego właśnie słuchacze mają dostęp. Więc to już jest obiektywne, ale też nie jest całkowicie bezstronne. Nasza główna zasada jest taka, że my gdzieś stajemy po stronie tych osób, które doświadczają jakieś wykluczenia, ale nie stajemy po stronie żadnej partii politycznej i w naszym statucie i jakąś naszą pierwszą zasadą było to, że jesteśmy apartyjni. Gdzieś na tym spektrum politycznym się znajdujemy, ale jesteśmy apartyjni i nigdy nie będziemy wspierać żadnych
17: to
18: osób.
17: To samo tutaj.
18: To się bardzo cieszę.
17: Ale Widzę bardzo dużo podobieństw. Widzę też różnice, bo myślę, że jest bardzo wiele miejsc, w których jesteśmy razem. Protest naukowców w ubiegłym tygodniu.
18: Byliśmy.
17: My też byliśmy. To gdzie się różnimy?
18: Myślę, że przede wszystkim my nie mamy żadnego zewnętrznego finansowania, więc pewnie w waszym przypadku jest tak samo, że macie taką dowolność w treściach, ale oczywiście w dużych jakichś bytach medialnych na całym świecie zdarzają się sytuacje, w których korporacje trochę dyktują narrację danej agencji. My nie mamy żadnych zewnętrznych finansowań, dlatego mamy w 100% dowolność w tym, co tworzymy.
17: My o godzinie 8:16, 18 przed informacjami to KFM puścimy reklamy pewnie.
18: Mhm. My takich reklam nigdy nie mamy, nigdy nie będziemy mieć.
17: Ale też nigdy reklamodawca mi nie mówi, co ja mam mówić. No rozumiem, ja nawet nie wiem, co w tych reklamach będzie.
18: To jest fair, ale nie możemy też zaprzeczać temu, że na przykład w Stanach Zjednoczonych teraz w związku ze zmianą władzy gdzieś te narracje medialne mają jakąś konkretną 100% stronę polityczną.
17: Mówimy to obiektywnie.
18: Tak, tak. A druga rzecz jest taka, że często poruszamy tematy, które może nie są do końca medialne i klikalne, bo jednak tutaj też wiadomo, jest, w każdym dziennikarstwie jest jakaś działalność społeczna. Dziennikarstwo to jest taka praca, która jest społeczna, ale gdzieś i gazetom, i radiom, i telewizjom zależy też, żeby zarobić. W sensie jakby to musi być trochę klikalne. I wiadomo, że to jest w różnym stopniu. Tu mamy jakieś clickbaity i nie mamy clickbaitów, ale gdzieś się kierują chęcią zarobkową. My się tą chęcią nie kierujemy, dlatego bardzo często naprawdę mówimy o niszowych sytuacjach. My głównie skupiamy się na działalności społecznej, więc omawiamy protesty, omawiamy różnego rodzaju łamania praw człowieka, czy to w Polsce, czy za granicą. My też często za granicę jeździmy i jesteśmy gdzieś tam na miejscu. Ale dobrym przykładem jest na przykład to, że półtorej tygodnia temu byliśmy w Szwecji, gdzie był zjazd NATO w Helsingborgu. To było pierwsze spotkanie NATO w tym kraju, bo Szwecja niedawno dołączyła. I sprawdzaliśmy później oczywiście cały coverage medialny tego spotkania. Wszystkie media, no może nie wszystkie, ale taka znaczna większość, może jakieś lokalne skupiły się na czymś innym, ale większość skupiała się po prostu na treści tego spotkania. A my powiedzieliśmy sobie, że nie, okej, o spotkaniu każdy będzie mówił, to się będzie klikać, ale my chcemy powiedzieć o tym, że tam był też protest. I my o tym proteście nagrywaliśmy, my na tym proteście byliśmy i pokazaliśmy perspektywę protestujących, którzy akurat w tamtym momencie protestowali przeciwko dołączeniu Szwecji do NATO i przeciwko jakby zwiększeniu tego imperializmu amerykańskiego na kolejne kraje.
17: Dotknęliśmy kwestii pieniędzy. Muszę zapytać, za co do tej Szwecji? No i żeby też było jasne, ja pracując w radiu, prowadząc ten weekendowy poranek, no po prostu zarabiam na chleb.
18: My nie. My robimy KDA, bo tak właśnie się nazywamy. Od 2 lat jesteśmy zarejestrowani jako fundacja. Przez całą naszą działalność dostaliśmy 1 grant. Tak naprawdę aplikowaliśmy też na 3 granty, więc jakby procentowo to nie jest tak źle, ale dostaliśmy tam 7 000 zł od Instytutu Narutowicza, a cała reszta jest pokrywana z naszych prywatnych pieniędzy. I łącznie przez całą naszą działalność przez 2 lata, powiedzmy, że wydaliśmy ponad 100 000 zł na pokrycie lotów, czasu, sprzętu. No właśnie wyciągnęliśmy z tego absolutne zero, ale robimy to dlatego, że czujemy, że to jest ważne i że czujemy, że to jest misja i że potrzeba stworzyć niezależne i oddolne media, które są tam, gdzie właśnie potrzeba. My też opieramy się trochę na takiej zasadzie, że my mamy reporterów swojego rodzaju, którzy nie pracują u nas full time, po prostu pracują, jak coś się dzieje w różnych miastach w Polsce i w Europie i nawet na świecie. I oni po prostu przysyłają materiały, jak coś się gdzieś konkretnie dzieje w tym momencie i jakby to też nie jest ich pełna praca, tylko jeden dzień na przykład.
17: A odbiorcą jest kto?
18: Odbiorcą są użytkownicy social mediów, bo tam właśnie działamy, chociaż mamy też stronę internetową, gdzie publikujemy jakieś teksty, chociaż rzadko, ale głównie są to social media.
17: Ale czy to są osoby, które często są w tym samym miejscu i na przykład chcą je zobaczyć z innej perspektywy, czy to są osoby, które do tego Helsingborga nie mogą dotrzeć, a chciałyby tam być i zadać parę konkretnych pytań, być może z punktu widzenia jakiejś manifestacji, albo to są osoby, które niedawno były w hotelu chciałyby podejść pod hotel w Warszawie, ale akurat siedzą w pracy.
18: Ja myślę, że to są materiały...
17: Jakbyśmy powiedzieli o tym hotelu, o co chodzi.
18: Tak, w hotelu w Presidential w Warszawie w ostatni weekend była konferencja Next Tech, na której zostali zaproszeni, że byli żołnierze IDF, ale też przedstawiciele izraelskich firm zbrojeniowych i ogólnie masa osób. I przeciwko niektórym są udowodnione udział w zbrodniach wojennych i są już zgłoszone skargi do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości o to, żeby po prostu ich aresztować. Jeszcze nie zostały spełnione, dlatego nie zostali aresztowani, chociaż tak powinni. Odbył się protest oraz kilka akcji bezpośrednich. Akcje bezpośrednie, czyli to są takie protesty, ale nie takie protesty, że przychodzimy z banerami, tylko ktoś coś robi, żeby przerwać codzienny marazm. I tak, nasze treści są kierowane do wszystkich. Są kierowane do tych, którzy tam byli, do tych, którzy chcieliby być, ale nie mogli, ale też do tych, którzy nie mają pojęcia o sprawie, a chcą, albo nawet nie chcą się dowiedzieć, po prostu gdzieś to zobaczą. My mamy wyświetlenia rzędu 4-5 milionów wyświetleń miesięcznie na naszych portalach social mediowych, czyli domyślamy się, że jakby te treści docierają do naprawdę szerokiej grupy odbiorców. To są osoby z Polski, bo wszystkie nasze materiały są po polsku. Więc to gdzieś pewnie też zmienia jakoś dyskurs polityczny, czy jakieś bezpośrednie czyjeś poglądy, bo po prostu ludzie docierają spoza bańki do treści, które są stricte gdzieś tam w bańce, bo jednak są na konkretne tematy polityczne i mamy nadzieję, że to jakoś też otwiera, widzimy też, że otwiera w jakichś konkretnych przykładach, gdzie na przykład koło, ale koło to jest akurat bardziej medialny przykład, ale na przykład Osiedle Przyjaźni, które też tam ma afery eksmisyjne, nasze materiały Osiedlu Przyjaźni osiągnęły ponad 10 milionów wyświetleń. Widzieliśmy, że one od... kiedy my wstawiamy materiał, inne gazety czy inne jakieś byty medialne odpowiadają i też wstawiają swoje materiały.
17: Ja tylko powiem naszym słuchaczkom, słuchaczom, że to jest takie bardzo ładne osiedle wybudowane chyba dla budowniczych Pałacu Kultury dawno temu. To są takie drewniane domki. No i generalnie mieszkańcy tego osiedla walczą o przetrwanie tego miejsca.
18: Tak, tam jest nieuregulowana własność tych budynków. One teoretycznie należą do Zarządu Mienia Skarbu Państwa, wcześniej należały do uniwersytetu, są tam ludzie, którzy mają stare umowy po uniwersytecie, są ludzie, którzy nie mają żadnych umów, a mieszkają i tam gdzieś administracja stara się ich pozbyć, łamiąc też ich prawa.
17: Znów człowiek w centrum.
18: Tak.
17: Lena Grycel, dziennikarka i działaczka społeczna, współzałożycielka kanału dziennikarstwa aktywistycznego, niezależnej redakcji internetowej zajmującej się dokumentacją walki o prawa człowieka, była gościnią niedzielnego poranka TOK FM. Bardzo ci dziękuję.
18: Dziękuję.
17: Informacje TOK FM o 8.20. Po informacjach no spróbujemy zmierzyć się z rozczytywaniem tych starych dokumentów.
5: Autopromocja.
19: Zapraszam na kolejne wydanie audycji Globalne Popołudnie. Razem z Wojciechem Jagielskim wybieramy się do Armenii, która szykuje się do wyborów parlamentarnych. Mogliście już czytać, że to nie są zwykłe wybory, tylko historyczne rozdroże między Rosją a Zachodem. Porozmawiamy o tym rozdrożu, o tym, że stawką jest nie tylko geopolityka, ale ormiańska tożsamość narodowa z herbem kraju włącznie. A ponadto usłyszymy, jak pięknie śpiewa prezydent Francji. Audycja Globalne Popołudnie w niedzielę tuż po godzinie 16.
5: Zapraszają Krzysztof Story, Wojciech Jagielski. TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
20: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
21: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
20: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
21: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
20: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
22: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
23: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
24: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
4: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Jest 8.20, informacje TOK FM, Emil Górny. Zapraszam. Na początek ogromne zbrojenia polskiego wojska w Siemianowicach Śląskich. Podpisano kolejne umowy w ramach SEJF, tym razem na specjalistyczne wersje transporterów Rosomak. W 3 dni wydaliśmy w polskim przemyśle więcej niż nasi poprzednicy przez 8 lat, mówił wicepremier, szef Ministerstwa Obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Naukowcy spodziewają się, że kosmiczny teleskop Nancy Grace Roman, szykowany przez NASA, do wystrzelenia w tym roku może doprowadzić do odkrycia nawet 100 tysięcy planet. Dla porównania obecnie znanych jest około 6300 potwierdzonych egzoplanet. Największość znanych znajduje się w promieniu kilku tysięcy kilometrów od Układu Słonecznego. Piłkarska reprezentacja Polski zagra dziś o 17.30 we Wrocławiu z Ukrainą, co dla trenera Jana Urbana będzie pierwszym testem przed jesiennymi spotkaniami Ligi Narodów. Podobnie jak kolejna towarzyska potyczka 3 czerwca z Nigerią w Warszawie. Kolejne informacje w TOK FM o 8.40, wtedy także na naszej antenie raport smogowy.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
17: 8.22, Adam Ozga, gościnią niedzielnego poranka TOK FM jest Agnieszka Kościelnia-Kosiak, wicedyrektorka BUW-u, czyli Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Dzień dobry.
25: Dzień dobry.
17: BUW zaprasza wolontariuszy do odszyfrowywania cennych manuskryptów w ramach projektu TranscriBUW. Jak to jest, że te manuskrypty jeszcze nie są odszyfrowane? Jeszcze nie są rozczytane?
0: Proszę Państwa, to jest, proszę wybaczyć, ale normalna sytuacja w dużych kolekcjach, a do takich dużych kolekcji, jednej z największych właściwie w Polsce, jeżeli chodzi o zbiory historyczne, należy zbiór Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Rękopisy tak naprawdę nie muszą być odczytane, aby być udostępniane. Natomiast zmieniają się trochę standardy udostępnienia. Rzeczywiście biblioteki naukowe starają się maksymalnie ułatwić naukowcom, ale też profesjonalistom z innych dziedzin dostęp do swoich zbiorów i rzeczywiście od jakiegoś czasu, posługując się też nowoczesnymi technologiami, staramy się dawać trochę więcej informacji niż tradycyjnie w opisach katalogowych.
17: Te narzędzia, o których pani mówi, to domyślam się między innymi są modele językowe sztucznej inteligencji. No i teraz wydaje mi się, że sprawa powinna być bardzo prosta. Ciach, robimy zdjęcie i te świetne, niemylące się nigdy narzędzia, które zmienią świat, pozbawią nas wszystkich przy okazji pracy, że one w mig rzecz rozszyfrują i ten problem, o którym pani powiedziała, że jest normalny. Nie wiem nawet, czy to jest problem. Ta naturalna sytuacja, że nie wszystko jest rozszyfrowane, w mig zniknie.
0: To jest troszeczkę tak, że ta akcja jest też nie do końca o tym, tak, czy AI sobie radzi, czy nie radzi. Prawdopodobnie też z wieloma naszymi manuskryptami na razie by sobie nie poradziła. Ponieważ po pierwsze są one stosunkowo nietypowe, bo kartograficzne manuskrypty po prostu stanowią zbyt duże wyzwanie. To znaczy nakład pracy związany z tym, żeby rzeczywiście rozpracować jakby samą powierzchnię takiego planu czy mapy, tak żeby było to przejrzyste dla jakiegokolwiek programu AI, jest takim nakładem pracy, że trochę nie mamy kiedy tego zrobić. Poza tym, proszę Państwa, tak naprawdę ta nasza akcja no, ma swoją genezę właśnie w tym, że bibliotekarz, aby w ten sposób mógł udostępnić te zbiory, musiałby na każdy obiekt, na każdy materiał poświęcać tak dużo czasu, że w zasadzie byłoby to szalenie nieekonomiczne. Więc nasz program, czy nasza akcja ma związek z czymś, co w Europie Zachodniej od wielu, wielu lat jest bardzo popularne. To jest tak zwana nauka obywatelska, czyli taka wizja tworzenia tych dużych zbiorów danych w nauce przy pomocy czy we wsparciu z nieprofesjonalistami, z ludźmi, którzy nauką na co dzień się kompletnie nie parają, natomiast dysponują szeregiem rozmaitych kompetencji oraz zasobów, którymi naukowiec, w tym wypadku akurat bibliotekarz, nie dysponuje. Takim zasobem jest nawet czas, ale też znajomość rozmaitych języków, obycie z rozmaitymi dziedzinami życia, które są na przykład obce bibliotekarzowi. Znajomość czasami, tak jak w przypadku zbioru, któremu się ostatnio intensywnie przeglądamy, wiedzy z zakresu właśnie konstrukcji, na przykład planów topograficznych.
17: Okej, czyli czyli ktoś nie tylko może wnieść do tej odrobinę powiedziałbym, że wręcz detektywistycznej pracy swoje oko, ale też swoją wiedzę, jakieś swoje doświadczenie z innych dziedzin.
0: Wiedzę skądinąd, tak, dokładnie. To jest, proszę Państwa, taka podstawowa zasada tego tak zwanego crowdsourcingu, czyli tak naprawdę tworzenia efektu zbiorowego namysłu. I tak w zasadzie wygląda praca nad tymi obiektami, które przedstawiamy. Mamy w zbiorach szereg projektów architektonicznych, historycznych z XVII wieku, dotyczących tych bardzo interesujących zabytków, na przykład Warszawy, które są opatrzone rozmaitymi adnotacjami odręcznymi. Dla badaczy przeszłości Warszawy to jest kapitalny materiał. Natomiast żeby z niego skorzystać, no to w pełni, tak żebyśmy my jako Biblioteka Naukowa mogli zaoferować pełen zestaw informacji, no przydaje nam się wiedza kogoś, kto generalnie z architekturą miał już coś wspólnego i na przykład czytając te plany, czytając te projekty architektoniczne, na przykład domyśla się, o, w tym miejscu na pewno jest to po holendersku, po niemiecku, są informacje związane z wymiarami. Tylko oczywiście raz ze względu na język, dwa ze względu na niestosowane już systemy miar, wag i tak dalej, dla nas często nie do rozpoznania. Ale znalazł się ktoś, kto badał, znaczy jest z wykształcenia architektem i też się zetknął już z tego typu materiałami i rozpoznał, jakie jednostki tutaj są stosowane, jaki to może być skrót i tak dalej.
17: Próbuję się postawić w sytuacji kogoś, kto chciałby się zaangażować, chciałby pomóc, chciałby sam czegoś doświadczyć, czegoś się dowiedzieć, ale jednocześnie nie ma jakiejś szczególnie specjalistycznej wiedzy. Od na przykład lubi te kartografie, lubi te mapy, o których pani wspomniała. Niech to będzie jakiś prowadzący niedzielny program w radiu, to co on powinien zrobić?
0: On może bardzo wiele, może podarować nam swój czas. Powtarzam jeszcze raz, to jest najcenniejszy tak naprawdę zasób. Swój czas i uważność. Proszę Państwa, zapominamy o tym, że to jest wartość niezwykła. Proszę sobie wyobrazić, że latami w naszym gabinecie zbiorów kartograficznych pracuje jeden bibliotekarz i ma to od dyspozycji, czy ma za zadanie opracowanie wielu dziesiątek tysięcy planów, map i tak dalej.
17: Wpadłbym w panikę, skończyłoby się to zwolnieniem lekarskim po tygodniu.
0: Dokładnie. Więc to, co ostatnio zaproponowaliśmy naszym grupowiczom, naszym cyfrowym wolontariuszom, to jest taki zbiór, na który właśnie wpadł bibliotekarz Gabinetu Zbiorów Kartograficznych, a mianowicie odkrył, że pod jedną sygnaturą znajduje się sto kilkadziesiąt map, planów opatrzonych transkrypcjami, opatrzonych wyjaśnieniami w języku niemieckim. Dodajmy jeszcze, ponieważ pochodzą z XVII wieku, często staroniemieckim. Te mapy trafiły do nas po II wojnie światowej w lutym 1946 roku. I pochodzą z Landesbibliothek Darmstadt, a należały te mapy do zbioru wielkich książąt Hessii. To wszystko wyjaśnia, dlaczego są w większości niemieckojęzyczne. Umieściliśmy je z bardzo skąpym opisem, ponieważ mamy je, jak mówię, nieopracowane, skąpym opisem w naszej bibliotece cyfrowej CRISPA. Stamtąd skany przerzucamy na naszą platformę transkrypcyjną i taki prowadzący program poranny, po skończeniu tego programu, jak ma jeszcze jakieś rezerwy sił i czasu, może usiąść z kawą przed wybraną przez siebie mapą i spróbować odczytać choćby kartusz na przykład takiego planu, takiej mapy. W oparciu o odczytane dane z tego kartusza, czyli przypominam takiej ozdobnej, dekoracyjnej ramy na starych planach i mapach, w których tworzący taki plan czy mapę umieszczał podstawowe informacje identyfikujące sytuację na tej mapie czy planie. W oparciu o takie odczytane informacje bibliotekarz z Gabinetu Zbiorów Kartograficznych będzie mógł już stworzyć opis katalogowy i opis do naszej biblioteki cyfrowej CRISPA, w efekcie którego ktoś, kto szuka jakiegokolwiek, znaczy to będzie wyszukiwalne, to jest najważniejsza informacja, tak? Czyli będzie można w oparciu o te dane trafić w przestrzeni cyfrowej na ten plan i ewentualnie w oparciu o niego odtworzyć jakąś rzeczywistość z końca XVII wieku.
17: I potem już działać też dalej naukowo na własną rękę. Ja mam ten kartusz, taki kartusz przed sobą i mam to szczęście, że jakiś czas temu w szkole trochę języka niemieckiego pojąłem, nawet jeżeli potem przez następnych x lat go zapomniałem. I póki co nie wydaje mi się to szczególnie trudne. Plan des Großen Geraver Ober... O nie, zaczynają się schody. Und... Wierzę, że pani mi pomoże, bo słyszałem akcent, pani chyba też niemiecki trochę zna.
0: Tak jest i już zwracam uwagę na czwarte słowo. Czytamy tu, to jest podstawowa oczywiście zasada też tej transkrypcji, tak? Bo pamiętajmy, znajomość języka tu się przydaje, ale jeżeli to jest język współczesny, to w przypadku historycznych dokumentów czasami to zawodzi, dlatego podstawowa zasada, piszemy to, co widzimy. I proszę zwrócić uwagę, że to są litery układające się w słowo Gerauer.
17: Czyli to nie jest V?
0: Nie, to jest U.
17: Coś mi tam nie grało z tym Gerauer.
0: Potem rzeczywiście jest oba. Potem czytamy, mimo że jest to jedno słowo, to na pewno rozpozna pan. Pierwsze trzy litery tworzą?
17: Und, a więc
0: und.
17: I.
0: Und, czyli łącznik, tak? I. A potem mamy nida. Nida.
17: A ja już bym powiedział, że to jest nieczytelne. To i.
0: No właśnie. I to jest tak. Tak.
17: Że nawet z tym moim koślawym niemieckim z liceum, ono jest bardziej jak J i myślę sobie, popełniłem błąd. Wprowadziłem w błąd całą Bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego, oni mi tego nie wybaczą.
0: To są rzeczy, które potem my sami, czy bibliotekarze innych specjalności, weryfikujemy. Nie ma, to nie może wywoływać żadnego stresu. Transkrypcja, zanim trafi do naszych oficjalnych źródeł informacji, a tu oczywiście jakość tych informacji jest szalenie ważna, podlega jeszcze ocenie. I to nie jednej osoby, tylko rzeczywiście mamy to wielostopniowe i dopiero po jakby zweryfikowaniu efektów tej transkrypcji udostępniamy taki zapis naszym użytkownikom, tak żeby rzeczywiście maksymalnie uniknąć niezgodności. Bo proszę państwa, to czy tam są pomyłki, to znaczy czy sam kartograf popełnił błąd ortograficzny czy jakikolwiek inny, domyślacie się państwo, że bibliotekarz czy w ogóle badacz nie jest od tego, żeby to korygować. My w takiej treści, z takimi również ewentualnie pomyłkami, choć tutaj to po prostu też historycznie jeszcze brak tego rozróżnienia, to co pana jakby zastopowało, to czy to jest długie i...
17: w języku polskim jest tak. Znana mi sytuacja.
0: Właśnie, to w przypadku tych historycznych fontów, zwłaszcza odręcznych, no jest już kwestią trudno rozstrzygalną, zwłaszcza na takim poziomie, gdzie no możemy też przyjąć, że ktoś starał się tutaj być bardzo ozdobny, bo nasi słuchacze go nie widzą, ale no proszę zwrócić uwagę, jest to pięknie odręcznie naszkicowany kartusz, też z ewidentnie takim pomysłem na to, żeby też ten tekst uczynić takim ozdobnym,
17: tak,
0: prawda?
17: Tak, te litery S mają takie zawijasy, takie ślimaki, że tak powiem, to E to jest taka odwrócona trójka, no R też takie wykończenie, że och.
0: Tak, i potem widzimy, że ta pogrubiona czcionka tych pierwszych trzech linii, znaczy czcionka, przepraszam, font, potem staje się drobniejszym
17: takim bardziej
0: ewidencji.
17: Tradycyjnym pismem, bo pierwsza część jest też literami drukowanymi, co być może było dla mnie pewnym ułatwieniem, ale być może jeżeli to jest pismo, to akurat jest dość czytelne, ale też wyobrażam sobie, że w innych dokumentach, jeżeli przechodzimy do pisma odręcznego, no to zaczynają się niezłe schody.
0: Dokładnie tak. To jest po pierwsze spore wyzwanie w przypadku jakichś takich charakterystycznych pomysłów na to, jak to zapisać, ale proszę mi wierzyć, my w zbiorach mamy również przypadki dużo, dużo trudniejsze. Mamy odręczne zapisy alfabetami, których nie znamy. Długo wiedzieliśmy się nad dokumentami pochodzącymi ze spuścizny badacza z Uniwersytetu Warszawskiego, orientalisty, o którym domyślaliśmy się, że mógł je przywieźć z Afryki. Okazało się, że są to zabytki etiopskie, napisane, to są również manuskrypty, napisane alfabetem, który odczytaliśmy, czy który zakwalifikowaliśmy dzięki współpracy z badaczami współczesnymi pracującymi na Uniwersytecie Warszawskim. I dopiero to umożliwiło nam jakieś zakwalifikowanie, określenie, zadatowanie. Wiemy już, że są to zabytki pisane alfabetem GIS. Domyślamy się, że ich odczytanie z czasem może być łatwiejsze, bo wiemy, że są to zabytki religijne, to znaczy są to materiały do jakby takiej no, odprawiania nabożeństw i tak dalej. Ale rzeczywiście przez wiele, wiele lat przechowywaliśmy je w przeświadczeniu, że będzie to wyzwanie

0: W Warszawie była gościnią niedzielnego poranka TOK FM. Transkrybów. Łatwo Państwo znajdą tę inicjatywę, gdyby chcieli Państwo trochę się pobawić, trochę pomóc. Super. 8.39, spóźnione informacje TOK FM już za chwilę. Niedzielny poranek wraca zaraz po nich. Będzie o hejcie.
1: Autopromocja.
2: W polskiej polityce nie ma nudy. Tu ciągle coś się dzieje.
3: Dlatego zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
2: Dominika Wielowiejska, Gazeta Wyborcza, TOK FM.
3: Beata Lubecka, Radio Z.
4: Andrzej Bobiński, Polityka Insight.
5: Karolina Lewicka, TOK FM.
4: Analizujemy, komentujemy i informujemy.
5: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOK FM.
4: Co piątek o 17.
2: Dzieje się.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
11: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
10: I dla dzieci z rodzicami.
12: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
6: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 8.41. Informacje TOK FM. Emil Górny. Zapraszam. MSZ w Kijowie odrzuciło oskarżenia Moskwy o atak ukraińskiego drona na kontrolowaną przez Rosję zaporowską elektrownię atomową i zaapelowało do Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, by nie przyznawać Rosji miejsca w składzie Rady Gubernatorów. Na Malcie, w najmniejszym państwie Unii Europejskiej, zakończyły się przedterminowe wybory parlamentarne. Rozpisał je premier Robert Abela, lider centrolewicowej Partii Pracy. Sondaże wskazywały, że jego ugrupowanie będzie rządzić czwartą kadencję z rzędu. Dziś, w dniu swoich 25 urodzin, Iga Świątek zmierzy się z ukraińską tenisistką Martą Kostiuk w 1/8 finału wielkoszlamowego French Open. Spotkanie na korcie centralnym rozpocznie się o godzinie 11, a już za chwilę o 9 głos naszego wysłannika do Paryżu, który więcej opowie o tym spotkaniu. Kolejne informacje o 9, teraz raport smogowy. Na smogowej mapie Polski jedynie kolor zielony to oznacza, że nie ma przekroczeń norm jakości powietrza. Warto w przerwach od deszczu wybrać się na spacer. Do tego jak zwykle zachęcam, a kolejny raport smogowy w TOK FM punktualnie o 16.40.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: też.
1: 8:43, Adam Ozga, niedzielny poranek, to KFM, którego gościnią jest Ewa Abart, aktywistka z akcji, aktywistka społeczna, kierująca akcją Hejt nie jest okej, wybrnąłem.
2: Dzień dobry.
1: Co to była za muzyka?
2: To jest piosenka do filmu o tym, że właśnie tytule Hejt nie jest okej. To jest film poradnikowy, a tak naprawdę myślę o nim jako o narzędziu, o tarczy obronnej w walce z hejtem. To jest taki pomysł, który wyrósł po 3 latach prowadzenia

0: tej akcji, kiedy robiąc warsztaty już właściwie w całej Polsce, zorientowałam się, że nasza wiedza i dorosłych, i młodzieży, i dzieci jest na ten temat, na temat walki z hejtem, jest bardzo mała. I zdecydowanie nie potrafimy sobie poradzić, kiedy w danym momencie hejt nas dociska. A to są te takie newralgiczne minuty, dni, kiedy trzeba działać szybko, rozważnie i kiedy trzeba być kierowanym przez tych, którzy zajmują się tym profesjonalnie. I to właśnie państwo znajdziecie w tym filmie. To jest film darmowy, on trafia do sieci, jak powiedziałam, na Dzień Dziecka, ale w Dniu Dziecka 1 czerwca się cieszymy, przytulamy nasze dzieci, jest wesoło. A 2 czerwca zaczynamy znowu ciąg dalszy naszego życia, które ma cienie i blaski i różne kolory. I właśnie po to, żeby tych kolorów było więcej niż mroku, postanowiłam zrobić ten film, bo spotykam się na co dzień z bardzo wieloma okrutnymi historiami, które bardzo często nie kończą się dobrze.
1: Ten film jest dedykowany Julii Ziębie. Kim była Julia Ziemba?
0: Wspaniałą nastolatką, wrażliwą, cudowną dziewczyną, która po prostu miała zbyt dobre serce do tego trudnego świata i nie dała rady odeprzeć fali nienawiści, która ją przygniotła. Film dedykuję właśnie pamięci Julii Ziemby i wszystkim tym, którzy odeszli z powodu hejtu. Bo my musimy sobie uświadomić, że hejt jest, to jest moja ocena i to jest moja definicja, tego nie znajdziecie państwo w żadnej encyklopedii, ale taką sobie na potrzeby tego projektu definicję ukułam, że hejt jest najgroźniejszą bronią XXI wieku, ponieważ jest niewidzialny, bezpłatny, a skala jego rażenia trudna do wyobrażenia. Nie widzimy hejtera, nie wiemy jak ma na imię, nie widzimy jego twarzy, my widzimy tylko to, co zrobił. A jeżeli ktoś jest dobry w zabawę w hasztagowanie, to w 2 minuty obelżywe treści czy przerobione nasze zdjęcie może zobaczyć 150 tysięcy osób. Ta skala powoduje, że hejt bardzo często kończy się po prostu tragicznie.
1: Powiedziała pani o tym, że obserwuje pani, że wiedza na temat hejtu jest niewystarczająca. Czego nam w tej wiedzy brakuje? Bo trochę to rozumiem. Zatrzymujemy się na pewnym etapie. Jest hejt, trudne zjawisko. Często dotyczy młodych ludzi. Głównym narzędziem jest internet. I co, i tu się zatrzymujemy?
0: Tak, i tutaj się zatrzymujemy, ponieważ nie wiemy, jakie prawa nam przysługują, jakie kroki należy podjąć. Nie znamy adresów stron internetowych i numerów telefonów, pod którymi 24 godziny na dobę darmowo specjaliści czekają na to, żeby nam pomóc. Oni tam po to są, oni są wyszkoleni i to jest ich praca, to jest ich zadanie. Nie wiemy również w ogóle, czym jest hejt. I na przykład widzę wielkie oczy zdumienia, kiedy mówiąc dzieciom na warsztacie o ghostowaniu czy wykluczeniu, słyszę, ale jak to? Jak to wykluczenie z grupy WhatsAppowej klasowej to jest hejt? Ja mówię tak, i to jeden z tych najgroźniejszych, ponieważ uderzający bezpośrednio w proces FOMO, Fear of Missing Out z angielskiego, strach przed byciem wykluczonym, a to jest ten lęk, który u młodzieży jakby jest najsilniejszy, ponieważ młodzież musi żyć w grupie. Młody człowiek musi być chciany. Oczywiście, że nie możemy być lubiani przez wszystkich. To jest utopia i nawet nie byłoby chyba to zdrowe być lubianym przez wszystkich. Do tego nie musimy dążyć, ale nie możemy się czuć tym jedynym wykluczonym z grupy, bo to nas prowadzi nad przepaść. I ani rodzice, ani młodzież tego nie wie. A w ogóle ten film, mam nadzieję, trafi też do rodziców i do pedagogów. I tutaj z kolei jest moja druga definicja i dość mocno kontrowersyjna. Na warsztatach z rodzicami, które też prowadzę, widzę duże takie oburzenie na twarzach, kiedy to mówię, ale muszę to powiedzieć. Za hejt wśród dzieci i młodzieży w 100% odpowiedzialni są dorośli. Kropka i wykrzyknik.
1: Nie oburza mnie to.
0: Dlatego, że to my kupujemy internet. To my kupujemy telefon, tablet lub inne
1: źródło. To my mamy obowiązek wyposażyć nasze dzieci w takie narzędzia społeczne, żeby z jednej strony nie były hejterami, z drugiej strony, żeby miały narzędzia do tego, żeby się przed tym hejtem bronić.
0: Dokładnie.
1: I teraz ja nie chcę, żeby to zabrzmiało jako zacieranie troszeczkę granicy pomiędzy sprawcą a ofiarą. Bardziej mi chodzi o wymiar praktyczny.
0: Oczywiście, że tak. Tylko właśnie chciałam powiedzieć, że kupując te wszystkie narzędzia, kupujemy sobie czas wolny, do którego oczywiście mamy naprawdę święte prawo, bo jesteśmy ludźmi pracującymi i zmęczonymi i prawo do odpoczynku jest też naszym...
1: Z narzędzi trzeba umieć korzystać.
0: Kardynalnym prawem, ale wtedy musimy zadać sobie ten trud, żeby po tej chwili odpoczynku, kiedy nasze dziecko siedzi w mediach społecznościowych, w grupach jakichś tam internetowych, spróbować z nim o tym porozmawiać. Zorientować się, czy on, ona robi coś złego, albo może jest ofiarą jakiegoś działania hejterskiego. My musimy to wyłapać. To jest nasza rola, a już na pewno nie wolno nam, jako dorosłym, a z tym spotykam się nagminnie, zaprzeczać faktom, kiedy dociera do nas informacja, że nasze dziecko jest hejterem, że zrobiło to, to, to. I zawsze jest taka sama reakcja. Moje dziecko? Nigdy. Absolutnie to jest niemożliwe. Spróbujmy się z tym zmierzyć. To jest nasz obowiązek i zakłamywanie rzeczywistości niczego nie pomoże. W tym filmie są również porady dla takich rodziców i dla pedagogów, którzy też mają duże problemy w reagowaniu na te konflikty, które dzieją się w grupie. Mam nadzieję, że będziecie państwo korzystać z tego narzędzia, bo ono może bardzo ułatwić.
1: Pedagodzy nie mają narzędzi do radzenia sobie z hejtem?
0: Pedagodzy może mają narzędzia, ale nie mają świadomości, że je mają. Po prostu. Że nie muszą bać się odium złości rodziców, że mogą pójść do kuratorium, że mogą zgłosić sprawę na policję, jeżeli jeden młody człowiek na drugiego stosuje taki hejt, który przekracza po prostu przepisy prawa karnego. Widzę, że pedagodzy i jakby rodzice, dzieci, które doświadczają hejtu, są szalenie zagubieni w tym, co mogą, a czego nie mogą. I w tym filmie krok po kroku mamy takie pierwsze wypustki tego, gdzie należy kierować uwagę. A jeżeli to jest taki początek, to gdzie należy zadzwonić albo wejść na jakąś stronę, żeby pogłębić wiedzę.
1: Gdzie należy iść, kiedy spotykamy się z hejtem?
0: Przede wszystkim... nigdy nie wolno nam odpisywać na żadne hejterskie komentarze. Nigdy przenigdy, bo to jest karmienie uwagi hejtera. Po drugie, należy natychmiast zabezpieczyć dowody. Hejter jest okropny, ale nie jest głupi. On natychmiast zmieni nickname, usunie komentarz. Trzeba to zrobić, zanim on to zrobi. Potem młody człowiek musi znaleźć dorosłego, który z nim pójdzie, ale jeżeli dorosły idzie sam, to zabezpieczonym dowodem idzie od razu albo na policję.
1: Zatrzymuję panią, tak? Bo już widzę, że opuściliśmy jeden etap. Ten etap to jest troszeczkę to, o czym ja mówiłem wcześniej, czyli wyposażenie dzieci w narzędzia walki z hejtem. I to jest rozmowa pomiędzy rodzicem a dzieckiem. Ten rodzic nie pójdzie, jeżeli się nie dowie tego wcześniej.
0: Ale to jest basic. Tak. No bo jakby ta cała droga interwencji w ogóle by się nie wydarzyła, gdyby tak. W domu nie było klimatu rozmowy i jakiegoś takiego bazowego zaufania. Tylko proszę
1: to
0: wybaczyć,
1: trzeba budować długo wcześniej, zanim ten hejt się pojawi.
0: Tak, ale mówimy o tak zwanej sytuacji idealnej. Ale jest takie powiedzenie, co chatka, to zagadka. I bardzo często jest tak, że młody człowiek nie ma dobrego kontaktu ze swoimi rodzicami. Dlatego ja mówię młodym osobom na spotkaniach, wybierzcie jednego zaufanego dorosłego i to wcale nie musi być mama albo tato. To musi być ten jeden zaufany dorosły, z którym pójdziecie dalej przez ścieżkę interwencji. I tak długo, jak jesteście w szkołach, szkoła jest tą instytucją, która w waszej sprawie dalej prowadzi te interwencje i decyduje, czy idziemy na policję, czy nie. Ale co jest jeszcze bardzo ważne, trzeba napisać informacje do administratorów tego medium, na którym się pojawił hejterski komentarz. Bo Big Techy nie działają na terytorium Rzeczpospolitej, bo mogą, tylko dlatego, że podpisały bardzo szczegółowo respektowane umowy, w których konieczność reagowania na złamanie regulaminów i właśnie hejt jest jakby warunkiem, że oni mogą działać w naszej sieci.
1: No, z Big Techami to akurat z tym różnie bywa.
0: Ale naprawdę stopują hejterów. I to się naprawdę dzieje, więc ja bardzo zawsze polecam, żeby to zgłaszać. I kolejna rzecz, żeby korzystać z pomocy psychologicznej, ponieważ też to zawsze mówię, żeby dbać o zdrowie psychiczne tak, jak dbamy o każdą inną część naszego ciała. I uwaga, tutaj duży wykrzyknik. Jeżeli wszystko to, co powiedziałam do tej pory, nie zadziałało, to ostatnią deską ratunku są właśnie te adresy i strony, te numery telefonów i adresy stron internetowych, gdzie 24 godziny na dobę siedzi ktoś, kto może odebrać ten telefon nasz i powiedzieć: słucham, jestem tutaj dla ciebie, jak mogę ci pomóc.
1: 116-111 to jest telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. 800-12-12 to jest dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka. I mówię o tym też dlatego, że w naszej rozmowie padł wątek odebrania sobie życia. I to są numery, pod którymi osoby, które są w kryzysie zdrowia psychicznego, w kryzysie psychicznym, mogą znaleźć pomoc. 800-100-100 to jest telefon dla rodziców i nauczycieli Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. 801-120-002 to jest ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie. Niebieska linia.
0: Bardzo dziękuję, że podkreślił pan te numery. One padają w filmie trzykrotnie, jak również wszystkie ważne inne miejsca, do których należy się zgłaszać. A ja zapraszam państwa już 2 czerwca w sieci bezpłatnie do obejrzenia film. Serdecznie pozdrawiam. Ewa Abart. Akcja Hejt nie jest okej.
1: 8:55. Informacje TOK FM o godzinie 9:00. Po informacjach będziemy zastanawiać się, kiedy znikną billboardy z Zakopianki, kiedy zobaczymy te góry, które są poukrywane za tymi billboardami.
2: Autopromocja. Sprawy różne.
3: Najpierw był udawany bunt Lucjana Żeligowskiego. Później pod osłoną wojsk generała powstaje sztuczne państwo o nazwie Litwa Środkowa. Już rok później organizm ten połączy się z Polską, by za jakiś czas stać się województwem wileńskim. Jakie były losy tej ziemi aż do wybuchu II wojny światowej, opowiemy w programie
2: Sprawy różne. W niedzielę o 17:00 zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.

0: Reklama.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
2: Jedziemy!
3: Dziś ja prowadzę!
4: Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry!
5: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
6: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
8: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy?
10: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
11: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
12: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Klagenfurt nad turkusowym Wurtersee łączy w sobie klimat renesansowej starówki z urokiem jeziora. Idealne miejsce na letni relaks, plażowanie i aktywność. Wszystko blisko siebie w słonecznej atmosferze południa. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
0: Reklama.
13: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Trwa akcja gaszenia pożaru lasu niedaleko Wołomina na Mazowszu. U nas najnowsza aktualizacja strażaków. Kolejne umowy w ramach europejskiej pożyczki SAFE podpisane. Lista zakupów u polskich producentów bardzo długa. W tych informacjach także Paryż, wielkie sportowe emocje na kortach i oczekiwania na mecz Igi Świątek. A na miejscu wysłannik TOK FM. Minęła 9:00, informacje TOK FM, Emil Górny. Zapraszam na początek. Trwa dogaszenie pożaru lasu w powiecie wołomińskim. Akcja będzie koncentrować się na dogaszeniu zarzewi ognia oraz przelewaniu pogorzeliska, poinformował rzecznik Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Pożar lasu w Międzylesiu w powiecie wołomińskim na Mazowszu wybuchł w czwartek po południu. Ogień objął około 300 hektarów lasu. Z zagrożonego terenu ewakuowano około 100 osób. Kolejne zakłady, kolejne podpisane umowy, kolejne zamówienia dla wojska w ramach unijnego SAFE. Rząd się spieszy, bo zgodnie z wytycznymi programu tylko do końca maja może samodzielnie decydować o zakupach uzbrojenia, na które Polska łącznie otrzymała blisko 190 miliardów złotych nisko oprocentowanych pożyczek. To jest wielki dzień dla bezpieczeństwa naszego państwa, dla Wojska Polskiego, mówił w Hucie Stalowa Wola wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
15: Ja unikam emocji często w polityce, ale dzisiaj nie mogę opanować tych emocji, bo one są po prostu wielkie. To jest 60 miliardów właśnie podpisanych kontraktów dla Huty Stalowa Wola i innych spółek PGZ-u oraz wszystkich setek tysięcy kooperantów w Polsce. 60 miliardów złotych w jeden dzień.
14: A umowy z Hutą Stalowa Wola i spółkami Polskiej Grupy Zbrojeniowej obejmują zamówienia m.in. na dostawy bojowych wozów piechoty Borsuk, wozów towarzyszących dla wyrzutni Homar i Haubicka 9 oraz zautomatyzowanych pojazdów minowania narzutowego Baobab. Izraelska armia ogłosiła na platformie X, że rozszerza operację przeciwko wspieranemu przez Iran Hezbollahowi na obszary położone na północ od rzeki Litanii w Libanie. Portal Times of Israel poinformował również, że izraelski żołnierz zginął w ataku drona Hezbollahu na południu kraju. Od 16 kwietnia w Libanie formalnie obowiązuje rozejm ogłoszony przez USA. Izrael i Hezbollah oskarżają się jednego wzajemne jego łamanie i kontynuują niemal codziennie ataki. Iga Świątek zagra dziś o ćwierćfinał Rolanda Garrosa. Jej rywalką będzie w Paryżu Marta Kostiuk, Ukrainka, która nie przegrała w tym roku meczu na mączce, a na początku maja wygrała turniej w Madrycie. O czym więcej wysłannik TOK FM na Rolanda Garros, Przemysław Pozowski.
16: Kostiuk, choć w tym sezonie gra świetnie, nie chce, żeby przed meczem ze Świątek przyklejono jej łatkę faworytki.
17: I definitely have a different feeling going into this match.
16: Nie, no ja mam zdecydowanie inne przeczucia przed tym meczem, bo wydaje mi się, że kiedy ostatnio grałam z Igą w Cincinnati, i przegrałam ten mecz na długo, tak naprawdę przed wejściem na kort. Nie wygrałam z nią nigdy nawet jednego seta, więc jeśli wygram, będę bardzo szczęśliwa i nie mogę doczekać się tego meczu.
17: Even if I win one set in the next match, I'm gonna be very happy.
16: Sama Świątek uważa, że Ukrainka, mówiąc, że ucieszy ją wygranie jednego seta, blefuje.
18: Marta jest dobrą zawodniczką, więc nie wydaje mi się, że jak wygra jednego seta, to by była szczęśliwa, więc myślę, że tylko tak powiedziałam.
16: Mecz Świątek-Kostiuk zostanie rozegrany na korcie głównym imienia Filipa Szatriera. Z Paryża, Przemysław Pozowski, TOK FM.
14: Rybalka rywalizacja Polki z Ukrainką zacznie się o 11, a będzie można ją zobaczyć w Eurosporcie. A my zostajemy we Francji. Co najmniej 416 osób zatrzymanych w związku z fetowaniem wygranej PSG w Lidze Mistrzów. Co najmniej 7 funkcjonariuszy zostało rannych. W Paryżu na polach elizejskich zgromadziło się co najmniej 20 tysięcy osób. Czas na temat weekendu do GFM. Profilowanie nie tylko szkoły, ale już nawet przedszkola. Mnóstwo zajęć dodatkowych w szkole i poza nią, a w efekcie brak czasu na nudę. Dzisiejsze dzieciństwo nie jest łatwe, przyznają psychologowie, bo na to wszystko nakłada się internet i media społecznościowe. Stąd kampania, ale też praca nad zmianami w prawie, by z jednej strony ograniczyć najmłodszym dostęp do sieci, a z drugiej wesprzeć ich rozwój. Anna Gmitarek-Zabocka.
0: Franio jest uczniem 4 klasy. Chodził na szachy i do klubu sportowego, ale zrezygnował. Rodzice posłuchali jego zdania. Dziś ma więcej czasu na zwykłą nudę i bycie z kolegami. Dużo masz czasu wolnego po szkole?
3: No, kilka godzin.
0: I co wtedy na przykład robisz?
3: Idę grać w piłkę z kolegami na boisko.
0: Chyba też przed komputerem trochę.
3: Już mniej.
0: No ale na przykład na boisku, jak gracie w piłkę, to co? Zdarza się strzelić gola?
3: No, często strzelam.
0: Tymczasem narzucanie dzieciom zajęć dodatkowych, a tak robi część z nas, to przysłowiowy strzał w kolano. Bo dzieci są wtedy przemęczone i brakuje im czasu na zwykłe pobycie z samym sobą, mówi psycholożka Marta Szczodrak.
19: Warto zapytać ich o to, czy chcą brać udział w takich dodatkowych zajęciach i wziąć ich zdanie pod uwagę. My dorośli mamy prawo i obowiązek pokazywać świat, różne alternatywy, natomiast my za naszych młodych ludzi nie przeżyjemy życia.
0: Anna Gmitarek-Zabłocka, TOK FM.
14: Na ten temat więcej piszemy na tokfm.pl. Kolejne informacje o 9.20, teraz czas na pogodę.
20: Program zaprasza sponsor, właściciel sklepu SpyShop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
14: W całym kraju sporo chmur i przelotnego deszczu. Na termometrach od 16 stopni w Gdańsku, przez 20 w Szczecinie i w Białymstoku, 21 w Poznaniu, Warszawie, Łodzi, Krakowie, Lublinie i Rzeszowie, do 23 to we Wrocławiu i Katowicach.
20: Na program zapraszał sponsor, właściciel sklepu SpyShop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl. TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
21: 6 minut po godzinie 9. Adam Ozga, to jest niedzielny poranek TOK FM. Trochę się zapatrzyłem w relacje telewizyjne, bo to w ramach akcji promocyjnej jednego z napojów energetycznych akrobata, tak to chyba trzeba, ekstremalny akrobata, idzie po linie w Warszawie z Pałacu Kultury w kierunku innego wieżowca. No, imponujące, trzeba przyznać. Joanna Ciesielska, wiceprezeska Fundacji Teatricon, jest teraz gościnią niedzielnego poranka TOK FM. Dzień dobry.
22: Dzień dobry.
21: Jak się mają nasze relacje z sąsiadami? Też tak imponująco?
22: Oj, myślę, że tutaj jeszcze nam dużo brakuje, żeby przechodzić pomiędzy takimi budynkami, ale jest coraz lepiej. To, co pandemia skutecznie utrudniała, myślę, że powoli się odbudowuje, ale też coraz więcej dostrzegamy, dlaczego warto z tymi sąsiadami mieć dobry kontakt, dlaczego warto się znać, dlaczego warto sobie ufać.
21: No, soli może zabraknąć, to jest taka, powiedziałbym wręcz, stereotypowa sytuacja i argument na rzecz relacji dobrosąsiedzkich.
22: Dokładnie tak. Ta sól, jajko czy szklankę cukru to rzeczywiście jest coś, co od lat gdzieś tam nas było powodem może takich kontaktów też sąsiedzkich. Teraz sporo w debacie publicznej też mówimy o odporności społecznej i pokazujemy, że tam, gdzie są relacje, gdzie znamy się z sąsiadami, jesteśmy po imieniu, właśnie wymieniamy się różnymi rzeczami, czy sobie wzajemnie pomagamy, że ta odporność jest większa, lepsza, że jesteśmy lepiej przygotowani na ewentualny kryzys, bo wiemy, do kogo pójść, kogo poprosić o pomoc, komu możemy zaufać w trudnej sytuacji. I myślę, że to właśnie jest kluczowe w takim świecie, w jakim teraz żyjemy.
21: Ja przeprowadzałem się w swoim życiu kilka razy i od kilku lat po raz pierwszy jestem w takiej sytuacji, że rzeczywiście z niektórymi z sąsiadów jestem po imieniu i te relacje sąsiedzkie zacieśniły się w porównaniu z tym, co było wcześniej. Zastanawiam się, na ile to jest reguła i czy można tutaj szukać jakichś rozróżnień, bo pewnie w miastach trochę to wygląda jednak inaczej niż poza miastami. Zakładam, może wpadam w pułapkę jakiegoś myślenia stereotypowego, że w miastach na tych grodzonych, zamkniętych osiedlach prędzej nie mamy pojęcia o naszych sąsiadach niż w mniejszych ośrodkach.
22: Ja bym chyba wyszła od tego, że niezależnie gdzie jesteśmy, czy to jest właśnie miasto, mała miejscowość, wieś, my musimy mieć kontekst i powód do spotykania się. Ja też mieszkam na takim nowo wybudowanym osiedlu, gdzie więcej mówiło się o szlabanach i ogrodzeniach niż o gdzieś tam relacjach sąsiedzkich i dopóki gdzieś tam nie miałam powodu w postaci dziecka, nie wychodziłam na plac zabaw, na którym toczyła się rozmowa. Debata jakby publiczna i nawiązywały się te relacje z mieszkańcami. Jestem przekonana, że właśnie odkrywanie takich miejsc, takich zdarzeń, w których możemy budować te relacje, w które przez, nie wiem, wspólne gotowanie, warsztaty rękodzielnicze, gdzie się poznajemy z sąsiadami, sąsiadkami, to wtedy właśnie te relacje się budują. I to działa niezależnie od tego, czy jesteśmy w dużym mieście, w mniejszym mieście, na wsi, czy na przystanku autobusowym czekamy na autobus, bo jedziemy do pracy. To jak mamy właśnie powód do tego, żeby się spotkać, porozmawiać, poznać i sobie zaufać, pokazać, że jesteśmy podobni do siebie, to już jest bardzo dużo.
21: Rzeczywiście pandemia dużo tu zmieniła, no bo ja mam to doświadczenie odwrócone. No. Po pandemii jest lepiej niż przed pandemią, ale to rzadko chyba tak bywa.
22: Pandemia zmieniła tyle, że w pandemii przestaliśmy ufać instytucjom, przestaliśmy ufać państwu, przestaliśmy ufać naszym samorządom, a komuś musieliśmy i zaczęliśmy się otwierać właśnie na bliskich, na rodziny. Wtedy też mocno wróciliśmy jakby do takich relacji rodzinnych, do przyjaciół, do znajomych. Gdzieś tam się odwiedzaliśmy na działkach, jak nie można było się spotykać, pożyczaliśmy psa od sąsiadów, żeby iść na spacer.
21: No właśnie, od sąsiadów, no też się prosi, żeby te relacje się trochę zacieśniły. Jak siedzimy w domach, no to przynajmniej przez balkon się widzimy. I z kim się widzimy?
22: Dokładnie.
21: Z sąsiadami.
22: I ta pandemia właśnie pokazała, że w tych relacjach sąsiedzkich jest moc i siła. I w sytuacji takiej kryzysowej, w której właśnie gdzieś tam państwo nie zawsze dowoziło, albo mieliśmy takie poczucie, że jesteśmy trochę zostawieni sami sobie, musimy sobie radzić, to właśnie sąsiedzi i bliskie nam osoby wspierały nas też tak na takim poziomie emocjonalnym. Pomagały nam zrozumieć rzeczywistość i gdzieś odnaleźć się w niej na nowo. Myślę, że teraz jakby wszyscy widzimy skutki cały czas tej pandemii i dużo pracujemy zdalnie. I te relacje młodych, którzy w pandemii byli odsunięci trochę od szkół i musieli się odnaleźć też w takiej rzeczywistości online, to też są trudne rzeczy, z którymi cały czas się mierzymy. I po to też teraz powstają bardzo mocno różne miejsca wspólne, w których te relacje na nowo zaczynamy budować, odbudowywać, poznawać się z osobami, które mieszkają w naszej społeczności.
21: No właśnie, zostawmy tę trudną i źle wspominaną przeszłość i spójrzmy w przyszłość. Co to są za inicjatywy? Co to są za miejsca? Do kogo one są skierowane? Bo znów myślę, że możemy wpadać w pułapkę stereotypów wiekowych na przykład.
22: I tak i nie. I myślę, że tutaj właśnie te stereotypy jakby też dalej są bardzo silne. I to wynika z przeróżnych gdzieś tam przyczyn. To, co moim zdaniem jest ważne w tych miejscach wspólnych, które są i pod chmurką, i w przestrzeniach, to co my robimy jako Teatricon w ramach akcji Masz Głos Fundacji Batorego, to właśnie pomaganie w tworzeniu miejsc wspólnych, czyli miejsc, w których właśnie te relacje mogą się odbudowywać, w których możemy poznawać innego człowieka, niezależnie od tego, czy to jest osoba starsza, czy młodsza, czy jest to osoba z naszego kraju, czy jest to osoba, która dopiero co zamieszkała na naszym osiedlu, czy przeprowadziła się na naszą wieś. To są miejsca, w których bezpiecznie chcemy budować takie relacje, w których też wierzymy, że te więzi społeczne budowane w takich warunkach nienachalnych gdzieś tam zostaną na tyle mocno zbudowane, że właśnie w sytuacjach trudnych będą już takim naszym wyznacznikiem, że okej, to do tej osoby mogę przyjść po pomoc, to ta osoba na przykład będzie miała jakieś tam informacje, bo pracuje w urzędzie, to ta osoba może mnie skontaktować z kimś tam. I to są właśnie rzeczy, których niekoniecznie zrobi za nas miasto czy urząd gminy, ale które my możemy sami zrobić dla lokalnych mieszkańców.
21: Ta osoba, która pracuje w urzędzie, to ona myślę, że się może przydać. Też fajnie, jak ktoś ma kontakt do lekarza, ale jak to robić? Jak te relacje budować? Bo znów pomyślę, pewnie planszówki i karty.
22: Planszówki i karty to jest zawsze dobry start. Naszym zdaniem...
21: Naprawdę, one przełamują... Jedyne... Znaczy, są wspólnym zaczepieniem i przełamują te bariery, że nie wiadomo, co wspólnie zrobić, jak zacząć.
22: Dokładnie tak. I takim też dobrym startem jest wspólna kawa, czy dostęp do ekspresu, gdzie każdy sobie może zrobić kawę.
21: Ale to już trzeba zagadać.
22: Niekoniecznie, nie? W sensie tam można też przyjść i poczuć się, że okej, mogę sobie zrobić kawę, nie? I jakby i nie wchodzić jeszcze w jakąś tam interakcję. Oprócz planszówek, kart, to może być kartka papieru i kredki, nie? Bo często do takich miejsc też przychodzimy z rodziną. Często przecież w mniejszych miejscowościach nie ma sal zabaw, gdzie możemy spędzić czas z dzieckiem. A to też jest ważne, żebyśmy pokazywali tym najmłodszym, w jaki sposób można właśnie budować fajne relacje i się poznawać z innymi ludźmi w sytuacjach, kiedy na przykład ich nie ma wokół nas, nie? Bo mieszkamy właśnie, nie wiem, w domkach daleko oddalonych od siebie, czy właśnie na tych grodzonych osiedlach, nie? Więc to jest na pewno ważne. To, co my robimy w przestrzeniach, które prowadzimy, to oprócz tych kart, planszówek, czy dostępu do kawy, są to różnego rodzaju spotkania czy zajęcia sportowe, aktywności jakby sportowe, zdrowe kręgosłupy czy zajęcia jogi, ale też różne takie warsztaty prowadzone przez naszych sąsiadów i sąsiadki, którzy gdzieś tam chcą się podzielić swoją pasją, nie wiem, znają się na przykład na roślinach i zrobili oprowadzanie po dzielnicy z wyszukiwaniem jakichś unikatowych roślin, a potem było wspólne przygotowywanie naparów. To są różne warsztaty rękodzielnicze, ale to też jest na przykład kawiarenka krawiecka i możliwość skorzystania z maszyn i naprawiania swoich rzeczy. Nie? To są jakby preteksty do tego, żeby się spotkać i pogadać na przykład z sąsiadką, z którą mieszkamy przez ulicę, ale nigdy nie mieliśmy możliwości spotkania się na takim bezpiecznym gruncie.
21: Te kredki mi trochę dały do myślenia, bo dzieci z jednej strony oczywiście naśladują relacje dorosłych, ale z drugiej strony potrafią tę barierę przełamać bardzo często szybciej niż dorośli z tych umownych, grodzonych osiedli. I trochę jeszcze zastanawiam się nad przełamaniem tej bariery, to już na koniec naszej rozmowy, bez jakiejś pomocy. Co przechodząc po raz kolejny obok siebie, rzucić uśmiech, a może nawet cześć zamiast dzień dobry?
22: Myślę, że to jest bardzo dobry początek do tego, żeby zacząć się uśmiechać i spoglądać na siebie życzliwie, podać rękę, jak wychodzimy z autobusu, czy przytrzymać drzwi, jak wchodzimy do windy. to gdzieś tam są takie małe gesty, które rzeczywiście mogą nam pomóc się zbliżyć, ale to dzień dobry, jak się masz, to na pewno są też rzeczy, które fajnie budują i z których mogą wyniknąć fajne kolejne kontakty.
21: Bardzo dziękuję. Anna Cisielska, wiceprezeska Fundacji Teatricon, była gościnią niedzielnego poranka TOK FM. Jest 9:18. Człowiek wciąż na linie. Informacje TOK FM o 9:20.
1: Autopromocja.
2: W tym odcinku podcastu Tajemnice Kościoła będziemy rozmawiać o sytuacji kobiet.
4: Tak naprawdę to dopiero XX wiek przynosi jakąkolwiek większą emancypację kobiet w kościele. Jeszcze na początku XX wieku kobiety nie mogły na przykład śpiewać w chórach kościelnych. Pewne rzeczy się zmieniają, natomiast jest to proces bardzo powolny i na razie nie obejmuje kwestii święceń. Kościół nie przetrwa tak naprawdę bez święceń kobiet, bez kobiet w stanie duchownym.
2: Tajemnice Kościoła na tokfm.pl i w aplikacji TOK FM. Marta Zdanowska, zapraszam.
1: Autopromocja.
23: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów TOK FM.
1: TOK 1.
24: Czym jest ojczyzna? Ojczyzna to oczywiście ziemia, to groby, to ludzie i to mieszkania.
23: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
25: Reklama.
26: W RTV EUR AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
25: Reklama.
27: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
21: 9:20, informacje tego FM. Emil Górny, zapraszam. Białoruskie organizacje opozycyjne ustaliły miejsce bazowania pocisków balistycznych Orecznik na terytorium Białorusi. Jest nim lotnisko w pobliżu miasta Krzyczew na wschodzie kraju, poinformował ukraiński portal Militarniej. Nie jest jasne, czy na Białoruś trafiły wyrzutnie i pociski, czy jedynie sprzęt pomocniczy używany do obsługi zestawu rakietowego. Teraz wielkie przygotowania do letniego wypoczynku. Na Wielkie Jezioro Mazurskie i jeziorek wracają karetki wodne. Będą stacjonowały w Giżycku, Kamieniu, Rynie i Ławie do końca września. Ich głównym zadaniem jest jak najszybsze udzielanie pomocy żeglarzom i motorowodniakom przebywającym na wodzie oraz osobom plażującym. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Jan Urban przyznał przed towarzyskim spotkaniem z Ukrainą i Nigerią, że trudno myśleć o korzystnym wyniku, kiedy traci się 3 gole. Dlatego najwięcej do poprawy mamy w obronie, bo nie możemy grać tak, jak było to w meczu ze Szwecją, dodał. Kolejne informacje w TOK FM o 9:40.
27: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
21: 9:21, Adam Ozga, to jest niedzielny poranek TOK FM, którego gościem jest Aleksander Gurgul z Gazety Wyborczej. Dzień dobry.
28: Dzień dobry Państwu, dziękuję za zaproszenie do programu.
21: Zakopane przyjęło uchwałę krajobrazową. 11 lat to trwało, ale w końcu jest. To kiedy znikają billboardy z Zakopianki?
28: No, częściowo z Zakopianki już zniknęły. Zresztą kilka lat temu, kiedy pisałem książkę, to je analizowałem i zrobiłem nawet taki rozdział o tym, ile ich jest. I no, wychodziły dziesiątki albo i setki. Częściowo zniknęły na wysokości Nowego Targu. To już się dzieje, natomiast w Zakopanem jeszcze chwilę poczekamy, no bo Zakopane dopiero uchwaliło uchwałę krajobrazową. Teraz jest tam 30 dni, zdaje się, kiedy ona zostanie opublikowana w dzienniku urzędowym, a potem poczekamy rok na dostosowanie się do przepisów, czyli mamy przed sobą jeszcze no dobre kilkanaście miesięcy na to, żeby górale się dostosowali. No nie tylko Zakopianka, ale też miejmy nadzieję całe miasto zostanie odchwaszczone od billboardów i różnego rodzaju innych multimedialnych, ale też LED-owych i świecących reklam.
21: Ta książka wspomniana to Podhale, wszystko na sprzedaż, wydane przez wydawnictwo Czarne, czytałem, polecam. To będzie jakaś kolosalna zmiana dla Zakopanego. Ja pamiętam jeszcze Zakopane z dzieciństwa, ono wyglądało zupełnie inaczej, ale teraz jest, no powiedziałbym, zbyt kolorowe.
28: Czy ja bym powiedział tak, pożyjemy, zobaczymy. Weźmy pod uwagę to, że specyfika regionu, może tak to nazwę, jest taka, że no, niektóre prawa się tam nie przyjęły, między innymi prawo budowlane. No to też jest temat rzeka, oczywiście nie tylko my w Gazecie Wyborczej, ale też inne media opisywały, jak samowole budowlane, że tak powiem, kwitły, czy też rozkwitały w Zakopanem, więc nie jest wykluczone, że część przedsiębiorców, a górale są znani ze swojej przedsiębiorczości, znajdą jakieś furtki, żeby obejść przepisy uchwały krajobrazowej. Miejmy nadzieję, że urzędnicy się do tego mocno przygotują przez te 12 miesięcy, że będą konsekwentni, że uszczelnią ten system, że te kary będą na tyle dotkliwe finansowo, że odstraszą przedsiębiorców właśnie przed mimo wszystko stawianiem tych reklam czy utrzymywaniem ich na rusztowaniach. Mówimy też oczywiście o tych innych rodzajach reklam, jakieś dmuchawce, różnego rodzaju LED-owe instalacje, etc. Więc tak jak mówię, no pożyjemy, zobaczymy, ale jest to krok oczywiście w jak najlepszym kierunku. Tutaj wydaje mi się, że oprócz Zakopanego powinniśmy też mówić o innych gminach, bo chociażby Kościelisko, przecież sąsiednia gmina, już od lat ma ten kodeks reklamowy i on tam dosyć sprawnie działa i Kościelisko też jest odchwaszczane od tych reklam, więc idzie to w dobrą stronę, może powiedzmy tak.
21: A jak to zostało przyjęte w Kościelisku? Bo może to jest kwestia jakiejś komunikacji, może to jest kwestia, strasznie nie lubię słowa edukacja w tym wypadku, bo ono jakby narzuca jakąś wiedzę, którą teraz przekazujemy i powiemy wam, jak wy macie te wasze biznesy prowadzić, ale mam wrażenie, że gdy tego typu rozwiązania dotyczące krajobrazu, uchwał krajobrazowych i tak dalej, kiedy one okrzepną, to się okazuje, że w sumie jest fajniej niż było wcześniej.
28: Znaczy, mnie się wydaje, że w ogóle Kościelisko zaczęło o tyle fajnie tą całą kwestię estetyki krajobrazowej, że oni zaczęli od wydania takiego podręcznika dla samych przedsiębiorców i mieszkańców, podręcznika dobrych praktyk. Czyli wydali taką książeczkę, poszli z tą książeczką do ludzi, którzy mają takie billboardy, takie dmuchawce i różnego rodzaju szyldy reklamowe. Im pokazali, czy w ogóle wręczyli im tą książeczkę, im powiedzieli, słuchajcie, tak jest źle, a tak jest zgodnie z przepisami. Tak jest brzydko, a tak jest ładnie. I ta książka, ta właśnie ten podręcznik dobrych praktyk, zresztą chyba gdzieś go mam nawet w domu na półce, jasno i łopatologicznie wyjaśniał, co może być zastosowane, jakiego rodzaju reklama, a jakiego rodzaju reklama będzie od tej pory zakazana. I wydaje mi się, że to była też dobra kolejność, którą zastosowało Kościelisko. Natomiast inne gminy w Polsce, też nie mówimy nie tylko o Podhalu, ale też chociażby o moim rodzinnym Krakowie, zaczęły od uchwały krajobrazowej. I bardzo często jest tak, że ci przedsiębiorcy dostają później taką uchwałę Rady Gminy, Rady Miasta czy Rady Gminy do ręki i oni nie za bardzo wiedzą, co mają od tej pory robić albo czego mają nie robić, bo uchwały są pisane dosyć drętwym, takim urzędniczym językiem, tak. I też nie dziwne, że później można się w tym wszystkim pogubić, bo to są bardzo trudne, że tak powiem, prawniczo napisane dokumenty. I teraz z tego, co burmistrz Zakopanego zapowiedział na konferencji prasowej zaraz po uchwaleniu uchwały krajobrazowej, miasto Zakopane zamierza właśnie stworzyć taki kodeks dobrych praktyk, taką książeczkę, prawdopodobnie tak to sobie przynajmniej wyobrażam. Moim zdaniem wystarczyłoby, żeby oni zaczerpnęli te pomysły z sąsiedniego Kościeliska i to może zagrać, więc im szybciej to zrobią, być może już teraz nawet nad tym pracują, no to tym szybciej będziemy w stanie przekazać tą wiedzę przedsiębiorcom i właścicielom, czy też dzierżawcom tych billboardów i oni się po prostu do tego dostosują, miejmy nadzieję, jak najszybciej.
21: Z czego wynika to, że ta dyskusja wokół Zakopanego, wokół reklam Zakopanem, że to zajęło tyle czasu i od samego hasła tej uchwały krajobrazowej minęło 11 lat?
28: Mogę sobie tylko wyobrazić, że to jest splot różnego rodzaju miejskich powiązań pomiędzy polityką, biznesem i takich, nawet bym powiedział, różnego rodzaju sąsiedzkich kwestii. Ja to obserwowałem, te dyskusje na temat uchwały krajobrazowej w Krakowie, kiedy jeszcze byłem dziennikarzem lokalnego wydania Gazety Wyborczej, no to radni miejscy w Krakowie mają powiązania z biznesem reklamowym, turystycznym. Oprócz tego mają powiązania z producentami tego rodzaju billboardów i też dzierżawców terenu, etc., etc. I ci im oczywiście gdzieś tam suflują, lobbują, chodzą do nich i im opowiadają, jak to miasto straci, jak gospodarka straci na tym, że przedsiębiorcy nie będą mogli się reklamować i tak dalej, i tak dalej. I wydaje mi się, że Zakopane przeżywało podobne albo nawet jeszcze większe różnego rodzaju tarcia takie właśnie wewnętrzne, no bo to jest jednak dużo mniejsza gmina, to jest tam niecałe 30 tysięcy mieszkańców. Tam w zasadzie wszyscy się znają, każdy ma jakiś geszeft w tym, żeby jednak ten billboard stał i na przykład, nie wiem, zasłaniał jakąś zabytkową ruinkę, która gdzieś tam się jeszcze zachowała. Więc wydaje mi się, że te 11 lat to oczywiście możemy utyskiwać, natomiast uzyskanie jakiegoś takiego konsensusu właśnie w tym takim małym środowisku, gdzie wszyscy się znają i każdy ma jakiś geszeft turystyczno-biznesowy w tych reklamach, no jest niezwykle trudny wręcz do osiągnięcia.
21: A co się stało teraz, że nie chcę mówić nagle, no bo minęło dużo czasu, ale
28: trochę tak było.
21: Co się stało, tak, że to się...
28: Ja sam byłem zaskoczony, że to właśnie teraz nastąpiło.
21: Jednogłośnie.
28: Tak, i to w ogóle było dla mnie największe zaskoczenie, więc trudno mi jest naprawdę wyrokować, coś takiego się stało, że akurat sam byłem zaskoczony, kiedy nagle w newsówce wyskoczyła mi ta wiadomość, więc naprawdę to dla mnie samego to jest dosyć duże zaskoczenie, że akurat właśnie teraz to się udało.
21: Są jakieś luki w tej uchwale, które mogą być przez tę pomysłowość, o której wspomnieliśmy, wykorzystane, albo...
28: Myślę, że to okaże się w praniu, że tak jak wspomniałem, no, przedsiębiorczość i lokalna specyfika każą mi myśleć, że na pewno są ludzie, którzy będą próbowali gdzieś tam ten system ominąć i jednak część reklam będzie trudna do wyeliminowania, więc sam jestem ciekaw i to też będą tematy dziennikarskie do opisywania świetne, bo myślę, że no nie wszyscy się będą w stanie pogodzić też z tym, że przestaną zarabiać chociażby na dzierżawie swoich terenów pod billboardy, dzierżawie samych billboardów do reklamowania się. Pamiętajmy, że to są olbrzymie, olbrzymie pieniądze. No, ten przemysł turystyczny w Zakopanem, kiedy nawet popatrzy się na obecne ceny hoteli, różnego rodzaju usług, ceny w restauracjach w Zakopanem i okolicach, to są olbrzymie pieniądze, więc wydaje mi się, że niektórym ludziom może być bardzo ciężko pogodzić się z utratą też pieniędzy z reklam. Bardzo jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. No, czas pokaże.
21: To może stąd czasem krytykowany ten 5-letni okres przejściowy dla niektórych nośników, że pewne efekty zobaczymy dopiero w 2031 roku. To może stąd wynika właśnie, że trzeba będzie te dochody ludziom ograniczyć.
28: Tak, ale wydaje mi się z drugiej strony właśnie, że ten 5-letni okres został też tam wprowadzony, żeby osiągnąć ten konsensus. I kto wie, być może, że właśnie te 5 lat spowodowało, że jednak radni powiedzieli okej, to jest ten moment, kiedy wreszcie musimy to klepnąć i być może to przeważyło na szali tej politycznej, nazwijmy to, na Radzie Miasta w Zakopanem.
21: Jeszcze do Zakopanego od początku lat 90. i tak jak wspomniałem, oczywiście pamięć dziecka bywa zawodna, ale mam wrażenie, że kiedyś było inaczej, że kiedyś wyglądało to inaczej. No, lata 90. no wiadomo, to był okres dużych przemian, ale był jakiś taki moment, kiedy ten krajobraz Zakopanego się wymknął spod kontroli, czy to następowało tak stopniowo, że trudno się było zorientować i nagle obudziliśmy się w tej pstrokato reklamowej rzeczywistości?
28: Znaczy, ja mam dokładnie takie same wspomnienia z Zakopanego. Ja też tam jeżdżę mniej więcej od początku lat 90. jako dziecko zaczynałem z rodzicami tam jeździć i mniej więcej tak samo zapamiętałem Zakopane, więc myślę, że większość naszych słuchaczy i słuchaczek, jeżeli w tamtym okresie odwiedzało Zakopane, to ma dosyć podobne wspomnienia. Potem, po tym okresie transformacji, no Zakopane po prostu się bogaciło. Bogacili się lokalni przedsiębiorcy, powstawały nowe hotele, nowe restauracje, nowe różnego rodzaju atrakcje turystyczne. I wydaje mi się, że to była właśnie kwestia stopniowego nawarstwiania się tych billboardów, szyldów, reklam i różnego rodzaju innych potykaczy, dmuchańców, LED-owych instalacji, ale też instalacji grających muzykę, więc wydaje mi się, że to raczej była ewolucja, a nie taka rewolucja z dnia na dzień. Musimy też pamiętać, że Podhale to jest region, który w dużej mierze migrował za pracą do Stanów Zjednoczonych przede wszystkim i ta przedsiębiorczość i ten outdoor właśnie, jeżeli chodzi o reklamę. Być może, to jest oczywiście moja czysta spekulacja, ale ponieważ też trochę miałem okazję podróżować po Stanach Zjednoczonych, no to wydaje mi się, że został przeszczepiony z tych warunków dosyć dzikiej amerykańskiej gospodarki do polskich realiów, no i efekt mamy taki, jaki mamy dzisiaj.
21: Ta uchwała krajobrazowa to może być duża zmiana. Jak się teraz jeszcze zmienia Zakopane?
28: No, w ostatnich latach przede wszystkim ta uchwała antyprzemocowa została przegłosowana, więc no też sporo teraz dzieje się w takiej ochronie zabytków, gdzieś tam, prawda, to też ruszyło i zaczynają miejscowi doceniać te zabytki architektury w stylu witkiewiczowskim, ale nie tylko, więc wydaje mi się, że gdzieś tam jakiś kamyk poruszył kolejny kamyk, a ten poruszył głaz i zaczyna to toczyć się w dobrą stronę, ale no mówię to z bardzo, bardzo ostrożnym optymizmem.
21: Bardzo dziękuję. Aleksander Gurgul z Gazety Wyborczej był gościem niedzielnego poranka TOK FM. Dobrej niedzieli, jest 9.35, o 9.40 informacje TOK FM, a po nich o dużej zmianie, jaka następuje jutro w Warszawie, zmianie wywalczonej, bo byli tacy ministrowie i byli tacy radni, którzy zupełnie nie rozumieli, dlaczego sprzedaż alkoholu nocą to jest nie najlepszy pomysł.
27: Autopromocja.
5: Epidemia eboli w Demokratycznej Republice Konga wymyka się spod kontroli. Setki ludzi zakaził gatunek wirusa, na który wciąż nie ma ani szczepionki, ani lek.
6: Co w tej sytuacji można robić i co to oznacza dla mieszkańców Unii Europejskiej? O to pytamy szefa naukowego Europejskiego Centrum do Spraw Prewencji i Kontroli Chorób.
5: Więcej w audycji Homo Science. Uwaga o nowej porze w każdą niedzielę po 15.20. Zapraszamy Aleksandra Stanisławska
6: i Piotr Stanisławski.
27: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.

0: Na zdrowie. W niedzielę po 12:20 w TOK FM.
1: Sponsorem programu jest producent smartwatchy Garmin dla biegaczy z serii Forerunner. www.garmin.com.
2: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 9:40, informacje TOK FM, przy mikrofonie Emil Górny. Dzień dobry. Ponad 70 interwencji minionej doby w województwie śląskim w związku z intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem podały służby kryzysowe wojewody śląskiego. Najwięcej pracy mieli strażacy w gminie Rudzieniec. Wyjeżdżali tam do powalonych drzew i uszkodzonych dachów. Więcej na ten temat w informacjach o 10:00. Premier Libanu wzywa Izrael do zawieszenia broni. Potępił niebezpieczną i bezprecedensową eskalację ze strony Izraela. Wskazał, że jego wojska posuwają się naprzód na południu kraju i przeprowadzają masowe naloty. Jarmark wojewódzki w Łodzi ma być świętem kultury, tradycji, kuchni ziemi łódzkiej. Dziś rynek manufaktury wypełni się stoiskami rękodzielników, twórców ludowych oraz producentów regionalnej żywności. Będzie można posłuchać muzyki ludowej, a dla dzieci przygotowano strefę gier i zabaw. Kolejne informacje o 10:00.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: 9:41, Adam Ozga, gościnią niedzielnego poranka TOK FM jest Maria Libura, ekspertka Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego do spraw zdrowia, związana z Kolegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Od jutra wreszcie, niektórzy mówią na to nocna prohibicja w Warszawie, ale chodzi tak naprawdę o ograniczenie sprzedaży alkoholu. Nocą obejmie całe miasto, nie tylko dwie pilotażowe dzielnice, jak wcześniej. Wcześniej to było Śródmieście i Praga Północ, teraz wreszcie cała Warszawa. To zostało wywalczone w Warszawie, bo opór radnych Koalicji Obywatelskiej wobec wprowadzenia tego nocnego zakazu sprzedaży alkoholu był ogromny. A to po prostu działa, prawda?
5: I to w dodatku nie jest zakaz nocnej sprzedaży, tylko sprzedaży detalicznej. Nadal można kupić alkohol w restauracji czy barze, więc nazywanie tego prohibicją samo z siebie jest bardzo, bardzo mylące i wprowadzające w błąd. I wiemy, że to działa. Wiemy to z warszawskiego pilotażu, który potwierdził to, co znamy z innych miast w Polsce i w ogóle z badań. Bo celem takiego zakazu sprzedaży detalicznej jest ograniczenie wydarzeń, które są po prostu niebezpieczne dla mieszkańców, także dla samych zainteresowanych, czyli osób, które są już na lekkim rauszu i kupują dużo taniego alkoholu, by spożywać go w miejscach takich jak parki, ławeczki, gdzie często tak naprawdę również stają się niebezpieczni sami dla siebie. I widać to już w statystykach Straży Miejskiej i Policyjnych, że w tych dzielnicach pilotażowych tego rodzaju incydenty spadły. I też myślę, że rozszerzenie tego na Warszawę będzie bardzo mocno widoczne w szpitalach, ponieważ osoby w stanie nietrzeźwym są ogromnym utrapieniem ratownictwa medycznego i szpitalnych oddziałów ratunkowych.
4: No właśnie, słyszałem o czymś takim, że szpitalne oddziały ratunkowe przypominają czasem izby wytrzeźwień.
5: Niestety tak i koszty tego są ogromne. Nawet wedle niektórych szacunków to może 1/3 wszystkich pacjentów, którzy trafiają na SOR-y, to są pacjenci, którzy znaleźli się tam w związku z tym, że albo oni sami, albo ktoś inny był nietrzeźwy. I tu nie chodzi tylko o osoby, które upiły się i na przykład leżały na ulicy. Wtedy też trudno taką osobę zostawić, nie tylko zimą, ale nawet latem, bo przecież przechodzień, który widzi taką leżącą na chodniku osobę, nie ma bladego pojęcia, czy ona ma zawał, czy potrzebuje dodatkowej pomocy, czy po prostu usypie, a poza tym to jest mega niebezpieczne, tak, więc do takich osób są wzywane zespoły ratownictwa medycznego, ale też mamy pobicia, mamy wzrost przestępczości, dlatego że alkohol zmienia myślenie, jest substancją neurotoksyczną, która też spowoduje, że inaczej postrzegamy rzeczywistość i powoduje, że osoby, które

0: które na trzeźwo pewnych rzeczy by nie zrobiły, mogą zachowywać się w sposób ryzykowny, a czasami w sposób bardzo agresywny. I ci pacjenci na SOR-ach, którzy trafiają, są jakby dodatkowym problemem, często właśnie z powodu zaburzeń poznawczych i zaburzeń zachowania, które wywołuje alkohol. Czyli oni są, to są często trudni pacjenci, agresywni, którzy wręcz jakby absorbują dodatkowo nie tylko swoim problemem medycznym, ale zachowaniem pracy całych zespołów. I taka drobna rzecz jak ograniczenie dostępności taniego alkoholu, bo tu chodzi o ten właśnie tani, detaliczny alkohol w określonych godzinach, w nocnych, do rana, już będzie miała, jak widzimy, z tych wszystkich pilotaży i z miast, z których to zostało wprowadzone, pozytywny skutek na obciążenie szpitali. Choć oczywiście to nie rozwiązuje jakby szerszego problemu, czyli tego, że w Polsce alkohol jest nadal bardzo, bardzo tani, a jest ogromne przyzwolenie kulturowe na jego spożywanie w sposób taki bardzo, bardzo szkodliwy i ryzykowny. I do tego szwankuje nam system leczenia uzależnień.
1: No i myślę sobie, że państwo powinno, chociażby z przyczyn ekonomicznych, chociażby dlatego, że to kosztuje, po prostu kosztuje, czy w działalności ochrony zdrowia, czy na innych polach, powinno odpowiedzieć na to jakąś polityką antyalkoholową, chociaż z drugiej strony paradoks, państwo czerpie finansowe korzyści ze sprzedaży alkoholu w postaci akcyzy. Czy polska polityka antyalkoholowa, czy ona funkcjonuje w sposób sensowny?
0: No tutaj niestety nie. No to widać chociażby po tym, że mamy cały czas takie odziedziczone po pewnym starym myśleniu preferencyjne stawki na niektóre typy alkoholi, w tym na piwo. I generalnie mamy bardzo mało ograniczeń związanych z wysyceniem punktami sprzedaży alkoholu, czyli nie stosujemy takich sprawdzonych metod, jak po pierwsze podniesienie ceny, jednak ludzie są bardzo wrażliwi na cenę i podniesienie ceny alkoholu wpływa mocno na jego sprzedaż i naprawdę nie jest to artykuł pierwszej potrzeby, do który należy jakby zapewnić powszechną dostępność. Prawda?
1: Wszedłem kiedyś do sklepu i okazało się, że taniej jest mi kupić napój alkoholowy niż napój gazowany.
0: Tak bywa. Ja widziałam sytuację, w której butelka wody gazowanej była droższa niż butelka stojącego obok piwa i takich paradoksów w szczególności, gdy mamy jakieś promocje, kup dwa, to jest taniej, jest bardzo dużo. No, takie promocje to w ogóle powinny być zakazane, to jest wręcz zachęcanie ludzi do tego, żeby spożyli danego produktu więcej. My to wiemy nie tylko z takich substancji uzależniających jak alkohol, tylko ogólnie tak działa marketing. Stąd bardzo niebezpieczne są wszystkie pomysły na to, żeby sprzedawać dużo śmieciowego jedzenia w wielopakach. Dyskutuje się na tym, jak to ograniczyć. A my mamy w tej chwili jakby wolną amerykankę i pozwalamy, by promocje tego rodzaju, promocje, które powodują, że ludzie jak już coś kupią, to spożyją, prawda? To tak niestety działa.
1: My kupujemy czasem dwie czekolady.
0: Żeby to dotyczyło silnie uzależniające.
1: Jak powinno się konstruować tę politykę antyalkoholową poza wątkiem ceny? No też te ceny można wprowadzać różnymi metodami. To ograniczenie dostępności poprzez cenę albo ograniczanie spożycia poprzez cenę. Można podnosić podatki, można wprowadzać minimalną cenę alkoholu. My rozumiem, nie robimy w tej kwestii wiele, bo o minimalnej cenie alkoholu możemy pomarzyć, a podwyżkę akcyzy zablokował prezydent ostatnio. Gdzie są jeszcze inne środki w takim razie, skoro te nie działają?
0: To chociażby wprowadzenie tego ograniczenia sprzedaży już samo z siebie jest pewnym maleńkim krokiem do przodu. Też podniesienie świadomości społecznej co do tego, jak szkodliwy jest alkohol, bo co do w tej sprawie wydaje mi się, że wiele osób jeszcze tkwi w takim myśleniu, które zresztą było nawet wspierane różnego rodzaju akcjami, że niektóre typy alkoholu nie są już w ogóle szkodliwe, prawda? Czyli to no może wódka nie, ale piwo jest całkiem w porządku.
1: No, a wino to w ogóle na serce świetnie.
0: I wręcz ja pamiętam gazetki, które były rozdawane jeszcze w aptekach, które zawierały tego rodzaju reklamy, że tak powiem, i poparte konkretnymi wręcz autorytetami, prawda? Więc tu potrzebna jest praca nad pewną świadomością, bo bez niej bardzo trudno jest wprowadzać politykę regulującą. Ludzie muszą być przygotowani na tą zmianę. Tak stało się przecież że z paleniem papierosów. Kiedyś to palenie papierosów było uznawane za prawo człowieka, a osoba niepaląca musiała zamykać się w przedziale specjalnym dla niepalących w pociągu, w którym oczywiście dym papierosowy też unosił się w powietrzu, no bo bardzo trudno jest tak wyizolować jeden przedział od reszty wagonu. A dzisiaj mamy sytuację odwrotną. Wszyscy uważamy, że to osoby, które palą, powinny zamknąć się w specjalnym miejscu, żeby nie narażać innych na ten dym. Zmiana ta zajęła wiele lat i potrzebowała pewnego przebudowania świadomości społecznej po to, żeby pojawiła się akceptacja dla takich rozwiązań. To jest ogromne jakby odwrócenie myślenia, prawda? Znaczy kogo bronimy w tej sytuacji, czy ich praw bronimy. I w przypadku alkoholu jest to o tyle trudne, że on jest bardzo, bardzo silnie związany z różnego rodzaju rytuałami kulturowymi i będzie ta praca potrzebna jeszcze dłuższa, więc możemy uznać, że prohibicja to jest nocna, chociaż ja tego bardzo nie lubię tego określenia, ale że to jest pierwszy krok, ale bez dalszych działań tej minimalnej ceny na alkohol i zmniejszenia wysycenia punktami, w których można kupić alkohol, to niestety będziemy płacić za utratę zdrowia ludzi więcej de facto niż ta akcyza nam przynosi. Jeszcze taką rzeczą, która na przykład mnie poraża, to jest to, że wiele sklepów jakby wprost specjalizujących się w nocnej sprzedaży tak mruga okiem już nawet nie do osób, które okazjonalnie idą napić się piwa na bulwarze, bo jest ładna pogoda, tylko do osób silnie uzależnionych. Czyli takie nazwy jak punktu sprzedaży, jak pogotowie alkoholowe 24 godziny na dobę i jeszcze z rysunkiem sugerującym, że to właśnie, że to jest taki mały ambulansik, prawda, czyli że de facto przynosi, zaraz przyniesiemy ci ulgę, to do tego rodzaju sposób jakby prezentacji alkoholu powinien być absolutnie zakazany.
1: Mam wrażenie, że jakaś zmiana może następuje, że po pierwsze toczą się dyskusje na temat no chociażby tych uchwał ograniczających sprzedaż alkoholu w detalu. Przy okazji parę osób się skompromitowało przy okazji tych dyskusji, tak jak dzisiaj, no absolutnie śmiesznie wygląda. Była minister zdrowia Ewa Kopacz, która mówi, że ona tutaj by chciała wszędzie zapalić, więc myślę, że też te obrazki się bardzo źle zestarzeją. Wokół siebie widzę coraz więcej ludzi, którzy mówią, ja nie piję alkoholu, przestałem pić alkohol, właściwie nie jest mi to do niczego potrzebne, czuję się o wiele lepiej. W ogóle schudłem, odzyskałem witalność. Coraz więcej jest lekarzy, którzy głośno mówią, mają ku temu narzędzia, że alkohol tak naprawdę jest trucizną. Toczy się dyskusja w w Sejmie na temat zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych, ograniczeniu reklam alkoholu. Też pamiętamy wszechobecne reklamy papierosów sprzed jakiegoś czasu. Może ta zmiana myślenia jest bliżej niż nam się wydaje. Czy to banieczka po prostu, w której się wygodnie umościliśmy i mówimy, o jak fajnie, ludzie wokół mnie nie piją alkoholu.
0: Jakaś zmiana jest widoczna. Ona wcześniej też zaszła w krajach Europy Zachodniej, przede wszystkim w młodszych pokoleniach. Dlaczego tak jest? To jest dobre pytanie. No, są też badania, które sugerują, że młodzież częściowo przerzuca się na inne używki i dlatego nie pije alkoholu, ponieważ używa po prostu innych środków, którymi zmienia sobie stany świadomości. I też jest bardzo możliwe, że to częściowo jest związane z pojawianiem się nowego typu uzależnień, na przykład uzależnień od smartfonów, czyli że to nie jest taka prosta, w której po prostu widzimy postęp ludzkości na drodze do lepszego zdrowia dla wszystkich, tylko zmiana pewnych typów uzależnień na inne. Więc to trzeba mocno też monitorować z punktu widzenia zdrowia publicznego. Ale ważne jest to, że tak jakby lokalnie przy tym problemie, o którym mówimy, tak to daje nadzieję na przyzwolenie na pewne zmiany. I bardzo ważne jest, żeby zwracać uwagę na to, że te zmiany są po pierwsze powolne, po drugie one nie są jakby totalnym ograniczeniem wolności, bo tu od razu mamy głos mówiący, tak, zaraz tutaj wprowadzą nam prohibicję, jesteśmy dorosłymi ludźmi i to my decydujemy. No, nie ma w tej chwili żadnego pomysłu na zakaz sprzedaży alkoholu. Są pomysły na to, żeby uczynić go mniej dostępnym cenowo i mniej dostępnym też fizycznie, tak, że to sposób, w jaki jest w tej chwili sprzedawany w sklepach, często jednak pomimo pewnych prób jakby doprowadzenia do tego, żeby to były osobne działy, do których nie tak łatwo jest dojść, to nadal to sklepy potrafią jakby tak sprytnie zrobić, że de facto na alkohol trafiamy bardzo łatwo przy wyjściu,
1: przy alejka prowadząca do kas samoobsługowych, w której stoi się z dziećmi, w jednej z bardzo popularnych sieci dyskontów, tej bez owada, czy też małego zwierzątka w logo, to ona jest wypełniona absolutnie alkoholami, co jest masakrą. Bardzo dziękuję. Maria Libura, ekspertka Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego do spraw zdrowia, związana z Kolegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, była gościnią niedzielnego poranka TOK FM. Człowiek przeszedł po linie, po taśmie tak naprawdę, bo to jest tak zwany slackline, nad Warszawą. No to i niedzielny poranek dobiega końca. Patrycja Wanat za chwilę po informacjach TOK FM. Cześć.
2: Dzień dobry, cześć.
1: O czym wiesz, co jesz?
2: No widzisz, to jest bardzo paradoksalne, bo słuchałam waszej bardzo ciekawej dyskusji.
1: Oj, zaczynam się obawiać.
2: Ja absolutnie jestem za nocną prohibicją, jestem za ograniczeniem sprzedaży alkoholu, jestem za tym, żeby alkohol był dużo, dużo droższy i biorąc to wszystko pod rozwagę, będziemy rozmawiać o pierwszym oficjalnym w Polsce regionie winiarskim, ponieważ Dolina Dolnej Odry ma szansę na to, żeby takie winiarskie oznaczenie geograficzne uzyskać. Tam są takie piękne winnice, to jest w ogóle bardzo piękny tak geograficznie region. No ale poza tym wszystkim to, no właśnie, mówiąc o alkoholu, będziemy mówić o tym alkoholu, który jest trudno dostępny, który jest drogi, który jest gdzieś jakąś taką pasją też rolniczo smakową. Dodam jeszcze, że alkohol można na przykład degustować i wypluć. W ogóle nie trzeba go pić, na przykład wino. No ale tak, to jest jedna rzecz, ale będziemy rozmawiać również o dyrektywie śniadaniowej i otóż po zmianie przepisów dotyczących dyrektywy śniadaniowej, które oznaczają między innymi to, że będzie więcej owoców w dżemach i marmoladach, będzie mniej cukru w sokach, a w zasadzie w ogóle go nie ma być, takiego cukru, wiesz, sztucznego. To również przyszły nam takie przepisy dotyczące miodu i to akurat nie jest do końca związane z dyrektywą śniadaniową, ale przy okazji nareszcie wycofano coś, co zwykliśmy nazywać sztucznym miodem, czyli po prostu jakimś syropem
1: fruktozowym. Ja jestem za prawdziwymi miodami, niekoniecznie za alkoholem. Nie ma zdrowej ilości alkoholu, każda ilość alkoholu szkodzi. Patrycja Wanat, tuż po informacjach TOK FM.
2: Zapraszamy.
1: W programie Wiesz, co jesz. Niedzielny poranek dobiega końca. Bardzo dziękujemy. Magdalena Sikoń, Maciej Golczyński, Adam Ozga. Dobrej niedzieli. Informacje TOK FM teraz i Emil Górny.
3: Autopromocja.
4: Zapraszam na kolejne wydanie audycji Globalne Popołudnie. Razem z Wojciechem Jagielskim wybieramy się do Armenii, która szykuje się do wyborów parlamentarnych. Mogliście już czytać, że to nie są zwykłe wybory, tylko historyczne rozdroże między Rosją a Zachodem. Porozmawiamy o tym rozdrożu, o tym, że stawką jest nie tylko geopolityka, ale ormiańska tożsamość narodowa z herbem kraju włącznie. A ponadto usłyszymy, jak pięknie śpiewa prezydent Francji. Audycja Globalne Popołudnie w niedzielę tuż po godzinie 16.
3: Zapraszają Krzysztof Story, Wojciech Jagielski. TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
5: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Znany warszawski prawnik zatrzymany w związku z fałszywymi zgłoszeniami do służb. Mężczyzna już usłyszał zarzuty. Sceny jak z filmu katastroficznego, mówi lokalny polityk ze Śląska. Trwa liczenie strat po przejściu trąby powietrznej. Ukraińcy zabierają głos w sprawie dronów na Zaporowską elektrownię atomową. Minutę temu minęła 10:00. Informacje tego FM, Emil Górny. Zapraszam. Znany warszawski adwokat został zatrzymany w sprawie fałszywych alarmów, poinformował minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Warszawska policja dodała, że 48-latek usłyszał 7 zarzutów i został aresztowany na 3 miesiące. Mężczyzna, podszywając się pod różne osoby, wysyłał do wielu instytucji i organów publicznych zawiadomienia o rzekomych przygotowaniach do zamachów. Treść wskazywała, że ofiarami mieli być prezydent RP oraz minister spraw zagranicznych. Do wysyłanych listów zaczął nielegalnie dodawać posiadane dokumenty, a w nich umieścił także amunicję, przekazała policja. Wojewoda opolska powołała sztab kryzysowy w związku z nawałnicami, jakie przeszły w regionie. Największe zniszczenia były w powiecie strzeleckim. Trąba powietrzna powaliła tu drzewa i zrywała dachy. Sytuacja jest o tyle dramatyczna, że podobny kataklizm przeszedł przez te regiony 18 lat temu. Zniszczenia są jednak większe, mówi burmistrz gminy Ujazd Hubert Ibrom.
8: Ogrom tragedii, jaką zna się ze filmów katastroficznych, budynki gospodarcze jak domyki z karty rozwalone.
7: Dwie rodziny straciły dach nad głową, zarówno wojewoda, jak i gmina. Już teraz deklarują pomoc w odbudowie. MSZ w Kijowie odrzuciło oskarżenia Moskwy o atak ukraińskiego drona na kontrolowaną przez Rosję Zaporowską elektrownię atomową i zaapelowało do Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, by nie przyznawać Rosji miejsca w składzie Rady Gubernatorów. Kijów podkreśla, że traktuje te oświadczenia jako kolejną operację dezinformacyjną państwa okupującego, która ma na celu odwrócenie uwagi społeczności międzynarodowej od rzeczywistego źródła zagrożenia nuklearnego w Zaporowskiej elektrowni atomowej, czyli nielegalnej rosyjskiej okupacji. Obiektu. W Hucie Stalowa Wola szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podpisał kontrakty zbrojeniowe w ramach programu SAFE. Jak mówił minister obrony, to pierwsza w historii polskiej armii jednorazowa inwestycja o takiej wartości.
9: To jest 60 miliardów właśnie podpisanych kontraktów dla Huty Stalowa Wola i innych spółek PGZ-u oraz wszystkich setek tysięcy kooperantów w Polsce. To jest absolutnie przełomowy dzień dla budowy zdolności Wojska Polskiego.
7: Pieniądze zostaną przeznaczone na produkcję amunicji, wozów bojowych i systemów łączności satelitarnej. Łączna wartość podpisanych kontraktów to 78 miliardów złotych. Młodzież będzie musiała jeździć w kaskach na hulajnodze elektrycznej. W przyszłym tygodniu wchodzą w życie przepisy nakładające taki obowiązek na osoby do 16 roku życia. Jak mówi ekspert z Automobil Klubu Wielkopolski Maciej Bednik, to dobra zmiana.
5: Jest to najbardziej urazowy sprzęt, którym poruszamy się i dyrektorzy SOR-ów, dyrektorzy szpitali twierdzą, że nawet 70% urazów na szpitalnych oddziałach ratunkowych to właśnie urazy spowodowane jazdą na jednośladzie, w tym szczególnie na hulajnodze elektrycznej.
7: Dodaję, że niezależnie od przepisów w kaskach powinni jeździć wszyscy użytkownicy jednośladów, a taki kask mógłby uratować życie 52-letniego mężczyzny z Kutna, który dwa dni temu zmarł w szpitalu po tym, jak doprowadził do wypadku na hulajnodze elektrycznej. Obowiązek jazdy w kasku do 16 roku życia wchodzi 3 czerwca. Czas na temat weekendu TOK FM. Wprowadzenie obowiązkowej edukacji medialnej w szkołach proponuje część ekspertów, a to dlatego, że w internecie dzieci spotykają się z fake newsami, pornografią czy patostreamerami. A w związku z nadchodzącym Dzień Dziecka o zagrożenia dla dzieci w sieci pytał Bartosz Kędziołka.
10: Jak mówi medioznawca Krzysztof Grzegorzewski z Uniwersytetu Łódzkiego, eksperci używają już terminu fonoholizm.
11: Przez godzinę, bądź dwie, bądź pół godziny nikt do nas nic nie napisał. To straszne. Nie dostaliśmy żadnego bodźca. W związku z tym nie możemy spać, nie możemy jeść. Odczuwamy strach, niepokój przed alienacją, bóle brzucha.
10: Poza wprowadzeniem edukacji medialnej, ekspert popiera też ograniczenia w dostępie do serwisów społecznościowych dla dzieci i młodzieży.
11: Tam mamy bardzo duży, agresywny przekaz polityczny już w tym momencie, czyli można też prać tym młodym ludziom mózgi politycznie. Mamy generalnie całą masę ludzi z złej woli. Mamy też mnóstwo zwyczajnych idiotów, choć są też ludzie dobrej woli.
10: A zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla osób poniżej 15 roku życia rząd planuje wprowadzić w przyszłym roku. Bartosz Kądziołka, TOK FM.
7: A na ten temat więcej piszemy na tokfm.pl. Kolejne informacje o 10.20, teraz pogoda. Od 16 stopni w Gdańsku, przez 20 w Szczecinie i w Białymstoku, 21 w Poznaniu, Warszawie, Łodzi, Krakowie, Lublinie i Rzeszowie, 23 we Wrocławiu i Katowicach. Dziś w całym kraju sporo chmur i przelotnego deszczu, głównie na północnym wschodzie, miejscami burze.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Audycja Wiesz co jesz, Patrycja Wanat, dzień dobry. Niedługo minie rok od złożenia wniosku do Komisji Europejskiej w sprawie uznania pierwszego w Polsce oficjalnego regionu winiarskiego. Wszystko wskazuje więc na to, że być może wkrótce wino z Doliny Dolnej Odry uzyska właśnie takie winiarskie oznaczenie geograficzne. Jest to więc świetna okazja do tego, żeby przyjrzeć się produkcji polskiego wina, a zwłaszcza w tym trójkącie, którego granice wyznaczają Odra, Zalew Szczeciński i Wzgórza Bukowe, no ale pewnie nie tylko. Zobaczymy, gdzie nas ta rozmowa poprowadzi. A jest z nami dziennikarz, krytyk filmowy Sławomir Sochaj. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, Sławomir Sochaj. Krytyk winiarski może bardziej niż filmowy.
2: Przepraszam, to jest oczywiście w związku z moją audycją Magazyn Filmowy. Do zobaczenia, na którą też oczywiście gorąco zapraszam o 13.40 w czwartki. Ale tak, jak najbardziej krytyk winiarski, co więcej współautor książki Słowa o winie. Niedługo ukaże się też kolejna pod tytułem Ja nie miałem nic, ty nie miałaś nic. No, to już bardziej filmowo brzmi, prawda, z ziemi obiecane, literacko-filmowo można by powiedzieć. Tym razem będziecie się przyglądać kulturowym korzeniom polskiego sukcesu gospodarczego. No dobrze, to dzisiaj o winach i o tej Dolinie Dolnej Odry. No to zacznijmy trochę tak, patrząc trochę przez soczewkę tej Doliny Dolnej Odry na Polskę. Od kiedy w ogóle w tamtym regionie wino się produkuje, winorośla rosną? No bo to są obecnie północno-zachodnie części Polski, ale mówię też tutaj celowo obecnie północno-zachodnia Polska, no bo być może te tradycje sięgają jeszcze sprzed II wojny światowej, kiedy to te granice się przesunęły.
12: Tak, sięgają znacznie głębiej. Jak wiele polskich regionów winiarskich, ich historia jest znacznie dłuższa niż wiek XX. W tym wypadku sięgają średniowieczą. Zresztą w przypadku wielu polskich regionów winiarskich mówimy o tradycjach sięgających średniowiecza. Później oczywiście mieliśmy pewną przerwę związaną z ochłodzeniem klimatu, które nastąpiło w około XVII wieku. Na pewno pani i wielu z państwa słyszeliście państwo o historii, na przykład o tym, że można było wtedy Bałtyk przekraczać saniami czy konno, więc te mieliśmy do czynienia z tak zwaną małą epoką lodowcową. Później znowu ten klimat się trochę ocieplił i do 45 roku mieliśmy tradycję uprawy winorośli w dzisiejszym województwie zachodniopomorskim. No, na przykład jeszcze do 45 roku istniały w samym Szczecinie winnice, więc ta historia była długa i dosyć intensywna. Tak samo w powiecie gryfińskim mieliśmy bardzo długą historię uprawy winorośli. Nie były to oczywiście regiony tak mocno znane jak na przykład Zielona Góra, bo pamiętajmy, że tak. Zielona Góra ma szczególnie ciekawą historię winiarską, szczególnie intensywną. Ale na pewno co najmniej od czasów średniowiecza na terenie dzisiejszego województwa zachodniopomorskiego wino było produkowane.
2: No ale nie ukrywajmy, że tak dużo o winie, polskim winie, no to zaczęliśmy rozmawiać, nie wiem, 20 lat temu. Tak mówię tutaj nie o rozmowach wśród pasjonatów, pasjonatek wina, ale no artykuły, które zaczęły pojawiać się w mainstreamowych mediach. No to nie jest jakaś taka znowu bardzo odległa historia.
12: Nie, bo to jest tak naprawdę rok 2009-2010. To są pierwsze wina, które trafiły oficjalnie do sprzedaży. Oczywiście z takim odrodzeniem winiarstwa w Polsce mamy do czynienia co najmniej od lat 90., przy czym pamiętajmy, że to były głównie takie winnice bardziej hobbystyczne, niewielkie uprawy, w dużej mierze skoncentrowane na Podkarpaciu, później w Małopolsce. Natomiast ten przełom pierwszej i drugiej dekady XXI wieku to taki faktyczny początek polskiego winiarstwa, bo wtedy pierwsze wina zaczęły trafiać oficjalnie do sprzedaży i po drugie wtedy zaczęła się nam mapa, winiarska mapa Polski trochę różnicować, to znaczy oprócz tej części południowej zaczęły pojawiać się stopniowo inne regiony, inne winnice, no i dzisiaj po zaledwie kilkunastu latach doczekaliśmy się bardzo dużego wzrostu, bo w okolice 2010 roku to było bodajże kilkadziesiąt, mniej niż 50 hektarów winnic w Polsce. Dzisiaj mamy już ich grubo ponad 1000 hektarów, więc ten przyrost jest bardzo duży.
2: No, do tego być może jeszcze wrócimy pod koniec naszej rozmowy, bo tam są takie ciekawe kwestie. Możemy przyjrzeć się, co może przyspieszyć albo opóźnić, zahamować trochę tę produkcję, bo no, bardzo ciekawe dla mnie było to z moich rozmów z producentami win w Polsce, że dużo na przykład zależy od biurokracji i od przepisów, nie tylko pogoda tutaj jest istotna, ale to do tego faktycznie może jeszcze wrócimy, bo chciałabym przyjrzeć jednak się temu północno-zachodniemu regionowi Polski. Dlaczego właśnie Dolina Dolnej Odry może stać się pierwszym takim oficjalnym regionem winiarskim w Polsce? Dlaczego tam? Jeśli na przykład powiedział pan o tej Zielonej Górze, czy na przykład o właśnie Podkarpaciu, gdzie te tradycje też są niezwykle silne i winnic tam jest dużo bardzo.
12: I jak zwykle, jak w wielu przypadkach, mamy tutaj dwa czynniki. Pierwszy to jest czynnik ludzki, drugi to jest czynnik naturalny, przede wszystkim klimatyczny. Może zacznę od tego klimatycznego, bo on jest mniej oczywisty. Wielu osobom wydaje się, że zachodnie Pomorze to taki region północny, nie kojarzący się z winem. Rodzina Turnałów, czyli właściciele największej winnicy na zachodnim Pomorzu, kiedy nasadzali swoją winnicę właśnie w okolicach 2010 roku, no to często słyszeli takie słowa niedowierzania. No jak to w tak chłodnym regionie myśleć o winorośli, to jest szaleństwo. Tymczasem jak przyjrzymy się mapą klimatyczną w Polsce, to okaże się, że na przykład w tym regionie mamy bardzo, bardzo długi okres wegetacyjny, jeden z najdłuższych w Polsce. Mamy bardzo łagodne zimy, co też jest istotne z punktu winiarskiego, ale też mamy bardzo, bardzo długi okres nasłonecznienia, który jest liczony w godzinach. Więc mamy wiele takich czynników, które zdecydowanie sprzyjają nie tylko uprawie winorośli, ale to, co bardzo ważne w polskich warunkach, także osiągnięcie pełnej dojrzałości gronu, tak? Bo to jest kluczowe. Z drugiej strony mamy przez te nieco łagodniejsze zimy, ale też łagodniejsze temperatury wiosną, mniejsze ryzyko wystąpienia przymrozków na przykład. Oczywiście ostatnie lata pokazały, że także w tym regionie przymrozki w kwietniu mogą się pojawić. Tutaj przykład takich bardzo, bardzo mocnych przymrozków, jakie miały miejsce 2 lata temu.
2: Ale ogólnie, tak, ale to również był ten sam problem wśród winiarzy francuskich, więc to nie tylko problem polski.
12: To był ciekawy w ogóle rok, bo nawet w okolicach Madrytu mieliśmy wtedy ponad 1000 hektarów winnic, które po prostu nie wydały plonu w tamtym roczniku z wyniku mrozów. Mieliśmy prawdziwą falę taką ogólnoeuropejską mrozów. W każdym razie, jeśli byśmy chcieli popatrzeć na średnią temperaturową, to na pewno w tym regionie to ryzyko wystąpienia takich mocnych przymrozków właśnie w okolicach kwietnia czy maja jest mniejsze. A to jest, przypomnę, taki okres bardzo newralgiczny dla winiarzy, bo wtedy winorośle zaczynają wypuszczać pędy. No i te pędy, jeśli byłyby zmrożone, to potrafią nam wstrzymać wegetację winorośli w danym roczniku, więc wino z tych krzewów może w ogóle nie powstać. Więc to są czynniki naturalne związane z klimatem. Drugim tak. bardzo ważnym.
2: Tutaj zrobimy małą przerwę i o tym czynniku ludzkim, jak pan powiedział, o tym porozmawiamy po informacjach Radia Tok FM, bo teraz informacje Radio Tok FM zagoszczą na antenie, a my wracamy już za chwilę. Przypominam, że rozmawiamy dzisiaj o polskim winie w związku z tym, że Dolina Dolnej Odry stara się o to, żeby być pierwszym takim oficjalnym regionem winiarskim w Polsce. Naszym gościem jest Sławomir Sochaj, dziennikarz, krytyk winiarski, i za chwilę wracamy do tej opowieści.
13: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, Toka Lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
14: Tok 6.
15: Słyszałam o tym, że Jan Maria Tomaszewski teraz poczuł się bardzo silny, odbiera telefon w imieniu Jarosława Kaczyńskiego i mówi tak: Jarek jest zajęty, nie może w tej chwili rozmawiać, czyli pozycja osoby dzierżącej komórkę jest naprawdę bardzo wysoka.
16: To może zadzwonimy w tym momencie do pana Jana Marii Tomaszewskiego. Ja pamiętam, że jak do niego dzwoniłem ostatni raz.
17: Ale czy to nie za wcześnie, bo to 8:46 dopiero.
16: Nie, to jeszcze nie poszedł spać. To jest tak, że i pan Jan Maria Tomaszewski mówił, że ma tyle zajęć, tyle prac musi wykonać, bo jest artystą, malarzem, zresztą nie najgorszym. I mówił, zakończył rozmowę tak: mam w chu roboty, nie mam czasu rozmawiać. Więc jeśli tak się nie żegna z dziennikarzami teraz, to naprawdę
15: rozumiem,
16: jest okej.
15: Ale chodzi o to, że zarządza też komórką Jarosława Kaczyńskiego, no i to jest jednak bardzo istotna funkcja, Michał.
17: Brzmi to trochę jak jakiś reportaż Kapuścińskiego o cesarzu, który powoli idzie na polityczną emeryturę.
13: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
18: Autopromocja. W oczach mieszkańców dużych miast prowincja jest zwykle bierna, konserwatywna i ślepo wpatrzona w swojego proboszcza. Jak bardzo ten obraz odbiega od prawdy? Jak zmienia się Polska lokalna? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Na obrzeżach. W półce z książkami na tokfm.pl, w aplikacji Tok FM i na YouTubie.
19: Autopromocja. Reklama.
20: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
21: Jak tak, to Allegro.
22: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
23: Bo w Media Expert taniej masz.
24: No, to jedziemy.
25: Tato, czy dziś ja prowadzę?
24: Jasne, w końcu to twój dzień.
0: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
1: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
14: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
14: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
14: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
25: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
26: Reklama.
27: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 10.20, informacje Tok FM, Emil Górny, zapraszam. Trzy osoby zginęły w najnowszym uderzeniu na jednostkę związaną z narkobiznesem, poinformowała Armia Stanów Zjednoczonych. Był to drugi taki atak w ciągu dwóch dni. Z szacunków amerykańskich mediów wynika, że od września zeszłego roku w operacjach zginęło blisko 200 osób. W działaniach tych amerykańscy żołnierze zniszczyli co najmniej 60 jednostek pływających. Teraz Francja, co najmniej 416 osób zatrzymanych w związku z fetowaniem wygranej PSG w Lidze Mistrzów, co najmniej 7 funkcjonariuszy już zostało rannych. W Paryżu na Polach Elizejskich gromadziło się co najmniej 20 tysięcy osób. Maja Chwalińska nie przestaje sprawiać niespodzianek. Polska tenisistka awansowała do 1/8 finału French Open w Paryżu. Po wygranej z Greczynką Marią Sakkari spotkanie trwało 2 godziny i 7 minut, a kolejną rywalką debiutującej w tym turnieju Polki będzie reprezentantka gospodarzy. Kolejne informacje 10.40.
27: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
2: To jest wciąż audycja Wiesz co, jest Patrycja Wanat. Dzień dobry. Jest z nami wciąż dziennikarz, krytyk winiarski Sławomir Sochaj, a rozmawiamy dzisiaj o Dolinie Dolnej Odry i o winie, które tam jest produkowane, które stamtąd pochodzi, ponieważ ten region Polski ma szansę stać się pierwszym takim oficjalnym regionem winiarskim w Polsce. No i rozmawiamy o tym, dlaczego właśnie ten region ma na to szansę. Opowiedzieliśmy o tej bardzo nieoczywistej, ale bardzo ciekawej konstelacji różnych czynników atmosferycznych, które sprawiają, że te winorośle tam w tej północno-zachodniej Polsce bardzo ładnie dojrzewają, no ale zatrzymaliśmy się przy tym czynniku ludzkim. Pan powiedział, że winnica Turnałów to była pierwsza taka winnica, która tam powstała, zresztą chyba wciąż największa, prawda? Aczkolwiek już nie jedyna.
12: Tak, to jest, winnica Turnał jest zdecydowanie największą winnicą w województwie zachodniopomorskim i w Dolinie Dolnej Odry, ale muszę też tutaj wymienić inne winnice, które też są wnioskodawcą utworzenia tego oficjalnego regionu. To jest winnica Julo, winnica Jassa i winnica Wogard. To są cztery winnice, które ubiegają się o certyfikację tego regionu, Dolina Dolnej Odry. No i właśnie, i czynnik ludzki, bo on tutaj odegrał dużą rolę. Oczywiście winnica Turnał jest jedną z najbardziej, jeśli nie najbardziej znanych winnic w Polsce, więc siłą rzeczy tutaj siła wizerunkowa, ale też historia i jakość tych win, które też oczywiście wielokrotnie zostały nagrodzone nie tylko w Polsce, ale też za granicą, miała wpływ na to, że jakby tutaj wytworzył się ten dobry klimat dla odbiegania się o certyfikację. Ja dodam, że na przykład w zeszłym roku mieliśmy bardzo ciekawy okres dla całego polskiego winiarstwa, bo po raz pierwszy tak mocno polskim winom przyjrzeli się międzynarodowi krytycy, włącznie z Jancis Romison, czyli najbardziej poważaną krytyczką winiarską świata, która zrecenzowała ponad 50 polskich win, więc to można powiedzieć, że ten zeszły rok był taką bardzo ważną cezurą w historii polskiego winiarstwa, bo po raz pierwszy tak mocno ono zaistniało w świadomości mediów na świecie. No i to był taki ważny też aspekt, który jakoś się zszedł czasowo z tą właśnie próbą certyfikacji tych polskich regionów, bo powiemy później, że to nie jest tylko Dolne Odry, ale też kolejne regiony są w kolejce.
2: Jeśli chodzi o to wino Dolnej Odry, pan jako znawca win, czym ono się wyróżnia? Czy te specyficzne warunki klimatyczne, jakie winorośla nam dają, jakie wino nam dają?
12: To już mówię. Z jednej strony mamy tutaj relatywnie chłodne lata, bo mamy tutaj oczywiście region północny i te relatywnie chłodne lata oznaczają dwie rzeczy. Po pierwsze, taki bardzo zrównoważony proces dojrzewania gron na ostatnim etapie, przed samymi zbiorami, co oznacza, że nie mamy tutaj dużego ryzyka takiego nagłego załamania się poziomu kwasowości w gronach. Ten poziom kwasowości jest arcyważny dla wina w ogóle na całym świecie. W Polsce my czasami kwasowości w winie nie doceniamy, no bo bardzo często przygody z winem zaczyna się u nas od win półsłodkich czy wręcz słodkich i ta kwasowość często się wydaje konsumentom czymś przykrym na początku przygody z winem. Tymczasem w krajach typowo winiarskich ta kwasowość dzisiaj staje się takim świętym graalem, czymś bardzo pożądanym, bo kwasowość jest bardzo ważna z punktu widzenia łączenia wina z jedzeniem, z punktu widzenia struktury wina i tak dalej. Więc wielką zaletą Doliny Dolnej Odry jest przede wszystkim to, że udaje się zachować wysoki poziom kwasowości. Ale z drugiej strony, przez to, że mamy długi okres wegetacyjny, udaje się jednocześnie dołożyć do tego taką optymalną dojrzałość gron. Czyli mamy wina, które są soczyste, pełne owocu, a z drugiej strony są właśnie, mają sporo tej wyrazistej kwasowości. Innymi słowy, mają bardzo dobry balans. I ten czasami balans, możemy mówić o tym balansie w kontekście balansu między kwasowością a tak zwanym cukrem resztkowym, czyli tą słodyczą, która pozostaje w winie po procesie fermentacji. Więc po pierwsze balans, po drugie ta wyrazista kwasowość i ta kwasowość jest też szalenie istotna z punktu widzenia win musujących. Jak sobie pomyślimy o dobrych winach, czy bardzo dobrych winach musujących na świecie, to one zazwyczaj powstają, zwróćmy uwagę, w regionach, które są relatywnie chłodne, takie jak Szampania, tak, we Włoszech. To też będą północne regiony, takie jak Lombardia na przykład, którego oczywiście nie nazwiemy chłodnym, ale jakby w kontekście Włoch jest to na pewno region północny. Więc ta lokalizacja nie jest przypadkowa, bo właśnie ta kwasowość jest szalenie istotna dla świeżości, dla struktury i dla jakości win musujących. Ale jest jeszcze jeden ważny element, to jest tak zwany botrytis, czyli szlachetna pleśń. Czyli taka pleśń, która bywa bardzo pożądana przez winiarzy, bo ona pozwala uzyskać wina właśnie ze szlachetną pleśnią, tak zwane bortytyzowane, czyli to jest taka metoda, z której słynie na przykład Tokaj. I Dolina Dolnej Odry ma pewną unikatową zaletę, mianowicie ma bardzo bogatą sieć starorzeczy i innych zbiorników wodnych, które umożliwiają właśnie tworzenie wysokiej klasy win bortytyzowanych, czyli właśnie tych ze szlachetną pleśnią.
2: Czy okolice Zielonej Góry albo właśnie winiarnie podkarpackie, małopolskie, czy one mają szansę tutaj też na być uznanymi jakimiś, jako za oficjalne regiony winiarskie?
12: Oczywiście tak. Ja mocno kibicuję wszystkim regionom winiarskim. Wyobrażam sobie, że prędzej czy później doczekamy na pewno oficjalnego oznaczenia Zielona Góra. W kolejce jest już oczywiście Kazimierz Dolny, o czym wspomniałem. Też Libiąż jest w trakcie certyfikacji, to jest taka mała miejscowość w Małopolsce, ale na pewno wielu konsumentów czeka przede wszystkim właśnie na Zieloną Górę. Dlaczego czeka? Bo może to jest bardzo istotne i nie powiedzieliśmy. Bo w stworzeniu oficjalnego regionu winiarskiego nie chodzi po prostu o to, żeby kolejny region dopisać do długiej listy europejskich regionów winiarskich, ale przede wszystkim po to, żeby nazwa tego regionu mogła się pojawić na etykiecie. Nie każdy zdaje sobie sprawę, tak, że dlatego nie mamy na polskich etykietach dzisiaj żadnego oznaczenia geograficznego, no to nie wynika z tego, że ktoś nie chce czy zaniedbał tak ważną kwestię, tylko dlatego, że prawo w Polsce i w Unii Europejskiej dopuszcza stosowanie nazw geograficznych na etykietach tylko wtedy, kiedy produkt jest oficjalnie certyfikowany, czyli jest wpisany do tej dużej rodziny produktów europejskich. Więc myślę, że to będzie wielkie ułatwienie przede wszystkim dla konsumentów, kiedy nareszcie na polskich winach zaczną się pojawiać nazwy geograficzne.
2: To jest trochę coś, o czym zaczęliśmy mówić na początku audycji, czyli co może przyspieszyć albo co może zablokować produkcję wina w Polsce, bo przyznam się, że dla mnie wielkim zaskoczeniem było to, jak rozmawiałam z winiarzami, że bardzo dużo zależy od biurokracji. I tak samo ten rozwój kultury winiarskiej, produkcji wina w Polsce też był związany z biurokracją, czyli chociażby właśnie z tym, że można było etykietować, butelkować wino, co jeszcze kilkadziesiąt lat temu nie było takie oczywiste.
12: Tak, tutaj krąży wiele legend w światku winiarskim. Pewnie z tych pionierskich lat o urzędnikach, którzy zjawiali się na przykład w winnicach po to, żeby potwierdzić odmianę, z której wino jest zrobione, tak? Czy faktycznie jest to ta sama odmiana? Krążą legendy o tym, jak pojawiali się na przykład z atlasami odmian winorośli i na podstawie atlasów próbowali zidentyfikować się szczep u winiarza. Na pewno było wiele, wiele problemów biurokratycznych, zresztą do dzisiaj jakby ta ścieżka urzędowa nie należy do najłatwiejszych, jeśli chodzi o polskich winiarzy. No ale sądząc po tym, jak wiele kolejnych winiarskich projektów się pojawia i jak duże przede wszystkim role zaczynają odgrywać stowarzyszenia winiarzy, które też tutaj mają na pewno wpływ na pewien transfer know-how, na to, że winiarze dzielą się swoim doświadczeniem. No na szczęście jakby rola tego biurokratycznego elementu nie jest już tak duża, tak? W kontekście właśnie tego, jaki poziom wiedzy o procesach urzędowych winiarze dzisiaj już mają.
2: Czy to, że klimat teraz nam się zmienia, czy to jest jednoznacznie dobra wiadomość dla producentów win, czy to niestety jest tak, że może klimat jest cieplejszy, ale równocześnie jest bardziej rozchwiany?
12: Każdy kij ma dwa końce. Na pewno część winiarzy jest ogólnie rzecz biorąc z tego ocieplenia klimatu może być zadowolona. Nie tylko dlatego, że udaje się w Polsce stworzyć wina bardziej dojrzałe, o mocniejszej strukturze, ale też dlatego, że to jest pewną szansą dla polskiego winiarstwa w ogóle, bo dzisiaj południe Europy bardzo mocno walczy właśnie o zachowanie kwasowości w winach. W dobie ocieplenia klimatu zachowanie tej kwasowości staje się dużym wyzwaniem, szczególnie w tych najcieplejszych regionach Europy. No my tutaj tego problemu póki co nie mamy, więc ten balans i ten potencjał gastronomiczny polskich win jest na bardzo dobrym poziomie. Dzisiaj na świecie panuje moda na tak zwane cool climate regions, czyli regiony o chłodnym klimacie. No jednym z takich regionów, o których zaczyna się mówić, jest właśnie Polska, jako ten kraj, w którym te elementy szczególnie cenione dzisiaj przez konsumentów na świecie, czyli właśnie kwasowość, rzeźkość, ale też relatywnie niski poziom alkoholu, są zdecydowanie łatwiejsze do zaoferowania. Więc gdybyśmy tak ogólnie chcieli spojrzeć na polskie winiarstwo, to na pewno to ocieplenie klimatu jest pewną szansą. Z drugiej strony mieliśmy w ostatnich latach takie roczniki, które nawet w Polsce były tak ciekłe, że niektórzy winiarze po prostu nie zdążyli wrócić z wakacji na zbiory, albo gdzieś tam myśleli sobie, że tradycyjnie będą zbierać te grona w połowie września, a nagle się okazało, że optymalna dojrzałość przyszła znacznie wcześniej. To znaczy, że spadł bardzo mocno poziom kwasowości w gronach, bardzo mocno skoczył poziom cukru i z takich gron, w przypadku których przegapimy trochę ten moment optymalny moment zbioru, trudno później zrobić wysokiej jakości wina. Oczywiście dzisiaj ta świadomość jest już zdecydowanie wyższa i winiarze wiedzą, że nie tylko trzeba się zabezpieczyć na przykład na przymrozki, ale też właśnie na te dokładne pomiary parametrów w czasie zbiorów. Ale mieliśmy takie roczniki, które, mówiąc w skrócie, zaskoczyły winiarzy swoim ciepłem. Więc w dłuższej perspektywie na pewno ocieplenie klimatu nie jest koniecznie tym najlepszym elementem, który mógłby się przytrafić polskiemu winiarstwu, ale myślę, że teraz w tym momencie jest to jeszcze taki etap, który na pewno sprawia, że i rozpoznawalność tych win może być trochę większa i jakość, czy ogólna dojrzałość też.
2: Czy życzyłby pan sobie takich czasów, żeby polskie wina były jakoś bardziej dostępne nawet w supermarketach, nie wiem, czy w dyskontach spożywczych, ale jednak, żeby to nie były wina jednak relatywnie z wyższej albo ze średniej półki, czy jednak nie powinniśmy do tego dążyć, jakby cieszmy się, że mamy po prostu wysokojakościowe, dobre wina z Polski.
12: Ja przede wszystkim zacząłbym od tego, że życzyłbym sobie, żeśmy wszyscy byli dumni z polskiego winiarstwa. I to niezależnie od tego, czy wino pijemy, czy nie. To jest dla mnie piękna historia, że w pierwszym pokoleniu winiarzy, bo tak na dobrą sprawę możemy mówić o pierwszym pokoleniu winiarzy w Polsce, udało się stworzyć w ciągu 20 czy nawet kilkunastu lat naprawdę wysoki poziom, jeśli chodzi o jakość. Mówię o tym też dlatego, że jak sobie popatrzymy, jaką rolę odgrywa wino w takiej świadomości zbiorowej takich krajów jak Francja czy Włochy, to jest coś więcej niż po prostu napój alkoholowy. To jest bardzo często pewien element tradycji, taka wizytówka, można powiedzieć, rolnictwa. Rolnictwa, ale też wizytówka klimatu, pewnego podejścia do tego, w jaki sposób wykorzystujemy nasze płody rolne. Więc nie powinniśmy się dziwić, że wino odgrywa ważną rolę na przykład na spotkaniach dyplomatów, na różnego rodzaju konferencjach, bo to jest ten taki najbardziej oczywisty produkt, który chcemy pokazać w czasie na przykład międzynarodowych spotkań. Więc fakt, że my w ciągu zaledwie kilkunastu lat doczekaliśmy się takiego produktu, który jakby bez najmniejszych kompleksów możemy na takich międzynarodowych spotkaniach pokazywać. To się stało choćby na wystawie Expo w Japonii dwa lata temu. No to już jest dla mnie coś co naprawdę mogłoby nas napawać dumą. Więc to po pierwsze. Po drugie, jeśli chodzi o cenę, oczywiście wszyscy byśmy chcieli, żeby te wina mogły być trochę tańsze, ale tutaj pamiętajmy, że efekt skali robi swoje, relatywnie krótki staż tych winic też robi swoje, no bo czymś innym jest odziedziczyć winnicę z pełną infrastrukturą po rodzicach czy po dziadkach i kontynuować tę produkcję, a czymś innym jest zainwestować od samego początku w zakup ziemi, w zakup infrastruktury i tak dalej. Więc siłą rzeczy te ceny mają swoje uzasadnienie właśnie w realnej rzeczywistości, z którą winiarze się mierzą. Ale myślę, że w miarę oczywiście wzrostu liczby winnic w Polsce, w miarę rozwoju w ogóle winiarstwa, te ceny oczywiście powinny systematycznie spadać.
2: Bardzo panu dziękuję za tę dzisiejszą opowieść. Sławomir Socha, dziennikarz, krytyk winiarski, współautor książki Słowa o winie, był z nami. Bardzo dziękuję.
12: Dziękuję bardzo.
2: Czekamy oczywiście na ten oficjalny, na to wpisanie już regionu Doliny Dolnej Odry do oficjalnego regionu winiarskiego. Teraz informacje Radia Tok FM, a my wracamy tuż po nich. Będziemy rozmawiać o dyrektywie śniadaniowej w Unii Europejskiej.

0: Autopromocja. Sprawy różne.
1: Najpierw był udawany bunt Lucjana Żeligowskiego. Później pod osłoną wojsk generała powstaje sztuczne państwo o nazwie Litwa Środkowa. Już rok później organizm ten połączy się z Polską, by za jakiś czas stać się województwem wileńskim. Jakie były losy tej ziemi aż do wybuchu II wojny światowej, opowiemy w programie
0: Sprawy różne. W niedzielę o 17:00 zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro.
5: Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Barbara?
7: No?
6: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
7: Co, Marian?
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
7: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
6: No.
8: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
9: ZUS, podatki, czynsz, konto.
10: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
9: Ty nie?
10: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
9: Płacą ci? Dużo?
10: 4000 się uzbierało.
9: No żartujesz.
11: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
0: Rusz się na zdrowie.

0: realizacji wymian jeńców wojennych. Co najmniej 60% terytorium Kuby doświadcza od początku weekendu poważnych niedoborów prądu przez wyłączenie głównej elektrowni tego kraju na północnym zachodzie wyspy. Według władz wyłączenie elektrowni zostało wymuszone brakiem wody surowej. Od stycznia sytuacja gospodarcza Kuby systematycznie się pogarsza. Przyczyną załamania było wstrzymanie dostaw ropy naftowej od sojusznika wyspy w regionie Wenezueli. Piłkarze Paris Saint-Germain drugi raz z rzędu triumfowali w Lidze Mistrzów. W finale w Budapeszcie pokonali po rzutach karnych Arsenal Londyn 4-3. Po 90 i 120 minutach był remis 1-1. Kolejne informacje w TOK FM o 11.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Patrycja Wanat, to jest wciąż audycja Wiesz co jesz? Dzień dobry, raz jeszcze. A jest z nami teraz Przemysław Rujna, sekretarz generalnej Polskiej Izby Miodu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor i dziękuję za zaproszenie do programu.
2: Z wielką przyjemnością, zwłaszcza, że będziemy rozmawiać o bardzo ciekawym temacie, mocno związanym właśnie z naszym życiem konsumenckim. Za dwa tygodnie, 14 czerwca, wchodzą w życie zaktualizowane przepisy dotyczące tak zwanej dyrektywy śniadaniowej. Ta dyrektywa to jest grupa unijnych przepisów dotyczących produktów, które często jemy na śniadanie, czyli na przykład są to soki owocowe, dżemy, marmolada, ale też kawa, kakao, no i miód, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać. Otóż cztery z tych dyrektyw zostają właśnie zaktualizowane. Jeśli chodzi o soki i o dżemy, to tutaj sprawa dotyczy ilości owoców w dżemach, zostaje podniesiona tutaj właśnie ta wytyczna. Jeśli chodzi o soki owocowe, tutaj kwestia dotyczy cukrów, ale my będziemy, zawartości cukru, ale my będziemy przede wszystkim rozmawiać o miodzie. Panie Przemysławie, co te zaktualizowane przepisy zmieniają, jeśli patrzymy na punkt widzenia konsumentów, czyli ludzi, którzy idą do sklepu i kupują miód?
3: Szanowni Państwo i Szanowna Pani, otóż przepisy wnoszą pewnego rodzaju aktualizacje i tak już obecnych przepisów na terenie Polski, które zostały jakby wdrożone dwa lata temu. Otóż od dwóch lat nie znakujemy już miodów, tak jak nakazał nam to unijny regulator, tymi kontrowersyjnymi słowami, poniekąd nie wiadomo dlaczego kontrowersyjnymi, ale tak kontrowersyjnie się kojarzyły jako mieszanka miodów z krajów Unii i spoza Unii. Być może dlatego, że samo słowo mieszanka w języku polskim ma ten wydźwięk taki pejoratywny.
2: Tak, że miesza się lepsze z gorszym.
3: Tak, albo nawet tak...
2: Albo gorsze z lepszym.
3: Albo w mowie potocznej też używa się tego słowa, raczej jest nacechowane negatywnie, tak? Czyli, że mieszać, czyli może coś kombinować, tak? Także może nawet słusznie już dwa lata temu razem z Ministerstwem Rolnictwa te przepisy zmieniliśmy i na półkach sklepowych pokazywały się słoiki z miodem oznakowane krajami pochodzenia, bo jak Państwo wiedzą, miód na półkach, miód dostępny to nie tylko monokultury, to też po prostu miody z różnych krajów, które są ze sobą komponowane i tworzą one dany rodzaj miodu o jednych wspólnych cechach jakościowych. Więc wcześniej już znakowaliśmy krajami pochodzenia, a te dyrektywy śniadaniowe, o których tutaj Pani wspomniała, w tej chwili doprecyzowują, czyli będziemy jeszcze oznakowywali dany procent miodu pochodzący z danego kraju w danej tej kompozycji. Czyli ten klient, konsument będzie teraz wręcz zbombardowany ilością informacji, które, powiedzmy sobie szczerze, są bardziej takie nie do końca ważne, gdyż ale być może dla klientów ważne, ponieważ miód dostępny na półkach sklepowych jest miodem przebadanym i miodem spełniającym wszystkie parametry. Miód to produkt pochodzenia zwierzęcego, wyprodukowany przez pszczołę Apis mellifera, w związku z tym nie ma znaczenia tak naprawdę dla klienta poza takim mentalnym znaczeniem i być może może taką sympatią albo sympatią smakową, z jakiego kierunku geograficznego ten produkt pochodzi. Więc to jest ta pierwsza zmiana.
2: Do tych krajów pochodzenia miodu to jeszcze wróćmy pod koniec naszej rozmowy, jeśli wystarczy nam dzisiaj czasu.

0: No ale właśnie, to nie jedyna zmiana, bo jeszcze miód przefiltrowany.
1: Miód filtrowany, czyli tak naprawdę ta zmiana tak mocno proklamowana przez prasę, że ten miód zniknie z półek sklepowych, co jest zaskakujące, bo on nigdy się nie pojawił, więc bo ja pracując w branży od ponad 30 lat nie spotkałem miodu filtrowanego na półkach sklepowych, czyli bardziej powiedzmy, że w technologii produkcyjnej ten miód zostaje zakazany, czyli zostaje zakazane wprowadzenie filtracji. Po cóż w ogóle ta filtracja? Filtracja w miodzie odbywa się po to, aby wyczyścić miód z replementów, zanieczyszczeń fizycznych, ale zbyt mocna, zbyt szeroka filtracja pozbawia miodu naturalnych jego komponentów, czyli między innymi pyłków, a te pyłki poza tym, że są niosą ze sobą bardzo duży walor i smakowy, i zdrowotny, to również są taką cechą charakterystyczną i pozwalają określić, skąd ten miód pochodzi, albo i pod względem geograficznym, i pod względem botanicznym, czyli z jakiej odmiany. I to zostaje jakby zakazane, ta taka bardzo szeroka filtracja. Właściwie dla klientów nie ma to żadnego znaczenia, ponieważ w Polsce miody filtrowane nie występowały na półkach sklepowych. Co ciekawe, co dla klientów przy okazji tej szerokiej zmiany dyrektyw śniadaniowych, co się będzie wiązało, co wprowadziło jakby tutaj wymogów właściwie nowe kierownictwo Ministerstwa Rolnictwa i tutaj według nas pewnego rodzaju chwała za to, to znika z półek sklepowych tak zwany miód sztuczny.
0: Otóż to jest najważniejsze tak naprawdę, mam wrażenie, w naszej rozmowie dzisiejszej.
1: Tak naprawdę, nie wiąże się to bezpośrednio z dyrektywami śniadaniowymi, tylko na kanwie właśnie tych dyrektyw postanowiono zrobić z tym produktem porządek, ponieważ nie miał on zupełnie poza nazwą, która faktycznie wprowadzała w błąd i była ale poprzez to, że poprzez tak zwane zasiedzenie, tak, które funkcjonowało na naszym rynku od kilku dekad, więc była pozostawiona bez zmian, ale tak jak lata temu zginęły wyroby czekoladopodobne, tak i ten musiał nadejść kres temu produktowi, który nic z miodem nie miał wspólnego i bardzo
0: dobrze. No właśnie, bo ten sztuczny miód, to co to w zasadzie było? To nie był na przykład miód, bo były takie legendy, że na przykład sztuczny miód to jest taki miód od pszczół karmionych cukrem, a nie pyłkiem. Nie wiem, czy pan o tym słyszał. Ja to słyszałam nieraz.
1: Zresztą powiem pani tak, ja w tym świecie, w tej branży miodowej słyszałem wiele legend i czasami wydaje mi się, że można by otworzyć taki dom legend, tak, na temat tego wszystkiego, co tutaj narosło, ale faktycznie to jest pewna nowość, bo pszczoły na zimę zakarmia się faktycznie czy ciastem, czy syropami fruktozowo-glukozowymi, ale zupełnie innego powodu, dlatego że żeby po prostu przyzimowały, a miód nie ma zupełnie nic wspólnego z pszczołą, jest to po prostu zwykły wytwór fabryki, jest to syrop glukozowo-fruktozowy lub zwykły cukier, który w czasach, kiedy ten miód był trudno dostępny, tak jak inne produkty, służył taki zastępczy produkt. Tak? I on po prostu pozostał, zajmował półkę i wprowadzał w błąd swoich odbiorców, tak? Znaczy klientów, po prostu wprowadzał w błąd.
0: No i teraz wróćmy jeszcze na koniec do tego, co pan powiedział w zasadzie na początku, czyli do tych mieszanek miodów. Tyle mamy pszczół w Polsce. Dlaczego sprowadzamy miód z zagranicy?
1: Dlaczego jest tak dobrze, że aż trochę niedobrze, tak? Tak. Takie standardowe pytanie. Więc może na początek trochę faktów. W Polsce faktycznie mamy bardzo dużą rzeszę zarówno pszczelarzy, bo jest ich około 100 tysięcy pszczelarzy i mamy bardzo duże napszczelenie, czyli mamy bardzo dużą ilość tych rodzin pszczelich, bo to jest prawie 2,5 miliona zarejestrowanych i zgłoszonych rodzin pszczelich. Dla porównania w Stanach Zjednoczonych, które są 30 razy większe od nas, od Polski, tych rodzin pszczelich jest 2,6 miliona zarejestrowanych. I teraz przy tak dużej liczbie pszczół faktycznie zaczyna brakować bazy pożytkowej, co było nawet poruszane całkiem niedawno na kanwie poprzedniej takiej głośnej afery, że rząd prawie ukrócić albo w jakiś sposób
0: ograniczyć,
1: ograniczyć pszczelarstwo, co absolutnie nie miało to zupełnie nic wspólnego z tym. Wręcz faktycznie nie tylko rząd, ale i Unia Europejska, a i potrzeba i zdrowy rozsądek wskazują na tym, że nie tylko należy się przyjrzeć tej gospodarce pasiecznej, ale należy zwiększyć bazę pożytkową, ponieważ w Polsce faktycznie dominuje jedynie monokultura rzepaku, tak? Jest to, są to wielkie areały rzepakowe i potem ten rzepak kwitnie 2-3 tygodnie w roku, a później. Później pustynia, ginęły nasze łąki, zginęły gdzieś nasze lipy, zginęły nasze akacje, pola gryki też się zawęziły, wrzosowiska, które jeszcze 15 lat temu były i można było spotkać, też uległy zanikowi, w związku z tym tych miodów i tej bazy pożytkowej jest coraz mniej. Praktycznie jest bardzo duży problem w Polsce z miodami odmianowymi i coraz rzadziej i coraz mniej ich faktycznie występuje. I tak to wygląda. Patrząc na taką konsumpcję w Polsce, to w Polsce ta konsumpcja oscyluje w granicach 1 kg, 0,8 kg per capita, czasem 1,20 kg, co jest bardzo niskim spożyciem, albo inaczej niskim spożyciem, powiedzmy sobie tak. Średnie spożycie w krajach Unii Europejskiej to jest około 2 kg, a nasi zachodni sąsiedzi Niemcy już ponad 3 kg, a kraje południa, tego ciepłego, do którego tak chętnie udajemy się na wakacje, to są nawet 5-kilogramowe spożycia miodu średnioroczne. I teraz nawet przy tak małym spożyciu faktycznie samo zapotrzebowanie jesteśmy sami w stanie wyprodukować tego miodu na poziomie 65-70%, czyli i tak całkiem nieźle, te 30% musimy doimportowywać, ten import jest koniecznością, ale patrząc na to, że ta konsumpcja musi wzrastać, ta świadomość jedzenia miodu, spożywania miodu, bycia i zdrowym, i fit, i o tym, żeby zastępować ten miód w kuchni, wprowadzać go również do życia codziennego, nie tylko w czasie tej sezonowości, więc ten deficyt tego produktu będzie występował coraz większy, w związku z tym nie bójmy się importu, ale powiedzmy też z drugiej strony, my również jesteśmy dużym eksporterem tego miodu, więc ta wymiana towarowa następuje, ale faktycznie deficyty tutaj występują. Zresztą Polska głównie produkuje miody wielokwiatowe i miody rzepakowe. I są to te miody, które eksportujemy, a importujemy i miody odmianowe, ale też miody wielokwiatowe dla pewnego podtrzymania ciągłości produkcyjnej. Więc, a w tej chwili dalej ten klient dzięki tym dyrektywom śniadaniowym będzie dokładnie poinformowany, ile tego miodu importowanego i z jakich krajów jest tak, w słoiku.
0: Jakie tutaj głównie możemy zobaczyć nazwy, czy widzimy już te nazwy na etykietach? To jest Chiny, Ukrainy, Rumunia?
1: Te nazwy w żaden sposób nie odbiegają od kierunków w Unii Europejskiej, tak? Czyli głównym producentem w ogóle miodu, zresztą nie tylko miodu, są Chiny, tak? Także ten kierunek również dominuje w Polsce. Ze względu na bliskość to nasz sąsiad wschodni, czyli Ukraina, a także inne kierunki jak na przykład Meksyk, jak Wietnam, tak? Także takie kierunki w tej chwili też funkcjonują. Słyszałem, gdzieś tutaj prasa dosyć mocno żyła krajami Mercosuru, tak, otwarciem krajów Mercosuru. Na dzisiaj ten import do Polski jest wręcz homeopatyczny z tamtych kierunków, praktycznie nie istnieje i nic nie wskazuje na to, żeby podpisanie tej umowy miało to w jakikolwiek sposób zmienić, gdyż mamy swoich partnerów handlowych wypracowanych przez lata, gdzie współpracujemy z tymi kierunkami zarówno importowymi, jak i eksportowymi, a eksportujemy głównie do naszych krajów tutaj ościennych, naszych sąsiadów. Głównym odbiorcą z kolei naszych produktów są Niemcy, ale trzeba powiedzieć, że i tu trzeba się tym pochwalić, skorzystam z okazji, że polskie firmy, polska branża jest wiceliderem, jest takim hubem tworzenia tych kompozycji miodowych. To my wprowadzamy miód do zagranicę, to my wprowadzamy miód do napojów, to my wprowadzamy miód do Big Farmy, do do środków przeciwbólowych na gardło, tak dostępnych, to my otwieramy te nowe kierunki. Jesteśmy bardzo dużymi innowatorami, jeżeli chodzi właśnie o szukanie nowych kierunków i rynków zbytu. I tutaj faktycznie należą nam się chyba nawet małe brawa. Tak sobie sam tutaj przyznałem.
0: No to mam nadzieję, że Państwo teraz bijecie brawo w domu przed odbiornikami. Będziemy na dzisiaj już kończyć, ale do tych tematów miodowych, pszczelarskich na pewno wrócimy. Ja zostawię tylko po prostu taki mały apel na koniec naszej dzisiejszej audycji. Nie kośmy, proszę Państwa, nie kośmy trawników. Wykośmy sobie jakieś ścieżki do chodzenia po ogrodzie. I to wystarczy, naprawdę. Zresztą o ile piękniejszy jest taki dziki trawnik pełen różnych, przeróżnych kwiatów i różnych roślin.
1: Panie redaktor, nic trafniejszego na zakończenie tej rozmowy nie mogło paść i faktycznie apeluję i apelujemy od zawsze, nie to nośne hasło adoptuj pszczoły, bo jak słyszeliśmy wcześniej, tych pszczół mamy naprawdę pod dostatkiem, a adoptuj łąkę, i to powinno nam przyświecać i faktycznie, żeby odżyły te łąki kwietne i na balkonach, i w domach,
0: gdzie się da,
1: i faktycznie i zmieni to krajobraz, a i pomoże wszystkim zapylaczom, nie tylko pszczołom miodnym.
0: Przemysław Rujna, sekretarz generalny Polskiej Izby Miodu, był z nami. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję Państwu, bardzo dziękuję Pani za możliwość wypowiedzenia.
0: Kolejna audycja Wiesz co jesz w niedzielę za tydzień o godzinie 10. Za dzisiaj już bardzo dziękuję. Patrycja Wanat i przekazuję mikrofon Agnieszce Szczęśniak, która zaprosi Państwa teraz na audycję Jest temat, która rozpocznie się już po informacjach Radia Tok FM.
2: Czy wraz z wyborami w Krakowie i odejściem prezydenta Aleksandra Miszalskiego skończyła się progresywna polityka miejska w Polsce? Czy to jest tak, że teraz strefy czystego transportu w jeszcze większym stopniu będą pod obstrzałem? Czy skończy się planowanie stref, w których będziemy mogli jeździć tylko 30 km na godzinę i różnych innych polityk, które miały poprawiać jakość życia w naszych miastach? O tym dzisiaj jest temat. Zapraszam po informacjach Agata Szczęśniak.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Czerwiec 1989. Kartka wyborcza, długopis, cisza. I nagle radość. Pierwsza od lat. W tym roku mija 37 lat od pierwszych częściowo wolnych wyborów 4 czerwca 1989, kiedy wybraliśmy wolność. Miasto Stołeczne Warszawa i DSH zapraszają do wspólnego świętowania. Zobacz wystawę plenerową Niepokorne na rogu Karowej i Krakowskiego Przedmieścia, a w Teatrze Rampa spektakl Lalka 89. Pełny program na dsh.waw.pl.
0: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Kolejne ofiary rosyjskiej agresji na Ukrainę. Po nalotach dronów nie żyją dwie osoby. Potężne zniszczenia po nawałnicy, która wieczorem i w nocy przeszła przez Śląsk i Opolszczyznę. W tych informacjach także Iga Świątek, która w Paryżu walczy o awans do ćwierćfinału Roland Garros. Minęła 11. Informacje TOK FM, Emil Górny. Zapraszam. Co najmniej dwie osoby zginęły, a blisko 20 zostało rannych w rosyjskich atakach na Ukrainę. W ciągu ostatniej doby według sił powietrznych Ukrainy wojska rosyjskie użyły do uderzeń prawie 230 dronów. Wojsko poinformowało, że zestrzelono bądź unieszkodliwiono 212 spośród 229 odpalonych przez Rosjan dronów. 14 bezzałogowców trafiło w cele w 11 miejscach. W 5 lokalizacjach na miejsce spadły ich odłamki. Potężne zniszczenia po nawałnicy, która wieczorem i w nocy przeszła przez Śląsk i Opolszczyznę. Najgorzej było w powiecie strzeleckim, gdzie pojawiła się trąba powietrzna. Wciąż liczymy straty, mówi starszy brygadier Piotr Zdziechowski, zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich.
10: Mamy na chwilę obecną na terenie powiatu strzeleckiego 28 zdarzeń. Głównie miały miejsce w miejscowości Balcarzowice. To jest gmina Ujazd w powiecie strzeleckim. Uszkodzonych zostało 18 dachów. 11 dachów to były budynki mieszkalne, pozostałe to budynki gospodarcze.
9: Na dziś ma być spokojniej, choć lokalnie burze mogą się pojawić na południu, wschodzie i w centrum kraju. Iga Świątek lada moment rozpocznie mecz o awans do ćwierćfinału Roland Garros. Nasza tenisistka paryski turniej wygrywała 4 razy, ale dziś przed nią niezwykle trudne zadanie. O czym więcej już teraz wysłannik TOK FM na Roland Garros Przemysław Pozowski.
11: Świątek z Martą Kostiu, która na początku maja wygrała turniej w Madrycie, zmierzy się w swoje urodziny.
12: Wszyscy, którzy tutaj będą, myślę, że po meczu będziemy się tym cieszyć, jeśli będzie się czym cieszyć, no bo na pewno priorytetem jest turniej i urodziny trochę schodzą na drugi plan, więc kupię się na meczu.
11: Mecz będzie wyzwaniem, mówi TOK FM nasza była gwiazda tenisa Agnieszka Radwańska.
13: To będzie taki też no, duży challenge dla Igi, bo to jest na pewno teraz przeciwniczka, która przede wszystkim gra bardzo dobrze na ziemi, która też się niesamowicie porusza. Myślę, że razem z Igą chyba tworzą taką dwójkę, która najlepiej porusza się na te kortach, więc myślę, że będzie musiała naprawdę tutaj od pierwszej piłki przycisnąć, żeby przytrzymać ten mecz.
11: A w ubiegłorocznym Garosie Świątek dotarła do półfinału z Paryża. Przemysław Pozowski, TOK FM.
9: A mecz Świątek Kostiuk można oglądać w Eurosporcie. Lekarze apelują, by nie opalać się bez opamiętania po długiej zimie, chłodnej, pochmurnej wiośnie. Jesteśmy spragnieni słońca, ale nasza skóra i karnacja nie są na to w pełni przygotowane. Na początku sezonu letniego bardzo łatwo o bolesne oparzenia słoneczne. To prowadzi do rozwoju czerniaka, ostrzega dr Aldona Stachura.
0: Oparzenie słoneczne to nie tylko zaczerwienienie skóry, ale tak naprawdę najbardziej niebezpieczny element, który może wpłynąć na nasze znamiona, z którymi żyjemy. Może powodować powstanie, przekształcenie się. Może być onkologicznym problemem, a tego sobie nie życzmy.
9: Dlatego lekarze zalecają, by na początku sezonu opalać się tylko krótko i zawsze z użyciem kremów z wysokim filtrem UV-50. Czas na temat weekendu TOK FM. Dzieci spędzają w internecie średnio około 5 godzin dziennie, a świat wirtualny nie jest dla nich wirtualny, tylko po prostu rzeczywisty. Tak wynika m.in. z raportu NASK. Warto o tym pamiętać w związku z nadchodzącym Dniem Dziecka. Na linii już teraz reporter TOK FM Bartosz Kądziołka. Bartku, powiedz, jakie zagrożenia czekają na najmłodszych w internecie?
14: Korzystanie z serwisów społecznościowych wspomaga w organizmie tak zwane strzały dopaminowe, czyli wydzielanie hormonów związanych z mechanizmami motywacji czy nagrody, mówi medioznawca z Uniwersytetu Łódzkiego Krzysztof Grzegorzewski.
15: Obcowanie, powiedzmy, w internecie, nawet z platformami społecznościowymi, to jest cała masa nagródek, drobnych, małych, ale takich, którymi jesteśmy bombardowani z minuty na minutę. Każdą rolką, każdym postem, każdym lajkiem, ja nie mówię, że to nie jest sympatyczne, ale jeżeli się od tego uzależnimy, to mamy ogromny problem.
14: Ekspert proponuje wprowadzenie edukacji medialnej.
15: Już w klasach 1-3 trzeba dzieciom mówić: słuchajcie, to jest prawda, to jest nieprawda. Sprawdzajcie informacje. Tutaj ten pan albo ta pani was zwyczajnie kłamie.
14: A jak mówią eksperci, rodzice dają urządzenia ekranowe już 2-letnim dzieciom, a zamiast tego powinni budować relacje. Bartosz Kądziołka, TOK FM.
9: Na ten temat piszemy więcej na portalu tokfm.pl. To nasz temat weekendu. Na kolejne informacje w TOK FM zapraszam o 11.20. Teraz przed nami prognoza pogody.
16: Na program zaprasza sponsor, właściciel sklepu SpyShop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
9: Na północy i wschodzie kraju miejscami przelotne opady deszczu, głównie na północnym wschodzie miejscami burze. Temperatura maksymalna od 18-21 stopni na północy, wschodzie i w centrum kraju. Do 22-24 stopni na południowym zachodzie. Chłodniej miejscami nad morzem oraz w rejonach podgórskich, tam od 15 stopni do 17.
16: Na program zapraszał sponsor, właściciel sklepu SpyShop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl. TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
17: Dzień dobry, Agata Szczęśniak, to jest program Jest Temat. Krakowskie referendum, w którym odwołano prezydenta Aleksandra Miszalskiego, w minionym tygodniu budziło ogromne emocje i to nie tylko pod Wawelem. To referendum właśnie zainspirowało mnie i Magdalenę Sikoń, która przygotowała nasz program, do dzisiejszej rozmowy. Ale w tej naszej rozmowie Kraków będzie tylko punktem wyjścia. To koniec progresywnej polityki miejskiej. Słyszałam po krakowskim referendum od kilku polityków. Jedni mówili to z ulgą, że nie będą nam już lewaki narzucać swoich pomysłów oderwanych od rzeczywistości, a drudzy z żalem, że ta rzeczywistość, czyli faktyczne interesy mieszkańców, przegrały z propagandą i wielkimi pieniędzmi. Głównym powodem odwołania Aleksandra Miszalskiego według sondażu OGB dla Polsat News było wprowadzenie strefy czystego transportu. Tak powiedziało 28% pytanych. Ale nie tylko takie strefy, wprowadzone zresztą w kolejnych polskich miastach, budzą dziś ogromne emocje. Ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę, zwężanie ulic, zwiększanie obszarów miejskiej zieleni, czy tworzenie stref tylko dla pieszych, wszystko to jest dzisiaj zarzewiem konfliktów w różnych miejscach w kraju. Ekipie Aleksandra Miszalskiego zarzucano, że takich zmian było za dużo, że wprowadzano je wszystkie naraz, a przede wszystkim, że bardzo źle je komunikowano. Czy polityka miejska, która w założeniu ma służyć mieszkańcom, zwłaszcza tym nieuprzywilejowanym, faktycznie jest źle komunikowana. Czy można to robić lepiej? A jak? A może to jakiś głębszy proces backlashu, czyli przeciwstawiania się zmianie społecznej? Dziś moimi gośćmi i Państwa gośćmi są profesor Maciej Dymkowski, psycholog społeczny z Wydziału Psychologii we Wrocławiu, kierownik Zakładu Metateoretycznych Zagadnień w Psychologii. Dzień dobry.
18: Dzień dobry.
17: A także dr Łukasz Drozda, urbanista i politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, autor książki Miejskie strachy. Miasto 15-minutowe, 5G i inne potwory. Dzień dobry.
19: Dzień dobry.
17: To może zacznę od takiego pytania prostego. No może nie wiem, czy aż takiego prostego. Nie wiem, na ile panowie tak szczegółowo śledziliście referendum krakowskie, ale myślę, że wiele rzeczy dotarło nawet do osób, które nie są mieszkańcami Krakowa. Dlaczego to referendum zostało przegrane i czy faktycznie przez strefę czystego transportu, tak jak mówią mieszkańcy? Może pan profesor na początek.
18: To znaczy, ja tak szczegółowo nie obserwowałem wszystkich zdarzeń w Krakowie, a o tyle, ile obserwowałem, to z perspektywy ewentualnych konsekwencji ogólnopolskich, prawda? Przyczyn, to właściwie pani wymieniła, tych przyczyn było wiele, one się współwystępowały. Myśl, które były ważniejsze, powodowały irytację ludzi, prawda, masową irytację ludzi, niewątpliwie. Ale taką irytację powodowały też bardzo podobne działania innych miast w Polsce i skutki tak dramatyczne, ale nie były żadne, prawda? Także myślę, że to jest interakcja kilku czynników. Podrażnienie bardzo szybkimi reformami radykalnymi, które być może gdyby były rozłożone w czasie, nie powodowały takich skutków, weszło w takie rozedrgane społeczeństwo, gdzie jak na duże miasto stosunkowo społeczeństwo prawicowe, bardziej prawicowe od innych dużych miast, to nie znaczy, że w ogóle prawicowe, bo takich miast w Polsce nie ma, gdzie by prawica miała przemożne wpływy, prawda? Niemniej Kraków wydaje mi się być swoisty wobec innych miast polskich. No trochę przypomina pod tym względem wyraźnie mniejsze miasteczka. No nie powiem wieś, bo to trochę to zupełnie inne procesy. Jak wiadomo, w tej części wiejskiej Polski, tam rządzi prawica i tam prawica właściwie bez wsi by nie istniała w Polsce, byłaby marginalna. Natomiast co do wielkich miast, Kraków ma pewną swoistość. Być może ta swoistość krakowska spowodowała, że te nagromadzone jednocześnie reformy bardzo jednak takie drażniące, obniżające jakość codziennego życia, spowodowały taką reakcję nagle, prawda, taką wybuchową. Bo to się wiązało z czym? To się wymagało od mieszkańców pewnych wyrzeczeń na rzecz dobra wspólnego w przyszłości. Jeżeli te wyrzeczenia są niewielkie, to nie jest problem. Jeżeli one są większe, to ta irytacja musi jakoś znaleźć racjonalizację, jakieś ujście, jeżeli cierpię, to muszę być przekonany, że cierpię ze słusznych powodów. Jeżeli cierpię przy tym za własnym przyzwoleniem. Tak mi się wydaje. Znaczy, to jest ta różnica między Krakowem a innymi dużymi miastami. Stąd mój sceptycyzm co do tego, że to może mieć efekt domina. Ja wątpię, żeby to miało efekt domina, ale to już może na inną wypowiedź, bo to by wymagało całego szeregu zdarzeń w kraju.
17: Tak,
18: nadzieję nie dojdzie. Tak, ale to jest inny problem.
17: Tak, to o tym może za chwilę dr Łukasz Drozda, czy Kraków rzeczywiście jest taki specyficzny, bo Kraków też się znalazł na okładce pana książki. A poza tym widziałam, że pan kręcił głową, kiedy mówił pan profesor, to proszę teraz, dlaczego?
19: Tak, znaczy są pewne pola niezgody między nami. No, ja też jestem obserwatorem z zewnątrz i to w takiej chyba najzabawniejszej, najbardziej sarkastycznej linii, jaka może być, bo jestem badaczem z Warszawy, pochodzącym z Warszawy, który między innymi zajmuje się badaniem polityki miejskiej w Krakowie. Więc to referendum i całą kampanię wokół niego śledziłem z ogromnym zainteresowaniem, bo jest to materia, którą zajmuję się badawczo, ale też taka, to wydaje mi się istotna z punktu widzenia tego, co się dzieje z polityką miejską, ale w ogóle też życiem publicznym w szerszym zakresie, które mnie od strony polityki miejskiej szczególnie interesuje. Ja się absolutnie zgadzam z tym, że Kraków posiada swoją specyfikę. Bardzo bym dyskutował z tym, czy Kraków jest bardziej prawicowy i bardzo bym też dyskutował z tą tezą, czy w ogóle miasta w Polsce nie są prawicowe, ponieważ kiedy porównamy sobie to, kto na przykład rządzi polskimi miastami, jak wyglądają wyniki wyborcze w polskich miastach, to one są bardzo prawicowe i w ogóle region Europy Środkowej i Wschodniej jest bardzo prawicowy na tle Europy w ogóle, a jeszcze inną taką prawidłowością, którą w tej chwili obserwujemy, to ten zwrot prawicowo-populistyczny, który jest widoczny w życiu publicznym również w wielkich miastach, widać także w tym regionie, a właściwie to w całej Europie. Koalicja Obywatelska, która jest partią najsilniejszą w polskich miastach, jest partią centroprawicową, z bardzo wyraźnym też konserwatywnym skrzydłem, które szczególnie widać na poziomie na przykład radnych miejskich, którzy potrafią dyskutować nieraz z bardziej umiarkowanymi prezydentami ze swoich środowisk. Koalicja Obywatelska, przypominam, jest partią członkowską Europejskiej Partii Ludowej, czyli największego konserwatywnego ruchu w Europie. Natomiast faktem jest, że w tej chwili to, co się szczególnie rozwija na poziomie również międzynarodowym, to jest skrajna prawica, która nie broni tradycji, tylko walczy już taki, właśnie walczy. To jest język walki, to jest taka zradykalizowana prawica, to jest to, co powoli zaczyna też rosnąć w miastach. Ale pełna zgoda co do tego, że Kraków jest specyficzny i Kraków miał najwięcej uwarunkowań, które by sprzyjały.
17: Dobrze. I o tym, dlaczego tak jest i na czym ta specyfika polega, dr Łukasz Drozda powie nam po skrócie informacji.

0: Autopromocja.
1: W tym odcinku podcastu Tajemnice Kościoła będziemy rozmawiać o celibacie.
2: Prawie 80% księży chciałoby mieć rodzinę. Pierwszy papież, święty Piotr, miał żonę. Księża tworzą związki z kobietami, ale tworzą je również z mężczyznami. Właściwie polityka jest taka, że rób co chcesz, byleby nikt się nie dowiedział o tym.
1: Tajemnice Kościoła w aplikacji TOK FM. Marta Zdanowska, zapraszam.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40. W radiu TOK FM.
4: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Stop, Kasia. Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
10: Dzięki. I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyne 79,99, a spodenki Americano 129,99.
9: Mów szybko, gdzie byłaś.
10: Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
9: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
10: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
9: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz. Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 11.20. Informacje TOK FM. Emil Górny, zapraszam. Na początek ogromne zbrojenia polskiego wojska. W Siemianowicach Śląskich podpisano kolejne umowy w ramach SAFE. Tym razem na specjalistyczne wersje transporterów Rosomak. W 3 dni wydaliśmy w polskim przemyśle więcej niż nasi poprzednicy przez 8 lat, mówił wicepremier, szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Naukowcy spodziewają się, że kosmiczny teleskop Nancy Grace Roman, szykowany przez NASA do wystrzelenia w tym roku, może doprowadzić do odkrycia nawet 100 000 planet. Dla porównania obecnie znanych jest około 6300 potwierdzonych egzoplanet. Większość znanych znajduje się w promieniu kilku tysięcy kilometrów od Układu Słonecznego. Polska reprezentacja zagra dziś o 17.30 we Wrocławiu z Ukrainą, co dla trenera polskich piłkarzy Jana Orbana będzie pierwszym testem przed jesiennymi spotkaniami Ligi Narodów. Podobnie jak kolejna towarzyska potyczka 3 czerwca z Nigerią w Warszawie. Kolejne informacje w TOK FM punktualnie o 11.40.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: Agata Szczęśniak, to jest program Jest Temat. Doktor Łukasz Drozda i pan profesor Maciej Dymkowski. Rozmawiamy o konsekwencjach referendum krakowskiego dla tak zwanej progresywnej polityki miejskiej. Przerwałam panu doktorowi wypowiedź na temat pewnej specyfiki Krakowa.
13: Kraków jest, jak mówiłem przed przerwą, miastem specyficznym, które miał szczególne warunki do tego, aby udało się tam coś takiego jak referendum obalające prezydenta, które zbiera postulaty z bardzo wielu stron. Kraków jest miastem, które po pierwsze, jako pierwsze w Polsce na serio podeszło do kwestii wprowadzenia strefy czystego transportu. Rzeczywiście to są twarde regulacje, one mogłyby być też bardziej zaawansowane, powiedzmy sobie otwarcie, natomiast w porównaniu do innych miast w Polsce, takich jak Warszawa, która ta strefa strefę wprowadziła wcześniej, ale w bardzo liberalnej formie, czy Szczecin i Katowice, które też na jeszcze mniejszym obszarze, co zresztą też jest przypadkiem warszawskim, i z luźniejszymi regulacjami, Kraków wprowadził bardziej ambitne rozwiązanie, co spowodowało większą skalę oporu. Kraków jest miastem, w którym istniały też wcześniej różne ruchy radykalnie kontestujące politykę miejską, na przykład ruch anty-5G, który już tam oddziaływał, więc też był taki wymiar tego bardziej ekstremalnego podejścia. Ale przede wszystkim w Krakowie istnieje lokalna opozycja, która jest niezależna od Prawa i Sprawiedliwości, a część typowe dla wielu polskich miast wojewódzkich jest to, że główną część opozycji stanowi ugrupowanie, które właściwie ma bardzo niewielkie szanse na to, aby przejąć władzę. Nie jest w stanie przejąć jej nawet w tych miastach wojewódzkich, które teoretycznie by najbardziej sprzyjały, jak nie wiem, Lublin, Rzeszów, Białystok. Tam również nie rządzi PiS, bo na poziomie miast jest zbyt słabe. Natomiast w Krakowie mamy co najmniej dwa takie środowiska niezależne, jak otoczenie Łukasza Kibały, czy współpracownicy poprzedniego prezydenta Jacka Majchrowskiego, którzy też byli w tym ruchu aktywni i są właściwie aktywni po dzisiaj. Więc było wiele różnych stron, taka bardzo eklektyczna koalicja, która popierała różne typy postulatów. Rzeczywiście strefa czystego transportu jest wymieniana najczęściej, tam się pojawiają też bardzo różne hasła, ale na przykład partia Razem też de facto popierała ten ruch. Kandydatka tej partii na prezydentkę Krakowa wprost przyznała się do tego, że uczestniczyła w tym referendum i chociaż nie uważa strefy czystego transportu za naczelny problem, trochę krytykuje kwestię jej wprowadzenia, to pokazuje fakt, że mamy tutaj do czynienia z taką właśnie eklektyczną koalicją od prawa do lewa, która ma wiele postulatów i z różnych stron chciała wysadzić z siodła administrację prezydenta Miszalskiego. I powiedziałbym, że to jest taki symptom dla współczesnej polityki, bardzo symptomatyczne zjawisko polegające na tym, że o ile jeszcze w latach 90., 2000 myśleliśmy o polityce w taki sposób, że partie typu catch all, czyli ugrupowania, które chcą mieć umiarkowany przekaz, tak aby trafiał jak największej liczby odbiorców, odbiorczyń, bo dałoby się go pokazać w telewizji i możliwie mało osób do siebie zniechęcić, to jest taki model, który jest nie do końca aktualny, ponieważ dzisiaj wraz z wielością kanałów przekazu, tym, że możemy stworzyć niezliczoną liczbę reklam stworzonych często przez algorytmy tak zwanej sztucznej inteligencji, to powoduje, że możemy kierować przekaz do bardzo wielu różnych grup, a często właśnie potrzebujemy tych haseł bardziej polaryzujących, radykalnych, które powodują, że właśnie niekoniecznie umiarkowaniem będziemy wygrywać. Ja myślę, że Kraków, który miał i takie specyficzne warunki, miał też silną lokalną prawicę, ale miał też silne ruchy umiarkowane i w dodatku kiepską komunikację lokalnego prezydenta, to tam się złożyła na to taka cała siatka powodów, która przyczyniła się do obalenia tego prezydenta, a finalnie to była po prostu zła komunikacja przed referendum, no nie wiem, nieudolne klipy i też takie rzeczy, które się przylepiły do krakowskiego prezydenta, włącznie z tymi nieszczęsnymi TikTokami.
12: Mm-hmm. To wrócę do pana profesora Macieja Dymkowskiego. Czy rzeczywiście ta komunikacja mogłaby tych zmian, które rzeczywiście budziły duży sprzeciw, albo co najmniej duże emocje. I według tego sondażu, który już cytowałam, OGB dla Polsatu, 28% osób powiedziało, że wprowadzenie strefy czystego transportu było najistotniejszą przyczyną, dlaczego poszli do referendum i zagłosowali przeciwko prezydentowi Miszalskiemu. Dalej był poziom zadłużenia miasta, czy nepotyzm i sposób zarządzania spółkami miejskimi, ale wysoko, bo 10% osób to wskazało, były też rosnące koszty życia, niemal 10% ogólna ocena kierunku rozwoju miasta, podwyżki cen biletów, no dalej były niespełnione obietnice, sytuacja na rynku pracy, czy rozczarowanie tempem zmian, to już takie były po niewielkie procenty, 1-2. Natomiast, panie profesorze, wrócę do tego mojego pytania. Czy komunikacja w sytuacji, kiedy magistrat chciał wprowadzić zmiany, które wiemy, że budzą dużo emocji, jak to właśnie strefa czystego transportu. Czy to był taki zasadniczy czynnik? Czy jest, czy będzie w wielu innych miast ten zasadniczy czynnik, wokół którego, no, który może przesądzić o tym, czy ktoś wygra, czy przegra takie referendum?
0: To znaczy, pewno komunikacja jakąś rolę odgrywała, ale ja myślę, że to odwoływanie się do złej komunikacji to jest taki wytrych, które się i w miastach, i w samorządach jak coś nie idzie i w państwach też, że rzecznik jest nieodpowiedni, albo że premier zawalił. I to nie tylko u nas, to również na Zachodzie też się zdarza i wtedy bardzo łatwo się znajduje racjonalizację wytłumaczenia własnej niepowodzeń czy nieskuteczności. Także tutaj przyczyn było wiele i to jest oczywiste, że i to, co pani te podała wyniki tych badań, no pewno rzeczywiście tak jest, że ludzi wkurzyło to, że muszą drożej płacić i że muszą być niedogodna komunikacja usprawiedliwiona ideologią, że będzie lepiej, bo będzie lepiej. No Kraków zawsze był strasznie zadymiony i strasznie tam była powietrze było najgorsze w Polsce przez długi okres. To jest oczywiste. I tutaj ten prezydent postąpił zupełnie racjonalnie. Natomiast ta racjonalność nie musi się przenosić na racjonalność wyborców strategiczną, prawda? Ludzie też żyją dniem codziennym. Natomiast tutaj jeszcze chciałem tylko dwa słowa. Pan tutaj wygłosił pewne opinie, z którymi ja się diametralnie nie zgadzam. No pewno czytamy różne książki w takim razie. Bo jeśli w ogóle porównania międzynarodowe to nie mają sensu, bo co innego znaczy u nas prawica i prawica na Zachodzie. Nasz PiS jest bardziej na prawo od AfD, która jest skrajnie prawicową w Niemczech. Tam już nic na prawo nie ma. A u nas większość PiS jest jeszcze bardziej na prawo. Tu porównania są demagogiczne. Tu w ogóle to jest na inną dyskusję porównania międzynarodowe. Natomiast w Polsce podział na prawicę i część liberalną, bo lewica została w dużym stopniu wchłonięta przez liberałów, przebiega właśnie między wielkimi miastami, a Polskę coraz bardziej prowincjonalną. Im bliżej wsi, tym więcej zwolenników prawicy, to skrajnej, takiej dominowanej przez Kościół, a im większe miasto, tym większe mają wsparcie liberałowie. To jest absolutnie powszechna i to wie każdy maturzysta. To co do tego nie ma wątpliwości. I jak dotąd żadnym dużym mieście, o ile wiem, chyba tam jednym rządziło PiS, a teraz chyba nie wiem, czy rządzi, czy nie, ale to mniejsza o to. No. I wpływ, tak samo jak przepołowienie Polski, częściowo pokrywające się dawnymi zaborami i wschód, południowy wschód, totalnie głosujący na prawicę, gdzie ma wpływy duże Kościół, gdzie są pewne to przyczyn jest wiele, to jest na inną dyskusję.
12: Nie wchodźmy w te dyskusje, naprawdę. Nie dyskutujmy co jest prawicą, co jest...
0: Ale pojawił się problem przyczyn ogólnych, prawda? Jak się to przekłada na Polskę, ewentualnie. Moim zdaniem to się nie przełoży na Polskę. Przełoży tylko wtedy, kiedy zajdą pewne zdarzenia. No ale to na dalszym, może w czasie naszej dyskusji to wyjdzie. Nieuchronny efekt domina? Nie. Nic takiego nie będzie. Natomiast ten efekt domina może nastąpić, ale tylko wtedy, kiedy rzeczywiście coś się będzie działo złego na poziomie całej Polski. To tyle.
12: Doktor Łukasz Drozda się akurat zgadza z tym, że to się nie przełoży. Kraków nie będzie całą Polską.
0: Raczej nie.
13: Ja myślę, że
0: chociaż tego wykluczyć nie można. No.
13: Ja myślę, że oczywiście taka duża pewność sądu w tej materii, że coś się zdarzy lub nie, jest zabawna w dobie tak niestabilnych systemów partyjnych, gdziekolwiek, nawet w tych najbardziej stabilnych systemach. Niewątpliwie w przypadku innych miast nie ma tak wielu, tak sprzyjających okoliczności. Jakby tam zadziałało co mogło zadziałać, czyli to większe zaawansowanie tego konkretnego instrumentu, który był główną siłą napędową inicjatywy referendalnej, ale też właśnie ta siła wielu aktorów, którzy mogli zadziałać równolegle. Nie ma chyba miasta, które byłoby w Polsce porównywalne pod tym względem. Myślę, że też nie ma miasta, które byłoby tak duże szczególnie. W związku z tym ta masa krytyczna mogłaby być tak silna. Nie ma na przykład miasta z tak silnymi mediami lokalnymi, gdzie konkurencja byłaby tak istotna. Ani Warszawa, ani Wrocław, ani Łódź takiej specyfiki nie wypełniają. Jednocześnie we Wrocławiu, przypomnijmy, mieliśmy gigantyczne problemy lokalnej administracji z wiarygodnością, a na razie do takiego wydarzenia nie doszło, chociaż próba była podjęta.
12: Mm-hmm. To ja chciałabym trochę skręcić z tą dyskusją w inną stronę, albo w tą, którą zaplanowałam. I chciałam panu zacytować tekst Lecha Merglera, który jest taką legendą ruchów miejskich, jedną z osób, które inicjowały ruchy miejskie w Polsce. I on po tym krakowskim referendum napisał o tym, że ruchy miejskie potrzebują rachunku sumienia. I pisze tak. Czy to tylko jednostronne polityki miejskie władzy realizowane pod maskującym, progresywnym szyldem odpowiadają za lekceważenie mieszkańców, bo on ma taką tezę, że mieszkańcy są lekceważeni? Czy nie było tak, że mając ograniczone pole możliwości wpływania na władzę, my, czyli ruchy miejskie, przyjmowaliśmy nieco piękno-duchowską perspektywę, koncentrując się na tym, co bliskie i dostępne, estetyce miasta, zieleni, potrzebach pieszych i rowerzystów, czystości powietrza, żeby miasto było fajne. I w rezultacie przegapiliśmy proces wykluczenia, czy może wyrzucenia z życia miejskiego mas ludzi. Doktor Łukasz Drozda natychmiast się zgadza, zgłasza, żeby to skomentować.
13: Ja bym powiedział, że to jest inna strona sporu politycznego, która wykorzystuje dokładnie tę samą strategię. Czyli rzeczywiście można powiedzieć, że w tej chwili coś, co ja niekiedy określam mianem ruchów backlashowych, wykorzystuje to, co wcześniej uskuteczniały ruchy miejskie, ruchy progresywne, jakbyśmy sobie je nazwali. Jedna i druga strona może być określona z politologicznego punktu widzenia mianem populistów. Populizm, pamiętajmy, nie jest w rzeczywistości etykietą, którą można obdarzyć kogoś, czyje poglądy nam się nie podobają, tylko to są osoby, które roszczą sobie prawa do reprezentowania zwykłych ludzi, ludu, normalnego człowieka, jakkolwiek go sobie zdefiniujemy.
12: Hasła... Problemem jest to, kogo zaliczamy. Więc czy zasadniczo jest, kogo zaliczamy do ludu.
13: Dokładnie. I on jest zdefiniowany różnie. To mogą być elity kulturalne, które posiadają rozmaity wpływ i to jest taka bardziej prawicowa wersja populizmu, a mogą to być elity majątkowe i wtedy mówimy o tym populizmie lewicowym. I kiedy przypomnimy sobie hasła, z których wywodzą się ruchy miejskie albo ruchy progresywne na całym świecie, bardzo często posługiwały się takimi hasłami jak to my stanowimy 99% versus te pozostałe elity. Dzisiaj te ruchy backlashowe mówią tym samym językiem o czym innym i gdzie indziej wskazują problem. Mówią o tym, że to my jesteśmy normalnymi ludźmi, którzy jeżdżą samochodami. To nam się stara to ograniczyć. Ale jednocześnie warto o tym pamiętać, że niekoniecznie to są dokładnie te same grupy i ten wymiar marginalizacji jest trochę inny. Więc na przykład też referendum krakowskie, kiedy spojrzymy na to, kto głosował, jaka była charakterystyka demograficzna tych osób, gdzie ta frekwencja była faktycznie najwyższa, no to nie było syte śródmieście, które ma większe pokusy do używania transportu publicznego i przemieszczania się pieszo, to nie były osoby młodsze, tylko były to jednak osoby w większym stopniu starsze oraz mieszkające w bardziej peryferyjnych lokalizacjach. Więc tak naprawdę to jest konflikt pomiędzy przedmieściami albo bardziej peryferyjnymi lokalizacjami i tym sytym, bogatym, izolującym się miejskim centrum. Wzrost suburbanizacji, który jest gigantycznym problemem w Polsce, czy wzrost międzymieścia, czyli takiej formacji, która jest ni to miastem, ni wsią, a bardzo dynamicznie wzrosła na sterydach polityki mieszkaniowej, pompującej ogromne środki w firmy deweloperskie i wytwarzającej też poczucie, że mieszkalnictwo prywatne to jest jedyna rzecz, na którą warto liczyć, jedyne sensowne rozwiązanie problemów mieszkaniowych Polek i Polaków. To są takie elementy, które finalnie skutkują tym, że nie tylko mamy osłabioną miejską wspólnotę, ale też mamy urbanistyczny populizm, który mówi o tym, że elity chcą zabrać nam prawo wjeżdżania naszym samochodem, to jest naruszenie praw człowieka, a te elity są oderwane od realiów zwykłych ludzi, którym jesteśmy my. I to niekoniecznie muszą być ludzie najbiedniejsi, ale niekoniecznie to są ludzie śródmiejscy i ja bym takich przede wszystkim tłumaczeń szukał dla tej sytuacji.
12: Tu zatrzymamy się na chwilę i zaraz wracamy do rozmowy.
14: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, Toka Lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
15: Tok 4.
16: Pan poseł Maciej Tomczykiewicz, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Bardzo proszę.
17: Panie marszałku, panie premierze, Wysoka Izbo, słodko-gorzki moment. Z jednej strony chwila, w której przywracamy prawidłowe funkcjonowanie Krajowej Rady Sądownictwa. Z drugiej obraz, jak w akcie desperacji PiS upada jeszcze bardziej. Z jednej strony odpolitycznienie ważnej instytucji, gwaranta niezależności sędziowskiej. Z drugiej konieczność powołania pośród przyzwoitych ludzi moralnej kreatury, której nawet PiS dotąd nie chciał eksponować, zachowując resztki wstydu. Z jednej strony realizacja nadziei Polaków na wyjście z zapaści sądownictwa. Z drugiej początek kolejnych wykwitów intelektu, prawniczych indolentów pokroju pana Boguckiego i Nawrockiego. PiS sprawiło, że lekarstwo na chorobę stało się nieznośnie gorzkie. ale nie jesteśmy tu dla własnego komfortu. Robimy wszystko, żeby odspawać polityków od sądownictwa i przywrócić je obywatelom. A sędzia Piebiak, można gonić godzinami mówić o aferze hejterskiej. Proszę państwa.
14: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
18: Autopromocja.
19: Gra na gitarze, nauka nowego języka, na przykład hiszpańskiego albo japońskiego, orientacja w lesie, ale bez GPS-a, sudoku, origami, krzyżówki oraz gry. To wszystko sprawia, że mózg starzeje się wolniej. O tym, jak się dobrze zestarzeć, w najbliższym programie Dobrostan. Poniedziałek, godzina 10:40. Małgorzata Waszkiewicz. Zapraszam.
18: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
9: Reklama.
20: RTV Euro AGD.
21: Jak okazje, to w euro.
22: Mistrzowskie okazje w grze.
20: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
23: Kto zwalcza ból?
24: Voltaren!
23: Kto?
24: Voltaren! Voltaren!
25: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
26: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
27: Chcecie wygrywać więcej?
28: Tak!
27: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
28: Ale to kręci!
27: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
29: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
9: Reklama.
18: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 11:40, informacje TOK FM, Emil Górny. Zapraszam. MSZ w Kijowie odrzuca oskarżenia Moskwy o atak ukraińskiego drona na kontrolowaną przez Rosję zaporowską elektrownię atomową i zaapelowano do Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, by nie przyznawać Rosji miejsca w składzie Rady Gubernatorów.

0: I doktor Łukasz Drozda są z nami. Panie profesorze, pan powiedział na samym początku naszej rozmowy o tym, że jest pewien problem i pewne napięcie między tym, że zmiany, które są wprowadzone w miastach, tak jak rozumiem, na przykład takie jak strefa czystego transportu, czy ograniczanie prędkości, czy zwężanie ulic, wymagają od ludzi wyrzeczenia na rzecz dobra wspólnego w przyszłości. Że ludzie widzą pewne utrudnienia, niedogodności, czy po prostu muszą się dostosować do pewnej zmiany. Zawsze jeździłem tak i tak. Zawsze przecież jeździłem 50 km na godzinę, a teraz mi się każe jeździć 30. Albo mogłem wjeżdżać do centrum, a teraz nie mogę. Natomiast te konsekwencje pozytywne są odroczone w czasie. I teraz w Krakowie na przykład ludzie widzą jakieś zmniejszenie się smogu miejskiego po wprowadzeniu tej polityki wymiany pieców, choć wiemy, że z powietrzem w Krakowie nadal jest bardzo duży problem i temu miała służyć strefa czystego transportu. Jak pan na to patrzy jako psycholog? Czy jest jakaś możliwość, żeby zasypać tę przepaść między tym w krótkim terminie odczuwaniu negatywnych skutków, a w długim terminie odczuwaniu pozytywnych?
1: Populizm na poziomie państwa i populizm na poziomie ruchów miejskich, czy ogólnie samorządu. O ile na poziomie państwa jest zabójczy dla demokracji liberalnej, w każdej wersji, a zwłaszcza populizm prawicowy, przepraszam, o tyle na poziomie samorządu populizm jest niezbędny, nieodłączny, prawda, jest cechą samorządu. I zawsze będzie tak, że co? Że ludzie będą wymagać, żeby było tu i teraz wygodnie. Bo mało kto na co dzień patrzy perspektywicznie, strategicznie, prawda? Natomiast na poziomie całego kraju, na poziomie demokracji liberalnej, funkcjonującej w innym zakresie i czasowym, i przestrzennym, oczekuje się, że będzie pośrednik, który będzie właśnie ten to dobro wspólne jakoś tam sublimował, że te elity rządzące będą pełną funkcję korekcyjną tu pełnić, której nie ma na samorządzie, się nie oczekuje. Stąd na poziomie samorządu takie nagłe zachowania jak w Krakowie mogą się zdarzać, pewno się będą zdarzać w przyszłości. I nie będzie to, jaką będzie to w odpowiedniej proporcji realizowane, to pewno będzie i dobrze. Samorząd ma korygować pewne, ma zapobiegać populizmowi na poziomie ogólnym, prawda? Czyli innymi słowy, od elit, i właśnie dlatego ten populizm na poziomie ogólnym się rozwija, moim zdaniem, w dużym stopniu, że elity liberalne najczęściej, ale nie tylko, nie są w stanie dobrze tą korektę sprawować. Nie tutaj na pewnych oczekiwań ludzi nie spełniają. Także tutaj to, że się tak zdarza jak w Krakowie, natomiast ja bym tu widział wielką różnicę między Warszawą a Krakowem, gdzie są zupełnie inne społeczności i tam na przykład liberalizm warszawiaków jest o wiele większy.
0: No, ale
1: protesty jest słabsza.
0: Protesty przeciwko strefie czystego transportu, protesty przeciwko ograniczaniu prędkości w niektórych dzielnicach, są dość podobne.
1: Ależ oczywiście, w każdym wielkim mieście na całym świecie będą, bo przecież ludzie chcą żyć na co dzień, nie tylko żyje, co będzie za 10 lat, a zwłaszcza jak jestem młody, to chcę w tą niedzielę żyć i za 2 tygodnie też. I tu właśnie trzeba tą korektę, trzeba wyważyć odpowiednią harmonię. Natomiast na poziomie demokracji liberalnej, całego państwa, populizm jest zabójczy długofalowo. Dlatego ta rewolucja populistyczna, jaka jest nie tylko u nas, na świecie, na Zachodzie też, jeszcze nigdzie nie, gdzie jest potężniejsza, prawda, w Stanach Zjednoczonych, to jest wielkie niebezpieczeństwo, ale nie na poziomie samorządu.
0: Doktor Łukasz Drozda.
2: Padło pytanie o to odroczenie w czasie. Tak. I ja się z tym zgadzam. Zresztą strefa czystego transportu tej poprawie nie jest jej głównym celem przeciwdziałanie smogowi. Bo smog to są pyły zawieszone, nie wiem, pył unośny, czyli pył, tak, że powiem potocznie mówiąc. Natomiast głównym celem działania stref czystego transportu jest przeciwdziałanie emisji tlenku azotu. Czyli chodzi o inny rodzaj szkodliwości dla zdrowia, ale paradoksalnie to jest to, co...
0: Użyłam
2: jest...
0: pewnego skrótu myślowego.
2: Ale to też... właśnie, ale właśnie
0: niepotrzebnie.
2: Niepotrzebnie, tak? Ale, zarazem to świetnie nam pasuje do tego pytania. Mhm. Ponieważ właśnie chodzi o

0: rzecz, która jest mniej odczuwalna w szybkim czasie, bo tlenkiem azotu będziemy się mniej krztusić niż, niż nie wiem, PM2,5 czy PM10.
1: Nie da się też go zobaczyć, tak jak smog widzimy.
0: No, więc w pewnym sensie to jest dość podobna analogia do tej choroby, której przecież nie ma. Podobno, tak niektórzy mówią, trzeba włączyć myślenie, żeby się dowiedzieć o jej istnieniu. Czyli COVID-19, który zatrzymał nam cały świat, spowodował lockdowny, które przyspieszyły bardzo popularizację teorii spiskowych. Bo fakt, że akurat narracja o mieście 15-minutowym, czyli sloganie urbanistycznym, które ma po prostu prowadzić do wyższej jakości życia poprzez to, że będziemy mniej przyspawani do samochodów, będziemy bliżej załatwiać nasze potrzeby. Postulat z pozoru zupełnie niekontrowersyjny, że on został skojarzony z wizją totalitarnej kontroli społeczeństwa. To jest efekt tego, że coś, co wcześniej wydawało się dziwną teorią spiskową, która nie będzie się imać serca politycznego dyskursu, nagle po włączeniu takiego instrumentu jak lockdowny ograniczające naszą mobilność, stało się argumentem przekonującym dla coraz większej liczby osób. I myślę, że COVID, który był idealny do tego, żeby rozwijać teorie spiskowe i popularyzować je dlatego, że jest chorobą, która nie widać, która dziwnie się rozwija, różnie się rozwija u innych osób. Niektórzy przechodzą ją bezobjawowo, a jednocześnie powoduje bardzo, bardzo dużo uciążliwości w naszym życiu. To jest przykład tego, co może stać się idealnym laboratorium dla takich tendencji szkodliwych z punktu widzenia polityki publicznej, no bo jak mamy sensownie zarządzać? To nie jest tylko liberalna demokracja, to jest załatwianie potrzeb w naszym życiu codziennym. Jak mamy to rozwijać, jeżeli nie jesteśmy w stanie załatwić podstawowych problemów w zarządzaniu transportem. Mm-hmm. A jednocześnie myślę, że to by warto było powiedzieć jeszcze na koniec jakby tej mojej wypowiedzi, czyli fakt, że transport jest szczególnie newralgicznym w ogóle polem w ramach polityki miejskiej. Dotyczy wszystkich, polaryzuje jak mało co, jest najeżona agresją drogową i po prostu psychologia transportu, o której pewnie więcej może powiedzieć drugi rozmówca, to jest gigantyczne poletko dla w ogóle dyskusji o problemach w polityce miejskiej i jest zjawiskiem niezwykle, niezwykle polaryzującym, a żyjemy w spolaryzowanych czasach, które też tykają się miast, które ciągle postrzegamy jako bastiony liberalnej demokracji, ale w moich badaniach staram się przekonywać, że te bastiony również kruszają, tak samo jak kruszeje cała stabilność systemów.
1: Panie profesorze, o psychologii transportu?
2: To aż tak szczegółowo ja się nie zajmuję żadną psychologią transportu, broń Boże. Natomiast chodzi właśnie o to, że tutaj był przypadek, że nie widać efektów smogu zaraz, że to będzie w poniedziałek, tylko tam kiedyś. I że zwykły człowiek, który ma wiedzę ograniczoną siłą rzeczy w tym zakresie, mniej boi się skutków strategicznych dalszych, myśli bardziej na co dzień i stąd okres COVID-u dobrze pokazuje, jak ludzie dali się opętać, prawda, masowym ruchom anaukowym, upraszczającym, bardzo niebezpiecznym dla całego społeczeństwa. I ten populizm powodował, że śmiertelność w Polsce summa summarum okazała się najwyższa właściwie chyba na świecie. No, byliśmy całkowicie w wąskiej czołówce pod tym względem summa summarum przez cały ten okres.
1: Albo my, albo Rumunia, już nie pamiętam. Była rywalizacja ostatnie miejsce.
2: Czy byliśmy na pierwszym, czy na drugim, czy na trzecim, to wszystko jedno. To, że Polacy się tak nie chcieli szczepić i tak zawierzyli tym spiskowym teoriom i rozmaitym koncepcjom tłumaczącym w sposób konkurencyjny wobec naukowego, to spowodowało te skutki. I tamta władza wtedy sprzyjała temu. Niestety ma na sumieniu tutaj spore koszta społeczne. To takie, o tym się mało mówi, to jest zdumiewające. Na przykład tak samo jak śmiertelność w skali kraju w ogóle, że ten wskaźnik tak rzadko bywa podejmowany w dyskusjach politycznych.
1: Dobrze, ale to tu jest właśnie, pojawia się pytanie o strategię i niestety mamy na mało czasu na odpowiedź. Czy jest tak, że jeśli władze zdają sobie sprawę z tego, jakie są skutki i wiedzą, czym grozi ten tlenek azotu, którego nie widać, to czy powinny siłowo po prostu wprowadzać pewne rozwiązania, nie zwracając uwagi na to, no, na przykład na protesty, czy jednak zachowywać się tak jak Aleksander Miszalski, który się wycofywał w pewnym momencie z niektórych rozwiązań i zmiękczał tą politykę, którą zaproponował? Czy może jest jakaś jeszcze trzecia droga, doktor Łukasz Drozd?
2: Znaczy, jeśli
1: pan profesor, dobrze, tak.
2: Nie, no to, że się wycofywał, to oczywiście niedobrze. Natomiast jego intencje były jak najlepsze, moim zdaniem. Natomiast wykonał to chyba za szybko, za gwałtownie. No, technika sprowadzenia tego pewno była nie najlepsza. I w tym, że, a to, że się wycofywał, no przestraszył się pewno. No, to każdy polityk się przestraszy, jak grozi mu zakończenie kariery. No, tyle, tak to mogę tłumaczyć. Natomiast absolutnie jego intencje były zbożne w tym zakresie.
1: Doktor Łukasz Drozd.
0: Ja mam inne perspektywy na te kwestie. Moim zdaniem to jest właśnie przykład stania w rozkroku, czyli z jednej strony można obawiać się konsekwencji twardych działań, natomiast jeżeli się ich obawiamy, to się kończy jak zwykle w przypadku centroprawicowych ruchów w Europie w tej chwili. To jest dokładnie schemat znany przez Wielkiej Brytanii, jak partia konserwatywna u kresu swoich rządów stwierdziła, że będzie wspierać ruchy dla zmotoryzowanych. Słynna okładka Rishiego Sunaka występującego na okładce Daily Telegraph, mówiącego, że jest po stronie zmotoryzowanych. To jest tytuł okładkowy znanego wywiadu z nim. Kiedy okazało się, że nie chciano wprowadzać progresywnych polityk, które na przykład wcześniej w Londynie realizował Boris Johnson, zupełnie inny rodzaj agendy niż ta, którą realizował jako premier całego kraju. Tego typu kapitulanctwo, tego typu strach powoduje to, że próbuje się udawać tę bardziej zradykalizowaną konkurencję, stając się kompletnie niewiarygodnym i dla wyborców
2: wyjaśnionych,
0: i dla wyborców tych zradykalizowanych, którzy po prostu nie chcą taniej kopii. Ja myślę, że z jednej strony to powinny być twarde działania ze strony środowisk, które są popularne, no bo trudno jest skrajnej prawicy jeszcze wygrać w dużych polskich miastach, a z drugiej strony oczywiście one powinny też korzystać z wsparcia centralnego. Myślę, że też tym, co pomijane często jest w tych rozmowach, to jest rozdźwięk pomiędzy osobami wybieranymi w wyborach, a środowiskiem eksperckim, którym nasycone są urzędy miast, tak jak to zresztą było w Krakowie. Co się stało w pierwszej kolejności? Co chciał zrobić prezydent Miszalski, żeby ratować się politycznie? Chciał wykończyć politycznie własnego protegowanego, pozostawionego ze względu na zaawansowane kompetencje eksperckie po jeszcze poprzedniej administracji dyrektora Łukasza Franka, którego finalnie ocaliło to, że właściwie wszyscy jego podwładni, wszyscy eksperci postanowili go wesprzeć. Mamy wiedzę w tym zakresie, ale niekoniecznie są to decydenci, którzy są wybierani w wyborach powszechnych. Tutaj mamy rozdźwięk. Ja myślę, że w Polsce dystans pomiędzy progresywną a regresywną polityką miejską w znacznym stopniu polega na rozdźwięku między urzędnikami a politykami, którzy boją się, że będą postrzegani jako radykałowie, jeżeli tylko posłuchają własnych pracowników.
1: Musimy już kończyć. Ale dosłownie jedno króciutkie zdanie.
2: Tak. Znaczy, bo moim zdaniem pan nie rozumie tego, co się dzieje teraz na świecie. W całej Europie, no w Ameryce jeszcze nie, ale w całej Europie jest polityka ustępstw liberałów wobec populistów. To robił Tusk, to robiła Merkel, to robi w Hiszpanii teraz premier się cofa, to robił w sposób radykalny się przeciwstawiał Macron, ale to mu nie wyszło i przegrał z tymi kamizelkami, prawda, które buntowały się przeciwko niemu. I to nic nowego, cała Europa się cofa i w rozkroku stoją wszyscy, i politycy, i w samorządach. I Miszalski to robił nieudolnie, ale robił to samo co inni. Nic tu nie wymyślił. To jest ten sam rozdźwięk, te same ustępstwa. Tak, tyle.
1: I chyba nie jest to...
2: Miszalski jest tutaj kopią tego, co się dzieje na świecie zachodnim całym.
1: No i
2: tylko robił to tak, zrobił to nie najlepiej. No.
1: No i przegrał. Profesor Maciej Dymkowski z SWPS, psycholog społeczny, bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
1: I doktor Łukasz Drozda, urbanista i politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, autor książki Miejskie strachy, miasto 15-minutowe, 5G i inne potwory. Dziękuję.
0: Dziękuję za zaproszenie.
1: A to był program Jest Temat, który przygotowała Magdalena Sikoń, Agata Szczęśniak. My się usłyszymy za tydzień, a już po informacjach Przemysław Iwańczyk i jego magazyn radia Tok FM. Zapraszam.
3: Już za chwilkę zaczniemy nasz niedzielny magazyn Radia Tok FM, w którym rozpoczniemy od sportu. Połączymy się z Przemysławem Pozowskim, wysłannikiem Radia Tok FM na korty Rolanda Garrosa. Wcale nie o Idze Świątek będzie rozgrywającej swój mecz, a o Maji Chwalińskiej, która jest rewelacją całego turnieju. Kolejna Polka na wysokim poziomie. Dziś także o wyzwaniach współczesnej młodzieży, a to z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka, o dzieciach i ich rodzicach także będzie. Marek Woszczyk, prezes Zarządu Polskich Elektrowni Jądrowych, opowie nam o projekcie polskiego atomu. Będziemy dziś także w życiu, w zdrowiu mówić o zagrożeniach mikroplastikiem, a także o grzybach, które mają bardzo duże znaczenie w doprowadzaniu naszych organizmów do zdrowia. Będzie z nami profesor Bożena Muszyńska. Zaczynamy już po godzinie 12.
4: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów
5: Tok 9.
6: Marzec to jest taki sezonowy miesiąc, w którym sezonowo pojawiają się spore wzrosty płac. Teraz to było 5,7% w stosunku do tych, które płaciliśmy w lutym. Tam się pojawiają ruchome części wynagrodzeń. Premie, nagrody to jest często rozliczenie pierwszego kwartału, czasami w marcu jest rozliczenie jeszcze końcówki roku poprzedniego przez część firm. To tak czasami premiowe i prowizyjne systemy działają. Raczej to jest szeroką ławą większość firm i to one mają te dodatki. I warto też pamiętać, że w tych płacach, w tej różnicy między lutym a marcem jest to, że...
7: Tak? Te hamulce w samochodach albo wypadające z ręki kubki, jak mówimy, że wszędzie płace rosły.
6: Tak,
7: co tam nasze słuchaczki i słuchacze myślą sobie, co tam Soroczyński z Głogowskim gadają?
6: Statystyka jest nieubłagana i pokazuje, że o tym, co mówimy, to słuszne jest i naukowe.
4: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
8: Reklama.
9: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
10: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
11: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
2: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
1: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć La Bella Vita.
2: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
3: Jedziemy.
4: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
6: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Sytuacja jest stabilna, ale wciąż niebezpieczna. Są nowe informacje w sprawie dużego pożaru lasu na Mazowszu. Jeszcze latem możliwe zawieszenie broni na Ukrainie, ale Putin pokoju nie chce, twierdzi amerykański dyplomata. U nas szczegóły. Już tej nocy w życie wejdzie zakaz sprzedaży alkoholu w całej Warszawie. Minęło południe. Informacje TOK FM. Emil Górny, zapraszam. Trwa dogaszenie pożaru w powiecie wołomińskim pod Warszawą. Jak mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, potencjalne zagrożenie wciąż stanowi silny wiatr. Dlatego też strażacy stale monitorują sytuację na Mazowszu.
9: Ogniem objęte było łącznie około 300 hektarów lasu. Działania gaśnicze obecnie koncentrują się na dogaszaniu niewielkich zażywi ognia oraz monitorowaniu terenu, gdzie temperatura pozostaje nadal podwyższona. Sztab akcji potwierdził lokalizację pożaru.
8: A w akcji dotychczas brał udział niemal 1000 strażaków. Pożar wybuchł w czwartek. Najprawdopodobniej pożar pojawił się najpierw w prywatnym lesie blisko Międzylesia i bardzo szybko przeniósł się na większe połacie lasów w całym powiecie wołomińskim. Teraz ważne informacje w sprawie przyszłości wojny za naszą wschodnią granicą. Ze względu na wysokie straty osobowe w rosyjskiej armii już latem może dojść do zawieszenia broni w Ukrainie, twierdzi tak były ambasador Stanów Zjednoczonych w Kijowie. Negocjacje w sprawie zakończenia wojny utknęły, ponieważ uwaga Amerykanów przesunęła się na Iran, podkreśla dyplomata. A w opinii eksperta Putin przegrywa wojnę, lecz jego generałowie mu tego nie mówią. 3 dni, 62 umowy i 120 miliardów złotych dla polskich zakładów. W ten sposób rząd chwali się kontraktami, które są finansowane z unijnej pożyczki SAFE, na które Polska otrzymała blisko 190 miliardów złotych na zakup uzbrojenia i inwestycje w przemysł obronny. Tym samym, zdaniem polityków koalicji, upada narracja prezydenta i prawicowej opozycji o tym, że większość z tych pieniędzy miało rzekomo trafić do niemieckich firm. Dołącza do nas reporter TOK FM Wawrzyniec Zakrzewski. Wawrzyńcu, powiedz w takim razie, co dziś mówią politycy.
10: Prezydent, PiS i Konfederacja straszyli, a teraz, gdy jest oczywiste, że to bzdura, to zmieniają swoją opowieść. Zauważają Robert Kropiwnicki z KO i europoseł Lewicy Robert Biedroń.
11: Nawrocki naprawdę został z tymi swoimi wpisami, z tym straszeniem, jak Himmelsbalg z angielskim.
12: Tacy są politycy. I ci politycy leżą dzisiaj na łopatkach. Pieniądze idą w Polskę, środki są w ekspresowym tempie kontraktowane i wcale nie z Niemcami, tylko z polskimi firmami.
10: A gdy pytam posła PiSu Marcina Horałę o słowa prezesa Jarosława Kaczyńskiego o SAFE, który stwierdził, że proponowana jest nam Polska pod niemieckim butem, polityk ucieka od odpowiedzi i wskazuje na inne mankamenty unijnego programu.
13: Powinniśmy decydować o kierunkach modernizacji sił zbrojnych i zakupach według potrzeb naszej armii, a nie według tego, co nam ktoś z zewnątrz powie, co możemy kupić, a czego nie możemy kupić.
10: Tyle tylko, że listę zakupów, którą Polska musiała przedstawić Brukseli przed przyznaniem pożyczki, przygotowali dowódcy Wojska Polskiego, którzy nazwali SAFE game changerem. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
8: Teraz Warszawa, w której od jutra będzie nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Ograniczenia będą dotyczyć wszystkich sklepów i stacji benzynowych. Prohibicja będzie obowiązywać w godzinach od 22 do 6 rano. Wyjątkiem będą sklepy w strefie wolnocłowej na lotnisku Chopina. Nowe i zdecydowanie lepsze warunki dla pacjentów kardiologicznych Szpitala Banacha w Warszawie. Zakończyła się dwuletnia modernizacja oddziału intensywnej terapii kardiologicznej. Wyodrębniono specjalny oddział hospitalizacji krótkich, tak zwanych jednodniowych, mówi szef oddziału Robert Kowalik.
14: One odciążają ten główny oddział zachowawczy, gdzie ci pacjenci byli wymieszani, tak, ale generalnie ci pacjenci, którzy wymagali krótkich hospitalizacji, oczywiście blokowali łóżka dla tych pacjentów, którzy napływali z kolejek, którzy byli już tam planowo umawiani na hospitalizację.
8: Na oddział wyposażono w nowy specjalistyczny sprzęt umożliwiający leczenie pacjentów w najcięższych stanach klinicznych. Współczesna młodzież żyje w bańce ciągłego oceniania. Każda ich aktywność w internecie niesie za sobą informację zwrotną. Życie pod presją lajków i porównywania się do influencerów, jak przekonują eksperci, może prowadzić do zaburzenia samooceny. Analizując to zjawisko, trzeba jednak wziąć pod uwagę, że internetowy świat jest naturalnym środowiskiem młodzieży i spora jej część nie przywiązuje do tego tak dużej wagi, jak wydaje się dorosłym.
6: Z jednej strony mamy ten kołowrotek, gdzie mogą biegać cały czas w miejscu i szukać tych lajków, szukać tej aprobaty. Z drugiej strony na szczęście zdobywają takie doświadczenia, które zaczynają im budować ten dom, ten fundament.
15: Tą krytyką, która najbardziej boli, jest krytyka od najbliższych osób. Tych, z którymi zdaniem się liczymy, mimo że czasami byśmy nie chcieli, na przykład rodziców czy przyjaciół jakiejś takiej naszej najbliższej grupy.
16: Jest to nowa rzecz, z którą jeszcze my jako dorośli nie do końca potrafimy sobie poradzić i warto by było zrozumieć, dlaczego dla nich jest to tak bardzo ważne, żeby wiedzieć, jak wspierać tę młodzież w tym wszystkim i jak budować ten pozytywny obraz siebie bez właśnie tych lajków, udostępnień czy podania dalej.
8: Namówili psychologowie Anna Żebryk-Sadowa, Dustin Suski i Kacper Dachm. Na to nasz temat weekendu. Więcej więc piszemy na portalu tok.fm.pl. Kolejne informacje u nas już o 12.20, teraz pogoda. W całym kraju sporo chmur i przelotnego deszczu, gdzieniegdzie także możliwe burze. Na termometrach od 16 stopni w Gdańsku, przez 20 w Szczecinie i Białymstoku. 21 w Poznaniu, Warszawie, Łodzi, Krakowie, Lublinie i Rzeszowie. Do 23, tam najcieplej, we Wrocławiu i Katowicach.
7: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
17: Niedzielny magazyn Radia Tok FM. Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu. Jest ostatni dzień maja 2026 roku. Mówi Państwu dzień dobry w imieniu Natalii Banaczek, która jest wydawczynią tego programu, a także Adama Brzezińskiego, który jest jego realizatorem dźwięku. Co dziś przygotowaliśmy dla Państwa? Rozpoczniemy od mocno sportowych wątków. Dlaczego? Okaże się już za chwilę. Dziś także będziemy mówić o wyzwaniach, jakie stoją przed współczesną młodzieżą, nastolatkami, ale także przed rodzicami. A to w związku ze zbliżającym się Dniem Dziecka i tematem naszego weekendu. Dziś także powiemy o polskich planach na atom. Będziemy rozmawiać z prezesem zarządu polskich elektrowni jądrowych Markiem Woszczykiem. Dziś także Wojtek Zaręba, polski fotograf, który od 12 lat mieszka w Ganie, opowie o swoich wystawach, które prezentuje w kilku miastach naszego kraju. I wreszcie Życie w zdrowiu, dziś o mikroplastiku, o tym, jak wpływa na nasze zdrowie niekorzystnie, rzecz jasna. Będzie także o grzybach, które odwrotnie wpływają dobroczynnie na nasze organizmy. Łączymy się teraz z Paryżem, na miejscu, gdzie rozgrywany jest turniej Rolanda Garrosa, jedno z czterech wielkoszlemowych wydarzeń w świecie tenisa. Jest Przemysław Pozowski z Radia Tok FM. Słyszymy się, Przemku, dzień dobry.
18: Tak, dzień dobry, witam serdecznie, Przemku.
17: Od razu wybacz, że wyciągnąłem cię z trybun, z miejsc prasowych, gdzie swoje spotkanie rozgrywa Iga Świątek. Jej rywalką jest Ukrainka i zobaczymy, w jaki sposób Marta Kostiuk no, będzie tą przeszkodą trudniejszą, choćby ze względu na postępującą rangę turnieju z każdą rundą, ale ja chciałbym, żebyśmy poopowiadali o innej reprezentantce naszego kraju i pewnie domyślasz się, jaka to będzie opowieść, no bo nie Iga Świątek jest w tej chwili na ustach wszystkich, a Maja Chwalińska. Kim ona jest? Zadaje sobie to pytanie większość fanów.
18: To prawda, Maja Chwalińska jest tutaj w Paryżu absolutną sensacją i tak naprawdę po tym, jak wygrała mecz o czwartą rundę, czyli to jest ten sam etap, na którym już dzisiaj gra Iga Świątek, Maja Chwalińska swój mecz zagra jutro. To po raz pierwszy po tym zwycięstwie nad Marią Sakkari na konferencji prasowej Maji Chwalińskiej pojawili się zagraniczni dziennikarze. Ciekawi, co to jest za tenisistka, która tutaj raz po razie odprawia kolejne, może nie faworytki do zwycięstwa turnieju, ale zawodniczki naprawdę no, o uznanej renomie, bo ona zaczęła turniej Rolanda Garrosa na takim jednym z tych mniejszych kortów numer 7, no bo gdy organizatorzy turnieju wybierają układ gier, kto na którym korcie zagra, to wiadomo, że dla tych największych są przewidziane korty największe, czyli Filip Szatria albo Suzanne Englen albo Simon Mathieu. Więc Maja Chwalińska pokonała tutaj i ma na rozkładzie Najpierw trzy zawodniczki jeszcze w eliminacjach, gdy tenisistki najlepsze na świecie grały jeszcze inne turnieje, w tym tygodniu poprzedzającym turniej główny. Potem pokonała mistrzyni olimpijską z Paryża, Qin Wen Zheng, która przecież tutaj w lipcu 2024 roku pozbawiła Igę Świątek marzeń o złotym medalu olimpijskim. No i potem znów druga runda, doświadczona Belgijka Elisa Mertens, również wynik 6-0 w drugim secie, podobnie jak z Zheng. No i wreszcie wczoraj Maria Sakkari była numer 3 na świecie, też tutaj w Paryżu dochodziła do etapu najlepszej czwórki i teraz zawodniczka jednak z pierwszej pięćdziesiątki, Maja zaczynała ten turniej jako rakieta numer 114 na świecie i też w trzech setach wygrała. Więc Maja Chwalińska, odpowiadając na twoje pytanie wprost, jest sensacją turnieju w Paryżu.
17: Maja Chwalińska staje się tym samym jedną z czterech już, a nie trzech Polek, które występują na światowym poziomie, co jest najlepszym dowodem na to, że to już nie jest przypadek, to już nie jest rozwój wbrew systemowi, chociaż stawiam odważne tezy.
18: No Maja Chwalińska od zawsze uchodziła za tenisistkę niezwykle utalentowaną. Ona zresztą doskonale zna się z Igą Świątek, bo no, grały z nią we wszystkich tych meczach juniorskich kadr Polski. Natomiast też zawsze było tak, że ona jednak była zawodniczką obdarzoną z jednej strony świetną techniką, a z drugiej strony tą techniką musiała niwelować pewne braki fizyczne, bo jest jednak zawodniczką, no może nie filigranową, to jest złe słowo, bo ona jest świetnie zbudowana, pracuje z Maciejem Ryszczukiem, czyli trenerem przygotowania fizycznego, oczywiście Igi Świątek, ale także naszych lekkoatletów, Jakuba Szymańskiego chociażby, ale no jednak tego wzrostu jej brakuje, bo ma nieco ponad 1,60 m i tych prędkości przy serwisach jej brakuje, bo te piłki, gdy uderza pierwszy serwis najmocniej jak potrafi, to i tak to leci 150 kilka na godzinę, czyli jakieś 30-40 kilometrów wolniej od uderzeń Igi Świątek, czy nie wiem, Jeleny Rybakin, czy jeszcze tych zawodniczek, które mają ten serwis potężny, więc u Mai to było zawsze tak, że ona do perfekcji opanowała taką właśnie techniczną, taktyczną grę. No i gra przepięknie, bo gra z tym topspinem, ten forehand, oczywiście lewa ręka, prawda, więc to jest jeszcze utrudnienie dla jej rywalek. No a ty mówiłeś o tej systemowości i o tym, że tych naszych tenisistek jest coraz więcej na wysokich etapach turniejów wielkoszlemowych. No tak, na Garrosie zdarzyło się tak po raz pierwszy. Magdalinę też mieliśmy w trzeciej rundzie. Magdalena Fręch tutaj przyjechała w niezłej formie, ale przegrała z urazem brzucha i jakimś naciągnięciem mięśni i nie poradziła sobie przez to w drugiej rundzie z Jill Teichmann. Natomiast tak, no rzeczywiście ten nasz tenis wygląda na tych wielkoszlemowych turniejach, wydaje się, z roku na rok coraz lepiej. Tak akurat no pytanie, jak to się skończy akurat w tym roku, jeśli chodzi o Igę Świątek, ale z pewnością Iga Świątek pociągnęła nasz tenis w górę.
17: No to jeszcze jedno pytanie z nią związane. Dlaczego jej talent dał znać o sobie dopiero w wieku 24-5 lat?
18: No były różne problemy. Oczywiście to też jest inna opowieść jeszcze. Maja Chwalińska kilka lat temu przyznała się, że miała depresję, że nie do końca no, potrafiła poradzić sobie z tą presją, której na co dzień w życiu, w karierze tenisistki towarzyszy. Trochę była taka zrezygnowana. Były tam też oczywiście, jak to w przypadku tenisistów czy tenisistek, urazy, które też tą karierę troszeczkę wyhamowywały. Ma teraz dwóch trenerów, jednego od wielu lat, Jarosława Machowskiego, z drugim trenerem współpracuje od bodaj roku czy półtora i też to najwyraźniej się zaczęło sprawdzać, więc no różne historie, które nieco tę karierę przyhamowywały i nie pozwalały jej rozwinąć skrzydeł, ale wygląda, że po przepracowaniu tego ostatniego roku, który sama mówiła, że był taki no troszkę eksperymentalny, mówię, w sezonie 2025, że teraz chyba ta praca zaczęła rzeczywiście zbierać owoce, no bo też wygrała turniej mniejszej rangi, już w tym roku ma to na koncie, będzie rzecz jasna, po Rolandzie Garrosie po raz pierwszy w karierze, w pierwszej setce, co było takim marzeniem. Ja też tutaj rozmawiałem na miejscu po meczu z Mario Sakkari i rodzicami, którzy bardzo przeżywają te jej spotkania. Zresztą sama Maja mówiła w sposób taki urzekający, że mama to się do tenisa nie nadaje, bo ona musi w trakcie meczu wyjść, bo nerwowo tego nie wytrzymuje. I zresztą mama Maji Fańskiej mi przyznała też, że jakieś tam leki wchodzą w grę, żeby się uspokoić, żeby ten mecz móc od początku do końca zobaczyć. Nieco bardziej stonowany jest ojciec, pan Tomasz Chwaniński, który też od lat inwestował w tą karierę Mai. No i wreszcie może powiedzieć tak, warto było, bo oczywiście nie zapominajmy, Wimbledon też przecież tam już zwróciła uwagę świata, to było bodaj 3 czy 4 sezony temu, gdy też przeszła pierwszą rundę, no ale tak wysoko jak do rundy czwartej Wielkiego Szlema jeszcze nigdy nie doszła, no a co spowodowało, że ta kariera dopiero teraz rozkwita, że jest takim late bloomerem, używając angielskiego terminu, no to powiedzieliśmy, od spraw psychologicznych, przez zdrowie, przez po prostu też uwarunkowania i sposób gry.
17: To jeszcze jedna kwestia, którą chciałbym poruszyć, ponieważ jesteś w Paryżu. Czy te obrazki, które dotarły do nas dziś nad ranem, wczoraj w nocy, z tego jak świętował Paryż, świętował to może złe słowo, zdobycie przez PSG tytułu najlepszej drużyny w Lidze Mistrzów, obronił zresztą ten przywilej po meczu z Arsenalem rozstrzygniętym w rzutach karnych, to są prawdziwe? Rzeczywiście zdemolowane zostało miasto, czy wyolbrzymione przez rozmaite wytwory technologii komputerowej?
18: Nie chcę teraz mówić, czy tam AI pomagało otworzyć te obrazy, natomiast ja mogę powiedzieć, co ja widziałem, bo rzeczywiście też postanowiłem wczoraj zobaczyć, jak Paryż, przede wszystkim postanowiłem zobaczyć mecz sam w jednej z knajp, nie opodal Parc des Princes, bo korty Rolanda Garrosa są bardzo blisko stadionu, na którym gra na co dzień Paris Saint-Germain. I to jest takiej bardzo porządnej paryskiej dzielnicy, natomiast tak czy inaczej, no po meczu ludzie zaczęli się gromadzić przed Parc des Princes. Ja bym ciągle jednak używał słowa, że większość Paryżan świętowała, bo jeździli samochodami, gdzieś tam wyglądając przez otwarty dach, jeździli na skuterach, trąbili, cieszyli się, no ale oczywiście były też takie historie i to widziałem na własne oczy, jak gdzieś były race rzucane w tłum, w policję i sam szczerze mówiąc wczoraj troszkę się tak niuchnąłem, mówiąc kolokwialnie, gazem łzawiącym, bo byłem w takim miejscu, gdzie policja w ten sposób interweniowała. Więc to nie było zawsze bezpieczne świętowanie i myślę, że te liczby, które dotarły o iluś tam czy kilkunastu, czy kilkudziesięciu rannych policjantach, no to wszystko nie są liczby wyssane z palca, tylko rzeczywiście w pewnych miejscach, tak jak i w zeszłym roku, no taką formę ta celebracja przybrała, czyli niestety aktów wandalizmu i jakichś zamieszek. Natomiast no ja rzeczywiście jak zobaczyłem, jak to wygląda, to też i dla własnego bezpieczeństwa po tych pół godzinie już poszedłem resztę świętowania oglądać z okien hotelu, gdzie rzeczywiście do późnej nocy wystrzeliwały w górę fajerwerki i było głośno i rzeczywiście służby jeździły na sygnałach.
17: Bardzo dziękuję. Przemysław Pozowski z Radia Tok FM wprost z Paryża był naszym pierwszym gościem. Kłaniam się, Przemku, wracaj na korty, a my usłyszymy się z tobą także w audycji przy niedzieli o sporcie po godzinie 19. Do usłyszenia.
18: Serdeczne dzięki, Przemku, do usłyszenia. No i trzymamy kciuki za dobry wynik.
17: Tak, a my teraz zapraszamy na informacje.
19: Autopromocja.
20: Zapraszam na kolejne wydanie audycji Globalne Popołudnie. Razem z Wojciechem Jagielskim wybieramy się do Armenii, która szykuje się do wyborów parlamentarnych. Mogliście już czytać, że to nie są zwykłe wybory, tylko historyczne rozdroże między Rosją a Zachodem. Porozmawiamy o tym rozdrożu, o tym, że stawką jest nie tylko geopolityka, ale ormiańska tożsamość narodowa z herbem kraju włącznie. A ponadto usłyszymy, jak pięknie śpiewa prezydent Francji. Audycja Globalne Popołudnie w niedzielę tuż po godzinie 16.
19: Zapraszają Krzysztof Story, Wojciech Jagielski. Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
21: Reklama.
0: RTV Euro AGD.
21: Jak okazje?
0: To w euro!
21: Mistrzowskie okazje w grze!
0: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
22: Kto zwalcza ból?
23: Wundery!
22: Kto?
23: Wundery!
22: Wundery!
24: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
25: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
26: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
27: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
28: Skoda.
29: Castorama!
28: Teoria
29: i praktyka.
28: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
29: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
30: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
31: Reklama.
32: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 12.20, informacje tego FM, Emil Górny. Zapraszam. Białoruskie organizacje opozycyjne ustaliły miejsce bazowania pocisków balistycznych Orecznik na terytorium Białorusi. Jest nim lotnisko w pobliżu miasta Krzyczew na wschodzie kraju, poinformował ukraiński portal Militarni. Nie jest jasne, czy na Białoruś trafiły wyrzutnie i pociski, czy jedynie sprzęt pomocniczy używany do obsługi zestawu rakietowego. Teraz wielkie przygotowania do letniego wypoczynku na wielkie Jeziora Mazurskie i Jeziorek wypływają już karetki wodne. Będą stacjonowały w Giżycku, Kamieniu, Rynie i Iławie do końca września. Ich głównym celem jest najszybsze udzielenie pomocy żeglarzom i motorowodniakom przebywającym w wodzie oraz osobom, które plażują. Selekcjoner piłkarski reprezentacji Polski Jan Urban przyznał przed towarzyskimi spotkaniami z Ukrainą i Nigerią, że trudno myśleć o korzystnym wyniku, kiedy traci się 3 gole. Dlatego najwięcej do poprawy mamy w obronie, bo nie możemy grać tak, jak było to w meczu ze Szwecją, dodał. Kolejne informacje o 12.40.
32: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
33: Sponsorem programu jest producent smartwatchy Garmin dla biegaczy z serii Forerunner. www.garmin.com.
17: Rusz się na zdrowie w niedzielnym magazynie Radia TOK FM. Przemysław Iwańczyk. Kłaniam się Państwu ponownie. Dziś naszym rozmówcą jest Paweł Januszewski, mistrz Europy w biegu na 400 metrów przez płotki z 98 roku. Dzień dobry, Pawle, kłaniam się.
34: Dzień dobry Przemku, dzień dobry Państwu.
17: Stoisz za inicjatywą, która moim zdaniem nie ma swojego precedensu w polskim sporcie, a może nawet nie sporcie wyczynowym, tylko aktywności fizycznej. Otóż nie w związku z Dniem Dziecka, a 10 czerwca zorganizowałeś jako były lekkoatleta piłkarskie zawody Nieporęt Junior Cup. I zdecydowałeś się, żeby to nie dzieciaki grały w piłkę, a rodzice stojąc przy linii bocznej dopingowali swoje pociechy, bądź też dawali rady, wskazówki, co gorsza, reprezentowali zachowania należne klubowi oszalałych rodziców, tylko sami wyszli na boisko i zamienili się rolami. Przyznam, pomysł w dechę, to jest naprawdę coś, czego do tej pory nie widzieliśmy. Jak na to wpadłeś i co stało u zarania tego pomysłu?
34: No przede wszystkim lekkoatletą to byłem dawno, dawno temu, a ten pomysł powstał jako pomysł rodziców, dzieci, które grają w piłkę, pewnie szerzej, które są Ci rodzice są takim wzorem, mają być dla tych dzieci, aczkolwiek czy to jest piłka nożna, czy jakaś inna dyscyplina, to problem jest pewnie podobny. Komentarze, zaangażowanie rodziców, które widzę z boku, obciąża te dzieci. Pomysł na zorganizowanie oczywiście takiej imprezy dla rodziców zrodził się po tym, jak postanowiliśmy jako rodzice już rok temu zorganizować turniej dla naszych dzieci. Czyli rodzice organizują turniej dla dzieci. Ja jako rodzic czwórki dzieci, ale jeden z moich synów, mój najmłodszy syn, gra w piłkę w takim klubie, który się zowie Madziar Nieporęt. Jeździliśmy na różne turnieje i miałem okazję się przyjrzeć jakby organizacji tych turniejów i wyciągnąłem wnioski, że te turnieje można zorganizować nieco inaczej, z takim trochę zaangażowaniem, które ja na co dzień angażuję się w organizację imprez lekkoatletycznych, głównie biegowych. Postanowiłem połączyć jakby trochę środowiska i sposób organizacji imprez lekkoatletycznych, biegowych ze środowiskiem piłkarskim. I tak powstał rok temu pomysł na zorganizowanie turnieju dla dzieci takich z roczników z klas pierwszej, drugiej i trzeciej. W tych rocznikach oczywiście w piłce nożnej są turnieje, są rozgrywki, natomiast w szkołach, na których oparliśmy naszą rywalizację, te dzieci, te roczniki, czyli to nauczanie podstawowe, gdzie jest to też jakby problemem, zainteresowaniem zarówno Ministerstwa Sportu, jak i Edukacji, żeby nauczyciele WF-u również byli zaangażowani w tą aktywność w klasach 1, 2, 3. No i biorąc sumę tych różnych spojrzeń, wpadliśmy na pomysł, że zorganizujemy dla tych właśnie dzieci turniej oparty o szkołach w gminie Nieporęt. Zaangażowaliśmy wszystkie szkoły i właśnie dzieci z klasy pierwszej, drugiej i trzeciej. I już rok temu po raz pierwszy zorganizowaliśmy taki turniej. Wzięli w tym turnieju udział jakby uczniowie nieporęckich szkół. Była to oczywiście formuła otwarta, ale zdecydowana większość to byli chłopcy, którzy wzięli udział w tym projekcie. Dodatkowo zaangażowaliśmy też rodziców i patrząc tak na to z boku, ja, jak i pewnie większość tutaj rodziców, ale to chyba dotyczy jakby całej Polski, jesteśmy z zewnątrz, jesteśmy tutaj napływowi. I ta taka integracja wokół szkoły, wokół tego klubu, myślę, że nas zintegrowała. I dzięki temu jakby się poznaliśmy, nie jesteśmy tu anonimowi. Mieszkam tutaj w tym miejscu, o którym w tej chwili mówimy od 11 lat, a to dopiero właśnie zaangażowanie zarówno w klub sportowy, w szkołę, jak i na końcu w ten turniej spowodowało, że te relacje się tutaj nam zacieśniają, ta współpraca między rodzicami, rozpoznawalność, takie relacje, jak kiedyś na wsiach budowało sąsiedztwo, tak w tej chwili to się toczy wokół szkoły, wokół szkół, wokół klubu, wokół takiego zaangażowania rodziców. I to jest jakby kolejny element, który dzięki takiemu zaangażowaniu rodziców udało nam się
17: tak, ale daleko? Nie, wszystko jest dobrze, tylko wiesz co, ja chciałbym przejść do tego, w jaki sposób doszło do tej zmiany, bo ja mam przed sobą taki konspekt, właściwie plakat zachęcający do udziału i piszesz jako organizator tak: Szanowni Państwo, rodzice, opiekunowie, ile razy zdarzyło Wam się podpowiadać nam, przepraszam, w pierwszej osobie, dzieciom zza linii bocznej: słowa mają moc, ale czyny mają siłę, której nic nie zastąpi. Wierzymy w jedną prostą zasadę: dzieci nas nie słuchają, dzieci na nas patrzą. To jak poradzimy sobie z emocjami, jak współpracujemy w grupie, jak cieszymy się z wysiłku, jest dla nich najważniejszą lekcją życia. Powiedz, ilu z dorosłych, tych rodziców, wzięło sobie ten apel do serca?
34: To To się zaraz i do tego dojdziemy. Jeżdżąc właśnie na te turnieje, ja obserwuję z boku, ja, nie wiem, byłem w tym sporcie z jednej i z drugiej strony, także łatwiej mi z boku stanąć i kontrolować te swoje emocje o słynnym klubie, oszalałych rodziców. Słyszałem, widzę wysiłki organizatorów turniejów z takimi różną formą jednak no, ograniczania emocji przez rodziców, ale się tego równie z tym idzie. I teraz wracając do Nieporęt Junior Cup, zorganizowaliśmy najpierw tą imprezę dla dorosłych, dla dzieci i kolejnym jakby takim krokiem uznaliśmy, że fajnie by było jednak zaangażować rodziców, którzy jeżdżą na te turnieje. Dla mnie to jest niesamowite jako byłego lekkoatlety. Takie zaangażowanie rodziców. W moim przypadku to głównie i pewnie w przypadku wielu, wielu innych sportów z lat 80., 90., tam generalnie to młodzież czy dzieci wybierały sport i one za tym jakby dążyły do obecności w tym sporcie. Natomiast w tej chwili mam wrażenie, że jest to nieco odwrócone, to rodzice wybierają sport, to rodzice dla tych dzieci, to rodzice podążają i są takim motorem tych dzieci. Różnie z tym bywa, zresztą zobaczymy z perspektywy czasu, która metoda okazała się skuteczniejsza. No ale wróćmy do tych rodziców. Wpadliśmy na pomysł, że w końcu czas zaangażować rodziców, którzy podpowiadają za tej słynnej linii, krzyczą na te dzieci, z trenerem wchodzą w interakcję. Widzę, patrząc z boku, tak jak wcześniej wspominałem, z boku zawsze więcej trochę widać i uznałem, że łatwo stać z boku i w sensie tych rodziców i krzyczeć, oczekiwać od tych dzieci, stawiać taką dosyć dużą presję. To są mali chłopcy. Ten rocznik, o którym my w tej chwili mówimy, no to są chłopcy 8, 9, nawet 7-letni. Ta presja tych rodziców, ja jestem pod wrażeniem, jak ci chłopcy wszystko słyszą, no, mówiąc chłopcy, bo tam w 99% to są chłopcy, wyłapują każde słowo rodzica, mimo że wydaje się, że oni są gdzieś daleko od tego rodzica i nie wszystko słyszą, to później się okazuje, że ci chłopcy doskonale wszystko słyszą i są wyczuleni na to, co mówią rodzice, a postawa rodziców bywa różna, co nie jest jakby zaskoczeniem, to jest oczywiste i normalne, że każdy rodzic przenosi różne frustracje, różne swoje doświadczenia, różne swoje spojrzenia i pomysły właśnie na tych chłopców. Odwracamy w tym roku, po zorganizowaniu w zeszłym roku turnieju tylko dla dzieci, w tym roku organizujemy również turniej dla dzieci, ale też zaprosiliśmy rodziców, czyli rodzice najpierw pomagają i przychodzą i kibicują tym dzieciom, a w drugim kroku, po zakończeniu turnieju, zapraszamy rodziców. Nie jest to proste, powiem tobie i wam państwu, zmotywować tych rodziców, bo łatwiej oczywiście stać z boku. Mamy
17: dlatego
34: problem.
17: Przepraszam, dlatego piszesz, nie liczy się wynik ani kondycja, liczy się to, że dzieci zobaczą państwa na boisku.
34: No tak, tylko że musimy pamiętać, ja o tym wiem i mam tego świadomość, że łatwo z boku stać, natomiast przebrać się, pokazać coś, przegrać. Ludzie się boją, boją się wysiłku, boją się przegrania, konfrontacji się boją. To jest naturalny jakby element. A teraz trochę są jeszcze pod presją tych dzieci, oczekiwania tych dzieci. My, żeby nagle tych rodziców nie wciągać w tą organizację, w rozgrywkę, organizujemy również już od dwóch, trzech tygodni takie cotygodniowe treningi, spotkania, żeby mogli przyjść, zobaczyć, na jakim są etapie, czy ich wyobrażenie o swojej kondycji mogła się zderzyć z rzeczywistością. To jest dla mnie z boku, jak ja to obserwuję, to jest naprawdę no, ciekawe spojrzenie. Na niektóre treningi przychodzą chłopcy albo zostają po swoich treningach i obserwują tych rodziców. No dla tych rodziców, powiem wam, niektóry, to jest taka walka o przetrwanie. Widać nadwagę, widać ich próbę zaangażowania się mocniejszego w jakieś driblingi i tak dalej, co nie jest proste. Teraz jakby te role się odwróciły. Bardzo ciekawy, mam nadzieję, że nie tylko dla mnie, no ale z tego, co mówisz, ciebie to też to zaintrygowało. Bardzo ciekawe socjologicznie odwrócenie jakby ról. Jestem pełen, trochę się obawiam oczywiście o podejście tych rodziców, czy oni cały ten turniej wytrzymają, bo to jest, są cztery mecze po 20 minut. To jest dosyć dużo dla kogoś, kto na co dzień nie uprawia żadnej aktywności ruchowej, dla których aktywność kończy się na poziomie no, nie wiem, podejścia do samochodu i wyjścia z tego samochodu i nie wiem, przejścia kilku metrów po biurze. Aczkolwiek oczywiście są różni rodzice w różne zawody zaangażowane. Ja w tej chwili to spłycam. Ale to robi wrażenie. Też oczywiście zastanawiamy się, w którym momencie emocje wezmą górę u tych rodziców w takiej konfrontacji, rywalizacji między sobą. Czy to napięcie będzie tak duże, te frustracje, że, czy jakieś takie mało sportowe zachowania, odzywki. No, staramy się zapobiec temu, będziemy edukować, edukujemy, będziemy się starali prowadzić ten turniej tak, żeby rodzice jednak mieli świadomość, że cały czas będą pozostawali pod obserwacją tych rodziców, tych dzieci. Mówimy też o słownictwie, jakie się może w trakcie rywalizacji gdzieś możemy to usłyszeć, niekoniecznie cenzuralne te słowa. Z dużym, nie niepokojem, tylko takim zainteresowaniem czekamy na to, co się na tym turnieju może zadziać.
17: Dobrze, to jeszcze, Paweł, tylko jedna rzecz, bardzo istotna. Powiedzmy, kiedy ten turniej, tak już mówiłem na początku, ale powtórzmy, 10 czerwca, boisko sportowe w Stanisławowie I przy ulicy Jana Kazimierza 291.
34: Tak jest. To jest tu nasza taka perełka na terenie gminy Nieporęd. Taki kompleks, jest i basen, i jest blisko takiej naszej promenady nad Kanałem Królewskim. Jeżeli ktoś z Państwa porusza się rowerem nad Zalew Zegrzyński, to zna pewnie tą promenadę. Fajna promenada, polecam, nad kanałem, bezpośrednio przy kanale. I właśnie w tym miejscu odbędzie się ten turniej. Gra sześć drużyn z terenu gminy. Tutaj Nieporęd, sześć szkół, zarówno dzieci z klas 1, 2, 3, a o godzinie 15 rusza turniej. Pierwszy, mam nadzieję, że nie ostatni historyczny taki turniej, jednak odwracający te role obserwatorów.
17: Bardzo dziękuję. Paweł Januszewski, organizator nietypowego turnieju piłkarskiego Nieporęd Familia Cup, był z nami, przypomnę, 10 czerwca. Dziękuję ci bardzo, kłaniam się i życzę dobrej niedzieli.
34: Bardzo, bardzo dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia.
17: Państwa zapraszamy teraz na informacje.
33: Sponsorem programu był producent smartwatchy Garmin dla biegaczy z serii Forerunner. www.garmin.com

0: Autopromocja. Sprawy różne.
1: Najpierw był udawany bunt Lucjana Żeligowskiego. Później pod osłoną wojsk generała powstaje sztuczne państwo o nazwie Litwa Środkowa. Już rok później organizm ten połączy się z Polską, by za jakiś czas stać się województwem wileńskim. Jakie były losy tej ziemi aż do wybuchu II wojny światowej, opowiemy w programie
0: Sprawy różne. W niedzielę o 17:00 zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Hej, jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
5: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
4: I dla dzieci z rodzicami.
6: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
8: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyne 79,99, a spodenki Americano 129,99.
7: Mów szybko, gdzie byłaś?
8: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
7: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
8: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
7: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
9: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
10: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
11: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
10: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
11: Czyli?
10: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
2: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: 12.40, informacje Tok FM, Emil Górny. Zapraszam. Ponad 70 razy interweniowali minionej doby strażacy w województwie śląskim. To w związku z intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem podały służby kryzysowe wojewody śląskiego. Najwięcej pracy strażacy mieli w gminie Rudzieniec, gdzie wyjeżdżali do powalonych drzew i uszkodzonych dachów. Premier Libanu wzywa Izrael do zawieszenia broni. Potępił niebezpieczną i bezprecedensową eskalację ze strony Izraela. Wskazał, że jego wojska posuwają się naprzód na południu kraju i przeprowadzają masowe naloty. Jarmark Wojewódzki w Łodzi ma być świętem kultury, tradycji i kuchni ziemi łódzkiej. Dziś rynek manufaktury wypełnia się stoiskami rękodzielników, twórców ludowych oraz producentów regionalnej żywności. Będzie można też posłuchać muzyki ludowej, a dla dzieci przygotowano strefę gier i zabaw. Kolejne informacje w Tok FM punktualnie o 13:00.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: książek obyczajowych, kryminałów, także autorka książki Challenge, która niejako traktuje o tym, o czym mówimy przez ostatnie dni. Dzień dobry przede wszystkim.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: To najpierw pytanie natury ogólnej. Pani też uważa, że to wyzwanie być współczesnym nastolatkiem?
1: Ogromne. Ogromne, choćby z uwagi na to, że jesteśmy pod ciągłym ostrzałem, pod ciągłą obserwacją. Można komentować każde nasze zachowanie, a nie tylko je komentować, tylko je również nagrywać.
0: I podlegamy permanentnej ocenie, bo chyba jedno z drugiego wynika.
1: Tak, to prawda.
0: Gdyby pani szerzej pochyliła się nad tym, nad implikacjami, jakie są związane właśnie z takim stanem rzeczy.
1: No niestety, albo stety, żyjemy w dobie internetu. Wiele lat temu nie mieliśmy w ogóle wielu problemów, które dotyczą dzisiejszej młodzieży. Hejt, który jest dzisiaj szeroko komentowany, ewentualnie ograniczał się tylko i wyłącznie do osób z grona rówieśników szkolnych, ewentualnie kolegów, koleżanek z osiedla. Dzisiaj niestety ma postać ogólnopolską, globalną i wymyka się poza tylko i wyłącznie ramy osiedla czy budynek szkoły. Jest trudno radzić sobie ogólnie z tą taką codzienną krytyką, obserwacją i oceną. Zresztą my sami dorośli mamy z tym ogromny problem. Trudno się z tym mierzyć, bo co prawda można odpowiedzieć jednej osobie na daną krytykę bądź hejt, ale już w internecie odnosząc się do wielu komentarzy, wielu lajków bądź przynajmniej oglądaczy, bo to nie każdy musi komentować, natomiast bardzo często czy filmiki, czy dane posty, czy zdjęcie, które może być kompromitujące, bardzo często ma ogromne zasięgi.
0: Książka, o której wspomniałem, a której jest pani autorką, jest kategorią kryminału, natomiast ilustruje w jakiś sposób zespół zachowań współczesnych nastolatków i też pobudek, dla których oni bardzo często dopuszczają się rozmaitych rzeczy, które nam, nastolatkom wychowanym jeszcze w XX wieku, trudno było sobie nawet wyobrazić.
1: To prawda, że no, dużo łatwiej. Myślę, że mimo wszystko nam wychowanych w latach 80., 90. było dużo łatwiej, aniżeli odbywa się to teraz. Moja książka między innymi porusza temat challenge, aczkolwiek my bardzo często myślimy o nich w kategoriach właśnie takich wiralowych. Ale one często po prostu są mikrotrendami, które ograniczają się właśnie czasami do konkretnej grupy osób, jakiejś mniejszej, natomiast wrzucane są na przykład takich grupach czy klasowych, czy rówieśniczych, do których my nawet dorośli wielokrotnie nie mamy dostępu. No czasami gdzieś uda się do nich dotrzeć, bo zostaną zamieszczone, no myślę, że na chyba najbardziej popularnej platformie, z której korzystają młodzi ludzie, czyli to TikToku, Snapchacie, ewentualnie na storieskach, na Instagramie.
0: Czy też w oparciu o fabułę książki, za którą pani stoi, ma pani jakieś wskazówki dla rodziców, opiekunów, którzy być może nie są tego w ogóle świadomi, a chcieliby jednak, no by ich dzieci, ich podopieczni nie wpadli w rewiry, z których później trudno wyjść?
1: No troszkę gonimy króliczka, bo rzeczywiście bardzo trudno nadążyć i za dzisiejszymi trendami i za tym, z czego dzieci korzystają, bo tych aplikacji jest mnóstwo. Natomiast myślę, że mimo wszystko najprostszym to jest spędzanie czasu, ale nie ilość, tylko jakość. Na pewno informowanie o konsekwencjach, jakie mogą ich spotkać z tytułu wchodzenia w konflikt z prawem, bo w przypadku osób niepełnoletnich podlegają między innymi sądowi rodzinnemu. Natomiast budowanie relacji, ja wiem, że to jest bardzo trudne dzisiaj. Nam bardzo często też się wydaje, że nasze dzieci czegoś nie robią, bo są grzeczne w domu. Natomiast one prowadzą jakby dwa odrębne życia. Ja mam takie wrażenie, że dzisiaj mamy życie w realu i mamy to życie zupełnie niekontrolowane też właśnie w internecie.

0: Skoro powiedziała Pani przed chwilą, z czym absolutnie się zgadzam, że bardzo często my dorośli nie mamy świadomości tego, co robią nasze dzieci. Jest to wiedza nam obca także poprzez technologię i ten dystans, jaki wytworzył się między naszym zrozumieniem tych technologii, a rozumieniem tych technologii przez najmłodszych. Skąd wobec tego czerpała Pani wiedzę i też w jaki sposób rozpisywała Pani tę fabułę?
1: No właśnie paradoksalnie właśnie z internetu śledziłam no, wiele ogólnie portali społecznościowych, ale przeglądałam różnego rodzaju aplikacje. Natomiast też nie ukrywam, że zawodowo jestem związana z młodzieżą, bo od 20 lat jestem kuratorem rodzinnym, więc też wiem, no, z czym się mierzą dzisiejsi rodzice. No też między innymi z sprawy, chociaż muszę przyznać, że nie, moja fabuła jest fikcyjna, nie jest oparta na żadnym wydarzeniu, z którymi miałam styczność. Natomiast nie trudno było sobie mi wyobrazić pewne rzeczy czy mechanizm ich działania. Miałam o tyle uproszczenie.
0: Troszeczkę pod włos postawię kolejne pytanie. A może uproszczeniem jest stygmatyzować młodzież, młodych ludzi i wskazywać nowe technologie jako źródło rodzących się zagrożeń, tylko może powinniśmy naszą uważność skierować na nas samych. I mówię o dorosłych i poszukać błędów w naszych, nie wiem, narzędziach, sposobach postępowania z młodymi ludźmi.
1: Mhm. Znaczy zgadzam się w pełni, bo rzeczywiście my nie dajemy młodzieży dobrego przykładu. My wielokrotnie ich oceniamy, bardzo często padają takie słowa, ta dzisiejsza młodzież. Ja się kompletnie z tą tezą nie zgadzam. Ci dzisiejsi rodzice...
0: Przepraszam, dlatego nie wiem, czy Państwo też zwrócili uwagę, ponieważ jesteśmy gdzieś na półmetku naszej rozmowy, to staram się, żeby to wahadło wychyliło się w takim samym stopniu i na drugą stronę.
1: Mm-hmm. Tak, no musimy zacząć patrzeć krytycznym okiem też na siebie. Młodzież jest naszym lustrem. Nie wiem, czy nasze odbicie w tym lustrze nam się podoba, bo prawda jest taka, że wiele się mówi o hejcie wśród młodzieży, a kompletnie się nie mówi o tym, jak hejtują dorośli innych dorosłych, celebrytów, osoby prywatne. Zresztą wystarczy wejść na Facebooka i prześledzić komentarze pod pierwszym lepszym postem jakiejś osoby znanej, jakiegoś celebryty. Tam nie ma konstruktywnej krytyki. Tam jest bardzo często wulgarne słownictwo, odnoszenie się do prywatnych sytuacji, na przykład danej osoby. Nie mamy żadnych hamulców. Ja ogólnie nie wiem, w którym momencie ogólnie tak dokładnie to się zmieniło, bo jeszcze 20 lat temu popularna była nasza klasa. I tam ogólnie, nawet jeżeli ktoś zamieszczał komentarz pod czyimś postem, to albo był to komentarz pozytywny, albo nie było go wcale. W pewnym momencie nastąpiło jakieś kompletne rozluźnienie, brak połączenia być może no, z głową, tak, z mózgiem, z przemyśleniem, z refleksją tego, co chcemy zamieścić, bo dzisiaj niestety te komentarze wymykają się jakimkolwiek standardom. I tak jak mimo wszystko młodzież ponosi konsekwencje, tak jak już mówiłam, prawne, bo część spraw rzeczywiście kończy się w sądach rodzinnych, tak jest niewiele spraw, które kończą się w sądzie w przypadku osób dorosłych, chyba że to już naprawdę no, wykracza poza wszystko i zaczyna mieć znamiona stalkingu. I to jest, myślę, no, do przemyślenia przez nas, ale czy my jesteśmy w stanie to zmienić? Nie wiem, naprawdę nie wiem, co musiałoby się zmienić, żeby nawet w też obsłudze pewnych właśnie czy platform, czy stron internetowych, żeby przybrało to ten taki bardziej kulturalny, bardziej kulturalną formę.
0: Chciałbym właśnie teraz odwołać się nie do pani pisarskich doświadczeń, tylko doświadczeń kuratora sądowego. Jak na przestrzeni lat zmienia się format, charakter spraw, którymi się pani zajmuje?
1: No jest kompletnie różne od tego, od czego zaczynam. 20 lat temu większość spraw dotyczyła tego, że nieletni się upił albo ukradł batona czy petardę. Bardzo rzadko było, były to jakieś takie sytuacje naprawdę bardzo mocno hardkorowe, związane z sprzedażą czy nadużywaniem, znaczy nadużywaniem, w ogóle używaniem narkotyków, sięganiem po nie, bo samo może używanie ich, zażywanie nie jest karalne, natomiast jest to demoralizacja. Natomiast dzisiaj to jest zupełnie inny wymiar, zupełnie inna waga tych zagrożeń i tych problemów, które się pojawiają, bo nie dość, że mamy mnóstwo młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych, ale nie mówię tylko o narkotykach, mówię i o alkoholu, i o energetykach. No i niestety bardzo dużo też takich czynów karalnych związanych właśnie z korzystaniem z internetu, bo to jest i hejt, i czasami prześladowanie, ale również prostytucja w internecie przez młodych ludzi, przesyłanie sobie zdjęć intymnych, o czym młodzież bardzo często zapomina, że do 15 roku życia pewnych rzeczy w ogóle kategorycznie nie można, więc jest bardzo dużo też takich spraw, gdzie młodzi ludzie przed 18 nawet no lądują w rejestrach przestępców seksualnych. A w nich się jest do 18 roku życia plus 10 lat od 18. Więc to naprawdę jest no kara ogromna. A to nie zawsze nawet wiąże się z tym, że tego czynu dokonano fizycznie, bo to wystarczy, że właśnie przekroczone są pewne granice, nawet przez telefon. Korzystając oczywiście tam z przesyłania filmów bądź zdjęć.
0: Żebyśmy nie pozostali w naszej rozmowie i też w takich ogólnych odczuciach po niej, w takiej atmosferze, że jest tylko źle. A może pani na bazie swoich doświadczeń na tych obu drogach, czyli literackiej i kuratora sądowego, ma jakieś proste, nawet niezbyt wyszukane wskazówki dla rodziców?
1: No nie ma niestety jednej drogi i no brak takiego uniwersalnego klucza. No musimy swoje dzieci obserwować. Bardzo dobrze jest, jeżeli znamy ich towarzystwo, bo to jest bardzo dużo, bardzo dużo się o nich, o swoich własnych dzieciach dowiadujemy się z tego, z kim się trzymają. Myślę, że mamy wtedy też większy wpływ na to, jak się zachowują. Dużo rozmawiać, spędzać ze sobą czas, zjeść ze sobą obiad. To jest taka prosta rzecz. Myślę, że pan się ze mną zgodzi, że kiedyś było tak, że przychodziło się do domu i ogólnie wszyscy spotykaliśmy się przy stole na obiedzie. Mogło to być 15 minut, czasami było to pół godziny. Dzisiaj jest niewiele rodzin, które wspólnie jedzą obiad.
0: Bardzo
1: pani. Myślę, tak? Że od takich małych rzeczy. Mhm.
0: Bardzo pani dziękuję, bo zbliżamy się do końca naszej rozmowy. Naszą rozmówczynią była Aleksandra Przytarska, autorka książek obyczajowych, kryminałów, kuratorka sądowa. Także książki Challenge, która niejako traktuje o tym, z czym mierzą się młodzi ludzie współcześnie, a co za tym idzie też, jakie są relacje między dorosłymi a młodymi ludźmi. Bardzo pani dziękuję, kłaniam się i do usłyszenia.
1: Pięknie, dziękuję. Dziękuję za rozmowę.
0: Informacje Radio Tok FM przed nami.
2: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, to lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów Tok FM.
3: Tok 8.
4: Te 4000 amerykańskich żołnierzy, o których media od wczorajszego późnego wieczora piszą, którzy mają zniknąć z naszego obszaru. To pana zdaniem jest poważna sprawa, zagrożenie egzystencjalne dla Polski, problem, kłopocik. Jak pan to ocenia?
5: No jest to bardzo poważna sprawa. Jest to kolejna decyzja w ostatnich dniach po przyjęciu, po gościnie Zbigniewa Ziobry w Stanach Zjednoczonych. Taki wotum nieufności do rządu. Ja to tak interpretuję. To jest odpowiedź na tą politykę konfrontacyjną.
4: Tak, pan uważa, że premiera, to jest gest wrogości wobec premiera Tuska ze strony prezydenta Trumpa, mówiąc najkrócej?
5: Wrogości może nie. Po prostu reakcja symetryczna, bo i premier Donald Tusk, i Radosław Sikorski w ostatnich miesiącach miesiącach bardzo konfrontacyjnie, wbrew interesom Stanów Zjednoczonych, się wielokrotnie wypowiadali. Ja myślę, że konsekwencje dla sceny politycznej w Polsce no są bardzo poważne. Ja myślę, że koalicja i klasa polityczna musi w ogóle przemyśleć, czy nie zorganizować wyborów wcześniej, no jakoś wyjść z tej sytuacji, bo ona jest bardzo niedobra.
4: Została nam chwilka, co możemy zrobić?
5: Ja panu, panie redaktorze, powiem, będzie to niepopularne. Poważnie się zastanowić nad wcześniejszymi wyborami w Polsce.
4: Jest z nami pan premier Gawkowski. Przed chwilą był z nami pan profesor, były minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Rozmawialiśmy o 4000 amerykańskich żołnierzy, którzy mają nie trafić do Polski. Jacek Czaputowicz uważa, że to jest wynik agresywnej wobec Stanów Zjednoczonych polityki rządu i że należałoby poważnie rozważyć w związku z tym przyspieszone wybory, skoro rząd obecnej koalicji nie daje rady w relacjach z Amerykanami.
3: Głupoty tu jakieś opowiadał.
4: Dziękuję. To wszystko?
3: No ale jak mam to skomentować? Skoro poważny człowiek, wydaje się, mówi czy powinien poważne, a mówi rzeczy, które są niepoważne.
2: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
6: Reklama.
7: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment, tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Kto zwalcza ból?
9: Voltaren!
8: Kto?
7: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
14: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
13: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
15: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
6: Reklama.
16: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: Porażka Igi Świątek w Paryżu. Nasza tenisistka przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk. Znany warszawski prawnik zatrzymany w związku z fałszywymi zgłoszeniami do służby. Mężczyzna już usłyszał zarzuty. Sceny jak z filmu katastroficznego, mówi lokalny polityk ze Śląska. Trwa liczenie strat po przejściu trąby powietrznej. Minęła 13. Informacje TOK FM, Emil Górny. Dzień dobry. Iga Świątek odpadła w czwartej rundzie Rolanda Garrosa na kortach w Paryżu. Po meczu pełnym błędów z obydwu stron pokonała ją Ukrainka Marta Kostiuk. O czym już teraz więcej z Paryża wysłannik TOK FM Przemysław Pozowski.
18: Dotychczas za każdym razem przegrywała, ale w czwartej rundzie Rolanda Garrosa to Marta Kostiuk po raz pierwszy w karierze pokonała Igę Świątek. Pierwszy set bardzo zacięty, z szansami niewykorzystanymi Igi Świątek, bo przecież miała prowadzenie 4-3 i własny serwis, ale wtedy właśnie jej serwis zaczął kompletnie zawodzić. Przegrała każdy kolejny gem do końca meczu przy własnym podaniu. Ostatecznie pierwszego seta po godzinie 5-7, a drugiego już łatwo, tylko z pewnym takim zębem grała na samym początku tego drugiego seta. Przegrała 1-6 w niespełna 40 minut. Prawie 40 też niewymuszonych błędów. No i ten źle funkcjonujący serwis to zdecydowało. Z Paryża Przemysław Pozowski, Tok FM.
17: My dodajmy, że jutro po południu o ćwierćfinał Rolanda Garrosa zagra Maja Chwalińska, a turniej pokazuje Eurosport. Podszywał się pod inne osoby i wysyłał fałszywe zawiadomienia o zamachach na życie prezydenta i ministra spraw zagranicznych. Policja zatrzymała 48-latka, jak przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Zatrzymany to znany warszawski adwokat. Starał się mylić tropy i obciążyć winą za fałszywe alarmy inne osoby, mówi Ewelina Gromek-Koćwieja z Komendy Stołecznej Policji.
6: Do wysyłanych listów załączał nielegalne posiadane dokumenty, a w jednym z nich umieścił amunicję.
17: Żeby zatrzymać mężczyznę, służby musiały wejść siłą do jego mieszkania w Warszawie. Znaleźli tam m.in. broń, amunicję i dokumenty innych osób, takie jak prawa jazdy i dowody osobiste. Prokuratura postawiła warszawskiemu adwokatowi 7 zarzutów, za które grozi mu do 8 lat więzienia, a decyzją sądu został aresztowany na 3 miesiące. Wojewoda opolska powołała sztab kryzysowy w związku z nawałnicami, jakie przeszły w regionie. Największe zniszczenia są w powiecie strzeleckim. Trąba powietrzna powaliła tu drzewa i zrywała dachy. Sytuacja jest o tyle dramatyczna, że podobny kataklizm przeszedł przez te rejony 18 lat temu. Zniszczenia są jednak większe, mówi burmistrz gminy Ujazd Hubert Ibrom.
8: Ogrom tragedii, jaką zna się ze filmów katastroficznych. Budynki gospodarcze jak domki z kart rozwalone.
17: Dwie osoby straciły dach nad głową. Zarówno wojewoda, jak i gmina już teraz deklarują pomoc w odbudowie. A dziś ma być spokojnie i choć lokalnie burze mogą pojawić się na południu, wschodzie i w centrum kraju, a więcej o prognozie pogody tuż po informacjach TOK FM. Czas na nasz temat weekendu. Profilowanie nie tylko szkoły, ale już przedszkola. Mnóstwo zajęć dodatkowych w szkole i poza nią, a w efekcie brak czasu na nudę. Dzisiejsze dzieciństwo nie jest łatwe, przyznają psychologowie, bo na to wszystko nakłada się internet i media społecznościowe. Stąd kampanie, ale też praca nad zmianami w prawie, by z jednej strony ograniczyć najmłodszym dostęp do sieci, a z drugiej wesprzeć ich rozwój. O szczegółach Anna Gmiterek-Zabocka.
19: Franio jest uczniem czwartej klasy. Chodził na szachy i do klubu sportowego, ale zrezygnował. Rodzice posłuchali jego zdania. Dziś ma więcej czasu na zwykłą nudę i bycie z kolegami. Dużo masz czasu wolnego po szkole?
20: No, kilka godzin.
19: I co wtedy na przykład robisz?
20: Idę grać w piłkę z kolegami na boisko.
19: Chyba też przed komputerem trochę.
20: Już mniej.
19: No ale na przykład na boisku, jak gracie w piłkę, to co? Zdarza się strzelić gola?
20: No, często strzelam.
19: Tymczasem narzucanie dzieciom zajęć dodatkowych, a tak robi część z nas, to przysłowiowy strzał w kolano. Bo dzieci są wtedy przemęczone i brakuje im czasu na zwykłe pobycie z samym sobą, mówi psycholożka Marta Szczodrak.
21: Warto zapytać ich o to, czy chcą brać udział w takich dodatkowych zajęciach i wziąć ich zdanie pod uwagę. My dorośli mamy prawo i obowiązek pokazywać świat różne alternatywy, natomiast my za naszych młodych ludzi nie przeżyjemy życia.
19: Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
17: A na ten temat piszemy więcej na tokfm.pl. Już teraz młodzież będzie musiała jeździć w kaskach na hulajnodze elektrycznej. W przyszłym tygodniu wchodzą w życie przepisy nakładające taki obowiązek na osoby do 16 roku życia. Jak mówi ekspert z Automobil Klubu Wielkopolski Maciej Bednik, to dobra zmiana.
22: Jest to najbardziej obrazowy sprzęt, którym poruszamy się i dyrektorzy SOR-ów, dyrektorzy szpitali twierdzą, że nawet 70% urazów na szpitalnym oddziałach ratunkowych to właśnie urazy spowodowane jazdą na jednośladzie, w tym szczególnie na hulajnodze elektrycznej.
17: Dodaję, że niezależnie od przepisów w kaskach powinni jeździć wszyscy użytkownicy jednośladów, a taki kask mógłby uratować życie 52-letniego mężczyzny z Kutna, który 2 dni temu zmarł w szpitalu po tym, jak doprowadził do wypadku na hulajnodze elektrycznej. Obowiązek jazdy w kasku do 16 roku życia wchodzi w życie 3 czerwca. Kolejne informacje o 13.20, już teraz pogoda.
23: Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
17: Od 16 stopni w Gdańsku, przez 20 w Szczecinie i Białymstoku, 21 w Poznaniu, Warszawie, Łodzi i Krakowie, do 23 we Wrocławiu i Katowicach. W całym kraju sporo chmur i przelotnego deszczu, głównie na północnym wschodzie, miejscami burze.
23: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
16: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: To jest niedzielny magazyn Radia Tok FM. Przemysław Iwańczyk przy mikrofonie ponownie. Otwieramy drugą godzinę naszego programu, której to gościem na początku jest Marek Woszczyk, prezes zarządu Polskich Elektrowni Jądrowych, spółki, która odpowiada za realizację pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Dzień dobry, kłaniam się panu, panie prezesie.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Pretekstem do naszej rozmowy jest zaplanowany, właśnie nie wiem jak to nazwać, event, podczas którego w Gdańsku przez 3 dni polskie firmy będą opowiadać o tym, jak przygotowują się do udziału w budowie pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Będzie miało to charakter wykładów, także będzie część warsztatowa. I o samym wydarzeniu za chwilkę powiemy, natomiast pierwsze pytanie skieruję do pana. Co podpowiada panu intuicja? Jaka jest świadomość Polaków, taka społeczna, jeśli chodzi o atom w naszym kraju? Czy my w ogóle wiemy, co to jest? Czym jest elektrownia jądrowa? Dlaczego czynimy takie starania i dlaczego jest to projekt przez wiele naście, a właściwie już kilkadziesiąt lat w Polsce nieskuteczny?
1: Wie pan, stawia pan bardzo ważne, ale zarazem trudne pytanie. Ja odpowiem na nie w ten sposób, jako PE, inwestor w tym projekcie. Prowadzimy już od kilku lat i to regularnie takie badania poparcia społecznego w Polsce i na poziomie ogólnokrajowym i regionalnym. Regionalnym mam na myśli tam to miejsce, ten region, w którym jest zlokalizowana nasza inwestycja, czyli Pomorze. Badania poparcia dla atomu, dla tej inwestycji. I na poziomie ogólnokrajowym cieszymy się niezmiennie od wielu lat. Mówię my jako inwestor, ale powinienem powiedzieć my jako kraj, jako gospodarka, bardzo wysokim poparciem, bo to jest 90 ponad procent. Ostatnie nasze badania pokazuje wynik 92%. Podkreślam, to jest poparcie na poziomie ogólnokrajowym. Natomiast no, troszkę inaczej sytuacja wygląda na poziomie już regionalnym. Sama gmina Choczewo i gminy ościenne, powiat wejherowski, to poparcie przekracza 50%, ale to jest ostatnio 58%, o ile pamiętam. W ubiegłym roku było to 52% i 53%, coś takiego. Więc mamy tutaj klasyczny problem NIMBY, to znaczy not in my backyard, czyli tam, jak problem mnie nie dotyczy, to coś popieram, no ale jeżeli taka budowla, czy budowa najpierw, zanim budowla powstanie, musi być budowa, dzieje się w moim najbliższym otoczeniu, no to wiadomo, wiąże się z jakimiś zawsze utrudnieniami, no i wtedy ten poziom poparcia jest nieco niższy. Ja oczywiście patrzę na tę szklankę do połowy pełną, znaczy w tym sensie, że poparcie jest ponad 50% to lokalne. Staram się, żeby było ono jak największe poprzez to, żeby ta inwestycja była najmniej uciążliwa dla okolicznych mieszkańców. No więc cieszę oczywiście to, że to jest ponad 50%, no ale wymaga to też wysiłku z naszej strony. Ale globalnie, że tak powiem, no globalnie przesadziłem. Na poziomie całego kraju, całej Polski to jest 92%. No trudno mi odpowiedzieć oczywiście, czym kierują się poszczególni respondenci odpowiadający, jaką mają wiedzę. Takich badań strukturalnych tutaj nie prowadzimy. Zakładamy, że no każdy na poziomie takim ogólnym ma jakieś pojęcie o tym, czym jest atom, energetyka jądrowa. Oczywiście jako spółka inwestujemy na ile możemy w budowanie tego typu świadomości, no ale oczywiście nie zakładam, że każdy chce być ekspertem, bo też nie ma takiego obowiązku, jeżeli chodzi o energetykę atomową. Co to oznacza, można by zapytać? No te 90 ponad procent, 92 ostatni wynik, no to jest bardzo dobry prognostyk. Dość unikalna sytuacja w skali całej Europy, że poparcie dla projektu na poziomie ogólnokrajowym jest aż tak wysokie.
0: Przepraszam, będziemy posługiwać się intuicją, bo tak jak pan powiedział, te badania nie są aż tak głębokie, byśmy mogli wyseparować z nich odpowiedzi na pytania, które mnie na przykład interesują, a które będę zadawał. Sądzi pan, że ta świadomość jest na tyle wysoka, że Polacy wiedzą o tym, jak strategiczną sprawą jest bezpieczeństwo energetyczne kraju? I wreszcie, czy pańskim zdaniem, i tutaj już można oprzeć to, patrząc na badania, umieszczając je na osi czasu, to podejście jest też determinowane choćby sytuacją geopolityczną, nie wiem, rynkiem surowców, który znacząco zmienił się po wybuchu wojny za wschodnią granicą?
1: Myślę, że po części na pewno. Oczywiście tutaj jest jakiś wpływ czynników sezonowych, można byłoby powiedzieć, tak? Wojna, my prowadzimy te badania, o ile sobie przypominam, chyba się rozpoczęły nawet jeszcze przed wybuchem wojny na Ukrainie. No niemniej jednak wojna na pewno ma wpływ, zresztą nie tylko na na tę statystykę, ale zapewne też i statystyki inne. Ja mogę powiedzieć, co my jako inwestor robimy. To znaczy, jeżeli na cokolwiek kładziemy aspekt w tych badaniach, a kładziemy nacisk na wiele rzeczy, to na pewno jest to i przede wszystkim to jest kwestia właśnie bezpieczeństwa, nawet nie tyle energetycznego, wie pan, tylko atom ma to do siebie, że on w ogóle się wpisuje w całym dział krajobraz bezpieczeństwa narodowego, bo podam panu taki konkretny przykład. Być może, znaczy nawet na pewno wiemy więcej niż przeciętny zjadacz chleba, tak zwany przeciętny Polak, na temat tej inwestycji, tego przedsięwzięcia. To, co obserwujemy w tej chwili na Ukrainie, statystyki są jednoznaczne. Jeżeli chodzi o energetykę i produkcję energii na Ukrainie, która no, przecież jest obszarem działań wojennych, to każda inna niż atomowa energetyka ulega erozji, w tym sensie, że produkcja spada. No, to oczywiście są to obiekty energetyczne, są tam przedmiotem ataków i ulegają zniszczeniu. Natomiast ktoś powiedziałby cudem, no moim zdaniem to nie jest wcale zaskoczenie, przynajmniej dla mnie. Energetyka atomowa jakoś się omijają działania militarne i akurat produkcja z energii atomowych, z elektrowni atomowych na Ukrainie wzrosła w okresie wojennym, czyli to jest pewien fundament bezpieczeństwa energetycznego dla Ukrainy. No to jest bardzo pokaźna informacja dla nas, tak?
0: Ale przepraszam, bo tutaj wymaga to pewnego wyjaśnienia i pytam pana jako totalny ignorant w tej przestrzeni. Działania wojenne omijają atom, bo nawet wróg o dużym stopniu determinacji, bezwzględności boi się konsekwencji dotknięcia tego, nazwijmy to, wrażliwego obszaru?
1: No nie siedzę w głowie wroga, tak? Natomiast myślę sobie, że jest to na tyle wrażliwa infrastruktura, że jest cennym obiektem dla każdego, ktokolwiek ją posiada. Więc ona sama z siebie, ze swojej natury po pierwsze, no, względy bezpieczeństwa, ochrony radiologicznej, bezpieczeństwa jądrowego to jest jedno, ale nakłady, jakie trzeba ponieść i wysiłek generalnie inwestycyjny, jaki trzeba ponieść, aby zbudować pojedynczą elektrownię, jest ogromny. Te inwestycje trwają latami i potrzebują bardzo ogromnego kapitału, więc ich zniszczenie nikomu się nie opłaca. Każdy to omija. No zwłaszcza myślę, że ten, który chciałby podbić dane terytorium, no woli nie atakować tego typu infrastruktury, więc taka infrastruktura, tłumaczę to w możliwie najprostszy sposób oczywiście, taka infrastruktura tworzy pewien naturalny poziom, taki parasol bezpieczeństwa nad terytorium, na którym się znajduje. No tak to po prostu funkcjonuje, co znaczy nie oznacza, że mamy zapomnieć o tym, aby chronić tę infrastrukturę. Tego absolutnie nie mówię, wręcz przeciwnie. Należy ją chronić w sposób specjalny. Ale jak pokazują sytuacje no realne, tak, wojna kinetyczna na wschodzie i statystyki, które przywołuję, że to jest do sprawdzenia, bo jak pogrzebie się w internecie, to można do nich dotrzeć dość łatwo. Pokazują no to, o czym mówię, tak? Akurat energetyka jądrowa no, nie jest przedmiotem specjalnych ataków. Znaczy nie jest przedmiotem sabotażu. Elektrownia Zaporożska no, miała swoje incydenty, ale nigdy nie doszło do tego, aby została ta energetyka w ogóle całkowicie zniszczona, wyłączona, jeżeli już włączona tylko okresowo. I potem jest ta energia z powrotem przywracana. Także mówię, to są cenne obiekty dla każdego.
0: Mówił pan o tym, jak zmienia się podejście społeczne na poziomie lokalnym również, ale pozostańmy na tym ogólnym poparciu dla budowy atomu w Polsce. Czy pańskim zdaniem trzeba było kilku pokoleń od katastrofy w Czarnobylu, a obchodziliśmy chwilę temu 40. rocznicę tego wydarzenia, by pozostało to tylko faktem historycznym, a nie doświadczeniem, które dotykało osobiście wielu Polaków, także tych, którzy odpowiadają na te pytania?
1: Myślę, że po części trochę tak, wie pan, ale to wskutek postępu technologicznego, który się dokonał. Ta technologia, którą państwo polskie wybrało, czyli amerykańska technologia reaktorów AP-1000, nie chcę komplikować oczywiście, to jest w tej chwili najbardziej nowoczesna i też najlepsza, jeżeli chodzi o względy bezpieczeństwa, dostępna na świecie technologia elektrowni jądrowych wielkiej mocy. Mówię wielkiej mocy, no bo w tej chwili panuje pewna, nie wiem, moda albo otwarcie na tak zwane SMR-y, małe reaktory modułowe, jak to się mówi, ale to jest jeszcze przed nami. W tej chwili sprawdzone technologie to są właśnie takie tak zwane wielkoskalowe, czyli reaktory wysokich mocy, ponad 1000 MW jednostka. To może oczywiście niewiele mówić słuchaczom, ale proszę mi wierzyć, na przykład nasza największa elektrownia w kraju Bełchatów jest oparta o bloki o mocy 200 MW, natomiast elektrownia jądrowa w Choczewie to będą 3 bloki, ale każdy po 1250 MW, więc skala jest niewspółmierna, jest ogromna. To mam na myśli, mówiąc o wielkoskalowej energetyce. I ta technologia, która dzisiaj jest dostępna, to są tak zwane reaktory generacji 3+, jest wyposażona w takie pasywne systemy bezpieczeństwa, które po prostu uniemożliwiają zaistnienie takiego zdarzenia, takiej katastrofy, jak miała miejsce w Czarnobylu. To jest po prostu niemożliwe z projektowego punktu widzenia, technicznego punktu widzenia. Ta technologia zresztą cechuje się była projektowana według takiej zasady safety by design, czyli bezpieczeństwo było priorytetem, jeżeli chodzi o projekt inżynierski funkcjonowania tej elektrowni i w wypadku zaistnienia jakiegokolwiek zdarzenia krytycznego, które jest zresztą nieprawdopodobnie, mało prawdopodobne, przepraszam za takie sformułowanie, czy tutaj zdarzenie krytyczne, szansa jego zaistnienia jest mniejsza niż prawdopodobieństwo zdarzenia komety z Ziemią, czy trafienia komety w Ziemię. Natomiast nawet jeżeli by do niego doszło, no to siłami grawitacji, naturalnego parowania, temperatury i ciśnienia reaktor przechodzi w stan zbilansowany i zapobiega jakiemukolwiek tutaj rozprzestrzenianiu się szkodliwego promieniowania na zewnątrz. Bez udziału czynnika ludzkiego, także absolutnie pasywnie jest w stanie ten reaktor sam się zabezpieczyć, już mówiąc tak najprościej. Ta technologia tak troszkę pomogła, odpowiadając na pana pytanie.
0: Za chwilkę wrócimy do tej rozmowy. Marek Woszczyk, prezes zarządu Polskich Elektrowni Jądrowych, spółki, która odpowiada za realizację pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce, jest naszym gościem. Informacje Radia Tok FM przed nami.
2: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
3: Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo. Ich jest tylko 11.
4: Egzaminy szkolne mają być oceniane z uwzględnieniem obu wersji ortografii. Tej obowiązującej do końca roku 25 i obowiązującej od początku stycznia 26.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
24: W polskiej polityce nie ma nudy. Tu ciągle coś się dzieje.
25: Dlatego zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
24: Dominika Wielowiejska, Gazeta Wyborcza, Tok FM.
25: Beata Lubecka, Radio Z.
26: Andrzej Bobiński, Polityka Insight.
27: Karolina Lewicka, Tok FM.
26: Analizujemy, komentujemy i informujemy.
27: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji Tok FM.
26: Co piątek o 17.
27: Dzieje się.
5: Autopromocja.
27: Reklama.
28: RTV Euro AGD.
29: Jak okazje, to w euro.
30: Mistrzowskie okazje w grze.
28: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
31: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
27: Reklama.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 13.20, informacje tego FM, Emil Górny, zapraszam. Ukraina otrzymała od Niemiec nową wyrzutnię systemu obrony powietrznej, jednak dla odpierania rosyjskich ataków potrzebuje także rakiet obrony przeciwlotniczej, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W zajściach, do jakich doszło we Francji wieczorem po finałowym meczu piłkarskiej Ligi Mistrzów w Budapeszcie, w którym PSG pokonał Arsenal Londyn, w rzutach karnych 4-3 rannych zostało 219 osób, w tym 8 ciężko, potwierdził minister spraw wewnętrznych tego kraju. Blisko 120 tysięcy osób uczestniczyło w koncercie amerykańskiego rapera Kanye Westa w Stambule, podała agencja Reutera. Występ odbył się mimo kontrowersji wokół artysty, którego koncerty odwoływano w kilku krajach Europy, w tym w Polsce, w związku z jego antysemickimi wypowiedziami. Kolejne informacje o 13.40.
5: Tok FM.
6: na każdy temat, z każdej strony.
0: Wracamy do naszej rozmowy z Markiem Woszczykiem, prezesem zarządu Polskich Elektrowni Jądrowych, spółki, która odpowiada za realizację pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Dzień dobry, kłaniam się panu ponownie.
1: Dzień dobry.
0: No, jesteśmy najlepszym dowodem na to, jak trzydniowe wydarzenie może wpłynąć na szeroką dyskusję na antenie Radia Tok FM na temat elektrowni jądrowej w Polsce. Ta lokalizacja od lat jest znana. Pomorze, okolice Wejherowa, Jeziora Żarnowieckiego. Rozmawiamy o tym, jak w percepcji społecznej budowa atomu wygląda, jaki jest jej odbiór. A teraz już spróbujmy przejść do tego, co czeka nas w czerwcu. Podczas tego trzydniowego, jeszcze raz powtórzę, wydarzenia, które ma charakter wystąpień, prelekcji, ale także warsztatowych spotkań. Gdyby pan zechciał o tym opowiedzieć i co na celu wreszcie mają atomowe szanse dla lokalnego biznesu?
1: Tak, to jest pewien cykl konferencji czy wydarzeń warsztatowo-konferencyjnych, precyzyjnie rzecz ujmując, który podjęliśmy, na który wpadliśmy w konsekwencji zdefiniowanej przez nas strategii działania. Ona obejmuje dość proste trzy ambicje takie strategiczne, czyli zbudować pierwszą polską elektrownię atomową, tę w Choczewie, o czasie, w budżecie i przy maksymalnym udziale polskich firm. Stąd nazwa Atomowe Szanse. Należy to rozumieć, atomowe szanse dla polskiego przemysłu, polskiego biznesu, polskich przedsiębiorców. Faktycznie, tak jak pan mówi, już niebawem, bo 9 czerwca rozpoczynamy takie trzydniowe w sumie wydarzenie. To jest już kolejne z cyklu wydarzenia, bo ono było poprzedzone podobnymi wydarzeniami. Pierwsze w listopadzie ubiegłego roku, takie inicjujące, to była też konferencja w Gdańsku o dość ogólnym charakterze, gdzie prezentowaliśmy samą inwestycję oraz ogólnie to, na co przy tej inwestycji, czyli kochania, na jakie zlecenia usługowe, materiałowe mogą liczyć polscy przedsiębiorcy. I potem kolejne już były bardziej specyficzne, dedykowane do konkretnych branż. 9 spotykamy się przede wszystkim z branżą IT i z przedsiębiorcami z tej branży chcemy rozmawiać, przedstawiać im, na co mogą liczyć przy naszej inwestycji. Kolejnego dnia też wydarzenie bardziej o charakterze konferencyjnym. Chcemy się spotkać ze środowiskiem akademickim oraz naukowo-badawczym. Energetyka jądrowa po pierwsze wymaga, co oczywiste, kształcenia odpowiednich kadr na potrzeby eksploatacji, ale także już na fazę samej jej budowy, a także oceniamy to, tworzy nie do przeceniania potencjał naukowo-badawczy i współpracy tutaj z ośrodkami badawczo-naukowymi. Na to liczymy. Dzień trzeci to już typowo warsztatowe spotkania z przedsiębiorcami, przede wszystkim z branży logistyki, budownictwa, tak zwanej infrastruktury towarzyszącej. Sama elektrownia, oczywiście to jest reaktor, to jest turbina, generator, urządzenia pomocnicze, ale trzeba też w jakiś sposób dojechać, komunikować się z elektrownią, dowieźć tam ludzi, dowieźć materiały na budowę, dowieźć materiały eksploatacyjne. Do tego potrzebne są drogi, koleje, infrastruktura hydrotechniczna, generalnie tak zwana infrastruktura towarzysząca. To też jest część tej inwestycji i chcemy przedstawić konkretne zakresy potencjalnych zleceń na, jak powiedziałem, usługi dostawy materiału dla branży. Lokalizujemy to oczywiście w Gdańsku konsekwentnie, bo i też nasza inwestycja jest zlokalizowana na Pomorzu. Chcemy w ten sposób dać jasny sygnał, że liczymy na udział polskich przedsiębiorców, w tym przede wszystkim tych lokalnych, lokal kontentowców, jeśli mogę tak powiedzieć, czyli tych przedsiębiorców z Pomorza.
0: Dlaczego te przygotowania do budowy trwały aż tak długo?
1: Ja mam, bo w ogóle proces inwestycyjny w energetykę jądrową to jest pewien standard, jest procesem długotrwałym, wieloletnim. Jeszcze dodatkowo w Europie, w Unii Europejskiej, gdzie reżim regulacyjny, w tym przepisy dotyczące ochrony środowiska, są bodajże najbardziej wymagające. Mówię to porównując inne reżimy, inne regulacje obowiązujące w Stanach Zjednoczonych, w Chinach, czy w ogóle w innych częściach świata. Więc tutaj trzeba najpierw spełnić bardzo, bardzo wiele rygorystycznych norm regulacyjnych. No, przykład bardzo konkretny. Myśmy jako PEI w ostatnim dniu marca tego roku złożyli do Państwowej Agencji Atomistyki takiego głównego regulatora, któremu podlegamy, nie jedynego, jeden z wielu, ale ten jest głównym regulatorem, wniosek o pozwolenie na budowę, pozwolenie, jeszcze nie na eksploatację, ale dopiero pozwolenie na budowę, i ten wniosek liczył sobie ponad 42 tysiące stron, nie licząc załączników, które dołączyliśmy do tego wniosku. 2 lata potrwa analiza tej dokumentacji, zanim PA zdecyduje o tym, czy wydać nam, no mam nadzieję, że oczywiście wyda, zezwolenie na budowę tego obiektu. I to jeszcze nie jest koniec, bo dopiero potem z takim zezwoleniem możemy się udać, mamy prawo się udać do wojewody pomorskiej, ona wyda pozwolenie na budowę. Nie chcę dalej komplikować, bo oczywiście po drodze jest jeszcze mnóstwo innych zezwoleń, zgód i pozwoleń. Natomiast to pokazuje, że no najpierw trzeba bardzo dużo przy biurku spędzić czasu nad papierami, aby w ogóle dojść do fazy realizacyjnej. Tak to trwa. To są typowe przykłady światowe. Te inwestycje trwają z reguły dekady, nawet czasem więcej. No nie chcę wspominać tutaj o przykładach, których nie chcielibyśmy powtarzać, ale mamy je przeanalizowane. To znaczy te przypadki, gdzie dochodziło do no, bardzo znaczących przekroczeń harmonogramów. No, na przykład fiński projekt Olkiluoto trwał 17 lat, licząc od położenia tak zwanego pierwszego betonu jądrowego. Podobnie kilkanaście lat trwała realizacja, zresztą jeszcze nie zakończyła projektów brytyjskich. No więc te projekty, mówiąc krótko, do siebie tak mają. Silny reżim regulacyjny, zresztą uzasadniony, bo i normy ochrony środowiska, ale też normy ochrony radiologicznej, bezpieczeństwa jądrowego, czyli mówiąc krótko, żebyśmy się wszyscy jako konsumenci energii czuli bezpiecznie z tą elektrownią, no stawiają przed nami jako inwestorem bardzo, bardzo wiele wymogów, które musimy spełnić. Musimy krótko udowodnić, my i projektant, dostawca technologii, przed polskimi organami regulacyjnymi, że ta technologia jest bezpieczna.
0: Pan mówi o przygotowaniach natury formalnej, a tak, infrastrukturalnej, jak bardzo jest to czasochłonny proces i wreszcie czego on wymaga, jak bardzo, to, o tym wspominał pan na początku, tak, zaburza to harmonię takiego życia dla mieszkańców okolicy.
1: No to wszystko zależy od rejonu, w którym jest sytuowana tego typu inwestycja. No w naszym konkretnym wypadku Choczewo, no to jest teren nadmorski, niezaludniony, co oczywiście no ma swoją dobrą stronę. Wpływamy oczywiście na życie, ale relatywnie mniejszej liczby ludności, aczkolwiek i tak jest to większa relatywnie liczba mieszkańców, którzy będą doświadczać tej budowy, niż na przykład w wypadku Stanów Zjednoczonych, gdzie no, teren jest zupełnie rozległy i odległości do pobliskich miejscowości są zdecydowanie większe niż w naszym wypadku. Ale no, że tak powiem, inna strona tego medalu, no to jest na przykład brak dobrej jakości infrastruktury, na przykład transportowej, drogowej czy kolejowej, którą trzeba zbudować, co się zresztą w tej chwili dzieje na Pomorzu, aby móc czym dowozić ludzi i materiały na miejsce budowy. No w naszym wypadku no, trzeba zbudować zupełnie nową drogę, która połączy obszar inwestycji z siecią dróg krajowych. Trzeba uzupełnić trasy kolejowe. Budowane są w tej chwili przez PKP PLK tego typu nowe linie kolejowe, które będą Choczewo łączyły z resztą sieci krajowej. Tam są taki ring, powstanie dookoła miejsca, w którym będzie zlokalizowana elektrownia. Potrzebujemy też do przeładunku ciężkich elementów kilkusettonowych tak zwanej infrastruktury hydrotechnicznej, a mówiąc językiem zupełnie normalnym, pewnego molo, do którego statki z tymi wielkogabarytowymi, ciężkimi elementami będą w stanie przycumować i dźwigi będą w stanie bezpośrednio już z tychże statków po tym molo właśnie, tymże molo dostarczyć już na plac budowy te ciężkie elementy. To wszystko musi powstać najpierw, zanim rozpoczniemy realną budowę. No i wreszcie trzeba na to miejsce dowieść ludzi. No dzisiaj samo Choczewo to jest około 5 tysięcy mieszkańców, więc łatwo sobie wyobrazić, że nasza inwestycja, która sama w sobie będzie potrzebowała w ramach jednej zmiany 4 do 5 tysięcy pracowników średnio, a nawet w okresie szczytowym to będzie ponad 10 tysięcy, jeśli dodamy do tego fakt, że niektóre prace będą wykonywane w reżimie kilkuzmianowym, no to ludzi, którzy będą w szczycie potrzebni, będzie kilkanaście, jeśli nie 20 000 potrzebnych, no to, to tak naprawdę zwielokrotniamy liczbę ludności, która tam jest obecna. Dodajmy jeszcze do tego całe zaplecze usług, których no przecież jest ono wymagane normalnie do życia tych pracowników tam na miejscu, nie mówiąc już o całej bazie zakwaterowania dla pracowników, która też tam musi powstać, więc oblicze tego regionu się zmieni. Więc pokazuje to, jak bardzo dużo właśnie tej infrastruktury stowarzyszonej, o której mówiłem, a którą będziemy się zajmowali tego trzeciego dnia, czyli 11 czerwca w Gdańsku, o której będziemy mówili, rozmawiali z przedsiębiorcami, jest tam potrzebne. No i to, to dodaje tylko kolorytu, by nie rzec komplikacji tej inwestycji. To jest mega projekt, no może nie unikalny w jakimś takim generalnym ujęciu. No, mega lotniska też się buduje, buduje się tamy, buduje się tunele podmorskie, a czy tunele drogowe, to są również swojego rodzaju mega inwestycje. No, unikalność projektu jądrowego polega jeszcze na tym, że w odróżnieniu do poprzednich tutaj wymogi jakościowe, no, związane z bezpieczeństwem jądrowym są tak wyśrubowane, że one też wpływają na czas, harmonogram realizacji i też budżet tego przedsięwzięcia.
0: W naszej rozmowie, nie wiem, czy ten, też pan ma takie wrażenie, a troszeczkę ja determinuję jej ekspresję i tematykę. No, raczej mówimy o zagrożeniach, raczej mówimy o niebezpieczeństwie. A jakie szanse tworzy Atom dla biznesu w ogóle? Czy można takich przestrzeni poszukać? Bo o tym też chyba będzie ta cała historia, atomowe szanse.
1: No to właśnie o to chodzi w atomowych szansach, że są, nazwa jest nieprzypadkowa. Tak to w PEI wymyśliliśmy, aby dawać jasny przekaz, o co nam chodzi. Atom tworzy ogromne szanse. Ta inwestycja, kwotę podam, tak? No, w publicznym obiegu chodzi, i zresztą słusznie chodzi, tak zwana kwota, mówiąc kolokwialnie, 200 miliardów złotych. No można sobie to porównać do dyskusji i wolumenu środków, które niesie ze sobą, no na przykład program SAFE. Ci, którzy inwestują na giełdzie, mogą sobie łatwo porównać tę kwotę, nie wiem, no, z wartością giełdową spółek, tych nawet największych, typu, nie wiem, Orlen, typu spółki energetyczne, banki największe w Polsce, więc to są kwoty absolutnie porównywalne. I teraz te środki w 1/3 będą pochodziły wprost z budżetu państwa. Jesteśmy spółką państwową, w 100% należymy do Skarbu Państwa. 1/3 nakładów inwestycyjnych ma pochodzić wprost z budżetu państwa, około 60 miliardów złotych. Pozostała część to będzie dług, czyli pieniądz pożyczony, ale te 60 miliardów złotych, no to są pieniądze nas wszystkich de facto, podatników. Więc warto, aby te pieniądze nie tylko w prosty sposób zawróciły do polskiej gospodarki, mówiąc najprost, czyli żeby one zostały wydane na zakup usług i materiałów od polskich firm, dostarczanych przez polskie firmy, ale tak, żeby zwiększać wartość, tak zwaną wartość dodaną, znaczy żeby te polskie firmy się nauczyły, jak budować elektrownie jądrowe, jak brać udział właśnie w łańcuchu dostaw, jak w ogóle tworzyć łańcuch dostaw elementów i usług do energetyki jądrowej, no bo to tworzy dla nich szansę na przyszłość dla innych projektów. Energetyka jądrowa, i tu nie jestem osamotniony w tej ocenie, przeżywa swojego rodzaju dzisiaj renesans. Można się oczywiście spierać, jak bardzo dynamiczny jest ten renesans. Niemniej jednak myślę, że panuje tutaj konsensus co do tego, że tak jest pewne odrodzenie po kilku dekadach uśpienia, zwłaszcza po katastrofie w Fukushimie, po katastrofie w Czernobylu, też decyzjach Niemiec o odejściu od energetyki jądrowej. To wpłynęło na klimat dla energetyki jądrowej w Europie. W tej chwili następuje tutaj pewne odrodzenie. Myślę, my jako Polska zresztą nie mamy tutaj wyjścia, bo zawsze stawialiśmy, myślę, że tak brzmi nasza doktryna energetyczna, na suwerenność energetyczną, niezależność. Staraliśmy się dywersyfikować źródła pochodzenia naszej energii. No tutaj klasycznym przykładem jest chyba dywersyfikacja dostaw gazu. Więc energetyka jądrowa, która no, zapewni nam stałą produkcję energii, no, niemalże na 100 lat. Ona jest projektowana na 60 lat. Bez większego kłopotu można przedłużyć życie elektrowni jądrowej o kolejne 20 lat, czyli do 80. Nie wykluczamy nawet 100 lat. No, w porównaniu, nie wiem, do elektrowni klasycznych termicznych, na węgiel czy na gaz, gdzie te okresy, powiedzmy, 30, 40, może 50-letnie, no tutaj jest zdecydowana przewaga. tej energetyki. Cechuje się też ogromną skalą produkcji, o której mówiłem. Skondensowanie mocy w jednym bloku energetycznym jest tutaj ogromne, co powoduje, że efekt skali generuje, pozwala generować szansę na dobrą cenę energii, konkurencyjną cenę energii i przy tym jeszcze neutralną, czy korzystną, albo co najmniej neutralną dla klimatu, bo tu się nie emituje żadnych substancji szkodliwych do środowiska typu CO2, NOx, tlenki siarki. Tych emisji tutaj, mówię, w zasadzie nie ma, bo oczywiście są zawsze jakieś urządzenia pomocnicze, jest jakiś tam ruch spalinowych pojazdów na sajcie, czyli na terenie elektrowni, ale to są pomijalne kompletnie emisje.
0: Ostatnie pytanie. Czy są wyznaczone już deadline'y dla poszczególnych etapów budowy?
1: O tak, jak najbardziej. Harmonogram, mówiłem o naszej strategii, ambicje są tutaj trzy: zbudować o czasie, w budżecie i z maksymalnym udziałem polskich przedsiębiorców. Budżet jest negocjowany w tej chwili z generalnym wykonawcą w ramach tak zwanej umowy generalnej wykonawczej, EPC, skrót angielski. Natomiast jeżeli harmonogram, trzymamy się tutaj harmonogramu rządowego i on przesądza o tym, że z tych trzech jednostek, w sumie trzy bloki jądrowe, chcemy oddać do użytku. Z trzech bloków będzie się składała elektrownia. Pierwszy z nich ma być uruchomiony w 2036 roku, czyli za 10 lat od teraz. Kolejny w 37 i ostatni trzeci w 38, także rok po roku te jednostki powinny wchodzić do ruchu i już zacząć produkować sukcesywnie coraz więcej prądu dla polskiej gospodarki.
0: Bardzo dziękuję za poświęcony nam czas. Marek Woszczyk, prezes zarządu Polskich Elektrowni Jądrowych, spółki odpowiadającej za realizację pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce, był z nami. Kłaniam się panu i życzę dobrej niedzieli.
1: Bardzo dziękuję, było mi niezmiernie przyjemnie. Dziękuję.
0: Pozdrawiam. Z wzajemnością, a my teraz zapraszamy na informacje.
7: Na pewno jest to wyjątkowy rejs. No, stany nie zdarzają się często.
8: Są emocje, jest napięcie, ale ucieka, że w końcu wypływamy.
9: Przygoda życia?
8: Pierwsza i mam nadzieję najlepsza.
9: Czujecie to historyczne znaczenie, że to być może początek ostatniej tak długiej wyprawy daru?
8: Tak, jest to wielki zaszczyt.
10: Są nadzieje, ale są również obawy. No, będziemy przemęczeni, będziemy mało spać, ale no, jesteśmy dobrej myśli i żadnej przygód, tak?
7: Żegnamy się z naszymi znajomymi z roku, którzy wypływają na 4 miesiące i życzymy fajnych przygód.
11: Już tęsknimy, życzymy powodzenia. Wiatru w żagle.
12: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
13: W tym odcinku podcastu Tajemnice Kościoła będziemy rozmawiać o sytuacji kobiet.
14: Tak naprawdę to dopiero XX wiek przynosi jakąkolwiek większą emancypację kobiet w kościele. Jeszcze na początku XX wieku kobiety nie mogły na przykład śpiewać w chórach kościelnych. Pewne rzeczy się zmieniają, natomiast jest to proces bardzo powolny i na razie nie obejmuje kwestii święceń. Kościół nie przetrwa tak naprawdę bez święceń kobiet, bez kobiet w stanie duchownym.
13: Tajemnice Kościoła na tokfm.pl i w aplikacji Tok FM. Marta Zdanowska, zapraszam.
12: Autopromocja.
13: Reklama.
15: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: Kategoria trawienie. Po jednej nutce. Ciężko na żołądku. A teraz? Uczucie pełności. Dobrze. I ostatni. Gazy. Świetnie. A co można na to zaradzić? Najlepiej zastosować Travisto.
20: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
21: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: Reklama.
12: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: 13.40, informacje TOK FM, Emil Górny. Zapraszam. Główny irański negocjator oświadczył, że władze Iranu nie zaakceptują żadnego porozumienia kończącego wojnę z USA, dopóki nie będzie pewności, że prawa narodu irańskiego są chronione, podały tamtejsze państwowe media. W czwartek media amerykańskie podały, że negocjatorzy USA i Iranu doszli do porozumienia w sprawie RAM, umowy o zakończeniu wojny. Rządząca na Malcie Partia Pracy wygrała przedterminowe wybory parlamentarne, ogłosił to premier Robert Abela, który kończy się liczenie głosów w najmniejszym państwie Unii Europejskiej. Jego formacja pobiła tym samym rekord, odnosząc czwarte z rzędu zwycięstwo wyborcze. Na koniec sport. Rozstawiona z numerem 3 Iga Świątek w dzień swoich 25 urodzin odpadła w 1/8 finału wielkoszlemowego French Open w Paryżu. Polska tenisistka przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk. Kolejne informacje o 14.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: Niedzielny magazyn Radia TOK FM, Przemysław Iwańczyk ponownie przy mikrofonie. A kolejnym naszym rozmówcą jest Wojtek Zaręba, polski fotograf, który od ponad 12 lat mieszka w Ganie, a teraz przygotował wyjątkowe wydarzenie, 5 wystaw gańskich artystów, które to wystawy prezentowane są w Płocku, Gdyni, Zamościu i Janowie Lubelskim, a także finałowo 15 czerwca w Warszawie. Po pierwsze, dzień dobry, kłaniam się.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: To zacznijmy od tego, jak pan w ogóle w Ganie się

0: możliwość realizacji swoich marzeń fotograficznych, bo zawsze chciałem fotografować w tym fantastycznym klimacie gorącym, gdzie światło się rozrzedza bardzo mocno pod wpływem temperatury, a słońce praktycznie świeci prostopadle do ziemi, co powoduje, że kolory naprawdę lśnią w słońcu.
1: Z reguły takie przygody są krótkotrwałą historią. W pańskim wypadku to ponad dekada.
0: No tak, akurat los to napisał. Trudno jest z nim się kłócić. Nigdy nie wiemy, co nas w życiu spotka. Mówiąc szczerze, nigdy nie zakładałem, że będę pracował w Ganie, w Afryce. Pracowałem w wielu miejscach na świecie. Przeszło 40 lat, moja praca na tym polega, natomiast do Afryki nigdy jakoś mnie nie doprowadzały losy, no a teraz właśnie mam tą okazję i mogę tam żyć i pracować.
1: Czym ten kraj wyróżnia się na tle innych krajów afrykańskich? Doskonale zdaję sobie sprawę z tej różnorodności. My dość stereotypowo patrzymy na Afrykę jako takie homogeniczne miejsce, no, co jest stereotypem z gruntu fałszywym. Natomiast gdyby pan wskazał te cechy charakterystyczne tego kraju, tak na poziomie kulturowym, jak i społecznym.
0: Więc bardzo dziękuję za to pytanie, bowiem my naprawdę często mówiąc o Afryce, wydaje nam się, że to jest jakiś czarny ląd. Natomiast Afryka jest bardzo różnorodna. Akurat jeśli chodzi o Ganę, jest to kraj wyjątkowo ciekawy, bo bardzo, bardzo bogaty. W roku 2014 odkryto tam złoża ropy naftowej, gazu, także mają bardzo ważne surowce. Tradycyjnie jest to kraj, który słynie z kopalni złota i to jeszcze od czasów kolonialnych. Także te złoto cały czas stanowią wielkie zasoby i są bardzo wielkim bogactwem. Poza tym mają diamenty, boksyty, także wolfram. Także jeśli chodzi o bogactwa naturalne, to jest to kraj bardzo bogaty. A na dodatek ten kraj ma bardzo żyzną ziemię, przynajmniej do mniej więcej okolic Bronkhafo, to jest mniej więcej na połowę Gany, bo potem to już jest pod wpływem klimatu saharyjskiego i tam się zaczynają stepy. Natomiast ta połowa Gany to jest ziemia bardzo żyzna i praktycznie tam na tej ziemi rośnie wszystko. Od kakao, gdzie Gana jest czołowym producentem kakao i w zasadzie z Wenezuelą ciągle bije się o palne pierwszeństwa, ale również jest to soja, bardzo bogate uprawy soi, ryżu, batatów, no i oczywiście cała gama fantastycznych, pysznych owoców, awokado, mango, ananas, przepyszne, niemodyfikowane banany. No i to, co jest jeszcze szczególne, to kokos, czyli mleczko kokosowe, które zawiera elektrolity, które są wystarczające po wypiciu jednego kokosa na jeden dzień. No i wspaniały tłuszcz z kokosa, który jest bardzo odżywczy. Także jest to kraj od tej strony patrząc bardzo bogaty. Co może dziwić, jest to kraj, który ma na przykład większe zasoby wody pitnej niż Polska. Natomiast ma wielkie trudności z wodą pitną, bo brakuje studni, wodociągów i to ciągle jest problem społeczny. Często we wszystkich osadach praktycznie życie koncentruje się wokół wodociągu, wokół studni. Tam się ludzie zbierają, tam ludzie się spotykają, no bo tam jest życie w postaci wody, tak? Natomiast jeśli chodzi o sprawy takie typowo kulturowe, no to jest to kraj, który posiada wielką różnorodność. Jest tam kilkadziesiąt języków, którymi się ludzie posługują. Jest wiele religii. Religie są bardzo zróżnicowane. Generalnie można powiedzieć, że jest to kraj, w którym przeważa chrześcijaństwo, bo to jest 60% społeczeństwa deklaruje tą wiarę. Katolicyzm jest stosunkowo mało reprezentowany, bo w tych 60% tylko 15% jest. Natomiast tak z ciekawości, to największą siłę chrześcijańską w Ghanie stanowią zielonoświątkowcy, którzy przybyli do Gany w

0: latach 70. i ją praktycznie podbili. Także w porównaniu z katolicyzmem, który przyszedł tam w XIV-XV wieku, to naprawdę w krótkim czasie zdominowali tą wiarą społeczeństwo gańskie. Muzułmanie stanowią około 30% i 10% to są cały czas stare wiary związane z wudu, z wiarą w duchy. Także to jest też bardzo popularne. I co jest jeszcze bardzo istotne, że tak naprawdę to bez względu na to, czy ktoś jest chrześcijaninem, czy muzułmaninem, to gdzieś w głębi duszy te stare wiary przodków są w nim bardzo głębokie i często te religie są powiązane z tymi starymi wiarami. I często jest tak, że pewne elementy mszy zawierają też elementy związane z wudu, z tańcami wudu. Także to jest wszystko połączone, tak jak u nas kiedyś, dawno, dawno temu w naszym chrześcijaństwie był problem z zaduszkami i Dniem Zmarłym, który był typowym świętem pogańskim i został przyjęty przez katolicyzm. Tak samo w Ganie wiele elementów tej wiary etnicznej jest przenoszone do różnych odłamów wiary teraz nam bardziej znanej.
1: Jaki był pański koncept, jeśli chodzi o wystawy? W jakim ujęciu chciał pan ten kraj pokazać? No, bo tak naprawdę punktów zaczepienia jest mnóstwo, czego dowodzi pańska opowieść, pańska historia na antenie naszego radia, ale proszę opowiedzieć o tej osi, która stanowi o zdjęcia, które pan zrobił, a teraz wybrał i pokazuje.
0: To znaczy, moim celem jest pokazywanie Gany takiej, jaką ja widzę. Mam ten zaszczyt i przyjemność, że z uwagi na to, że jeżdżę po wielu wsiach, po wielu zakątkach i naprawdę widzę tą Ganę od kuchni taką, jaką ona jest, więc ja za cel honoru postawiłem sobie, żeby nic nie koloryzować i nic nie dramatyzować, czyli pokazywać takie życie, jakie jest. Proszę mi wierzyć, że jest to wielka przyjemność dla mnie, bowiem to się spotyka z dużym uznaniem ze strony przede wszystkim Gańczyków. Ja w zeszłym roku miałem wystawę w Muzeum Narodowym Gany w Akrze. Ta wystawa dotyczyła właśnie takiego normalnego życia. Pokazywałem, ona nosiła tytuł Ghana Life i pokazywałem normalnych ludzi, jak oni żyją, jak się zachowują, ich troski, radości. I ta wystawa miała trwać miesiąc czasu i po 3 tygodniach dyrektor muzeum zadzwonił do mnie i powiedział: Wojtek, a czy my możemy tę wystawę przedłużyć? No ja oczywiście się bardzo ucieszyłem, na który fotograf nie chciałby, żeby jego wystawa trwała dłużej w Muzeum Narodowym. No ale tak spytałem z ciekawości, a co, coś wam wypadło, jakiś problem, macie dziurę? On mówi: nie, wiesz, przesunęliśmy te inne wystawy, bo twoja wystawa się cieszy wielkim uznaniem, ale dlatego, że ty pokazujesz nas takimi, jakimi jesteśmy. Gańczycy mają kompleksy, im się wydaje, że często to ich codzienne życie, z którego umieją się cieszyć, być może jest źle oceniane, czy jest rozpatrywane w kategoriach, że widzimy ich jako ludzi żyjących w warunkach odmiennych od europejskich i często mają z tego tytułu kompleksy. A ty, Wojtek, pokazałeś, że to życie, że te zachowania, że to jest wielka wartość i że wszyscy są bardzo istotni. I nawet, muszę ci, Wojtek, powiedzieć, wtedy się do mnie tak zwrócił, że wiele Gańczyków, którzy przychodzą, to nie mogą uwierzyć, że te zdjęcia zrobi biały człowiek. Więc proszę sobie wyobrazić, jaki szczęśliwy byłem, jak to usłyszałem, a wystawa w Muzeum Narodowym, które jest oblegane, była przesunięta o 3 miesiące, czyli w sumie trwała 4 miesiące. To bardzo długo. I to jest moja największa satysfakcja. Jeśli mogę, to ja jeszcze opowiem o takim zdarzeniu związanym z tą wystawą. Mianowicie ja na tej wystawie zamieściłem zdjęcie jednej pracownicy z jednej z fabryk, która pracowała jako pracownik fizyczny. I ja będąc w fabryce robiłem zdjęcia i zobaczyłem, że ona tak mnie obserwuje i tak sobie pomyślałem, że na pewno jakoś tak chyba chce, żebym jej te zdjęcie zrobił. I ja te zdjęcie jej zrobiłem i ona się bardzo ucieszyła i ja też się bardzo ucieszyłem. I ja sobie pomyślałem, że w takiej sytuacji to ja te zdjęcie tej pracownicy zamieszczę właśnie na tej wystawie Ghana Life w Muzeum Narodowym. Z drugiej strony wiedziałem, że ci pracownicy tej fabryki w większości nigdy nie byli w stolicy Gany w Akrze, już tym samym nie byli nigdy w Muzeum Narodowym, więc zorganizowałem im, nic nie mówiąc, wycieczkę do Akry i cały zespół tej fabryki przyjechał do Akry i proszę sobie wyobrazić, że po raz pierwszy w życiu są w stolicy, mieli wycieczkę po mieście, przychodzą do Muzeum Narodowego, wiedzą, że tutaj będzie moja wystawa, wchodzą i na honorowym miejscu, na samym wejściu jest takie wielkie zdjęcie, 1,5 metra na 1,5 metra ich Leny, ich pracownicy. I to było wielkie przeżycie, nie tylko dla Leny, ale i dla wszystkich pracowników, bo oni sobie zdali sprawę, że ta Lena jest ważna, że to, że oni pracują, że są, to jest bardzo ważne, bo przecież to zdjęcie jest w Muzeum Narodowym, tam gdzie jest serce Gany, serce kultury Gany i ona pokazuje Lenę. Skoro Lena jest pokazana, to znaczy, że Lena jest bardzo ważna, a Lena jest jedna z nas, więc w związku z tym my też jesteśmy bardzo ważni. A Lena podeszła do mnie i powiedziała mi, że dzisiaj jest najszczęśliwszy dzień w moim życiu. Także takie właśnie fotografia daje też zdarzenia, które powodują, że rzeczy tym teoretycznie małych robią się wielkie przeżycia, a ja mówiąc szczerze, nie pamiętam, żeby ktoś kiedykolwiek powiedział mi, że właśnie dziś zrobiłem dla niego najszczęśliwszy dzień w jego życiu. Także to było takie pierwsze zdarzenie. No i oczywiście jestem z tego bardzo, ja też jestem po prostu bardzo szczęśliwy.
1: Gdyby pan zechciał powiedzieć o tych pierwszych reakcjach polskich zwiedzających i tych, którzy zetknęli się z pańskimi fotografiami, jakie są ich impresje na ten temat?
0: Znaczy, mogę panu powiedzieć, że często są rzeczy trudne do wytłumaczenia, bowiem obraz pokazuje tak, jak jest, a ten obraz, żeby zrozumieć, to trzeba być w Ganie, bo w Ganie przede wszystkim na przykład temperatura średnia roczna to jest 28 stopni, prawda? To jest średnia temperatura roczna, ale z reguły jest cieplej, a w słońcu jest tak pomiędzy 30 a 35 stopni, więc jest bardzo ciepło, prawda? Co za tym idzie, na przykład kuchnie w Ganie na wsi wyglądają jak takie szałasy, które są na palach, po środku jest palenisko i tylko jest zadoszone przed słońcem i przed deszczem. No i w Polsce zawsze mnie ludzie pytają, Boże, jaka bieda. Ludzie nie mają kuchni, nie mają, gotują na świeżym powietrzu. A co? No, wytłumaczenie jest bardzo proste. A czy my nie lubimy gotować latem grilla na powietrzu? Jakbyśmy mieli możliwość, to byśmy gotowali wszystko w zamkniętych kuchniach, gdzie te zapachy i to wszystko się kisi. Więc oni po prostu mają taką możliwość, że nie muszą gotować w zamkniętych pomieszczeniach, bo jest tak ciepło i tak przyjemnie na zewnątrz, że w większości przypadków można gotować po prostu pod tylko daszkiem, żeby nie było słońca, nie było deszczu. Także to jest takie różne spojrzenie na rzeczy, które wynikają zupełnie z innych kwestii, że być może im po prostu ta kuchnia nie jest najnormalniej w świecie potrzebna w formie takiej tradycyjnej, jaka jest w Polsce. Oczywiście w domach, w mieszkaniach jest też wiele miejsc, gdzie te kuchnie są takie typowe jak w Polsce. Natomiast ja mówię o takim przeciętnym życiu na wsi, gdzie w dużej mierze prezentuję na swoich fotografiach. Poza tym jest jeszcze coś takiego, bo ludzie się bardzo dziwią, że te osoby na tych zdjęciach są tak ładnie ubrane, kolorowe, że dziwią się. No i ja się też wielokrotnie dziwiłem, bo naprawdę oni mieszkają w dość skromnych warunkach, w domach często zbudowanych z bambusa i pokryte gliną z piaskiem. prawda? No już coraz mniej jest trzech takich pokrytych liściami, z reguły są to już blachy. Natomiast jest bardzo dużo jeszcze tych domów tradycyjnych i często można się zastanawiać, no, gdzie oni te rzeczy trzymają, gdzie oni je przygotowują. Natomiast wyglądają zawsze bardzo czysto. Ja w ogóle nazywam Ganę krajem wiecznego prania, bo tam jak się jedzie przez miejscowości, to na sznurach, na trawie, rozłożone bez przerwy jest pranie do suszenia i to widać, że ta higiena i ta czystość jest bardzo, bardzo przestrzegana. Także to jest taka duża różnica. Poza tym często na przykład widzimy na moich zdjęciach dzieci, które są bose. I pytanie brzmi, czy one są biedne, czy po prostu przywykły do tego, żeby chodzić boso? Jest to tak? Tak? Słucham?
1: Musimy powoli kończyć, panie Wojtku, ale też nie chciałbym, żeby pan zdradził wszystko. Zachęćmy tym samym naszych słuchaczy, by pańską wystawę zdjęć w jednym z miast po prostu zobaczyli. Wstęp na te wystawy jest bezpłatny. A ja panu dziękuję za poświęcony nam czas. Wojtek Zaremba był z nami, polski fotograf, który od ponad 12 lat mieszka w Ganie. Kłaniam się i dobrej niedzieli.
0: Dziękuję bardzo.
1: Informacje Radio Tok FM przed nami.
2: Reklama.
3: Ach, co za dzień.
2: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Czerwiec 1989. Kartka wyborcza, długopis, cisza. I nagle radość. Pierwsza od lat. W tym roku mija 37 lat od pierwszych częściowo wolnych wyborów 4 czerwca 1989, kiedy wybraliśmy wolność. Miasto Stołeczne Warszawa i DSH zapraszają do wspólnego świętowania. Zobacz wystawę plenerową Niepokorne na rogu Karowej i Krakowskiego Przedmieścia, a w Teatrze Rampa spektakl Lalka 89. Pełny program na dshwaw.pl.
5: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
6: Reklama.
7: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Ogromne zniszczenia po nawałnicy, która wieczorem i w nocy przeszła przez Śląsk i Opolszczyznę. Kolejne ofiary rosyjskiej agresji na Ukrainę. Po nalotach dronów nie żyją dwie osoby. Polskie władze oburzone decyzją o nadaniu nazwy, to cytat, bohaterów UPA, jednej z ukraińskich jednostek. Jest 14. Informacje Tok FM, Emil Górny, zapraszam. Potężne zniszczenia po nawałnicy, która wieczorem i w nocy przeszła przez Śląsk i Opolszczyznę. Najgorzej było w powiecie strzeleckim, gdzie pojawiła się trąba powietrzna. Wciąż liczymy straty, mówi starszy brygadier Piotr Zdziechowski, zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich.
9: Mamy na chwilę obecną na terenie powiatu strzeleckiego 28 zdarzeń. Głównie miały miejsce w miejscowości Balcarzowice. To jest gmina Ujazd w powiecie strzeleckim. Uszkodzonych zostało 18 dachów. 11 dachów to były budynki mieszkalne, pozostałe to budynki gospodarcze.
8: Dziś ma być już spokojniej, choć lokalnie burze mogą się pojawiać na południu, wschodzie i w centrum kraju, a więcej o pogodzie tuż po informacjach Tok FM. Dla prawicy jest jasne, Karol Nawrocki powinien odebrać Wołodymyrowi Zełenskiemu order Orła Białego, ale politycy koalicji studzą emocje. Aby tak się stało, pod decyzją prezydenta musi się także pojawić kontrasygnata premiera, czyli podpis Donalda Tuska. Deklaracja Karola Nawrockiego padła po tym, jak Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek ukraińskich sił specjalnych imię, to cytat, bohaterów UPA, co zgodnie skrytykowali w Polsce wszyscy politycy, którzy różnią się za to w ocenie tego, jaka powinna być reakcję naszych władz na decyzję ukraińskiego prezydenta. Dołącza do nas reporter Tok FM Wawrzyniec Zakrzewski. Wawrzyńcu, jak więc jest to komentowane przez polityków dzisiaj?
6: Prezydent odbiera order, a premier wyraża na to zgodę. Taki scenariusz kreśli poseł PiSu Marcin Horała.
10: Donald Tusk powinien podpisać kontrasygnatę. Nie może być tak, że kolejny już policzek wymierzony Polsce i Polakom, gloryfikowanie ludobójców z UPA, ma pozostać bez adekwatnej reakcji. Myślę, że ta reakcja jest adekwatna.
6: Za to Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej przekonuje, że w tej chwili piłeczka jest po stronie prezydenta.
11: Powinien brać na siebie rozmowy z Ukrainą, powinien w końcu pojechać do Kijowa, a nie eskalować konflikt.
12: Order Orła Białego dostał cesarz Hirohito, który wspierał faszystów i nazistów, dostał Benito Mussolini i nigdy Nawrocki nie chciał odebrać tego orderu. Ani Benito Mussoliniemu, ani cesarzowi Hirohito. Więc niech on trochę ochłonie.
6: Dodaje europoseł Lewicy Robert Biedroń, który uważa, że Karol Nawrocki powinien zadzwonić do Wołodymyra Zełenskiego i przekonać go do zmiany decyzji oraz przeprosin. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
8: Co najmniej 2 osoby zginęły, a blisko 20 zostało rannych w rosyjskich atakach na Ukrainę w ciągu ostatniej doby. Według sił powietrznych Ukrainy wojska rosyjskie użyły do uderzeń prawie 230 dronów. Wojsko poinformowało, że zestrzelono bądź unieszkodliwiono 212 spośród 229 odpalonych przez Rosjan dronów. 14 bezzałogowców trafiło w cele w 11 miejscach. W 5 lokalizacjach na ziemię spadły ich odłamki. Wracamy do kraju. Lekarze apelują, by nie opalać się bez opamiętania. Po długiej zimie i chłodnej, pochmurnej wiośnie jesteśmy spragnieni słońca, ale nasza skóra i karnacja nie są na to w pełni przygotowane. Na początku sezonu letniego bardzo łatwo o bolesne oparzenia słoneczne, a to prowadzi do rozwoju czerniaka, ostrzega dr Aldona Stachura.
13: Oparzenie słoneczne to nie tylko zaczerwienienie skóry, ale tak naprawdę najbardziej niebezpieczny element, który może wpłynąć na nasze znamiona, z którymi żyjemy. Może powodować powstanie, przekształcenie się. Może być onkologicznym problemem, a tego sobie nie życzmy.
8: Dlatego lekarze zalecają, by na początku sezonu opalać się tylko krótko i zawsze z użyciem kremów z wysokim filtrem UV-50. Czas na temat weekendu. TOK FM. Dzieci spędzają w internecie średnio około 5 godzin dziennie, a świat wirtualny nie jest dla nich już tylko wirtualny, ale po prostu rzeczywisty. Tak wynika z raportu NASK. Warto o tym pamiętać w związku z nadchodzącym Dniem Dziecka. Na linii już teraz reporter TOK FM Bartosz Kędziołka. Bartku, powiedz, jakie na najmłodszych czekają zagrożenia w sieci?
14: Korzystanie z serwisów społecznościowych wspomaga w organizmie tak zwane strzały dopaminowe, czyli wydzielanie hormonów związanych z mechanizmami motywacji czy nagrody, mówi medioznawca z Uniwersytetu Łódzkiego Krzysztof Grzegorzewski.
15: Obcowanie, powiedzmy, w internecie, nawet z platformami społecznościowymi, to jest cała masa nagródek, drobnych, małych, ale takich, którymi jesteśmy bombardowani z minuty na minutę. Każdą rolką, każdym postem, każdym lajkiem, ja nie mówię, że to nie jest sympatyczne, ale jeżeli się od tego uzależnimy, to mamy ogromny problem.
14: Ekspert proponuje wprowadzenie edukacji medialnej.
15: Już w klasach 1-3 trzeba dzieciom mówić: słuchajcie, to jest prawda, to jest nieprawda. Sprawdzajcie informacje. Tutaj ten pan albo ta pani was zwyczajnie kłamie.
14: A jak mówią eksperci, rodzice dają urządzenia ekranowe już 2-letnim dzieciom, a zamiast tego powinni budować relacje. Bartosz Kądziołka, TOK FM.
8: I to nie relacje te w internecie, natomiast więcej na temat tego problemu piszemy na portalu tokfm.pl. Na kolejne informacje o 14.20 zapraszam w imieniu Moniki Mroczko. Ja dziękuję za wspólnie spędzony weekend w porankach TOK FM i zapraszam jeszcze na pogodę.
7: Na program zaprasza sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
8: Jak już mówiliśmy, dziś w całym kraju sporo chmur i przelotnego deszczu, gdzieniegdzie wciąż możliwe są burze. Na termometrach od 16 stopni w Gdańsku, przez 20 w Szczecinie i w Białymstoku, 21 w Poznaniu, Warszawie, Łodzi, Krakowie, Lublinie i Rzeszowie, do 23 we Wrocławiu i Katowicach.
7: Na program zapraszał sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl. TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: Życie w zdrowiu w niedzielnym magazynie Radia TOK FM. Przemysław Iwańczyk. Szanowni Państwo, pewnie poczujecie się mocno zdziwieni, słysząc proweniencję naszego gościa, którego za chwilkę przedstawię. Natomiast temat, którym chcemy się dziś zająć, w sposób bezpośredni dotyczy naszego zdrowia i nie ma w tym żadnego przypadku, że rozmowę tę właśnie proponujemy w życiu, w zdrowiu. Ale przechodzę do rzeczy. Jest z nami profesor Marcin Barburski. Dzień dobry, kłaniam się panu.
16: Dzień dobry.
1: Prodziekan,
16: słuchaczy.
1: Prodziekan Wydziału Włókiennictwa i Wzornictwa Politechniki Łódzkiej. I już tutaj pańska afiliacja może szeroko otworzyć oczy naszym słuchaczom. Co to ma wspólnego ze zdrowiem? Otóż ma. Ponieważ zajmuje się pan mikroplastikiem, w rozmaitych ujęciach zagadnienia i problemu. Także możemy i chcemy dziś porozmawiać o tym, jak wpływa mikroplastik na ludzkie zdrowie, jak je degraduje, ale tak, jeśli chodzi o mikroplastik zawarty w pożywieniu, z którym niestety mamy do czynienia, jak i w powietrzu, bo to też nie jest korzystne dla naszego dobrostanu. Może zacznijmy od tego, czym się pan zajmuje, od kiedy stara się pan uwrażliwiać społeczeństwo, ale także i ludzi nauki na to, jak zanieczyszczenie mikroplastikiem może zmieniać na niekorzyść nasz świat.
16: Tak, no jako tutaj koordynator dwóch projektów związanych z mikroplastikiem działamy w zakresie wyeliminowania albo szukania sposobu, w jaki sposób wyeliminować ten mikroplastik z powietrza, jak i z wody. Jestem koordynatorem na stronę polską jednego projektu pod tytułem łagodzenie zanieczyszczenia mikroplastikiem podczas zaawansowanych procesów z uczelniami bałtyckimi. I w konsorcjum jest uczelnia z Boros oraz uczelnia z Kowna. Oraz drugi projekt pod tytułem zrównoważone rozwiązania w przemyśle tekstylnym, mające na celu ograniczenie uwalniania mikroplastików włókien syntetycznych, który jest w konsorcjum z Uniwersytetem z Walencji, Uniwersytetem z Aten oraz z Kowna. W związku z tym jakby razem z partnerami pracujemy na tym, aby spróbować znaleźć takie rozwiązania, aby ten mikroplastik wyeliminować albo ograniczyć przynajmniej z naszego środowiska. Tak jak wiemy, od wielu, wielu lat jakby te projekty, one trwają, od dwóch lat drugi projekt dopiero co się zaczął, ale tak jakby Unia Europejska i tak jak widzimy wiele uczelni z Europy, bo z takimi współpracuję, próbuje ograniczyć, znaleźć takie dobre rozwiązania, które mogłyby ograniczyć ten mikroplastik. Ten mikroplastik jest wszechobecny. I z powodu tego, że ja reprezentuję Wydział Włókiennictwa i Wzornictwa, w związku z tym ja się skupiam przede wszystkim na wyrobach tekstylnych, które w obecnym czasie bardzo głośno jest o negatywnym wpływie tekstyliów i fast fashion na środowisko. I te tekstylia, które nosimy, które są wokół nas, bo to nie jest tylko odzież, ale to są różnego rodzaju zasłony, firanki, również dywany, wykładziny, ale nawet takie elementy jak w medycynie, elementy tekstylne, czy na drogach, w oponach, tak, tam są wszędzie te tekstylia i one w jakiś sposób uwalniają się czy do wody, czy do powietrza, a przez to również do ludzkiego organizmu.
1: Panie profesorze, ale to w tym momencie otwiera pan nową przestrzeń, o której powinniśmy dyskutować, a którą podejmuje się bardzo rzadko. No bo mówimy o tym, że mikroplastik zawarty jest w pożywieniu. Mówimy o tym, że mikroplastik jest w powietrzu, ale raczej zwracamy uwagę na jego przemysłowe pochodzenie. Natomiast no mało kto, i ja szczerze dopiero teraz zdałem sobie sprawę, że przecież te wszystkie sztuczne ubrania, które nosimy, no też są źródłem tego mikroplastiku, a właściwie zakładając taką bluzkę, nie wiem, koszulkę, spodenki i tak dalej, no narażamy się na permanentną obecność tego mikroplastiku w naszym otoczeniu.
16: No zdecydowanie tak i badania wskazują zgodnie z Agencją Ochrony Środowiska Unii Europejskiej już z 2019 roku, kiedy był opracowany odpowiedni raport dotyczący mikroplastiku, który stwierdził, że w skali roku mamy około 500 000 ton mikrowłókien, które są wydzielane podczas prania prania takiego, którego używamy czy stosujemy normalnie u nas w domu. W sumie, tak? Czyli takie wyliczenia pokazywały. W związku z tym to są niesamowite ilości. Ale to każdy z nas chyba sobie może wyobrazić, zaobserwować, tak?
1: Wystarczy, jak przepraszam, panie profesorze, tak, ale wystarczy właśnie wyciągnąć filtr z pralki albo suszarki, by zobaczyć, ile tam się tego... No właśnie, nie wiadomo czego osadza, prawda?
16: Tak, i to jest właśnie cały problem, tak, że my to zbieramy, są filtry, są pralki, które mają odpowiednie filtry, które wyłapują jakieś cząstki, natomiast co z tego, co dalej z tym tak naprawdę, co wyrzucamy do śmieci, a następnie te śmieci wyrzucane są na wysypiska i ten mikroplastik zostaje w glebie i przedostaje się do wód gruntowych. Zgodnie z normą i procedurami Unii Europejskiej mikroplastik już jest traktowany jako element, czy to mikrowłókna, jako element mniejszy od pół centymetra. Ale tak naprawdę takie mikrowłókna, czy to już nie mikrowłókna, ale włókna, tak? Jesteśmy w stanie dosyć łatwo wyfiltrować. Natomiast dużym wyzwaniem staje się wyłapanie mikrowłókien o wielkości poniżej 1 mikrometra, i który przedostaje się dużo łatwiej do organizmu, tak? Bo jeżeli mamy półcentymetrowe włókienko, połkniemy, no to w jakiś sposób przejdzie przez jelita i wydostanie się. Natomiast te mniejsze elementy niestety wchodzą w układ krwionośny, w układ oddechowy i to powoduje różny wpływ na nasze oddziaływanie. Tutaj pan zapowiadał o wpływie na człowieka, jak to wygląda. Tak naprawdę w mikrowłókna dostają się do krwi, do płuc, znajdujemy w jelitach, nawet w wątrobie, a nawet w łożysku i w tkance mózgowej. W związku z tym to jest naprawdę element, który jest obcym elementem w organizmie i który organizm jest, no, ma duże utrudnienia, aby ten zewnętrzny element pozbyć się z ciała. Co tutaj jest jeszcze istotne, to jakby w kontekście układu jakby człowieka, tak, znajdujemy mikroplastik w układzie pokarmowym i te cząsteczki, które znajdują się, drażnią błonę śluzową przewodu pokarmowego, co może prowadzić do stanów zapalnych, również zmienia profil bakterii jelitowych. Następnie jest układ krążenia i ryzyko sercowo-naczyniowego, gdzie się odkładają te w blaszkach miażdżycowych, mogą powodować wyższe ryzyko nawet zawału serca. W układzie hormonalnym, gdzie substancje typu ftaleny albo bisfenol powoduje różnego rodzaju zmiany. To jest jeszcze jest kwestia też taka, że mikrowłókno, mikroplastik, to nawet tak jak wiemy odzież, tak, ona jest barwiona. W związku z tym te składniki chemiczne, które są na włóknie czy w włóknie, też oddziałują negatywnie na nasz organizm. W związku z tym to też ma wpływ i pozbywanie się tych elementów z organizmu jest utrudnione. Następnym jakby organem...
1: Ale to, panie profesorze, postawmy tutaj kropkę, jeśli mogę zaproponować, tak, bo ta nasza rozmowa rozwija się wielowątkowo i myślę, że bardzo ciekawie dla naszych słuchaczy. Słuchamy się teraz w informacje Radia Tok FM, a po nich będziemy kontynuować naszą rozmowę. Jest z nami profesor Marcin Barburski, prodziekan Wydziału Włókiennictwa i Wzornictwa Politechniki Łódzkiej. Informacje.
17: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, to Kalista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przeboju Tok FM.
18: Tok 10.
19: Głos zabierze pan poseł Janusz Kowalski, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Nie? A co się stało? Zwracam się do pana posła Janusza Kowalskiego, panie pośle, bo widzę, jak pan jest witany. Ja mogę panu zmienić miejsce do siedzenia, jak pan chce.
18: Natomiast chcę panu powiedzieć, a właściwie państwu powiedzieć, że i panu Mencenowi przestrzec trochę, panie Sławomirze. Ja Janusza Kowalskiego poznałem w latach 90. na konferencji finansowanej przez Konrada Adenauera. Konrad Adenauer Stiftung. I powiem wam szczerze, ja wtedy nic nie jadłem, ale czego Janusz się wtedy najadł, nie wiem. Pamiętam, jak 2 lata temu kazał mi tu wstać i klaskać, że Czarnek jest najlepszy. Dzisiaj już Czarnek nie jest najlepszy. Dzisiaj Sławomir Mencen jest najlepszy. Wszystko na świecie się zmienia, ale nic się nie zmienia tak, jak poglądy Janusza Kowalskiego. Dziękuję bardzo.
17: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia. Autopromocja.
20: W oczach mieszkańców dużych miast prowincja jest zwykle bierna, konserwatywna i ślepo wpatrzona w swojego proboszcza. Jak bardzo ten obraz odbiega od prawdy? Jak zmienia się Polska lokalna? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Na obrzeżach. W półce z książkami na tokfm.pl, w aplikacji TOK FM i na YouTubie.
17: Autopromocja.
21: Reklama.
22: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: Przy niskie ceny dużo uśmiech.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: ZUS, podatki, czynsz, konto.
7: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
6: Ty nie?
7: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
6: Płacą ci? Dużo?
7: 4000 się uzbierało.
6: No żartujesz.
8: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
9: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
10: Skoda. Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 14.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Ponad 1500 osób, w tym blisko 1300 strażaków, wciąż zaangażowanych jest w gaszenie pożarów w powiecie wołomińskim pod Warszawą. Jak poinformował Mazowiecki Urząd Wojewódzki, służby koncentrują się na dogaszaniu pogorzeliska i niedopuszczeniu do ponownego rozwoju pożaru. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Do godziny 19 ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują dla znacznej części województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego oraz północno-wschodnich obrzeży Mazowsza. Opadom może towarzyszyć porwisty wiatr do około 60 km na godzinę. Iga Świątek w 1/8 finału żegna się z French Open. Rozstawiona z numerem 3, najlepsza polska tenisistka w dzień swoich 25 urodzin przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk 5-7, 1-6.
11: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: Życie w zdrowiu w niedzielnym magazynie Radia TOK FM. Dziś jest z nami profesor Marcin Barburski, prodziekan Wydziału Włókiennictwa i Wzornictwa Politechniki Łódzkiej. Jeszcze raz dzień dobry, panie profesorze.
14: Dzień dobry.
13: Mam nadzieję, że już nasi słuchacze przekonali się, dlaczego nasza rozmowa, mimo pańskiej specjalności, jest w cyklu Życie w zdrowiu. No bo mówimy o tym, jak mikroplastik na nasze zdrowie wpływa, w jaki sposób je degraduje, jakimi drogami się do naszego organizmu przedostaje i w jaki sposób wreszcie działa na poszczególne obszary funkcjonowania naszego ludzkiego ciała. Pan zwraca uwagę na układ hormonalny, a teraz powiedzmy coś o układzie oddechowym. Ale może, panie profesorze, takie resume tego, co wybrzmiało w pierwszej części naszego programu dla tych słuchaczy, którzy dopiero do nas dołączyli. Co powinniśmy wiedzieć, chcąc wsłuchiwać się z uwagą i zrozumieniem w dalszą część pańskiej opowieści?
14: Znaczy tutaj w mikroplastikiem jesteśmy wszechobecni. Ten mikroplastik jest wszędzie, tak? I tak my mówimy tutaj w naszym otoczeniu, tak? Gdzie w czasie prania wydziela się, w czasie suszenia w powietrzu unosi się ten mikroplastik i on wpływa na układ oddechowy. Znajduje się ten mikroplastik, te małe cząstki znajdują się głęboko w pęcherzykach płucnych, co mogą powodować na przykład objawy astmy. I to jest trudne do pozbycia się. To one tak głęboko wejdą, że jest to utrudnione. Co naukowcy tutaj z partnerami sprawdziliśmy, badając, ile tego mikroplastiku jest, okazuje się, że dużo więcej mikroplastiku znajduje się w powietrzu, w pomieszczeniach, niż na świeżym powietrzu. W związku z tym, mimo niedobrej pogody, sugerujemy, aby wyjść na spacer, aby wietrzyć mieszkania, ponieważ w naszym otoczeniu jest podczas chodzenia, po dywanie, po wykładzinie, czasami widzimy w takich promieniach słońca, jak padają przez okno, ile tego kurzu się znajduje. I to jest właśnie ten mikroplastik, tak? I jeżeli on osadza się gdzieś w jakichś kątach mieszkania, tak? No to odkurzymy, natomiast on cały czas funkcjonuje w naszym otoczeniu, w związku z tym musimy się starać tak, żeby jak najwięcej tego wyeliminować. I tutaj mówimy o rzeczach takich codziennego funkcjonowania, natomiast walcząc z mikroplastikiem, no duże wyzwanie jest podczas produkcji, tak? Bo z powodu tego, że jestem tym włókiennikiem, w związku z tym my skupiamy się na tych wcześniejszych procesach, żeby użytkownik później miał, no nie był tak bardzo narażony na ten mikroplastik. I w procesach pralniczych, przemysłowych, wykończalniczych może jakby badania wykazują, że nawet jest 250 mg na kilogram wyrobu tego mikroplastiku, który jest wydzielany podczas produkcji czy wykończenia, czyli drukowania, barwienia, prania, i zanim jeszcze produkt dostanie się do odbiorcy ostatecznego, którym jesteśmy my.
13: Panie profesorze, czyli mam rozumieć, próbuję logicznie na to spojrzeć, że im bardziej, nie wiem, upstrzona koszulka, którą nosimy z nadrukiem, z jakąś naklejką i tak dalej, tym większe ryzyko, że tego mikroplastiku jest więcej?
14: Znaczy to jest tak, że jakby...
13: Upraszczam teraz, proszę wybaczyć.
14: Tak. Znaczy każdy nasz wyrób musi być poddany obróbce jakiejś, zanim założymy, tak? Żeby nie było jakimiś czynnikami produkcyjnymi skażone, tak? W związku z tym te różnego rodzaju nadruki powodują, że zmienia się skład chemiczny tego mikroplastiku i później odzyskanie czystego włókna czy surowca jest utrudnione. To jest w tych kategoriach, tak? W związku z tym jakby nie możemy tego ograniczyć. Natomiast w ramach moich projektów, o których wcześniej wspomniałem, próbujemy znaleźć takie procesy chemiczne, które spowodują, że jakby te mikrowłókna, które się uwalniają, przylegały dłużej do samego wyrobu włókienniczego. Tak? W związku z tym to jest, próbujemy znaleźć na bazie chitozanu, czyli naturalnych apretur, sposób, aby włókno podczas chodzenia, kiedy trzemy rękoma, tak, i występuje tarcie koszulki, żeby to włókno nie wydzielało się, żeby nie peelingowało się wyrób, żeby powierzchnia była, no przylegała cały czas do tego głównego wyrobu, tak? W związku z tym te różnego rodzaju wykończenia też mają wpływ na zwiększenie lub zmniejszenie wydzielania mikroplastiku. Natomiast mikroplastik jest ważnym elementem, na przykład, który wydziela się z gum samochodowych podczas toczenia. Tak? I o tym się mało mówi.
13: Ale panie profesorze, to tutaj postawmy kropkę na chwilkę. Za chwilkę przejdziemy też do tego, o czym pan przed chwilą mówił, czyli mikroplastik wydzielający się z opon samochodowych i na przykład jak dużą niedogodnością jest przebywanie na przykład przy drodze, po której przemieszczają się samochody. Natomiast jeszcze jedno, czy prowadzone były badania niegdyś, jak zmieniła się ta struktura naszego ubioru właśnie pod kątem wydzielania mikroplastiku, czy kiedyś w ogóle takich badań nie prowadzono, w związku z czym nie mamy pojęcia o tym, czy kiedyś było gorzej, czy teraz jest gorzej?
14: Znaczy nie były aż takie zakrojone badania. Dlaczego? Dlatego, że wcześniej, powiedzmy 40 lat temu, 30 lat temu, większość naszych wyrobów była z włókien naturalnych. Tak? Włókna syntetyczne, ropopochodne, czyli typu poliester, poliamid, polioakrylonitryl, to są włókna syntetyczne, które są ropopochodne, które degradują 300 lat w ziemi, tak? W związku z tym i to jest wyzwanie. I natomiast jeżeli to było włókno bawełniane czy lniane, to mimo tego kurzu, który się wydzielał z tych włókien, no to on, to jest włókno biodegradowalne, w związku z tym po roku, po dwóch, ono po prostu staje się neutralne dla środowiska. A przez to, że mówimy o mikroplastiku w kontekście ropopochodnych surowców, to się jest tym wyzwaniem, które no, powinniśmy zwalczać. Tak, są badania, że w wodzie butelkowanej, co jest z tych PET-ów, tak, jest nanoplastik, który wypijamy razem z tą wodą, tak? Mineralną jakąś.
13: A kiedyś woda mineralna była tylko w szklanych butelkach, jak pamiętam.
14: Ależ oczywiście. No właśnie, w związku z tym to są te elementy, które no, ułatwiamy sobie życie, tak? Bo butelka szklana nam się potłucze, jest cięższa, ale kosztem czegoś. W związku z tym od stycznia tego roku mamy, chyba tego roku czy w ubiegłym roku, że te śmieci zbierane są, tak? Tekstylne. Są specjalne kosze właśnie po to, żeby wyroby tekstylne, które nosimy i zużywamy, żeby one były recyklingowane w kontrolowany sposób, a nie wyrzucane na wysypiska, gdzie po wielu latach one będą tam zalegały, degradowały, wydzielały się stopniowo ten mikroplastik, który będzie przychodził do ziemi, później do wody i przez wiele, wiele lat, albo nawet do 300 lat, tak, gdzieś tam krążył w środowisku bez jakby powtórnego zużycia.
13: Panie profesorze, jeszcze jedna rzecz, bo pan wspomniał o wodzie mineralnej. Bardzo popularne teraz są te plastikowe opakowania, w które, nie wiem, pakujemy żywność, robiąc sobie dania na wynos na przykład, tak? Różnego rodzaju cateringi, które oferują dostawę pod drzwi, a to wszystko jest w plastikowych opakowaniach, w dodatku też zamknięte no, zwykłą folią.
14: No pytanie jest, to nie jest chyba taka specjalna, zwykła folia, tak? Bo jakby tutaj jest...
13: Ale jest to też źródło mikroplastiku,
14: być,
13: tak?
14: Tak, oczywiście, tak, jak najbardziej. Ona musi być odpowiednio, ta folia musi być odpowiednio przystosowana do tak spożywczych, w związku z tym to jest nie taka zwykła folia. Nie znam badań dotyczących, bo to nie jest w moim obszarze zainteresowania, jak to wygląda z tego typu materiałami. Natomiast zdecydowanie tak, one w jakiś sposób pod wpływem temperatury, tak, bo to też jest, te dania często są jakieś podgrzewane, czy przez nas, czy przez producentów, w jakiś sposób, no, wszystko degraduje, tak by wydziela jakieś cząstki, tak? W związku z tym, no jest to jakieś pewnego rodzaju zagrożenia dla nas. No znajdujemy mikroplastik, elementy takie w naszym organizmie, w związku z tym on właśnie się dostaje przez właśnie taki, no w ten sposób, tak? Gdzie są jabłka pojedyncze nawet, tak, zafoliowane w jakimś tam tworzywie, gdzie kupujemy, no myjemy, opłuczemy, ale zawsze to mogą jakieś mikroelementy zostawać, tak? I to jest tak, że mały element nic nam nie zaszkodzi. Natomiast jeżeli jesteśmy przez wiele lat obciążeni tymi małymi elementami, no to się kumuluje w naszym organizmie.
13: Dobrze, to teraz przejdźmy do tych opon. Ja przerwałem panu ten wątek niezwykle istotny, więc gdyby pan mógł na ten temat powiedzieć słów kilka.
14: No tutaj to też jest ropopochodny surowiec, guma, tak? Syntetyczna, która w czasie toczenia ona pęka, uszkadza się i unosi się w powietrzu, tak? Jak jesteśmy przy autostradzie, czuje się specyficzny zapach w upalny dzień, tak? W związku z tym to jest to, co wdychamy. To są te elementy. Toczy się koło, jest siła odśrodkowa, jest tarcie. To powoduje mikropęknięcia gumy, co uwalnianie się przy hamowaniu, czy przy ruszaniu, czy przy zwykłym toczeniu. To jest właśnie ten element, który wdychamy, który negatywnie wpływa na nasze organizm.
13: To jeszcze tak w podsumowaniu, panie profesorze, jakie ma pan plany w związku z badaniem mikroplastiku?
14: No, my próbujemy tutaj z partnerami zagranicznymi właśnie opracować w pierwszej kolejności materiały takie dydaktyczne z partnerami z Walencji, z Aten i z Kowna, które będą uświadamiały o problemie samego tego mikroplastiku. To jest kwestia takiej edukacji, co powinniśmy robić, w jaki sposób jakby próbować ograniczyć nasze otoczenie, czy nas na działanie tego mikroplastiku. To jest z jednej strony taka edukacja, ale z drugiej strony pod kątem, w jaki sposób pomóc w technologii produkcji wyrobów tekstylnych, bo tym się bardzo szczególnie zajmuję, aby te nasze wyroby, które nosimy, mniej wydzielały tego mikroplastiku i z jednej strony, i z drugiej strony, w jaki sposób tak by ograniczać działanie albo promować bardziej naturalne surowce, którymi się otaczamy. Tak? W związku z tym tutaj w jaki sposób te technologiczne procesy przygotowywać, a także w jaki sposób ten użytkownik końcowy może no, zadbać o siebie poprzez odpowiednie dobór swojego otoczenia w swoim najbliższym otoczeniu, w najbliższym miejscu, gdzie przebywa na co dzień.
13: Bardzo panu dziękuję za poświęcony nam czas. Profesor Marcin Barburski, prodziekan Wydziału Włókiennictwa i Wzornictwa Politechniki Łódzkiej, był naszym gościem. Kłaniam się panu i do usłyszenia, do zobaczenia.
14: Dziękuję serdecznie i miło było uczestniczyć w tym spotkaniu. Życzę wszystkim wszystkiego najlepszego, udanej niedzieli oraz dużo, dużo zdrowia.
13: Bardzo dziękuję, a my teraz zapraszamy na informacje.
1: Jak tam przed rejsem?
3: Bardzo dobrze. Są emocje, jest napięcie, ale uciecha, że w końcu wypływamy.
10: Jest to historyczna wyprawa, ponieważ wychodzimy równo 50 lat po wyjściu Daru Pomorza na dwustulecie Stanów Zjednoczonych.
1: Przygoda życia?
3: Pierwsza i mam nadzieję najlepsza.
1: To wielki zaszczyt płynąć ostatnią tak wielką wyprawą.
15: Taka podróż wiąże się z tym, że jesteśmy odcięci od świata zewnętrznego, nie mamy dostępu przez bardzo długi czas do internetu. Będziemy przemęczeni, będziemy mało spać, nie wiadomo jak zniesiemy chorobę morską. Są obawy, ale no, my jesteśmy dobrej myśli i żadnych przygód, tak?
16: Nasza koleżanka właśnie płynie i machamy jej i mówimy hej i tak dalej.
17: Zrobiłyśmy baner dla naszej współlokatorki. No teraz już byłej współlokatorki, bo po prostu płynie w siną dal.
1: A pani co za tymi ciemnymi okularami ukrywa?
18: Może się jakaś łezka wokół zakręci, no jednak nie będziemy się widzieć przez następne 4 miesiące.
17: No i już tęsknimy, życzymy powodzenia. Wiatru w żagle.
11: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Autopromocja.
1: Gra na gitarze, nauka nowego języka, na przykład hiszpańskiego albo japońskiego, orientacja w lesie, ale bez GPS-a, sudoku, origami, krzyżówki oraz gry. To wszystko sprawia, że mózg starzeje się wolniej. O tym, jak się dobrze zestarzeć, w najbliższym programie Dobrostan. Poniedziałek, godzina 10:40. Małgorzata Waszkiewicz. Zapraszam.
0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wielostuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
5: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
4: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć La Bella Vita.
5: Super! Kiedy płyniemy?
6: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
7: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
10: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
2: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 14:40. Monika Mroczko. Zapraszam na informacje Tok FM. W Chinach 5 osób zginęło, a jedna została ranna w wyniku zawalenia się nielegalnej kopalni. Do wypadku doszło rano w prowincji Yunnan na południowym zachodzie kraju. Chińskie władze i media nie precyzują, jaki surowiec był wydobywany w miejscu katastrofy. Papież Leon XIV zaapelował do rządzących o to, aby podejmowali decyzje mające na celu szersze poszukiwanie sprawiedliwego i trwałego pokoju. W maju z całego kościoła wzniosła się churalna inwokacja o pokój, powiedział papież podczas spotkania z wiernymi w Watykanie na modlitwie Anioł Pański. Od jutra we wszystkich sklepach w Warszawie po godzinie 22 nie będzie już można kupić alkoholu. Nocna prohibicja ma poprawić bezpieczeństwo i ograniczyć zakłócenia nocnej ciszy w stolicy. Do tego tematu wrócimy w informacjach Tok FM o 15.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Życie w zdrowiu w niedzielnym magazynie Radia Tok FM. Kolejna odsłona naszego programu dotyczyć będzie... Pewnie Państwo będą zdziwieni. Prozdrowotnego działania grzybów na nas, ludzi. Profesor Bożena Muszyńska jest z nami, farmaceuta kliniczny, kierowniczka Katedry Biotechnologii Roślin i Grzybów Leczniczych z Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kolegium Medicum. Dzień dobry, pani profesor.
12: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
11: Czy ja postawiłem dobrą tezę zawartą w tym tytule naszej rozmowy, że grzyby mają potencjał prozdrowotny, terapeutyczny, leczniczy?
12: Bardzo dobrą, tylko że przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że grzyby jadalne, których większość zaliczamy w tej chwili do tak zwanych grzybów leczniczych, to przede wszystkim super żywność. I to trzeba mieć w głowie, że właśnie to, co mamy zresztą zaleceń pochodzących, no głównie tutaj oczywiście od najbardziej doświadczonych zjadaczy grzybów, czyli z Japonii, z krajów azjatyckich, ale też zaraz dodam, że i ze Stanów Zjednoczonych, rzeczywiście wskazanie jest

0: bardzo dobrze przyswajalne białko, oprócz tego wolne aminokwasy, w tym wszystkie egzogenne. Ale właśnie grzyby mają dodatkowo wiele substancji o takim znacznym, a właściwie bardzo wybitnym potencjale antyoksydacyjnym. To właściwie jest to, co chroni nasze zdrowie. Też przeciwzapalnym, a potem jeszcze dodatkowe takie różne składniki, które są charakterystyczne dla danych gatunków, bo oczywiście tam wspólny mianownik jest, bo wspólne te substancje występujące we wszystkich gatunkach jadalnych są dla nas istotne, takie, które na przykład działają prebiotycznie, ale też właśnie mają takie substancje charakterystyczne dla jakichś może nie pojedynczych, ale bardziej wybranych gatunków, które już mają konkretne takie ukierunkowanie prozdrowotne. Także jak najbardziej, tylko ja zawsze zwracam na to uwagę, że przede wszystkim, żeby ta profilaktyka naszego zdrowia była, to po prostu trzeba je włączyć do codziennej diety. Tak jak to mówią właśnie wskazania i to też na dużych kohortach, na dużych grupach ludzi, takie badania nawet przez wiele lat, które były robione na świecie.
1: Nie mam wiedzy, nie mam mandatu, by wchodzić z panią, pani profesor, w polemikę, natomiast będę opierał się na takich obiegowych, niekoniecznie sprawdzonych medycznie opiniach. Nie warto sięgać po grzyby, nie mają żadnych wartości odżywczych, a przy okazji jest duże ryzyko, że sięgniemy po niewłaściwy gatunek i możemy ulec ciężkiemu zachorowaniu, a nawet śmierci.
0: Troszkę od tyłu zacznę. Rzeczywiście musimy o tym pamiętać, że jeżeli się nie znamy na grzybach, które pochodzą ze środowiska naturalnego, to mamy grzyby uprawowe i tutaj jesteśmy w pełni zabezpieczeni, zaopiekowani. Te grzyby, które w Polsce mamy niewiele gatunków, co prawda, w uprawach, a w porównaniu z innymi krajami jesteśmy tutaj troszeczkę z tyłu, aczkolwiek dzieje się. W uprawach są coraz jakby nowe próby startowania z nowymi gatunkami. Ja zresztą sama taki projekt ministerialny miałam, żeby właśnie zobaczyć, jak takie gatunki, które w innych krajach są uprawiane i które mają duże znaczenie prozdrowotne, można łatwo wprowadzić do upraw. A więc tutaj jest duże przed nami jeszcze takie pole otwarte, żeby jak najwięcej tych gatunków wprowadzić do upraw. Natomiast no, jeżeli ktoś się wybiera do lasu, no to trzeba zawsze się kierować zasadą: zbieram tylko to, co znam. Jeżeli zna się jeden gatunek na przykład charakterystycznego podgrzybka brunatnego czy pieprznika jadalnego, to koncentrujemy się na tym, to nie są wyścigi, to nie jest jakiś, tu dbamy o siebie, najważniejsze jest bezpieczeństwo. Aczkolwiek tu wrócę do początku pytania. Rzeczywiście my musimy pamiętać o tym, że ja może się skoncentruję na Polsce w tym momencie. Myśmy od starożytności naszą dietę opierali na grzybach. Mi się wydaje, że Wigilia jest takim momentem przypomnienia, że ta dieta przeciętnego człowieka, począwszy gdzieś tam właśnie, tak jak powiedziałam, od średniowiecza, to było to, co się przyniosło z lasu, w tym właśnie głównie grzyby. Ludzie ciężko pracowali, byli zdrowi. Także one były w diecie. I niestety ja po wielu latach słuchania tego właśnie dla mnie mitu o tej jakiejś takiej braku wartości grzybów, naprawdę dużo mi zajęło szukanie, skąd się ta opowieść wzięła. I trafiłam w pewnym momencie, zaczęłam studiować stare książki kucharskie, od Ćwierciakiewiczowej począwszy przez właśnie chociażby panią Elżbietę, która 40 lat później wydaje cykl książek kucharskich. Jedna z tych książek to jest właśnie poświęcona potrawom i konserwom z grzybów, bo taki tytuł tej książki. No i pani Elżbieta w 1928 roku, wydając książkę, w tej książce zawiera informację, że grzyby są tak wartościowe w diecie, że mogą zastępować mięso, że prawdziwe magi to nie jest ekstrakt mięsny, tylko grzybowy, no i poświęca całą książkę, nawet tam pięknie opisuje różne przetwory z trufli, polskich trufli, które możemy też w naszym kraju zbierać. W każdym bądź razie, tak studiując dalej te materiały nasze kuchenne, że tak powiem, natrafiam na książkę kucharską pod tytułem Kuchnia Polska z 1960 roku. gdzie już jest napisane, że grzyby mają małą wartość, aczkolwiek mają witaminy z grupy B, przede wszystkim witaminę D. Tu jest jeszcze adnotacja w nawiasie, pochwalenie się, że tą witaminę D odkryli polscy naukowcy. I kolejne wznowienie tej książki kucharskiej, to czyli 1970 rok, zresztą książka, którą Kuchnia Polska, którą się sama bawiłam, która była w każdym domu. Ja

0: Pamiętam, jak moje cioci od mojej mamy pożyczały, przepisywały te przepisy, a więc taka właściwie Biblia dla kobiet w owym czasie i praktycznie w każdym domu. Ale w tej książce kucharskiej, gdzie poświęcone jest grzybom zaledwie tam już troszeczkę, tylko można powiedzieć dwie strony, jest napisane, że grzyby nie mają właśnie żadnej wartości odżywczej i są ciężkostrawne. Czyli tak właściwie odnosząc się do tego, no głęboka komuna skomunizowała nam grzyby i przypięła im łatkę. I to zdanie no, jakby zaczęto powtarzać. Jeszcze żeby tą kuchnię trochę zdemonizować, tą kuchnię właśnie polską, książkę, to co mnie już w ogóle wbiło w fotel, to, że też są tam rysunki takie właśnie podobizny grzybów, bo trzeba tak powiedzieć. Czasem trudno rozpoznać, co to za gatunek z tych rycin. W każdym razie ten największy truciciel, nasz wróg taki właśnie grzybowy, czyli muchomor zielonawy, który jest takim gatunkiem o idealnie gładkim, jasnozielonym kapeluszu, jest w tej książce kucharskiej namalowany właśnie jako zielony grzyb z granatowymi kropkami. Stąd ten moment, kiedy też no, były zatrucia, no bo ludzie mieli w głowie, że zatruć ich może grzyb z granatowymi kropkami. Czyli bzdura totalna. No więc tak to, wydaje mi się, że stąd to się wzięło. Natomiast no, to, co wiemy z badań właśnie już teraz klinicznych, to jest zupełnie coś na przeciwnej stronie, że właśnie grzyby są wybitne jako żywność, właśnie taka profilaktyczna, prozdrowotna.
1: Pani profesor, to w takim razie wyłuszczmy konkretne przykłady grzybów, które mają prozdrowotne działanie lecznicze i czy aby ten potencjał w tych grzybach tkwi niezależnie od sposobu ich przyrządzenia. To pierwsza rzecz, a druga, czy one są do wyzbierania, bądź też do kupienia, niekoniecznie w sklepach ze zdrową żywnością za nie wiadomo ile tysięcy złotych.
0: Teraz jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji, bo nawet grzyby sobie możemy sami uprawiać. Takie małe, maleńkie, pojedyncze baloty można, czyli tak jakby worki z podłożem zaszczepionym grzybnią można zakupić. Bardzo łatwo po prostu uzyskać takie świeżuśkie, że tak powiem, świeżuteńkie owocniki nawet w warunkach domowych, po prostu tylko spryskując, to najczęściej są to najłatwiej takie właśnie do uprawy są boczniaki, czy to boczniak ostrygowaty, czy cytrynowy, czy łyżkowy, czy różowy. Są też takie przygotowywane przez producentów zestawy do uprawy pieczarki, więc jak ktoś chce, to może mieć zupełnie takie świeże owocniki. Czasem można nawet uzyskać do 3 rzutów, czyli 3 jakby pokolenia z takiego jednego niewielkiego balotu. Można oczywiście kupować u producentów bezpośrednio. Można też, to co fajne, iść do po prostu zwykłej sieciówki i kupić po prostu, czy to boczniaki, czy pieczarkę brązową, czy shimei, czy twardnika japońskiego, bo to w tej chwili mamy najłatwiej do kupienia w ofercie. Tylko kupując, ja akurat twierdzę, że najlepiej byłoby wrócić i to już niektóre sklepy robią do takiej sprzedaży, że bezpośrednio kupujemy po prostu na wagę grzyby, czyli nie w tych pudełkach plastikowych pod folią, tylko właśnie takie, które możemy sobie wsypać i to najlepiej jakbyśmy mieli jakąś torebkę papierową, no niestety akurat w sklepach, no to jeżeli nie przyjdziemy z własną, no to narażeni jesteśmy na zakup do folii. To nie jest dobre dla grzybów, bo w takiej folii one po prostu szybko ulegają zepsuciu. Trzeba też pamiętać, że jak przyniesiemy, jeszcze może dodam, że jak kupujemy grzyby, to trzeba się przyglądnąć, czy one nie ma pod tą folią wody, nie ma jakichś nalotów, więc żeby były jędrne, ładne, przynosimy je do domu i najlepiej je spożyć. Im szybciej, tym lepiej, no, żeby nie leżały nam gdzieś tam w lodówce, tam gdzie jarzyny, nie dłużej niż... Ja to uważam, że do 3 dni to już jest maks. To jest świeży produkt, on nie powinien leżeć. Oczywiście najlepsze są te spożyte od razu, to i tutaj przetwarzamy. No ale wszelakie sposoby, nie ma takiej metody, która byłaby jakaś bardzo zła. Oczywiście według mnie najlepsze są, jeżeli chodzi o przetwarzanie zupy, bo wtedy no to mamy po prostu wygotowane beta-glukana, więc substancje prebiotyczne, substancje, które aktywują naszą mikrobiotę jelitową, nasze drobnoustroje i wzmagają i wchłanianie, i substancji odżywczych, i też tych prozdrowotnych. Natomiast tutaj jeszcze to, co chciałabym dodać, że które grzyby. No, my znamy właściwie tą dużo bardzo jak gdyby wartości grzybów. Najpierw znaliśmy jak gdyby empirycznie i to nawet z przekazów starożytnych. Natomiast takie poważne badania grzybów zaczęły się właściwie w latach 80. w krajach azjatyckich, w tym przede wszystkim w Japonii. Od 1973 roku zaczęto analizować skład twarnika japońskiego zwanego tak popularnie shiitake, ze względu na to, że zauważono, że ludzie, którzy pracują na farmach przy uprawie głównie tego gatunku, bo to tak zwany japoński grzyb wiecznego życia, zauważono, że osoby, które właśnie pracują na farmach w stosunku do populacji miejskiej, chorują na chorobę onkologicznie 40% rzadziej. Potem jeszcze dołożono do tego obserwację, że te osoby, które jedzą grzyby systematycznie, no to jest prawie 50% mniejszego ryzyka zachorowania na grzyby. I stąd się wzięło poszukiwanie konkretnych związków, które mają znaczenie właśnie już w tym przypadku terapii chorób onkologicznych, bo w Japonii właśnie takie badania kliniczne zaczęto robić z substancją, którą wyizolowano właśnie z twarnika japońskiego, z shiitake, czyli z beta-glukanem nazwanym lentinanem, i okazało się, że on przynosi świetne rezultaty już w leczeniu onkologicznym, po prostu w momencie, kiedy podawano go domięśniowo lub dożylnie w rakach takich jak rak żołądka, znaczy głównie raki przewodu pokarmowego, rak płuc, obserwowano zwiększoną przeżywalność pacjentów w remisję nowotworów. Także w ten sposób w 1977 roku właśnie zarejestrowano pierwszy lek z shiitake, właśnie lentinan, jako taki lek adiuwant w Japonii, jako lek onkologiczny. Potem 8 lat później zarejestrowano, pierwszym był kreslin, zagalopowałam się, bo może ten lentinan jest bardziej znany, ale zaczęto od wrośniaka różnobarwnego, on niestety w Polsce nie jest dopuszczony do obrotu, a właśnie lentinan, twarnik japoński, no to możemy go kupić sobie właśnie w sklepach i gotując uzyskać właściwie taki ekstrakt, bo do wody właśnie te związki przechodzą i właśnie będą dla nas taką profilaktyką immunostymulującą. Oczywiście pieczarka dwuzarodnikowa, no genialny grzyb. Niektórzy, bardzo mnie to boli, jak słyszę, że pieczarka to nie grzyb, albo niektórzy mówią grzyby i pieczarki. To jest bardzo krzywdzące, bo to jest jeden z najbardziej takich ważnych grzybów ze względu na działanie prozdrowotne, bo po pierwsze ten gatunek dla kobiet jest niesamowicie ważny, bo systematyczne jedzenie pieczarki zmniejsza ryzyko zachorowania na raka piersi o 20%. To jest całkiem sporo. To dzięki enzymom, które występują w owocnikach tego gatunku. Pieczarka ma bardzo silne też działanie antyoksydacyjne. Zwłaszcza pieczarka brązowa. Ten brązowy kolor to duża zawartość, wysoka zawartość melanin. Pieczarka brązowa to doskonałe źródło właśnie białka, wolnych aminokwasów, prekursorów, związków, które są potrzebne w organizmie do wytwarzania neuroprzekaźników. Doskonałe źródło witaminy D. Bo witamina D, właściwie D2, występuje w grzybach, właściwie wszystkich jadalnych, ale to wynika z tego, że ściany strzępek grzybowych są zbudowane ze steroli, ergosterolu, natynku ergosterolu, które łatwo ulegają też przekształceniu do tej witaminy. I co ważne, jeżeli tak my teraz prowadzimy akurat z zespołem, tutaj z moją doktorantką, pracę właśnie nad tym, jak naświetlać pieczarki, żeby jeszcze w ogóle grzyby, bo nie tylko pieczarki, ale grzyby, tej witaminy D było więcej, ale gdzieś tam nawet nam się udało obliczyć, że tej witaminy D w grzybach jest na tyle dużo, że na przykład jedząc zbyt wiele pieczarki, ale to już musiało być kilogram dziennie, można by tą witaminę przedawkować. Ale w każdym razie to jest jedno z najlepszych źródeł właśnie tej witaminy.
1: Pani profesor, i już żałuję, że zaplanowaliśmy tak niewiele czasu. Obiecuję, że wrócimy do tej rozmowy za kilka tygodni. Jeśli przyjmie pani zaproszenie, to już teraz je kieruję pod pani adresem do naszego programu. Profesor Bożena Muszyńska, farmaceuta kliniczny, kierowniczka Katedry Biotechnologii Roślin i Grzybów Leczniczych z Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Kolegium Medicum, była z nami. Bardzo pani dziękuję i kłaniam się.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
1: Szanowni Państwo, dobiega końca nasz niedzielny magazyn Radia Tok FM. Natalia Banaczek, Adam Brzeziński, Przemysław Iwańczyk, kłaniamy się. Już za chwilę informacja, po nich Antymateria, Anna Wacławik i Anda Rotenberg.
2: No lepiej, proszę Państwa, plecionkarstwo niż pleciugarstwo, że tak powiem.
3: Zdecydowanie.
2: Nikomu nie szkodzi, ale i ładnie wygląda i o tym między innymi będzie za chwilę w Antymaterii, żeby było jasne, w programie o sztuce.
3: Anna Rotenberg.
2: Janna Wacławik, nie dałam pani zapowiedzieć blaskomiotnie naszej
3: Chwała
2: audycji.
3: Chwała Bogu.
2: Usłyszymy się po informacjach Tok FM o 15:00.
4: Reklama. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
8: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
7: I dla dzieci z rodzicami.
9: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Kaufland jest fresh.
12: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Reklama.
13: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Strażacy z Opolszczyzny liczą straty po wczorajszych nawałnicach. Będzie pomoc państwa dla Polki w śpiączce. Kobieta przebywa w szpitalu w Chinach. Ma poprawić bezpieczeństwo i ograniczyć zakłócenia ciszy nocnej. Nocna prohibicja już w całej Warszawie. Niedziela 31 maja, minęła 15. Monika Mroczko, zapraszam na informacje Tok FM. W województwie opolskim strażacy zabezpieczają budynki po wczorajszej wichurze i liczą straty. W interwencjach brało udział 55 zastępów Straży Pożarnej, przekazał kapitan Łukasz Nowak z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Opolu.
15: W całym województwie opolskim odnotowaliśmy 39 interwencji związanych z warunkami atmosferycznymi. W Balcerzowicach, to miejscowość, która została najbardziej dotknięta, odnotowano uszkodzenia 18 budynków, w tym 11 budynków mieszkalnych. W przypadku 5 budynków konieczne było podjęcie działań związanych z zabezpieczeniem uszkodzonych połaci dachowych. Ich mieszkańcy znaleźli schronienie u członków swoich rodzin.
14: Porywy wiatru podczas wczorajszej nawałnicy wyniosły ponad 100 km na godzinę. Zniszczenia w miejscowości Balcerzowice to z kolei efekt trąby powietrznej, która zerwała dachy pobliskich budynków. Jutro wystartuje specjalny samolot do Chin, który ma przetransportować do Polski kobietę przebywającą w śpiączce w szpitalu w Pekinie, poinformował wicepremier i minister obrony narodowej. Władysław Kosiniak-Kamysz dodał, że wszystkie zgody na przelot samolotu są już zatwierdzone. Na pokładzie będzie wojskowy zespół medyczny, który ma zrobić wszystko, by pacjentka bezpiecznie trafiła do szpitala w Polsce. Jak poinformowała TVP3 Wrocław, w połowie kwietnia 24-letnia Klaudia z Wałbrzycha, która studiowała w Pekinie, trafiła tam do szpitala. Stan kobiety zaczął się gwałtownie pogarszać, a lekarze zdiagnozowali u niej agresywny nowotwór. Od jutra we wszystkich sklepach w Warszawie po godzinie 22 nie będzie już można kupić alkoholu. Do tej pory zakaz obowiązywał w formie pilotażowej w dwóch dzielnicach stolicy. Ben O'Connor.
6: Nocna prohibicja obejmie teraz całą stolicę. Zakazowi z początku towarzyszyły kontrowersje, przyznaje prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
16: Zmieniłem zdanie po latach, bo ja nie jestem zwolennikiem restrykcji, ale po latach dyskusji tych ostatnich zostałem przekonany do tego, że to ma szansę mieć pozytywny wpływ na miasto.
6: Pilotaż programu zakończył się sukcesem, mówi Jan Śpiewak, jeden z pomysłodawców zakazu.
17: Policja i Straż Miejska notuje kilkunasto, nawet kilkudziesięcioprocentowe spadki interwencji w dzielnicy Praga Północ i Śródmieście. Zwrot w sprawie nocnej prohibicji w Warszawie był efektem po prostu nacisku społecznego, nacisku medialnego.
6: Bezwzględny zakaz sprzedaży alkoholu w Warszawie będzie obowiązywał od godziny 22 do 6 rano. Alkohol wciąż będzie można kupić w restauracjach i barach. Benedykt O'Connor, TOK FM.
14: Dla prawicy jest jasne, Karol Nawrocki powinien odebrać Wołodymyrowi Zełenskiemu Order Orła Białego, ale politycy koalicji studzą emocje, aby tak się stało. Pod decyzją prezydenta musi się także pojawić kontrasygnata premiera, czyli podpis Donalda Tuska. Deklaracja Karola Nawrockiego padła po tym, jak Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek ukraińskich sił specjalnych imię bohaterów UPA. Prezydent odbiera order, a premier wyraża na to zgodę. Taki scenariusz określi poseł PiSu Marcin Horała.
18: Donald Tusk powinien podpisać kontrasygnatę. Myślę, że tu nie powinno być sporu. No, nie może być tak, że kolejny już policzek wymierzony Polsce i Polakom, gloryfikowanie ludobójców z UPA ma być pozostać bez adekwatnej reakcji. Myślę, że ta reakcja jest adekwatna.
14: Za to Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej uważa, że w tej chwili piłeczka jest po stronie prezydenta.
19: Powinien brać na siebie rozmowy z Ukrainą, powinien w końcu pojechać do Kijowa, a nie eskalować konflikt.
20: Order Orła Białego dostał cesarz Hirohito, który wspierał faszystów i nazistów, dostał Benito Mussolini i nigdy Nawrocki nie chciał odebrać tego orderu. Ani Benito Mussoliniemu, ani cesarzowi Hirohito. Więc niech on trochę ochłonie.
14: Dodał europoseł Lewicy Robert Biedroń, który także uważa, że Karol Nawrocki powinien zadzwonić do Wołodymyra Zełenskiego i przekonać go do zmiany decyzji i przeprosin. 44% uczniów uważa, że nauka pochłania większość ich czasu wolnego. Co czwarty nastolatek przyznaje, że rzadko lub wcale nie ma czasu na odpoczynek. To wynik raportu z badania przeprowadzonego na zlecenie Rzeczniczki Praw Dziecka. Do tego dochodzi fakt, że wciąż często pomijamy zdanie naszych dzieci, nawet w naprawdę ważnych dla nich sprawach.
21: Uczymy się tego, żeby dzieci po pierwsze w ogóle zaprosić do rozmowy, ale jeszcze, żeby uwzględnić ich zdanie. No myślę, że tutaj mamy trochę z tym problem.
22: Jeżeli on odmawia chodzenia na jakieś zajęcia, to może to nie jest taki po prostu wymysł i że dziecko szybko się zniechęca i ja na siłę będę próbować go zachęcić, tylko może warto się temu przyjrzeć i zastanowić, może za dużo, może to dziecko potrzebuje posiedzieć w piaskownicy, tak? A jeżeli chodzi o nastolatki, no to tym bardziej. Nic o młodych ludziach bez młodych ludzi.
23: Lubię poczytać książkę, bo nie mam co robić. Na rowerze też bardzo często. Czasami mi się tak nudzi, że pojeżdżę po prostu po mieście i tyle.
24: Też masz takie poczucie, że część dzieciaków nie chcę uprawiać sportu, że wybierają
23: czasami
24: gry komputerowe.
23: Tak, czasami tak. Niektórym się nie chce.
24: Nie chcą się męczyć, to ale godzinami siedzą przed komputerem.
23: Tak, i się męczą tam.
14: Mówili Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak, psycholożka Marta Szczodrak i szóstoklasista Błażej. A eksperci alarmują, że w dobie kryzysu zdrowia psychicznego warto pamiętać, by znaleźć dla naszych dzieci czas, by nie siedziały godzinami w sieci. Niedzielne popołudnie, najbliższa noc oraz poniedziałek zapowiadają się burzowo z intensywnymi opadami deszczu. Będzie im towarzyszył porwisty wiatr. Do godziny 19 ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują dla znacznej części województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego oraz północno-wschodnich obrzeży Mazowsza. Opadom może towarzyszyć wiatr w porywach do około 60 km na godzinę.
13: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: I witamy po informacjach TOK FM, czyli zgodnie z zapowiedzią po 15:00 Antymateria, program o sztuce. Jak zwykle spotykamy się w niedzielę w składzie Anda Rotenberg, historyczka, krytyczka sztuki. Dzień dobry pani Ando.
1: Dzień dobry, z Anną Wacławik tutaj rozmawiam.
0: Bardzo mnie to cieszy, bo nasza audycja trzyma gardę i tradycję już kilkanaście lat, nie chwaląc się. Impreza, od której dzisiaj zaczynamy Antymaterię, narodziła się już w czasach, gdy Antymateria bywała na antenie naszej stacji i odnotowałyśmy zarówno pierwsze, jak i drugie urodziny, a tegoroczna edycja skończyła się w tym tygodniu, tegoroczna trzecia edycja imprezy, która nazywa się Art Warsaw Villa Róż.
1: No cóż, ale okrzepła od tej pory.
0: No właśnie, pamiętam pierwszą edycję i pani tam pierwszą wizytę, widzę, że jest pani wierna.
1: To jest bardzo ciekawe, bo ona się rozwija razem z rynkiem sztuki w Polsce. To było widać teraz. No szkoda się skończyła, krótko trwała, ale
0: to są dosłownie trzy dni.
1: Było widać, po pierwsze, strasznie dużo ludzi było. Poza tym było bardzo dużo zakupów.
0: A mnie ciekawi, pani Ando, dlaczego to jest ważne, że w ogóle takie targi się odbywają? Bo znając życie i pewien specyficzny, krytyczny sposób percepcji tego rodzaju imprez, możemy się spodziewać opinii w stylu, no ktoś ma za dużo pieniędzy, ktoś inny robi na tym biznes.
1: Ale to bardzo dobrze, że ludzie mający pieniądze lokują je w sztuce.
0: Zamiast w bitcoinie na przykład.
1: I teraz targi mają co do siebie, że wystarczy przyjechać raz, a akurat teraz do Warszawy, żeby przejść się po kilkudziesięciu galeriach i zobaczyć ich ofertę. W związku z tym nie trzeba się rozpraszać i jeździć po świecie, bo nie tylko były galerie z całej Polski, ale też Europy Środkowo-Wschodniej oraz niektóre spoza Europy. Więc był duży rozrzut ofert również, bo były gorące dzieła, świeżutkie, ale były też historyczne oferty. Marek Włodarski w Olszewskiej Galerii na przykład. Były pozycje klasyczne, oferujące takie już współczesne klasyczne, oferujące, powiedziałabym, na podręcznikowych artystów typu Mirosław Bałka czy Leon Tarasewicz.
0: Czy Edward Dwórnik.
1: Czy Edward Dwórnik, ale były też nazwiska nieznane nawet mnie.
0: Ale był też performance Ani Orbaczewskiej.
1: Pierwszy zrobiła jakikolwiek w życiu performance.
0: Właśnie, artystka.
1: Tak, w lokalu 30.
0: Którą bardzo poważam.
1: No więc naprawdę było migotliwie i tych galerii było tak dużo, że trudno było wchłonąć tę ofertę w ciągu jednej wizyty. Należało sobie podzielić te obecności na kilka dni. Sześcioosobowa grupa inicjatywna, złożona z bardzo różnych osób, naprawdę dołożyła starań do tego, żeby po pierwsze, by sztuka była widzialna, pogoda była piękna, więc naprawdę dziedziniec był do konsumpcji takich płynów różnych, ale przychodzili też kuratorzy, nie tylko z Warszawy, przychodzili dyrektorzy muzeów, i bardzo dużo nieznanych dotychczas kolekcjonerów. Widać, że młoda klasa posiadająca już zaczyna kupować sztukę.
0: To jest rzeczywiście dobry obyczaj, ale wrócę do pytania, dlaczego akurat taka inicjatywa się wyróżnia wobec innych? Czy dlatego, że tylko...
1: Ale
0: czy tylko
1: czego?
0: Dlatego, że...
1: targów samochodów?
0: Nie, nie targów samochodów, ale przecież to nie jedyne miejsce w Polsce, gdzie można kupować sztukę.
1: Ale jak pani mówi, nie jedyne, ale jeżeli się zbierze kilkadziesiąt galerii w jednym miejscu, to komuś się opłaca przyjechać do Warszawy na dwa dni, a nie jeździć po całej Polsce i oglądać rzeczy w różnych galeriach, poza tym jechać do Zagrzebia, do Wiednia, do Berlina. Tu się wszystko, to jest kumulacja była. Kumulacja zawsze się opłaca jednym i drugim. I z kupującym, i sprzedającym. Rozmawiałam z kupującym i on powiedział, że to jest bardzo wygodna formuła.
0: No tak, w końcu we wrześniu mamy weekend galeryjny, to w maju możemy mieć weekend róża.
1: Nie, no, targów jest sporo, bo będzie jeszcze Villa Warsaw i będzie galeryjny weekend też,
0: oczywiście,
1: na który przyjeżdżają gościnne galerie spoza Warszawy.
0: Właśnie dlatego o to pytałam.
1: Nie, no, ale każda ma inny charakter, bo weekend galeryjny ma to do siebie, że galerie pokazują rzeczy w swoich lokalach. Jeździ się po całej Warszawie, a tu jest jeden lokal.
0: I zanim przeniesiemy się do drugiego lokalu, również warszawskiego, to tylko dorzucamy, że to faktycznie dobrze, że osoby, które mogą sobie na to pozwolić, kupują sztukę, bo często tak zaczynają się kolekcje, które później oglądamy w galeriach jako tak zwana publiczność, która jeździ po całym świecie, żeby zobaczyć coś ciekawego, i kolekcje prywatne często rodzą się właśnie w ten sposób. Więc tak, Antymateria mówi tak i gładko przeskakuje do Willi Gawrońskich.
1: Która też jest w pakiecie, to znaczy Willa w Gawrońskich jest w programie tego całości, tylko jest niedalej, 100 metrów dalej.
0: Tak,
1: czy
0: jest
1: bliżej.
0: I dzisiaj akurat ostatni dzień, ale to może Państwo jeszcze zdążą zajrzeć, przedłużona wystawa.
1: Bo cieszyła się tak wielkim powodzeniem. To jest cudowne, dlatego że to są dni rzemiosła, tak się mówi, a w nich jest przebój absolutny, aktualny, czyli plecionkarstwo, Pani Anno, do którego wszyscy wracają i szukają rozwiązań, czyli, przepraszam, Fundacja Wisteria na czele z Katarzyną Jordan szuka powrotu do tych tradycyjnych technik, żeby je móc pokazać jako coś, co pasuje nam dzisiaj jako design do mieszkań.
0: Tradycyjne techniki, ale w bardzo nowoczesnej formie.
1: Bardzo ciekawe propozycje. Nawet widziałam jedną uplecioną taką rączkę, dłoń ze sprotu zrobioną. Jako taki przedmiot na półkę, wazony, bo też ceramiki sporo było, ale głównie słoma i te inne, z których powstawały bardzo ciekawe rzeczy, naprawdę na tych dwóch piętrach. I tam była podpowiedź do tego, jak to eksponować, bo były na przykład bardzo interesujące tkaniny wiszące, to znaczy zastępstwo kilimów złożone z tak delikatnych plecionek z nitek. Więc plecionkarstwo w takim sensie, że używamy bardzo różnych materiałów. To jest bardzo piękna inicjatywa. Zresztą z tym wystąpiliśmy w kwietniu na targach w Mediolanie z ogromnym powodzeniem, na takich bardzo prestiżowych. To była bardzo prestiżowa obecność. Więc powiem tak. To prawda, na zachęcie jest taki ładny obrazek osoby bez twarzy, która siedzi i plecie koszyk. Akurat koszyków było mało, ale plecenie z wikliny, którą się przeplata różnymi innymi rzeczami, albo kanapa stojąca naprawdę na słomie. To są ekstrawagancje, ale one przypominają nam rzemiosło, którym Polska stała i stoi przez od nie wiadomo jak długiego czasu.
0: I choćby z tego powodu warto, może jeszcze, tak jak mówiłam, Państwo zdążą, bo dziś jest ostatni dzień.
1: Dzisiaj są warsztaty.
0: Tak, ostatni dzień Craft Days w Willi Gawrońskich. Natomiast to też jest wydarzenie, o którym już wspominałyśmy przy jego poprzednich edycjach.
1: Ale nie były nastawione tylko na plecionki, bo były nastawione na nowoczesny design. Tam były też brazylijskie oferty. A teraz, ale proszę zwrócić uwagę, że zostało wciągnięte do tego, do tej niby ludowości, nazwiska takie jak Magdalena
0: Bakanowicz
1: i Sheila Hicks, która zajmuje się pleceniem wełny. Znaczy, nie tylko plecie tą wełnę, ale też ją kłębi. Niemniej to też jest ten rodzaj oferty, który powinni, znaczy inaczej, to nam poszerza horyzonty na to, co znaczy przedsiębiorstwo. I Ala Sawaczewicz tam też była, słynna białoruska artystka.
0: W każdym razie, proszę Państwa, dzieje się w Warszawie i jeszcze można zdążyć coś zobaczyć, a to już oznacza, że więcej teraz będziemy Wandy Materii polecać Państwu różnych wypraw i wycieczek, bo zbliżają się wakacje i, no i warto zajrzeć do różnych ciekawych instytucji w różnych zakątkach świata.
1: Pani Anno, to następna audycja będzie Pani oprowadzaniem po pewnym mieście europejskim.
0: Och, z Pani istotnym udziałem. Zapraszamy za tydzień po 15:00 jak zwykle na Andy Materię.
1: Anna Rotenberg.
0: I Anna Wacławik. Za chwilę informacje w TOK FM o 15:20, a my usłyszymy się za tydzień.
2: Autopromocja.
3: W tym odcinku podcastu Tajemnice Kościoła będziemy rozmawiać o celibacie.
5: Prawie 80% księży chciałoby mieć rodzinę. Pierwszy papież, święty Piotr, miał żonę. Księża tworzą związki z kobietami, ale tworzą je również z mężczyznami. Właściwie polityka jest taka, że rób co chcesz, byleby nikt się nie dowiedział o tym.
3: Tajemnice Kościoła w aplikacji TOK FM. Marta Zdanowska, zapraszam.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
7: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: No, to jedziemy.
25: Tato, czy dziś ja prowadzę?
8: Jasne, w końcu to twój dzień.
25: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
26: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
27: Marian, a gdzie mogę kupić
28: Na mediaexpert.pl.
27: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
28: Na mediaexpert.pl.
27: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
28: Barbara, na mediaexpert.pl.
29: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Klagenfurt nad turkusowym Wurtersee łączy w sobie klimat renesansowej starówki z urokiem jeziora. Idealne miejsce na letni relaks, plażowanie i aktywność. Wszystko blisko siebie w słonecznej atmosferze południa. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
30: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
3: Skoda. Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 15:20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Niższe niż przed rokiem ceny noclegów i satysfakcjonujące obłożenie notują obiekty turystyczne w Zakopanem przed długim weekendem związanym z Bożym Ciałem. Jak wynika z danych Tatrzańskiej Izby Gospodarczej, w górach dominują turyści z Polski, choć pojawiają się także odwiedzający ze Słowacji, Węgier oraz pierwsze grupy z krajów arabskich. Piłkarze ręcznie Industrii Kielce pokonali we własnej hali Orlen Wisłę Płock 36-27 i po raz 21 w historii klubu zostali mistrzami Polski. Finałową rozgrywkę zespół ze stolicy regionu świętokrzyskiego wygrał 2-0. Blisko 120 tysięcy osób uczestniczyło w koncercie amerykańskiego rapera Kanye Westa w Stambule, podała agencja Reutera. Występ odbył się mimo kontrowersji wokół artysty, którego koncert odwołano w kilku krajach Europy, w tym w Polsce, w związku z jego antysemickimi wypowiedziami.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
31: Dzień dobry Państwu, witamy w audycji Homo Science.
32: Przy mikrofonie Aleksandra Stanisławska.
31: Piotr Stanisławski, crazynauka.pl.
32: Jest z nami gość, dr Piotr Kramarz, który jest szefem naukowym ECDC, czyli Europejskiego Centrum do Spraw Prewencji i Kontroli Chorób. Witamy, Piotrze.
29: Dzień dobry.
32: A rozmawiamy na temat tego, co się obecnie dzieje w Demokratycznej Republice Kongo. Tam panuje epidemia eboli. Nowy szczep, właściwie gatunek eboli, chyba tak należałoby powiedzieć, Bundibugyo, to jest coś innego niż szczep Zaire, który w poprzednich latach wywoływał te największe epidemie. Nagrywamy tę rozmowę 27 maja po godzinie 13 i tu jest ważna, to jest ważny moment, bo wiemy w tej chwili, że zostało odnotowanych, potwierdzonych 112 przypadków eboli w Demokratycznej Republice Kongo i w Ugandzie. Natomiast podejrzewa się, że zachorowało już ponad 900 osób, a ponad 200 zmarło wskutek tej choroby. I wiemy, że ECDC, które działa z ramienia Komisji Europejskiej, również koordynuje działania z rządami Unii Europejskiej, w tym z Polską, podjęło kroki mające na celu pomoc, niesienie pomocy właśnie w te miejsca, gdzie to zagrożenie, to ryzyko jest największe. I w jaki sposób ta pomoc obecnie przebiega, na czym ona polega i jakie działania podejmujecie jako europejska największa organizacja, która zajmuje się zdrowiem na naszym kontynencie?
4: Rzeczywiście ta epidemia narasta bardzo szybko. W momencie, kiedy została odkryta, to było już kilkaset przypadków i wygląda na to, że została odkryta trochę późno. No, wiąże się to z tym, że to się dzieje w takich dość odległych prowincjach Demokratycznej Republiki Kongo z trudnym dostępem pracowników służby zdrowia czy epidemiologów. Na terenach, na których są niepokoje społeczne, działania zbrojne, kryzys humanitarny, także rzeczywiście tam mogą się rozwijać choroby przez pewien czas i nie są wykrywane. Objawy choroby wywołanej przez wirus Ebola na początku są takie niecharakterystyczne, przypominają grypę, to jest gorączka, jakieś rozbicie, takie ogólne bóle mięśni, osłabienie i przez jakiś czas nie wiadomo, co to może być. Może mnóstwo chorób może dawać takie objawy. Na tych terenach oczywiście są choroby takie jak dur brzuszny, malaria, które dają bardzo podobne objawy i z tym się wiąże często, jak się doda te niepokoje społeczne, trudność w dostępie i niecharakterystyczne objawy, to czasami tak to jest, że wykrywa się późno ognisko. Obecnie trudno nawet powiedzieć, ile jest przypadków. Już jest ponad 1000, jak się doda te wykryte, potwierdzone i podejrzane, ale tak naprawdę nie wiadomo, prawdopodobnie jest tego więcej i rośnie dość szybko. Dlatego no teraz najważniejsza jest odpowiedź tam na miejscu, też z naszego europejskiego punktu widzenia. Oczywiście no, z humanitarnych powodów trzeba pomagać tam na miejscu, żeby jak najszybciej wygasić to ognisko, ale z drugiej strony jest to też kwestia, że im szybciej opanuje się to w Afryce, tym mniejsze będzie ryzyko dla Europy. I tu nasza działalność polega na tym, że jesteśmy w stałym kontakcie z Światową Organizacją Zdrowia oczywiście, ale też z afrykańskim CDC, dokąd wysłaliśmy już eksperta, który tam jest na miejscu. No i teraz na bieżąco dowiadujemy się, jakie są dalsze potrzeby i będziemy podejmować jakąś akcję pomocy. Jesteśmy w kontakcie też z instytucjami, które mogą prowadzić badania i prowadzą badania nad potencjalnymi szczepionkami, bo jest tak na dzień dzisiejszy, że to, co mamy przeciwko wirusowi Ebola Zaire, na razie nie ma dowodów, że ta szczepionka czy leki będą działać przeciwko temu gatunkowi Bundibugyo, natomiast przeprowadzane są badania takie, żeby stwierdzić, czy może jest jakaś ochrona tą szczepionką. Z pewnych danych opublikowanych już wygląda na to, że być może jakaś protekcja będzie, ale to są badania na małpach naczelnych, to nie są badania na ludziach, więc trudno to tak zupełnie ekstrapolować.
6: No właśnie, z tymi gatunkami wirusa, już o tym troszeczkę powiedzieliśmy, ale z czym one się różnią? Co my o nich właściwie wiemy? Ile ich jest? Na ile ten temat jest zbadany? No bo mówi się Ebola, trochę tak jak się mówi grypa. Grypa ma kilka różnych
31: no, szczepów. Tu mamy chyba większą różnicę genetyczną, bo się raczej mówi o gatunkach. Możesz to uporządkować?
4: Tak, tak. To jest w ogóle rodzina filowirusów i tam należą takie dwa główne rodzaje. To są Ebola i Marburg. I wirus Ebola, ten rodzaj Ebola dzieli się na gatunki. Cztery gatunki wywołują infekcję u ludzi. To jest Zaire właśnie, Sudan, Thai Forest i Bundibugyo. Bundibugyo to jest gatunek wykryty stosunkowo niedawno, już w latach 2000. Bo pierwsze wykrycie wirusa Ebola to jest rok 1976 na terenie właśnie obecnej Demokratycznej Republiki Kongo. Bundibugyo jest już wykryty stosunkowo niedawno. Choroba jest bardzo podobna, natomiast te wirusy różnią się na tyle, że nie wiadomo, czy szczepionki przeciwko wirusowi Ebola z Zaire będą działały. Jest też tak, że jakby ta wspólnota służby zdrowia, badań medycznych światowa dużo się nauczyła poprzez pandemię COVID-u. I między innymi jeśli chodzi o wytwarzanie szczepionek, na przykład te technologie takie, zwłaszcza mRNA, rokują nadzieję, że szczepionki będą powstawały szybciej niż wcześniej. Mówi się nawet potencjalnie o 100 dniach do otrzymania w ciągu 100 dni szczepionki przeciwko nowej chorobie. No zobaczymy, jak to zadziała. Może być też tak, że ta szczepionka okaże się, że będzie w jakimś stopniu zapobiegać ta obecna. Najwięcej mamy właśnie doświadczeń z wirusem Ebola Zaire, ponieważ tu mamy już właśnie doświadczenie od roku 1976 i mamy doświadczenia z tej wielkiej epidemii wywołanej przez tego wirusa w latach 2014-16 w zachodniej Afryce. Do tego momentu, do tej wielkiej epidemii, jak mieliśmy ogniska eboli, to były tam do 200 przypadków, były wygaszane w ciągu tygodni, zwykle czy miesięcy. Natomiast ta wielka epidemia z tych lat 2014-16 to było prawie 30 tysięcy przypadków i bardzo dużo zgonów. No i stamtąd pochodzi mnóstwo naszych obserwacji, także się dużo nauczyliśmy. No zobaczymy, na ile ta wiedza się będzie przekładała na walkę z tym wirusem konkretnym teraz.
32: A powiedz w takim razie, jak z praktycznego punktu widzenia wyglądają takie działania prowadzone już na miejscu, których celem jest wygaszenie ogniska epidemii. Czy tam fizycznie jeżdżą przedstawiciele ECDC, czy oni na miejscu koordynują, czy też, nie wiem, prowadzą jakieś transporty leków, szczepionek, sprowadzają lekarzy. Jak wygląda organizacja takiej pomocy na miejscu już w kraju, który jest dotknięty epidemią eboli?
4: No, na razie jesteśmy w kontakcie z Światową Organizacją Zdrowia i afrykańskim CDC, żeby zobaczyć, co jest potrzebne. Wygląda na to, że ta epidemia trochę potrwa, bo jest już tak duża i rośnie na razie w takim tempie, że mówimy prawdopodobnie o miesiącach walki z nią, więc trzeba bardzo praktycznie jakoś to planować. Jest zwykle wiele partnerskich organizacji, które biorą udział w odpowiedzi. To są Lekarze bez Granic, oczywiście Światowa Organizacja Zdrowia, różne inne organizacje i potrzeby są duże. Począwszy od koordynacji działań, zwykle na poziomie nawet stolicy, w Kinszasie powiedzmy, czy w terenie są duże potrzeby też. To, co się dzieje, to chodzi o to, żeby jak najszybciej wykrywać przypadki i izolować je i leczyć. Powstają takie centra leczenia choroby Ebola i trzeba pacjentów izolować i leczyć ich w sposób bezpieczny. Oczywiście personel, który w tym bierze udział, musi być zabezpieczony odpowiednio. Ale też wykrywa się osoby z kontaktu jak najszybciej z takim przypadkiem i te osoby trzeba obserwować przez 21 dni, to jest najdłuższy okres wylęgania tej choroby, czyli trzeba zbierać dużo danych, być w kontakcie i to często się odbywa w buszu. I niestety mamy wiadomości już o atakach nawet na te centra leczenia eboli, właśnie w tej prowincji Ituri, gdzie to zostało wykryte. Także jest to bardzo trudne. Przy poprzednich epidemiach wywołanych przez Ebola Zair, przez ten wirus, no to tam jeszcze wchodziła kwestia szczepień, bo wokół każdego przypadku był taki pierścień szczepień robiony, żeby przez taką barierę zrobić dookoła. I to działało bardzo, natomiast tutaj właśnie nie wiemy, czy szczepionka będzie skuteczna.
32: Wspomniałeś o tej tragicznej epidemii eboli z lat 2014-16, kiedy to zachorowało około 30 tysięcy ludzi, bardzo wiele osób zmarło, ale wówczas też to był taki zimny prysznic dla bogatego świata, dla reszty świata, który polegał na tym, że ebola została przeniesiona do państw zachodnich, czyli wraz z podróżującymi osobami pojawiły się przypadki eboli w Europie, w Stanach Zjednoczonych i wówczas dopiero jakby zaczęto... Przepraszam, to tak trochę spłycę ten temat, ale chyba można powiedzieć, że zaczęto poważnie traktować tę chorobę i rzeczywiście przejmować się nią na tyle, że przyspieszyły prace nad lekami, nad szczepionkami. Jak to obecnie wygląda z punktu widzenia właśnie Europy? Czy również teraz mogą się pojawić przypadki przeniesienia tej choroby do nas i czy my jesteśmy w ogóle gotowi w Europie, w tym w Polsce, na takie sytuacje?
4: Tak, jest takie ryzyko. My zawsze na początku takiej epidemii publikujemy ocenę ryzyka dla Europy i zawieramy tam jakieś wskazania, co trzeba robić i to nie tylko jest publikowane na naszej stronie, ale przedstawiamy to takiemu Komitetowi Bezpieczeństwa Zdrowotnego Unii Europejskiej, gdzie są przedstawiciele minister zdrowia i oni muszą wiedzieć w pierwszym rzędzie, jakie są nasze zalecenia. Nasza ocena jest taka, że ryzyko dla obywateli Unii, którzy żyją w Demokratycznej Republice Kongo albo będą tam podróżować, jest niskie. Mimo wszystko, jeżeli oni przestrzegają zasad zapobiegania gorączce ebola, czyli będą unikać kontaktu z osobami, które mają objawy sugerujące tę gorączkę, będą unikać kontaktu ze zwierzętami, będą zachowywać podstawowe zasady higieny, to ryzyko jest niskie. Ryzyko dla krajów Unii Europejskiej tu w Europie jest bardzo niskie z tego względu, że te przypadki tak zwanej importacji, czy tak brzydko się mówi zawleczenia choroby tu do Europy, one zwykle są rzadkie. Może to wystąpić, zwłaszcza dlatego, że pomoc właśnie jest duża, udzielana przez kraje europejskie. Pracownicy służby zdrowia udają się tam w teren, żeby pomóc i mogą, oni mają bliski kontakt oczywiście z chorymi. Może być tak, że ktoś się zarazi mimo przestrzegania różnych zasad. Czasami jakieś tam rozprzężenie następuje, kiedy się zdejmuje ten strój, bo człowiek już taką ulgę czuje, że wyszedł z tej strefy, gdzie miał kontakt i czasami w tym momencie tak paradoksalnie się ludzie gdzieś tam zarażają. Że w tych wypadkach następuje tak zwana medyczna ewakuacja i w Europie mamy ośrodki, gdzie można na poziomie wysokiego bezpieczeństwa odizolować taką osobę i leczyć skutecznie.
31: I tu o to będziemy pytali w drugiej części audycji, bo chcemy też ustalić, jak to realnie właśnie wygląda w Unii, no, kiedy już takie zawleczenie się zdarzy, ale to za chwilkę.
32: A naszym gościem jest dr Piotr Kramarz, szef naukowy ECDC, czyli Europejskiego Centrum do Spraw Prewencji i Kontroli Chorób.
31: I na ciąg dalszy naszej rozmowy zapraszamy Państwa po informacjach Radia Tok FM.
9: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów Tok FM.
10: Tok 2.
11: Pani poseł Bogumiła Olbrycht, klub PiS, proszę.
12: Panie marszałku, Wysoka Izbo, precz z sentem, sent do kosza.
11: Dziękuję, pani poseł. Szkoda, że tak późno, bo to zdaje się wasz rząd wprowadzał.
1: Dziękuję za wszystkie oświadczenia poselskie. Wasz rząd wprowadzał sens, prawda?
10: I jeszcze raz?
1: Wasz rząd wprowadzał sens, prawda?
10: Ale można było to zablokować. To po pierwsze, a po drugie udoskonale.
1: No żałuję, że żeśmy nie zablokowali. Dziękuję.
10: Tylko ten się nie robi, co nic nie robi, więc jeśli...
1: Cieszę się, że przyszła refleksja.
10: Ale jeszcze można to naprawić. Wy macie taką szansę z całym czasem.
1: No, teraz ma rząd. Ma szansę naprawiać.
9: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
2: Autopromocja.
13: Zapraszam na kolejne wydanie audycji Globalne Popołudnie. Razem z Wojciechem Jagielskim wybieramy się do Armenii, która szykuje się do wyborów parlamentarnych. Mogliście już czytać, że to nie są zwykłe wybory, tylko historyczne rozdroże między Rosją a Zachodem. Porozmawiamy o tym rozdrożu, o tym, że stawką jest nie tylko geopolityka, ale ormiańska tożsamość narodowa z herbem kraju włącznie. A ponadto usłyszymy, jak pięknie śpiewa prezydent Francji. Audycja Globalne Popołudnie w niedzielę tuż po godzinie 16.
2: Zapraszają Krzysztof Story, Wojciech Jagielski. TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
15: Reklama.
7: Wielosztuki w RTV Eura GD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
15: Citroen.
17: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
18: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
19: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
20: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
19: TravistoFast i Travisto.
20: Aflofarm.
15: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 15.40, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Płocka prokuratura wyjaśnia okoliczności śmierci 46-latka, do której doszło wczoraj rano w trakcie policyjnej interwencji. Służby otrzymały zgłoszenie o biegającym po mieście nagim, krwawiącym mężczyźnie. Po zatrzymaniu policjanci założyli mu kajdanki. Leżąc na chodniku, mężczyzna przestał oddychać. Mimo podjętej reanimacji zmarł. Jutro w Łodzi otwarte zostaną kąpieliska miejskie Arturówek, stawy Jana i stawy Stefańskiego, a także sezonowe pływalnie przy ulicach Sobolowej, Głowackiego i Wiernej Rzeki. W Dniu Dziecka dzieci i młodzież do 18 roku życia będą mogły korzystać z tych usług za darmo. Rządząca na Malcie Partia Pracy wygrała przedterminowe wybory parlamentarne, ogłosił premier Roberta Bella. Jego formacja pobiła tym samym rekord, odnosząc czwarte z rzędu zwycięstwo wyborcze. Partia Pracy prowadziła kampanię podkreślającą siłę gospodarki, doświadczenie oraz wiarygodność rządu.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
31: Witamy Państwa ponownie. Druga część audycji Homo Science.
32: I ponownie Aleksandra Stanisławska.
31: Piotr Stanisławski, crazynauka.pl.
32: I wciąż jest z nami gość, dr Piotr Kramarz, szef naukowy ECDC, czyli Europejskiego Centrum do Spraw Prewencji i Kontroli Chorób. Witamy ponownie.
0: Dzień dobry.
32: Rozmawiamy o epidemii eboli, która właśnie toczy się w tej chwili w Afryce Środkowej, w Demokratycznej Republice Konga, gdzie odnotowano już około 100 potwierdzonych przypadków, natomiast podejrzeń co do liczby zachorowań, podejrzenia są dużo wyższe, ponieważ mogą przekraczać już 1000 przypadków i wiadomo, że najprawdopodobniej zmarło już wskutek eboli ponad 200 osób. Sytuacja wygląda na to, że dawno wymknęła się spod kontroli, bo Demokratyczna Republika Konga to jest miejsce niespokojne, targane konfliktami wewnętrznymi. Panuje tam nie od teraz, już od wielu lat kryzys humanitarny, w związku z czym pomoc w takich miejscach ludziom, którzy są narażeni na ebolę, jest niezwykle trudna, ale właśnie od tego są organizacje międzynarodowe, w tym ECDC oraz Światowa Organizacja Zdrowia, które tę pomoc tam niosą i realnie będą starały się wygasić to ognisko epidemii. Wiemy też, że kraje europejskie są gotowe na to, żeby reagować.

0: bezpieczeństwa zdrowotnego Unii Europejskiej, gdzie mamy przedstawicieli wszystkich krajów, minister zdrowia i informujemy ich o tym, jaka jest nasza ocena ryzyka i też co robić. I no, ocena ryzyka dla Unii Europejskiej, mówimy cały czas, że to jest bardzo niskie ryzyko, bo nawet jak będą jakieś przypadki, to będą one pojedyncze. Przy tej wielkiej epidemii z lat 2014-16 wirusem Ebola Zaire w Afryce Zachodniej było prawie 30 tysięcy przypadków tam w Afryce. Tutaj w Europie było kilka przypadków i one w większości to były medyczne ewakuacje, czyli te osoby nawet nie podróżowały komercyjnymi liniami, tylko były ewakuowane specjalnymi samolotami, gdzie była możliwość zabezpieczenia całkowitego i ochrony, żeby nie było żadnego przeniesienia tej choroby. Mimo tego, że osoby te były od razu hospitalizowane w takich oddziałach o wysokim poziomie bezpieczeństwa, w jednym czy dwóch przypadkach nastąpiło jeszcze przeniesienie na jedną osobę z personelu. Czasami bardzo trudno jest tego uniknąć, ale dalej już nie było szerzenia.
1: A czy w Polsce są takie ośrodki przygotowane na to, żeby takich chorych przyjmować albo z podejrzeniem eboli?
0: Tak, tak. Kliniki chorób zakaźnych często mają takie sale wysokiego bezpieczeństwa, gdzie jest podciśnienie, powietrze nie wydostaje się na ogólny oddział, przechodzi przez specjalne filtry, jest śluza, przez którą się wchodzi, gdzie trzeba założyć cały ten strój specjalny i potem go zdjąć wychodząc i wszelkie jakieś materiały używane przy opiece są odpowiednio utylizowane. Tu trzeba pamiętać, że ten wirus nie szerzy się tak jak wirus SARS-CoV-2, który wywołał COVID. On nie szerzy się drogą oddechową w powietrzu. Żeby on się przeniósł, potrzebny jest bezpośredni kontakt z krwią albo jakimiś wydzielinami ciała ludzkiego, czyli bezpośredni kontakt z człowiekiem chorym czy ze zwłokami tego człowieka, czy z przedmiotami, które są zabrudzone. Także to nie jest tak łatwo się zarazić. Natomiast jeżeli takie wydzieliny czy krew dostaną się na błony śluzowe czy jakieś skaleczenie, to oczywiście ten wirus może zarazić. Dlatego trzeba mieć taką barierę, jeżeli się opiekuje taką osobą. To jest sama choroba, oczywiście jest ciężka. Tam mówimy o śmiertelności od 30 do 50%. Ale jest też tak, że ta śmiertelność zależy bardzo od poziomu opieki i ta największa śmiertelność jest często w takich początkowych okresach epidemii, kiedy ta opieka zdrowotna tam w Afryce nie jest jeszcze na takim poziomie świadczona, jak powinna być, co jest trudne oczywiście. W warunkach europejskich, w warunkach takich klinik chorób zakaźnych opieka jest taka, że ta śmiertelność jest mniejsza, bo okazuje się, że mówi się, że to Ebola wywołuje gorączkę krwotoczną, ale tak naprawdę tych krwotoków w przebiegu tej gorączki nie jest aż tak dużo. I ludzie wygląda na to, że umierają z powodu wstrząsu, z powodu odwodnienia, bo jest biegunka, wymioty. I jeżeli jest odpowiednie leczenie, tak zwane zachowawcze, dostarcza się płyny, pacjentowi wyrównuje się wszelkie zaburzenia, bo to tą śmiertelność można nawet zmniejszyć dość mocno.
2: Ja chciałem zapytać jeszcze o taki zupełnie czarny scenariusz, bo Ebola nie jest zakaźna, dopóki nie wystąpią objawy, czyli nie, to jest o tyle, powiedzmy, szczęście w nieszczęściu, jeśli chodzi o przenoszenie tej choroby. Natomiast jeśli wyobrazimy sobie scenariusz, że do samolotu wsiada osoba, która no, nie ma żadnych objawów jeszcze, ale jest już zakażona, tamten okres, czas wylęgania, no to jest zwykle tam kilka dni, tak, chyba minimalny to są dwa dni, ale zwykle to jest koło tygodnia. Jeżeli taka osoba, która no, uważa się za zdrową, czuje się zdrowa, trafi do jakiegoś europejskiego miasta i tam gdzieś te objawy u niej zaczną występować, czy już na lotnisku, czy później no, w jakimś takim miejscu publicznym, czy to nie jest taki scenariusz, który mógłby rzeczywiście spowodować no, rozszerzenie tej epidemii na duże, gęste, zagęszczone europejskie miasta, czy ECDC również rozważa takie możliwości?
0: No to według naszej oceny, która się bierze z naszego dużego doświadczenia w pracy z Ebolą, z poprzednimi epidemiami, no to ryzyko jest bardzo małe. No może się zdarzyć, że ktoś będzie podróżował, kto jest już zarażony.

0: Problem jest tak, że kiedy pacjenci są zakaźni, kiedy mają już objawy i zwykle taki bardziej zakaźny pacjent jest już zwykle w takim stanie, że nie da rady podróżować. Natomiast może się zdarzyć, że ktoś właśnie w okresie wylęgania odbędzie taką podróż. My zalecamy, ale oczywiście no, to jest w kwestii tych krajów, w których to się dzieje. To jest nie tylko Demokratyczna Republika Konga, ale też Uganda. My zalecamy, są przypadki, my zalecamy tak zwany exit screening, żeby w tych krajach, na lotniskach, z których są loty poza te dwa kraje, żeby przeprowadzać taki screening objawów bezkontaktowymi termometrami osób, które przechodzą przez bramki i też, żeby one wypełniały takie kwestionariusze, czy nie mają jakichś objawów sugerujących ebolę albo nie miały kontaktu wysokiego ryzyka i żeby takie osoby jednak zawracać i diagnozować tam na miejscu, żeby one jednak nie podróżowały. Z drugiej strony tak zwany entry screening, który czasami jest wprowadzany przez kraje, czyli badanie po przylocie tutaj w Europie, ono jest bardzo nieefektywne, tak jak mówię, więc tego nie zalecamy. To, co było właśnie w czasie tej epidemii 2014-16, przy tych 30 tysiącach przypadków w Afryce Zachodniej, mieliśmy w Europie kilka przypadków tylko, więc badanie tych milionów ludzi, którzy przylatują do Europy, nie ma większego sensu. Największy sens ma oczywiście, i to robimy, uczulanie pasażerów, którzy wracają z tych regionów, żeby jednak zwracali uwagę, czy nie wystąpi u nich w ciągu 3 tygodni po powrocie, bo taki jest maksymalny okres wylęgania, nie wystąpi u nich gorączka, czy jakieś objawy sugerujące ebolę i żeby oni wiedzieli, co robić, że mają się zgłosić do lekarza jak najszybciej. Czy jeżeli to są objawy takie sugerujące bardzo, to zgłosić to telefonicznie. I wtedy, tak jak mówiłem, no w Europie są możliwości skutecznego odizolowania i leczenia skutecznego tej gorączki. Także tutaj szerzenie się jakieś większe, no nie, raczej nie wchodzi w grę.
1: Wygląda na to, że ta epidemia pojawiła się w takim dość trudnym dla świata momencie, mianowicie po wycofaniu się, to co nastąpiło w styczniu tego roku, Stanów Zjednoczonych ze Światowej Organizacji Zdrowia. No i właściwie to jest ten moment, kiedy również CDC, czyli amerykańskie Centrum do Spraw Prewencji i Kontroli Chorób, no nie współpracuje ze Światową Organizacją Zdrowia oraz zdaje się nie współpracuje z instytucjami typu takiego jak ta, której szefuje nasz dzisiejszy gość. Jak bardzo to utrudnia w niesieniu pomocy tym ludziom, którzy no, są narażeni na zachorowania w Demokratycznej Republice Konga?
0: No, ja nie będę ukrywał, że rzeczywiście nasza współpraca jeśli chodzi o kontrolę chorób i prewencję ze Stanami Zjednoczonymi, nie jest taka, jak była poprzednio, po tym wycofaniu się Stanów z pewnych struktur światowych. Natomiast mamy współpracę taką na poziomie operacyjnym. Oczywiście wymieniamy się doświadczeniami takimi coś na temat tego, co się dzieje, jakie są zagrożenia zdrowotne, to działa cały czas. Oczywiście informujemy kolegów, koleżanki ze Stanów o tym, co się tutaj dzieje w Europie. Dostajemy zwrotne wiadomości, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, także tu wymiana jest. Natomiast na arenie międzynarodowej oczywiście ta współpraca jest taka, tam jest wiele partnerskich organizacji i my od lat mamy taką sieć światowych centrów prewencji i kontroli chorób, takich światowych CDC.
2: Właśnie, afrykańskie CDC. Jak wygląda ta współpraca z afrykańskim?
0: No tam mamy bardzo ścisłą współpracę. Tutaj nawet jest takie finansowanie ze strony Komisji Europejskiej na to, że mamy pracowników, którzy są finansowani przez Komisję Europejską i są oddelegowani do współpracy z afrykańskim CDC, także mamy bardzo tam ożywioną współpracę, kontakty, podpisaliśmy takie memorandum o współpracy i mamy, tak jak mówiłem, eksperta tam teraz oddelegowanego, jak tylko zaczęła się epidemia. Także tutaj i mamy taką współpracę z większymi takimi ośrodkami typu kontroli i prewencji chorób na świecie, z takim ośrodkiem w Kanadzie, w Japonii, w Chinach. Także no to jest taka sieć globalna i to się tak jakoś kompensuje wszystko, dlatego że w chorobach zakaźnych tak praktycznie to nie ma granic, zwłaszcza teraz, kiedy to jest kwestia lotu jednego lub dwóch i z najdalszego zakątka świata można się przenieść z jakąś infekcją egzotyczną do Europy. To jest po prostu to konieczność. Tu wszyscy płyniemy w tej samej łódce wszyscy i musimy sobie pomagać, musimy współpracować. Tutaj nie ma innej opcji.
2: To ja chciałem jeszcze spytać na koniec o kwestię leczenia, bo na szczepionkę, na ten, przeciwko temu jednemu gatunkowi Zair, no czekaliśmy 43 lata, znaczy świat czekał, no z różnych względów istotnym problemem było to, o czym mówiliśmy w poprzedniej części audycji, czyli to, że nikt nie uważał jej za specjalnie ważną, no i też testy, które szczepionka była wcześniej gotowa, natomiast nie była testowana, no dłuższa historia, zresztą mówimy o niej w naszym podcaście Crazy Nauka, gdyby ktoś chciał, to zachęcamy, natomiast wiem, że są też prace nad lekami, które mogą działać nie tylko, no objawowo, tak? Chodzi o to, że w przypadku tego gatunku bardzo przydałoby się nie tylko szczepienie, ale też i leczenie. Jak wygląda w tej chwili sytuacja? Czy mamy nadzieję na takie leki?
0: Tak, tak. W momencie, jak takie coś się dzieje, to przyspiesza oczywiście, przyspieszają prace zarówno nad szczepionką, jak i nad lekami. Tam jest możliwość wytwarzania jakichś przeciwciał monoklonalnych przeciwko temu wirusowi. Tylko, że oczywiście to trwa. Jest to trochę taki wyścig z wirusem. Ale tak jak mówiłem, w poprzedniej części przetrenowaliśmy trochę tą walkę poprzez pandemię COVID, kiedy te szczepionki były wytwarzane w czasie znacznie szybszym i chciałem to podkreślić, bo słyszę cały czas taką krytykę, że to było za szybko, że to było z zachowaniem wszelkich procedur nadzorowania nad bezpieczeństwem, efektywnością tych szczepionek, także to, no teraz powinno to trwać krócej. Ale tak jak mówiłem też, leczenie tak zwane zachowawcze jest bardzo ważne, podtrzymywanie wszystkich funkcji życiowych, które ten wirus bardzo dezorganizuje, jest kluczowe.
2: Na tym etapie, podsumowując, zdecydowanie nie ma powodu do obaw, jeśli chodzi o mieszkańców Unii Europejskiej, co nie zmienia faktu, że sytuacja w Demokratycznej Republice Konga jest bardzo poważna i zapowiada się, że to będzie epidemia no, o znacznie większym zasięgu niż wiele tych wcześniejszych małych. Bardzo Ci dziękujemy za dzisiejszą rozmowę.
1: A naszym gościem był dr Piotr Kramarz, szef naukowy ECDC, czyli Europejskiego Centrum do Spraw Prewencji i Kontroli Chorób.
2: Dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo za uwagę. Dzięki.
2: Dziękujemy bardzo Państwu. Za chwilę informacje TOK FM o godzinie 16, a zaraz po nich audycja Globalne Popołudnie.
3: Razem z Wojciechem Jagielskim wybieramy się do Armenii, która szykuje się do wyborów parlamentarnych. Porozmawiamy o tym, że te wybory są historyczną decyzją między Rosją a Zachodem i o tym, że ich stawką jest też spory kawał ormiańskiej tożsamości narodowej, a poza tym usłyszymy, jak pięknie potrafi śpiewać prezydent Francji. Więcej już za chwilę w Globalnym Popołudniu, tuż po informacjach o godzinie 16.
4: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
5: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
4: Chyba więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Reklama.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Czerwiec 1989. Kartka wyborcza, długopis, cisza. I nagle radość. Pierwsza od lat. W tym roku mija 37 lat od pierwszych częściowo wolnych wyborów 4 czerwca 1989, kiedy wybraliśmy wolność. Miasto Stołeczne Warszawa i DSH zapraszają do wspólnego świętowania. Zobacz wystawę plenerową Niepokorne na rogu Karowej i Krakowskiego Przedmieścia, a w Teatrze Rampa spektakl Lalka 89. Pełny program na dshwaw.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Wydalenie z zawodu i 8 lat więzienia to grozi adwokatowi zatrzymanemu w sprawie fałszywych alarmów. Prawica prawdopodobnie bez wspólnego kandydata w wyborach w Krakowie. Place zabaw blisko zieleni i bardziej wymagające to wizja związku firm deweloperskich. Niedziela 31 maja, minęła 16. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie rozpatrzy wniosek o zawieszenie prawnika zatrzymanego w sprawie fałszywych alarmów. O zatrzymaniu mężczyzny poinformował wcześniej szef MSWiA Marcin Kierwiński. Przekazał, że jest to znany warszawski adwokat. Mężczyzna jest podejrzany o to, że podszywając się pod osoby pełniące w przeszłości wysokie funkcje publiczne, wysyłał do organów publicznych fałszywe zawiadomienia o przygotowaniach do zamachu na prezydenta i ministra spraw zagranicznych. Mężczyźnie grozi kara do 8 lat więzienia. Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie przekazała, że biorąc pod uwagę wagę tych zarzutów, adwokat może zostać wydalony z zawodu. Na deklaracjach i zapowiedziach się skończyło. Prawica nie wystawi wspólnego kandydata na prezydenta Krakowa. Tego chciało Prawo i Sprawiedliwość. Kandydatem Konfederacji zostanie Bartosz Boheńczak i jak przekonuje poseł Bartłomiej Pejo, formacja nie zamierza z niego rezygnować.
4: Wystawiamy kandydata, który jest, myślę, w stanie również spełnić oczekiwania Prawa i Sprawiedliwości. Kraków potrzebuje sprawnego menadżera, organizatora, a nie doświadczonego w kuluarach warszawskich polityka.
3: Zdaniem polityka PiSu Marcina Horały jest jeszcze czas na ewentualne rozmowy na prawicy.
5: Niedługo te decyzje już w sprawie kandydata również po naszej stronie będą musiały zapaść, więc mówię, jeszcze odrobinę czasu jest, no szanse niewielkie, ale jeszcze chwilkę sobie dajmy, jak nie, no to po prostu wskażemy naszego kandydata.
3: A wybory prezydenta Krakowa są konieczne po odwołaniu w drodze referendum Aleksandra Miszalskiego. Wiadomo już, że wystartuje w nich Aleksandra Owca z partii Razem i wystawiony przez Grzegorza Brauna Michał Klimek. Swoich kandydatów będzie miała Lewica i Koalicja Obywatelska. Decyzji nie podjął za to jeszcze Łukasz Gibała, który w ostatnich wyborach minimalnie przegrał z Aleksandrem Miszalskim. Iga Świątek po 4 meczach pożegnała się z Roland Garros. Nasza tenisistka przegrała mecz, którego stawką był ćwierćfinał z Martą Kostiuk z Ukrainy 5-7-1-6. Świątek przyznała na konferencji prasowej, że była spięta i odniosła się też do poprzednich meczów turnieju.
6: To nie jest tak, że czułam się idealnie w tych poprzednich meczach, tylko po prostu ta gra wystarczyła w pewnym sensie, no ale no dzisiaj faktycznie no nie czułam dobrze piłki na rakiecie. Zrobiłam tyle błędów, że pewnie nie dało się tego meczu wygrać, grając w ten sposób.
3: Świątek Rolanda Garrosa wygrała dotąd 4 razy, ostatni raz 2 lata temu, a jutro szansę awansować do ćwierćfinału ma Maja Chwalińska. Zagra o to z francuską Diane Parr. Mecz pokaże Eurosport. Młodzież będzie musiała jeździć w kaskach na hulajnodze elektrycznej. W przyszłym tygodniu wchodzą w życie przepisy nakładające taki obowiązek na osoby do 16 roku życia. Ekspert z Automobil Klubu Wielkopolski Maciej Bednik ocenił, że to dobra zmiana.
7: Jest to najbardziej urazowy sprzęt, którym poruszamy się i dyrektorzy SOR-ów, dyrektorzy szpitali twierdzą, że nawet 70% urazów na szpitalnych oddziałach ratunkowych to właśnie urazy spowodowane jazdą na jednośladzie, w tym szczególnie na hulajnodze elektrycznej.
3: Maciej Bednik dodał, że niezależnie od przepisów w kaskach powinni jeździć wszyscy użytkownicy jednośladów. Taki kask mógłby uratować życie 52-letniego mężczyzny z Kutna, który kilka dni temu zmarł w szpitalu po tym, jak doprowadził do wypadku na hulajnodze elektrycznej. Obowiązek jazdy w kasku do 16 roku życia wchodzi w życie w środę. Koniec z modą na idealne, katalogowe i niewymagające place zabaw. Polski Związek Firm Deweloperskich stworzył poradnik dla architektów, budowniczych i twórców przestrzeni wspólnych przy blokach i osiedlach. Jego autorzy zachęcają do tego, by na placach zabaw budować wyższe zjeżdżalnie, tworzyć przeszkody, które zmuszają do wysiłku i wymagają fizycznej zręczności. Szymon Kępka.
8: Modelowy plac zabaw powinien być blisko zieleni, pozwalać także na kontakt z wodą i błotem, mówi Sylwia Ziemacka z Fundacji Share the Care.
9: To nie wszystko musi być takie wymuskane i idealne, bo krzaki, jak podkreślają eksperci, też są fajni, bo można się w nich schować. Stworzenie przestrzeni, która daje możliwość nieoczywistego scenariusza zabawy.
8: Dzisiaj deweloperzy w Polsce mają obowiązek budowania placów zabaw, jeśli inwestycja jest przeznaczona dla rodzin z dziećmi. Nie ma jednak twardych wskazań, co na takim minimum 50-metrowym placu zabaw ma się znaleźć. Dlatego choćby tylko w Warszawie nie brakuje brakuje architektonicznych potworów, na przykład z ogrodzoną huśtawką albo samotną trampoliną na pustym placu. Dlaczego więc deweloper miałby zbudować jakościowy plac zabaw?
9: Jakość życia dla mieszkańców i to, co oni mają jakby w ramach tych przestrzeni wspólnych, to jest coś, co służy i społeczności, ale na koniec daje wartość dodaną też dla inwestora.
8: Poradnik o budowaniu placów zabaw jest darmowy i dostępny w sieci. Szymon Kępka, TOK FM.
3: Kolejne informacje w TOK FM o 16.20, a teraz prognoza pogody. Niedzielne popołudnie, najbliższa noc oraz poniedziałek zapowiadają się burzowo z intensywnymi opadami deszczu. Będzie im towarzyszył porwisty wiatr. Do godziny 19 ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują dla znacznej części województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego oraz północno-wschodnich obrzeży Mazowsza. Opadom może towarzyszyć wiatr do około 60 km na godzinę.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Dzisiejsze globalne popołudnie zaczniemy po dworsku, od odrobiny jazzu. Przy akompaniamencie fortepianu śpiewa nikt inny jak prezydent Francji, Emmanuel Macron, a na perkusji brawurowo towarzyszy mu premier Armenii, Nikol Paszynian. Jestem ciekawy, czy ten duet spodobał się w Moskwie, bo przecież Armenia to tradycyjna sojuszniczka Rosji i niegdyś część Związku Radzieckiego, a teraz jej przywódca nie tylko wziął się za standardy jazzowe, ale zrobił to podczas zjazdu, na który zaprosił do Erywania wszystkich europejskich przywódców, w tym prezydenta Ukrainy. Moment nie jest przypadkowy. 7 czerwca w Armenii odbędą się wybory, już teraz opisywane jako historyczne rozdroże między Rosją a Zachodem. Porozmawiamy o tych wyborach, o amerykańskich interesach na Kaukazie. Do opowieści dołączymy Turcję, Azerbejdżan, przegraną wojnę o Górski Karabach i sporo historii Armenii, która pokaże, że stawką tych wyborów jest nie tylko geopolityka, ale fundamenty ormiańskiej tożsamości. Na wszystko, co warto wiedzieć przed wyborami w Armenii, zapraszają Krzysztof Story
1: i Wojciech Jagielski.
0: Na początku maja wszyscy europejscy przywódcy, łącznie z premierem Polski, ale też prezydentem Ukrainy, prezydentem Francji, który tak pięknie śpiewał po francusku, taki znany standard jazzowy, zjechali do Erywania na zaproszenie Nikola Paszyniana i do tego takiego wymiaru zagranicznego tego szczytu, bo to było największe spotkanie przywódców europejskich na Kaukazie od lat. Jeszcze wrócimy pod koniec audycji, a na razie chciałbym porozmawiać o tym kontekście wewnętrznym, no bo moment na taki zjazd oczywiście nie jest przypadkowy. Jeśli to się wszystko dzieje miesiąc przed bardzo ważnymi dla rządzącego Armenią Nikola Paszyniana wyborami parlamentarnymi, no to to jest po prostu element kampanii wyborczej. I Wojtek, jak ta kampania przebiega i jak wyglądają sondaże teraz? Kto ma szansę przejąć władzę w Armenii i czy Nikol Paszynian ma szansę ją utrzymać?
1: Szczyt europejski na południowym Kaukazie to był chyba w ogóle pierwszy, a nie tylko pierwszy od lat. To więc to wydarzenie absolutnie historyczne. W dodatku odbył się w stolicy kraju, który dotąd uchodził za najbardziej oporny wobec Europy, a przynajmniej najbardziej prorosyjski.
0: No, za najwierniejszą sojuszniczkę Rosji Armenia uchodziła.
1: I taką wydawałoby się wieczną. A Ormianie od zawsze niemal, a przynajmniej od ponad 100 lat, od ludobójstwa Ormian, na początku XX wieku uważali Rosję za jedyne państwo, do którego mogą się zwrócić o pomoc albo liczyć na to, że zapewni ucieczkę przed nieszczęściem, bezpieczną ucieczkę, bezpieczne schronienie. Więc zjazd przywódców europejskich, a był tam także poza przywódcami Unii, był premier Wielkiej Brytanii, no i prezydent Ukrainy, było wydarzeniem bezprecedensowym, niezwykle ważnym, ważnym dla Rosji, ważnym dla geopolityki i ważnym dla kampanii wyborczej w Armenii. No nie sądzę, żeby przywódcy europejscy uzgadniali termin właśnie tak, żeby to było dobrze dla broniącego władzy Nikola Paszyniana, ale myślę, że Paszynian też by nie protestował. I nie protestował, kiedy zorientował się, że takie wydarzenie będzie można wykorzystać w kampanii wyborczej. Tak, to jest jeden z największych atutów i na tą europejskość, na tą prozachodniość nową w polityce zagranicznej Armenii Paszynian gra najbardziej. To jest główny ton jego kampanii wyborczej. Paszynian na wiecach mówi, że jeśli wybierzecie mnie, moi drodzy Ormianie, to gwarantuję albo daję wam obietnicę i nadzieję, że Armenia będzie państwem prozachodnim, współpracującym z Europą, a za tą współpracę będzie nagrodzona tym wszystkim, co Europa oferuje. Na początek ruch bezwizowy i możliwość legalnej pracy w Europie. No, cała Armenia to jest około 3 milionów ludzi, więc można zakładać, że znaczna część Ormian liczy na to, że dochodową pracę, bezpieczeństwo znajdzie właśnie w emigracji do Europy. Ormianie zastąpią w tej roli Gruzinów, którzy do tej pory takimi przywilejami się cieszyli, ale z powodu rządzącego od kilkunastu już lat gruzińskiego marzenia wkrótce ten przywilej mogą stracić. Ormianie, którzy z Gruzinami żyją jak Kargul i Pawlak, jak właśnie tacy Paweł i Gaweł, zacierają ręce. To jest dla nich będzie kolejna satysfakcja, że ich będzie na wierzchu, a nie Gruzinów.
0: Powiedzmy chwilę o konkurencji właśnie Paszyniana, bo przywołałeś Gruzję i to jest chyba dobre porównanie, bo te wybory, tak samo jak gruzińskie ostatnie, już kilka ostatnich gruzińskich wyborów, są przedstawiane jako to rozdroże. Z jednej strony Rosja, z drugiej Zachód. Na Zachód prowadzi Armenię już od 2018 roku, od kiedy rządzi krajem, właśnie Nikol Paszynian. O nim zaraz go jeszcze troszkę bardziej przedstawimy. A w przypadku Gruzji do Rosji ciągnął Bidzina Iwaniszwili, taki oligarcha, który się dorobił w Rosji, w zasadzie można go nazwać właścicielem Gruzji. No to powiedzmy o tym, kto ciągnie w stronę Rosji w Armenii, bo sondaże dają przewagę Paszynianowi, ale trzy pozostałe partie, które są za nim w tych sondażach, mają realne szanse, żeby uzyskać większość głosów, więc może być tak, że Paszynian wygra wybory, ale nie będzie przy władzy. No i z tych konkurentów, no to tam bardziej widać właśnie kierunek prorosyjski i jest taka postać, którą można nazwać gruzińskim Iwaniszwilim, taki właśnie oligarcha z Rosji bogaty, Samuel Karapetian. Powiedzmy coś o nim.
1: No to jest drobna różnica, albo zasadnicza różnica między wyborami w Gruzji sprzed dwóch już lat i Armenii, że w Gruzji nikt do prorosyjskości się nie przyznawał. Wręcz przeciwnie, raczej się wystrzegano tego rodzaju określeń, uważano to za szkodliwy przedwyborczy epitet. Nawet gruzińskie marzenie oburzyłoby się, gdyby usłyszało, że nazywasz się ugrupowaniem prorosyjskim. Oni mówią o sobie, że są przedstawicielami suwerennej demokracji i to pojęcie suwerennej demokracji było im najbliższe, podobnie jak premierowi Węgier, no wielu politykom w Europie. W Armenii natomiast podział przebiega jednoznacznie i wprost. Paszynian mówi o prozachodniej polityce i o uniezależnieniu się od Rosji, chociaż dodaje, że nigdy w życiu Armenia nie wystąpi przeciwko Rosji, nie będzie z Rosją wojowała, bo to głupie, mówi Paszynian. Natomiast jego opozycja w sposób jednoznaczny mówi, że droga na zachód to jest droga ku przepaści dla Armenii i Ormian, a przyszłość bezpieczną oznacza tylko współpraca i przyjaźń z Rosją. I ten podział na prorosyjskie ugrupowania i prozachodnie w Armenii jest bardzo ostry i podział w społeczeństwie wśród wyborców jest tak samo ostry. W dodatku, podobnie jak w Gruzji, to się mniej więcej układa pół na pół. Żadna strona nie ma wyraźnej przewagi. Zresztą Rosjanie też przyznają się wprost, o ile w Gruzji mówiąc, że jakaś partia jest miła Rosji, to pogrążyliby tą partię. W Armenii wręcz przeciwnie, Rosjanie niemalże po nazwisku mówią, o kogo im chodzi, kogo by chętnie wspierali, komu życzą dobrze, a za kogo trzymają kciuki. Jednym z nich jest Samuel Karapetian. To jest rzeczywiście oligarcha, który dorobił się majątku, podobnie jak Iwaniszwili w Rosji. Podobnie jak Iwaniszwili legitymował się rosyjskim paszportem. Przynajmniej za późno się jego zrzekł i tym samym wykluczył siebie, póki co przynajmniej, z możliwości ubiegania się o mandat poselski i o to, żeby w ogóle być premierem. Więc ta partia najsilniejsza opozycyjna, kierowana przez Karapetiana, jest partią, która walczy o władzę, ale jej przywódca póki co ani w parlamencie nie może zasiąść, ani premierem zostać nie będzie mógł, póki nie zostanie zmieniona konstytucja ormiańska, a to partia Karapetiana zamierza zrobić na pierwszym posiedzeniu, zaraz, jak tylko przejmie władzę, no pod warunkiem, że ją oczywiście przejmie, bo w przeciwieństwie do prozachodniego Paszyniana, którego popularność z każdym rokiem maleje, on w 2018 roku zdobył ponad 3/4 głosów. O Paszynianie powiemy jeszcze jak o jego drodze do władzy, ale jego popularność była ogromna. Był bohaterem ludowym. Dzisiaj popiera go najwyżej 1/3 wyborców, ale to i tak mu daje ogromną przewagę nad każdą pojedynczą partią opozycyjną, natomiast te partie opozycyjne mogą liczyć po około 10% głosów i zjednoczone mniej więcej mogą w optymistycznym wariancie mieć nadzieję, że będą mieć tych głosów tyle samo, co Paszynian. Ale za faworyta wyborów uchodzi Paszynian. Takim paradoksem ormiańskiej polityki jest to, że Paszynian coraz bardziej niepopularny jest i tak najpopularniejszy, dlatego że jeszcze bardziej niepopularni od Paszyniana są jego przeciwnicy polityczni.
0: O Paszynianie, jego drodze do władzy i całej sylwetce, w której odbija się sporo historii niepodległej Armenii, powiemy po skrócie informacji TOK FM. Wracamy do globalnego popołudnia za chwilę.
2: To Iran w tej chwili tak naprawdę paradoksalnie ustawił trochę sytuację, bo taką czerwoną linią była też właśnie blokada cieśniny Ormus.
3: Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni tym, co się tam dzieje. Wpłynie to gospodarczo na Polskę, to każdy wie, ropa, gaz, surowce, niepokój w tamtym regionie zawsze oznacza wzrost cen.
4: Jeżeli by się okazało, że ceny paliw jeszcze tydzień, dwa będą takie wysokie, no to najprawdopodobniej nie będzie innej możliwości, jak zacząć to ukazywać w cenie towarów i usług.
5: W obecnej sytuacji nie rozważamy rozpoczęcia operacji w zakresie bezpieczeństwa morskiego. Najważniejsze jest teraz podjęcie działań dyplomatycznych, które pozwolą uspokoić sytuację.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja. Sprawy różne.
6: Najpierw był udawany bunt Lucjana Żeligowskiego. Później pod osłoną wojsk generała powstaje sztuczne państwo o nazwie Litwa Środkowa. Już rok później organizm ten połączy się z Polską, by za jakiś czas stać się województwem wileńskim. Jakie były losy tej ziemi aż do wybuchu II wojny światowej, opowiemy w programie
0: Sprawy Różne. W niedzielę o 17:00 zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
7: Reklama.
0: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9:40, 12:40 i 14:40. W radiu TOK FM.
8: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Czerwiec 1989. Kartka wyborcza, długopis, cisza. I nagle radość. Pierwsza od lat. W tym roku mija 37 lat od pierwszych częściowo wolnych wyborów 4 czerwca 1989, kiedy wybraliśmy wolność. Miasto Stołeczne Warszawa i DSH zapraszają do wspólnego świętowania. Zobacz wystawę plenerową Niepokorne na rogu Karowej i Krakowskiego Przedmieścia, a w Teatrze Rampa spektakl Lalka 89. Pełny program na dshwaw.pl.
12: Hot grill.
13: Parilla caliente.
14: Grilla calda.
15: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
16: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
18: Skoda.
19: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
18: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
19: Mów szybko, gdzie byłaś?
18: Worldbox to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
19: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
18: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
19: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
7: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
20: 16:20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Strażacy wciąż usuwają skutki nawałnicy, która wczoraj przeszła nad gminą Ujazd w Opolskiem. Służby przekazały, że żywioł uszkodził 18 budynków, w tym 11 domów mieszkalnych. Jutro rozpocznie pracę komisja szacująca straty. Podczas rozpoczętej dzisiaj dwudniowej wizyty w Barcelonie szef polskiego MSZ Radosław Sikorski będzie rozmawiał o relacjach polsko-hiszpańskich, a także o rosyjskiej agresji na Ukrainę. Szefowie dyplomacji Polski i Hiszpanii omówią także sytuację na Bliskim Wschodzie oraz współpracę transatlantycką. Chóry oraz zespoły wokalne i taneczne, w tym białoruscy wykonawcy z Łotwy, wzięły dziś udział w Święcie Kultury Białoruskiej w Białymstoku. To doroczna prezentacja kultury mniejszości białoruskiej w Polsce. Oprócz występów były też kiermasz książek i rękodzieła.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Dzień dobry, tu audycja Globalne Popołudnie. Przy mikrofonach Krzysztof Stary.
1: Wojciech Jagielski.
0: Przed skrótem informacji, rozmawialiśmy o nadchodzących już za chwilę wyborach w Armenii, te 7 czerwca, o tym, jaki jest układ sił i o tym, że trochę naprawdę to są wybory między kierunkiem prorosyjskim a proeuropejskim. Najciekawsza dla naszej opowieści będzie postać, która ciągnie Armenię w tym kierunku proeuropejskim i to jest Nikol Paszynian, obecny premier, który nie tylko, jak się okazało we wstępie, jest brawurowym perkusistą, ale też od 2018 roku rządzi Armenią, a jeszcze wcześniej był obecny w jej życiu politycznym i społecznym. Ale zacznijmy od tego, co mówiłeś, że Paszynian dochodził do władzy jako bohater ludowy, popierany przez wszystkich, wyniesiony przez rewolucję uliczną do władzy w 2018 roku, był niesamowicie wręcz popularny. Dzisiaj ta popularność, no właśnie, daje mu tam 30 parę procent w sondażach. I można by się zapytać w zasadzie nie dlaczego tak mało, tylko dlaczego on w ogóle jeszcze jest przy władzy, bo musimy zacząć od kluczowego wydarzenia dla historii Armenii i tych wyborów, które miało miejsce w 2023 roku. Paszynian zaakceptował i Armenia pogodziła się z tym, że przegrała z Azerbejdżanem wojnę o Górski Karabach. Ten konflikt, który ma z górą 100 lat, którego na pewno tutaj nie opowiemy w całości, który to Karabach przez 30 lat okupowała, czy miała pod kontrolą Armenia, zależnie która strona o tym mówiła, a w 2023 roku ostatecznie Republikę Górskiego Karabachu, tą ormiańską, rozwiązano, z Karabachu uciekło 100 tysięcy Ormian. Jaki jest dzisiaj status Karabachu dla Ormian i dlaczego ta porażka, wydawałaby się historyczna, w najważniejszej dla Armenii sprawie, nie wysadziła Paszyniana z tego siodła przy władzy?
1: No właśnie dlatego, że ci, którzy uważani są albo uważają się za najważniejszych przeciwników politycznych Paszyniana, są jeszcze słabsi i bardziej skompromitowani, a zwłaszcza oni są skompromitowani, bo dzisiejsi przeciwnicy Paszyniana rządzili Armenią od 1997 roku. Wszyscy oni wywodzili się właśnie z Karabachu. Obydwaj prezydenci, którzy rządzili Armenią przed Paszynianem, Robert Koczarian i Serge Sarkisian, to byli bohaterami wojny w karabaskiej, zwycięskiej dla Ormian w połowie lat 90., a potem sprawili, że Armenia nie była w stanie obronić Karabachu i stawić czoła Azerom, no i przegrała tą wojnę. Najpierw w 2020 roku, a potem w 2023 roku ormiański opór został dobity.
0: To było niesamowite, bo w zasadzie w dwa dni Azerbejdżan po prostu przejął Karabach, wypuścił wszystkich Ormian, uciekło prawie 100 tysięcy ludzi, czyli prawie wszyscy Ormianie mieszkający w Karabachu wyjechali
1: nie prawie,
0: do
1: wszyscy,
0: Armenii.
1: Zostało kilkanaście osób, tak. No i ten status Karabachu jest dla Azerbejdżanu oczywisty. Jest prowincją azerbejdżańską, która nie cieszy się żadnymi szczególnymi względami, a już uchowaj Boże, żadną autonomią z całą pewnością nie. Kto chce, może tam wracać z Ormian, ale pod warunkiem, że będzie lojalnym obywatelem azerbejdżańskim. Dla Ormian Karabach dla jednych istnieje, dla drugich już go nie ma. Dla premiera Paszyniana i jego zwolenników Karabachu jako niezależnej struktury nie ma. Został zajęty przez Azerbejdżan. Zresztą Paszynian i jego zwolennicy nie kwestionowali specjalnie prawa międzynarodowego. Prawo międzynarodowe mówiło, że Górski Karabach jest częścią terytorium państwa azerbejdżańskiego. Natomiast obrońcy Karabachu i przeciwnicy Paszyniana uważają, że Karabachu nie ma tylko tymczasowo, że wszyscy mieszkańcy Karabachu powinni mieć prawo do Karabachu wrócić pod osłoną wojsk międzynarodowych i dopiero wtedy, ewentualnie, można tam zorganizować plebiscyt, w którym mieszkańcy Karabachu, ci, którzy oni uznają, że są rzeczywistymi, rdzennymi mieszkańcami Karabachu, będą mogli się w tej sprawie wypowiedzieć i zadecydować. No to Azerbejdżan by miał swoje do powiedzenia, bo kiedy Ormianie wygrali pierwszą wojnę o Karabach, to wypędzili z Karabachu i z otaczających Karabach powiatów azerbejdżańskich prawie 1 000 000 Azerów, którzy stali się azerbejdżańskimi uchodźcami. I Azerbejdżan mówi, chcecie plebiscytu, to pozwólcie głosować także tym, których żeście wypędzili. Paszynian mówi, że Karabachu już nie ma, pora się z tym pogodzić. Można było wygrać wojnę o Karabach i ten Karabach mieć dla siebie z dobrodziejstwem inwentarza, Ale skoro żeśmy przegrali, no to trzeba się pogodzić z porażką, no i uznać, że świat jest taki, jaki jest. Pora myśleć o rzeczywistej Armenii, i to podkreśla Paszynian na każdym kroku, a zapomnieć o Armenii wydumanej, nierealnej, o tej wielkiej Armenii.
0: Bo Armenia ma takie sny jak my od Polski, od morza do morza, prawda?
1: To jest nie, myślę, że te sny są jeszcze boleśniejsze i jeszcze takie, jakby powiedzieć, bardziej przypominające rzeczywistość, bo Armenia kiedyś rzeczywiście, no tylko że to było bardzo, bardzo dawno, istniała i była wielkim państwem, i ta tęsknota ich za tą wielką Armenią, czy tą dawną Armenią, to raczej nie za państwem ormiańskim, bo jego nie ma od tysiąca lat, tylko za ziemiami, które do Ormian należały. A Ormianie mieszkali na całym Bliskim Wschodzie, od Aleppo przez wybrzeża tureckie, po Van. Armenia dzisiejsza była peryferium
0: tej historycznej Armenii.
1: Tak, a dzisiaj tym najboleśniejszą traumą Ormian jest oczywiście zbrodnia ludobójstwa z początku XX wieku. Ormianie twierdzą, że to było ludobójstwo. Turcy zaprzeczają, że o ludobójstwie nie może być mowy, bo przecież ludobójstwo to nie jest kwestia, ile osób zginęło w mordach, tylko jest definicja prawna. W każdym razie wtedy Ormianie stracili te wszystkie swoje ziemie w Turcji.
0: 1915 rok, te okolice.
1: Uratowali się ucieczką do dzisiejszej Armenii i tam bezpieczeństwo i państwowość zagwarantowała im wtedy Rosja. Ten eksodus Ormian trwał dalej, bo przecież wojna domowa w Libanie, w Syrii, niespokojny Bliski Wschód sprawia, że coraz więcej Ormian wyjeżdża i wyjeżdża. I wyjeżdżają w dwie strony. Wydawałoby się, że będą przyjeżdżać do Armenii, ale tam tylko taka stróżka wątła się kieruje. Większość Ormian, jeżeli ma już wyjeżdżać z tych miejsc, które uważa za swoje rodzinne, to wyjeżdża na zachód. I dzisiaj w Armenii mieszka około 3 milionów ludzi. To tyle liczy kraj. 3 razy tyle żyje Ormian w diasporze. A najliczniejsza diaspora, prawie tak liczna jak ludność całej Armenii, żyje w Rosji. W Rosji żyje około 2,5 miliona Ormian.
0: A te 3 miliony Ormian w samej Armenii, no to jak Warszawa i przyległe gminy pewnie, coś koło tego. Skupmy się teraz, bo powiedziałeś bardzo ważne dla Armenii słowo, realna Armenia.
1: Tylko jedno
0: Armenia.
1: Bym to dodał do tej układanki etniczno-historycznej. Karabach, o którym żeśmy zaczęli ten fragment rozmowy, to była ostatnia ormiańska ziemia poza Armenią, na której Ormianie stanowili większość ludności. I dlatego uważali Karabach za część ormiańskiego terytorium. Dlatego walczyli o Karabach w latach 90. i dlatego tak boleśnie dzisiaj przychodzi im z tym Karabachem się żegnać. Dlatego to jest taki bolesny problem i dlatego temat Karabachu, sprawa Karabachu jest rozmową także przedwyborczą o ormiańskiej tożsamości. Na czym Ormianie mają się skupić? Na tym, kim byli, skąd pochodzą, czy też na tym, kim mają być w przyszłości? Czym ma być państwo ormiańskie?
0: Powiedziałeś realna Armenia. To jest bardzo ważny zwrot dzisiaj w dyskusji, która się toczy i także w tej kampanii wyborczej. I żeby to wyjaśnić, to cofnijmy się do momentu, w którym Armenia przestawała być sowiecką republiką. Zrobiła to jako jedyna w ogóle sowiecka republika lege artis, zgodnie z prawem Związku Radzieckiego, organizując plebiscyt, i w 91 roku państwo stało się niepodległe. I pierwszym prezydentem kraju został Levon Ter Petrosyan. To jest taki człowiek chyba ważny też dla Nikola Paszyniana, tego obecnego premiera, bo on go zawsze wspierał. Wspierał go potem też w próbie powrotu do władzy. Ter Petrosyan był też bohaterem Ormian. Za jego czasów wygrali wojnę o Karabach z Azerbejdżanem i po tej wojnie nigdy nie podpisano trwałego pokoju. I Armenia, tak samo nie mając załatwionej sprawy z Turcją, i przez lata zamkniętą granicę z powodu tego ludobójstwa, o którym mówisz, i tego, że to dalej są nieuregulowane sprawy, i z tych wyrzutów, symbol narodowy Armenii, obecny w herbie, Ararat, znajduje się dosłownie tuż za granicą Armenii, ale jest już w Turcji. I oni muszą na tę zniewagę przez lata patrzeć. I w ten sposób
7: przez to, że nie załatwiono nigdy tych konfliktów, w ten sposób chyba Armenia wpakowała się w taką długą izolację, w której jedyną wybawicielką była Rosja. Czy ja to dobrze rozumiem?
1: Bardzo dobrze. Levon Terpetrosyan był rzeczywiście charyzmatycznym przywódcą, no wyniesionym do władzy na ramionach. Ormiańska ulica go wyniosła. Był bohaterem w każdej postaci. Ormianie wygrali wojnę o Karabach, której bardzo szybko stali się zakładnikami. Jednocześnie domagali się wolności dla siebie, niepodległości i wolności dla Karabachu i zjednoczenia Karabachu z Armenią. I Terpetrosyan stał się uosobieniem tych wszystkich zwycięstw. Ale po zwycięstwie bardzo szybko przyszły koszty tej wolności, bo w rezultacie Armenia znalazła się w skrajnej izolacji. Miała zamkniętą granicę z Azerbejdżanem z powodu wojny i zerwane wszystkie dotychczasowe połączenia gospodarcze. Przestała jeździć kolej, przestano jeździć. Tamtędy też drogi przebiegły za czasów Związku Sowieckiego, więc to wszystko zostało zerwane. Turcja, starsza siostra Azerbejdżanu, uważana przez Ormian za najgorszego wroga, no też zamknęła granicę w geście solidarności z Azerami. Trzecią granicą była granica z Iranem. Niewielka, kawałek, tam kilkadziesiąt kilometrów, 40 kilometrów bodajże, ale Iran w latach 90. to też nie był kraj mile witany na światowych międzynarodowych salonach, raczej banita, raczej poddawano go ostracyzmowi. Cóż ten Iran, cóż ta republika muzułmańska miałaby Armenii do zaoferowania? Marny partner gospodarczy, a jeszcze marniejszy sojusznik w marszu o uznanie międzynarodowe. Czwarty sąsiad, Gruzja, no to jest taka sąsiadka właśnie, tak jak mówiłem, taka, z którą się tradycyjnie żre koty o wszystko, przede wszystkim o to, kto jest najstarszym narodem na Kaukazie, kto pierwszy chrześcijaństwo przyjął. Oni się potrafią ze sobą o wszystko kłócić. Dzisiaj by się kłócili, kto jest lepszym perkusistą, Paszynian, czy też był taki gruziński premier Zurab Żwania, jeden z przywódców rewolucji Róż. On też na wiecach grywał na perkusji w zespole rockowym, więc Ormianie powiedział, że w życiu Paszynian lepiej gra na perkusji, a Gruzini by powiedzieli, że to po prostu nie da się tego słuchać.
7: No z całym szacunkiem dla umiejętności bębniarskich Paszyniana to jeszcze troszkę mu brakuje. Zdolniejszym jest chyba politykiem, bo to on dzisiaj mówi w Armenii to, za co Levon Terpetrosyan stracił władzę, czyli udłużmy te wszystkie zaległe konflikty, podpiszmy te pokoje, otwórzmy granice i po prostu żyjmy dalej, bo musimy jakoś, bo inaczej się na tym Kaukazie wciśnięci między Turcję, Azerbejdżan, Gruzję, a Iran udusimy.
1: Tak, Terpetrosyan dosyć szybko, bo wygrana wojna w Karabachu to jest 94 rok, a już w 96 roku Terpetrosyan być może troszkę zanadto wierząc w swoją szczęśliwą gwiazdę i w swoją popularność wśród Ormian, zaczął tłumaczyć coraz głośniej i głośniej, że tak się żyć nie da i za chwilkę no wolni, ale zdechniemy z głodu, bo otaczają nas sami nieprzyjaciele, mamy zamknięte granice i jesteśmy zależni, w zasadzie skazani na Rosję i od niej zależni. Jeśli Rosja nam pomoże, to dobrze, a jeżeli się od nas odwróci, bo uzna, że ma poważniejsze sprawy, zapomni o nas, to po prostu nie przetrwamy. I tłumaczył Ormianom, że ułóżmy się z Azerami, podpiszmy z nimi pokój, uregulujmy status Karabachu, nie upierając się, że jest on częścią Armenii. Może wróćmy do rozmów o autonomii, póki jesteśmy górą, póki to my jesteśmy zwycięzcami wojny, a Azerbejdżan jest pokonany. Ale Ormianie mówili, że gdzie tam. Nie będzie nam tu taki Terpetrosyan kazał iść na jakiekolwiek kompromisy, skoro jesteśmy wojennymi bohaterami, zwycięzcami. Żeby udobruchać tych swoich przeciwników coraz liczniejszych, Terpetrosyan ściągnął z Karabachu na premiera Roberta Koczariana, bohatera wojny karabaskiej, wywodzącego się stamtąd, przywódcę Karabachu, tego powstańczego. Terpetrosyan liczył, że no w ten sposób jakby odzyska utracone wpływy, ale Koczarian tylko na to czekał i w 97 roku w Erewaniu doszło do pałacowego przewrotu. Bezkrwawego na szczęście, ale Terpetrosyan został zmuszony do podpisania dymisji, a nowym przywódcą kraju został Koczarian. W ten sposób Karabach przejął Armenii, a nie Armenia Karabach, bo Koczarian rządził 10 lat, po Koczarianie przyszedł Serzh Sarkisian, następny Ormianin z Karabachu, dalej rządził kolejne 10 lat, a Terpetrosyan przeszedł do politycznej opozycji. Paszynian jako młody chłopak, student, nie do końca dziennikarz, bo studiów dziennikarskich nie skończył, zajął się bardziej polityką, uważał Ter Petrosiana za swojego politycznego guru i zgadzał się z nim pod każdym względem. Też uważał, że Armenia płaci za Karabach. Owszem, pomogła wygrać wojnę, ale biedą i izolacją płaci za to, że nie potrafiła tego zwycięstwa jakby skonsumować. I ten podział wśród Ormian i w Armenii był coraz, z każdym rokiem coraz głębszy i głębszy. Na Ormian z Armenii i Ormian z Karabachu.
7: Do konfliktu o Karabach i o tym, co się działo dalej, wrócimy po skrócie informacji TOK FM. Na razie powiedzieliśmy o tym, jak Armenia stała się zakładniczką swojej własnej wygranej wojny z Azerbejdżanem o Karabach, a Levon Ter Petrosian, pierwszy prezydent kraju, który chciał ją zakończyć, nawet on za takie pragnienia zapłacił stanowiskiem i władzą. Wracamy po skrócie informacji TOK FM do globalnego popołudnia.

0: Autopromocja.
1: Gra na gitarze, nauka nowego języka, na przykład hiszpańskiego albo japońskiego, orientacja w lesie, ale bez GPS-a, sudoku, origami, krzyżówki oraz gry. To wszystko sprawia, że mózg starzeje się wolniej. O tym, jak się dobrze zestarzeć, w najbliższym programie Dobrostan. Poniedziałek, godzina 10:40. Małgorzata Waszkiewicz. Zapraszam.
0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro.
5: Mistrzowskie okazje w grze.
6: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
10: Ruszyły negocjacje nad budżetem Unii Europejskiej. Na wspólnym stole mogą pojawić się nawet 2 biliony euro. Skąd je wziąć i czy państwa zgodzą się na wyższe składki? A może czeka nas rewolucja w sprawie nowych zasobów własnych Unii? I na ile może liczyć Polska? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w podcaście Unia do kwadratu. Premiera we wtorek na tokfm.pl oraz w aplikacji Tok FM. Unia do kwadratu. Europa to nasza sprawa. Materiał powstał we współpracy z Parlamentem Europejskim.
11: W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
2: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 16:40, Monika Mroczko, zapraszam na informacje Tok FM. Główny irański negocjator oświadczył, że Teheran nie zaakceptuje żadnego porozumienia kończącego wojnę z USA, dopóki nie będzie pewności, że prawa narodu irańskiego są chronione, podały państwowe media irańskie. W czwartek media amerykańskie podały, że negocjatorzy USA i Iranu doszli do porozumienia w sprawie ram umowy o zakończeniu wojny. Co najmniej 2 osoby zginęły, a blisko 20 zostało rannych w rosyjskich atakach na Ukrainę w ciągu ostatniej doby. Według sił powietrznych Ukrainy wojska rosyjskie użyły do uderzeń prawie 230 dronów. W Kazachstanie blisko 1200 osób zostało od ubiegłego roku ukaranych za zasłanianie twarzy w miejscach publicznych. Przepis zakazujący zasłaniania twarzy został podpisany przez prezydenta tego kraju w ubiegłym roku. Zabranie on noszenia w miejscach publicznych odzieży i przedmiotów utrudniających identyfikację osoby poprzez zakrywanie twarzy. W informacjach TOK FM sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. Przekroczone normy zarówno pyłów PM2,5, jak i PM10 notuje się w mazowieckim Rzekuniu, a tylko PM2,5 w Łódzkiem pod Pabianicami. Poza tym po deszczach i silnym wietrze w większości kraju jakość powietrza jest dobra i bardzo dobra.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
16: Dzień dobry. Tu Globalne Popołudnie. Przy mikrofonach Krzysztof Story.
17: I Wojciech Jagielski.
16: Przed skrótem informacji rozmawialiśmy o tym, jak Armenia stała się zakładniczką własnej wojny z Azerbejdżanem o Górski Karabach, o tą taką enklawę, w której Ormianie stanowili większość do 2023 roku, kiedy Azerbejdżan ostatecznie tę wojnę wygrał. Z Karabachu wyjechali wszyscy Ormianie, praktycznie zostało kilkanaście osób, jak mówił Wojtek. No i dzisiaj ten człowiek, który wtedy rządził Armenią, Nikol Paszynian, nadal nią rządzi i 7 czerwca będzie walczył o pozostanie przy władzy w wyborach. Jego konkurenci prezentują kierunek zdecydowanie prorosyjski, taki, jakim przez lata przed Paszynianem poruszała się Armenia. I chciałbym tutaj porozmawiać trochę o polityce zagranicznej tego kraju, bo tą najbliższą już troszkę opisaliśmy. Jeszcze zamknięte granice z Azerbejdżanem, z Turcją, niepopodpisywane pokoje. Przez lata to tak funkcjonowało. I w tej sytuacji jedyną sojuszniczką Armenii przez lata była Rosja. W zasadzie sojuszniczką czy właścicielką?
2: I jednym i drugim. Sojuszniczką wtedy, kiedy Armenia była potrzebna, a tak naprawdę Rosji Armenia niespecjalnie była potrzebna, aczkolwiek po 1991 roku, po rozpadzie Związku Sowieckiego, Armenia stała się takim jedynym rosyjskim przyczółkiem na południowym Kaukazie. No bo Azerbejdżan szybko pożegnał się z Rosjanami.
16: Gruzja szła do Europy.
2: Gruzja po wojnach domowych wypędzała Rosjan, to zapraszała z powrotem, to Rosjanie sami się wpraszali. Pod rządami Saakaszwilego prowadziła politykę bardzo radykalnie prozachodnią. Potem przyszło gruzińskie marzenie i ten radykalizm stał się taki bardzo wstrzemięźliwy. A w Armenii zawsze stali rosyjscy żołnierze, a ci, którzy zastąpili Darpetrosjana, Robert Koczariana, po nim Serge Sarkisian, oba

0: oni są świetnymi żołnierzami, ale wojsko to z nich żadne, co najwyżej partyzanci, a wojsko prawdziwe, no to byli Ormianie. Listowali się, ilu tu marszałków było Związku Sowieckiego i u cara, jacy generałowie byli z Armenii, więc nawet tego nie próbowali jakoś usprawniać, uzbrajać. Uważali, że jak będzie się działa krzywda Armenii, no przecież przyjdzie z pomocą Rosja, no bo nie będzie taka niewdzięczna Rosja, której oddali absolutnie wszystko, zwłaszcza Koczarian.
1: No i tutaj mamy zwrot, bo w 2023 roku, kiedy Armenia naprawdę potrzebowała pomocy i wcześniej w 2020, kiedy Azerbejdżan zajmował pierwszą część Karabachu, Rosja nie kiwnęła palcem.
0: No i mówi się, że nie kiwnęła palcem, że kiwnęłaby palcem. Dzisiaj mówi ormiańska opozycja, że owszem, kiwnęłaby palcem, a nawet pogroziła pięścią i nie pozwoliła Azerom odebrać Karabachu, gdyby w Armenii dalej rządził ktoś taki jak Koczarian. Koczarian już nie mógł, bo dwie kadencje rządził. Sarkisian też nie mógł jako prezydent, ale mógł jako premier rządzić do dzisiaj. No więc mówią opozycjoniści, dzisiaj przeciwnicy Paszyniana, że gdyby nie ten Paszynian paskudny, to nigdy by do tego nie doszło. Rosja by nie pozwoliła odebrać Armenii Karabach. A pozwoliła dlatego, że Paszynian doszedł do władzy w taki sposób, który dla Władimira Putina jest najwstrętniejszy. W drodze pokojowej ulicznej rewolucji, która odsunęła od władzy w dodatku putinowskich faworytów. Na to Kreml nigdy się nie zgodzi. I opozycjoniści dzisiejsi w Armenii mówią, i właśnie za to zapłaciła Armenia, za Paszyniana, za jego rewolucję, przegraną wojną w Karabachu. Bo rzeczywiście Rosja nie ruszyła palcem. Najpierw mówiła, że nie może pomagać Armenii, dlatego że Azerbejdżan odbija Karabach, a Karabach jest częścią formalnie azerbejdżańskiego państwa, więc traktat o obronie wspólnej, ten wojennej współpracy, nie wspomina słowem, żeby Rosja spieszyła Ormianom z pomocą, Ormianom walczącym o cudzą ziemię. Ale w ostatniej wojnie to już doszło do ostrzału w terytorium ormiańskiego, więc formalnie Rosja powinna zareagować, ale nie zareagowała. Nie zareagowała, bo nie chciała pomagać Paszynianowi, nie zareagowała, bo sama już toczyła wojnę w Ukrainie i ta wojna nie układała się tak, jak Rosja by sobie wyobrażała i bałaby się wtedy wkroczyć do tej wojny między Azerami i Ormianami, bo bałaby się narazić największej przyjaciółce Azerów, Turcji. Turcja wyrosła na potęgę, może nie aż taką potęgę, jaką dzisiaj wciąż jest Rosja, ale poczekajmy jeszcze 2-3 lata i Turcja znów stanie się na Kaukazie, albo już nią jest, przeciwniczką Rosji, równie silną, a dzisiaj jeszcze chyba bardziej wpływową. No więc Rosja nie pomogła Ormianom, nie kiwnęła rzeczywiście palcem.
1: Wejdę ci tutaj w słowo, bo Rosja faktycznie Ormianom nie pomogła i to jest chyba przyczyna takiego zwrotu też w polityce ormiańskiej, który Paszynian konsekwentnie od 2018 roku próbuje ten statek zawracać w kierunku proeuropejskim. I powiedziałeś paskudny Paszynian, więc troszeczkę zróbmy dygresji, bo chciałbym chwilę opowiedzieć o nim jako o człowieku, bo on faktycznie, jak się obserwuje tę kampanię wyborczą, która teraz się toczy w Armenii, to on faktycznie jest paskudny. To jak on się odzywa do swoich konkurentów politycznych, to zupełnie nie przystaje do wizerunku, żebyście nie mieli potem takiego obrazu Paszyniana, że to jest wielki mąż stanu demokrata i który, prawda, prezydentem Francji śpiewa standardy jazzowe i gra.
0: No ale który dziś dzisiejszych polityków, premierów, prezydentów może za takiego uchodzić?
1: Ale powiedz mi, bo on stosuje tak ostry, karczemny język. Dlaczego on to robi?
0: Takiego języka używają też jego przeciwnicy, ale rzeczywiście on przejął inicjatywę. On reaguje bardzo osobiście na każdą krytykę. Argumenty, które przeciwko niemu są wysuwane, są najcięższe, bo mówi się, że jest zdrajcą, że jest szpiegiem tureckim i azerbejdżańskim, że jest psem łańcuchowym Turków, robi to, co mu każą najgorsi wrogowie, że zdradza sojuszniczkę najwierniejszą i zapomina się, że ta sojuszniczka go zdradziła. No więc co na takie coś, na takie diktum ma odpowiedzieć Paszynian? Jest człowiekiem szalenie emocjonalnym, raptusem. Jakby go ich tam nie rozdzielali, premiera i wiecujących jego przeciwników, wiecujących. Na wiecach, no to jest ta różnica w polityce w takim małym kraju jak Armenia i z krajami trochę większymi, że ten kontakt jest fizyczny, jest realny. Paszynian może urządzać sobie wiece poparcia, na których też gra na perkusji ze swoim

0: zespołem rockowym, ale zawsze na tym wiecu pojawiają się przeciwnicy Paszyniana i nawet jeżeli nie stoją mu na drodze, to są na tyle blisko, że zdążą krzyknąć coś, co Paszynian doskonale usłyszy. Krew się w nim gotuje i on na te zaczepki odpowiada. On stanowi w zasadzie, jest dla siebie sam największym przeciwnikiem i zagrożeniem. I to wszystko trwa, odkąd w zasadzie wiadomo było, że wybory w Armenii zadecydują o dalszych losach Paszyniana i Armenii jako kraju. W zeszłym roku, mniej więcej o tej porze, Paszynian wytoczył wojnę przeciwko kościołowi ormiańskiemu. I to wojnę, którą toczył w taki sposób, wulgarny, na tych wszystkich platformach społecznościowych. Nie chcę się wypowiadać, bo ja na nich z kolei i nigdy mnie nie było, więc równie dobrze mógłbym się opowiadać o życiu na Jowiszu.
1: Czekamy, Wojtku, na twoje konto na TikToku, ale póki co zostajemy w Armenii. Ja trochę rozwinę ten wątek i przekieruję naszą rozmowę na to, co Paszynian próbuje zrobić, bo on mówi, że sam jest swoim najgorszym wrogiem, a zadanie ma strasznie trudne, bo to, o co on walczy tak naprawdę, to nie jest tylko wygranie wyborów. Żeby przeprowadzić wszystkie zmiany, o których on mówi, i to samo dotyczy też jego konkurentów, potrzebna jest zmiana konstytucji, bo sprawa Karabachu, sprawa niesnasków z Turcją jest zakorzeniona bardzo głęboko w ormiańskim państwie. Ararat, góra, jest w herbie. Dążenie do zjednoczenia Armenii z Karabachem, czy Karabachu z Armenią, jest w konstytucji. Więc on, mówiąc o tej realnej Armenii, potrzebuje naprawdę bardzo dużego kredytu zaufania w tych wyborach, żeby to w ogóle móc zrealizować. Czy to jest realne?
0: Jest realne, dlatego że Paszynian po pierwsze może wygrać w te wybory, głównie z powodu słabości swoich przeciwników, a po drugie nie zawaha się bez żadnych skrupułów, to też jest coraz powszechniejsza praktyka, wykorzystać wszystkich instrumentów, do których ma dostęp, a rządzi w końcu, jest premierem, ma pod sobą te wszystkie służby, policję, sądy, media i tak dalej, a także tych, co będą liczyli głosy, żeby tych głosów było wystarczająco dużo. Paszynian nie tylko chce wygrać, on chce mieć większość konstytucyjną, a jak będą protestować, to niech się też nie będą zdziwieni, być może dlatego używa takiego języka w kampanii wyborczej, żeby potem nie musieć szokować świata, że raptem zmienił język. Rzeczywiście, wszystko, co mówi Paszynian, będzie niemożliwe, jeżeli nie wygra wyborów, a dużo trudniejszym jeszcze będzie referendum, które musi zorganizować i w którym to referendum Ormianie muszą się zgodzić na to wszystko, co on im mówi. Na zmianę herbu, zmianę konstytucji, bo Armenia, co obiecuje Paszynian, otwarcie na Unię Europejską może nastąpić tylko przez Turcję. Turcja jest pomiędzy Europą a Armenią. Żeby Turcja otworzyła granice, to Armenia musi podpisać pokój z Azerbejdżanem. A podpisać pokój z Azerbejdżanem może tylko, wykreślając z konstytucji zdania o obowiązku łączenia z Karabachem, no bo Azerbejdżan wtedy pokoju nie podpisze. Zmienić herb, no bo nie może w herbie Armenii być turecka góra, mówi Turcja. I wiele jeszcze takich rzeczy zmienić, które Ormianie uważają za niezwykle ważne symbolicznie dla ormiańskiej tożsamości.
1: W tym ujęciu stawką tych wyborów to nie jest tylko decyzja między Rosją a Zachodem, ale kawał ormiańskiej tożsamości narodowej, a mało który naród chyba tak poważnie do swojej tożsamości, jak Ormianie podchodzi.
0: Tak pokrzywdzony naród o tak dramatycznych losach rzeczywiście będzie zwracał się i pamiętał o swojej przyszłości, zwłaszcza, że tą przyszłość ma średnio zabezpieczoną, bo sojuszniczka najważniejsza, opiekunka zawiodła. Paszynian pokazuje nasza droga, nasza przyszłość na Zachodzie. Poprzednik jego, Ser Sarkisian, też próbował drogi na Zachód. Ostrożnie, nie tak krzycząc i nie używając takich słów jak Paszynian, ale mało brakowało, a w 2013 roku podpisałby razem z Ukrainą, Armenia i Ukraina już jechały do Wilna, żeby podpisać umowę o partnerstwie z Unią Europejską. Sarkisian zatrzymał się po drodze na Kremlu i na Kremlu Putin złożył propozycję nie do odrzucenia, a potem sam Putin, mając obok siebie milczącego Sarkisiana, zakomunikował, że Armenia zrezygnowała ze współpracy z Unią Europejską, zamiast tego będzie współpracowała, wstąpi do Unii Celnej z Rosją.
1: Dzisiaj Paszynian, 5 dni po tym, jak zaprosił do siebie wszystkich europejskich liderów, nie pojechał do Moskwy na defiladę z okazji 9 maja, Dnia Zwycięstwa pod Kremlem. Rosja przestała sprowadzać do siebie ormiańskie wino i koniak, wodę mineralną, dżermuk, kwiaty, owoce, no bo sanitarne jakieś tutaj oczywiście względy zupełnie niepolityczne zdecydowały. No więc Armenia przynajmniej dopóki rządzi nią Paszynian, bierze zwrot ostroeuropejski, a ja na koniec chciałem cię spytać o jeszcze jednego aktora w tym teatrze, bo kilka miesięcy temu pokój między Armenią a Azerbejdżanem, który oczywiście nie został jeszcze tak naprawdę podpisany, ale ogłosił istnienie tego pokoju Donald Trump, dodając, że oczywiście został on podpisany w jego obecności i tylko dzięki niemu. No i Armenia przyjmuje ostatnio gości bardzo ważnych ze Stanów Zjednoczonych. Był J.D. Vance niedawno, teraz przyleciał Marco Rubio podpisywać różne umowy. Czego szukają Stany w Armenii i na czym polega ta relacja na sam koniec tej naszej rozmowy?
0: Pomagają Stany Zjednoczone w ucieczce Armenii z tej rosyjskiej strefy wpływów. Razem z Unią Europejską. To są symboliczne gesty, ale jednak pokazują, to jest wsparcie dla Paszyniana. Taka wizyta Rubio, tak jak szczyt europejski, mają przekonać Ormian, że Zachód potraktuje Armenię poważnie i pomoże jej pod warunkiem, że Armenia sama coś zrobi. Porządek z tą konstytucją, podpisze pokój z Azerbejdżanem. Zachodowi coraz bardziej zależy na reaktywacji jedwabnego szlaku, który kiedyś tamtędy biegł z Chin do Europy. Późniejsze odkrycia dróg morskich do Azji uśmierciły jedwabny szlak. No, te dzisiejsze wojny w Zatoce Perskiej, niepokoje wokół Morza Czerwonego, kanału Sueskiego sprawiają, że ta droga morska przestaje być takim wybawieniem dla światowego handlu. I te szlaki prowadzące ze wschodu na zachód przez Kaukaz stają się coraz bardziej atrakcyjne. Dla Trumpa południowy Kaukaz jest właśnie takim interesującym kierunkiem. Ten szlak minie nie tylko Rosję, położoną na północ, ale także Iran i wody Zatoki Perskiej, cieśninę Ormus. Trump zainwestował sporo w południowy Kaukaz. Rzeczywiście dzięki aktywności dyplomatów amerykańskich udało się doprowadzić do jakiegoś porozumienia między Ormianami i Azerami. Jeżeli teraz ze strony Armenii, bo jeżeli Paszynian przegra, oczywiście nie będzie pokoju z Azerbejdżanem i nie będzie tej drogi Trumpa. No Trump będzie bardzo rozczarowany, ale już bywał rozczarowany. Przecież tyle wojen nakończył, a nie dostał pokojowej Nagrody Nobla. Sam zadzwonił do jakiegoś ministra norweskiego i powiedział, że skoro za takie zasługi nie dostał pokojowego Nobla, to czuje się zwolniony z dalszych starań o pokój międzynarodowy. No i zaczął wojnę w Iranie.
1: A my w tym globalnym popołudniu już dzisiaj nic nie zaczynamy. Tylko kończymy i czekamy na wyniki wyborów w Armenii, te już 7 czerwca i z tej okazji i innych pewnie na Kaukaz będziemy wracać. Dziękujemy za dziś. Krzysztof Story.
0: Wojciech Jagielski.
1: Wydawcą audycji był Jakub Paś. Za chwilę informacje TOK FM o godzinie 17, a po nich Karolina Lewicka w audycji Sprawy Różne.

0: Reklama.
1: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
3: Dynamika, która wyznacza standardy, przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców, bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla Ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla Ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla Ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
8: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Klagenfurt nad turkusowym Wörthersee łączy w sobie klimat renesansowej starówki z urokiem jeziora. Idealne miejsce na letni relaks, plażowanie i aktywność. Wszystko blisko siebie w słonecznej atmosferze południa. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
9: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
0: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Konfederacja staje do boju o Kraków. W wyborach na prezydenta tego miasta wystawi swojego kandydata. Iga Świątek krytycznie o swoim występie w Paryżu. Media społecznościowe to zastrzyk dopaminy. Przed Dniem Dziecka eksperci alarmują o zagrożeniach płynących z sieci. Niedziela 31 maja, minęła 17. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Na deklaracjach i zapowiedziach się skończyło. Prawica nie wystawi wspólnego kandydata na prezydenta Krakowa. Po referendum i odwołaniu Aleksandra Miszalskiego ze strony PiSu pojawiła się propozycja, aby w stolicy Małopolski połączyć siły z Konfederacją. Ale ta, nie bacząc na Prawo i Sprawiedliwość, już ogłosiła swojego kandydata. Wawrzyniec Zakrzewski.
12: Kandydatem Konfederacji jest Bartosz Bocheńczak. Jak przekonuje poseł Bartłomiej Pejo, Konfederacja nie zamierza z niego rezygnować.
13: Wystawiamy kandydata, który jest, myślę, w stanie również spełnić oczekiwania Prawa i Sprawiedliwości.
12: Takie postawienie sprawy, zdaniem Marcina Choreły z PiSu, nie ułatwia wskazania wspólnego kandydata. Ale jak dodaje zaraz, jest jeszcze trochę czasu na ewentualne rozmowy.
14: Niedługo te decyzje już w sprawie kandydata również po naszej stronie będą musiały zapaść, więc mówię, jeszcze odrobinę czasu jest, no szanse niewielkie, ale jeszcze chwilkę sobie dajmy, a jak nie, no to po prostu wskażemy naszego kandydata.
12: Wybory w Krakowie odbędą się pod koniec sierpnia. Wiadomo już, że wystartuje w nich Aleksandra Owca z Partii Razem i wystawiony przez Grzegorza Brauna Michał Klimek. Swoich kandydatów zapowiada Lewica i Koalicja Obywatelska. Decyzji nie podjął za to jeszcze Łukasz Gibała, który w ostatnich wyborach minimalnie przegrał z Aleksandrem Miszalskim. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
11: Zrobiłam tyle błędów, że tego meczu nie dało się wygrać. Wprost powiedziała Iga Świątek po odpadnięciu z 1/8 finału wielkoszlemowego French Open. Dziś w Paryżu polska tenisistka przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk 5-7, 1-6. Świątek triumfowała na kortach imienia Rolanda Garrosa czterokrotnie. W poprzedniej edycji odpadła w półfinale. Zakończenie rywalizacji w 1/8 finału to wyrównanie jej najsłabszego wyniku we French Open z 2019 roku, kiedy debiutowała w seniorskiej rywalizacji w stolicy Francji. W życie weszły przepisy dotyczące miejsc schronienia. Takie nowe obiekty powstaną m.in. w Kujawsko-Pomorskiem w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Wojewoda Michał Sztybel podpisał 63 umowy z samorządami, które złożyły wnioski o pieniądze z programu.
0: Wśród tych umów mamy 6 umów dotyczących miejsc ukrycia, budów miejsc doraźnego schronienia, m.in. w gminie Osie za 700 tysięcy, ale też w tych już zaopiniowanych, ale jeszcze przed umową, na przykład ogromne budynki, parkingi wielopoziomowe w Bydgoszczy, które będą tą twardą infrastrukturą schronienia dla mieszkańców.
11: A w tym roku na obronę cywilną Kujawsko-Pomorskie wyda łącznie 255 milionów złotych. Tysiące osób uczestniczyło w organizowanych w Warszawie międzynarodowych targach książki. Zarówno dla autorów, jak i wydawców książek była to okazja do porozmawiania twarzą w twarz z czytelnikami, mówi Michał Nalewski z wydawnictwa Pruszyński Spółka.
15: Dla nas targi to jest taki moment, kiedy my możemy tak naocznie zobaczyć, dla kogo my te książki każdego dnia, mówiąc bardzo kolokwialnie, robimy. Dlatego, że przez prawie 365 dni w roku rozpędzamy ogromną machinę wydawniczą, ale my widzimy ludzi w mediach społecznościowych, widzimy cyferki, widzimy topki, a tutaj nagle widzimy czytelnika, który staje przed naszą półką pełną nowości, widzimy, jak szuka książek, które książki bierze, które odkłada.
11: A w tegorocznej edycji targów zorganizowano ponad 1500 wydarzeń zrzeszających czytelników i wydawców zarówno polskich, jak i zagranicznych. Dzieci spędzają w internecie średnio około 5 godzin dziennie, a świat wirtualny nie jest dla nich wirtualny, tylko po prostu rzeczywisty. Tak wynika z raportu NASK. W przededniu Dnia Dziecka o zagrożenia dla najmłodszych w sieci pytał Bartosz Kądziołka.
16: Korzystanie z serwisów społecznościowych wspomaga w organizmie tak zwane strzały dopaminowe, czyli wydzielanie hormonów związanych z mechanizmami motywacji czy nagrody, mówi medioznawca z Uniwersytetu Łódzkiego Krzysztof Grzegorzewski.
17: Obcowanie, powiedzmy, w internecie, nawet z platformami społecznościowymi, to jest cała masa nagródek, drobnych, małych, ale takich, którymi jesteśmy bombardowani z minuty na minutę. Każdą rolką, każdym postem, każdym lajkiem. Ja nie mówię, że to nie jest sympatyczne, ale jeżeli się od tego uzależnimy, to mamy ogromny problem.
16: Ekspert proponuje wprowadzenie edukacji medialnej.
17: Już w klasach 1-3 trzeba dzieciom mówić: słuchajcie, to jest prawda, to jest nieprawda. Sprawdzajcie informacje. Tutaj ten pan albo ta pani was zwyczajnie kłamie.
16: A jak mówią eksperci, rodzice dają urządzenia ekranowe już dwuletnim dzieciom, a zamiast tego powinni budować relacje. Bartosz Kądziołka, TOK FM.
11: A kolejne informacje w TOK FM o 18:00. Najcieplej teraz we Wrocławiu, 25 stopni, najchłodniej w Łebie, tylko 13. W nocy deszcz możliwy na zachodzie i południowym zachodzie. Jutro padać może w całym kraju, a termometry pokażą od 19 do 22 stopni.
10: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
18: To jest audycja Sprawy Różne. Karolina Lewicka przy mikrofonie. Dzień dobry, witam Państwa i witam naszego dzisiejszego gościa, profesor Włodzimierz Mędrzecki, Zakład Historii Społecznej XIX i XX wieku, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, panie profesorze.
19: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry Państwu.
18: Kilka tygodni temu rozmawialiśmy z panem profesorem o zakończonej sukcesem wyprawie wileńskiej z 1919 roku. Zainteresowanych tym epizodem naszej historii odsyłam do podcastu Spraw Różnych z 12 kwietnia. Wtedy tę historię skończyliśmy na buncie Żeligowskiego. Otóż Józef Piłsudski zdecydował się przeprowadzić operację, która polegała na fikcyjnym buncie pierwszej dywizji litewsko-białoruskiej pod dowództwem generała Lucjana Żeligowskiego przeciw rządowi polskiemu. Te rzekomo zbuntowane oddziały zaatakowały oddziały litewskie i po jednym dniu walk opanowały Wilno. Walki były toczone jeszcze do 29 listopada 1920 roku, kiedy to podpisano w Kownie zawieszenie broni. I pod osłoną wojsk Żeligowskiego powstało sztuczne państwo o nazwie Litwa Środkowa, a po roku jego istnienia wybrany w demokratycznych wyborach Sejm Wileński wydał 20 lutego 1922 roku deklarację o połączeniu Litwy Środkowej z Polską. Litwini oczywiście nigdy się z tym nie pogodzili. Litewski rząd demonstracyjnie zerwał wszelkie z nami kontakty dyplomatyczne, kulturalne, gospodarcze, sportowe, a na forum międzynarodowym Litwa wyrażała opinię o istnieniu stanu wojny między oboma państwami. Dziwaczny i niebezpieczny dla stabilności Europy stan ni to wojny, niepokoju przerwał dopiero w grudniu 27 roku Józef Piłsudski, który w Genewie wymusił na litewskim premierze deklarację, że stan wojny między obu państwami nie istnieje. No i właśnie mniej więcej w tym miejscu urwaliśmy opowieść pana profesora. Dziś proponujemy ciąg dalszy, czyli opowieść o Wilnie w latach 20. i 30. XX wieku. Jakie to było miasto?
19: Z jednej strony duże, to było piąte miasto II Rzeczpospolitej. Liczyło w 1920 roku około 150 tysięcy mieszkańców. W 1939 miało ich już prawie 240 tysięcy. Także rosło szybko, aczkolwiek od razu trzeba powiedzieć, że przez cały czas borykało się z ogromnymi problemami ekonomicznymi i gospodarczymi, co wynikało z faktu, że przed 1914 rokiem Wilno było stolicą ogromnego obszaru określanego przez Rosję jako ziemie północno-zachodnie i dominowało nad właściwie całą Białorusią, Polesiem, znaczną częścią terytoriów nadbałtyckich. Wilno było ogromnym centrum ich wyprawiania, udoskonalania, uszlachetniania. Słynne na cały świat były również rękawiczki wileńskie, to zresztą do końca okresu

0: między wojennego. Po drugie, końcówka XIX i początek XX wieku to jest znaczne ożywienie rolnictwa, przede wszystkim ziemiańskiego na tych wielkich terenach i Wilno było ośrodkiem, który stanowił z jednej strony zaplecze bankowo-finansowe dla tych ogromnych terytoriów, a z drugiej strony centrum zaopatrzeniowe. Tutaj było sporo firm handlowych, które z zachodu przede wszystkim sprowadzały najnowszej generacji sprzęt rolniczy, przede wszystkim niemiecki, ale także z Wielkiej Brytanii i rozprowadzały go tutaj po tym regionie. Stąd też ostatnie 25 lat przed 1914 rokiem to bardzo dobry okres gospodarczy. To wtedy powstaje właściwie nowe Wilno, którego centrum była ulica wówczas Georgijewska, czyli Świętego Jerzego, a w okresie międzywojennym ulica Mickiewicza. Powstała może nie najładniejsza, ale w każdym razie bogata i bardzo wygodna architektura taka w stylu zachodniorosyjskim trochę, znaczy mieszkania. Zbudowano kilka nowoczesnych cerkwi rosyjskich, które miały dokumentować panowanie Rosji na tym terenie. Od końca XIX wieku działało kilkanaście kilometrów linii tramwaju konnego, którym się poruszano. W 1912 roku Wilno otrzymało ogromną pożyczkę w Londynie, za którą rozpoczęło wreszcie prace kanalizacyjne i budowę wodociągów. Powstała już wtedy elektrownia. Jednym słowem, żyło się świetnie, interesy się rozwijało, miasto rosło. Potem przyszła okupacja niemiecka.
1: No, a potem przychodziło z rąk do rąk.
0: Tak, wojna, okupacja niemiecka, potem kilka lat wojen. Ale co na gorsze, po wojnie okazało się, że granica polsko-litewska, polsko-łotewska i polsko-rosyjska sprawiło, że Wilno ze stolicy wielkiego regionu gospodarczego stało się duszącym się naprawdę dużym miastem, z którego nikt nie chciał kupować wyprawionych skór. No nikt, to przesada, ale w każdym razie dopływ surowca z terenów Wielkiej Rosji się skończył. Wielki rynek rosyjski na skóry zniknął. Natomiast jednym z efektów konfliktu polsko-litewskiego było to, że Niemen został zamknięty. W związku z tym nawet jeżeli udało się jakieś drewno eksportować, to wyłącznie koleją.
1: Czyli polityka silnie wpływała na gospodarkę?
0: No, po prostu straszliwie. W pewnym momencie produkcja garbarska Wilna wynosiła 15% przedwojennej. W związku z tym bezrobocie było permanentnym elementem pejzażu wileńskiego aż do 1939 roku. Wielki kryzys tylko pogłębił istniejące problemy, ale wcale ich nie stworzył. W okresie międzywojennym największym źródłem pieniędzy dla Wilnian stało się państwo, które zbudowało tam nowy polski aparat państwowy, stworzyło ogromną liczbę instytucji, uruchomiło i utrzymywało w Wilnie największy w skali polskiej garnizon wojskowy. To było na stałe tam od 8 do 10 tysięcy żołnierzy, którzy oczywiście jedli, musieli gdzieś mieszkać, płacili za wszystkie usługi, a także za życie rozrywkowe i własne, rodzinne. Można obliczyć, że na te około 200 tysięcy mieszkańców było jakieś przynajmniej 5 tysięcy urzędników, którzy otrzymywali pieniądze budżetowe. I to właśnie administracja i taki aparat państwowy stały się jednym z głównych źródeł utrzymania mieszkańców Wilna.
1: Chciałabym pana profesora zapytać o takie dwie opowieści, z jakimi można się spotkać w literaturze. Jedna opowieść to jest ta, którą pan już zaczął, czyli że państwo polskie inwestuje w Wilno, Wilno się rozwija. Jest też opowieść, jaką znajdujemy w literaturze litewskiej, że Wilno w okresie dwudziestolecia międzywojennego, po tym jak zostało zajęte przez Wojsko Polskie, było miastem uwięzionym, miastem traktowanym jak prowincja i sprowadzonym do statusu prowincji, miastem, które musiało borykać się z zapuszczeniem, z upadkiem. miasto, które było upośledzoną peryferią państwa polskiego, symptomami degradacji społecznej, zacofania gospodarczego.
0: Najchętniej oczywiście pryncypialnie zaprzeczyłbym tej tezie i powiedziałbym, że to wszystko nieprawda, ale w 19-20 roku, kiedy tam montowaliśmy państwo polskie, Wilno było opanowane entuzjazmem. W końcu I wojny światowej, kiedy powstawała Polska, jeszcze kiedy się okazało, że jest na tyle silna, żeby wygrać militarną, polityczną batalię o Wilno, wilnianie miejscowi przeżywali wielką falę euforii, entuzjazmu, głosząc, że wchodzące w skład II Rzeczpospolitej Wilno powinno być drugą stolicą odrodzonej Rzeczpospolitej. Tak jak Warszawa jest stolicą administracyjną, tak Wilno wraz z Krakowem powinno ex aequo tworzyć kulturalną stolicę nowego państwa. To natychmiast powoływano się na Uniwersytet Stefana Batorego, stworzony w XVI wieku jeszcze i mający złoty czas na przełomie XVIII-XIX wieku, Mickiewicza i Słowackiego w sposób oczywisty. I jako trzeci element tej stolicy to miało być odrodzenie i promieniowania kultury polskiej na wielkie obszary dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Grupa entuzjastów, wśród których wymienić przede wszystkim należy Ferdynanda Ruszczyca, znakomitego polskiego malarza, który od pierwszych lat XX wieku, ziemianina zresztą w sensie rodzinnym Podwileńskiego, malował tamtejsze pejzaże i był główną postacią świata kultury artystycznej Wilna. A z drugiej strony Ludwika Jankowskiego, znakomitego historyka, który wcześniej pracował w Kijowie i był specjalistą od XIX-wiecznej historii Wilna i Uniwersytetu, podjęli bardzo intensywne działania na rzecz odtworzenia Akademii. Znaleźli tutaj zrozumienie marszałka Piłsudskiego i władz rządowych polskich i już w 1919 roku Uniwersytet został erygowany, aczkolwiek od razu powiedzmy, że jako Uniwersytet Polski. Nie uniwersytet będący alma mater dla mieszkańców Wielkiego Księstwa Litewskiego, tylko Uniwersytet Polski, który miał propagować kulturę polską na tamtych terenach i Litwini oraz Białorusini mieli tam studiować po polsku.
1: No właśnie, jeżeli jesteśmy przy tym wątku kultury, to pozwolę sobie zacytować fragment z jednego z esejów Tomasza Węclowy, który właśnie tym się zajmował i pisał tak. W mieście rozwijała się prawie wyłącznie polska kultura. Była ona dość bogata i ożywiona, zważywszy ponowne otwarcie uniwersytetu, teatrów, akademii muzycznej, wieczory literackie w tak zwanej celi Konrada, wystawy sztuki współczesnej, kabarety i tym podobne. W 1937 roku wychodziło w Wilnie 114 gazet i magazynów, w tym 74 polskie, 16 żydowskich, 12 białoruskich, 9 litewskich i 3 rosyjskie. Poza czasopismami życie kultur niepolskich było marginalizowane, izolowane. Co charakterystyczne, pisarze litewscy i żydowscy żyjący wówczas w Wilnie opisywali wyłącznie życie swoich kulturowych enklaw. Litewskie oraz białoruskie towarzystwa naukowe, jak i litewskie i białoruskie szkoły istniały nadal. Działała litewska księgarnia oraz teatr grający po litewsku. Ale zarówno Białorusini, jak i Litwini, szczególnie od lat 30., spotykali się z narastającymi restrykcjami.
0: Niestety nic dodać, nic ująć. Można tylko powiedzieć, że w okresie międzywojennym w całej Europie kultura była orężem. Walczono tak samo w Rumunii, w Czechosłowacji.
1: Chodziło o to, żeby spolonizować do cna.
0: Nie po to myśmy zdobyli Wilno po 130 latach zaborów, żeby tam dzielić się polskością odzyskaną właśnie Wilnem włączonym do Rzeczpospolitej z innymi. Niestety było to dominujący sposób myślenia. Najbardziej zacni ludzie w sensie takim moralno-etycznym tam albo demonstracyjnie odcinali się od państwa polskiego i polskiej polityki, jak Tadeusz Wróblewski. W każdym razie dawni litewscy, wileńscy krajowcy po prostu przechodzili do opozycji i Tadeusz Wróblewski, założyciel Wielkiej Biblioteki, która do tej pory tam działa jako największa biblioteka naukowa Wilna, po śmierci praktycznie rzecz biorąc był żegnany z ulgą, że wreszcie go już nie ma. Ale no, niestety to był taki okres i jedną z lekcji historycznych, jakie społeczeństwo polskie powinno wyciągnąć, winna brzmieć: nigdy więcej nie wracajmy do tego typu praktyk.
1: A jakie znaczenie dla miasta miało pewne poczucie tymczasowości? Czy w ogóle ono było? No bo wcześniej mówiliśmy o tym, że miasto przychodziło z rąk do rąk, takie były czasy wojenne, potem Wojsko Polskie zajmuje Wilno, rzecz jasna, ale przecież państwo litewskie przez całe dwudziestolecie międzywojenne nie przestaje wysuwać roszczeń do miasta, które uważa za swoją stolicę. Co ciekawe, Kowno, gdzie jest rząd litewski, otrzymuje status no, dość niezwykły, tymczasowej stolicy, tak? Więc jeżeli państwo litewskie zakłada, że Kowno to jest tymczasowa stolica i że naszą prawdziwą stolicą jest Wilno, to rozumiem, że ten sposób myślenia Litwinów o Wilnie musi w jakiś sposób też na Wilno wpływać.
0: W zasadzie tak, aczkolwiek różnica sił...
1: Czyli jasne, my będziemy za chwilę.
0: Ale różnica sił była na tyle duża, że Litwinów to się nie bali. Myśmy dokładnie pamiętali, że Litwinów tu zaprosili bolszewicy i jeżeli my się czegoś baliśmy, to tego, że przyjdzie Rosja i wykorzysta Litwinów, da z powrotem pozorną suwerenność Litwie nad Wilnem.
1: I tak się stanie.
0: No tak się stanie. I tego się podskórnie oczywiście obawiano, dlatego ogromny entuzjazm wywołało w Wilnie nawiązanie stosunków dyplomatycznych w 1938 roku pod wpływem polskiego ultimatum, bo no, pamiętajmy,
1: no
0: wtedy...
1: To była ogromna presja.
0: Na Litwę ogromna, zresztą Litwa wówczas bała się straszliwie no, i Niemców, i Rosjan wybuchu wojny i utraty suwerenności. W związku z tym także wśród Litwinów pojawiła się taka opcja, że Polska licząca 35 milionów obywateli jest jakimś sojusznikiem zwiększającym szanse Litwy na przeżycie zbliżającej się zawieruchy. Ale generalnie rzecz biorąc, tak, stałym zaklęciom, że Wilno już jest na wieki polskie i im bardziej będzie spolonizowane, tym mamy większą pewność, że ono zostanie, towarzyszyła jasna świadomość, że losy Wilna po I wojnie światowej zostały przesądzone nie przez wolę mieszkańców i to, że Polacy stanowili 60% ludności, ale to, że armia polska wygrała z armią rosyjską, a Niemcy nie byli w stanie tam działać bardziej aktywnie. I podobnie jak z Wrocławiem, wszyscy wiedzieli, że losy miasta zależą od wielkich tego świata i wielkiej polityki, a nie od samych Wilnia.
1: To zapytam jeszcze o gospodarkę. Jak to wygląda? Bo z jednej strony jest zamknięty ten rynek rosyjski, są problemy ze sprowadzaniem surowców z Rosji, że pojawia się bezrobocie. Oczywiście będzie tak jak wszędzie też kryzys gospodarczy. Lata 29, 33, 35 właściwie w tym rejonie Europy. No ale też znalazłam liczne przykłady pozytywne rozwoju, na przykład produkcja odbiorników radiowych albo szkoła techniczna zainicjowana przez Stowarzyszenie Techników Polskich w Wilnie, obserwatorium astronomiczne. W 27 roku powstają nowoczesne budynki Polskiego Radia Wilno. Rok 30. Instytut Naukowo-Badawczy Europy Wschodniej, więc to nie jest tak, że było tylko źle. Jak było naprawdę?
0: Nie, ale to ja nie powiedziałem, że było źle. Powiedziałem, że było ciężko i że były fatalne uwarunkowania gospodarki. Dochodzimy właściwie do centrum problemu. Otóż historia Wilna w dwudziestoleciu jest historią postępującej integracji II Rzeczpospolitej. Ponieważ stary układ uległ całkowitej destrukcji, Wilno mogło ruszyć w istniejących uwarunkowaniach dopiero wtedy, kiedy w sposób realny zintegrowało się z gospodarką całej II Rzeczpospolitej. I rzeczy, które pani wymieniła, są elementem tych procesów integracyjnych. Największym czynnikiem, który w latach 30. ożywiał Wilno i okolice, stała się Gdynia. Ponieważ port połączony, nie tak bezpośrednio, ale koleją z Wileńszczyzną, stał się miejscem przeładunku towarów płynących z Wileńszczyzny, przede wszystkim lnu. Wszyscy podśmiewiali się z generała Żeligowskiego, że on propagował lniarstwo i widział przyszłość Wileńszczyzny właśnie we lnie. Ale realnie biorąc, tak, len był bardzo poszukiwany i w Wielkiej Brytanii, i nawet w Stanach Zjednoczonych. Zaczęto sprzedawać coraz więcej drewna, nie w formie surowej, ale także w formie przerabianej. Mebli drewnianych, zabawek. A hitem eksportowym Wileńszczyzny w latach 30. Stało się mięso. Otóż właśnie kapitał gdyński, samorząd wileński plus kapitał rządowy złożyły się i zbudowały w Wilnie ogromną chłodnię, która przygotowywała mięso do transportu dłuższego koleją, a później statkami, i ono coraz szerzej z roku na rok płynęło na ten. Druga sprawa, niezwykle istotna, to włączanie rolnictwa Wileńszczyzny w cały system rolnictwa II Rzeczpospolitej i handlu ogólnokrajowego. Trzecia sprawa to w Wilnie od końca lat 20. zaczęły się rozwijać nowoczesne dziedziny gospodarki w rodzaju reklamy, rynku dziennikarskiego, prasowego, medialnego, przedsiębiorczość związana z motoryzacją. Wszystkie te rzeczy, które powstawały już w ramach II Rzeczpospolitej jako nowe dziedziny gospodarki, i one tworzyły nowy system ekonomiczny, w którym Wilno miało nowe szanse, już niezależne od starej struktury gospodarczej. Tragedia była tylko z ludnością żydowską, która w najmniejszym stopniu korzystała z tych wszystkich zmian. Była zatrudniona głównie w tych tradycyjnych, starych dziedzinach ekonomicznych, zwłaszcza związanych z produkcją odzieży i handlem odzieżą, i nędza znacznej części właśnie Żydów wileńskich była po prostu zatrważająca. W dużej mierze gmina utrzymywała się z datków płynących z zagranicy, głównie Stanów Zjednoczonych.
1: Profesor Włodzimierz Mędrzecki jest moim Państwa gościem, a słuchają Państwo Radio Tok FM, pierwszego radia informacyjnego.
2: Reklama. Wielostuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańsze z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
4: Blik. Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Stop, Kasia, ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
8: Dzięki, i wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
7: Mów szybko, gdzie byłaś.
8: Worldbox, to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
7: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
8: Pewnie, Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
7: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupię.
9: Kategoria trawienie.
10: Po jednej nutce.
9: Ciężko na żołądku.
10: A teraz?
9: Uczucie pełności.
10: Dobrze, i ostatni.
9: Gazy.
10: Świetnie, a co można na to zaradzić?
9: Najlepiej zastosować Trawisto.
11: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
12: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja.
11: o przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Reklama.
1: Trwa audycja Sprawy Różne. Moim i Państwa gościem jest profesor Włodzimierz Mędrzecki, a rozmawiamy o Wilnie w okresie dwudziestolecia międzywojennego, kiedy to Wilno było miastem polskim, tak można powiedzieć?
0: Tak, tu uwaga troszkę ogólniejsza. Miasta mają mury stabilne, no dopóki nie przylecą naloty dywanowe i ich nie zniszczą. Natomiast niestety w XIX, XX wieku w Europie w wielu miastach nastąpiła wymiana ludności. Jeżeli wyrzuci się dotychczasowych mieszkańców, wejdą nowi, to po kilkunastu, kilkudziesięciu latach oni czują się jak u siebie i Wrocław tutaj jest znakomitym przykładem. Z Wilnem także jest trochę tak. Przed I wojną światową wyższe warstwy wileńskie były niemalże równo w 1/3 polskie, jeszcze z dawnych czasów, rosyjskie, które tworzyły się przez cały XIX wiek i czuły się w Wilnie u siebie na początku XX wieku, i żydowskie, które były równoprawnym współtwórcą wszystkich elit wileńskich. Po I wojnie światowej zniknęli Rosjanie. Żydzi zostali niejako ograniczeni i zgettoizowani, można powiedzieć, i tą publiczną, widoczną elitą Wilna, właściwie w każdym względzie poza gospodarką, stali się Polacy, i oni, mając ambicje uczynienia z Wilna na zawsze już polskiego miasta, prowadzili intensywną jego polonizację, zarówno świadomie, jak i samym działaniem, tak troszkę bezwiednie. W 1939 roku zaczęło się to kończyć i po 1945 nastąpił brutalny proces depolonizacji Wilna, w gruncie rzeczy zakończony sukcesem.
1: Mam przed sobą taki tekst Michała Kryspina Pawlikowskiego, Wojna i sezon, Wilno. Mm-hmm. Pozwolę sobie zacytować fragment. W końcu roku 1935 na wojewody wileńskiego naznaczono pułkownika Ludwika Bociańskiego. Był bardzo niskiego wzrostu i szczupły. Soszczenko powiedział kiedyś, że całe zło na świecie pochodzi od ludzi małego wzrostu i szczupłych. Czy Soszczenko miał rację, czy nie, o tym można by dyskutować. Pan Buciański był pułkownikiem dyplomowanym, a więc tumanem z definicji. Dzielny, zdaniem niektórych głupich ziemian, był najgorszą kombinacją chytrej tempoty z energią. Zresztą, jeśli o politykę chodzi, był na terenie Wileńszczyzny miniaturą i wiernym wykonawcą generała Sławy Składkowskiego. Nie uznawał Litwinów i Białorusinów. W stosunku do Litwinów stosował różne chwyty skarbowo-policyjne. Białorusinów w ogóle nie uznawał za naród. I tak dalej, i tym podobne, w tym właśnie duchu. Czy tacy ludzie mieli polonizować Wilno?
0: No, inni ludzie, myśląc, nie polonizują, bo wiedzą, że to nie ma sensu. Powiedzmy dla równowagi, że Wilno miało też Władysława Raczkiewicza przez właściwie prawie całe pierwsze dziesięciolecie jako szefa tamtejszej administracji. Był on znakomity, koncyliacyjny, rozmawiał ze wszystkimi i wtedy było zdecydowanie lepiej. Końcówka lat 30. jest w ogóle w Polsce trudna i rządzili Sławoj Składkowski nie tylko w Warszawie, Wilnie, ale także w wielu innych miastach. Zresztą cieszył się bardzo złą opinią w Wilnie, złą prasą, i wszyscy odetchnęli z ulgą, kiedy zaraz przed wojną został odwołany. Z drugiej strony, powiem, że w 1937 roku roku, jak policja weszła do siedziby litewskich organizacji narodowych, to w piwnicy znaleziono zarówno tajny magazyn druków antyrządowych, jak i tajny sejf zawierający ogromną ilość dewiz, które przyjeżdżały potajemnie z Kowna i finansowały działalność znacznej liczby organizacji litewskich. Jeszcze raz, w okresie międzywojennym kultura była bronią i Litwini bezwzględnie ją wykorzystywali, tak samo jak Polacy. Oczywiście wyższość moralna Litwinów jest oczywista. Ich było w Wilnie kilka tysięcy w sumie. Byli w oblężonej twierdzy. Ale...
1: A jak się czuli w tej oblężonej twierdzy?
0: Właśnie,
1: jak w oblężonej twierdzy?
0: Tak, jak żołnierze litewskiej sprawy narodowej. I absolutnie nie wchodziły w grę jakiekolwiek kompromisy z państwem polskim. Konspirowano zaciekle i prawo było nieważne. Ważna była lojalność w stosunku do władz w Kownie. To trudno mi rzucać tutaj kamienie na Bociańskiego, bo właściwie działalność antypaństwowa, antypolska, litewska była ewidentna, deklarowana i nikt nie miał wątpliwości, że tak będzie.
1: Wrócę jeszcze do tej oceny rozwoju Wilna, bo mam przed sobą takie dwa przykłady, oczywiście są to opinie litewskie. Wilno i Wileńszczyzna stały się swoistym suplementem Polski przekształconym w najbardziej zacofaną polską prowincję. Albo w okresie międzywojennym Wilno znalazło się na dalekim pograniczu i w oparciu o swoje zasoby nie było zdolne do rozwoju przemysłu, nie miało nadziei samemu rozwinąć jakąkolwiek gałąź przedsiębiorczości. Uległo całkowitemu zacofaniu i przekształcało się w zubożałe, upadające, nadgraniczne miasto Polski. Zastanawiam się, czy potem takie narracje, pewnie karykaturalne, zważywszy na to, o czym mówiliśmy, były potrzebne do tego, żeby w jakiś sposób podsumować ten okres polskości Wilna w okresie dwudziestolecia międzywojennego jako okres straszny, całkowitej zapaści tego miasta?
0: Tak, dokładnie. To jest narracja polityczna, motywowana dyskusją z Polakami o tym, że to Litwini są właściwymi gospodarzami tego regionu. Wilno nie uległo, Wileńszczyzna nie uległa regresowi w okresie II Rzeczpospolitej, nie miała warunków, pieniędzy i możliwości, żeby to przezwyciężyć i wystartować. Warunkiem na poprawy gospodarczej całego regionu była głęboka restrukturyzacja rolnictwa. Wymagała ona takich pieniędzy, które można porównać tylko z wkładem unijnym w rozwój Polski w ostatnich 20 latach. Tych pieniędzy nie było i Wileńszczyzna wraz z całą Polską musiała sama skumulować kapitał przeznaczony później na inwestycje i rozwój. Tego na Wileńszczyźnie nie było skąd wziąć. Natomiast my, zwłaszcza teraz wiemy, ale to już mówiono przed wojną, wcale nie musieliśmy uprzemysławiać Wileńszczyzny. To był teren stosunkowo rzadko zaludniony. Wystarczało tam modernizować rolnictwo, wystarczało budować specjalizację eksportu tego, co na Wileńszczyźnie rzeczywiście produkowano, czyli produktów rolnych, leśnych, grzybów, to wszystko sensownie przetwarzać. Spokojnie struktura gospodarcza Wileńszczyzny była do obrony, tylko zmodernizowany. Od 18-19 roku minęło 20 lat. Dopiero koniec lat 30. był momentem, kiedy w Wilnie autentycznie zaczynało brakować rąk do pracy, ponieważ miasto po kryzysie z roku na rok, zbierając pieniądze na inwestycje miejskie, w pewnym momencie robiło tyle jednocześnie inwestycji miejskich w sieci drogowej, w budownictwie mieszkaniowym, w budowaniu kolejnych, niedużych, ale zakładów pracy, czy przemysłu żywnościowego, rolno-spożywczego, czy też przemysłu lekkiego, że naprawdę ściągało z roku na rok ogromne ilości ludzi. Także potencjał powoli się kumulował i tylko to jest gdybanie. Lata 40. byłyby dla tego regionu okresem wyraźnego skoku cywilizacyjnego. No, wybuchła wojna i ponieważ nie zrobiono do 39 roku ogromnej liczby rzeczy, to Litwini mogli palcem pokazać, że proszę, to wszystko nie było zrobione. Ale Uniwersytet Stefana Batorego, pierwotnie marzono, że będzie to ponownie uczelnia, w której będą tacy uczeni jak Lelewel czy Śniadeccy czy Poczobutodlanicy, no w ogóle będzie wszystko w ogóle cudownie. Okazało się, że takiego potencjału nie było, no ale wydział lekarski, wydział prawny oraz studium rolnicze kształciło rok w rok kilkudziesiąt albo nawet ponad 100 dyplomowanych lekarzy, dyplomowanych prawników, którzy później szli na urzędników do aparatu państwowego i leczyli ludzi w całym tutaj regionie. W pewnym momencie ponad 30% studentów to byli studenci narodowości żydowskiej, także po polsku, ale jednak zdobywali kwalifikacje, nawet już przy represjach takich mocno antyżydowskich była grupa aplikantów sądowych i adwokackich w sądownictwie Wilna i regionu. Szkoły średnie miały poziom naprawdę przyzwoity i absolwenci wileńskich liceów i wędrowali na studiach po całej Polsce i robili kariery w bardzo różnych miejscach. To państwowa szkoła techniczna, którą pani wymieniła, nazywana była polskim tym wileńskim Wawelbergiem, ponieważ i ambicją, i efekty działania tej szkoły były naprawdę bardzo, bardzo przyzwoite. Tylko wszystko wymaga czasu, a wszyscy jesteśmy niecierpliwi, bo życie trwa krótko.
1: To jeszcze zapytam o końcówkę lat 30., także wybuch wojny, ale najpierw rok 38., Wodzu prowadź na Kowno, czyli dlaczego polskim władzom tak bardzo zależało na tym, żeby nawiązać stosunki dyplomatyczne z Litwą? To pod groźbą wojny, bo przecież tak to wyglądało, to ultimatum.
0: No to wówczas mieliśmy do czynienia już z pozycjonowaniem się w obliczu ewidentnie narastającego konfliktu międzynarodowego i dla nas było jasne, że Litwa może być wykorzystywana jako narzędzie polityki antypolskiej zarówno przez Niemcy, jak i przez Rosję. Jeżeli uda się ją skaperować i dogadać choćby pod względem siły, to wtedy automatycznie jeden z naszych frontów wydaje się załatwiony i no takie były nadzieje.
1: Pobożne życzenia.
0: No tak, ale no, mieliśmy naprawdę dużą armię, mieliśmy sojuszników, no poza tym no, musieliśmy coś robić, nie można było całkiem z tego rezygnować. Także nie było to eleganckie, ale generalnie rzecz biorąc trzeba powiedzieć, że poziom odprężenia relacji polsko-litewskich po nawiązaniu stosunków był bardzo, bardzo przyzwoity.
1: No sprawa stanęła na ostrzu noża, grożono wojną, więc że potem było odprężenie, bo wojny nie było, to mnie nie dziwi.
0: Może dlatego wojną grożono, że ryc Śmigły potrzebował trochę szabelką pomachać. Ta sprawa już dojrzała nie tylko militarnie wcześniej. Litwini też szukali sposobów pozycjonowania się przed wojną i wcale nie mieli ochotę włazić w łapy bolszewików. Może prędzej Niemców, ale z kolei Niemców

0: to mam taki fragment symptomatyczny z tego jego słynnego przemówienia, kiedy wzywano go właśnie: wodzu, prowadź na kowno. Nazywacie mnie wodzem, a wiecie, że przemawiać nie jest rzeczą wodza. Chcę tylko stwierdzić przed wami, że serdeczną radością przejmuje mnie fakt, że są takie chwile, kiedy tyle polskich serc potężnie i tak jednolicie bije jednym wspólnym rytmem. Fakt ten musi cały naród przepoić wiarą, że Polska potrafi zrealizować swoje wielkie przeznaczenie. Niech żyje Polska. Napaść Niemiec na Polskę, 1 września. Rząd litewski 2 września ogłasza neutralność, ale po przegranej kampanii wrześniowej przez naszą armię udzielił schronienia kilkunastu tysiącom żołnierzy i oficerów polskich. 19 września 1939 roku wkroczyły do Wilna wojska sowieckie. No, ale potem jest układ między Związkiem Sowieckim a Litwą. Układ o wzajemnej pomocy z października 1939 roku. I tu wracamy do początku naszej rozmowy, że obawiano się tego w Warszawie, że Litwa będzie chciała zawrzeć jakiś sojusz z Sowietami. To się właśnie dzieje po agresji niemieckiej, rzecz jasna rosyjskiej, na Polskę we wrześniu 1939 roku. W październiku jest ten układ. I czego on dotyczy? Jak Litwini zostali przez Sowietów oszukani?
1: Może niekoniecznie oszukani. No, układ zakładał, że Litwa odzyska czy uzyska Wileńszczyznę z Wilnem, zawierając sojusz wojskowy ze Związkiem Radzieckim. No i powiedzmy, częściowo ograniczy swoją suwerenność, wchodząc do sfery wpływów bolszewickiej. Przez parę miesięcy był ten układ realizowany. Litwini tam weszli, przenieśli stolicę do Wilna, zaczęli bardzo intensywnie tworzyć litewski aparat państwowy. A po paru
0: zamknięto
1: miesięcy...
0: Zamknięto też na przykład Uniwersytet Stefana Batorego.
1: No tak, to w grudniu 1939 roku, bo no, uniwersytet był dla Litwinów płachtą na byka, bo on oznaczał, że cała inteligencja regionu, rozwijając się, jest polonizowana. W związku z tym uniwersytet jest po prostu fabryką kadr wrogich państwu litewskiemu.
0: Czyli po polonizacji, lituanizacji.
1: I następuje no właśnie bardzo intensywna lituanizacja, tak, że zakazano w ogóle publicznego używania języka polskiego. W związku z tym znaczna część Polaków, którzy nie znali języka litewskiego, po prostu była zmuszona korzystać z tłumaczy, pośredników w kontaktach z aparatem państwowym, ale Litwini byli tutaj bardzo zdecydowani, bardzo konsekwentni i prowadzili politykę lituanizacji przez cały okres Rosji, tej Litwy radzieckiej. W gruncie rzeczy udało im się to do końca lat 50. zrobić. Jedni byli Litwini wywożeni na Sybir i straszliwie represjonowani, a drudzy jednocześnie cały czas prowadzili lituanizację kraju i właściwie w latach 60. dokończyli dzieła. O ile w XIX wieku Rosja, czynnik rosyjski stał się rzeczywiście integralną częścią Wilna, Wileńszczyzny. O tyle w czasach sowieckich, owszem, był aparat, który mówił po rosyjsku, ale Wilno pozostawało litewskie. Tylko w komitetach partyjnych mówiono po rosyjsku.
0: W październiku 1939 roku wojska litewskie wkroczyły do Wilna, głosząc powrót Wilna, starej stolicy Wielkiego Księstwa Litewskiego, do Litwy, no ale samodzielności długo utrzymać się nie dało, bo już w czerwcu roku 1940 wojska sowieckie dokonały inwazji na terytorium Litwy. W związku z rzekomym niedotrzymaniem postanowień tego układu z października 1939 roku i oczywiście potem pod naciskiem strony sowieckiej Sejm zwrócił się do Rady Najwyższej Związku Sowieckiego z wnioskiem o przyjęcie Litwy Sowieckiej do Związku Sowieckiego, jakżeby inaczej, tak?
1: Ale podkreślmy, że jako odrębna republika, w związku z tym władze republikańskie zostały i były obsadzane przez komunistów, ale litewskich. Tam stosunkowo przez cały czas mało było Rosjan jako elementów republikańskiego aparatu władzy. Owszem, no wszystkie służby siłowe były sowieckie, Moskwa decydowała o wszystkim, ale było to jednak państwo. litewskie.
0: To na koniec takie krótkie pytanie.

0: A czym jest mit Wilna, jeżeli takowy jest i czy on się zmieniał w czasie i czy jeszcze teraz mamy do czynienia z mitem Wilna?
1: Tak, mamy nieustająco i nieprzerwanie. Mitologia Wilna mówi nam o mieście, które jest czy było ograniczone ogrodem bernardyńskim, w którym znajdował się Wydział Sztuki Uniwersytetu Batorego, terytorium uniwersytetu wokół przy kościele świętego Jana i zabudowań uniwersytetu, w których uczył się Mickiewicz i gdzie uczył ojciec Słowackiego, ograniczone do Pochulanki, gdzie był Teatr Polski 1912 roku. Ostrej Bramy oczywiście i dworca kolejowego i mniej więcej ta przestrzeń otoczona była sporą liczbą wspaniałych rezydencji ziemiańskich i magnackich wokół Wilna, a w środku zamieszkała była przez inteligencję wileńską oraz na obrzeżach tego wszystkiego, na przedmieściach mieszkał lud wileński mówiący, jak Wilniuki mówią po prostu. I inteligencja z ziemianami i urzędnikami spotykali się na Kaziukach, na Łukiszkach, gdzie sobie handlowali wileńskimi obwarzankami i palmami wielkanocnymi, a jak wszyscy mieli szczęście, to przyjeżdżał tam marszałek i wszyscy wokół niego skupieni dziękowali marszałkowi i Matce Boskiej Ostrobramskiej za Wilno i w tym świadku wszyscy byli sobie przyjaźni i wszyscy się znali, bo jak napisał jeden z pamiętnikarzy, Wilno miłe miasto, jak wysiadałem na dworcu, to wsiadałem do dorożki, nie musiałem nic mówić, bo on wiedział, gdzie ja jadę do domu. Było też takie Wilno, oczywiście, to prawda, tylko że obok niego było też Wilno, w którym polscy i żydowscy studenci ganiali się, rzucając kamieniami, czasem nawet śmiertelnie, jak w przypadku Wacławskiego Stanisława. Więc mitologia polega na wybraniu pewnych aspektów rzeczywistości, która rzeczywiście tam miała miejsce, która tam funkcjonowała, no Hulewicz i wspaniałe radio, to wszystko było, tylko ono było w bardzo szerokim kontekście, o którym pamiętnikarze woleliby zapomnieć.
0: Profesor Włodzimierz Mędrzecki, Zakład Historii Społecznej XIX i XX wieku, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk był moim Państwa gościem. Dziękuję Panie Profesorze za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję Pani redaktor i Państwu.
0: To była audycja Sprawy Różne. Rozmawiała Karolina Lewicka. Audycję wydawał Maciej Stępulski. Bardzo Państwu dziękujemy za dziś. Zapraszamy za tydzień. Do usłyszenia. Dobrego wieczoru.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
0: Citroen. ZUS, podatki, czynsz, konto.
2: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
0: Ty nie?
2: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
0: Płacą ci? Dużo?
2: 4000 się uzbierało.
0: No żartujesz.
3: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik. Ręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
0: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Miał wysyłać fałszywe zawiadomienia o zamachach na polskie władze, warszawski adwokat w rękach policji. Służby podsumowują działania po nawałnicach na Opolszczyźnie. A Francja liczy straty po fecie z okazji wygranej PSG w Lidze Mistrzów. Niedziela, 31 maja, minęła 18. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Podszywał się pod inne osoby i wysyłał fałszywe zawiadomienia o zamachach na życie prezydenta i ministra spraw zagranicznych. Policja zatrzymała 48-latka, jak przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński, to znany warszawski adwokat. Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Stołecznej Policji poinformowała, że mężczyzna starał się mylić tropy i obciążyć winą za fałszywe alarmy inne osoby. W mieszkaniu adwokata policja znalazła broń, amunicję i dokumenty innych osób, takie jak prawa jazdy i dowody osobiste.
13: Przez 48-latka pojeździe funkcjonariusze odkryli amunicję i 10 pocisków artyleryjskich.
12: Prokuratura postawiła warszawskiemu adwokatowi 7 zarzutów, za które grozi nawet 8 lat więzienia. Decyzją sądu został aresztowany na 3 miesiące. Po nawałnicach i przejściu trąby powietrznej jutro w opolskiej gminie Ujazd pracę rozpocznie komisja szacująca straty. Służby przekazały, że żywioł uszkodził 18 budynków, w tym 11 domów mieszkalnych. W interwencji brało udział 55 zastępów Straży Pożarnej, przekazał kapitan Łukasz Nowak z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Opolu.
14: W całym województwie opolskim odnotowaliśmy 39 interwencji związanych z warunkami atmosferycznymi. W Balcerzowicach, to miejscowość, która została najbardziej dotknięta, odnotowano uszkodzenia 18 budynków, w tym 11 budynków mieszkalnych. W przypadku 5 budynków konieczne było podjęcie działań związanych z zabezpieczeniem uszkodzonych połaci dachowych. Ich mieszkańcy znaleźli schronienie u członków swoich rodzin.
12: A porywy wiatru podczas wczorajszej nawałnicy wynosiły ponad 100 km na godzinę. Nocna prohibicja od dziś obejmuje całą Warszawę. Stolicę rozszerza nocny zakaz sprzedaży alkoholu, który od ponad pół roku działał pilotażowo w dwóch dzielnicach w Śródmieściu i na Pradze Północ. Pilotaż programu zakończył się sukcesem, ocenia Jan Śpiewak z Miasto Jest Nasze.
15: Policja i Straż Miejska notuje kilkunasto, nawet kilkudziesięcioprocentowe spadki interwencji w dzielnicy Praga Północ i Śródmieście. Zwrot w sprawie nocnej prohibicji w Warszawie był efektem po prostu nacisku społecznego, nacisku medialnego.
12: A ratusz zapowiada, że przedsiębiorcy, którzy nie dostosują się do nowych przepisów, muszą liczyć się z karami. Od 22 alkohol wciąż będzie można kupić w warszawskich barach i restauracjach. Zakaz nie obowiązuje też sklepów na lotnisku Chopina. Ponad 200 osób zostało rannych w starciach kibiców z policją w Paryżu, a 800 zostało zatrzymanych. To bilans nocnych zamieszek we Francji po wygraniu Ligi Mistrzów przez Paris Saint-Germain. Po zamieszkach pojawiła się propozycja, żeby w takich sytuacjach blokować dostęp kibiców do pól elizejskich. Ale minister spraw wewnętrznych Francji wyklucza takie rozwiązanie. Jego zdaniem zamknięcie takiego obszaru jak pola elizejskie pochłonęłoby prawie połowę funkcjonariuszy, którzy są w dyspozycji komendanta policji. Tylko we Francji zwycięstwo klubowego zespołu piłkarskiego wywołuje zamieszki, napisała na platformie X liderka francuskiej prawicy Marine Le Pen. Do podobnych zamieszek doszło już po wygranej PSG w zeszłym roku. Profilowane nie tylko szkoły, ale już nawet przedszkola. Mnóstwo zajęć dodatkowych w szkole i poza nią, a w efekcie brak czasu na nudę. W informacjach TOK FM czas na nasz temat weekendu. Dzisiejsze dzieciństwo. Nie jest łatwe, przyznają psychologowie. Nie pomagają internet i media społecznościowe. Anna Gmiterek-Zabłocka.
16: Frania jest uczniem czwartej klasy. Chodził na szachy i do klubu sportowego, ale zrezygnował. Rodzice posłuchali jego zdania. Dziś ma więcej czasu na zwykłą nudę i bycie z kolegami. Dużo masz czasu wolnego po szkole?
17: No, kilka godzin.
16: I co wtedy na przykład robisz?
17: Idę grać w piłkę z kolegami na boisko.
16: Chyba też przed komputerem trochę?
17: Już mniej.
16: No ale na przykład na boisku, jak gracie w piłkę, to co? Zdarza się strzelić gola?
17: No, często strzelam.
16: Tymczasem narzucanie dzieciom zajęć dodatkowych, a tak robi część z nas, to przysłowiowy strzał w kolano. Bo dzieci są wtedy przemęczone i brakuje im czasu na zwykłe pobycie z samym sobą, mówi psycholożka Marta Szczodrak.
18: Warto zapytać ich o to, czy chcą brać udział w takich dodatkowych zajęciach i wziąć ich zdanie pod uwagę. My dorośli mamy prawo i obowiązek pokazywać świat, różne alternatywy, natomiast my za naszych młodych ludzi nie przeżyjemy życia.
16: Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
12: A kolejne informacje w TOK FM o 18.20. W nocy deszcz możliwy na zachodzie i południowym zachodzie. Tam synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem i silnym wiatrem. Jutro padać może w całym kraju. Termometry pokażą od 19 do 22 stopni.
11: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
19: Dzień dobry Państwu, Ewa Podolska. Przypominam tym, którzy zaczęli nas słuchać i zdziwili się, że spotykamy się o 18, że tak jest od kilku tygodni. Nasza audycja u doktora zmieniła porę i teraz jest w każdą sobotę i w każdą niedzielę po godzinie 18. Proszę Państwa, dzisiaj audycja bardzo nietypowa. Nie będziemy rozmawiać o żadnej chorobie. Nie spotykam się też, czyli z lekarzem nie rozmawiamy o chorobie. Nie spotykam się też z pacjentami, którzy mówią o ich sytuacji. Dzisiaj, proszę Państwa, o sytuacji lekarzy będziemy rozmawiać. A vis-a-vis mnie siedzi osoba, która komentuje, dzieli się refleksją z nami. Za moment powiemy dokładniej. Co do pewnego raportu, który właśnie mówi dokładnie się to nazywa raport z badania ogólnopolskiego dobrostanu lekarek i lekarzy. I właśnie vis-a-vis mnie jest pan profesor Artur Mamcarz, z którym porozmawiam o tym raporcie. Dzień dobry, panie profesorze.
20: Dzień dobry.
19: Pan profesor jest kardiologiem, kierownikiem 3 Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pan pracuje w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym i jest pan także prezesem Polskiego Towarzystwa Medycyny Holistycznej. Panie profesorze, ja przedstawię panu takie dwa obrazki. Jak my z zewnątrz spostrzegamy nieraz lekarzy? Może to nam pozwoli się właśnie odnieść, co pokazało badanie. Badanie obejmowało, tu się troszkę zdziwiłam, pewnie jedna osoba nie przyszła, 499 osób.
20: Tak, prawie 500.
19: Otóż tak, uważamy, że lekarze nie mogą narzekać, bo dobrze zarabiają. A zarabiają dobrze, bo biegają z jednej pracy do drugiej. Na przykład o drugiej wychodzi lekarz ze szpitala i biegnie do prywatnego gabinetu. Biorą dyżury, żeby zarobić. No i wskutek tego wszystkiego lekarze są przemęczeni, przeładowani pracą i to się odbija na jakości ich pracy. No bo jak taki lekarz po nocnym dyżurze może dalej rano pracować, ja już nie mówię, żeby operował. Przez to, że tak pracują tyle, to zaniedbują rodziny i często się rozwodzą. Wśród nich wielu jest wobec tego uzależnionych, wobec stresu, w jakim żyją, od alkoholu, także od innych substancji, mają stresującą pracę i to im jakoś, pomaga. Jednym słowem, lekarze, no to jest taki krytyczny obraz tego środowiska, lekarze też utracili prestiż, trudno im się z tym pogodzić, ale poniekąd można powiedzieć, zważywszy na to, co wcześniej powiedziałam, to jest ich wina. Aha, jeszcze jedno. Gdyby mogli, to by wszyscy wyjechali za granicę, ponieważ tam będą zarabiać lepiej. Tymczasem myśmy przecież fundowali im studia. To jest też taki obraz krytyczny. Etos, powołanie wśród najmłodszych lekarzy, oj, o to bardzo ciężko, teraz lekarz pracuje od do i nawet jeżeli profesor mówi, musi pan zostać, bo tu chory po operacji ciężkiej, to lekarz mówi, nie, bo ja o 15 jestem umówiony z synem na rower na przykład. To jest jeden obraz. Jednym słowem, lekarze mają dobre życie. Drugi obraz jest taki, owszem, zarabiają, ale nie wszyscy. To nie dotyczy młodych rezydentów. Ci, no bardzo często, no może słowo klepiam biedę, to za dużo powiedziane, ale wcale ich zarobki nie są wysokie. Wracam do tego, co poprzednio. Są straszliwie przemęczeni, nie mają życia rodzinnego. Tak jak powiedziałam, upada prestiż lekarza. Pacjenci się zmienili, są roszczeniowi, agresywni, przychodzą z gotową diagnozą, oczekują tylko skierowania na konkretne badania, wypisania konkretny recept. Muszą biedni lekarze wyjeżdżać, bo nie mogą się tu realizować. Jednym słowem, biedni ci lekarze. No a co, panie profesorze, wyszło z tego badania?
20: No w zasadzie to powinniśmy zakończyć audycję, bo wszystko wiadomo o lekarzach tak naprawdę.
19: No nie, bo tu raz mówimy, nie, bo lekarze wiodą dobre życie, jest, a raz kiepskie.
20: To jest taka informacja, która jest obiegowa, zasłyszana, pokątnie przekazywana między ludźmi, którzy nie wypełniają tego zawodu, czasami są rozgoryczeni jakąś sytuacją konkretną, tym, że spotkali lekarza, który nie do końca zrealizował ich oczekiwania, a nie zawsze tak może się wydarzyć. Tymczasem to badanie, które dotyka oceny dobrostanu. Dobrostan to jest takie słowo, co się w ostatnim czasie pojawiło, czyli to jest słowo, nawet pytałem językoznawcą, co to znaczy, ale to jest sytuacja, w której mamy dobre samopoczucie, a dobre samopoczucie jest bardzo złożonym pojęciem, dlatego że może określać tą jakość życia, która dla różnych osób może być różna. Dla niektórych głównie to są kluczowe sprawy zawodowe, realizacja swoich zamierzeń, ale także życie rodzinne, realizacja hobby. Niektórzy podróżują, inni chcą słuchać muzyki, inni uprawiają sport, więc dobrostan zależy od bardzo wielu różnych sytuacji. Tymczasem można byłoby również jednym zdaniem skomentować, bo konkluzją tego raportu, który dotyczy 500 lekarzy różnych specjalności, bo jego powodem była właśnie ocena tego balansu między życiem zawodowym i prywatnym, jest to, że ponad 90% lekarzy wybrałoby taką samą ścieżkę zawodową jak dotąd, czyli zarówno wybór zawodu, jak i specjalizacji, bo w tym badaniu uczestniczyli kardiolodzy i pulmonolodzy, alergolodzy, okuliści, lekarze rodzinni. To dobra wiadomość nie tylko dla nich, to także dobra wiadomość dla pacjentów, ponieważ zadowolony w 90% lekarz, który wybrał właściwie zawód i swoją specjalizację, to jest dobra wiadomość dla pacjentów. Natomiast to jest zawód, który jest związany z ogromnymi obciążeniami, co pani redaktor zauważyła, i stąd ta praca, która czasem jest koniecznością, która nie wynika wyłącznie z chęci zysku. Bym powiedział, że lekarz, który kończy swój dyżur i pracę, biegnie do drugiej pracy tylko dlatego, że chce zrobić pieniądze, dlatego że przez pewien czas wygenerowano duże niedobory specjalistów, którzy zajmowali się pacjentami w pewnych obszarach. To się oczywiście trochę zmienia i trochę koryguje przez to, że na rynek wchodzą nowi, młodzi ludzie, którzy będą wypełniali pewne luki pokoleniowe wynikające z wyjazdu, który był związany z mojego pokolenia na przykład, bo ja o tym mogę mówić. Z mojego pokolenia takie zamierzenie wyjazdu miało więcej, myślę, lekarzy niż dziś. Dzisiaj jakby ta sytuacja, która się uporządkowała i unormowała, powoduje, że nie jest tak, że lekarze, którzy idą na studia, od razu wiedzą, że będą chcieli emigrować. W mojej grupie takich osób było 5 na 15, więc to była 1/3, którzy chcieli wyjechać i studiowali po to, żeby kiedyś wyjechać po to, aby...
1: I wyjechali.
20: I wyjechało 4 z nich i pracują za granicą, mają sukcesy. Ktoś pracuje w Skandynawii, 2 kolegów w Stanach, koleżanka na Sycylii, ale oni wyjechali jakby z zamierzeniem zostania i tak... Taką ścieżkę wybrali już na początku swojej drogi dydaktycznej, edukacyjnej. Dzisiaj tak wcale nie jest. Dzisiaj możemy...
1: Dzisiaj wszyscy wyjeżdżają, tam pracują, kształcą i wracają.
20: Mogą wracać tutaj, uczą się, to jest kwestia wymiany. Możliwości takie, dzisiaj te możliwości wymiany są znacząco większe. Ale wracamy do tego głównego tła tego raportu, bo tak naprawdę ponad 90% lekarzy jest również zadowolonych albo bardzo zadowolonych ze swojego życia. To życie to jest pytanie, które dotyczy życia zawodowego i życia prywatnego.
1: A czy prawda, tak?
20: Tak, ale jeszcze jedną rzecz, bo pewnie to będzie pretekst do dalszego ciągu naszej rozmowy, że 2/3 lekarzy uważa również, że równowaga między życiem zawodowym i prywatnym jest bardzo dobra lub dobra. To jest trochę w sprzeczności z tym, że bardzo dużo czasu poświęcają, zwłaszcza na początku swojej drogi zawodowej, pracę. Chociażby z konieczności kształcenia, dyżurowania, nauki, która jest wpisana w ten zawód jako proces ciągły. Jeśli ja bym się nie uczył od zakończenia studiów, to nie wiedziałbym zupełnie nic, ponieważ zarówno procesy diagnostyczne, czyli diagnozowanie pacjentów, jak i terapii są kompletnie inne. Medycyna tak się rozwinęła, że medycyna końca lat 80., kiedy ja wchodziłem na swoją drogę zawodową, a końca lat 2020 i dalej, to są zupełnie różne sytuacje. W związku z tym wydłużyliśmy czas trwania życia pacjentów, poprawiliśmy jakość ich życia. W związku z tym też pewnie tego oczekujemy, że nasza jakość życia i możliwości także tego balansu między życiem zawodowym i prywatnym będą większe. Natomiast no, trzeba zauważyć, że 30% uznaje, że ten balans jest nieprawidłowy, że to jest rzeczywiście sytuacja do poprawienia.
1: Czyli że co, że są przeciążeni pracą?
20: Są przeciążeni pracą, ale taki zawód wybrali. To jest tak, że wiele jest zawodów. Zapewne pani redaktor, spotykając się z różnymi ludźmi, którzy opowiadają historie, o które pani pyta, również nie zamyka pani swojego połączeń w głowie i zostają pewne kwestie, pewne treści. U lekarzy ten proces jest oczywisty i bardzo często zabieramy historie, pewne problemy i pewne wątpliwości, które na co dzień się pojawiają, kiedy wykonujemy ten zawód, do domu. Rozmawiamy o tych sprawach. Dlatego tam jest takie pytanie, zasygnalizowała pani redaktor, o to, czy pozostają w związku, czy się rozwodzą. Jest tak, że ogromna większość lekarzy pozostaje w związkach małżeńskich lub w związkach nieformalnych, ale tak jest, że są z kimś. Nie są samotni, bo samotność jest również nie tylko dla lekarzy, ale w ogóle dla wszystkich czynnikiem ryzyka chorowania na różne choroby, na choroby sercowo-naczyniowe, neurologiczne, na depresję, na problemy onkologiczne. Moglibyśmy to rozwinąć, ale samotność jest zła, tak? Chyba że ktoś wybiera ją i oczywiście może sobie ją zagospodarować.
1: Proszę Państwa, za chwileczkę wracamy do naszej rozmowy.
21: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, Toka Lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
22: Tok 7.
23: Wiemy o fali pracowników, którzy zdecydowali się ze względu na brak płynności stacji odejść z Republiki. Tutaj Anna Popek jest takim najlepszym tego przykładem. Faktycznie Republika ma coraz większe problemy finansowe, starcza na wszystko. A pan prezes, no cóż, ja podziwiam Sakiewicza ze względu na jego absolutny zmysł biznesowy przebija naprawdę ojca Rydzyka. Jeżeli on jest w stanie nawet zorganizować zbiórkę pieniędzy na roletę zabezpieczającą studio, to naprawdę
2: Była na wóz transmisyjny, teraz na roletę.
23: Na wszystko. Łatwogang naprawdę mógłby się uczyć od prezesa Sakiewicza.
21: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: W polskiej polityce nie ma nudy. Tu ciągle coś się dzieje.
2: Dlatego zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
1: Dominika Wielowiejska, Gazeta Wyborcza, TOK FM.
2: Beata Lubecka, Radio Z.
3: Andrzej Bobiński, Polityka Insight.
4: Karolina Lewicka, TOK FM.
3: Analizujemy, komentujemy i informujemy.
4: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOK FM.
3: Co piątek o 17.
4: Dzieje się.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
6: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
8: Skoda.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Hot grill.
12: Parilla caliente.
13: Grilla calda.
14: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
15: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
17: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
4: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: 18.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. We Wrocławiu trwa mecz towarzyski naszej reprezentacji z Ukrainą. Na ten moment Polska przegrywa z Ukrainą 0-2. Szef afrykańskich centrów kontroli i zapobiegania chorobom potwierdził, że od oficjalnego ogłoszenia wybuchu epidemii eboli w Demokratycznej Republice Konga odnotowano prawie 1100 podejrzeń infekcji oraz prawie 250 prawdopodobnych zgonów. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła epidemię w Kongu i Ugandzie jako zagrożenie zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym. Jutro po słowackiej stronie Tatr Wysokich początek letniego sezonu. Po 7 miesiącach kończy się okres zimowego zamknięcia większości wysokogórskich szlaków turystycznych. Ponownie będą dostępne oznakowane szlaki, w tym na przełęcze wysokogórskie i na szczyty pozostające w zasięgu turystów.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
19: Proszę Państwa, jesteśmy z powrotem na antenie. Rozmawiamy o wynikach ogólnopolskiego badania dobrostanu lekarek i lekarzy. Zrealizował je serwis polfarmadlaciebie.pl. A wyniki tego badania komentuje pan profesor Artur Mamcarz, kardiolog, prezes Polskiego Towarzystwa także Medycyny Holistycznej. Skoro pan mówi o tej rodzinie, o tej kwestii, o, że badanie pokazało wbrew obiegowym opiniom, a także powiem panu trochę wbrew, te obiegowe opinie biorą się stąd, że na przykład, jeżeli ja czytam relacje lekarzy, którzy wyjechali, to mówią oni tak, gdzieś tam, kraj skandynawski załóżmy, ja nie mogę za dużo pracować, mogę pracować tylko tyle i tyle, w związku z tym o godzinie 3 zamykam, wracam do domu, co pozwala mi znacznie polepszyć moje życie rodzinne, bo tak cośmy się z żoną mijali. I chociażby w oparciu o co sobie ja i nie tylko ja wyrabiamy takie pojęcie na temat tego właśnie, jak ciężko udzielać się rodzinnie, zajmować się dziećmi i tak dalej, zwłaszcza tu pan podkreślił kwestię selekcja młodych lekarzy. Ale tu, skoro powiedzieliśmy tutaj słowo padło dzieci, to przeczytałam zaskoczeniem, że 92% badanych ma dzieci, w przeciwieństwie do średniej w Polsce 72%. Czyli tutaj lekarze patriotycznie
8: nadrabiają ten problem demograficzny tej dzietności słabej w Polsce.
19: Panie profesorze, czy my moglibyśmy powiedzieć, że nie jest prawdą, oczywiście to jest powiedzenie bardzo ogólne, że powszechne jest wypalenie zawodowe u lekarzy. Powstała nawet taka książka o wypaleniu zawodowym u lekarzy.
8: Czy wypalić zawodowo mogą się wszyscy, oczywiście. To jest pewne sformułowanie, które jest z kręgu takich patologicznych sformułowań, którymi zajmują się lekarze, nasi koledzy psychiatrzy. Zresztą tutaj w tym raporcie również są informacje o tym, że lekarze, którzy mają problem emocjonalny, nie za często, a powinni częściej korzystać z pomocy psychologów czy psychiatrów, kiedy ten problem przerasta możliwości takiej adaptacji i poradzenia sobie samemu, chociaż rzeczywiście każdy może znaleźć swojego terapeuta choćby w domu, jeśli jest w relacji partnerskiej lub w związku małżeńskim, bo ponad 80% jest w takim związku, czyli mniejszość nie jest w związkach, to również przekłada się na tą dzietność, o której pani redaktor powiedziała zapewne, ale z tego związku obecnego jest zadowolonych około 70%, nieco poniżej 70%, więc
19: dużo.
8: Pewnie dużo, no bo pewnie gdybyśmy zapytali o to taką grupę nielekarską, to pewnie te informacje mogłyby być na innym poziomie. To też jest częsta sytuacja, w której ja znam wiele takich związków, oczywiście, gdzie oboje partnerzy czy małżonkowie są lekarzami czasem tej samej, czasem innych specjalności. To determinuje, bo chociażby pewną tolerancję na nieobecność lub na sytuację, w której czasami nie ma człowiek ochoty ani rozmawiać, ani przypominać, ani bawić się lub być wesołym, bo po prostu przenosi pewne informacje, które są kluczowe z jego punktu widzenia samopoczucia. Radzić sobie musi z tym, ale można o tym rozmawiać. I to jest jasne. W związku z tym myślę, że na to pytanie i te relacje stymulują jakby dobre samopoczucie. Natomiast oczywiście jest sporo rzeczy do poprawienia, tak? Bo oczywiście zawsze może być lepiej.
19: A jak to jest i co pokazało badanie, jeśli idzie o te relacje z pacjentami? Bo to powszechne jest przekonanie, że w tej chwili o wiele częściej dochodzi do aktów agresji ze strony pacjentów albo rodzin. Pacjenci są bardziej roszczeniowi, że to zupełnie inaczej wyglądało ze 20 lat temu.
8: To prawda, tam były takie pytania dotyczące pewnej trudności, rankingu różnych trudności, można było w otwarty sposób na to odpowiadać, co sprawia, że tę trudność postrzegamy, czy ten balans między życiem zawodowym a prywatnym jest zaburzony chociażby przez to, w jaki sposób w pracy ta sytuacja wygląda. I oczywiście jest biurokracja, presja czasu, to także zmęczenie fizyczne, czy przemęczenie psychiczne i fizyczne, czy ryzyko prawne, odpowiedzialność, strach przed popełnieniem błędu. Wiele takich rzeczy jest. Natomiast było pytanie dotyczące bezpieczeństwa, czyli pytanie o to, czy my lub nasi koledzy różne specjalności, bo jak mówiłem, tam brali udział w tym lekarze różne specjalności.
19: 10 z tego, co pamiętam.
8: Tak, czy spotkali się z agresją w czasie wykonywania swojego zawodu i ogromna większość lekarzy spotkała się z taką sytuacją.
19: Ja tu mam liczbę, nawet 86% zetknęło się z agresją.
8: 86% tak, ze strony spotkało pacjentów się z agresją. Powiem, że to trochę się różni w zależności od tego, czy pracujemy w ambulatoryjnej opiece, przyjmujemy pacjentów w poradniach specjalistycznych, w przychodniach jako lekarze rodzinni, czy pracujemy w oddziałach szpitalnych, katedrach, klinikach, gdzie hospitalizujemy, leczymy pacjentów szpitalnie. Często jest tak, że w tej relacji ambulatoryjnej lekarz spotyka się z pacjentem, jego agresją, roszczeniowym oczekiwaniem, i to poczucie bezpieczeństwa bywa zaburzone, chociażby pretekstem zapewne do wykonania takiej ankiety było również to, że w ostatnim czasie spotykaliśmy się także w przestrzeni publicznej z informacjami, które pokazywały sytuacje, które kończyły się tragicznie. Tak. Czyli taką agresją, która kończyła się atakiem fizycznym, który spowodował śmierć lekarza. W związku z tym to pytanie tam na ten temat się pojawiło i ogromna większość lekarzy spotkała się z taką sytuacją, a w szpitalu to jest nasza codzienność. To jest tak, że my czasami to jesteśmy w stanie rozumieć, tak, bo dotyka to pacjentów i ich rodzin, którzy czasem są zaskakiwani sytuacją medyczną wśród objawów zdrowia. Nie jest tak czasami, że ten pacjent był całkiem zdrowy lub że obiektywnie był zdrowy, bo na przykład się nie leczył z różnych powodów. To nie jest temat tej audycji, dlaczego pacjenci, którzy wiedząc o ryzyku, nie podejmują terapii. No ale nie leczył się i nagle jest powikłanie ciężkie. Zawał, udar, rozchwianie cukrzycy, ciężka infekcja, gorączka, zapalenie płuc. I nagle wśród objawów, które przez rodzinę są traktowane czasami jako objawy pełnego zdrowia, to też jest bardzo duży obszar, o którym można porozmawiać, bo czasem rodziny nie wiedzą nic o swoich bliskich. I dopiero wtedy te pretensje kierują do lekarzy, kiedy coś się wydarzyło, a wcześniej wcale tak solidnie, rzetelnie i troskliwie nie zajmowali się swoją bliską rodziną.
19: Na przykład taka, może powiedzmy, błaha rzecz, nadciśnienie w wysokim stopniu. Prawda? Ludzie nie informują innych i się nie leczą.
8: Nie informują, nie leczą, czasem nie wiedzą, nie mierzą sobie ciśnienia.
19: No, ale nawet ci, co wiedzą.
8: Co wiedzą, też nie biorą. Eksperymentują, stawiają leki, uznają, że są wyleczeni. Tak. To można byłoby o tak zwanej adherencji terapeutycznej porozmawiać, ale jeśli taka sytuacja skończy się zaostrzeniem przewlekłej choroby, jaką jest niewydolność serca, albo ktoś dostanie udaru, to nagle sytuacja staje się trudna dla wszystkich, dla pacjenta, dla jego bliskich i wtedy ten poziom agresji lub oczekiwań w stosunku do systemowego rozwiązania, jakim jest praca z tym pacjentem i proponowanie mu pewnego rozwiązania. Czasem nie udaje nam się wrócić z pacjentem do formy sprzed zachorowania po prostu i taki pacjent wymaga opieki, wymaga zorganizowania i przeorganizowania swojego życia przez bliskich. I ta agresja oczywiście jest, pretensja się pojawia. Natomiast ja chciałem, bo do tego raportu trzeba też, ja jako doświadczony człowiek może interpretację pozytywną też złożyć, że czasami jest tak, że ludzie są bezradni, nie wiedzą. Czy brak wiedzy oczywiście nie usprawiedliwia agresji, ale usprawiedliwia pewne emocje. I te emocje, czy tymi emocjami można zarządzać. Ja miewam takie spotkania, gdzie z prawnikami rozmawiam o pewnych wątkach takich medyczno-prawnych i okazuje się, że większość tych takich zakończonych procesowo sytuacji nie jest związana z brakiem kompetencji lub określeniem braku kompetencji przez rodziny czy przez pacjentów, ale brakiem komunikacji. Czyli właściwie prowadzona rozmowa, uspokajanie, bo to jest trudna sytuacja dla bardzo wielu osób przy ciężkiej chorobie. W związku z tym myślę, że w naszych rękach jest trochę sytuacji zarządzania tym, czyli możemy w taki sposób poprowadzić taką rozmowę, żeby uciec przed tą agresją, przed tą dynamiczną sytuacją. Oczywiście nie zawsze tak jest. I czasami ludzie są bardzo różni, ale sygnalizuję tylko tę sprawę i mówię, bo rozmawiamy także, słuchają nas lekarze, pewnie i pacjenci, że można tą sytuacją spróbować sobie poradzić. Nie zawsze nam się to powiedzie. No, agresja w gabinecie lekarskim jest oczywiście sytuacją niezwykle trudną i też się trzeba tego uczyć. Podobnie jak uczymy się komunikacji. Dziennikarze posługują się rozmową i porozumiewanie się, bo jak przypominam sobie, z panem profesorem Bralczykiem piszemy książki o komunikacji. Zdrowy język tworzyliśmy, że pan profesor powiedział, że komunikacja to bardziej musi z transportem kolejowym, a to jest porozumiewanie się. Chodzi o to, żeby się tak porozumiewać, żeby obie strony z tego korzyści odnosiły, żeby pacjent wiedział więcej, lekarz więcej dowiadywał się o pacjencie, więc to jest niezwykle ważna umiejętność. Cieszę się, że w uczelniach medycznych, w tym także w naszej, powstał Zakład Komunikacji Medycznej i uczymy lekarzy przyszłych, studentów, nie tylko tego, jak procesy biologiczne wyglądają, jak jest rozwój farmakologii lub uczą się zabiegowych dyscyplin, ale także rozmowy z pacjentem, komunikowanie się, porozumiewanie.
19: Ja wrócę do tej kwestii...
8: Bezpieczeństwa?
19: Do tej kwestii bezpieczeństwa, ale troszkę chodzi mi o coś innego. Tam było chyba też pytanie o to, czy lekarze, i to jest powodem też stresu, obawiają się popełnienia błędu, a więc późniejszych też roszczeń. Ja się kilkakrotnie spotkałam z takim zdaniem, że to dopiero do nas przyjdzie. Popatrzcie się, jak jest w innych krajach, popatrzcie się, jak jest w Stanach Zjednoczonych, ileż jest spraw wytaczanych lekarzom. Lekarze tam są ubezpieczeni i tak dalej, u nas tego nie ma i tak dalej.
8: Też są ubezpieczeni, oczywiście.
19: No tak, ale niemniej ogólnie to uważamy...
8: No, to jest początek pewnej drogi, no czy pewnej zmiany, tak?
19: Czyli tutaj są pewne obawy, jak nastawienie lekarzy, czyli lęk, jest ten lęk lekarzy.
8: Takie pytanie padło. Jakie sytuacje najczęściej budzą w panu, pani doktor, poczucie zagrożenia? Wybierano więcej niż jedną odpowiedź. Na pierwszym miejscu jest ryzyko prawne, odpowiedzialność. Na drugim miejscu nadmierne obciążenie pracą i brak odpoczynku, a na trzecim strach przed popełnieniem błędu medycznego, którego się obawia. Wszystkie te odpowiedzi to powyżej około 50% lekarzy, czy co drugi lekarz boi się sytuacji, która jest związana. One wszystkie bywają naczyniami połączonymi, bo nadmierne obciążenie pracą i brak odpoczynku może generować w znacznie prostszy sposób ryzyko popełnienia błędu lub poprowadzenia pewnego procesu, którym diagnozujemy pacjenta, ustalamy rozpoznania, a później wybieramy drogę, w jakiej należy pomóc pacjentowi operacyjnie, farmakologicznie, interwencyjnie w różny sposób. Czasem przez zaniechanie pewnych działań, to także w medycynie się zdarza. W związku z tym jakby te sytuacje budzą pewne emocje i tutaj ja mam wrażenie, mówię jako doświadczony lekarz, że tego nie unikniemy. To znaczy to jest zawód, który w sposób oczywisty wiąże się z podejmowaniem czasami decyzji, które nie zawsze przyniosą oczekiwaną, spodziewaną korzyść. Tak jak w badaniach klinicznych, gdzie oceniamy sukces jakiejś metody. Tam przykład, który mówi o tym, że jeśli ktoś ma zaburzenia rytmu, migotanie przedsionku, pewnie część z pacjentów będzie miała migotanie przedsionku lub ich bliscy i leczymy takiego pacjenta lekami, które są przeciwkrzepliwe. I te leki pomagają, zmniejszają ryzyko udaru, ale dają ryzyko krwawienia. Nigdy go nie unikniemy do końca.
19: Proszę Państwa, za chwileczkę wracamy na naszą antenę. Przypominam, że naszym gościem jest pan profesor Artur Mamcarz, kardiolog.

0: Autopromocja.
1: W tym odcinku podcastu Tajemnice Kościoła będziemy rozmawiać o sytuacji kobiet.
2: Tak naprawdę to dopiero XX wiek przynosi jakąkolwiek większą emancypację kobiet w kościele. Jeszcze na początku XX wieku kobiety nie mogły na przykład śpiewać w chórach kościelnych. Pewne rzeczy się zmieniają, natomiast jest to proces bardzo powolny i na razie nie obejmuje kwestii święceń. Kościół nie przetrwa tak naprawdę bez święceń kobiet, bez kobiet w stanie duchownym.
1: Tajemnice Kościoła na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm. Marta Zdanowska, zapraszam.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków. Ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik. Ręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Jedziemy.
11: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
12: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUV Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
13: Ruszyły negocjacje nad budżetem Unii Europejskiej. Na wspólnym stole mogą pojawić się nawet 2 biliony euro. Skąd je wziąć i czy państwa zgodzą się na wyższe składki? A może czeka nas rewolucja w sprawie nowych zasobów własnych Unii? I na ile może liczyć Polska? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w podcaście Unia do kwadratu. Premiera we wtorek na tok.fm.pl oraz w aplikacji tok.fm. Unia do kwadratu. Europa to nasza sprawa. Materiał powstał we współpracy z Parlamentem Europejskim.
1: Reklama.
14: Radio tok.fm. Pierwsze radio informacyjne.
15: 18.40, Monika Mroczko. Zapraszam na informacje tok.fm. W wybuchu w budynku w północno-wschodniej Mianmie zginęło ponad 45 osób, a 70 zostało rannych, podają ratownicy i tamtejsze media. W budynku prawdopodobnie przechowywano materiały wybuchowe do celów górniczych. Akcja ratownicza jest kontynuowana. Na tegorocznym piłkarskim mundialu zarobią także meksykańskie kartele, uważają badacze z Uniwersytetu Autonomicznego Stanu Coahuila. Oprócz sprzedaży narkotyków, organizacje przestępcze wzbogacają się na wymuszaniu haraczy, przymusowej pracy seksualnej czy sprzedaży podrabianych koszulek futbolowych. Mistrzostwa świata, które współorganizują Meksyk, USA i Kanada, rozpoczną się 11 czerwca i potrwają do 19 lipca. Według meksykańskiego Ministerstwa Turystyki mundial może przyciągnąć do kraju nawet 5,5 miliona turystów. Organizacja Narodów Zjednoczonych bankrutuje, alarmuje dziś dziennik Wall Street Journal. Do kłopotów finansowych organizacji przyczyniają się zaległości finansowe USA i Chin, które wynoszą odpowiednio ponad 4 miliardy dolarów i 455 milionów dolarów.
14: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
16: Jesteśmy, proszę państwa, z powrotem na antenie. Pan profesor Artur Mamcarz, kardiolog, kierownik III Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Wydziału Lekarskiego WMOS Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego, komentuje badanie, które bada dobrostan lekarek i lekarzy. Panie profesorze, ja tutaj przedstawiając na samym początku jakby takie stereotypowe spojrzenia na ten zawód, powiedziałam, że lekarze utracili w ostatnich latach znacznie prestiż ten zawód. Czy to prawda, czy nie? Jak oni to odczuwają?
17: Odczuwają, że tak jest. Aha. To pytanie pojawiło się i tu są pewne różnice w zależności od specjalizacji.
16: To ciekawe, zaraz o tym
17: powiem, bo najbardziej zauważają to dotkliwie lekarze, którzy są na pierwszym froncie pomocy, czyli lekarze rodzinni, lekarze, którzy mają ogromne obciążenie pracą, którzy zajmują się pacjentami na początku drogi diagnostycznej, czasem z przewlekłymi chorobami. Natomiast oczywiście ten raport nie daje odpowiedzi na pytanie, co głównie spowodowało tą sytuację. 40% lekarzy mówi, że zmieniło się postrzeganie na gorsze, czyli ten autorytet lekarza jest gorszy. 30% się nie zmieniło, a tylko 15%, że się zmieniło na lepsze. Ja dostrzegam, bo ja też pozwalam sobie na komentarz, oczywiście ten autorytet jest zaburzany przez to również, że mamy, ja jako przykład podam, jak podróżuję pociągiem, to czasem wchodzę do księgarni kupić książkę po to, żeby poczytać, i tam na pierwszym miejscu, na stojaku w tej księgarni stoi taka gazeta, która ma tytuł Czego ci lekarz nie powie?
16: Tak, widziałam, bo ja też podróżuję.
17: Miejscu, Czego ci lekarz nie powie? I to jest gazeta, w której na okładce są same fake newsy. Czyli na okładce jest napisane, że wszystko, czym się zajmujemy w kardiologii, diabetologii, chirurgii, to jest nieprawda, bo jesteśmy w jakiejś niejasnej zmowie, która ma na celu zaszkodzenie pacjentom. Są oczywiście, nazwijmy ich, nie wiem, influencerzy, bo to już słowo, które weszło do potocznego języka, niekoniecznie związani z naszym zawodem, ani w ogóle z ochroną zdrowia, nie mają żadnego wykształcenia zawodowo-medycznego. Problem polega, którzy mówią, że szczepienia szkodzą, statyny zabijają, uszkadzają mięśnie, leki przeciwkrzepliwe.
16: Ale przedstawiciele pana zawodu też bywają tacy.
17: Ale to jest rzadkość jednak i staramy się
16: ale
17: jednak...
16: Ale wie pan, to jest szczególność i wydarzenia.
17: Tak, oczywiście dobrze by było to zmieniać i ruchy antyszczepionkowe są klasycznym przykładem jakby tego, że zaburzony autorytet lekarza powoduje, że część osób z tego powodu zginie, umrze po prostu i no, trzeba wprost o tym mówić, że tego typu działania, zarówno tych osób, które, no nie mogę ich nazwać dziennikarzami, chociaż piszą, tak, bo to nie są przecież dziennikarze, tylko piszą o rzeczach bzdurnych i szkodzą, lub mówiąc o tym, wyrządzają szkodę w zdrowiu publicznym na dużą skalę. Tutaj potrzebne są rozwiązania systemowe oczywiście, które by tego typu opinie powodowały karanie, bo to podważa autorytet lekarza i pacjent przygotowany w ten sposób w gabinecie lekarskim nie będzie słuchał lekarza, będzie miał wyższy poziom agresji. My spotykamy się z tym na co dzień, z taką no, dynamiczną rozmową na temat stosowania jakichś leków, które szkodzić mają.

0: tej placówki i korzysta także finansowo z bardzo zaawansowanych procedur medycznych, które są stosowane, ponieważ jego proces onkologiczny się zaostrzył i postępuje bardzo dynamicznie i lekarze muszą mieć dla niego ofertę. Czyli wszyscy ponosimy wtedy koszt takiego działania. Jeśli ktoś się nie zaszczepi na przykład i ma zakażenie, które wymaga w przewlekłej chorobie hospitalizacji, leczenia szpitalnego, intensyfikacji leków, leczenia w OIOM-ie, w oddziale intensywnej terapii, gdzie procedury są niezwykle kosztowne, to znowu ponosimy ten koszt. Czy to jest działanie na dużą skalę, nie tylko szkodliwo, nie tylko zdrowotnie, z ryzykiem tego, że pacjent będzie miał zaostrzoną chorobę lub umrze, ale także systemowe szkody, których koszty ponosimy wszyscy. W związku z tym myślę, że sporo na ten temat trzeba mówić, w ten sposób traktując tę sprawę, na argumenty, bo część pacjentów nie bierze leków, bo się obawia, więc myślę, że ta relacja, ta rozmowa z pacjentem, komunikacja, umiejętność prowadzenia tej rozmowy jest kluczowa, żeby to zmienić.
1: No tutaj technika bardzo ułatwiła po prostu oszustą sprawę, bo widok profesora Bieleckiego, chirurga, lub profesora Torbickiego, Adama, który reklamują jakieś środki na tak zwane czyszczenie żył, powiedział, a my wiemy. Robiłam też audycję na ten temat, to się do tego przyczynia.
0: No to niestety sytuacje, które są oczywiście ścigane, znam obu panów profesorów i wiem, że próbowali zarządzać tą trudną sytuacją, ale myślę, że to jest niezwykle trudne, że mam pani redaktor rację, że są narzędzia, które wykorzystujemy w sposób pozytywny, różnego rodzaju aplikacje, które ułatwiają postępowanie z pacjentem, ale także szkody, jakie są dokonywane przez te różne postępy jakby technologiczne, jest również naszym doświadczeniem, więc to trzeba także sobie z tego zdawać sprawę.
1: A panie profesorze, czy widać jakąś różnicę pokoleniową i przy jakim ewentualnie zagadnieniu, gdyby tę różnicę było widać? Myślę, że tak obciążenie pracą bardziej się skarżą chyba osoby młodsze. Z kolei, o ile dobrze pamiętam, na obciążenie pracą skarżą się osoby nie tyle mające gabinety prywatne, one nie, bo one sobie własne gabinety tu sobie zarządzają, co pracujące w placówkach prywatnych. Chyba takie dwie rzeczy mi utkwiły.
0: To znaczy, tak, rzeczywiście tam jakieś drobne różnice są, ale one nie są znaczące. Czy nie jest tak, że w sposób szczególny to bardzo mocno widać. To obciążenie pracą jest oczywiście równie duże w gabinetach prywatnych, czy osób pracujących w placówkach prywatnych, jak i w placówkach państwowych. Chociaż pewnie niewiele osób może zdają sobie z tego sprawę, że większość praktyk lekarzy rodzinnych to są prywatne praktyki zawodowe. Tak naprawdę każdy jest przedsiębiorcą, wielu lekarzy, którzy zarządzają swoją pracą, którzy muszą zatrudniać ludzi, którzy muszą prowadzić buchalterię, całą dokumentację i tak dalej. W związku z tym jakby to sprywatyzowanie, takie hasło, które gdzieś tam się w tle, z tyłu głowy wielu osób pojawia, to jest informacja, która wymaga interpretacji, tak, bo to nie zawsze to jest takie zero-jedynkowe.
1: A panie profesorze, czy było pytanie dotyczące tej sprawy, o której się nieraz mówi, że szkoda cennego czasu lekarza na wypełnianie dokumentacji, że powinny być asystentki, powinny być osoby, które się tym zajmują. Skargi pacjentów, poszedłem do lekarza, on miał na mnie 15 minut czasu i przez te 15 minut wpatrywał się w laptop i wpisywał. Czy tutaj było pytanie o to obciążenie?
0: Tak, było. No, biurokracja jest jeden z tych na podium ograniczeń, które wiążą się z tym, że mamy mało czasu i czujemy się nie tyle wypaleni, ile sfrustrowani pewną sytuacją, gdzie dokumentację lekarską trzeba wypełnić po to dla bezpieczeństwa chociażby prawnego, albo dla uzyskania tej informacji i prowadzenia i po to, aby pacjent był w tym procesie diagnostycznym ciągłym. I to się, myślę, będzie zmieniało i wiele osób o tym mówi już teraz, czy z wykorzystaniem procesów sztucznej inteligencji, która dla wielu lekarzy nie tyle jest niepokojąca, bo jest bardziej niepokojąca dla nielekarzy niż lekarzy, że ktoś zastąpi lekarzy. Pewnie to jest tak, to ładnie kiedyś usłyszałem, że czy sztuczna, takie pytanie na wykładach, na konferencji, gdzie mówiono o sztucznej inteligencji w medycynie, czy sztuczna inteligencja zastąpi lekarzy? Odpowiedź była taka, nie zastąpi, natomiast lekarze, którzy posługują się sztuczną inteligencją, zastąpią tych, którzy tego nie robią. Czy odwrotnie, czyli ci, którzy nie posługują się tymi procedurami, zostaną zastąpieni przez tych, którzy to robią. I tutaj mamy już takie aplikacje na przykład, które pozwalają w czasie wywiadu zbieranego przez pacjenta stosować aplikację, która nagrywa i przenosi ten zbierany wywiad z głosu na tekst do dokumentacji. Można wtedy

0: wyłapując na przykład pewne nieścisłości lub sprzeczne, niespójne komunikaty, daje pewną analizę tego i lekarz tylko może sobie wówczas tą sytuacją zarządzać. To oszczędza czas i wtedy wpatrywanie się w komputer będzie krótsze.
1: No to dygresja. Ja to widziałam u lekarza weterynarii, który, prawda, miał ręce wolne, no, badał kota.
0: Nie rozmawiał.
1: I tu miał po prostu zawieszone.
0: Ale mówił sam i to było
1: za naturalne. I sam mówił tak. I powiedział mi, panie
0: Wojciech. Ja myślałem, że doktor Dolittle to był, że językiem zwierząt
1: nie,
0: się posługiwał.
1: Powiedział do mnie, ja teraz będę mówił i to potem się znajdzie w dokumentach. Więc mówił, brzuch taki, wygląd tych, no, dziąseł taki, to takie. I już tego nie musiał wpisywać.
0: No tutaj nie dość, że nie będzie musiał wpisywać tego, jakie pytania zadaje, ale także tego, co pacjent odpowiada i czy czasami pewne wątpliwości, które się pojawiają w takim wywiadzie, powtórzone pytania. My mamy oczywiście także narzędzia do tego, żeby weryfikować pewne opinie dotyczące objawów, jakie u pacjenta występują, ale to jest kwestia tylko czasu, że to spowoduje poprawę, tak? Pytała pani o tych młodych lekarzy, czy oni inaczej. Oni zawsze, młodzież narzekała na osoby starsze i odwrotnie, tak? To taka pokoleniowa sytuacja i zawsze tak będzie. Ja nie uważam, że powinienem komentować tę różnicę mojego pokolenia, które kiedyś też narzekało na swoich starszych kolegów albo na swoją obciążenie pracą z tym, co teraz się dzieje. Chociaż rzeczywiście dostrzegam pewne zmiany wynikające chociażby z braku umiejętności porozumiewania się, ponieważ dzisiaj wszystkie te narzędzia skracają komunikację. Ludzie mniej czytają książek pozamedycznych, nie rozmawiają ze sobą, pisząc krótkie komunikaty.
1: A potem z pacjentem
0: komunikaty.
1: Trzeba jednak porozmawiać.
0: Trzeba porozmawiać, w związku z tym tą różnicę oczywiście dostrzegam. Natomiast pewne roszczeniowe treści i tak dalej zostawimy chyba w swoim środowisku, bo one zawsze były wpisane w różnice pokoleniowe, niezależnie czy myślimy o osobach sprzed 100 lat, czy o tych, którzy za 100 lat po nas będą pracowali. Więc to się w oczywisty sposób zmienia i ten komentarz moglibyśmy obydwoje dać, ale on chyba nie jest taki niezbędny.
1: Panie profesorze, to jeszcze minuta. Jakby pan podsumował w sumie ten raport? Zaskoczył pana czymś?
0: Ten raport nie zaskoczył mnie, dlatego że on daje oczywiście, nie mówiliśmy o śnie, wielu lekarzy ma na przykład krótszy niż potrzebny czas snu, wynikający chociażby z obciążeń zawodowych, dyżurowania i tak dalej. Natomiast chyba konkluzją właściwą, mimo ograniczeń ogromnych, tego, że mamy mniej czasu dla bliskich, że dzieci czasem cierpią z powodu tego, że ojca lub mamy niemal 4, 6 lub 8 razy w miesiącu, bo dyżuruje, jest to, że jak komentuję, że jeśli mamy mało czasu na te relacje, to ich intensywność, dynamika i jakość powinny być maksymalnie dobre. To po pierwsze, czyli powinniśmy wykorzystywać mało czasu po to, żeby go maksymalnie dobrze wykorzystać. Że po drugie, większość lekarzy jest zadowolonych z wyboru swojej drogi zawodowej i to jest dobra wiadomość nie tylko dla lekarzy, ale przede wszystkim dla pacjentów, bo zadowolony lekarz, dobrze wykształcony, kształcący się, nawet jeśli tym kształceniem jest zmęczony, z dobrymi relacjami z kolegami, i tu jest bardzo też ważna sprawa, że na bardzo dalekim miejscu znalazło się wśród tych obciążeń konflikty w pracy. Czy zarówno poziomy, jak i pionowe, czyli zawód zhierarchizowany nie powoduje, że narzekamy na swoich szefów lub podwładnych, ani kolegów pracy. Czy to jest margines złych relacji. Reszta ma znacznie większe znaczenie.
1: Bardzo serdecznie panu dziękuję.
0: To ja dziękuję.
1: Proszę państwa, rozmawialiśmy o wynikach badania dobrostanu lekarek i lekarzy, a państwa i moim gościem był pan profesor Artur Mamcarz, kardiolog szefujący trzeciej klinice chorób wewnętrznych i kardiologii Wydziału Lekarskiego WUM-u, a także prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Holistycznej. Dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Już za chwilę rozpoczniemy audycję przy niedzieli o sporcie. Mnóstwo gości. Najpierw Przemysław Pozowski, łączenie z kortami Rolanda Garrosa, gdzie niestety Iga Świątek zakończyła dziś swoją przygodę w tym wielkoszlemowym turnieju. Później Tomasz Iwański, trener tenisa, także zabierze głos w tej sprawie. Następnie pochylimy się nad zaczynającymi się niebawem decydującymi chwilami w barażu o ekstraklasę, tak powinienem był powiedzieć. Tomasz Grzegorczyk będzie naszym gościem. O Lidze Mistrzów opowie Jarosław Tomczyk, który był na wczorajszym finale PSG Arsenal. I na koniec jeszcze mecz reprezentacji. A, będzie z nami także dyrektor sportowy PZPN-u Marcin Dorna.

0: Autopromocja.
1: Pierwszy program TOK FM to jest pierwsza audycja na żywo. Pierwszy przegląd prasy, pierwsi goście i pierwsze podsumowania. Na bieżąco weryfikuje wiadomości i zapowiada wydarzenia dnia. Pierwszy program TOK FM dla tych, którzy chcą wiedzieć wcześniej. Zapraszam od poniedziałku do piątku, od 5 rano. Wojciech Muzal.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama. Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
3: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
2: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
3: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
11: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: Travisto Fast i Travisto.
0: Aflofarm.
2: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Iga Świątek wraca z Paryża. Najlepsza polska tenisistka przegrała mecz o ćwierćfinał turnieju Rolanda Garrosa. Polskie państwo pomoże w sprowadzeniu z Pekinu chorej studentki. Centralizacja systemu rejestracji na studia medyczne ma pomóc studentom w rekrutacji. Niedziela, 31 maja, minęła 19. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Decyzje władz Ukrainy dotyczącej polityki historycznej uderzają w polską wrażliwość i osłabiają poparcie dla pomocy Ukrainie w polskim społeczeństwie, ocenił szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Paweł Kowal. Polityk Koalicji Obywatelskiej dodał, że heroizacja sprawców zbrodni wojennych z okresu II wojny światowej to błąd moralny i prawny. Po tym jak prezydent Ukrainy nadał jednej z jednostek ukraińskich sił specjalnych imię bohaterów UPA, prezydent Karol Nawrocki stwierdził, że Wołodymyr Zełenski powinien stracić Order Orła Białego. To zdanie podzielają politycy PiS-u, w tym Marcin Horała, ale orderu nie można odebrać bez podpisu premiera.
13: Donald Tusk powinien podpisać kontrasygnatę. Myślę, że tu nie powinno być sporu. No, nie może być tak, że kolejny już policzek wymierzony Polsce i Polakom, gloryfikowanie ludobójców z UPA ma być pozostać bez adekwatnej reakcji. Myślę, że ta reakcja jest adekwatna.
12: A zdaniem polityków koalicji rządzącej, Karol Nawrocki powinien zadzwonić do Wołodymyra Zełenskiego i przekonać go do zmiany decyzji i przeprosin. Iga Świątek po 4 meczach wraca do domu. Nasza tenisistka przegrała mecz o ćwierćfinał Rolanda Garrosa z Martą Kostiuk i nie zdobędzie 5. tytułu na paryskich kortach. O czym więcej teraz wysłannik TOK FM na turnieju Przemysław Pozowski.
14: Świątek w pierwszym secie miała swoje szanse, ale przegrała 5-7. W drugim walkę nawiązała tylko na początku i uległa triumfatorce turnieju w Madrycie 1-6. W sumie w nieco ponad 1,5 godziny.
15: No dzisiaj faktycznie nie czułam dobrze piłki na rakiecie. Zrobiłam tyle błędów, że pewnie nie dało się tego mecz wygrać, grając w ten sposób.
14: Sama Kostiuk, która wygrała swój 16 mecz z rzędu, zwróciła uwagę na jedną rzecz. Zagrałem bardzo dobrze taktycznie, to miało największe znaczenie. A polskim kibicom w turnieju została jeszcze Maja Chwalińska. Ona o ćwierćfinał zagra w poniedziałek. Z Paryża Przemysław Pozowski, TOK FM.
12: Jutro wystartuje specjalny samolot do Chin, który ma przetransportować do Polski kobietę przebywającą w śpiączce w szpitalu w Pekinie, poinformował wiceminister i minister, wicepremier i minister obrony narodowej. Władysław Kosiniak-Kamysz dodał, że wszystkie zgody na przelot samolotu są już zatwierdzone. Na pokładzie będzie wojskowy zespół medyczny, który ma zrobić wszystko, by pacjentka bezpiecznie trafiła do szpitala w Polsce. Jak poinformowała TVP3 Wrocław, w połowie kwietnia 24-letnia Klaudia z Wałbrzycha, która studiowała w Pekinie, trafiła tam do szpitala. Stan kobiety zaczął się gwałtownie pogarszać. Lekarze zdiagnozowali u niej agresywny nowotwór. Wykładowcy z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego apelują do ministra nauki, by zmienić warunki rekrutacji na kierunki medyczne. Liczbę miejsc wyznacza odgórnie Ministerstwo Zdrowia, a to oznacza, że konkurencja jest duża. Przyszli studenci na wszelki wypadek rejestrują się w kilku miejscach jednocześnie, a to sprawia, że na końcu rekrutacji cenne miejsca zostają co roku zmarnowane. Ben O'Connor.
16: By rozwiązać problem, profesor Longin Niemczyk z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego proponuje centralizację systemu rejestracji.
17: Dobrą alternatywą byłaby ogólnopolska rekrutacja na wszystkie studia w Polsce. Kandydaci zapisują się na studia, ustawiają sobie kierunki, na których chcieliby studiować i szkoły, w których chcieliby studiować. Uczelnie miałyby wypełnione limity, a kandydaci dostawaliby się po prostu na wymarzone studia.
16: Prowadzimy rozmowy wokół proponowanych zmian, mówi wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Marek Gzik.
18: Taki system byłby jakimś rozwiązaniem. To jest też duża inwestycja. No i do tego oczywiście musielibyśmy do tego systemu wpiąć wszystkie uczelnie.
16: Ministerstwo przyznaje, że problem pustych miejsc przy rejestracji dotyczy wszystkich kierunków studiów. Benedykt O'Connor, TOK FM.
12: Bydgoszczanie w końcu będą mogli korzystać z rowerów miejskich. System nie działał od jesieni ubiegłego roku, bo przez wiele miesięcy miastu nie udawało się podpisać nowego 4-letniego kontraktu. Bydgoski rower aglomeracyjny w nowej odsłonie ma ruszyć 1 sierpnia, zapowiada dyrektor Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej Wojciech Nalazek.
19: Procedura przetargowa się bardzo przedłużyła, natomiast mamy szczęśliwy finał. Podpisałem umowę z konsorcjum Orange Rowi. Rowery są już przygotowane. W tej chwili trwa uzgadnianie ostatecznej kolorystyki, estetyki tego roweru z Plastykiem Miejskim oraz Radą do Spraw Estetyki.
12: Nowy system to 560 rowerów standardowych oraz 140 ze wspomaganiem elektrycznym, a także 70 stacji, w tym 11 nowych. Najważniejsza zmiana dla użytkowników to brak konieczności wpinania i wypinania rowerów, bo jednoślady będą miały mechanizm blokowania oraz system GPS. A kolejne informacje w TOK FM o 20. Noc oraz poniedziałek zapowiadają się burzowo z intensywnymi opadami deszczu. Będzie im towarzyszył porwisty wiatr. Największe opady w nocy prognozowane są na północnym, na południowym zachodzie. Jutro pogodnie jedynie na północnym zachodzie, natomiast w północno-wschodniej i centralnej Polsce burze, także z gradem. Termometry pokażą od 20 do 23 stopni Celsjusza.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
20: Przy niedzieli o sporcie Przemysław Iwańczyk. Kłaniam się Państwu. Dziś wielowątkowa audycja, w której dominować będzie tematyka tenisowa i piłkarska. I to w sposób zdecydowany. Mnóstwo gości. Pierwszym z nich jest Przemysław Pozowski z Radia TOK FM. Przemku, dzień dobry, słyszymy się.
21: Dzień dobry, witam cię serdecznie, jak najbardziej.
20: To ja jeszcze uzupełnię tylko, że Natalia Banaczek jest wydawczynią tego programu, a Filip Wejcher jego realizatorem. A my rozpoczynamy od tego, co wydarzyło się dziś na kortach Rolanda Garrosa, na których jesteś wysłannikiem Radia TOK FM i słyszę taki pomruk za twoimi plecami. Dobiega końca niedziela w French Open. Bardzo... No smutny dla nas dzień, biorąc pod uwagę to, co wydarzyło się w okolicach południa, kiedy Iga Świątek przegrała swoje spotkanie z Ukrainką Martą Kostiuk. Zaskakująco, żeby nie powiedzieć sensacyjnie.
21: Tak, to ja tylko się odniosę do tego pomruku. To jest tłum ludzi, którzy walą na mecz Casper Ruud kontra João Fonseca, czyli ta sensacja z Brazylii, która wyeliminowała Nowaka Dziokowicza, 19-latek. Oni chcą to spotkanie dzisiaj, czyli publiczność francuska, ale także brazylijska chociażby bardzo zobaczyć. Natomiast ojej, dla Brazylijczyków to może być kolejny piękny wieczór. Tak, rzeczywiście niestety popołudnie dla kibiców Igi Świątek, dla polskich dziennikarzy tutaj był wyjątkowo smutny. No bo Iga Świątek odpadła w czwartej rundzie z Rolanda Garrosa, no i to już tak naprawdę najstarsi górale nie pamiętają, kiedy tak było, bo przypomnijmy, że to były odpowiednio, tak licząc nawet tylko od roku 2023, kiedy miała już na koncie turniej wygrany w 2020 i 2022 roku, to potem był jeszcze raz finał zwycięski, czwarty w 2024 roku i nawet w zeszłym roku przy tej formie już takiej troszeczkę falującej był półfinał z Aryną Sabalenką. Tym razem kończy się na Marcie Kostiuk na czwartej rundzie po meczu, który no był trudny. Był trudny w odbiorze. Zaczął się od gry bardzo wyrównanej, gem za gem tak naprawdę, 3-3, potem Iga Świątek przełamała na 4-3 i wydawało się, że może swoim serwisem uda jej się zbudować tą przewagę taką psychologicznie już fajną i bezpieczną, ale przegrała ten swój serwis i potem przegrywała każdy swój gem serwisowy aż do końca meczu, ostatecznie 5-7 po godzinie w pierwszym secie, 1-6 w drugim, gdzie właściwie tylko sam początek był udany, a potem już ten mecz niestety bardzo szybko pikował. No i cóż, Iga Świątek już po konferencji prasowej, smutna, taka analityczna, mówiąca, że po angielsku najpierw, że była super tense, że jej ciało było na tyle spięte, że nie pozwalało robić jej tego, co ona chciała i potem de facto podobną rzecz powtórzyła też w języku polskim. Tak więc przegrała Iga Świątek, trochę oczywiście z będącą w świetnej formie Martą Kostiuk, trochę pewnie z tym swoim napięciem, oczekiwaniem zwycięstwa, czy jak to jeszcze inaczej nazwać.
20: No właśnie, chciałbym, żebyśmy już porzucili przynajmniej na chwilę w naszej rozmowie to, co wydarzyło się na korcie, a przenieśli naszą uwagę na to, co działo się na konferencji prasowej. No bo to wszystko gdzieś staje się esencją nie najlepszego czasu polskiej tenisistki.
21: Tak, i ona to chyba, nie wiem, czy nie pierwszy raz tak bardzo wyraźnie i wprost przyznała, że musi się tego nauczyć, że wiele rzeczy w jej karierze poszło bardzo szybko, że bardzo szybko na ten szczyt udało jej się wejść, że właściwie dominowała, nie miała tam takich momentów kryzysowych i sytuacji kryzysowych przez wiele lat, a nawet jeżeli one były, powiedziała o roku 2023, no to szybko wygrywała jakiś turniej i potem szło. Teraz tak naprawdę od tego momentu, kiedy nie udało jej się zdobyć złotego medalu na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku, przez tą sprawę związaną z testem antydopingowym, przez wreszcie jedną zmianę trenera, drugą zmianę trenera. Było kilka takich momentów w karierze Igi Świątek w ostatnich, no już powiedzmy, prawie dwóch latach, gdzie były takie oznaki tego, że może być dobrze. No był przede wszystkim oczywiście wygrany Wimbledon. Natomiast ciągle gdzieś dopada ją coś takiego ostatnio jak brak umiejętności wygrania super ważnego meczu, super takiego ciężkiego meczu, meczu wagi ciężkiej, gdzie po drugiej stronie jest albo tenisistka będąca bardzo wysoko w rankingu, wyżej od niej, albo w bezpośrednim jej sąsiedztwie, albo będąca w fantastycznej formie, tak jak Marta Kostiuk, która wygrała przecież 16 kolejny mecz w tym roku na Mączce i która wygrała turniej w Madrycie, ledwie 3 maja był finał, więc że będą ciężary, to myśmy wiedzieli przed meczem. Natomiast no szkoda, bo tutaj było tak, że w momencie, nie wiem, choćby wygrania tego pierwszego seta, co też Iga Świątek przyznała na konferencji prasowej, że gdyby nastąpił taki moment w tym meczu, że wygra się 2-3 gemy z rzędu, że łapie się ten luz, to ciało, o którym mówiła, super spięte, też pewnie pracowałoby inaczej i te uderzenia, czy to z backhandu, czy z forehandu, czy przede wszystkim z serwisu, bo to była dzisiaj ta pięta achillesowa, byłyby pewnie celniejsze, lepsze, mocniejsze, może mniej ryzykowne, może lepsze byłyby decyzje, no ale to już jest wszystko teraz dywagowanie, bo zostaje nam, i to jest niesamowita niespodzianka, jedna zawodniczka w Rolandzie Garrosie od przyszłego tygodnia, czyli od poniedziałku zostaje Maja Chwalińska, która o ten sam etap, o który grała dzisiaj Świątek, czyli o ćwierćfinał, zagra jutro też na korcie głównym imienia Filipa Szatriera z reprezentantką gospodarzy Diane Parry.
20: No właśnie, to jest największa niespodzianka tego turnieju w ogóle, nie tylko patrząc przez pryzmat kibiców z Polski?
21: Oj, tych niespodzianek podczas tegorocznego Rolanda Garrosa jest całe mnóstwo. Przecież chociażby Diane Parry, o której przed chwilą powiedziałem, wyeliminowała Maksimową. Okej, to była może niespodzianka małego kalibru, ale gdyby popatrzeć na liczbę zawodniczek i zawodników z pierwszej dziesiątki, którzy już odpadli, no to ich jest więcej niż tych, którzy i które zostały. Coco Gauff przegrała w sobotę z Anastazją Potapową, chociaż mnie akurat to nie zaskoczyło, bo przed meczem do któregoś tutaj z polskich dziennikarzy powiedziałem, to dziś Coco Gauff kończy turniej i rzeczywiście Potapowa w trzech setach wygrała. No ale jest jeszcze oczywiście Aryna Sabalenka, ona gra dalej, ale kilka innych zawodniczek z czołówki też już się pożegnało. Gra dalej Elina Svitolina, wyrastająca też na jedną z kandydatek do zwycięstwa tutaj. Natomiast odpadła, no nie wiem, Jessica Pegula chociażby, chociaż ona może na mączce nie była wymieniana jednym tchem jako jedna z tych faworytek, ale też w turnieju męskim przecież nie ma Medwiediewa już, przecież nie ma Nowaka Dżokowicza, który wspomniałem, przegrał z tym João Fonseca. No nie ma Janika Sinera, który przegrał trochę z własnym zdrowiem, ale także z rywalem z Cerundolo. Czyli nie ma numeru jeden, numeru dwa, no bo Carlos Alcaraz w ogóle nie przyjechał. Jest tych niespodzianek całe mnóstwo, no i jakby wpisała się w ten trend też porażka Igi Świątek, niestety z polskiego punktu widzenia.
20: Rozmawialiśmy o tym w naszym niedzielnym magazynie. Maja Chwalińska już 24-25 lat. I to jest swego rodzaju fenomen, że błysk jej kariery ma miejsce dopiero teraz.
21: Tak, mówiliśmy o tym, że tam były problemy zdrowotne, że były, no to też zdrowie, prawda, ale zdrowie psychiczne, czyli depresja, do której Maja Chwalińska się kilka lat temu przyznała, więc były czynniki mocno hamujące tą jej karierę, no ale teraz wygląda na to, że wreszcie jest ten jej moment, który dał jej już teraz w takim rankingu Live ATP miejsce 75, dał jej oczywiście sensowne pieniądze, ale co więcej, dał jej też jeszcze nie przed Wimbledonem, ale po Wimbledonie możliwość grania w największych turniejach typu US Open bez konieczności walki w kwalifikacjach, tak jak to było tutaj w Paryżu, gdzie ona przecież jutro grać będzie swój siódmy mecz na kortach Rolanda Garrosa, pierwszy w karierze na Filipie Szatrierze, no bo rywalką francuska, więc Francuzi ustawiają te mecze na korcie głównym. Francuska Diane Parry na pewno będzie mogła liczyć na doping, bo podczas meczów czy francuskich tenisistów, czy tenisistek jest zawsze gorąca atmosfera, te śpiewy, ten taki rytmiczny właśnie doping w postaci klaskania, czy jeszcze, nie wiem, grania na bębnach na przykład. Natomiast Parry, że jeszcze pozwolę sobie tylko dwa słowa zrobić w trendu odnośnie tego, z kim się jutro przyjdzie naszej Maji Chwalińskiej mierzyć. To jest zawodniczka, którą ja oglądałem na żywo w zeszłym roku podczas turnieju rangi 125 w Warszawie latem. Ona przyjechała, wygrała jeden mecz naszą Mają Stankiewicz, młodą zawodniczką, a potem przegrała z Darią Snigur z Ukrainy. Przyjechała tu wtedy jako sto któraś zawodniczka świata. Dzisiaj jest 91. Przed samym Rolandem Garrosem wygrała jeden mecz w Strasburgu z Emmą Raducanu, potem następny mecz w drugiej rundzie już przegrała w turnieju rangi 250. I tak jak się popatrzyłem na ten jej rekord tegoroczny, no to tam nie było zwycięstw nad zawodniczką takiego kalibru poważnego właściwie, a było jedynie zwycięstwo w turnieju rozgrywanym między 11 a 17 maja, też w Paryżu, dosłownie 3 kilometry stąd, w Lasku Bulońskim na kortach Racingu. Wygrała ten turniej i pokonała, ale poprzez krecz w drugim secie rywalki, pokonała Madison Keys. To jest chyba taki największy łup w tym sezonie, ale taki turniej paryski niższej rangi, takiej właściwie samej rangi jak ten warszawski turniej, o którym wspominałem. No a co do Maji Chwalińskiej, twojego pytania o to, że ona późno weszła na ten swój szczyt, znaczy miejmy nadzieję, że nie jeszcze szczyt, że ten szczyt jest wyżej, bo ja uważam, że to jest zawodniczka z potencjałem na 50 bez problemu, no to wiele czynników, o których mówiliśmy, się złożyło. Najważniejsze, że teraz się wszystko poskładało w takim momencie, no pewnie gdzie ta kariera jeszcze mogła odpalić, wypalić, albo może już, nie wiem, do końca kariery Maji Chwalińskiej byśmy mówili, o, to była zawodniczka z potencjałem na 50, a nigdy nawet do setki nie weszła. Na szczęście jest to już przeszłość, Maja Chwalińska będzie co najmniej 75.
20: Bardzo dziękuję. Przemysław Pozowski był z nami z Radia Tok FM wprost z Paryża. Przemku, pozdrawiam cię, dziękuję.
21: Pozdrawiam serdecznie, dzięki Przemku.
20: Już za chwilę informacje Radia Tok FM, a po nich będziemy kontynuować wątek tego, co wydarzyło się na kortach Rolanda Garrosa. Tomasz Iwański będzie naszym gościem. Proszę, byście państwo z nami pozostali.

0: końca ci. Między ciszą a ciszą sprawy się kołyszą.
1: Autopromocja.
2: Gra na gitarze, nauka nowego języka, na przykład hiszpańskiego albo japońskiego, orientacja w lesie, ale bez GPS-a, sudoku, origami, krzyżówki oraz gry. To wszystko sprawia, że mózg starzeje się wolniej. O tym, jak się dobrze zestarzeć, w najbliższym programie Dobrostan. Poniedziałek, godzina 10:40. Małgorzata Waszkiewicz. Zapraszam.
1: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo z Media Expert taniej masz.
3: Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 19:20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje Tok FM. Francuskie władze przekazały, że w całym kraju zatrzymano 780 osób podczas nocnego świętowania zwycięstwa Paris Saint-Germain nad londyńskim Arsenalem w Lidze Mistrzów. Fetowanie zakłóciły gwałtowne starcia kibiców z policją i wypadek drogowy, w którym zginął młody mężczyzna. Papież Leon XIV zaapelował do rządzących o to, by podejmowali decyzje mające na celu szersze poszukiwanie sprawiedliwego i trwałego pokoju. W maju z całego kościoła wzniosła się churalna inwokacja o pokój, powiedział papież podczas spotkania z wiernymi w Watykanie na modlitwie Anioł Pański. Duński kolarz Jonas Winiger z drużyny Wisma Lis E-Bike został zwycięzcą 109. edycji wyścigu Giro Italia. W ostatnim 21. etapie ze startem i metą w Rzymie wygrał po finiszu z peletonu Włoch Jonathan Milana.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Przy niedzieli o sporcie Przemysław Iwańczyk. Ponownie kłaniam się Państwu i kontynuujemy temat tego, co wydarzyło się dziś na kortach Rolanda Garrosa. Tomasz Iwański jest z nami, trener, były reprezentant Polski. Kłaniam się, panie trenerze, dzień dobry.
9: Cześć, dzień dobry Państwu.
8: Wracamy do wydarzeń, które no, są bardzo poważnym sztyletem w sercu każdego kibica, nie tylko tego, który zajmuje się tenisem. Proszę wybaczyć patos, ale no, cisną się te słowa na usta, kiedy od godziny 11 obserwowaliśmy przegrany niestety bój Igi Świątek z ukraińską rywalką. I to był taki bój, w którym no, mam wrażenie, uwypuklone zostały wszystkie mankamenty, jeśli chodzi o Igę Świątek, a uwypuklone zostały też wszystkie atuty, jeśli chodzi o Martę Kostiuk.
9: Gdzie jest pytanie?
8: Co pan na ten temat sądzi? Czy pan zgodzi się z tą tezą?
9: To znaczy, no, Marta Kostiuk w ciągu ostatniego czasu, akurat tak się składa, że znam zarówno jej trenerkę, obecną trenerkę przygotowania fizycznego, jak i dawnego jej trenera, czyli Anatolija Statiwkę, takiego rosyjskiego pochodzenia, oczywiście Mołdawianina, bardzo dobrego trenera przygotowania fizycznego. Znam również Sandrę Zanieską, aczkolwiek dość dawno z nią nie rozmawiałem i trzeba przyznać, że rzeczywiście Marta gra bardzo stabilnie w ostatnim czasie. No, Iga borykała się i boryka, jak widać, w dalszym ciągu z szeregiem różnego rodzaju problemów. Oczywiście są to problemy, trzeba cały czas pamiętać, że jest to zawodniczka grająca na poziomie pierwszej trójki czy pierwszej piątki na świecie. Ona po prostu oczekiwania, które są wobec niej przedstawiane i które sama sobie narzuca, no dotyczą zawodniczki, która jeszcze tam powiedzmy 2 lata temu była absolutną, czy 3 lata temu była absolutną dominatorką w tej grze, a po prostu dziewczyny nauczyły się pewnych rzeczy, o których gdzieś tam można przy jakiejś okazji szerzej powiedzieć. Tak jak Iga wytyczała trendy fizyczności i tej takiej olbrzymiej dynamiki i siły na korcie, którą dominowała swoje rywalki, po prostu dziewczyny, które również analizują, dostosowały się do tego i również poszły w kierunku świetnego przygotowania fizycznego, które przestało jak gdyby być elementem, który pozwala dominować grę. Po prostu mówię, ja też jestem szybka, ja też jestem sprawna i to najlepiej było widać właśnie po Marcie Kostiuk, która jest przykładem bardzo dobrej fizyczności, bardzo dobrego treningu fizycznego. Oczywiście jest materiałem genetycznym świetnym w tym kierunku, ale to zawsze jest tak, że trening musi ten materiał genetyczny rozwijać i jednocześnie część z tych dziewczyn, które rozumieją trening, których grupy treningowe zaczynają rozumieć trening, wiedzą po co dane rzeczy robią i w jakim kierunku je robią, no mają albo równie dobre, a czasem większe asortymenty taktyczno-techniczne niż ma jej Iga. Uważam, że w pewnym momencie, gdzieś tam lat temu parę, został popełniony błąd, który jak gdyby teraz jest bardzo ciężko naprawić. Rzeczywiście Iga ze swoim sztabem i trenerami pewnie stara się to w jakiś sposób zniwelować, ale to jest bardzo trudne, bo po prostu w dużym uproszczeniu trening tenisowy i jego wariatywność nie nadążała za stopniem przygotowania, za tą fizycznością, która była cechą dominującą Igi na korcie. Jej przygotowanie techniczne zatem gdzieś tam w pewnym momencie się rozjechało. A kompleksowy trening w tenisie, który jest potrzebny do nieustannego doskonalenia się i trening fizyczny, musi właśnie wpływać na podnoszenie poziomu elementów taktyczno-technicznych, a nie odwrotnie. Trening fizyczny nie może być jak gdyby sztuką dla sztuki. Zresztą to myślę, że to nie tylko w przypadku Igi gdzieś tam miało to miejsce, tylko ma to miejsce w przypadku wielu zawodniczek, bo ja tak jak mówię, tam gdzieś tam wrzuciłem jakiś post na Facebooka, w którym napisałem, że po 10 latach, bo 10 lat nie było mnie w WTA, teraz znów gdzieś tam zacząłem trochę jeździć. No to pierwsza rzucająca się najbardziej w oczy rzecz to jest taka, że dziewczyny spędzają bardzo dużo czasu na treningu fizycznym, na różnego rodzaju przygotowaniach. Czasem ten trening jest mądrzejszy, czasem jest głupszy, czasem jest właściwy, czasem jest niewłaściwy, ale jest to ogólnie trend. I myślę, że Iga na swoją zgubę gdzieś tam była w jakimś tam stopniu prekursorką tego trendu. Ludzie zaczęli się zastanawiać, w jaki sposób zniwelować tę jej ogromną przewagę fizyczną. Tak jak kiedyś prekursorkami pewnego trendu w graniu w tenisa, zwłaszcza kobiecego trendu, były siostry Williams. I od tego momentu się wzięło to nawalanie bardzo mocno z całej siły, szybciej, mocniej. One to wprowadziły. No i później oczywiście też wytworzyła się duża grupa dziewczyn, która sobie z tym w taki czy inny sposób radziła. I na tym tle taka dziewczyna, znaczy, bo to też jest, bo można nawiązać, jak Maja Chwalińska, która ma fantastyczne umiejętności techniczne, wielkie czucie, bardzo dopracowane różnego rodzaju elementy taktyczne. W momencie, w którym dołożyła, tylko tu trzeba pamiętać, że ona tym treningiem fizycznym zajmowała się cały czas i ona zawsze była bardzo pracowita, bardzo trenująca i tak dalej. Tylko myślę, że teraz wraz z ludźmi, którzy są dookoła niej, bardzo trafiła przez jakiś czas z treningiem fizycznym i ten właściwie dobrany trening fizyczny, wzmocnienie różnego rodzaju, dał jej na różnych polach i w różnych sferach, dał jej dodatkowego kopniaka do jakości gry. Ja się śmieję, bo jak powiedzmy tam 6 czy 7 tygodni byłem w Bielsku i rozmawiałem właśnie z Bobem Machowskim, to wtedy powiedziałem, że widać naprawdę, że jest gotowa i przygotowana do gry. I nie chcę tutaj powiedzieć, że wykrakałem, bo nie uzurpuję sobie takich, że tak powiem, takiego przywileju, natomiast po prostu było widać, że Maja dobrze gra i włada piłką we właściwy sposób. Także wielkie gratulacje dla jej zespołu, bo trafili w temat świetnie. Trafili w potrzeby zawodnika.
10: A czy my powinniśmy podnosić jakiś alarm, czy jest to zwykła histeria?
9: Ale wie pan, ja naprawdę, znaczy to jest tak, ja wypowiedziałem jakąś opinię, która jest moją prywatną opinią, gdzieś tam, z którą mogę się podzielić, no bo siedzę w tym bardzo długo, ale można mieć również inne opinie i można na to patrzeć inaczej, czy można podnosić alarm. No alarm, wie pan, ja się śmieję z tak zwanych alarmów kibicowskich, ja się w ogóle śmieję z tak zwanych ekspertów, w którą rolę to właśnie wszedłem, którzy mówią, trzeba zrobić to i to. Trzeba byłoby poprawić tamto i tamto. Dobrze byłoby zrobić to i to. No to stań i zrób, no. Jak jesteś taki ekspert, to stań i zrób. I jak, że tak powiem, żaden z nas nie ma możliwości, żeby to stanąć i zrobić, no to tak naprawdę wszystkie te dyskusje, które się odbywają, są jak gdyby odbywają się dlatego, że jest to rodzaj pracy, którą wykonują dziennikarze i z tego żyją i muszą, ludzie muszą się gdzieś wypowiedzieć i influencerzy, eksperci prowadzący podcasty i tak dalej muszą na czymś zarabiać. W związku z tym nakręcana jest właśnie taka, a nie inna atmosfera histerii. A po prostu no, ludzie, którzy są dookoła Igi, którzy siedzą z nią na co dzień, pracują z nią na co dzień, muszą znaleźć sposób, żeby pewne rzeczy uporządkować. A ten sposób, ten, o którym ja mówię, nie jest ani najłatwiejszy, ani nie jest najprostszy, ani nie jest pewnie jedyny. W związku z tym, ponieważ ja nie mam pełnej jak gdyby wiedzy, pełnych danych, pełnych możliwości obserwowania z bliska procesu, który się odbywa wewnątrz teamu IGI, to jestem daleki od uzurpowania sobie jakichkolwiek takich jednoznacznych, prawa do jednoznacznych i takich absolutnie autorytatywnych wniosków. To jest tylko jakaś tam opinia. Natomiast czy podnosić raban? Wie pan, to znaczy ja bym chciał, żeby każdy zawodnik na świecie doszedł do miejsca, w którym była Iga, nie wygrywając nawet żadnego wielkiego szlema, który ona wygrała. Czyli żeby był trzeci, czwarty, drugi, piąty. To jest wielka kariera i Iga tak naprawdę może nie wygrać żadnego meczu, ale ponieważ już w swojej karierze i dalej będzie wielką zawodniczką i wielką postacią w historii polskiego sportu. I czy problem tylko polega na tym, że ona dalej ma ambicje, widać jak bardzo się frustruje różnego rodzaju rzeczami, widać jak bardzo jest, że tak powiem, emocjonalnie niestabilna w różnego rodzaju sytuacjach i no i tyle, no ale w procesie różnego rodzaju, w długofalowym, długoletnim procesie ludzie zawsze popełniają błędy, bo błędów nie popełniają tylko ci, których nic nie robią, więc łatwo jest z boku stanąć i powiedzieć, o, powinna zrobić to i to, albo o, powinna zrobić tamto i tamto, albo o, głupio zagrała, albo nie starała się, albo coś. Wie pan, to są opinie, które dla ludzi, którzy rzeczywiście w tym siedzą, są po prostu irytujące.
10: Ale na drugim biegunie tej całej narracji, jaka roztacza się wśród polskich kibiców, jest Maja Chwalińska. To jest dla pana duże zaskoczenie? Ta brawura, z jaką ta zawodniczka pędzi przez kolejne rundy?
9: To znaczy, wie pan, ja znam Maję od bardzo długiego czasu. Zresztą myślę, że ludzie, którzy są związani ze środowiskiem tenisowym, znają również ją. Ona zawsze była uznawana za wyjątkowy talent, wyjątkową, czyli zawsze było wokół niej taka opinia, że jest za mała, za delikatna, że gra za lekko i tak dalej. Teraz gra trochę mocniej, przemieszała to ze świetną taktyką i przygotowaniem fizycznym. I tak, oczywiście zawsze jak ktoś robi wynik, którego do tej pory nie robił, to jest to wielkie zaskoczenie. Tylko Maja zawsze miała talent, była już chyba w drugiej czy w trzeciej rundzie Wimbledonu po przejściu eliminacji gdzieś tam parę lat temu. Później miała swoje różnego rodzaju problemy, bo to jest też w środowisku kobiecym, to jest taki problem, że zawsze trudno jest sobie, znaczy nie tylko kobiecym, tylko w ogóle tenisowym, jeżeli tak jak to wszędzie jest dookoła mówione, byłam przyjaciółką Igi Świątek, grałyśmy razem, grałyśmy na tym samym poziomie, a potem się to rozjechało, Iga zrobiła taką karierę, a ja jestem gdzieś tam, tułam się po niedużych turniejach i tak dalej, no to mam problem, bo przecież byłam tak dobra i tak dalej. I Maja sobie właśnie na tym turnieju świetnie z tym poradziła i mam nadzieję, że to będzie w jej karierze przełomowy turniej, bo ona jest takim światełkiem w tym, co ja powtarzam od wielu, wielu lat, że w momencie, w którym człowiek umie grać w tenisa, czyli człowiek nie tylko bije piłkę z całej siły, a jednocześnie nie zapomina o tym, że to jest gra, że to jest taktyka, że są różnego rodzaju warianty, to taki tenis się wygląda 30 razy bardziej przyjemnie niż tenis jednostajny, nawet na bardzo wysokim poziomie, z bardzo mocnymi uderzeniami, bo on jest po prostu nudny. Tenis Majki nie jest nudny, tenis Majki jest bardzo, bardzo urozmaicony i naprawdę z pełnym przekonaniem mówię, że nie tylko dlatego, że akurat zacząłem być związany z klubem w Bielsku i również z ludźmi, którzy tam są, czyli z Piotrkiem Szczypką, ponieważ tak jak gdzieś tam część ludzi wie od pewnego momentu, od kilku tam powiedzmy dwóch i pół miesiąca pracuję z Lindą Klimowiczową, która jest również zawodniczką Piotrka Szczypki i BKT Bielsko-Biała, Advantage Bielsko-Biała, no to nie tylko dlatego to mówię, po prostu Maja jest osobą, która rzeczywiście swoim stylem gry, swoim sposobem widzenia kortu odróżnia się i stanowi taki od tej całej, od tego całego tłumu grających zawodniczek, jest inna. W związku z tym i dlatego właśnie jest bardzo, bardzo ciekawe.
10: To jeszcze tak na koniec. Myśli pan, że ta droga Maji Chwalińskiej nie zakończy się na 1/8 finału?
9: To ona gra z tą Francuską, znaczy na pewno każdy mecz na tym poziomie i każdy mecz nawet z zawodniczką, która nie jest tak znana jak Sakari, czy nie jest tak znana jak Queen Wen na Zheng, czy nie jest tak znana jak, już nie pamiętam z kim ona tam wygrała. Paradoksalnie śmiałem się, bo udzieliłem też jakiegoś tam wywiadu, w którym powiedziałem, że, bo wszyscy mówili, jakie to jest strasznie trudne losowanie, ta Queen Wen Zhang dla Mai, że to pechowo i tak dalej. Ja powiedziałem, że to paradoksalnie jest akurat bardzo dobre losowanie z różnych względów. Jakiś kolejny anonimowy internauta był uprzejmy napisać, że Iwański znowu się naćpał. Chciałbym spotkać takiego gościa na ulicy, którzy takie głupoty wygadują. Natomiast czy to się skończy? Myślę, że to jest 50-50. To jest bardzo równy mecz, bardzo trudny na tym poziomie. Ta młoda Francuska również bardzo dobrze gra. I to nie ma żadnego znaczenia, że ona ma ranking 90. Majka miała ranking 120 przed turniejem. I rankingi nie grają. Gra dyspozycja dnia. Również trenerzy Francuzek, a Francuzi mają bardzo dobrych trenerów, będą głęboko analizować sposób gry Mai po to, żeby zniwelować pewne rzeczy, którymi ona do tej pory zaskakiwała swoje przeciwniczki. To na pewno będzie trudny emocjonalnie mecz dla jednej i dla drugiej, bo nie były na tym poziomie. W związku z tym, natomiast myślę, że jest to znacznie lepsze losowanie na wejście do ćwierćfinału niż na przykład Sabalenka czy Andrzejewa.
10: Bardzo dziękuję. Tomasz Iwański był naszym kolejnym gościem.
9: Dziękuję, pozdrawiam.
10: Informacje Radia Tok FM przed nami.

0: Autopromocja.
1: W tym odcinku podcastu Tajemnice Kościoła będziemy rozmawiać o celibacie.
2: Prawie 80% księży chciałoby mieć rodzinę. Pierwszy papież, święty Piotr, miał żonę. Księża tworzą związki z kobietami, ale tworzą je również z mężczyznami. Właściwie polityka jest taka, że rób co chcesz, byleby nikt się nie dowiedział o tym.
1: Tajemnice Kościoła w aplikacji TOK FM. Marta Zdanowska, zapraszam.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
1: Citroen. Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 19.40, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Polska przegrała z Ukrainą 0-2 w towarzyskim meczu piłkarskim we Wrocławiu. Bramki dla gości zdobyli w pierwszej połowie Roman Jaremczuk oraz Andrii Jarmołenko. W środę podopieczni Jana Urbana podejmą w Warszawie Nigerię. Płocka prokuratura wyjaśnia okoliczności śmierci 46-latka, do której doszło wczoraj rano w trakcie policyjnej interwencji. Służby otrzymały zgłoszenie o biegającym po mieście nagim, krwawiącym mężczyźnie. Po zatrzymaniu policjanci nałożyli mu kajdanki. Leżąc na chodniku, mężczyzna przestał oddychać. Mimo podjętej reanimacji mężczyzna zmarł. Niższe niż przed rokiem ceny noclegów i satysfakcjonujące obłożenie notują obiekty turystyczne w Zakopanem przed długim weekendem związanym z Bożym Ciałem. Jak wynika z danych Tatrzańskiej Izby Gospodarczej, w górach dominują turyści z Polski, choć pojawiają się także odwiedzający ze Słowacji, Węgier oraz pierwsze grupy z krajów arabskich.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Przy niedzieli o sporcie w Radiu TOK FM Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu. Trwa mecz reprezentacji Polski, właściwie dobiega końca, ale o nim będziemy mówić w dalszej części naszego programu, z reprezentacją Ukrainy. A teraz pomówimy o tym, co nas czeka o 20.45, czyli rozpoczynające się spotkanie finałowe barażowej batalii o awans do Ekstraklasy między Wieczystą, Kraków, a Chrobrym Głogów, któryś z tych klubów. Będzie już za kilka godzin absolutnym beniaminkiem Ekstraklasy. O czym mówić będzie Tomasz Grzegorczyk, były trener m.in. Arki Gdynia, Pogoni Szczecin. Dzień dobry, panie trenerze, kłaniam się.
6: Dzień dobry.
5: Jak pan patrzy na Wieczystą i Chrobrego, to pewnie pan w niuansach zna szczegóły obu tych ekip i z własnego doświadczenia może pan wiele o nich powiedzieć. Ale tak, gdyby pan zechciał powiedzieć kibicowi totalnie oderwanemu od rzeczywistości, co takiego dzieje się i co wydarzy się już za kilka godzin, to jakby pan opisał tę rzeczywistość?
6: Na pewno emocjonujące spotkanie przed nami, bo tak naprawdę oba zespoły zagrały w ostatniej kolejce między sobą, ale to można powiedzieć troszeczkę zespoły z odmiennych, można powiedzieć, światów piłkarskich, bo tak naprawdę Wieczysta budowana za duże pieniądze i z dużymi ambicjami właściciel, z szeroką kadrą, z jakościowymi zawodnikami, można powiedzieć już z przeszłością ekstraklasową, ale też i reprezentacyjną, a z drugiej strony Chrobry Głogów, który tak naprawdę organizacją gry, dyscypliną taką taktyczną w wielu spotkaniach w tym sezonie, determinacją i intensywnością, jest dzisiaj w finale i można powiedzieć, że jest dużą niespodzianką całego sezonu.
5: Co takiego wydarzyło się, że dwa kluby, zwłaszcza jeden, czyli Wisła Kraków i Śląsk Wrocław, tak zdominowały całą stawkę?
6: Jeżeli chodzi o Wisłę Kraków, to tak naprawdę czwarty sezon na zapleczu Ekstraklasy i uważam, że w tym sezonie szczególnie było widać duży pragmatyzm Wisły Kraków i regularnie punktowali i tak naprawdę stracili najmniej bramek w lidze, zdobywając najwięcej bramek w lidze. Przyczynił się do tego między innymi świetną formą kolejny sezon Rodado, ale widać było naprawdę regularność i nie było nawet w tej drugiej rundzie takiego drastycznego spadku formy. Wielokrotnie w poprzednich sezonach Wisła po prostu pewnych wyników nie dowoziła. A w tym sezonie, mimo że nie grała w niektórych spotkaniach wybitnie, ewidentnie dowoziła te spotkania z niżej notowanymi rywalami, po prostu wygrywała. Jeżeli chodzi o Śląsk, to uważam, że takie kluczowe aspekty to stabilność na pozycji trenera, kontynuacja praca z trenerem Śląska, dodatkowo część zespołu jakościowego z ograniem ekstraklasowym została w Śląsku i bezpośrednio powalczyła o awans. Uważam, że przede wszystkim intensywnością, pomysłem na grę, ten zespół zasłużył też również na to, żeby wrócić jak najszybciej do ekstraklasy.
5: Wieczysta i Chrobry. Kluby z dwóch totalnie różnych, oddalonych od siebie biegunów, biorąc pod uwagę możliwości finansowe, zwłaszcza Wieczystej, która opływa w luksusach, ma niezwykle majątnego właściciela, i Chrobry, który konstruowany jest bardzo budżetowo, biorąc pod uwagę jego skład i cały potencjał, jakim dysponuje trener Becela.
6: Tak, ja uważam, że być może Chrobry nie ma takich jakościowych zawodników i takiej kadry szerokiej jak Wieczysta, ale no tu pomysł trenera Beceli.

0: taktyczna organizacja gry, czyli to, na co postawił trener Becela i taka taktyczna dyscyplina plus intensywność, która no, wiąże się automatycznie z dwoma pozostałymi rzeczami, więc ta intensywność musi być duża, oparta o przygotowanie motoryczne. To można powiedzieć jest w takiej kontrze do jakości niektórych klubów, do jakości zawodników.
1: No właśnie, czy to jest mit, czy trochę prawdy jest w tym, że zawodnikom o wyższym poziomie wyszkolenia czasami łatwiej jest grać w Ekstraklasie niż w pierwszej lidze?
0: Ja uważam, że też taki ruch mój był przewodni do klubu z Ekstraklasy, do Pogoni Szczecin, po to też, żeby zobaczyć po prostu na co dzień, jaka jest różnica, jakie standardy panują na poziomie Ekstraklasy, a jakie na poziomie pierwszej ligi, jak się różni jakość zawodników. Uważam, że łatwiej gra się zawodnikom, ja mam wrażenie takie, zawodnikom na poziomie Ekstraklasy, jeżeli chodzi o wyszkolenie techniczne i tym zawodnikom, którzy mogą swoją jakością zrobić różnicę. Tak naprawdę pierwsza liga jest ligą, która cały czas się rozwija i też z perspektywy Arki, czy z perspektywy tego sezonu, można powiedzieć, cały czas się przyglądałem i jak tylko mogłem, to oglądałem mecze na żywo. Co daje też zupełnie inną perspektywę, to jest ligą, która, no jeżeli nie ma takich drużyn, no jak była w tym roku Wisła lub Śląsk, bardzo jakościowych, no to opiera się dużo na właśnie tym, co wspomniałem wcześniej, czyli organizacji i tym przygotowaniu motorycznym.
1: Mhm. Pójdźmy dalej. Wyróżniające się postaci mijającego sezonu, no bo tylko jeden mecz został do rozegrania, by zamknąć te rozgrywki. Plucz, Angela Rodado.
0: No absolutnie. Rodado to jest zawodnik, który robi różnicę w Wiśle od wielu sezonów, ale są, czy nawet Zjawiński błysnął fantastyczną formą w Polonii Warszawa. Także jest gro zawodników takich, którzy się wyróżniają i na pewno swoją formą zwrócili uwagę tych klubów, można powiedzieć, mocniejszych, nawet klubów ekstraklasowych.
1: Czy pańskim zdaniem przypadek Pogoni Grodzisk Mazowiecki pokazuje, że niekoniecznie kasa, ale też i przypadek Chrobrego Głogów, ale pomysł na zbudowanie zespołu, dawanie szansy młodym zawodnikom, to jest też metoda na skuteczną kampanię?
0: Tak, ja uważam, że tak. No generalnie ja też lubię dawać szansę i zawsze dawałem szansę, jeżeli tylko miałem taką możliwość, niezależnie od przepisu młodzieżowca, młodym zawodnikom i to jest jeden ze sposobów. Taki przykład trochę jest i też wielu trenerów lub ludzi związanych z piłką nożną, łącznie z tą pierwszoligową piłką, wątpiło w projekt Stali Rzeszów, którzy tak naprawdę działacze, idąc filozofią dawania szansy młodym zawodnikom, no wszyscy skreślali po pierwszym sezonie gdzieś tam tą Stal na spadek lub walkę o utrzymanie, a ta Stal wielokrotnie grała fajne, atrakcyjne mecze i tych młodych chłopaków rozwijała i ja uważam, że to jest taka liga, w której młodzi zawodnicy powinni dostawać szansę i jeden jakby ze sposobów i organizacji zespołu, i organizacji gdzieś tam klubu, filozofii klubu, może być pomysł dawania młodym zawodnikom grania.
1: Czy kryterium finansowe jest bardzo istotne, jeśli chodzi o rozgrywki pierwszej ligi?
0: Ja uważam, że po części tak, bo generalnie te budżety, przede wszystkim w tej pierwszej fazie, budżety dają możliwość sprowadzania lepszych zawodników. To wiadomo, że to musi być oparte o szeroko idący scouting i tak naprawdę pomysł idący tą samą drogą i trenera, i dyrektora sportowego, w jaki sposób. Proszę zauważyć, że tak naprawdę początek sezonu jest bardzo istotny. Dlatego też mówiłem wcześniej o Lechii, czy o Arce, czy o Termalice, drużyn, które spadły i które w jakiś sposób muszą przebudować swoje zespoły, bo już nie są zespołami ekstraklasowymi. To przykład ŁKS Łódź, który zmienił po paru kolejkach trenera, tak samo Miedź Legnica, która zwolniła trenera po paru kolejkach. Pokazała, że ten początek jest bardzo istotny. Ja uważam, że teraz w

0: gabinetach, no już może nie wieczyste ich Robrego, bo dzisiaj są zaangażowani w grę o ekstraklasę, no to w gabinetach już jest na pewno gorąco i kwestia organizacji następnego sezonu i budowy zespołu w wielu klubach jest istotnym aspektem, bo te finanse w początkowej fazie na pewno pomagają, bo tak naprawdę później w kontynuacji tego sezonu, po paru kolejkach, już można nawet tych młodych zawodników, którzy są zaadoptowani do tego grania, już po paru kolejkach trenerzy też w jakiś sposób mają taki pierwszy obraz tego, w jaki sposób mogą grać i kogo ewentualnie mniej lub więcej wykorzystywać, jeżeli chodzi o granie i wystawianie składu, no to ten pierwszy etap uważam, że pod względem tym, że te finanse są ważne, no to jest kluczowy.
1: Jeśli dobrze liczę, to w 7 z 18 klubów pierwszej ligi, nie znamy jeszcze tego, który awansuje jako 18, zmieni się trener. I teraz patrzymy na te roszady, które są najprawdopodobniej w Stali Mielec, na pewno w Polonii Warszawa, w Polonii Bytom, w Pogoni Grodzisk, w Odrze Opole, w Lechii Gdańsk, w Arce Gdynia. Pańskim zdaniem taka fluktuacja kadr sprzyja rozwojowi? No bo patrzymy na ligę niemiecką, na przykład drugą Bundesligę, i tam jest dużo stabilniej.
0: No ja uważam, że stabilność, bo teraz jeżeli mówimy nawet o stabilności stricte organizacyjno-finansowej, tak samo ta stabilność sportowa, to może nie jest klucz, ale to uważam, że w dużej mierze gwarantuje też no rozwój zespołu, rozwój zawodników, rozwój też klubu. Tak naprawdę średnia, gdzieś czytałem statystykę, średnia trenera pracującego na poziomie ekstraklasy lub pierwszej ligi to jest 7 lub 8 miesięcy. No to tak naprawdę to jest średnia. Tych zmian trenerów dokonujemy, uważam, że szybko. Wiadomo, że to nas, trenerów, tak naprawdę ocenia wynik i weryfikuje wyniki i kariery trenerskie, czy rozwój trenerów w jakiś sposób w danym klubie weryfikuje wynik, ale ja uważam, no, z mojej perspektywy i jakby z perspektywy, z doświadczenia też w pracy w innych klubach, no tej zmiany dokonujemy za szybko.
1: Trener Tomasz Grzegorczyk był moim Państwa gościem. Bardzo Panu dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Państwa zapraszamy teraz na informacje Radia Tok FM.

0: Reklama.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Upada narracja prezydenta i prawicowej opozycji, że polski sejf to pieniądze dla niemieckiego przemysłu. Hulajnogą tylko w kasku. Niebawem nowe przepisy dla osób do 16 roku życia. Niedziela 31 maja, minęła 20. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. 3 dni, 62 umowy, 120 miliardów złotych dla polskich zakładów. Rząd chwali się kontraktami, które są finansowane z unijnego programu SAFE. Polska otrzyma blisko 190 miliardów złotych niskoprocentowanych pożyczek na zakup uzbrojenia i inwestycje w przemysł obronny. Tym samym, zdaniem polityków koalicji, upada narracja prezydenta i prawicowej opozycji o tym, że większość z tych pieniędzy miało rzekomo trafić do niemieckich firm. Wawrzyniec Zakrzewski.
8: Prezydent, PiS i Konfederacja straszy, a teraz, gdy jest oczywiste, że to bzdura, to zmieniają swoją opowieść. Zauważają Robert Kropiwnicki z KO i europoseł Lewicy Robert Biedroń.
9: Nawrocki naprawdę został z tymi swoimi wpisami, z tym straszeniem, jakim jest Balcangielski.
10: Tacy są politycy i ci politycy leżą dzisiaj na łopatkach. Pieniądze idą w Polskę, środki są w ekspresowym tempie kontraktowane i wcale nie z Niemcami, tylko z polskimi firmami.
8: A gdy pytam posła PiSu Marcina Horałę o słowa prezesa Jarosława Kaczyńskiego o sejf, który stwierdził, że proponowana jest nam Polska pod niemieckim butem, polityk ucieka od odpowiedzi i wskazuje na inne mankamenty unijnego programu.
11: Powinniśmy decydować o kierunkach modernizacji sił zbrojnych i zakupach według potrzeb naszej armii, a nie według tego, co nam ktoś z zewnątrz powie, co możemy kupić, a czego nie możemy kupić.
8: Tyle tylko, że listę zakupów, którą Polska musiała przedstawić Brukseli przed przyznaniem pożyczki, przygotowali dowódcy Wojska Polskiego, którzy nazwali SAFE game changerem. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
7: Młodzież będzie musiała jeździć w kaskach na hulajnodze elektrycznej. W przyszłym tygodniu wchodzą w życie przepisy nakładające taki obowiązek na osoby do 16 roku życia. Ekspert z Automobil Klubu Wielkopolski Maciej Bednik ocenił, że to dobra zmiana.
12: Jest to najbardziej urazowy sprzęt, którym poruszamy się i dyrektorzy SOR-ów, dyrektorzy szpitali twierdzą, że nawet 70% urazów na szpitalnych oddziałach ratunkowych to właśnie urazy spowodowane jazdą na jednośladzie, w tym szczególnie na hulajnodze elektrycznej.
7: Maciej Bednik dodał, że niezależnie od przepisów w kaskach powinni jeździć wszyscy użytkownicy jednośladów. Taki kask mógłby uratować życie 52-letniego mężczyzny z Kutna, który kilka dni temu zmarł w szpitalu po tym, jak doprowadził do wypadku na hulajnodze elektrycznej. Obowiązek jazdy w kasku do 16 roku życia wchodzi w środę. Od oficjalnego ogłoszenia wybuchu epidemii eboli w Demokratycznej Republice Konga odnotowano prawie 1100 podejrzeń infekcji oraz prawie 250 prawdopodobnych zgonów, potwierdził szef afrykańskich centrów kontroli i zapobiegania chorobom. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła epidemię w Kongu i Ugandzie jako zagrożenie zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym. Polska młodzież coraz częściej obawia się przyszłości. To wniosek zawarty w raporcie Diagnoza Młodzieży opracowanym przez Ministerstwo Edukacji. Chroniczny lęk jest według twórców raportu jednym z najbardziej dominujących u młodzieży stanów. Współczesne dzieciństwo to temat weekendu w informacjach TOK FM. O lękach młodych ludzi Ben O'Connor.
13: Według raportu młodzi boją się rosnących nierówności, nadchodzącego kryzysu demograficznego i wybuchu wojny. Ponad połowa z nich boi się o zapaść systemu emerytalnego. Najmłodsze pokolenia wnikli obserwują sytuację na świecie, mówi współtwórca raportu Dominik Kuc.
14: Komunikaty o tym, że będziesz zmieniać pracę 7 razy, potrzebujesz 10 nowych kompetencji przyszłości, a tak w ogóle to zastąpić jest sztuczna inteligencja. Jeżeli młodzi ludzie słyszą to w szkole o tym, jak będzie wyglądała ich przyszłość, no to raczej się tej przyszłości boją.
13: Wiele lęków bierze się z komunikacji cyfrowej, mówi Ewa Abart, nagłaśniająca problem przemocy w sieci.
15: Setki są bardzo zagubione dlatego, że wychowują ich rodzice, opiekunowie, którzy jeszcze rozgraniczają i chcą żyć w dwóch światach, a ten świat to jest jeden świat.
13: Według autorów raportu to właśnie higiena cyfrowa może pomóc w obniżeniu lęku. Benedykt O'Connor, TOK FM.
7: Lekarze apelują, by nie opalać się bez opamiętania. Po długiej zimie i chłodnej, pochmurnej wiośnie jesteśmy spragnieni słońca, ale nasza skóra i karnacja nie są na to w pełni przygotowane. Na początku sezonu letniego bardzo łatwo bolesne oparzenie słoneczne. To prowadzi do rozwoju czerniaka, ostrzega dr Aldona Stachura.
0: Oparzenie słoneczne to nie tylko zaczerwienienie skóry, ale tak naprawdę najbardziej niebezpieczny element, który może wpłynąć na nasze znamiona, z którymi żyjemy. Może powodować powstanie, przekształcenie się. Może być onkologicznym problemem, a tego sobie nie życzmy.
7: Dlatego lekarze zalecają, by na początku sezonu opalać się tylko krótko i zawsze z użyciem kremów z wysokim filtrem UV50. I jeszcze wieści sportowe. Polska przegrała z Ukrainą 0-2 w towarzyskim meczu piłkarskim we Wrocławiu. Bramki dla gości zdobyli w pierwszej połowie Roman Jarmuczuk oraz Andrii Jarmołenko. W środę podopieczni Jana Urbana podejmą w Warszawie Nigerię. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi nocnymi burzami na południowym zachodzie kraju. Jutro padać może w całym kraju, wyjątkiem będzie północny zachód. 19 stopni pokażą termometry w Gdańsku, 20 w Olsztynie i Bydgoszczy, 22 w Warszawie i Poznaniu.
6: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Przy niedzieli o sporcie, kolejna odsłona naszego programu, jak zapowiadałem Państwu, nie porzucamy tematyki piłkarskiej. Teraz pomówimy o tym, co działo się podczas wczorajszego finału Ligi Mistrzów UEFA w Budapeszcie na Puszkasz Arenie. PSG obroniło trofeum sprzed roku, wygrywając po serii rzutów karnych z Arsenalem 4-3, 1-1 w zasadniczej części meczu, także po dogrywce. Jarosław Tomczyk z tygodnika Piłka Nożna jest z nami. Jarku, dzień dobry, słyszymy się?
16: Dzień dobry, słyszymy się doskonale.
4: Byłeś naocznym świadkiem tego widowiska i nim przejdziemy do tych walorów piłkarskich, które chciałbym omówić, to najpierw wyrażę swoje niezadowolenie jako kibica, bo przyznam, że mecz o takiej randze rozgrywany o godzinie 18 w szczerym słońcu, to raczej nie jest widowisko, po którym możemy o którymkolwiek z piłkarzy, niezależnie od jego umiejętności, powiedzieć, że był pięknością nocy, jak kiedyś mówiono o Zbigniewie Bońku.
16: W pewnym sensie masz rację, natomiast być może cię zaskoczę i słuchaczy, ponieważ właściwie wszyscy obecni w Budapeszcie, z którymi rozmawiałem, byli zadowoleni z tego, że mecz odbywał się o tej, a nie innej godzinie i generalnie pomysł wprowadzony w tym roku przez UEFA został odebrany jako dobry. Podejrzewam, że będzie kontynuowany. Tutaj oczywiście kwestie logistyki przede wszystkim wchodziły w grę, no bo to spotkanie skończyło się o 21:00, równo 3 godziny wczoraj walczyli ze sobą piłkarze PSG i Arsenalu. I faktycznie kończyło się już w świetle Jupiterów, natomiast rozpoczęło może nawet nie tyle w pełnym słońcu, chociaż akurat w momencie pierwszego gwizdka słońca nad Budapesztem w końcu wyszło, ale dzień był wczoraj wyjątkowo parny. Nad Budapesztem cały czas wisiały takie chmury deszczowe, było duszno, było gorąco. No i to sprawiało, że zwłaszcza już pod koniec tego regulaminowego czasu było widać po piłkarzach, bo intensywność meczu była duża, że mimo znakomitego przygotowania, no jednak odczuwają trudy takiej, a nie innej pogody i to pewnie dla odbiorców przed telewizorami no było pewnym minusem, natomiast dla ludzi, którzy przychodzili na stadion, dla kibiców, dla dziennikarzy, dla organizatorów, ale też dla samych piłkarzy, którzy potem po fecie, no też ta regeneracja, adrenalina musi spaść. Generalnie mówię, ja nie słyszałem ani jednego krytycznego głosu, że ten mecz rozpoczął się o 18:00.
4: A jak wyglądała cała logistyka? Bo przypominamy sobie poprzednie finały Ligi Mistrzów i było mnóstwo zastrzeżeń co do wpuszczania kibiców, takiej drożności tych przejść. No generalnie bardzo trudno było odnaleźć się w grupach fanów obu zespołów. Jak gdybyś zechciał opisać tę drogę, nie wiem, z hotelu na stadion w swoim przypadku?
16: Wczoraj o takich problemach ani nie słyszałem, ani takich nie widziałem. Wręcz słyszałem głosy przeciwne. Spotkałem takich kibiców, którzy przylecieli z Londynu na ten mecz i przylecieli na niego właściwie w ostatniej chwili. Rozmawialiśmy już po meczu. Przylecieli w ostatniej chwili, ponieważ na kupienie biletu z Londynu do Budapesztu graniczyło z cudem w momencie, kiedy Arsenal wywalczył awans do finału. Więc ci młodzi ludzie przylecieli przez Gdańsk, tak to sobie wykoncepowali. Przez Gdańsk za 50 funtów z Londynu do Gdańska, z Gdańska do Budapesztu, ale lądowali 2 godziny przed pierwszym gwizdkiem i ku swojemu zdumieniu mimo tego, że drżeli najpierw o to, czy samolot się nie spóźni, a potem o to właśnie jak dojadą na stadion, no to mówili mi, że już właściwie drogi były puste, bo wszyscy ludzie byli na terenie stadionu czy na trybunach i nie było żadnego problemu z dojazdem, z wejściem. Nie słyszałem o takich sytuacjach, natomiast trochę problemów organizacyjnych, logistycznych było. No my na przykład mieliśmy taki problem z uzyskaniem karty parkingowej, która była nam przyznana przez FIFA w garażu dla dziennikarzy. No ponieważ nikt nie wiedział, gdzie tą kartę można odebrać. No Węgrzy, większość tych wolontariuszy, która pracowała przy obsłudze, no miała duże problemy z angielskim. I co więcej, może to brzmi dość ironicznie, ale w tak zwanym helpdesku, gdzie można uzyskać wszelką pomoc w centrum akredytacyjnym, nikt nie był w stanie odpowiedzieć na pytanie, gdzie można pobrać karty parkingowe. Nie można było też tymczasowo zostawić samochodu przy tym centrum akredytacyjnym, no bo policja niezbyt grzeczna przeganiała każdego. No i w gruncie rzeczy jakieś półtorej godziny zajęło nam, zanim tą kartę parkingową w końcu dzięki ludziom z UEFA udało nam się uzyskać, no i wjechać do garażu i dopiero móc przejść do swoich obowiązków. Także trochę takich niedociągnięć było, natomiast no widać było, że Węgrzy bardzo cieszą się organizacją tego finału. To był w ogóle pierwszy finał rozgrywany o Puchar Mistrzów w kraju byłego bloku socjalistycznego. Nie mam tu na myśli krajów dawnego Związku Radzieckiego, bo wiemy, że były finały w Moskwie i w Kijowie. No ale te nasze kraje, czyli Polska, Czechy, Słowacja, Węgry i tutaj w dół, no to był pierwszy taki finał Ligi Mistrzów w tym dawnym bloku wschodnim.
4: No powiedz proszę, czy tym samym nie jest żal, że nasze PGE Narodowy nie ma aż tak wymaganej, nie tak wymaganej, tylko po prostu wymaganej liczby miejsc, która uprawniałaby do organizacji finału Ligi Mistrzów, bo obiekt jest znakomity, tyle że nie pomieści tyle kibiców, ile chciałaby UEFA.
16: No jest to przeogromny żal oczywiście, żal tym większy, że przecież doskonale wiemy, że w momencie projektowania PGE Narodowego i jego budowy myśmy już znali te nowe wytyczne UEFA, że stadion musi mieścić 60 tysięcy widzów, żeby móc aplikować organizację finału Ligi Mistrzów i uważam, że Warszawa doskonale by sobie z tym zadaniem poradziła. Sądzę, że lepiej od Budapesztu. Stadion Ferenca Puszkasza jest fajnym stadionem, dobrze się na nim ogląda mecz, jest to dobrze zrobiony obiekt na terenie dawnego NEP stadionu. Natomiast chociażby pomieszczenia dla mediów, te korytarze, sala konferencyjna są o wiele gorzej zorganizowane niż mamy u nas w Warszawie, więc no pretensje możemy mieć w gruncie rzeczy tylko do siebie, że no, że nie będzie nam chyba dane nigdy finału Ligi Mistrzów nad Wisłą oglądać, no albo zwiększymy stadion, albo UEFA zmieni swoje regulacje. To jedyna nadzieja.
4: Przejdźmy wreszcie do tych wątków piłkarskich. To nie było widowisko, które zostanie zapamiętane na lata.
16: No niestety nie było. Był, jak to się mówi, mecz dla koneserów. Pewnie w telewizji wyglądało to jeszcze gorzej niż na trybunach, gdzie jednak atmosfera stadionu troszeczkę przydaje i zwiększa zainteresowanie tym, co się dzieje na murawie, ale rzeczywiście długimi momentami. No jedni i drudzy byli w mocnym klinczu. PSG próbował zadawać ciosy, natomiast Arsenal klinczował absolutnie po mistrzowsku i w gruncie rzeczy wcale wiele nie zabrakło do tego, żeby tą niechęcią do grania w piłkę jednak wnieść w końcu w górę puchar. Jakiś tam przebłysk geniuszu, Klepka, Dembele i Piczek Kwaratskheli sprawiła, że PSG wyrównał i wrócił do życia. Potem stworzył jeszcze kilka sytuacji, acz nie za wiele. No trzeba oczywiście docenić tą mistrzowską defensywę Arsenalu, bo ona jest doprawdy znakomita. No zneutralizować poczynania takiego zespołu jak PSG, takich piłkarzy jak Kwaratskheli czy Due, to nie jest prosta sprawa. Potrójne zasieki, podwajanie, potrajanie skrzydłowych. Natomiast dla kibica, który chce oglądać widowisko i czekał na taki mecz, jaki widział w półfinale między Bayernem a PSG, no to na pewno tamten mecz był wcześniejszym finałem niż to, co oglądaliśmy wczoraj.
4: Jak zachowywali się fani obu zespołu? Bo widzieliśmy takie głębokie rozczarowanie, jeśli chodzi o kibiców kanonierów. Widzieliśmy też radość, która niestety przerodziła się przynajmniej na ulicach Paryża w incydenty o charakterze chuligańskim. A czy rzeczywiście na trybunach panował pod tym względem spokój?
16: Też był taki mały incydencik po tym, jak Dembele strzelił na 1-1 z karnego. On akurat strzelał tego karnego na bramkę, za którą siedzieli fani PSG. Po tym wyrównującym golu poleciały zapalone race na murawę. Natychmiast kordon węgierskiej policji się pojawił. Przy okazji gdzieś tam trochę taranując fotoreporterów siedzących za tą bramką. No ale dość szybko zapanowano nad sytuacją, nic więcej później się nie wydarzyło i po meczu wokół stadionu też nie widziałem jakichś takich niepokojących zachowań ze strony kibiców PSG. Na pewno dopingowali lepiej niż liczniejsi na trybunach Anglicy, którzy długimi momentami przysypiali. Właściwie z jednej strony można to zrozumieć, no bo mecz trochę skłaniał do tego, żeby przysypiać, budzili się tylko momentami. Ale czasami potrafili być też w tych swoich zachowaniach nieprzyjemni. Byłem świadkiem takiej sytuacji, kiedy jeden z angielskich kibiców siedzący blisko sektora prasowego bardzo wulgarnie i niegrzecznie potraktował dziennikarza siedzącego w koszulce PSG, który się ucieszył z tej wyrównującej bramki. No poleciał tam stek bardzo nieparlamentarnych słów pod jego adresem, no ale to też nie był kibic, który na pewno miał 0 promili we krwi.
4: Który to był swój finał Ligi Mistrzów, bądź też europejskich rozgrywek?
16: Mam to szczęście, oglądałem wczoraj trzeci z rzędu finał Ligi Mistrzów, tych finałów europejskich pucharów. Nie jestem statystykiem, ale jest powyżej 10. W tym roku miałem szczęście zobaczyć wszystkie 3 finały, co mi się wcześniej nigdy nie zdarzyło, i wszystkie 3 z udziałem angielskich drużyn, więc jak tak zapytałeś o angielskich kibiców, to muszę powiedzieć, że zdecydowanie najlepiej spisywali się fani tego najmniejszego klubiku, czyli Crystal Palace w Lipsku, którzy zresztą z fanami Rayo Vallecano stworzyli taką najbardziej piłkarską atmosferę. No wczoraj, jak to zresztą na finałach Ligi Mistrzów bywa, jest takie określenie, którego nie lubię, ale dość powszechne jest u nas w obiegu, kibice piknikowi. Dużo takich kibiców, jak to zawsze na Lidze Mistrzów też było, no co też przekłada się na atmosferę, więc jeżeli chodzi o atmosferę, to w gruncie rzeczy ten najmniej cenny puchar Liga Konferencji najciekawsza, pośrodku ta Liga Europy, w której Aston Villa grała w Stambule z Freiburgiem, no i na końcu jednak Liga Mistrzów.
4: Myślisz, że UEFA, organizując te finały, także reorganizując rozgrywki, wprowadzając format ligowy przed fazą pucharową, ale ligowy w innym wymiarze niż ten, który znamy od dziesiątek lat, sprawdził się i że to jest właściwie no, taka forma, takie rozwiązanie, które i kibicom, i drużynom pasuje najbardziej?
16: A UEFA cały czas szuka jakichś nowych rozwiązań po to, żeby generować jeszcze większe zyski. Czasami się wydaje, że no trudno wygenerować jeszcze większe. Natomiast mimo wszystko wydaje się, my się oburzamy na te kolejne pomysły FIFA czy UEFA, a potem na końcu w gruncie rzeczy chyba nam się to podoba, no o czym świadczy i frekwencja na finałach i zainteresowanie tymi meczami. Bo jakby nie patrzeć, są to fajne wydarzenia. I miałem taką refleksję w Lipsku na finale Ligi Konferencji, że no te rozgrywki, które stworzono z myślą no między innymi o naszych polskich klubach, rozgrywki trzeciej kategorii, no jednak się sprawdzają i są potrzebne, bo radość i to, jak przeżywali ten mecz fani Crystal Palace i Rayo Vallecano, klubów no w gruncie rzeczy nawet nie drugiego, a trzeciego szeregu w swoich krajach, a nawet w swoich miastach, bo przecież takimi są, które nigdy nie miałyby szans na poziomie, jak sądzę, Ligi Europy, a już tym bardziej Ligi Mistrzów w ogóle zaistnieć. Przecież te kluby w ogóle tak na dobrą sprawę pierwszy raz grały w europejskich pucharach. No każdy z nich miał jakiś taki pojedynczy incydent w dalekiej przeszłości, a teraz mogły dojść do finału, zagrać prawdziwy finał i dla tych ludzi to było niewyobrażalne przeżycie. Więc no myślę, że tutaj, co by nie mówić, UEFA znowu trafiła.
4: No widzisz, to jesteś być może jednym z tych, którzy no, są piewcami nowego systemu, bo znajdziemy taką samą liczbę i przeciwników tych rozwiązań.
16: Zapewne tak, no bo jest to jakiś rodzaj gigantomanii. Naprawdę powiedziawszy, miałem nadzieję przed rozpoczęciem tej edycji, że nasze kluby zaistnieją bardziej, patrząc na stawkę, która w tym sezonie w Lidze Konferencji była. W tym poprzednim Nasze apetyty na pewno wzrosły po dwóch ćwierćfinałach. Mimo tego, że przecież pamiętajmy, że wtedy w finale zagrała Chelsea i Betis Sevilla zespoły znacznie lepsze niż te, które były w stawce tegorocznej. Teraz już nie ma tych spadków zespołów odpadających z Ligi Europy do Ligi Konferencji, czy wyżej z Ligi Mistrzów do Ligi Europy, więc wydawało się, że być może stać nas na więcej, no a jednak rzeczywistość pokazuje, że no, przez niektórych nazywany Puchar Biedronki to jednak też jest za wysoko. Ja nawet pamiętam, że przed pierwszym meczem Rakowa Częstochowa w tegorocznej edycji pytałem trenera Papszuna, czy jego zdaniem polski zespół jest dzisiaj gotowy przy określonej dozie szczęścia na to, żeby realnie myśleć o awansie do finału Ligi Konferencji i trener Papszun przyznał mi wtedy rację, że nie można tego wykluczyć, no ale jednak rzeczywistość dosyć brutalnie to w tym sezonie zweryfikowała, no bo jakby nie patrzeć, takie Rayo Vallecano, które się w finale znalazło, no ograło po drodze i Jagiellonię, ograło też Lecha, no i jednak te zespoły trzeciego szeregu tych lig top 5, no bo przecież Fiorentina też wyrzuciła dwie nasze drużyny za burtę, ciągle się wydają poza zasięgiem. No ale może to się zmieni w najbliższej przyszłości. Zobaczymy.
4: Chciałbym, żebyśmy porozmawiali teraz o konsekwencjach zakończonego sezonu w europejskich rozgrywkach, bo jedną z największych konsekwencji, która jest naszym największym benefitem, jest pięć zespołów w fazach kwalifikacyjnych poszczególnych pucharów, jeśli chodzi o polską ekstraklasę. Wydarzenie absolutnie bez precedensu. Upatrujesz w tym wielką szansę dla polskich klubów, także rozstawienie niektórych z nich ścieżki mistrzowskie, no gwarantują, znaczy gwarancji to nie ma żadnej, ale dają potencjał na bardzo szybką i łatwą drogę do fazy ligowej.
16: Mają potencjał, ponieważ no, ta faza też jest na tyle rozbudowana, że tych miejsc jest zwyczajnie więcej. Ja jestem bardzo ostrożny z takim zachwystywaniem się naszymi sukcesami na poziomie Ligi Konferencji, chociaż bardzo bym ich chciał, ale uważam, że niewątpliwie robimy postęp, ale czy aż tak duży, jak się niektórym wydaje, to tutaj mógłbym polemizować. To fajnie, że oczywiście cztery nasze drużyny grały w tej fazie zasadniczej Ligi Konferencji, ale jak popatrzymy na przekrój rywali i na to, ile kosztują nasze kluby sukcesy w postaci awansu do 1/8 czy do 1/4, a jakimi budżetami dysponują zespoły, które walczą na podobnym poziomie, a są gdzieś tam, nie wiem, ze Słowenii, z Chorwacji, no to ten nasz sukces wydaje się bardzo mocno przepłacony. Zespoły z budżetami naszych klubów zupełnie nieźle radzą sobie na poziomie Ligi Europy. No ja już nie mówię, że taki Kaira Daumaty ze znacznie z budżetem, z wartością kadry według Transfermarkta na poziomie Korony Kielce był w stanie punktować w Lidze Mistrzów. Więc z takim hura optymizmem, że z tą naszą piłką jest tak dobrze, to byłbym ostrożny. Ja bym bardzo chciał, żeby w tym roku ktoś zaistniał na poziomie przynajmniej Ligi Europy i na pewno ścieżka, o której mówisz, temu sprzyja, no ale jeszcze trzeba tą ścieżkę chcieć wykorzystać, a z tym bywa różnie.
4: Jaka nauka płynie dla polskich klubów po tym, co widziałeś w tegorocznych rozgrywkach wszystkich trzech europejskich pucharów?
16: Jaka nauka płynie dla polskich klubów? No na pewno taka, że trzeba robić wszystko, żeby w tej Europie być, no bo granie w Lidze Europy to jest dzisiaj przede wszystkim dla dobrze zarządzanego klubu stabilność budżetowa. Klub, który gra nawet na poziomie Ligi Konferencji w fazie zasadniczej i jakieś punkty tam gromadzi, a nie szasta pieniędzmi bezmyślnie na prawo i na lewo i nie przepłaca swoich pracowników, czyli zawodników, jest dzisiaj się w stanie bilansować, o czym przecież polskie kluby marzą. Bardzo jestem ciekaw, jak sobie z tym problemem poradzi teraz Legia Warszawa, która przecież w budżecie miała zapisany udział właśnie na poziomie fazy ligowej Ligi Konferencji, kiedy w ogóle w pucharach nie wystąpi, tą dziurę znowu gdzieś musi zasypywać i to tylko rodzi problemy. Ale na pewno dzisiaj Europa to jest szansa dla tego, żeby polskie kluby mogły bilansować swój rachunek finansowy, no a to jest podstawa tego, żeby się w ogóle dalej rozwijać, więc no, nie ma szans nie dążyć ku Europie.
4: A czy ty też masz takie wrażenie, że Lech Poznań ze swoją konsekwentną polityką, ze zdobyciem drugiego z rzędu mistrzowskiego tytułu i najprawdopodobniej kwalifikacją do europejskich pucharów, włącznie z Ligą Mistrzów, która przecież stanie otworem, zdystansuje za chwilkę całą konkurencję w naszym kraju?
16: To tutaj też byłbym z tym ostrożny. Wiele razy się tak już wydawało, że jakiś klub na pewno ma szansę do tego, żeby powiększając budżet, mądrze inwestując, tej konkurencji zacząć odjeżdżać. Te różnice w naszej lidze ciągle nie są aż tak wielkie, jak to się dzieje w ligach, no tych topowych, czy nawet czołowych ligach europejskich, no bo jak obserwujemy naszą ligę, no chyba, nie sprawdzałem tego dokładnie, ale drugiej takiej chyba w tym roku w Europie nie było, gdzie między mistrzem a ostatnim zespołem w tabeli było raptem 20 kilka punktów różnicy. Moim zdaniem to się bierze z tego, że wartość kadr poszczególnych drużyn nie różni się aż tak diametralnie. To są różnice w milionach euro, które boisko jest w stanie ukryć, jeżeli zespół jest dobrze przygotowany, ma ambicje, odpowiednio podchodzi do grania, to jest w stanie zniwelować tą różnicę. No, nie jest się w stanie zniwelować takiej różnicy, jaka jest w Lidze Mistrzów między wartością kadry Realu, która przekracza miliarda, a przywołanego przeze mnie Kairatu Aumaty z kadrą w wartości Korony Kielce, to już jest nie do schowania. Natomiast w polskiej lidze ciągle jest. Oczywiście, no, jeżeli ten Lech nomen omen Kolejosz chciałby być lokomotywą, będzie umiejętnie inwestował, no to może zacznie odjeżdżać i może rzeczywiście zaczniemy mieć ligę bardziej jak Portugalczycy czy Holendrzy, gdzie są dwie, trzy wiodące drużyny, środek, no i ten ogonek, co na pewno sprzyja potem też sukcesom w Europie. Natomiast no, my się tak wykrwawiamy na swoim podwórku, a potem na starym kontynencie w rywalizacji to już jest różnie.
4: Wrócę jeszcze do tego finału, na którym wczoraj byłeś. Ty też masz wrażenie, że to, że ta klubowa piłka europejska na najwyższym poziomie to takie siedlisko blichtru, przepychu, że to z taką piłką, którą znamy z końcówki poprzedniego wieku, już ma niewiele wspólnego?
16: No bez wątpienia to jest już coś zupełnie innego. No pieniądz rządzi światem i to jest wydarzenie dzisiaj bardziej show może nawet niż mecz piłkarski. No zwłaszcza, że wczoraj akurat tego meczu piłkarskiego, nie ujmując klasy zawodników, nam zabrakło, to teraz bardziej przypomina amerykański finał Super Bowl. To są te koncerty, które widzimy przed meczem, to są te przerwy wczoraj na napoje dla zawodników, które już nam gdzieś tam zwiastują, przerwy reklamowe, które znamy z amerykańskich stacji. Oczywiście cała masa celebrytów na trybunach. Jest dobrze się pokazać na takim meczu w dobrym towarzystwie. No tak to niestety wygląda, nawet i przepisy na boisku no coraz bardziej odpływają od takiego futbolu, który my znamy, czy pewnie też pokochaliśmy. Wczoraj była taka sytuacja, która żywe dyskusje wywoływała po meczu też w centrum prasowym. W mniej więcej 15 czy 16 minucie Bukayo Saka zagrał rękami jedną, potem drugą w polu karnym. Sędzia nie podyktował rzutu karnego. W mojej ocenie to był karny najbardziej oczywisty i generalnie to zdanie podzielała zdecydowana większość dziennikarzy, wiedząc, że interpretacja współczesna, obecna FIFA mówi, że jeżeli piłka gdzieś tam odbije się od innej części ciała, czyli od nogi, a potem trafi w rękę, to nie ma tego karnego. No ale fajny przykład, któryś z dziennikarzy podał, jak staliśmy i rozmawialiśmy po meczu o tej sytuacji, że gdybyśmy grali gdzieś na podwórku, to każdy dzieciak by wiedział, że jest rzut karny i nie miałby co do tego żadnych wątpliwości, natomiast na poziomie finału Ligi Mistrzów okazuje się, że coś, co jest oczywiste dla każdego dziecka, no nie jest oczywiste dla współczesnego interpretatora przepisów, więc ten rozjazd tego futbolu na najwyższym klubowym poziomie, a tej piłki nam znanej, podwórkowej jest już dzisiaj no nie do zasypania zupełnie. To już są dwa różne światy.
4: Bardzo dziękuję. Jarosław Tomczyk z tygodnika Piłka Nożna był naszym gościem. Wczoraj naoczny świadek finału Ligi Mistrzów UEFA między PSG a Arsenalem. Kłaniam się i do usłyszenia.
16: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
4: Szanowni Państwo, informacje Radia Tok FM. Po nich naszym gościem będzie Marcin Dorna, dyrektor sportowy Polskiego Związku Piłki Nożnej.
17: Reklama.
18: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
19: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
17: Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: To jest kolejna odsłona programu Przy niedzieli o sporcie, Przemysław Iwańczyk przy mikrofonie. Połączymy się teraz z dyrektorem sportowym Polskiego Związku Piłki Nożnej Marcinem Dorną. Dzień dobry, kłaniam się panu.
20: Dzień dobry.
4: Nie będziemy jeszcze mówić o meczu Polska-Ukraina i o tym, co dzieje się w pierwszej reprezentacji. Chciałbym z panem porozmawiać o futbolowym projekcie, którego jest pan uczestnikiem, i to projekcie o charakterze globalnym, związanym z Międzynarodową Federacją Piłkarską, czyli FIFA. Proszę powiedzieć, jaki jest pański udział w tym, co dzieje się, o czym za chwilkę pan opowie, a w czym brał pan udział? Ja tak enigmatycznie na razie mówię, bo wolałbym, żeby to wypłynęło od pana. W mijającym tygodniu.
20: Tak. Myślę, że to dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie i znowu okazja do tego, żeby móc się rozwinąć, a jest to w pewien sposób konsekwencja pracy dla grupy technicznej podczas Mistrzostw Świata U20 w Chile. W zeszłym roku miałem przyjemność pośród kilku innych ekspertów oglądać Mistrzostwa Świata U20 w Chile. Pamiętny finał Argentyna Maroko, wielu utalentowanych piłkarzy, którzy już dzisiaj po kilku miesiącach oglądamy na tym najwyższym poziomie europejskim i światowym, ale byliśmy tam po to, żeby oglądać tendencje w piłce nożnej, oglądać pewne rzeczy, które na boisku mogą wpływać na to, jak dyscyplina nasza, mam tu na myśli piłkę nożną, będzie się rozwijać. I powstał taki globalny raport, który też został opublikowany na stronie FIFA Training Center. Wspólnie z liderem tego projektu, Pascalem Subaybillerem, mieliśmy okazję przedstawić webinar szkoleniowy dla trenerów na całym świecie. I pośród wielu, wielu innych wniosków wybraliśmy dwa, które były dość znaczące, jeżeli chodzi o ten turniej. To była gra zespołu w obronie średniej i po drugiej stronie w fazie atakowania współpraca piłkarzy w bocznych sektorach boiska. W konsekwencji spotkaliśmy się w zeszłym tygodniu w Federacji Angielskiej. Ja miałem przyjemność poprowadzić dwie sesje treningowe właśnie w tych dwóch tematach, czyli tak naprawdę jak implikować, nazwijmy to, ten proces w trening. Na dodatkowo miałem przyjemność obejrzeć kilka innych sesji, które były tam nagrywane i które będą za chwilę publikowane na stronie FIFA Training Center. A myślę, że sama grupa też ludzi, którzy te sesje przygotowywali, którzy te treningi prowadzili, była bardzo ciekawa, bo to byli ludzie z całego świata. Byli to trenerzy, którzy dzisiaj pracują na najwyższym poziomie w Europie, czy też liderzy takich szkoleniowych projektów, jak choćby Bernard Peter, który opublikował ostatnią książkę, wznowienie swojej publikacji 2:1. Także no, ciekawe doświadczenie i wiele można opowiadać, ale na pewno dla mnie to wszystkim inspiracja i możliwość rozwoju.
4: No i w jaki sposób będzie można z tego webinaru korzystać? Jakie treści są tam zawarte, tak by inni trenerzy mogli się na bazie tego edukować?
20: Tak, ten FIFA Training Center jest w ogóle bardzo ciekawą stroną, myślę. Jest ogólnie dostępną, darmową. Choćby ostatnio kilka ciekawych webinarów, naprawdę na wiele różnych tematów. Każdorazowo też po każdej imprezie organizowanej przez FIFA raport dotyczący danego turnieju również tam się znajduje, więc no, myślę, że dla każdego trenera wręcz obowiązkiem jest zobaczyć po Mistrzostwach Świata, w którą stronę ewoluuje piłka nożna, bo tak naprawdę my dzisiaj, pracując z młodzieżą, trochę musimy się temu przyglądać. Dobrze ktoś kiedyś powiedział, że dzieci dzisiaj uczą się w szkole i przygotowują się do pracy w zawodzie, który jeszcze nie istnieje. Wobec tak dynamicznego rozwoju technologicznego, sztucznej inteligencji. No i trochę podobnie z piłce nożnej. Jeżeli dzisiaj pracujemy z 12-13-latkami, to prawdopodobnie oni będą za chwilę uczestniczyć w dyscyplinie sportu na poziomie tym seniorskim, która się zmieni. I oglądając te turnieje, te raporty, można tym zmianom się przyglądać, więc uważam, że to jest coś, co trenerzy po prostu powinni robić. A jeżeli chodzi o zespoły i turnieje młodzieżowe, przypominam, że FIFA również organizuje Mistrzostwa Świata U17 i U20. To najzwyczajniej w świecie, po pierwsze, warto oglądać przyszłe gwiazdy piłki nożnej i też pewne zmiany w piłce nożnej przyjdą wraz z rozwojem piłkarzy, którzy na tą dyscyplinę sportu będą mieć wpływ. też jako federacja mieliśmy okazję uczestniczyć, to w kobiecym czy męskim mundialu U17 i wiem, jak wiele ciekawych, inspirujących wniosków z tego wyciągaliśmy z konfrontacji zespołów na całym świecie, na taki turniej przyjeżdżają najlepsi. To, co robiliśmy w Anglii, myślę, że będzie tak etapami publikowane na stronach FIFA Training Center. Będą to kilkuminutowe klipy dotyczące, jak wyciągnąć wnioski z takiego turnieju i jak później przełożyć to na pracę treningową. No bo projekt, którym zarządza Arne Behrens, ale oczywiście jest to współpraca bardzo bliska z Arsenem Wengerem i grupą techniczną, no to projekt, który ma pokazać piłkę nożną z bardzo wielu różnych perspektyw. No, FIFA oczywiście chce być inspiracją i chce wspierać rozwój trenerski na każdym kontynencie, w ponad 200 federacjach, więc ta i dostępna wiedza i przekazywane treści są różne, ale myślę, że absolutnie każdy znajdzie coś dla siebie, więc no, wszystkim trenerom piłki nożnej, wszystkim ludziom zainteresowanym również projektem liderowania czy zarządzania w sporcie tę stronę, bo ona jest znakomita, jeżeli chodzi o treści, no i oczywiście darmowa.
4: Jak często należy dokonywać takiego update'u podobnych treści w związku ze zmieniającymi się trendami, w związku z tym, jak świat piłki nożnej ewoluuje?
20: Myślę, że chyba takim najbardziej niebezpiecznym zdaniem jest powiedzieć, że już się w piłce nic nie zmieni, albo że wszystko mamy pod kontrolą. Widzimy, nie wiem, finały dużych turniejów, czy widzimy za chwilę finały rozgrywek, choćby Ligi Mistrzów, że pewne tendencje można zobaczyć wprost, ale oczywiście nie zobaczymy go w trakcie jednego meczu. No, na Mistrzostwach Świata mamy za chwilę 48 zespołów i one prezentują 48 różnych pomysłów nastawienia i podejścia do piłki nożnej, no ale każdy chce być najlepszą wersją siebie. Stąd kilka takich małych, drobnych ciekawostek zauważymy wręcz natychmiast, no, ale kiedy sumuje się aktywności no, prawie 1/4 wszystkich federacji na świecie, najlepszych na poszczególnych kontynentach, wtedy wprost zobaczymy, że coś na piłce się zmienia. My choćby dostrzegliśmy w tym turnieju odnośnie tej współpracy w bocznych sektorach boiska, że dzisiaj drużyny wykonują globalnie mniej dośrodkowane, ale są one dużo bardziej skuteczne. No to idąc głębiej, dlaczego tak jest? Dlaczego tak się dzieje, że kiedyś dośrodkowań było więcej i padała jakaś określona liczba bramek? Dzisiaj mamy ich troszeczkę mniej, ale są z innych miejsc wykonywane, ale inna jest, nie wiem, inna jest wejście w pole karne, inna jest jakość tych dośrodkowań, inny jest rodzaj tych dośrodkowań. No i tak krok po kroku można właściwie w każdej fazie gry, w każdym momencie piłki nożnej jakieś tam małe zmiany dostrzec. I nie dałbym tutaj takiej jednej rady pod tytułem aktualizację proszę robić po każdej kolejce, ale powiedziałbym, że na przykład kończąca się faza Ligi Mistrzów, bo UEFA też takie programy, oczywiście takie raporty dostarcza, zerknąć po prostu na strony poszczególnych turniejów i zobaczyć, czy na przykład aby dzisiaj w obronie wysokiej zespoły nie grają częściej i więcej bramek pada po odbiorze w wysokiej strefie. I co się z tym wiąże? No to pewnie my w treningu musimy coś tam zmienić. I chcemy być oczywiście konsekwentni w procesie szkoleniowym, ale jak każdy plan wymaga adaptacji do tego, co w takich i megatrendach piłkarskich i własnym tutaj podwórku dostrzegamy.
4: To jeszcze kolejna kwestia. Jesteśmy świeżo po finale Ligi Mistrzów, w którym to PSG wygrał, broniąc tytuł trofeum sprzed roku z Arsenalem po serii rzutów karnych. Czy tego typu wydarzenia, finały rozgrywek europejskich są też punktem odniesienia, czy tylko wielkie imprezy w wymiarze reprezentacyjnym stanowią platformę takiej inspiracji dla tego typu przedsięwzięć, webinarów, podsumowań i dopatrzenia się trendów?
20: No myślę, to jest bardzo ciekawe pytanie, no bo wiadomym jest, że dzisiaj to środowisko współzawodnictwa reprezentacyjnego różni się trochę od klubowego. Tym niemniej proszę pamiętać, że w zeszłym roku mieliśmy klubowe Mistrzostwa Świata, które również zostały bardzo ciekawie podsumowane. I z tego co ja wiem, to no, każda impreza FIFA-owska i UEFA-owska jest obserwowana i taki raport powstaje, więc niezależnie czy to są Mistrzostwa Świata U17 dziewcząt chłopców, U20 dziewcząt chłopców, czy klubowe Mistrzostwa Świata, czy też Mistrzostwa Świata na poziomie seniorskim, czy będzie to turniej klubowy pod tytułem, czy współzawodnictwo klubowe pod tytułem Liga Konferencji, Liga Europy, czy Liga Mistrzów, to wszędzie grupa techniczna te mecze obserwuje, jakieś globalne wnioski potrafią z kilkuset spotkań często wyciągnąć, więc uważam, że warto śledzić to w obu wymiarach, bo to współzawodnictwo trochę się jednak różni. No, siłą rzeczy reprezentacje spotykają się ze sobą rzadziej, zawodnicy przebywają obok siebie na boisku i poza nim krócej, więc pewnie określonych współzależności na poziomie klubowym będziemy w stanie dostrzec więcej. Tym niemniej, no, siłą rzeczy na poziomie reprezentacji będziemy mieli znowu najwyższą jakość indywidualną. I jak trenerzy radzą sobie z czymś takim? No dzisiaj stoimy też przed wielkim wydarzeniem pod tytułem Mistrzostwa Świata z 48-drużynową formułą turnieju, w którym, żeby wygrać te Mistrzostwa Świata, mieliśmy też taki webinar z jednym z selekcjonerów, powiedział, że trzeba spędzić ze sobą ponad 50 dni, więc to jest wyjątkowy czas dla selekcjonerów, ale jednocześnie też bardzo ciekawy i dla kibiców, i dla ekspertów, więc wszystkich zaangażowanych w piłkę nożną oczywiście też zachęcamy do tego, żeby śledzić to, co się na mundialu będzie działo.
4: W jaki sposób dobiera się taką grupę pracującą nad treściami dla innych szkoleniowców? Czy to jest takie zdywersyfikowane poszukiwanie wśród tych, którzy piastują funkcje dyrektorskie w poszczególnych federacjach, także wśród byłych piłkarzy, którzy mają doświadczenie na poziomie reprezentacyjnym? Jaki jest klucz ich wyboru? Tutaj już odnoszę się do pańskiej nominacji.
20: No, ja oczywiście mogę tylko powiedzieć o tym, jak to wyglądało w moim przypadku i też troszeczkę podzielić się spostrzeżeniami odnośnie ludzi, z którymi miałem przyjemność współpracować, bo za każdym taką grupą techniczną, w której jest od kilku do właśnie kilka osób, 5-6 osób, w zależności od turnieju, od skali tego wydarzenia. No oczywiście na poziomie piłki seniorskiej są to wielkie nazwiska. Na mundialu klubowym był to Jurgen Klinsmann czy Roberto Martinez, więc wyjątkowe postaci. Gilberto Silva i później również takie webinary dostarczają. I też można zaznajomić się z ich treściami. Dla mnie są one zawsze wyjątkowe pod względem spostrzeżeń, pod względem tego, co się dzieje w piłce. Natomiast jeżeli chodzi o naszą grupę na Mistrzostwa Świata U20, ja trafiłem po zakończonych studiach Technical Leadership Diploma i podejrzewam, że to tam zostałem zrekrutowany, bo taka propozycja pojawiła się krótko po. A w naszej grupie było kilka ciekawych postaci, bo był Marcelo Jara, był reprezentant Chile. Ten turniej był w Chile, więc zawsze zwyczajowo często kogoś z przedstawicieli gospodarzy można tam zobaczyć. Był Pascal Zuberbiller, wyjątkowa postać i, tak jak powiedziałem, lider projektu Technical Study Group. No i była też Corinne Diacaré, która jest znana z tego, że jako pierwsza kobieta prowadziła na poziomie centralnym w Europie Zachodniej drużyny, prowadziła Clermont w drugiej lidze francuskiej. Później była trenerką, selekcjonerką reprezentacji Francji, kiedy Francja była gospodarzem dużego turnieju po stronie piłki nożnej kobiet. No więc ludzie z różnych doświadczeń, z różnym backgroundem, powiedziałbym też z różną optyką na piłkę nożną, bo to też ma być maksymalnie obiektywne. Piłka nożna zawsze będzie w jakiś sposób subiektywnie oceniana przez każdego, ale kiedy ta suma doświadczeń jest różna, to myślę, że te wnioski są ciekawsze. I jeszcze jedną rzecz, którą chciałbym też wspomnieć, to wielkie wsparcie technologiczne, bo dzisiaj każdy mecz na każdych mistrzostwach świata obserwowany jest przez 22 analityków. Każdy piłkarz osobno analizowany pod względem takim statystycznym, pod względem oczywiście tych wyników dotyczących przygotowania motorycznego. I my w trakcie tego każdego meczu, który oglądamy na żywo, mamy te statystyki live dostępne, więc bardzo szybko można zweryfikować w świecie nauki to, co się empirycznie gdzieś tam na boisku widzi i czuję, bo często jest tak, że obiektywne dane nie zawsze odpowiadają takiej, powiedział, intuicji, a tak naprawdę tutaj jest to trochę skrzyżowanie tego, co może nam dać statystyka, może nam dać obserwacja z tym, co jako trenerzy, ludzie, którzy mieli doświadczenie w piłce nożnej w różnych rolach mogą widzieć. Tym projektem FIFA Insights zarządza Tom Gardner, też miałem go przyjemność spotkać w trakcie tych studiów, więc przepotężna, dzisiaj bym powiedział, nawet machina dostarczania danych. My widzimy jako kibice często gdzieś tam na końcowym etapie kilka ciekawych statystyk, ale jeżeli wejść w to głębiej, to naprawdę gigantyczna liczba informacji na temat dzisiaj pojedynczego piłkarza i pojedynczego meczu jest dostępna.
4: Bardzo dziękuję. Marcin Dorna, dyrektor sportowy Polskiego Związku Piłki Nożnej, był moim państwa gościem. Kłaniam się i do usłyszenia.
20: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
4: Szanowni Państwo, my nie kończymy tematów związanych z futbolem, także w wymiarze reprezentacyjnym. Już niebawem podsumowanie tego, co wydarzyło się we Wrocławiu w meczu reprezentacji Polski z reprezentacją Ukrainy. Ostatni akcent w naszej audycji przy niedzieli o sporcie, jako się rzekło, będzie traktował o meczu reprezentacji Polski z Ukrainą, który odbył się dziś we Wrocławiu. O nietypowej porze, jak na mecze reprezentacji Polski o 17:30. Mecz towarzyski, który Polska przegrywa z Ukrainą 0-2 po golach Jarmolenki i Jaremczuka. Z nami jest Przemysław Pawlak, zastępca redaktora naczelnego tygodnika Piłka Nożna. Przemku, słyszymy się. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, tak, tak, ja słyszę doskonale. Mam nadzieję, że mnie też słychać. Witam ciebie, witam. Słuchasz.
4: Poczucie głębokiego rozczarowania towarzyszy ci po tych 90 minutach, czy też masz inne odczucia?
2: Wiesz, tak naprawdę im bliżej Mistrzostwa Świata, tym te poczucie rozczarowania jest coraz większe, bo coraz bardziej uświadamiam sobie i chyba tym jestem najbardziej rozczarowany, że za chwilę wystartuje największa impreza piłkarska świata, a nie będzie na niej reprezentacji Polski. To głównie mi towarzyszy, a ten dzisiejszy mecz pewnie byłoby najłatwiej powiedzieć, że tylko utwierdza w przekonaniu, że słusznie, że my na mundial nie jedziemy, natomiast oczywiście to nie jest prawda, ale to takie spotkanie z cyklu, myślę, że gdybyśmy je wygrali, to przeszlibyśmy do tego na porządku dziennym, mając na uwadze towarzyski charakter tego meczu. Natomiast w sytuacji, w której my ten mecz przegrywamy, no to myślę, że to będzie powodowało narastanie takiej, powiedziałbym, złej atmosfery wokół reprezentacji Polski, bo najpierw marzec i przegrane baraże ze Szwecją po dobrej grze, ale jednak przegrane, a teraz przychodzi porażka w towarzyskim meczu z Ukrainą. Porażka po grze nierównej, chyba tak można powiedzieć, bo były momenty w pierwszej połowie niezłe, no ale ogólnie no to taki trochę marazm.
4: To jest element przebudowy, nie wiem, kontynuacji. W którym miejscu jesteśmy jako reprezentacja, biorąc pod uwagę zbliżający się kolejny mecz reprezentacji, ten towarzyski z Nigerią, ale także w perspektywie kolejny cykl eliminacyjny, który rozpocznie się już na jesieni?
2: Jan Urban raczej unika słowa przebudowa. Ja miałem okazję rozmawiać z selekcjonerem kilkanaście dni temu i też go oczywiście pytałem o to, co dalej z tą drużyną po tych nieudanych eliminacjach Mistrzostw Świata, i on na takie słowo przebudowa czy odmłodzenie nie bardzo chciał się zmodzić. Potem przyszły powołania i te powołania były dosyć zaskakujące z jednej strony, mając na uwadze to, w jaki sposób wypowiadał się wcześniej sam selekcjoner, ale z drugiej strony no też mając na uwadze taki moment, w którym jesteśmy, czyli to są właśnie

0: prostu, że kolejna porażka będzie powodowała, że będzie się coraz gęściej robiło wokół trenera Urbana. I żeby to nie zabrzmiało tak, że ja zamierzam Jana Urbana już zwalniać, ponieważ przegrał towarzyski mecz z Ukrainą. Absolutnie, absolutnie nie. Natomiast fakty są takie, że każda porażka nakręca negatywną spiralę także w mediach, także w opinii, w nastrojach wśród opinii publicznej. I dobrze by było, żebyśmy jednak w meczu z Nigerią osiągnęli korzystny rezultat, czyli po prostu ten mecz wygrali i żeby piłkarze i sam selekcjoner też rozjechali się na tą przerwę urlopową w lepszych nastrojach, bo jeśli znów pójdzie coś nie tak, to już będzie nieciekawie i potem zacznie się Liga Narodów, w której Jan Urban ten margines błędu już będzie miał naprawdę minimalny.
1: Proszę w takim razie powiedz, kto był dla ciebie najlepszym piłkarzem ze strony reprezentacji Polski w meczu z Ukrainą, kto cię zawiódł, jakbyś personalnie na to wszystko spojrzał?
0: Ja czekałem na debiut choćby Mateusza Żukowskiego, bo to jest debiut napastnika w reprezentacji Polski po raz pierwszy od blisko 5 lat. Poprzedni napastnik, który debiutował w kadrze, to 2021 rok i debiut Adama Buksy za kadencji Paulo Sousy. Wreszcie zadebiutował napastnik. Natomiast czy my możemy coś powiedzieć pozytywnego o występie Mateusza Żukowskiego w drugiej połowie meczu z Ukrainą? No pewnie nie. Pewnie niczego ciekawego ten piłkarz nie pokazał. Czekałem też na debiut Kacpra Potulskiego, młodego chłopaka, utalentowanego chłopaka o dużym potencjale, chłopaka, który ma już doświadczenie na poziomie Bundesligi, a przecież to jest chłopak 18-letni i mam wrażenie, że to, zwłaszcza z piłką przy nodze, wyglądało nieźle. Oczywiście on nie dostał zbyt wielu minut, natomiast chyba wypadł na tyle dobrze i na tyle też pokazał takiej jakości piłkarskiej, że to jest piłkarz, na którym można będzie w przyszłości w jakiś sposób się opierać. Natomiast też ja wracam do przykładu Kacpra Kozłowskiego, bo Kacper Kozłowski, na pewno pamiętasz, w 2021 roku pojechał na finały Mistrzostw Europy, na finałach Mistrzostw Europy zagrał i to był wtedy chyba najmłodszy piłkarz w historii Mistrzostw Europy. I co się wydarzyło po Mistrzostwach Europy, które były 5 lat temu? On zagrał jeszcze chyba 2 mecze w reprezentacji Polski, więc z tymi młodymi chłopakami różnie bywa i oczywiście tu i teraz, kiedy oni wchodzą i dają dobrą zmianę, czy też w jakiś sposób mają wpływ na to, co się dzieje na boisku, mając lat 18, 17 czy 19, to my zawsze pijemy na ich temat, ale ta szersza perspektywa nie zawsze weryfikuje ich tak, jakbyśmy sobie w danym momencie chcieli, więc to był, mam wrażenie, całkiem pozytywny występ Potłuskiego, natomiast jestem też daleki od tego, żeby powiedzieć, że za 5 lat to on będzie podstawowym reprezentantem Polski, bo po prostu tego nie wiem.
1: No dobrze, a jeśli chodzi o tych zawodników, którzy powoli schodzą ze sceny, ty masz jakiś pomysł na to, co będzie w najbliższym czasie?
0: Ale masz na myśli, nie wiem, Roberta Lewandowskiego?
1: Na przykład, bo ja tutaj wciąż szukam jakiejś deklaracji, szukam pomysłu na to, co będzie dalej.
0: No sam Lewandowski tego nie deklaruje. No, co będzie dalej? Ja mam nadzieję, że dalej będzie tak, że Robert Lewandowski będzie piłkarzem, który będzie grał w drużynie narodowej, bo my go po prostu sportowo potrzebujemy. No, takie są fakty. Ja przed chwilą powiedziałem o tym, że 5 lat nie debiutował napastnik i to nie dlatego, że Robert Lewandowski zabetonował miejsce. Oczywiście też dlatego, ale nie tylko dlatego, bo pewnie było 100 okazji do tego, żeby można było wpuścić nowego zawodnika, a po prostu tych piłkarzy nie ma. Nie ma napastników na odpowiednim poziomie w polskim futbolu. To widać i w reprezentacji Polski, to widać i w naszej lidze, i to widać też w drużynach młodzieżowych, jeśli chodzi o kadry biało-czerwone, tak? Więc mam nadzieję, że Robert Lewandowski jeszcze tej kariery nie zakończy. Mam na myśli oczywiście karierę w reprezentacji, że jeszcze da nam te 2 lata na to, że może ktoś gdzieś się pojawi, albo gdzieś czyjś potencjał eksploduje, bo jeśli nie, no to reprezentacja Polski będzie miała na pewno kłopot w pierwszej linii, a tego byśmy nie chcieli, to jest oczywiste, ale też nie jesteśmy do tego w tych ostatnich latach przyzwyczajeni, no bo tak naprawdę jak sobie sięgniemy pewnie

0: ostatnie 15 lat też to Robert Lewandowski zawsze był.
1: Wiele będzie zmian twoim zdaniem, jeśli chodzi o kolejny mecz z Nigerią?
0: Myślę, że tak. I zresztą sam selekcjoner to też jakby publicznie deklarował, że te dwa mecze będą służyły z tym sprawom właśnie szkoleniowym i będzie rotował między nimi. A tutaj był na pewno ciekawy pomysł z tym Piotrowskim, znaczy w sensie, żeby to sprawdzić, tak? Był też pomysł z Oskarem Pietuszewskim na pozycji numer 10 za plecami Lewandowskiego. Natomiast chciałbym pewnie zobaczyć ten zespół w takim bardziej wyjściowym składzie w meczu z Nigerem, a przede wszystkim chciałbym, żeby drużyna narodowa osiągnęła pozytywny wynik, bo jeśli tego pozytywnego wyniku za chwilę nie osiągnie, to będzie coraz mniej przyjemnie wokół reprezentacji Polski i wokół samego selekcjonera. I jedną rzecz jeszcze chciałbym podkreślić, bo myślę, że warto. 30, prawie 8 tysięcy widzów na stadionie we Wrocławiu, to mam wrażenie, że to jest bardzo dobry rezultat. Ja dzisiaj miałem okazję komentować mecz reprezentacji Czech, która żegnała się ze swoimi kibicami w Pradze i odlatywała po meczu do Nowego Jorku i tam stadion w Pradze był, no nie wiem, w połowie pewnie pusty, a mimo tego, że reprezentacja Czech po 20 latach wraca na Mistrzostwa Świata i dzisiaj właśnie do Ameryki startowała, a u nas 38 tysięcy widzów na meczu tak naprawdę o nic, tak, na meczu towarzyskim, a mimo tego naprawdę kibice we Wrocławiu dopisali i w tym obrazku telewizyjnym to wyglądało imponująco, że na takim spotkaniu bez większego znaczenia, bez stawki, no prawie komplet publiczności.
1: Bardzo dziękuję ci za poświęcony nam czas. Przemysław Pawlak z tygodnika Piłka Nożna był naszym gościem. Kłaniam się i do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
1: To ja już spieszę Państwu z informacją, że to już ostatni akcent naszego programu. Natalia Banaczek, Filip Wejcher, Przemysław Iwańczyk. Kłaniamy się już za chwilę. Informacje po nich. Lepiej późno niż wcale. Ja usłyszę się z Państwem już za tydzień o stałej porze.

0: Autopromocja.
1: W oczach mieszkańców dużych miast prowincja jest zwykle bierna, konserwatywna i ślepo wpatrzona w swojego proboszcza. Jak bardzo ten obraz odbiega od prawdy? Jak zmienia się Polska lokalna? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Na obrzeżach. W półce z książkami na tok.fm.pl, w aplikacji tok.fm i na YouTubie.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Adwokat zatrzymany w sprawie fałszywych alarmów. Prezydent nie powinien zaogniać relacji z Ukrainą, tak uważają politycy koalicji rządzącej. Maja Chwalińska zagra o ćwierćfinał turnieju w Paryżu. Minęła 21. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. 8 lat więzienia grozi warszawskiemu adwokatowi, który miał podszywać się pod inne osoby i wysyłać fałszywe zawiadomienia o zamachach na życie prezydenta i ministra spraw zagranicznych. W mieszkaniu 48-latka policja znalazła broń, amunicję i dokumenty innych osób, takie jak prawa jazdy i dowody osobiste. Przekazała Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Stołecznej Policji.
6: W użytkowanym przez 48-latka pojeździe funkcjonariusze odkryli amunicję i 10 pocisków artylerii.
5: Policja przekazała, że mężczyzna starał się mylić tropy i obciążyć winą za fałszywe alarmy inne osoby. Decyzją sądu adwokat został aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu także wydalenie z zawodu. Dla prawicy jest jasne, Karol Nawrocki powinien odebrać Wołodymyrowi Zełenskiemu Order Orła Białego, ale politycy koalicji rządzącej studzą emocje, aby tak się stało. Pod decyzją prezydenta musi pojawić się kontrasygnata premiera. Deklaracja Karola Nawrockiego padła po tym, jak Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek ukraińskiej armii imię bohaterów UPA. Prezydent odbiera order, a premier wyraża na to zgodę. Taki scenariusz kreśli poseł PiSu Marcin Horała.
7: Donald Tusk powinien podpisać kontrasygnatę. Myślę, że tu nie powinno być sporu. No nie może być tak, że kolejny już policzek wymierzony Polsce i Polakom, gloryfikowanie ludobójców z UPA ma być pozostać bez adekwatnej reakcji. Myślę, że ta reakcja jest adekwatna.
5: Za to Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej uważa, że w tej chwili pałeczka jest po stronie prezydenta.
8: Powinien brać na siebie rozmowy z Ukrainą, powinien w końcu pojechać do Kijowa, a nie eskalować konflikt.
9: Order Orła Białego dostał cesarz Hirohito, który wspierał faszystów i nazistów. Dostał Benito Mussolini i nigdy Nawrocki nie chciał odebrać tego orderu. Ani Benito Mussoliniemu, ani cesarzowi Hirohito. Więc niech on trochę ochłonie.
5: Dodał europoseł Lewicy Robert Biedroń. Polityk uważa, że Karol Nawrocki powinien zadzwonić do Wołodymyra Zełenskiego i przekonać go do zmiany decyzji i przeprosin. To będzie ostatnia polska szansa na turnieju Rolanda Garrosa. Po południu o ćwierćfinał Maja Chwalińska zagra na korcie centralnym z francuską Diane Paris. Z turniejem pożegnała się już Iga Świątek, która o mecz o ćwierćfinał przegrała z Martą Kostiuk z Ukrainy 5-7-1-6. Świątek przyznała na konferencji prasowej, że była spięta i odniosła się też do poprzednich meczów turnieju.
10: To nie jest tak, że czułam się idealnie w tych poprzednich meczach, tylko po prostu ta gra wystarczyła w pewnym sensie, no ale faktycznie... No nie czułam dobrze piłki na rakiecie. Zrobiłam tyle błędów, że pewnie nie dało się tego meczu wygrać, grając w ten sposób.
5: Świątek Rolanda Garrosa wygrała 4 razy, ostatni raz 2 lata temu, a mecz Maji Chwalińskiej pokaże Eurosport. Weszły w życie przepisy dotyczące miejsc schronienia. Nowe obiekty powstaną m.in. w Kujawsko-Pomorskim w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Wojewoda Michał Sztybel podpisał 63 umowy z samorządami, które złożyły wnioski o pieniądze z programu.
11: Wśród tych umów mamy 6 umów dotyczących miejsc ukrycia, budów miejsc doraźnego schronienia, m.in. w gminie Osie za 700 tysięcy, ale też w tych już zaopiniowanych, ale jeszcze przed umową, na przykład ogromne budynki, parkingi wielopoziomowe w Bydgoszczy, które będą tą twardą infrastrukturą schronienia dla mieszkańców.
5: W tym roku na obronę cywilną Kujawsko-Pomorskie wyda 255 milionów złotych. Nocna prohibicja już w całej Warszawie. Stolica rozszerza nocny zakaz sprzedaży alkoholu, który od ponad pół roku działał pilotażowo w dwóch dzielnicach, w Śródmieściu i na Pradze Północ. Pilotaż zakończył się sukcesem, ocenia Jan Śpiewak z Miasto Jest Nasze.
2: Policja i Straż Miejska notuje kilkunasto, nawet kilkudziesięcioprocentowe spadki interwencji w dzielnicy Praga Północ i Śródmieście. Zwrot w sprawie nocnej prohibicji w Warszawie był efektem po prostu nacisku społecznego, nacisku medialnego.
5: A ratusz zapowiada, że przedsiębiorcy, którzy nie dostosują się do nowych przepisów, muszą liczyć się z karami. Od 22 alkohol wciąż będzie można kupić w warszawskich barach i restauracjach. Zakaz nie obejmuje też sklepów na lotnisku Chopina. 19 stopni pokażą w poniedziałek termometry w Gdańsku, 20 w Olsztynie i Bydgoszczy, 22 w Warszawie i Poznaniu. Deszcz prawie w całym kraju, wyjątkiem będzie północny zachód.
4: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
12: Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie. Ja się nazywam Krzysztof Tomasik, dzisiaj wyjątkowo bez Mariusza Kurca w audycji Lepiej Późno Niż Wcale, audycji LGBT, lesbijki, geje, osoby biseksualne i transpłciowe. To jest tematyka naszej audycji. Witam bardzo gorąco i dzisiaj nie sam oczywiście, bo to by było dość karkołomne, tylko z Danielem Oklesińskim.
13: Dzień dobry, a raczej dobry wieczór już.
12: Dobry wieczór, myślę, że znanym Państwu już tutaj z wielokrotnych pobytów, historykiem kina i odpowiedzialnym za też dział filmowy w piśmie Replika i selekcjonera LGBT Film Festival.
13: Tak, LGBT Plus Film Festival, już chyba 4 lata bodajże.
12: No i oczywiście już z tego przedstawienia i z tego, co powiedziałem, jasno wynika, że dzisiaj będzie audycja filmowa, kinowa nawet. I właśnie o filmach i kinie będziemy mówić. Ponieważ czeka nas zupełnie fantastyczna sprawa, fantastyczny cykl, fantastyczny przegląd. Jutro zaczyna się czerwiec, a jak czerwiec, to wiadomo, że miesiąc dumy. No i Daniel nam przygotował zupełnie właśnie przez cały czerwcowy, przez cały czerwiec, w czerwcowe środy przygotował dla osób albo będących w Warszawie, albo gotowych przyjechać tutaj do kinoteki, zawitać, fantastyczny cykl Kino Niejawne, Queerowe Kody PRL-u. Cztery projekcje, cztery tytuły, o których będziemy mówić. Dlaczego takie, dlaczego z tego okresu i dlaczego ten tytuł i dlaczego PRL. Ale zanim będziemy mówić i bardziej szczegółowo, to mamy dla Państwa zaproszenia. Cztery podwójne wejściówki na najbliższą środę na pokaz filmu Poszukiwany, Poszukiwana. To będzie pierwsza odsłona połączona z rozmową, którą poprowadzi Daniel.
13: Tak.
12: Z Klarą Cykosz i ze mną. Będziemy właśnie rozmawiać po projekcji filmu Poszukiwany, Poszukiwana. Tak jak powiedziałem, cztery podwójne wejściówki mamy dla Państwa. Prosimy pisać na adres dlawasmałpa.tok.fm, pisane razem dlawasmałpa.tok.fm. Środa, godzina 20, Kinoteka, 3 czerwca. Osoby, które są gotowe przyjechać albo przyjść, mają wtedy czas i możliwość i chęć, oczywiście, to zapraszamy właśnie w środę do kinoteki i zapraszamy do pisania dla was małpa.fm. Te zaproszenia czekają. A my zaczynamy od początku. Powiedz, skąd ten pomysł? Kiedy to się pojawiło? Kiedy stwierdziłeś, że właśnie przy okazji tego miesiąca dumy, tego czerwca 2026 chcesz pokazać właśnie, przypomnieć filmy, czy w jednym przypadku to będzie ta telewizji z PRL-u i że właśnie będą to takie tytuły?
13: To dla mnie już ogólnie moja filozofia kina to jest takie właśnie kopanie w tej historii kina, odkrywanie i szukanie ciekawych rzeczy i spoglądanie inaczej niż przynajmniej taka mainstreamowa historia kina mówi. I tutaj od jakiegoś czasu nie brakowało w ogóle w Polsce pokazów queerowych właśnie o polskiego kina ogólnie. I sobie myślałem, czy ja chcę mieć jakiś taki cykl miesięczny, czy się na czymś skupić. Zacząłem rozmawiać z Kinoteką, no i Kinoteka właśnie tutaj była bardzo chętna, żeby coś przygotować na miesiąc Dumy. I zacząłem myśleć, jakie filmy chciałbym pokazać. No i mi tak wyszło, że właśnie dobrze się skupić na tym PRL-u. I jak tak bardziej pomyślałem, co chcę jeszcze pokazać, to mi wyszło właśnie te queerowe kody PRL-u, czyli pokazujemy 4 filmy, każda środa czerwca, i każdy film będziemy obserwować trochę, jaką strategię pokazywania, ale też właśnie ukrywania tego queeru on reprezentuje. Bo właśnie tak jak ogólnie się pisze, tak jak ty pisałeś zresztą też w GRL-u, tych takich wprost postaci queerowych w PRL-u, no jakoś wiele nie ma, tak?
12: A jeśli są, no to są często epizodyczne, tak. bardzo mało.
13: Epizod, ofiara jakiegoś przestępstwa, sprawca jakiegoś przestępstwa, ktoś tam gdzieś przemija, albo jakaś postać sprowadzona do żartu na jedną scenę. No ale właśnie, znowu, jak przyjmując tę moją technikę, że tak sobie szukam i patrzę i szukam tej queerowej czułości, no to nagle znajduje się tego więcej. Zaczynając od końca, ostatnim, czwartym pokazem będzie Zygfryd. No i Zygfryd jest często nazywany tym pierwszym gejowskim filmem w Polsce. W PRL-u, ale też ogólnie w Polsce.
12: Tak.
13: No i mi tak trochę zawsze...
12: 86 rok, premiera 87.
13: 86 rok i mi zawsze tak trochę nie do końca się działo, bo z jednej strony tak, to jest prawda, że to jest taki pierwszy film, który tak wprost mówi o homoseksualnym, no nawet nie romansie, no, pożądaniu.
12: No może nawet bardziej homoerotycznym.
13: Homoerotycznym, tak. Ciągle on jest taki trochę niedopowiedziany jeszcze.
12: Tak.
13: No ale też właśnie trochę się z tym tak nie zgadzałem, że dużo się działo wcześniej też. Tylko trzeba właśnie często umieć odkodować, czy umieć spojrzeć. No i jak się właśnie wie, jak czytać, to nagle się okazuje, że tego queeru na pierwszym planie było sporo. I właśnie zaczynamy...
12: Ale ty nie wybrałeś takich filmów totalnie zakodowanych, czyli
13: no
12: nie wiem,
13: no to jakby...
12: takich jak na przykład Brzezina, gdzie rzeczywiście,
13: no tak.
12: Gdzie rzeczywiście są takie analizy, interpretacje, że to jest na maksa queerowy film. No i tak. Oczywiście tutaj, właśnie to dotyczy wszystkich adaptacji Iwaszkiewicza, mam
13: no
12: wrażenie.
13: No tak, bo to właśnie przy Zygfrydzie też można mówić, że każdy poprzedni film Iwaszkiewicza to jest film gejowski.
12: Tak,
13: więc nawet...
12: Tylko właśnie wybrałeś takie tytuły, gdzie rzeczywiście już to podprowadzenie jest dość konkretne.
13: Wymienimy te tytuły, ale nawet właśnie przy tych filmach, jak czytałem recenzje z okresu czy kolaudacje, no to ten temat jakoś jest tak łatwo właśnie zagapiany, przemijany.
12: Oczywiście.
13: To
12: właśnie, po prostu wtedy nie był temat.
13: Tak. Więc nie trzeba zbytnio grzebać, żeby to odkodować, ale wystarczył, nie trzeba też założyć dużych klapek na oczy, żeby to przegapić, jak się chce.
12: Ja tylko powiem, bo właśnie sobie uświadomiłem przed tą audycją, że ja oczywiście te wszystkie tytuły znam i wiem, jak to przebiegało, jak to wyglądało, jeśli chodzi o polskie kino w PRL-u, ale też wcześniej i później. I właściwie sobie uświadomiłem, że rzeczywiście w tej chwili kino już nie jest takim środkiem, ta historia nie jest właśnie przypominana. Właściwie tych filmów nie ma gdzie zobaczyć. To znaczy, rzeczywiście jak ktoś chce, szuka, grzebie, no to właśnie może gdzieś przeczytać, później poszukać na YouTubie, obejrzeć i tak dalej. Natomiast takiego wprowadzania w tą historię, takiej roboty też edukacyjnej, nie bójmy się tego słowa, no to właściwie jest bardzo mało, więc tutaj bardzo, bardzo doceniam i bardzo się cieszę z tej twojej inicjatywy, która w takiej pigułce, wiadomo, no bo to są tylko 4 tytuły, ale właśnie w miarę krótkim okresie, bo to jest miesiąc, właśnie ten nasz czerwiec, miesiąc Dumy, będzie można właśnie zobaczyć 4 różne przykłady radzenia sobie, bo to trzeba też chyba powiedzieć, że jeżeli mówimy o PRL-u i to też o dość specjalnym specyficznym PRL-u, bo tutaj też mówimy tylko o latach 70. i 80., tak, czyli tak, tych tak. dwóch ostatnich dekadach, gdzie już oczywiście to też jest taka prawda i to też trzeba powiedzieć, że właściwie z każdą dekadą tych jawnych wątków było coraz więcej to jest też tak, że z tymi kolejnymi dekadami, otwarciami, zmianami politycznymi rzeczywiście już zaczynano ten wątek coraz bardziej podejmować. Ale to do konkretów. Cztery tytuły.
13: Przejdźmy do konkretów. To tak, zaczynamy właśnie, tak jak można
12: zaczynamy zdobyć, z początku lat 70.
13: Z początku lat 70. można zdobyć wejściówki, poszukiwana Barei. No to jest taki klasyczny przykład takiego chyba najpopularniejszego tropu obecnego w kulturze queerowego, czyli przebieranki różnego typu. Które, obecny od zawsze.
12: Tak, które mimo wszystko w kinie PRL-u nie były tak częste, jak na przykład przed wojną w kinie polskim komercyjnym. Były dużo częstsze. Po wojnie to było trochę mniej, rzadziej funkcjonowało, a tutaj nieoczekiwanie Stanisław Bareja, ten król polskiej komedii, właśnie się okazał też królem tych przebieranek, ponieważ aż dwie jego produkcje, to jest zarówno Poszukiwana, jak i później jego ostatni serial Zmiennicy, także jest oparty właśnie na tej przebierance.
13: Tak, i to jest akurat taki motyw, no bardzo popularny w kulturze, ale ciągle chyba często to ludzi zaskakuje, że go można czytać i dla mnie to jest oczywiste, że każda przebieranka, jakakolwiek nie była intencja twórcy, zawsze jest queerowa, bo to zawsze jest jakieś podważenie tej heteronormy, co może mężczyzna, co może kobieta. Tutaj właśnie niektórzy dyskutują, niektórzy twierdzą, że to właśnie jest nie podważenie, a takie ucementowanie tej normy, że przebieramy się na chwilę potem, żeby jednak wrócić do tego jednego prawdziwego, słusznego porządku.
12: No ale właśnie
13: to jest zawsze naruszenie tego porządku. No
12: i jednak pytanie, ja tutaj niczego nie zdradzam i też nie powiem, ale to jest film powszechnie znany, to zresztą był wielki przebój, zarówno kiedy był w kinach prawie 2 miliony widzów, jak i później wielokrotnie emitowany, powtarzany. Zresztą to jest jeden z tych raptem chyba 30 filmów, które Netflix niedawno wybrał z historii polskiego kina, żeby właśnie można było na tej najpopularniejszej platformie streamingowej oglądać, jeśli chodzi o klasykę polskiego kina. No ale właśnie tutaj w Poszukiwana to zakończenie jest właściwie takie, że tam nie ma powrotu do heteronormy.
13: No tak, więc będziemy w tę środę najbliższą i oglądać, i dyskutować po właśnie jak to dzisiaj rezonuje nam w tych queerowych soczewkach. Tydzień później, czyli 10 czerwca, oglądamy Wśród nocnej ciszy Tadeusza Chmielewskiego, też najczęściej znanego z komedii.
12: Tak, komediowego, no ja tylko powiem, Ewa chce spać, jak rozpętałem II wojnę światową, Wiosna, panie sierżancie, to są właśnie filmy Tadeusza Chmielewskiego.
13: A Wśród nocnej ciszy to jest taki wybitny kryminał. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że to jest tego gatunku skandynawskim rok. Małe miasteczko, tutaj gdzieś na polskim Pomorzu. Mamy seryjnego mordercę, zresztą wzorowanego na tym słynnym wampirze polskim, który zabija młodych chłopaków. I mamy głównego bohatera, komisarza, który musi rozwiązać tę sprawę, a jednocześnie ma syna nastoletniego, z którym nie może się dogadać. I ten syn ma przyjaciela, ten przyjaciel wyjeżdża z tego miasta, ten syn chce za nim jechać.
12: Tam między nimi jest ewidentnie taka...
13: silne uczucie, które można traktować jako przyjaźń, ale według mnie to jest ewidentnie miłość.
12: Oczywiście, pokazano.
13: Tak, ale no właśnie, nie dopowiedziana w żaden sposób dosłownie, więc jak ktoś chce, to można łatwo to przegapić.
12: Tak, to też dopowiedzmy tutaj taki kontekst, o ile właśnie ta komedia Barei była wielkim przebojem, o tyle Wśród nocnej ciszy z 79 roku wszedł do kin. Film z 78 roku przebojem wcale nie był i tak naprawdę wówczas się specjalnie nie spodobał. On dopiero po latach został rzeczywiście doceniony i rzeczywiście większość osób piszących o kinie queerowym w PRL-u bardzo docenia ten film jako taki właśnie udany, wysmakowany, umiejętnie budujące atmosferę. Tam są zresztą rzeczywiście bardzo dobre role, także na drugim, na trzecim planie jest bardzo, bardzo, bardzo ładnie pokazana ta młodzieńcza miłość tych dwóch chłopaków, granych zresztą przez Piotra Łysaka i Mirosława Konarowskiego, czyli takich też ówczesnych trochę amantów nastoletnich w ówczesnym polskim kinie. Więc to będzie drugi film i to jest też taki trop bardzo znany, czyli właśnie jakieś morderstwa, jakaś taka podejrzana sytuacja, być może zabójstwa, być może związane jakoś z seksualnością. To jest jakby ten trop, który nie tylko w polskiej kinematografii, jeżeli mówimy o homoseksualności, bardzo często się pojawiał.
13: Tak, no, tutaj podpiąłem konkretnie ten film pod trop Bury Your Gays, czyli gej musi umrzeć, bez tutaj wchodzenia w szczegóły, czy i w jakiej formie on się tutaj spełnia, i który, i kto, i gdzie. No ale to jest taki trop, ostatnio właśnie on się spopularyzował w komentowaniu współczesnych seriali, współczesnych filmów, gdzie ta współczesna widownia już właśnie jest zmęczona tym, szczególnie właśnie w serialach kilka razy to się zdarza, że para, którą widownia chce, żeby para jednopłciowa, widownia chce, żeby była razem i ona w końcu jest razem i w tym samym odcinku albo odcinek później jedna z nich umiera. I to się powtórzyło kilka razy we współczesnych serialach.
12: No, ale powiedzmy, że to jest stare, ale jak to jest, kino ale i to jest... właściwie już celluloid closet. Vito Russo pisał o tych gejach, ale... nawet w epizodach, którzy muszą umierać i to nawet było dla mnie zabawne, kiedy w polskim kinie pojawili się wreszcie geje, na przykład w Płynących wieżowcach, że tam ten schemat znowu był wykorzystywany, no tak, i ten schemat znowu był powtarzany.
13: Gej musi umrzeć, i to też historycznie i w literaturze. Tak. Właśnie dwa takie słynne przypadki to chociażby Śmierć w Wenecji i Cierpienie młodego Wertera, gdzie obie te książki są oparte na homoseksualnych pragnieniach autorów, którzy odważyli się je opisać. Ale Mann pisze, opisuje homoseksualne pragnienie, ale jego alter ego umiera. No a Goethe ukrywa to jako heteroseksualne pragnienie, no ale też tworzy właśnie najsłynniejsze samobójstwo w literaturze.
12: Więc rzeczywiście to jest stare, stare jak świat i mnóstwo takich też prekursorskich filmów w rodzaju, nie wiem, na przykład Filadelfii,
13: tak, no właśnie,
12: czyli też... pierwszy hollywoodzki film o HIV-AIDS, to jest też oczywiście ten schemat wykorzystany.
13: Tak, mnie właśnie też uderzyło, jak teraz sobie jeszcze powtarzałem, że te wszystkie słynne, emancypacyjne hollywoodzkie filmy pierwsze, no to wszystkie są właśnie też znowu gej musi umrzeć. Filadelfia, Boys Don't Cry, polski tytuł to jest, wypadł mi teraz z głowy, film z Hilary Swank, tak, o transpłciowym chłopaku.
12: Nie wiem, czy on w polskich kinach nie był po prostu pod oryginalnym.
13: Czas na łzy.
12: Tak. Racja.
13: Później mamy Milka, mamy Brokeback Mountain, jakby to są
12: tak.
13: Historie, które muszą się skończyć śmiercią i nie ma innej możliwości. No i tu właśnie jeszcze w tym kontekście znów bardzo polecam ten seans Świątecznej Ciszy, bo on właśnie nie do końca typowo spełnia ten format, jak go wpisałem pod ten trop, ale on ciekawie w to wchodzi i ciekawie to się przetwarza.
12: Ja tylko dlatego na przykład powiem, że jestem wielkim fanem filmu Magnat z 86 roku, premiera 87, Filipa Bayona, ponieważ to jest taka saga, wielka saga rodzinna książąt pszczyńskich von Tois, w oryginale von Plois. I tam właściwie wszyscy umierają z wyjątkiem geja. I to jest, i pod tym względem to jest wspaniałe.
13: Dobra, to idźmy dalej.
12: Trzeci tytuł.
13: Trzeci tytuł to jest najbardziej może nietypowy, niespodziewany i wyjątkowy seans w tej serii.
12: Zdecydowanie.
13: Bo to jest teatr telewizji z 1980 roku, Carmilla. Carmilla to jest oryginalnie książka z XIX wieku, jakieś 20-30 lat przed Drakulą, która jest taką pierwszą wampiryczną powieścią, taką pierwszą, która tworzy te tropy wampiryczne.
12: I jednocześnie wprowadzająca ten wątek wampirzycy lesbijki.
13: Tak, no właśnie. Ja to właśnie podpinam po tą strategię wampirzycy lesbijki.
12: W Polsce oczywiście dużo mniej znany i właściwie niefunkcjonujący. no bo też w ogóle nie mamy tej tradycji horroru, właściwie bardzo słabo ją mamy rozprzestrzenioną. Jedyne, co mi przychodzi na myśl, to jest rzeczywiście horror Wilczyca z 82 roku, gdzie też jest wątek taki lesbijski, służącej lesbijki zakochanej w swojej pani.
13: Tak, no i właśnie to jest trochę taka pochodna tego Gej musi umrzeć, bo mamy wampirzycę, potwora, jakby postać, która jest, wiadomo, że jest zła, tutaj nikt inny inaczej z tego nie może zinterpretować, więc można sobie pozwolić nagle, że ona uwodzi dziewczęta i ona uwodzi te dziewczęta. Te dziewczęta na pewno nie są tym zainteresowane, w ogóle nie ma co się nad tym zastanawiać. I Carmilla właśnie, te wampirzyce lesbijki w ogóle były bardzo popularne w takim tanim horrorze klasy P, B w latach 70-tych, 60-tych.
12: To szczególnie w Anglii, cała
13: Anglii, Francji,
12: tradycja,
13: Włochach, tak. Hiszpanii, wszędzie to kręcono. No trochę to według mnie się łączy z rewolucją seksualną i tym, że nagle można pokazywać roznegliżowane kobiety. Więc no to, mamy dużo
12: to,
13: filmów.
12: Tak, też powiedzmy, że to było właśnie dla takie, tak jak to trochę spełniało tą funkcję, co w filmach porno, sceny lesbijskiego seksu, że to była tak, właśnie tak. Jakby podobny mechanizm.
13: Tak, no i to trochę z opóźnieniem, bo w 1980 dociera do Polski, ale też właśnie...
12: Ale jednorazowo,
13: no i jednak dużo grzeczniej. No i przez to jest właśnie ciekawe, że ten polski teatr telewizji przez to jest chyba najwierniejszą adaptacją książki, no bo on właśnie nie wchodzi w to,
12: w tą
13: erotykę taką dosłowną, pokazywanie nagiego ciała i chociaż jest to bardzo sensualne jednak i przepełnione erotyzmem.
12: I tak rzeczywiście...
13: Że
12: wampirzyca jest piękna, a główna bohaterka jest rzeczywiście bardzo młodziutka.
13: Tak, 16-letnia Laura. No i ten akt wampirzycy, która nacina tę szyję i pije krew, no jest jakby erotyczny sam w sobie. I co więcej jest wyjątkowe w tym pokazie, to prawdopodobnie na stan mojej wiedzy obecnej to będzie pierwszy raz, kiedy będzie można obejrzeć oficjalnie ten spektakl od czasu premiery, od
12: telewizyjnej.
13: Ani w telewizji nie był powtarzany, ani nie było nigdy pokazu kinowego.
12: No, siłą rzeczy, no bo teatru telewizji się zazwyczaj nie pokazuje w kinach, więc to rzeczywiście będzie wyjątkowy seans, ale także będzie wyjątkowy, ponieważ nie powiedzieliśmy, że w tym wypadku, zresztą zazwyczaj tak było, te wampirzyce są też piękne. Tak. I tak też było rzeczywiście w polskiej adaptacji, gdzie główną rolę grała Izabela Trajanowska przed swoim wielkim piosenkarskim sukcesem.
13: Bo to
12: mamy właśnie ten rok 80, dokładnie w 80 roku od Opola zaczął się jej wielki sukces.
13: Tak, no i tutaj ważna informacja, że Izabela Trojanowska będzie gościnią tego pokazu, więc będziemy z nią rozmawiać po filmie.
12: Czy starczy miejsc?
13: Co pamięta, jak wspomina. Ja jak próbowałem właśnie załatwić się na ten pokaz, to się trochę bałem, no to jest teatr sprzed 36 lat, czy ona w ogóle będzie o tym pamiętać, że ona to grała, czy ona się zgodzi, czy w ogóle jest chętna. No i się okazało, że Izabela Trojanowska bardzo miło wspomina ten spektakl i od lat w ogóle próbowała go sama obejrzeć, bo sama nie ma kopii, ona też właśnie dla niej on przepadł i jest bardzo zadowolona, że będzie miała okazję sobie w końcu powtórzyć. I dodajmy jeszcze trzecią rzecz, czemu to będzie wyjątkowy pokaz. Nie zachowała się oryginalna oprawa muzyczna tego spektaklu z 1980, więc na naszym pokazie muzyka będzie na żywo. Mamy zapisany cały obraz, mamy zapisane wszystkie dialogi i dźwięki te z planu, natomiast muzyki nie ma, więc będziemy mieli na żywo muzykę.
12: 17 czerwca. To będzie ten rzeczywiście niezwykły pokaz. To też od razu, już jak jesteśmy przy tej wyjątkowej gościni, czyli Izabeli Trajanowskiej, to powiedzmy, że poza poszukiwana, gdzie będzie ta dyskusja, o której mówiliśmy, pozostałe dwa filmy to będzie po prostu rozmowa twoja z publicznością.
13: Tak, jak każdy seans poprzedzi moja krótka prelekcja. No i po wszystkich seansach dyskusja, tylko tak jak mówiliśmy, po pierwszym dyskusja tutaj nasza, moja, twoja i Klary, pokarmi rozmowa z Izabelą Trojanowską. Po Wśród nocnej ciszy ja właśnie chcę podyskutować z widownią, jak czujemy ten trop, ten gej musi zginąć i jak to interpretujemy w kontekście tego filmu. No i dodajmy ten czwarty seans, już trochę wspomniałem, czyli Siegfried. I tutaj właśnie czyli to będzie 24 czerwca, to ja chcę podyskutować z widownią, jak czujemy, czy to jest faktycznie pierwszy gejowski film, czy to jest faktycznie przełom w tej naszej kinematografii PRL-u, czy jednak czujemy, że te filmy wcześniej też trzeba po prostu bardziej odkryć.
12: To bardzo ciekawe. Ja
13: i zabrać ten
12: mogę zdradzić,
13: tytuł.
12: Że ja mam taką teorię, że właśnie Siegfried stał się tym pierwszym filmem przez to nagromadzenie tych kilku kodów. To znaczy, że już takie filmy wcześniej były. To znaczy, że i ta jakaś taka homoerotyczna relacja była, i męska nagość pokazana jako erotyczna była, i adaptacje Iwaszkiewicza były, Sienkiewicza zresztą też, i jakby to wszystko było, ale po raz pierwszy to zebrane razem dało właśnie tą sumę, która sprawiła, że właśnie ten film plus jeszcze właśnie nawiązania do takiej klasyki, jak na przykład Śmierć Wenecji. W jednej z encyklopedii światowego kina LGBT właśnie Siegfried został umieszczony jako ten film, właśnie taki, ta polska wariacja na temat Śmierci Wenecji. I jeszcze ja chciałem powiedzieć, bo chyba tego nie powiedzieliśmy, Siegfried to jest film w reżyserii Andrzeja Domalika, natomiast Karmidla to jest film w reżyserii Janusza Kondratiuka. I to jest też to nie film, oczywiście, tylko ta telewizji. I to jest też, to jest właśnie ten Janusz Kondratiuk od Dziewczyn do Wzięcia, od tych różnych właśnie fantastycznych, ciekawych filmów. Później zrobił na przykład film Klakier. I to jest też bardzo ciekawe, że on rzeczywiście sięgnął po ten topos lesbijki wampirzycy. No i że właśnie tą lesbijką była Izabela Trajanowska, także to się szykuje fantastyczna rozmowa. A jeśli już jesteśmy przy Izabeli Trajanowskiej, no to chyba pora zrobić sobie przerwę muzyczną i posłuchać nie największego przeboju Izabeli Trajanowskiej, ale jednego z większych sporych właśnie z tego roku 1980 i chyba takiego, który najprościej można też homoerotycznie interpretować i także w kontekście tej Karmili, czyli Jestem Twoim Grzechem. Śpiewa Izabela Trajanowska. Rok 1980.

0: To była Izabela Trojanowska, Jestem twoim grzechem. Tak samo by mogła śpiewać Carmilla, czyli bohaterka Teatru Telewizji, który będzie można zobaczyć 17 czerwca w ramach przeglądu Kino Niejawne, Queerowe Kody PRL-u. Z pomysłodawcą i kuratorem tego przedsięwzięcia, Danielem Oklesińskim, dzisiaj rozmawiam. Jesteśmy w studio, to jest audycja Lepiej późno niż wcale. Wracamy do rozmowy. Zanim przejdziemy do innych tematów filmowych czy i około filmowych, to chciałem cię jeszcze zapytać o tą kwestię dotyczącą kina PRL-u. To znaczy właśnie dlaczego te cztery filmy, Poszukiwana, Wśród nocnej ciszy, ta telewizji Carmilla i Zygfryd, czy to były trudne wybory, czy to rzeczywiście musiałeś się długo nad tym zastanawiać? Jakieś tytuły, które odrzuciłeś, czy to właściwie się jakoś naturalnie ułożyło?
1: Powiedziałbym, że bardziej naturalnie. Jakby chciałem tutaj właśnie, jak już miałem ten konkretny pomysł, że chcę eksplorować te właśnie różne strategie, różne kody, no to jakby te filmy mi się ułożyły właśnie, jakie są te różne strategie, jaka jest ta różnorodność w tym kinie. Chociaż oczywiście ten cykl nie eksploruje tego w sposób zupełny. Jeszcze oczywiście jest o czym mówić, czy w ramach jednej strategii, czy w ogóle jeszcze w innych.
0: Oczywiście, to też powiedzmy, że to jest bardzo
1: taki smaczek.
0: Tak, bo też mam wrażenie, że o PRL-u jakoś funkcjonuje takie wyobrażenie, że tam w ogóle tego tematu nie było, że właściwie nie ma o czym mówić, a tak naprawdę to szczególnie kiedy się zaczyna przykładać to queerowe oko do różnych tytułów, to się okazuje, że i wcześniej, i później, i w różnych okresach, i także mamy... To był też czas, kiedy po prostu tej produkcji było bardzo, bardzo dużo, więc też siłą rzeczy adaptacje różnych literackie właśnie, wiele tych adaptacji, na przykład właśnie takiego Iwaszkiewicza czy Andrzejewskiego, siłą rzeczy tamten potencjał jest. Ja przypominam, że już najbliższy pokaz inaugurujący ten cykl Kino Niejawne, Queerowe Kody PRL-u już w najbliższą środę, 3 czerwca o godzinie 20 w Kinotece. To będzie film Poszukiwana, po którym dyskusja. I mamy dla Państwa kilka podwójnych wejściówek. Także osoby, które są zainteresowane, mogą i chcą i są w środę w Warszawie wieczorem, to serdecznie zapraszamy. Można pisać dla Was @to.fm, pisane razem, dla Was @to.fm i wejściówka do wygrania. My jeszcze też wracamy. Tutaj też chciałeś pewien apel, to znaczy, że wygłosić, ponieważ też byśmy chcieli, żeby na tym przeglądzie, na tym cyklu się nie skończyło, żeby to rzeczywiście raczej był jakiś zaczyn takiego poznawania i przypominania tej queerowej historii polskiego kina niż tylko jednorazowe wydarzenie.
1: Tak, ja mam właśnie takie silne poczucie, że potrzeba nam dużo więcej pokazów, cykli, przeglądów, czy właśnie nawet pojedynczych seansów około queerowych organizować i przy współczesnym kinie, i przy kinie starszym. Jakby jest to silne, wielkie bogactwo w naszej kinematografii i nie tylko w naszej. Też takie pokazy przecież nie muszą być o polskim kinie. I jak ktoś chce, no to jest mnóstwo publikacji, jest mnóstwo wspaniałych książek i może
0: sobie mnóstwo same... to może bez przesady.
1: Mnóstwo może faktycznie bez przesady, ale jest to czytać, tak? Jest jak zacząć te poszukiwania samemu, no ale właśnie ciągle mi brakuje...
0: Takiego przewodnika.
1: No, znaczy ja bym chciał mieć takich przewodników właśnie te 15-20 lat temu, żeby ktoś właśnie mi to pokazał, że to tak można, żeby wskazać to. tak jak tutaj mam nadzieję, że będę wskazywał osobom, że to można znaleźć, więc ten przegląd jest na przykład gotowy, żeby powtarzać i też jest tutaj, jeżeli jakiś kiniarz czy ktoś od festiwali nas słucha, to zachęcam bardzo do organizowania.
0: No właśnie, czyli jesteś gotowy też ruszyć w trasę.
1: Zdecydowanie.
0: To rzeczywiście ten apel możemy ogłosić i rzeczywiście tutaj być może zainteresowani się znajdą. Ja ci mogę powiedzieć, że jest plan takiego cyklu właśnie o queerowym kinie, który być może będę współorganizować, więc już jakiś tam plan jest. Jeśli się to uda, to będzie się zaczynać od lat 90., bo właśnie mi się też wydaje, że rzeczywiście tutaj dużo to może przesada, ale jakby to kino PRL-u już jest w jakimś sensie opracowane, natomiast już tutaj od lat 90. minęło mnóstwo czasu i też obserwuję to, że rzeczy, które dla mnie są naturalne, bo po prostu je pamiętam i żyłem wtedy, chodziłem do kina i obserwowałem na bieżąco, no już po prostu są zapominane, nieznane, dla młodszego pokolenia są kompletnie niekojarzone. To jest też tak, no, że wiadomo, że zawsze z tego kina tylko kilka tytułów może przetrwać w potocznej świadomości i potocznej wiedzy. Reszta gdzieś w mrokach niepamięci i właśnie potrzeba takich cyklów, żeby je wyciągnąć, przypomnieć, dać im może czasami drugie czy trzecie życie.
1: Ja ostatnio ze zdziwieniem odkryłem istnienie filmu Człowiek z lat 90.
0: Tak, ja byłem na tym w kinie, to był rzeczywiście film, który miał być bardzo obrazoburczy i muszę ci powiedzieć, że wtedy, nie wiem ile miałem tam 16 lat, byłem rozczarowany, że on nie jest bardziej obrazoburczy i jakby że jeszcze bardziej się z tym dziedzictwem Wajdy, bo to jest film będący właściwie parodią Człowieka z marmuru i Człowieka z żelaza, z Agatą Kuleszą w roli głównej, która zastępuje jakby tą postać Agnieszki w wykonaniu Krystyny Jandy. I wtedy myślałem, że to będzie jeszcze bardziej wywrotowe, jeszcze ostrzejsze, ale się okazuje, że to już nawet takie, jak na tamte czasy, to już było dużo. Także podsumowując, kino niejawne, queerowe kody PRL-u od najbliższej środy w Kinotece, cały czerwiec Daniel będzie Państwu prezentować kolejne cztery tytuły. Bardzo serdecznie zapraszamy. A my przechodzimy do kolejnego tematu, czyli do Cannes, które zakończyło się tydzień temu i o którym no to jest najważniejszy festiwal kina na świecie i o którym oczywiście w polskich mediach bardzo dużo się mówiło, ale mówiło się przede wszystkim w kontekście Pawła Pawlikowskiego, jego filmu Ojczyzna i nagród przewidywanych dla tego tytułu, które już tutaj oczywiście były nawet pewność, plany, że tutaj właśnie polski reżyser otrzyma Złotą Palmę. To się nie udało. Ostatecznie skończyło się na nagrodzie za reżyserię, ale
1: czyli
0: także
1: też
0: wspaniała gratulacje, ale w kontekście właśnie w kontekście Ojczyzny trochę niezauważone przeszły inne filmy, także nagrodzone, w tym także queerowe, czyli właśnie porozmawiajmy o tych queerowych wątkach.
1: Tak. Jeszcze na sekundę chciałbym się zatrzymać przy Pawlikowskim, bo to jest bardzo ciekawe, że to jest film Ojczyzna, jest właśnie opowieścią o nobliście Tomasie Manie, którego zresztą dzisiaj już wspominaliśmy dwa razy. Pisarzu Śmierć w Wenecji między innymi.
0: No i zresztą tam występują, pojawia się kwestia jego dzieci.
1: Tak, to jest road trip movie. On ze swoją córką Eriką przemierza podzielone Niemcy. I
0: także
1: Erika
0: queerową
1: też była
0: osobą.
1: Też była queerowa, w ogóle trójka jego dzieci była queerowa.
0: I Klaus Mann to jest jego syn, to jest autor tej powieści, która stała, która dała początek Mefisto, ten słynny film Istvana Szabo z Klaus Maria Brandauerem, to jest właśnie pierwowzór literacki, to jest właśnie Klaus Mann.
1: No tak, ja to właśnie chciałem zaznaczyć, że wszystkie tropy wskazują, że Ojczyzna Pawlikowskiego nie jest w żaden sposób queerowym filmem, że nie porusza tej tożsamości.
0: Nic nie mówi.
1: My jeszcze nie widzieliśmy.
0: Mimo, że tam rzeczywiście mnóstwo tych postaci się pojawia.
1: Tak, ale ja to...
0: Potencjalnie queerowy.
1: Raczej pewnie to Pawlikowskiemu wybaczymy, jak zobaczymy, a ja chcę jeszcze przypomnieć...
0: Nie będziemy mieli wyjścia.
1: Ja przypomnę jeszcze, że Pawlikowski jest odpowiedzialny za film Lato Miłości z 2004 o romansie dwóch nastolatek. I że to był start kariery takiej aktorki jak Emily Blunt, o której pewnie większość tutaj
0: kojarzy. Teraz...
1: To właśnie ona zaczynała jako nastoletnia lesbijka u Pawlikowskiego.
0: W wielkim hicie obecnie Diabeł ubiera się u Prady 2.
1: Tak.
0: To są właśnie te początki. No ale też powiedzmy, że jest to film mało znany i w Polsce właściwie nawet teraz, kiedy przy okazji Ojczyzny i tego sukcesu w Cannes pojawiają się takie rodzaje przeglądów jego filmów, gdzie przypomina się jego starsze filmy, no to to są tylko te filmy Ida, Zimna Wojna,
1: tak.
0: A już tam dalej się nie sięga.
1: Dlatego chciałem właśnie go wspomnieć, no ale przede wszystkim wspomnijmy o pozostałych nagrodzonych za reżyserię.
0: No właśnie, ponieważ
1: w tym roku...
0: Ex aequo.
1: Tak, nagrodę za reżyserię ex aequo Pawlikowski, jedną dostał Pawlikowski, a drugą dostał duet, hiszpański duet Javier Calvo i Javier Ambrosi, znani w Hiszpanii jako właśnie Los Javis,

0: widzi, ma wizję Boga i ten Bóg widzi go w tej wizjach, on śpiewa piosenki Whitney Houston. I to był ich start kariery, to zaczęło się na scenie, później zrobili z tego film i co jest ciekawe właśnie filmowo, to oni zrobili tylko dwa filmy, temu La Llamada i teraz drugi, La Bola Negra, o której zaraz, czym jest ten obecny film. Dwa filmy pełnometrażowe. A poza tym, co zrobili? Poza tym robili dużo telewizji i na przykład mój ukochany ich serial telewizyjny to jest Veneno. To jest serial biograficzny o pierwszej hiszpańskiej transcelebrytce, który był wielkim hitem w Hiszpanii. W Polsce jest dostępny na streamingu, niestety mało kto się nim zainteresował, a bardzo warto, bo ja trochę podchodziłem do niego jak do jeża. Słyszałem te właśnie zachwyty dochodzące z Hiszpanii i później też z USA, ale no kolejny film biograficzny o transowej celebrytce, która tutaj zaczyna jako pracownica seksualna w Hiszpanii.
1: Tak, tego było dużo.
0: A on naprawdę jakoś potrafi wziąć ten temat i robi z tym coś ciekawego, świeżego. Pokazuje te trans kobiety jako takie z wielkim powerem, z taką energią wręcz gwiazd rock and rolla. Więc to jest naprawdę być może mój ulubiony serial biograficzny w tej kategorii. A też jeżeli ktoś ogląda te wszystkie wersje RuPaula, to może kojarzyć panów z tego, że oni są stałymi jurorami w hiszpańskiej edycji Drag Race'u.
1: Mm-hmm.
0: Więc
1: czyli
0: oni
1: rzeczywiście
0: są porozrzucani po popkulturze hiszpańskiej.
1: Bardzo mocno osadzeni tutaj, jak mówisz, to nawet jakoś, nie wiem, Ryan Murphy mi jakoś się tutaj pojawił, jako być może oni jako rodzaj hiszpańskiego tak. odpowiednika.
0: No i powiedzmy w końcu o samym filmie teraz, z czym tak, oni przyjechali i z czym wygrali. Film nazywa się La Bola Negra, czyli z hiszpańskiego to jest Czarna Kula. To jest historia inspirowana poematem, opowiadaniem Lorki, który jest nieskończony, to ma tylko 4 strony, więc to jest taka tylko bardzo wstępna inspiracja. I to jest epicka historia 3 gejów, rozpisana na 3 płaszczyzny czasowe, 1932,
1: no
0: 1937, 2017. No i właśnie duet Los Javis mówi, że oni w końcu chcieli zobaczyć taki film, który jest takim wielkim, epickim romansem, taką w końcu historią, która nie jest jakimś właśnie chowaniem się, czy opowiadaniem, jak nam jest ciężko i smutno, tylko takim wielkim, rozbuchanym, epickim filmem. On trwa mocno ponad 2 godziny. Widziałem porównania w recenzjach na przykład do Angielskiego Pacjenta, czy takiego innego wielkiego, epickiego romansu.
1: Z lat 90. już tak. Chyba też trochę zapomnianego.
0: W epizodach pojawia się Penelope Cruz. I pojawia w Penelope Cruz ma chyba epizod, ale większy, a taki malutki epizod ma też Glenn Close.
1: No i to jest coś, to jest rzeczywiście coś, to jest, brzmi absolutnie wspaniale.
0: Wiemy już, że film ma dystrybucję w Polsce, więc kiedyś z tą dystrybucją skan to bywa różnie, czasami szybko te filmy spadają, czasami trzeba czekać rok, ale kiedyś on dotrze do naszych polskich kin i ja bardzo czekam na to.
1: Tak, i to jest chyba ten najważniejszy queerowy wątek, jeśli mówimy o festiwalu w Cannes, który to też trzeba dodać, ma też swoją queerową nagrodę, queerową palmę.
0: Tak, queerową palmę i queerową palmę w tym roku dostał film, który nazywa się Teenage Sex and Death at Camp Miasma, czyli nastoletni seks i śmierć na obozie Miasma. I to jest kolejny film w reżyserii Jane Schoenbrunn, którą mogą państwo kojarzyć z takiego horroru transowego w blasku ekranu.
1: Znowu horror.
0: I to też to był taki bardzo oczekiwany film, bo ten w blasku ekranu film właśnie podbił festiwale i był świetnie oceniany na całym świecie. No i tutaj wygląda to, że Jane Schoenbrunn kolejnym filmem też dowiozła. I to jest trochę satyra na slasher, satyra na horror, która sama też jest horrorem. Historia jest taka, że kręcona jest jakaś 4., 5. czy 6. część jakiejś kolejnej serii.
1: Czyli jakby jakiegoś krzyku.
0: Tak. I do głównej roli wraca gwiazda tej pierwszej części, czyli tak jak też się zdarzało na przykład z serią Halloween, Jamie Lee Curtis, czy z wieloma innymi tymi franczyzami horrorowymi. Tą gwiazdę gra Gillian Anderson. A tą nową edycję tego filmu, tą kolejną część w tej serii reżyseruje młoda, zdolna reżyserka, którą gra Hannah Einbinder. Mogę wam państwo kojarzyć z

0: serialu Hacks, który właśnie się skończył, wielki sukces, to ona tam też gra. No i właśnie Gillian Anderson i Hannah Einbinder. Jakiś romans ma? Chyba mają jakiś romans, jakieś napięcie na pewno, coś się dzieje. Na pewno też na tym planie zaczyna dochodzić do jakiejś śmierci. Brzmi to, że tu się dzieje dużo, dużo rzeczy naraz i podobno jest cudowne, więc ja też na ten film bardzo czekam. I o czym tu jeszcze wspomnieć?
1: No ja mogę wspomnieć o wspaniałej diwie gejowskiej, czyli Alexis Dynastii, czyli Joan Collins, która podbiła wszystkich właściwie samym swoim pojawieniem się w Cannes i pokazaniem, jak fantastycznie wygląda i fantastycznie funkcjonuje. Joan Collins, która kilka dni później po swoim wielkim występie w Cannes skończyła 93 lata.
0: Ona z jakimś filmem przyjechała w sumie? Czy ona była tylko gościnią?
1: Właściwie tego nie wiem. I mam wrażenie, że zupełnie tych informacji brakowało. Kolejną gwiazdą, która też fantastycznie została przyjęta, była Jane Fonda. Też absolutnie wielka gwiazda. A teraz jak mówimy o tych takich seniorach, no to mi od razu się przypominają polscy wiekowi nasi wspaniałe osoby i 27 maja taką osobą polską jest Jerzy Nasierowski, który też skończył 93 lata, także proszę Państwa, ten rocznik 1933 to był naprawdę fantastyczny rocznik, skoro wydał takie postacie jak John Collins i Jerzy Nasierowski. Czy chcesz jeszcze coś dodać?
0: Tak, ja chcę jeszcze wspomnieć, na pewno jeszcze w przypadku Queerowej Palmy nagrodę w tym roku po raz pierwszy jury zdecydowało się dać specjalną nagrodę za odkrycie i ta nagroda powędrowała do francuskiego Flesh and Fuel, czyli ciało i paliwo, przetłumaczone dosłownie, i to jest romans między tirowcami, między francuskim tirowcem a polskim tirowcem. Etienne i Bartosz. Bartosz jest grany przez Juliana Świerzewskiego. Podobno istotna część filmu dzieje się w Warszawie. I ten film też już jest w dystrybucji w Polsce, więc to też ważna
1: informacja.
0: Bardzo dobrze przyjęty, więc też na niego czekam. Jeszcze tak szybko chciałem wspomnieć samego konkursu głównego, że mieliśmy w tym roku sporo takich starych mistrzów, którzy wrócili i te wszystkie ich filmy były raczej nieźle przyjęte, czyli jest...
1: Między innymi Almodóvar.
0: Nowy Almodóvar, który już ogłoszony, że u nas w Polsce 28 sierpnia. Ira Sachs wrócił z musicalem o aktorze w Nowym Jorku w czasach AIDS, The Man I Love. Tutaj też są niektóre opinie pozytywne. Jest Lucas Daunt, czyli wcześniej odpowiedzialny za Girl i za Blisko, który wrócił też znowu z romansem dwóch żołnierzy w trakcie I wojny światowej. Ale właśnie tym bardziej z tych wszystkich filmów, La Bola Negra, Los Javis się wybiła, że tam były takie opinie, że w tym konkursie jeszcze nie ma rewelacji i nagle ci Los Javis, którzy podejrzewam, że mało kto ich kojarzy, bo jak ktoś nie ogląda RuPaula, jak ktoś nie siedzi w tym queerowym świecie.
1: No siłą rzeczy też ta kultura hiszpańska nie dociera tak w Polsce.
0: No tak, to jest dosłownie fabuła pełnometrażowa ich dopiero druga, tak. Ktoś nie siedzi w hiszpańskich serialach,
1: ktoś
0: nie
1: filmów, znał. Które wchodzą w Polsce hiszpańskich, to można policzyć na palcach jednej ręki, tak naprawdę rocznie.
0: To był film pokazywany pod koniec festiwalu i właśnie od razu wszyscy odetchani z ulgą, że jest jakieś objawienie na tym festiwalu.
1: Tak, więc to było o Cannes, a teraz jeszcze mamy dosłownie parę minutek, to możemy powiedzieć o festiwalu w Krakowie, bo dzisiaj na tym festiwalu filmów dokumentalnych i krótkometrażowych będzie pokazywany film Pieśń o nocy Oskara Sadowskiego. To jest krótki metraż, 30-minutówka. Nie mogę za bardzo opisywać treści, ale ona jest bardzo, bardzo gejowska. Jest to opowieść o dojrzałym małżeństwie z długim stażem, starszym mężczyźnie, jego gra Olgierd Łukaszewicz, razem z żoną, którą gra Ewa Skibińska. coś się wydarza w ich życiu. Pojawia się młody chłopak, Hubert Miłkowski gra, gra tą rolę. I więcej właśnie nie mogę powiedzieć, ale, ale dużo się tam dzieje. To jest, mimo że to jest rzeczywiście krótki film, jestem bardzo ciekawy, jak on zostanie, zostanie przyjęty. Obsada, obsada wspaniała, to jest debiut Oskara Sadowskiego, reżysera, który do tej pory reżyserował w teatrze. I no i już, już wiadomo, że będzie też pokaz warszawski, na który bardzo, bardzo, bardzo się cieszymy i czekamy w kinie, jeśli się nie mylę, w kinie Kultura 18 czerwca. Nie wiem, nie wiem, czy to będzie pokaz, pokaz otwarty, czy...
0: Ja tu mam takie informacje. 3 czerwca jeszcze pokaz w Krakowie w kinie Mikro.
1: Razem z twórcami.
0: Spotkanie z obsadą. 18 czerwca w kinie Kultura, czyli w Warszawie o godzinie 19. Natomiast film będzie też dostępny w edycji internetowej festiwalu od 5 czerwca. Czyli jak ktoś nie jest w Krakowie, jak ktoś nie jest w Warszawie, to też ma szansę obejrzeć.
1: No i tym właściwie optymistycznym bardzo akcentem, że jest też nowe polskie kino queerowe, nie tylko, nie, nie tylko to sprzed lat, które oczywiście warto odkrywać i nie tylko to, to, to skan, ale zagraniczne, to, to właśnie pojawiają się także, także nowe polskie produkcje, a my oczywiście zapraszamy na kino niejawne, queerowe kody PRL-u przez cały czerwiec.
0: Każda świata czerwca w Kinotece w Pałacu Kultury. Zapraszam serdecznie.
1: Daniel Okleśniński, pomysłodawca i no i prowadzący wszystkich czterech spotkań. Bardzo, bardzo się cieszę i bardzo, bardzo ci gratuluję. Fantastyczny pomysł. A my się żegnamy. To była audycja Lepiej późno niż wcale. I mam nadzieję, że nic się nie zmieni i w przyszłym tygodniu już z Mariuszem Kurcem także my będziemy i opowiemy Państwu i zapowiemy tegoroczną Paradę Równości i wydarzenia, które będą jej towarzyszyć. W jakimś sensie twój cykl to także tak, cykl tak, towarzyszący paradzie i temu, co się wokół niej będzie działo. A dzisiaj już dziękuję bardzo. Ja się nazywam Krzysztof Tomasik. Dobranoc.
0: Dobranoc.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Wojskowy samolot poleci do Chin, ma sprowadzić do kraju chorą Polkę. Kruszy się narracja prawicy o tym, że polski sejf ma wesprzeć niemiecki przemysł. Centralizacja systemu rejestracji mogłaby usprawnić rekrutację na studia. Minęła 22. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Polska wyśle specjalny samolot do Chin, który ma przetransportować do kraju kobietę przebywającą w śpiączce w szpitalu w Pekinie. Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że na pokładzie będzie wojskowy zespół medyczny, który ma zrobić wszystko, by pacjentka bezpiecznie trafiła do szpitala w Polsce. 24-latka z Wałbrzycha, która studiowała w Pekinie, trafiła tam do szpitala. Stan kobiety zaczął się gwałtownie pogarszać, a lekarze zdiagnozowali u niej agresywny nowotwór. 3 dni, 62 umowy, 120 miliardów złotych dla polskich zakładów. Rząd chwali się kontraktami, które są finalizowane z unijnego programu SAFE. Polska otrzyma blisko 190 miliardów złotych nisko oprocentowanych pożyczek na zakup uzbrojenia i inwestycje w przemysł obronny. Tym samym, zdaniem polityków koalicji, upada narracja prezydenta i prawicowej opozycji o tym, że większość z tych pieniędzy miało rzekomo trafić do niemieckich firm. Wawrzyniec Zakrzewski.
4: Prezydent, PiS i Konfederacja straszy, a teraz, gdy jest oczywiste, że to bzdura, to zmieniają swoją opowieść. Zauważają Robert Kropiwnicki z KO i europoseł Lewicy Robert Biedroń.
5: Nawrocki naprawdę został z tymi swoimi wpisami, z tym straszeniem, jak Himmelsbach z angielskim.
6: Tacy są politycy. I ci politycy leżą dzisiaj na łopatkach. Pieniądze idą w Polskę, środki są w ekspresowym tempie kontraktowane i wcale nie z Niemcami, tylko z polskimi firmami.
4: A gdy pytam posła PiSu Marcina Horałę o słowa prezesa Jarosława Kaczyńskiego o sejf, który stwierdził, że proponowana jest nam Polska pod niemieckim butem, polityk ucieka od odpowiedzi i wskazuje na inne mankamenty unijnego programu.
7: Powinniśmy decydować o kierunkach modernizacji sił zbrojnych i zakupach według potrzeb naszej armii, a nie według tego, co nam ktoś z zewnątrz powie, co możemy kupić, a czego nie możemy kupić.
4: Tyle tylko, że listę zakupów, którą Polska musiała przedstawić Brukseli przed przyznaniem pożyczki, przygotowali dowódcy Wojska Polskiego, którzy nazwali SAFE game changerem. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
3: Wykładowcy z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego apelują do Ministerstwa Nauki, by zmienić warunki rekrutacji na kierunki medyczne. Liczbę miejsc wyznacza odgórnie Ministerstwo Zdrowia, a to oznacza, że konkurencja jest duża. Przyszli studenci na wszelki wypadek rejestrują się w kilku miejscach jednocześnie, a to sprawia, że na końcu rekrutacji cenne miejsca zostają co roku zmarnowane. Ben O'Connor.
8: By rozwiązać problem, profesor Longin Niemczyk z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego proponuje centralizację systemu rejestracji.
9: Dobrą alternatywą byłaby ogólnopolska rekrutacja na wszystkie studia w Polsce. Kandydaci zapisują się na studia, ustawiają sobie kierunki, na których chcieliby studiować i szkoły, w których chcieliby studiować. Uczelnie miałyby wypełnione limity, a kandydaci dostawaliby się po prostu na wymarzone studia.
8: Prowadzimy rozmowy wokół proponowanych zmian, mówi wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Marek Gzik.
10: Taki system byłby jakimś rozwiązaniem. To jest też duża inwestycja. No i do tego oczywiście musielibyśmy do tego systemu wpiąć wszystkie uczelnie.
8: Ministerstwo przyznaje, że problem pustych miejsc przy rejestracji dotyczy wszystkich kierunków studiów. Benedykt O'Connor, TOK FM.
3: Koniec z modą na idealne, katalogowe i niewymagające place zabaw. Polski Związek Firm Deweloperskich stworzył poradnik dla architektów, budowniczych i twórców przestrzeni wspólnych przy blokach i osiedlach. Jego autorzy zachęcają do tego, by na placach zabaw budować wyższe zjeżdżalnie, tworzyć przeszkody, które zmuszają do wysiłku i wymagają fizycznej zręczności. Szymon Kępka.
11: Modelowy plac zabaw powinien być blisko zieleni, pozwalać także na kontakt z wodą i błotem, mówi Sylwia Ziemacka z Fundacji Share the Care.
12: To nie wszystko musi być takie wymuskane i idealne, bo krzaki, jak podkreślają eksperci, też są fajni, bo można się w nich schować. Stworzenie przestrzeni, która daje możliwość nieoczywistego scenariusza zabawy.
11: Dzisiaj deweloperzy w Polsce mają obowiązek budowania placów zabaw, jeśli inwestycja jest przeznaczona dla rodzin z dziećmi. Nie ma jednak twardych wskazań, co na takim minimum 50-metrowym placu zabaw ma się znaleźć. Dlatego choćby tylko w Warszawie nie brakuje architektonicznych potworów, na przykład z ogrodzoną huśtawką albo samotną trampoliną na pustym placu. Dlaczego więc deweloper miałby zbudować jakościowy plac zabaw?
12: Jakość życia dla mieszkańców i to, co oni mają jakby w ramach tych przestrzeni wspólnych, to jest coś, co służy i społeczności, ale na koniec daje wartość dodaną też dla inwestora.
11: Poradnik o budowaniu placów zabaw jest darmowy i dostępny w sieci. Szymon Kępka, TOK FM.
3: Bydgoszczanie w końcu będą mogli korzystać z miejskich rowerów. System nie działał od jesieni ubiegłego roku, bo przez wiele miesięcy miasto nie udało się podpisać nowego czteroletniego kontraktu. Bydgoski rower aglomeracyjny w nowej odsłonie ma ruszyć 1 sierpnia, zapowiada dyrektor Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej Wojciech Nalazek.
13: Procedura przetargowa się bardzo przedłużyła, natomiast mamy szczęśliwy finał. Podpisałem umowę z konsorcjum Orange Rowi. Rowery są już przygotowane. W tej chwili trwa uzgadnianie ostatecznej kolorystyki, estetyki tego roweru z Plastykiem Miejskim oraz Radą do spraw Estetyki.
3: Nowy system to 560 rowerów standardowych oraz 140 ze wspomaganiem elektrycznym, a także 70 stacji, w tym 11 nowych. Najważniejsza zmiana dla użytkowników to brak konieczności wpinania i wypinania rowerów, bo jednoślady będą miały mechanizmy blokowania oraz system GPS. Poniedziałek z deszczem prawie w całym kraju, wyjątkiem będzie północny zachód. 19 stopni pokażą termometry w Gdańsku, 20 w Olsztynie i Bydgoszczy, 22 w Warszawie i Poznaniu.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
14: Dobry wieczór, to jest audycja Dobra Terapia. Przy mikrofonie Zuzanna Piechowicz. Dziś wyjątkowo bez doktora Armena Machakiana, ale usłyszą go Państwo już za tydzień, ale jest ze mną gościni Justyna Dąbrowska. Dzień dobry.
15: Dzień dobry, dobry wieczór.
14: Psychoterapeutka, prowadzi szkołę psychologicznej pomocy okołoporodowej w Laboratorium Psychoedukacji i też jesteś autorką wielu książek. O wielu tutaj opowiadałaś i tutaj w Dobrej Terapii, ale też w audycjach Tomka Stawiszyńskiego i w innych audycjach, więc zachęcam Państwa na stronie TOK.fm. Można znaleźć te wszystkie rozmowy, ale dziś wyjątkowo nie porozmawiamy o twojej książce. Porozmawiamy właśnie o tej opiece okołoporodowej i o tym, czego potrzebują kobiety i mężczyźni, bo jak ustalałyśmy w ogóle temat tej rozmowy, to powiedziałeś, że przecież to jeszcze nie są rodzice właśnie w tym wyjątkowym momencie przy porodzie. I to jest też pytanie do państwa. Czego państwo jako ci, te osoby, które dopiero tymi rodzicami się stawali, potrzebowaliście przy porodzie. 22 44 44 0 44 to telefon do studia, 22 44 44 0 44 i zachęcamy do telefonowania, czego potrzebowaliście podczas porodu, kiedy to wy byliście tymi dorosłymi. Powiedz mi, jakie jest twoim zdaniem takie największe przeoczenie, których jest pewnie bardzo dużo w kontekście wsparcia właśnie tych dwóch najważniejszych osób w trakcie porodu?
15: Najpierw się przywitam.
14: A, przepraszam.
15: Bardzo dziękuję ci za zaproszenie. Jest to, jak wiesz, bardzo ważny dla mnie temat i bardzo dziękuję, że stworzyłaś taką sposobność, żebyśmy mogły o tym porozmawiać. Ja bym może zaczęła od drugiej strony, to znaczy ja bym zaczęła od tego, co tworzy poczucie bezpieczeństwa w porodzie, bo od tego przejdziemy potem do tych trudniejszych doświadczeń. No bo rzeczywiście wydaje mi się, że kluczowe jest stworzenie poczucia bezpieczeństwa dla tych osób, głównie dla kobiety, która rodzi swoje dziecko, ale także dla osoby towarzyszącej, bo my jesteśmy w tej chwili świadkami, świadkiniami jakiejś niezwykłej rewolucji, która polega na tym, że na salę porodową wszedł mężczyzna, partner czy mąż kobiety, która rodzi swoje dziecko. I o ile do tej pory w historii ludzkości, z tego co wiem, to w tej sytuacji porodowej brały udział różne kobiety, no najczęściej to były kobiety, które już rodziły, więc mogły dawać to oparcie, bazując na swoim jakimś doświadczeniu, to jednak nigdy do tej pory nie było tam mężczyzn, którzy dziś są postawieni w roli osoby towarzyszącej, która ma właśnie udzielać wsparcia. I ja od pewnego czasu się zastanawiam nad tym właśnie, jak to jest dla tych mężczyzn. To znaczy, jakie my im mogłybyśmy dać wsparcie jako osoby, które się zajmują opieką okołoporodową, po to, żeby oni z kolei mogli być wsparciem dla tych kobiet. Bo wydaje mi się, że oni dosyć jednak w cieniu pozostają całego tego procesu, a jeśli dostają jakąś pomoc, no jest taka bardzo techniczna, organizacyjna, to będzie pan liczył oddechy, to będzie pan tu masował, to będzie pan uciskał żonę, plecy będzie pan uciskał, prawda? To jest takie techniczne i organizacyjne, natomiast właściwie mało się poświęca uwagi temu, że to jest też jakieś przeżycie emocjonalne dla mężczyzny. I teraz my, jak tu sobie siedzimy, jak przedtem rozmawiałyśmy, my mamy skąd czerpać, bo my możemy znaleźć jakieś inne kobiety, które miały dobre doświadczenie porodowe. Niektóre z nas mogą nawet się dostać taki prezent od matki, prawda, która miała dobre doświadczenie. O tym możemy rozmawiać w kręgach kobiecych. Słuchaj, jak się mogę przygotować, jak to będzie. Mężczyzna nie może pójść do swojego ojca i go zapytać: tato, ale jak ty sobie poradziłeś z tym? Ale czy ty też się taki czułeś, tak się bałeś? Albo czy też się czułeś taki bezradny? No bo ojciec spojrzy na niego i powie: stary, no w ogóle ja się w żaden sposób nie czułem, bo mnie tam nie było. Dopiero pomału wchodzą na sale porodowe dzisiaj mężczyźni jako osoby towarzyszące, których ojcowie byli przy ich narodzinach, czyli byli bardziej, nieco bardziej zaangażowani w tę opiekę, taką bardzo wczesną. No ale jednak wciąż to są wyjątki. Większość mężczyzn, którzy się dziś pojawiają jako wsparcie swoich ukochanych kobiet, to są mężczyźni, którzy nie mają skąd w zasadzie wziąć tego, nie mają skąd wziąć tego doświadczenia. To jest coś, w czym absolutnie pierwszy raz biorą udział. I oni wchodzą na tę salę porodową ze swoimi uczuciami. I tak jak znam badania, nie ma tych badań jakoś bardzo dużo, nie ma polskich badań, są badania nowozelandzkie, są badania z Australii. Takim dominującym uczuciem utrudniającym bycie przy swojej ukochanej kobiecie w tym doświadczeniu jest poczucie bezradności. Nie wiem, co mam zrobić, żeby jej ulżyć. Widzę, że jest jej ciężko. Kolejne skurcze są coraz bardziej bolesne, a ja bym chciał, żeby ona przez to przeszła jakoś jak najłagodniej. I nie wiem, co mam zrobić.
14: Jak to wydarzenie porodu, ten moment, wpływa na zdrowie psychiczne mężczyzn?
15: Bardzo różnie. Z tego, co wiem, a bardzo mnie w ogóle ten temat ostatnio ciekawi, bo właśnie myślę sobie, że to jest jakaś rewolucja i że po prostu na naszych oczach się dzieje coś niezwykłego. Bardzo dużo zależy od emocjonalnego przygotowania mężczyzny do tej sytuacji. I zobacz, w ogóle jak zaczynam o tym mówić, to już się trochę niepokoję, co na to powiedzą nasi słuchacze, a właściwie słuchaczki. No bo często słyszę takie głosy od kobiet, no jak to? No dlaczego mam się jeszcze nim zajmować? To ja będę rodzić, to przez moje drogi rodne to dziecko musi wyjść na świat, to ja będę się wysilać, to ja muszę odbyć tę pracę. I to wszystko zgoda oczywiście. Natomiast, on też, jeśli on chce tam być obecny, on też musi być jakoś przygotowany. Z badań, które znam, wynika, że dużo zależy od tego emocjonalnego przygotowania. Jeżeli on się czuł emocjonalnie przygotowany, na przykład wiedział, ktoś usiadł z nim, położna powiedzmy, i usiadła z nim i powiedziała, słuchaj, to będzie wyglądało tak, najpierw to będzie tak i tak i tak, bo ta macica się musi otworzyć, bo się musi otworzyć, te wrota na świat się muszą otworzyć i to będzie to rozwieranie i te skurcze będą tak wyglądać. A potem przyjdzie ten słynny 8 centymetr, ona może na ciebie fukać, ona może się nagle zrobić jakaś taka zupełnie nieobecna, jakby na innej planecie. To się nie przejmuj, bo tak po prostu kobiety mają, to jest, im się czasem wydaje, że umierają, a potem przychodzi faza parcia, tego aktywnego porodu. I wtedy słuchaj, no wtedy ona na przykład może właśnie chcieć od ciebie o wiele większej aktywności. Jeżeli położna poświęci trochę czasu i z mężczyzną po tym porozmawia i powie mu, co on może też przeżywać, jak on się może w tym odnajdywać, złapią jakiś kontakt, jakąś namiastkę przynajmniej więzi, to się okazuje, że jemu jest łatwiej przez to przejść, bo on wie, że to, co się dzieje, jest jakoś naturalne i zrozumiałe. To, co zgłaszają bardzo często mężczyźni obecni przy porodzie, to jest, że ja nie wiedziałem, czy to tak ma wyglądać. Ja nie wiedziałem, czy to jest normalne. Ja nie wiedziałem, czy nie dzieje się coś strasznego. Nikt ze mną nie rozmawiał. Nikt mi nie udzielał żadnych informacji. Byłem tam tylko jako dodatek. No i teraz, wiesz, znowu w zależności od tego, na kogo trafi, jedni mają mocniejszą strukturę, inni mają delikatniejszą strukturę, jedni mają za sobą jakieś trudne doświadczenia z przeszłości. Może to owocować różnymi, prawda, scenariuszami, ale tak jak znowu widać w badaniach, ale też widzę w swojej praktyce klinicznej to zjawisko, ponieważ mężczyźni weszli w ten obszar też wczesnej opieki, zajmowania się maleńkimi dziećmi, to okazuje się, że coraz większa liczba mężczyzn zaczyna mieć też jakieś kłopoty emocjonalne. I z tych kłopotów na pierwszy plan się wysuwają zaburzenia lękowe. Właśnie nie tyle depresyjne, wiesz, takie wycofanie, czy jakiś rodzaj takiego pozbawienia energii życiowej, pozbawienia przyjemności z życia, tylko właśnie zaburzenia lękowe, niepokój, bezsenność. Czasem objawy psychosomatyczne, jeżeli temu mężczyźnie jest jakoś trudno łapać kontakt ze sobą, rozumieć, co się z nim dzieje na poziomie emocjonalnym, no to się może zamieniać na objawy somatyczne, zresztą tak jak u każdego z nas i u mnie tak samo i u ciebie tak samo. Jeśli nie wyrażamy, nie nazywamy uczuć, to one się wyrażają po prostu poprzez ciało właśnie, poprzez jakieś bóle, czy problemy gastryczne, żołądkowe, czy bóle głowy, czy jakieś inne somatyczne kłopoty. Więc tak, cała paleta pewnie może się tam otworzyć różnych problemów. Chcę podkreślić, że nie jest prawdą, że przynajmniej nic takiego nie wynika z tych raportów, które czytałam, że mężczyźni jakoś masowo mdleją na przykład na salach porodowych. Absolutnie nie. Oczywiście są tacy mężczyźni, ale też są takie kobiety, które mają kłopot z patrzeniem na krew. To się nawet jakoś nazywa, w tej chwili nie pamiętam, jak to się nazywa. No to jeżeli ktoś taki trafi na salę porodową, może być mu bardzo trudno. No ale to też od tego jest rozmowa przedtem w parze między partnerami. Słuchaj, ale czy to na pewno jest dobry pomysł, żebyśmy razem rodzili? Może jednak zróbmy tak, że skoro ty się boisz na przykład, że zemdlejesz i będę miała z tobą kłopot, a nie będę mogła się zajmować swoim porodem, no to może jakoś inaczej to zorganizujmy. Więc tak, te omdlenia zdarzają się wyjątkowo rzadko i też coraz częściej się zdarza, że mężczyźni są zapraszani. Na przykład w Stanach jest taki trend, zapraszani do tego, żeby przyjmować dziecko na swoje ręce. Jak poszukasz wśród zdjęć porodowych, wśród tych takich konkursów na zdjęcia porodowe, te konkursy są dosyć popularne, poszukasz tam z ostatnich lat tych zdjęć, które wygrywały, to zobaczysz, że jest właśnie taka nowa propozycja dla mężczyzn, gdzie położna pokazuje mu, że on może to dziecko przyjąć, co dla mnie jest jakimś takim rozwiązaniem tego problemu, że mężczyzna mężczyzna, ponieważ sam nie ma tych skurczów, przez niego to dziecko nie przychodzi, chciałby działać, chciałby coś zrobić, no chciałby jakoś jej ulżyć. No i teraz przygotowanie go do tego, że to on będzie tą osobą przyjmującą dziecko, jest takim, wydaje mi się, pięknym właśnie rozwiązaniem, piękną propozycją, żeby jego energię zagospodarować. Zamiast, żeby on tam chodził, wiesz, i się denerwował, co ja mogę zrobić. To on wie, że on przyjmie to dziecko.
14: Czy te narracje, ja nie wiedziałem, czy tak miało być, czy to właśnie wszystko jest w porządku, czy to też się pojawia w opowieściach kobiet podczas porodu?
15: Oczywiście.
14: Czy jest tutaj taka wspólnota? Właśnie to tak to brzmi, nie? Że to nawet z twojej książki pamiętam, tak. Że właśnie...
15: No pamiętasz, tam wiele kobiet mówiło o czymś takim, że zaczynało się coś dziać i ona miała taką myśl, ojej, ja nie wiem, czy to jest normalne, że mnie tak boli na przykład, prawda? Pytała się położnej, czy pytała się kogoś z personelu medycznego, czy to jest normalnie, czy to dlatego, że mnie tak boli? I wtedy słyszała na przykład, a propos przekroczeń, pani jeszcze nie wie, co to jest poród i pani nie wie, jak może boleć. To w ogóle jest nic. Na przykład słyszała taki komunikat. No ale dobrze, ja się nie chcę koncentrować na jakimś narzekaniu. Natomiast tak rzeczywiście, ponieważ dzieci się rodzi coraz mniej i też coraz mniej z nas ma taką możliwość, żeby być przy czyimś porodzie, to my nie wiemy, dopóki nie urodzimy swojego pierwszego dziecka, to my nie wiemy, jak właściwie ten proces ma przebiegać, prawda? No bo skąd mamy wiedzieć? Ile widziałaś porodu, zanim urodziłaś swoje dziecko?
14: No w popkulturze widziałam wiele, ale poza żadnego.
15: Ale to te obrazy, które my znamy z popkultury, no to obie wiemy, że one niewiele mają wspólnego z rzeczywistością, że to są takie właśnie dramatyczne, nagłe, jakieś takie właśnie, czy histeryczne czasem scenariusze, które nie mają pokrycia w rzeczywistości. Kobiety mało wiedzą o tym, jak to wygląda, a znowu też bardzo dobrze wiemy, że im lepiej ona jest wprowadzona w to, jak wygląda ten poród, im lepiej ma to opowiedziane, to tym łatwiej jej będzie przez to przejść, ale tak naprawdę najbardziej decydujące jest, i znowu to potwierdzają badania, ale też to mówią te takie najbardziej doświadczone położne. W mojej książce mówi to wspaniała położna holenderska Beatrice Smulders. Ona mówi tak, pokaż mi, jaki masz poród, to ja ci powiem, jaki masz seks. Ona bardzo łączy te dwie sfery i mówi tak, jeśli kobieta lubi swoje ciało, jest z nim dobrze zaznajomiona, jeżeli zna siebie, zna swoją miednicę, schodzi tam i myślą, i uczuciami bez żadnego problemu, łatwiej jej będzie wejść w proces porodu, w ten żywioł porodu, bo nie boi się tych różnych doznań, które stamtąd płyną. I zna siebie i potrafi się też zanurzyć jakoś w taki żywioł porodu, mimo tego, że no też nie oszukujmy się, skurcze są bolesne i nie są takie przyjemne. Ale w porodzie zobaczysz coś takiego zupełnie niezwykłego, bo to jest ból, który cię otwiera, a nie zamyka. Zazwyczaj jak nas coś boli, to my się zaciskamy, prawda? Boli cię i nie chcesz, żeby cię bolało, więc się zaciskasz. Ból porodowy, skurcz porodowy boli, a jednocześnie powoduje, że się kobieta otwiera tam właśnie. Miednica się, kanał rodny się otwiera. Otwiera się, bo ona się czuje bezpiecznie. Trochę się też tak otwiera właśnie, jak się kobieta otwiera w seksie, jeżeli zna swoje ciało, jeśli je lubi, jeśli... Ten ból jej tak nie przeraża, nie zamraża. Więc jeśli pytasz właśnie, co może pomóc, no to taka dobra komitywa ze swoim ciałem kobiecym, ze swoją seksualnością.
14: To bardzo ciekawe, że mówisz o bezpieczeństwie, bo i w tej sytuacji porodu, i w sytuacji seksu to bezpieczeństwo jest przecież niezwykle ważne. Też taka zgoda na to, co się dzieje z moim ciałem. Tak?
15: Tak.
14: Czyli tutaj mamy oczywiście tę partnera lub partnerkę w sytuacji seksualnej, ale mamy też przecież cały personel medyczny. I jak mówimy o popkulturze, to wiem, że też cenisz serial Rozterki Fleischmana, gdzie mamy opis bardzo dojmujące sytuacji, w której kobieta nie zgodziła się na pewną interwencję medyczną i to miało dla niej dalekie skutki, jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne i w ogóle tę drogę macierzyństwa.
15: Kobieta w porodzie jest bardzo otwarta na to, co dobre. Może przyjąć to, co dobre od położnej, jak najwspanialszą opiekę i czasem pamięta to imię tej położnej do końca życia. I może też przyjąć to, co złe. To znaczy jest tak otwarta również na zranienie, podatna na zranienie i fizyczne, i psychiczne. No bo trudno sobie wyobrazić sytuację, w której jesteśmy bardziej właśnie wystawione, prawda, na inaczej widok, inaczej działania, najbardziej intymną częścią naszego ciała. No i może się wtedy może się zadziać dużo dobrego, może ktoś nas przeprowadzić na drugi brzeg tej rzeki.
14: To jest tytuł książki, o której wspominałam też, żeby też mogli Państwo się do niej odnieść, przeprowadzać się na drugi brzeg. To jest właśnie książka o porodach.
15: Ktoś mnie może przeprowadzić na drugi brzeg jakiejś, no jednak dosyć rwącej rzeki, ale mogę się na tym kimś wesprzeć i ten ktoś mi powie, wszystko jest dobrze, pięknie rodzisz, naprawdę. Ja wiem, że jest ci trudno, ale za 2 godziny zobaczysz swoje dziecko. Albo może ktoś mi to przechodzenie bardzo utrudnić, bo uderzy właśnie w jakiś taki bardzo czuły punkt, a ja jestem otwarta i podatna na zranienie i się łatwo przestraszam i potrzebuję mieć tą drugą osobę, która jest spokojna, zrównoważona i mówi, wszystko jest w porządku, wiem, co robię. To pięknie, pięknie rodzi twoje ciało.
14: A jak nie jest tak, że wiem, co robię i dzieją się rzeczy trudne, bo rozumiem, że też w tej szkole, której prowadzisz, Szkole Psychologicznej Pomocy Okołoporodowej w Laboratorium Psychoedukacji, też przygotowujecie te osoby, które towarzyszą, tak? Dule, mm-hmm. lekarze, położne, no też mówimy położne, nie wiem, ilu jest położników.
15: Jest niewielu, ale są, tak.
14: To jest, jacyś są. Na to, jak wesprzeć i tę kobietę, i tego mężczyznę w sytuacji, która jest trudna, mm-hmm. która jest zagrożeniem.
15: Mówisz o sytuacji, kiedy pojawiają się komplikacje.
14: Komplikacje, tak, mm-hmm. że pojawiają się komplikacje, bo wiesz, teraz rozmawiamy o tych mm-hmm. porodach, w których rzeczywiście
15: Wszystko się toczy dobrze,
14: to jest mm-hmm. nowe, to jest trudne, ale takie ma mm-hmm. być. Ale nie zawsze
15: w tych takich porodach, które kobiety potem wspominają jako trudne, możemy oddzielić od siebie dwie sytuacje na początek. Jedna to jest taka, kiedy spada na nas zły los, kiedy zaczynają się dziać różne rzeczy, po prostu, które od nikogo nie zależą, coś się dzieje po prostu złego, trudnego. A inna sytuacja, kiedy to, co się dzieje złego i trudnego, jest wynikiem jakichś działań ludzkich. No i teraz myślę sobie tak, ja w tej szkole staram się, tam też wykładają różne osoby inne poza mną, różni znakomici specjaliści, specjalistki, staramy się minimalizować te sytuacje, w których cokolwiek by się złego stało z powodu czynnika ludzkiego, czyli chodzi o to, żeby udzielać informacji, żeby właśnie dbać o to, żeby było poczucie bezpieczeństwa, żeby uznawać podmiotowość kobiety, jej decyzyjność, to, że ona zna siebie, że ona, że można ją pytać, słuchaj, sprawdzać z nią, jak ty byś chciała, jak ty byś wolała. Jakoś być z nią w takim partnerskim dialogu w tym porodzie. Myślę, że to jest bardzo ważne i wciąż w Polsce nie tak znowu często spotykane. Czyli, że kobietę się traktuje nie jak taką, wiesz, infantylną osobę, która nie potrafi o sobie decydować, tylko jednak jako partnerkę w tym właśnie procesie porodowym. I to jest niezwykle ważne, żeby w kobiecie rodzącej i w tym mężczyźnie towarzyszącym zobaczyć partnerów tego procesu, tej sytuacji. A druga sytuacja to jest ta, kiedy spada zły los, zaczyna się dziać coś nieprzewidzianego. Zawsze się w porodzie coś może zacząć dziać nieprzewidzianego, trudnego. No i wtedy, tak mówią na przykład moje pacjentki, kluczowy jest dla nich tak zwany ludzki gest. To znaczy, żeby w tym zamieszaniu, na przykład okazuje się, że w trybie emergency musi być natychmiast cięcie cesarskie, ale mamy nadal kilkadziesiąt sekund pomiędzy decyzją a znalezieniem się na bloku operacyjnym, kiedy ktoś tej kobiecie po pierwsze może wziąć ją za rękę, a po drugie powiedzieć, wszystko będzie dobrze, albo jesteś w najlepszych możliwych rękach, albo takie rzeczy się zdarzają, byłam świadkiem tego 100 razy i zawsze to się dobrze kończyło. Cokolwiek takiego, co pokaże właśnie, że mamy do czynienia z człowiekiem. Kobiety to potem wspominają. Mówią, ale ktoś mnie złapał za rękę. Ale spojrzałam w oczy tej anestezjolożki i zobaczyłam człowieka. Ona się do mnie uśmiechała. Zapamiętam to do końca życia. Nawet jeżeli rzeczy się toczą niepomyślnie i na końcu jest jakieś dramatyczne wydarzenie, bo i tak się zdarza, kobiety i tak pamiętają ten ludzki gest.
14: Zadam ci teraz naiwne pytanie. I od razu uprzedzam, ale jak to jest możliwe? I dlaczego wciąż nie jest to oczywiste, że to jest tak ważny moment? I dlaczego wciąż trzeba przekonywać ludzi, którzy towarzyszą kobiecie, mężczyźnie i temu nowemu człowiekowi w tym trudnym momencie, że jednak są ludźmi i że to jest taki trudny moment? Bo myślę, ja wiem, że ty mówisz o rewolucji, a ja mam takie poczucie, że czytam o tym już od...
15: Że w kółko o tym mówimy.
14: I że w kółko o tym mówimy. I dlaczego? Jak ty to rozumiesz?
15: Myślę, że jest tak. Myślę, że możemy poszukać różnych odpowiedzi na to pytanie. Pierwsza, która przychodzi mi do głowy, to jest taka empatyczna odpowiedź. To znaczy, ja sobie myślę, że osoby, które pracują w ochronie zdrowia, osoby, które pracują na porodówkach, same nie są zaopiekowane przez system. To znaczy, organizatorzy tego systemu nie uważają, że istnieje coś takiego jak życie psychiczne. I myślę, że dopóki nie uznają, że istnieje życie psychiczne i że ono ma wpływ na to, w jaki sposób my pracujemy, na pewno w jaki sposób pracują osoby na salach porodowych, no to będziemy w kółko właśnie się kręcić wokół tego samego, czyli jak mamy położną, która sama sobie zapewniła jakieś wsparcie psychologiczne, czy umówiła się z koleżankami, że będą miały interwizję, że się odgadają z jakichś trudnych doświadczeń, to wtedy ta położna wejdzie do nas w sytuacji następnego porodu w lepszej kondycji. Natomiast to jest na niej w tej chwili, ponieważ nikt... A wiem, co mówię, bo ja próbowałam w czasach, kiedy byłam młodsza, próbowałam się proponować takie właśnie superwizje dla położnych na różnych oddziałach. I wiem, że się spotykałam właśnie z takim wzruszeniem ramion, ale w ogóle po co? Ze strony osób, które administrują służbą zdrowia, czy ochroną zdrowia dzisiaj się mówi. Dopóki my nie uznamy, że te osoby, które pracują na pierwszej linii, czyli właśnie położne, im się absolutnie należy opieka superwizyjna, wsparcie psychologiczne, ponieważ na przykład uczestniczą w sytuacjach bardzo trudnych, na przykład stracie okołoporodowej, dopóki my tego nie uznamy, no to nie dziwmy się, że one potem nadmiar tego swojego jakiegoś jednak poczucia nieszczęścia w sposób nieświadomy oddają kobietom na porodówkach, czyli ona idzie na przykład od jakiegoś dramatycznego wydarzenia porodowego do dobrego porodu i sobie myśli, no i kobieta, no i czego to? Ty wiesz, co przed chwilą tu się wydarzyło i czego ja byłam świadkiem, a ty tutaj ode mnie wymagasz, żebym ja się słuchała twojego planu porodowego. I jakoś to rozumiem. Wolałabym, żeby było inaczej, ale dlatego powiedziałam, że to jest taka interpretacja empatyczna i taka, no, życzliwa. Rozumiem ją, że położna może być przeciążona. Mam też jakąś inną interpretację, taką, że te położne są w jakichś strukturach szpitalnych, które są zorganizowane w sposób dosyć wciąż hierarchiczny i same mają mało podmiotową pozycję. To znaczy one są traktowane z góry, prawda, w sposób, nazwijmy to, no nie wiem, czy przemocowy, ale w każdym razie tak podlegają czyjejś władzy, niespecjalnie ktoś się liczy z ich zdaniem, no więc one potem robią to samo, prawda. Wobec na przykład swoich młodszych koleżanek położnych albo wobec kobiet rodzących i mężczyzn. I wtedy one realizują swoją taką postawę władzy. Oddają to, co dostały. Zamieniają bierne na aktywne. Czy to brzmi jakoś przekonująco?
14: Bardzo. Przypomina mi się moja rozmowa z Adamem Kejem, czyli autorem książki Będzie Bolało. Na podstawie tej książki powstał też serial BBC i on jest ginekologiem położnikiem, już teraz działa w ramach NHS, czyli takiego, można powiedzieć, NFZ-u brytyjskiego. I on mi tutaj mówił, sam opisując w kolejnej książce swój kryzys zdrowia psychicznego, bardzo dojmujący, również związany z tym, jak pracował jako lekarz, ale ginekolog, położnik właśnie w tych różnych trudnych sytuacjach, że w Wielkiej Brytanii są badania, one dotyczą lekarzy, tutaj szerzej rozmawiamy o pracownikach, o pracowniczkach też ochrony zdrowia, że raz na 3 tygodnie lekarz w Wielkiej Brytanii popełnia samobójstwo. Więc w związku właśnie z kryzysami zdrowia psychicznego, w związku właśnie z tym, jak małe jest wsparcie, jeżeli chodzi o opiekę psychologiczną, nie znam takich badań dotyczących Polski. Wiem, że badane są też też kwestię wypalenia zawodowego bardzo wśród osób pracujących w ochronie zdrowia, ale do tego krajobrazu też bym dodała taką rzecz, że z jakiegoś powodu uznajemy, że osoby, które pracują w ochronie zdrowia, nie dotyczy ich 8-godzinny dzień pracy na przykład.
16: No właśnie.
14: To jest jakaś taka rzecz, która jakoś nam się wyłącza, jeżeli chodzi o ochronę zdrowia.
16: Ja też jeszcze chcę wrócić, wiesz, do tej sali porodowej, bo myślę, że to jest jednak szczególna, tak, ja jak wiesz, mam obsesję na punkcie walki o dobre prawa kobiet w porodzie, więc dlatego też się na tym fiksuję, ale na sali porodowej jest w tym sensie szczególna sytuacja, że żeby prowadzić poród, trzeba wejść w relację z tą kobietą rodzącą. To nie może być, no nie wiem, wydaje mi się, że na przykład stomatolog dobrze może leczyć zęby i nie musi koniecznie być w relacji z osobą, której zęby leczy.
14: Trudno się wtedy też rozmawia, prawda?
16: No właśnie. A położna, żeby prowadzić tę kobietę na ten drugi brzeg, musi z nią wejść w relację. Jak wchodzimy z drugim człowiekiem w relację, no to uruchamiają się emocje siłą rzeczy, prawda? I te przyjemne, i te nieprzyjemne. Czyli to nie może być takie właśnie wyłącznie zadaniowe, to nie może być taki kontakt rzeczowy, to nie może być kontakt urzędniczy. Proszę teraz tutaj to zrobić, a tutaj proszę mi podpisać, a proszę siąść tutaj, proszę wstać, proszę usiąść. Nie, to musi się dziać w relacji. I teraz pytanie właśnie, czy osoby, które pracują w ochronie zdrowia na tym odcinku, mają przestrzeń, mają pojemność na te wszystkie emocje? Czy mogą wchodzić w relacje jak człowiek z człowiekiem? Bo do tego trzeba mieć zasoby.
14: I to jest pewnie też kwestia źródła problemu, ale rozumiem, że ta świadomość rośnie, bo zgłaszają się też położne.
16: Do tej naszej szkoły?
14: Do tej szkoły.
16: Tak, i dule się zgłaszają i nawet się zgłaszają.
14: No opowiedz jeszcze, kim jest dula.
16: Dula jest taką osobą właśnie towarzyszącą w porodzie, która nie ma za sobą szkolenia medycznego, nie ma wyższych studiów medycznych, ale ma za sobą przygotowanie psychologiczne do tego, żeby wspierać i kobietę, która staje się matką, i mężczyznę, który staje się ojcem. I po prostu towarzyszy tej rodzącej parze, dając jej takie wsparcie emocjonalne, wiedząc bardzo dobrze, jak przebiega fizjologia porodu. Ona może też tłumaczyć na przykład, tak, to właśnie to, co się dzieje teraz, to, że ty chcesz wszystkich tu pozabijać, albo że ci się wydaje, że umrzesz, to jest normalne, bo właśnie jest przyszedł ten 7 czy 8 centymetr rozwarcia, to wtedy tak puszcza właśnie, siada mobilizacja i wydaje ci się, że na nic nie masz siły. No to jest dula. Dula powie te rzeczy, bo ma więcej czasu niż położna, która musi w tym samym czasie się zająć wieloma rodzącymi. Czyli to jest taka, no, taka opiekunka porodu.
14: Wieloma rodzącymi, to ile to jest zwykle jednocześnie kobiet rodzących pod opieką takiej położnej?
16: Trudno powiedzieć. No, dzisiaj jesteśmy świadkami dyskusji o zachodzie położnej, prawda? I słyszymy, że są położne, które w ogóle nie przyjmują żadnych porodów i siedzą sobie i bimbają. Bardzo dużo zależy od tego, gdzie ta położna pracuje i ile porodów ma miejsce w danym szpitalu. Więc może być tak, że ona naprawdę nie wie, w co ma ręce włożyć, a może być tak, że jest jakaś spokojniejszy dyżur i może poświęcić więcej uwagi jednej kobiecie.
14: Bo wydaje mi się też to bardzo trudną sytuacją, kiedy pilnuje się kilku porodów.
16: Tak, też sądzę, że to jest trudna sytuacja.
14: Tak sobie wyobrażam, nie, to nie jest z praktyki, prawda? Ale tak, też daje kontekst temu, co mówisz. Powiedz mi, czego jeszcze potrzebuje ten kobieta, ta mężczyzna? Ja cały czas przypominam, mogą państwo do nas dzwonić, czego państwo potrzebowali w tym momencie, będąc tymi dorosłymi przy porodzie. 22 44 44 0 44 to telefon do studia. 22 44 44 0 44.
16: Potrzebują informacji, żeby po prostu chcą wiedzieć, co się dzieje, właśnie to, co mówiłaś, czy to jest normalne, czy to nie jest normalne, na jakim jesteśmy etapie takiego tłumaczenia, ponieważ, jak wspomniałyśmy, doświadczenie porodu nie jest nam znane. Nie odbywają się te porody przecież w domach i to nie jest tak, że jak dziewczynka dorasta, to już widziała 4 różne kobiety rodzące u niej w domu i w sąsiedztwie. Więc potrzebują informacji, potrzebują intymności, musi być wyrażona zgoda, jeżeli to jest na przykład jakiś ośrodek akademicki i studenci mieliby być przy porodzie, no to muszą się te osoby zgodzić na to, żeby tam ktoś przyszedł i obserwował. Mówiłyśmy o tym, że musi być poczucie bezpieczeństwa i teraz, no właśnie, my się też różnimy między sobą tym, co, komu, skąd kto bierze swoje poczucie bezpieczeństwa, bo dla jednej kobiety to będzie możliwość pełnej swobody, tego, żeby tam nikt jej nie wchodził do tego pokoju, niech ten partner sobie siedzi w kącie, ona najwyżej mu powie, czego ona potrzebuje i bardzo potrzebuje wyrodzić z położną i w ogóle się lepiej czuje w jakichś takich klimatach kobiecych, a inna kobieta będzie wolała opiekę bardziej paternalistyczną, będzie jej zależało na tym, żeby to było bardziej medyczne, bo bardziej ufa medycynie, bo nie wiem, bo z powodu jakichś swoich przeszłych doświadczeń wie, że na medycynie się mogła oprzeć, ona będzie na przykład szybciej prosić o znieczulenie zewnątrzoponowe, ona będzie, i to będzie jej potrzebne, czyli jak na przykład ktoś taki przychodzi do mnie, do gabinetu, gdzie kobieta w ciąży i mówi, ja się strasznie boję porodu i badamy to i się okazuje, że ona się strasznie boi, że ją będzie bolało, no to wtedy decyzję o tym, gdzie rodzić, podejmuje, biorąc pod uwagę, czy w tym miejscu, w którym miałaby rodzić, będzie anestezjolog i czy ma znieczulenie gwarantowane, prawda? Dlatego, że bardzo różnią się od siebie miejsca w Polsce pod tym względem. I być może gwarantowane znieczulenie będzie tylko tam, gdzie trzeba zapłacić. I wtedy rozmawiamy o tym, czy skąd wziąć te pieniądze i czy rodzina się może na to zrzucić i tak dalej, i tak dalej. Bo to jest kobieta, której potrzebna jest gwarancja, żeby zostanie znieczulona. A inna powie, ja nie chcę żadnego znieczulenia, chyba że nie wytrzymam, to proszę mi dać te opcje. Proszę mi powiedzieć, jakie są możliwe inne znieczulenia oprócz zewnątrzoponowego, bo się boję, że jak ktoś będzie kłuł w kręgosłup, prawda, to zależy też, to jest bardzo indywidualne. Ktoś jeden będzie chciał, żeby był jedna kobieta będzie chciała, żeby był partner cały czas, a inna powie, słuchaj, na początku bądź ze mną, a potem ja poproszę jednak moją siostrę na ten koniec, bo ja wtedy potrzebuję kogoś, kto już przez to przeszedł i ja wiem, że ona miała dobry poród i umówiłyśmy, że ona wtedy będzie ze mną. Znowu inaczej, prawda? Myślę, że to, co teraz jak o tym opowiadam, to myślę, że to, co jest też bardzo tu ważne, to w ogóle możliwość odbywania takiej otwartej rozmowy, prawda? Że ktoś może usiąść, kobieta może usiąść ze swoim partnerem i on może otwarcie powiedzieć o swoich wątpliwościach i ona może otwarcie powiedzieć o tym, jak ona to widzi. I że będą o tym rozmawiać i że będą szukać jakiegoś takiego optymalnego rozwiązania. Ja czasem też w tym pomagam parze, znalezieniu optymalnego rozwiązania. Nie, że jeśli on powie, ale wiesz co, ja się jakoś bardzo boję, że będę bezradny i że ja ci zacznę psuć ten twój poród, bo będę ciągle biegał i szukał kogoś, kto przyspieszy na przykład. I ona powie, no tak, no rzeczywiście. A nie usłyszy tego jako informacji, nie kocham cię, nie chcę być z tobą, prawda? Więc tak, wydaje mi się to kluczowe, żeby w ogóle o tym rozmawiać, żeby to otworzyć, żeby nie zakładać nic z góry, że jakoś to powinno wyglądać. Nie ma wzorca porodu Sèvres pod Paryżem. Te porody mogą się układać bardzo różnie.
14: Napisała do nas pani Maria, która jest w 7 miesiącu ciąży i która pyta o to, jak obecność jej męża przy porodzie może negatywnie wpłynąć na ich życie seksualne, bo chciałaby, żeby był w trakcie tego porodu, ale boi się tych konsekwencji, jeżeli chodzi o życie seksualne po porodzie.
16: No więc tak, to jest taka druga informacja, którą często słyszymy, oprócz tej, że mężczyźni mdleją. Druga taka, że mężczyźni tracą seksualne zainteresowanie swoimi ukochanymi. Ja nie znam badań, które by to potwierdzały. Nie spotkałam się z tym, żeby to było jakoś powszechne. Myślę, że znowu to chyba najprościej będzie po prostu porozmawiać o tym, jakie kto ma obawy. Czyli dlaczego on miałby stracić zainteresowanie swoją ukochaną kobietą, jeżeli byłby przy porodzie. Czemu to miałoby się tak jedno na drugie przełożyć? to, co ja słyszę, to raczej jakieś takie niezwykłe uznanie dla siły kobiecej, dumę z partnerki, że ona urodziła nasze dziecko, zachwyt siłą kobiecą, pod warunkiem, że no, ten mężczyzna właśnie ma wyregulowane jakoś emocje i że w ogóle może w tym uczestniczyć. Oni mówią na przykład, ja nie wiedziałem, że ona potrafi coś takiego, to było niesłychane. To, co mówiłam o tych mężczyznach, którzy są zapraszani do tego, żeby przyjmować porody, prawda? No oni są zapraszani do tego, żeby właśnie od strony waginy się zbliżyć do kobiety i tam stoją i patrzą na to, jak ta główka się wyżyna. I potem, tak jak czytałam ich relacje, mówią, że to było coś, to najwspanialszy moment w życiu i tak dalej. Ta intymna część ciała kobiecego wtedy widać zupełnie inną funkcję. To nie jest przecież seks, prawda? Jeden z mężczyzn, którego relacje czytałam, na takie zdanie usłyszane od położnej, położna powiedziała, nie, może niech pan tam nie podchodzi. Powiedział coś takiego, ale przecież ja znam moją żonę od tej strony. To jest, ona tam jest piękna. Ja ją wiele razy tam widziałem, proszę pani. Więc tak, no, ale rozumiem, że ktoś może być przestraszony, no bo jednak inaczej wygląda pochwa kobiety rodzącej, inaczej wygląda czy wagina, czy prawda, wargi wyglądają inaczej w trakcie seksu, a inaczej w porodzie też. No nie, to są dwie różne sytuacje, więc zostawiłabym to tej parze do omawiania. Nie wiem, czy pani w siódmym miesiącu jest zadowolona z mojej odpowiedzi, czy to wystarczy.
14: Zobaczymy. Jeżeli pani Mario chciałaby pani zadać kolejne pytanie, to zapraszamy. 22 44 44 044. Wiesz, bo zastanawiam się, że w ogóle ta narracja o porodzie, ona jest taka oderwana od seksualności.
16: No właśnie.
14: A przecież ta seksualność bardzo wprost prowadzi
16: absolutnie
14: do porodu,
16: tak,
14: prawda?
16: I dlatego wiem, że jeszcze jest... tak dobrze, że o tym wspominasz, bo chcę powiedzieć jeszcze o jeszcze jednej rzeczy, bardzo, bardzo ważnej. Otóż wszystko wskazuje na to, że jeżeli kobieta miała jakieś trudne doświadczenia w tym obszarze, w swojej przeszłości, czyli doznała jakiegoś rodzaju przekroczenia, nawet nie mówię, że była wykorzystywana seksualnie, ale miało miejsce jakiś rodzaj molestowania, czy właśnie przekroczenia jej granic, fizycznych granic ciała, to się może reaktywować w trakcie porodu. Dlatego położne, które prowadzą ciążę, na przykład położne w Austrii, czy położne w Holandii, w wywiadzie przygotowującym do porodu pytają o to, czy nie było takich doświadczeń, bo wiedzą, że ta kobieta będzie potrzebowała jeszcze większej troski w porodzie.
14: Zadzwonił do nas pan Wiesław. Dobry wieczór, panie Wiesławie. Witamy na antenie.
17: Dobry wieczór. Wprawdzie poród mojej żony był już prawie ćwierć wieku, bo synek już ma 26 lat, w tym roku skończy. Ale doskonale to pamiętam. To był szpital w Warszawie centralny na ulicy Solec. Dzisiaj tego szpitala już chyba nie ma. Gdzie jest jego następca na Ursynowie. Powiem szczerze, moja żona strasznie cierpiała. To było 14 godzin cierpienia. Pani położna no, przychodziła do nas co jakiś czas. No, to cierpienie widziałem na jej twarzy, mimo że moja żona wówczas no była bardzo, bardzo odporna na cierpienie. Nie będę mówił o szczegółach wcześniejszych jakichś jej doświadczeń. W każdym razie, no, syn się urodził, jest zdrowy. No i no co mogę powiedzieć? Byliśmy szczęśliwi. No, wprawdzie się rozwiedliśmy. Synek jest już dojrzałym mężczyzną. Co więcej mogę powiedzieć? Jestem szczęśliwy, że mogłem skorzystać z takiej możliwości, że byłem przy porodzie. To była piękna rzecz. Chciałem od razu. Nie było żadnych tam sióstr, koleżanek i tak dalej. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że musiałem za to znieczulenie zapłacić lekarzowi, który akurat prowadził moją małżonkę. No i będę mówił kwoty, no kwota była spora jak na owe czasy i myślę, że to jej trochę uśmierzyło ten ból, który miała. No cierpienie było straszne.
14: Panie Wiesławie, skąd pan wiedział, co robić w trakcie podrodu? Jak wspierać żonę w tamtym czasie?
17: Nie wiedziałem. Powiem szczerze, że nie wiedziałem. Trzymałem ją, przytulałem. Nie wiedziałem, bo ja nie pamiętam, czy myśmy w ogóle chodzili do jakiejś szkoły takiej rodzenia. Tego powiem szczerze, nie pamiętam. Chodziłem naturalnie, no. Empatia, tylko empatia.
14: Dziękujemy bardzo panu, panie Wiesławie.
16: Dziękujemy.
14: Za ten telefon. Zadzwonił do nas jeszcze jeden słuchacz, który prosił o przekazanie, że odbieranie i bycie przy porodzie jest jedną z najcudowniejszych rzeczy, jakie mogą się w życiu zdarzyć. Był przy dwóch porodach, ale był bardzo wzruszony. Ale chciałam też powiedzieć, że widzę państwa wiadomości, widzę państwa maile i bardzo mnie też zastanawia, dlaczego ten temat porodu jest taki, że dużo dostaję od państwa wiadomości. Przyglądam te maile na dobraterapia@opatok.fm, ale z tymi telefonami jakoś, że trudniej się może rozmawia na głos, że może łatwiej napisać o takim doświadczeniu, jakie jest.
16: No bo ono jest bardzo poruszające, wiesz, nie wiadomo, czy głos nie zadrży.
14: No może zadrżeć, zadrżeć tutaj na antenie.
16: Że u ciebie może zadrżeć. Bardzo nas to porusza. To jest takie doświadczenie jedyne w swoim rodzaju. To jest taki dzień, który pamiętamy do końca życia.
14: 22 44 44 0 44. Mamy dosłownie jeszcze kilkanaście minut na antenie, jeżeli jednak ktoś jest gotowy, żeby ten głos zadrżał. Bardzo mnie jakoś porusza też pan Wiesław, który mówi, no nie wiedziałem, co mam robić, po prostu byłem przy i empatia to było to. No i to cierpienie, które właśnie, czy to ten ból fizyczny, nawet, bo ty rozumiesz,

0: Potem przychodzi ta nagroda i wiele kobiet mówi o tym, wiesz co, ja potem po prostu zapomniałam o tym, jak mnie to bolało. I tak się ostatnio zastanawiałam nad tym, czy przypadkiem to nie jest jakiś trik ewolucyjny po to, żeby potem jednak się decydować na kolejne dzieci. No bo tak, gdyby tak to pamiętać jeden do jednego i gdyby się to tak mocno zapisało, jak jakieś właśnie straszliwe cierpienie, to pewnie po prostu ludzkość by wyginęła. Ból bólowi nierówny. Kobiety mówią o tym, że bardzo ważne jest, czy ja mam czy został mi dany, pozostawiony wpływ na to, co się ze mną dzieje, bo jeśli na przykład kobieta może się ruszać w porodzie, może zmieniać pozycję, może chodzić, może klękać, może się uwiesić na drabinkach, czy uwiesić na partnerze, czy partnerce, czy kimkolwiek, kto tam jest i właśnie rozładowywać te skurcze, to się okazuje, że to boli mniej, że ona po prostu skurcz po skurczu przybliża się do swojego dziecka, ma poczucie, idę przez to, idę przez tą rzekę, idę ten wir, czasem mi wciągnie nogę, ale wyjdę z tego, idę dalej. Męczące, jak wiesz, jak spinaczka na jakiś Mount Everest. Natomiast jeżeli ona leży na przykład na łóżku, na płask, na plecach, jedna ręka przyczepiona do kroplówki, druga ręka przyczepiona, brzuch przyczepiony do KTG, jest unieruchomiona, nie może się ruszyć, czuje się jak przedmiot, no to wtedy oczywiście, że ten ból jest doświadczany zupełnie inaczej. Ona się czuje trochę właśnie taka uprzedmiotowiona.
1: Zadzwoniła do nas pani Barbara ze Skolimowa. Dobry wieczór, pani Barbaro, witamy na antenie.
2: Dobry wieczór.
1: Dobry
2: ja
1: wieczór.
2: Tylko mam problem, bo próbuję się połączyć, żeby nie było słychać... ale chyba jest dobrze słychać, tak?
1: Dlatego, bardzo że, dobrze panią słychać, pani Barbaro.
2: No to super, bo ja dzwonię z samochodu i nie wiedziałam, czy nie słychać radia, ale ja chciałam podziękować za audycję, bo jestem wielką entuzjastką porodów. Rodziłam 4 razy i wspaniale wspominam każdy z moich porodów i chciałam się tym podzielić, że porody są wspaniałe i
0: wspaniale to słyszeć.
2: I nie mogłam się doczekać już właśnie kolejnych porodów i miałam takie poczucie, że z każdym kolejnym porodem jest to coraz ciekawsze, bo coraz bardziej wiem, jak rodzić, czy że przy pierwszym porodzie towarzyszyło mi takie niesamowite podekscytowanie, że chciałabym zobaczyć, jak to jest i było bardzo fajnie, ale trudno. Potem przy drugim rodziłam już w domu i że wolnie, inaczej, przy pierwszym porodzie rodziłam w domu i też było i było super. Drugi poród już na tyle się czułam pewnie, że pojechałam do domu na rodzin i rodziłam w wodzie i to było wspaniałe. I potem trzeci poród i czwarty poród też już był w wodzie i to też było wspaniałe i właśnie z każdym tym kolejnym porodem coraz lepiej wiedziałam, jak to robić i już miałam takie poczucie właśnie, że czwarty poród był już tak wspaniałego porodu nie mogłam sobie już w ogóle wyobrazić, więc tak. I jest to jakieś takie przeżycie, znaczy wręcz aż tak mam takie poczucie, że tęsknię, że już raczej na pewno już nie będę rodzić po raz kolejny i mam takie poczucie, że to jest taka szkoda, bo jest to niesamowite takie wręcz jakieś, można powiedzieć, metafizyczne przeżycie, które no nie wiem, jakoś no jakoś jest, no aż wzruszenie we mnie się budzi, ale jest to czegoś takiego, no tak, jak poród dziecka.
0: Jedyne w swoim rodzaju.
2: Jedyne w swoim rodzaju i jest, tak. Jest to tak wspaniałe, mimo oczywiście tego, że jest i ból, i znój, tak, i trud straszny, to no tak, to jest to tak przeżycie niesamowite, że polecam wszystkim.
1: Tak. Bardzo dziękujemy pani Barbaro za ten taki optymistyczny głos, bo sporo, tak jak chciałaś, Justyna, może zaczęłaś, tak. Ja zapytałam cię na początku na temat trudów, to powiedziałaś, że nie chcesz zacząć od trudów, tylko chcesz zacząć od tego, co może wesprzeć kobietę, a tutaj mamy historię pani Barbary, gdzie i 4 razy się potrafi
0: zobacz, to też
1: udać.
0: Jest takie, może być takie doświadczenie jakoś konstytuujące, budujące, to takie może być żywiołowe upodmiotowienie, to może być taka droga do poznania swojego ciała, swojej seksualności, swojej kobiecości, swojej kreatywności. Marzyłoby mi się naprawdę, żeby jak najwięcej kobiet mogło

0: no właśnie mieć tego rodzaju doświadczenie, bo też musimy powiedzieć, że potem jest przecież spotkanie z dzieckiem. I że tego, że taki poród, o jakim pani Barbara nam przed chwilą opowiadała, to jest trampolina do macierzyństwa, które jest bardzo trudnym wyzwaniem. Więc ta siła, to, że ja się czuję po prostu jak taka lwica, która no nic trudnego przede mną nie ma, to, że to pomaga wejść w doświadczenie macierzyństwa.
1: Które właśnie wtedy ta droga się dopiero zaczyna. Ostatnio usłyszałam od jednej z kobiet w zawłaszczonej ciąży, że ona nie może doczekać, aż urodzi, w końcu się wyśpi, bo ciężko jej się śpi w ciąży. Uśmiechnęłam się jako matka dwójki dzieci, że może być trochę inaczej, ale myślę sobie, może akurat ta historia będzie inna. Zazwyczaj nas pani z Justyna z Warszawy. Dobry wieczór, pani Justyno, witamy na antenie.
2: Dobry wieczór, witam.
0: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
2: Jak słucham właśnie wypowiedzi i teraz też tego, co pani powiedziała, to muszę przyznać, że ja też nie mogłam się doczekać porodu. Urodziłam trójkę dzieci, z czego moje pierwsze dziecko, córka, urodziła się też w wodzie, tak jak pani Barbara przed chwilą opowiadała. I to było niesamowite doświadczenie w znanym szpitalu. Nie miałam finansów na to, żeby wynająć położną, tak, opiekę takiej właśnie położnej, a doświadczyłam cudownej opieki i położna była na tyle wrażliwa i zostawiła mi tyle wolności, że praktycznie rzecz biorąc jej rola sprowadziła się tylko do wymieniania wody, a ja rodziłam sama i pierwsza dotknęłam mojego dziecka, pierwsza wyjęłam, pierwsza przytuliłam i to było niesamowite, bo ona była bardzo taka, powiedziała mi właśnie, że och, wspaniale pani sobie radzi, ja nie jestem potrzebna. I ja do końca życia będę wspominać to, że to ja pierwsza dotknęłam mojego dziecka i mąż był przy mnie i śmiał się ze mnie tylko, bo chciałam szklankę wody. Chciałam się napić, ale nie chciałam go wypuścić po tą wodę. I bałam się, że w tym urodzę w tym momencie, jak on właśnie wyjdzie po wodę. No trwało to 13 godzin, co prawda. I się zdziwiłam, kiedy podał mi wodę, jak to, skąd ją masz? No byłem w międzyczasie, ale ja nawet nie wiedziałam o tym, bo tak odlatywałam, ale to było najcudowniejsze chwile i właśnie też nie chciałam mieć znieczulenia, chciałam poczuć, zobaczyć to, czy to jest tak jak na filmach, czy może inaczej i chciałam zobaczyć, jakie są moje granice, jaki ból jestem w stanie wytrzymać i dałam radę i to było cudowne doświadczenie. No pozostałe dwa porody niestety już musiałam mieć przez cesarskie cięcie, także już mam też porównanie, o ile to jest bardziej mistyczne przeżycie niż takie z ingerencją, tak, takie naturalne i cudowne i we wspaniałej atmosferze, tak, więc jestem wdzięczna Panu Bogu, że pozwolił mi tego doświadczyć i mogłabym drugi raz znowu.
1: Bardzo dziękujemy Pani Justyno za tę piękną historię, tak, właśnie, dzięki. Bo w tych trudach i w tej opowieści też takiej narracji, kiedy jako media często podejmujemy temat właśnie trudnych porodów, trudnych historii, tak, żeby właśnie, tak jak Ty podejmujesz prowadzenie się szkoły, żeby wspierać te osoby, które są przy tych i rodzących, i ich partnerach, często też partnerkach, żeby to było lepiej, tam ginie nam czasami ta opowieść właśnie, że to może być takie przecież piękne doświadczenie. Tak? Że już te położne, już te wsparcie w różnych miejscach jest.
0: Mm-hmm. Tak, jak najbardziej. Musimy to powiedzieć, że akcja Rodzić po ludzku jednak przyniosła owoce i że ogromnie przepraszam, wiele się zmieniło w tym obszarze. No, oczywiście chciałabym, żeby wszystkie kobiety mogły mieć takie doświadczenie, ale tak musimy powiedzieć, że jest wiele kobiet, które mówią o tym, że miały wspaniałe porody, są kręgi opowieści porodowych, takich dobrych opowieści, kobiety, które mają za sobą dobre doświadczenia, chętnie się tymi doświadczeniami dzielą, chętnie służą pomocą. Widzę, że dużo takiego dobra jakoś promieniuje. Myślę, że też to, że poród domowy, no o porodzie domowym zaczęliśmy rozmawiać jakoś tak bardziej poważnie o tym, żeby był finansowany z NFZ-u, że to też jest taki znak czegoś dobrego.
1: Czego życzyłabyś tym mamom, które, właśnie nie tym mamom, tym kobietom, które niedługo staną się na mamami, a będą się stawać mamami, bo jesteśmy świeżo po dniu matki, przed dniem dziecka.
0: Życzyłabym tego, żeby były wysłuchane, żeby je potraktowano poważnie, żeby się czuły słuchane i widziane w trakcie swojego porodu, żeby się czuły traktowane podmiotowo, żeby miały tyle swobody, ile tylko można mieć w tym porodzie i żeby towarzyszyły im osoby przez nie wybrane i żeby miały tu swobodę wyboru tych osób. No i życzę im, żeby to doświadczenie potem się zapisało jako coś dobrego.
1: Widzę, że wciąż Państwo dzwonią. Niestety już jesteśmy przy końcu naszej audycji, ale mam nadzieję, Justyna, że możemy się umówić, że za jakiś czas wrócimy do
0: ja
1: tematów.
0: Ja bardzo chętnie.
1: Do tematu jak co jakiś czas. Też odsyłam Państwa do tej naszej rozmowy o Twojej książce. Przeprowadzę Cię na drugi brzeg. Rozmowy o porodzie, traumie i ukojeniu. To w podcastach mogą Państwo tę rozmowę znaleźć. A ja Tobie bardzo dziękuję za rozmowę. Justyna Dąbrowska, psychoterapeutka prowadząca szkołę psychologicznej pomocy okołoporodowej w Laboratorium Psychoedukacji. Bardzo Ci dziękuję
0: za
1: rozmowę i wszystkim osobom, które do nas napisały w trakcie tej rozmowy, dzwoniły, podzieliły się tymi doświadczeniami. Też bardzo dziękuję, bo jeszcze wszystkich maili nie zdążyłam przeczytać, ale widzę, że parę historii porodowych jest poruszających.
0: Jaki ważny temat.
1: Prawda? Tutaj część tych maili jest też kierowana do Ciebie, więc obiecuję, że Ci je przekażę i tutaj tym osobom też
0: jeszcze raz
1: dziękuję. Dzisiejszą audycję wydawała Maria Mroczkowska, realizował Filip Wejher, a za chwilę seksaudycja Aleksandra Krasowska i Robert Kowalczyk kontynuują dyskusję o problemach z męskim wytryskiem, więc zostajemy w bardzo podobnym temacie, prawda? W jednej linii tematycznie. Tak, łączy się. Ja nazywam się Zuzanna Piechowicz. Dziękuję za dzisiejszą audycję, a teraz czas na informacje Radia Tok FM.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Adwokat zatrzymany w sprawie fałszywych alarmów. Prezydent nie powinien zaogniać relacji z Ukrainą, tak uważają politycy koalicji rządzącej. Maja Chwalińska zagra o ćwierćfinał turnieju w Paryżu. A Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. 8 lat więzienia grozi warszawskiemu adwokatowi, który miał podszywać się pod inne osoby i wysyłać fałszywe zawiadomienia o zamachach na życie prezydenta i ministra spraw zagranicznych. W mieszkaniu 48-latka policja znalazła broń, amunicję i dokumenty innych osób, takie jak prawa jazdy i dowody osobiste. Przekazała Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Stołecznej Policji.
2: W użytkowanym przez 48-latka pojeździe funkcjonariusze odkryli amunicję i 10 pocisków artylerii.
1: Policja przekazała, że mężczyzna starał się mylić tropy i obciążyć winą za fałszywe alarmy inne osoby. Decyzją sądu adwokat został aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu także wydalenie z zawodu. Dla prawicy jest jasne, Karol Nawrocki powinien odebrać Wołodymyrowi Zełenskiemu Order Orła Białego, ale politycy koalicji rządzącej studzą emocje. Aby tak się stało, pod decyzją prezydenta musi pojawić się kontrasygnata premiera. Deklaracja Karola Nawrockiego padła po tym, jak Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek ukraińskiej armii imię bohaterów UPA. Prezydent odbiera order, a premier wyraża na to zgodę. Taki scenariusz kreśli poseł PiSu Marcin Horała.
3: Donald Tusk powinien podpisać kontrasygnatę. Myślę, że tu nie powinno być sporu. No, nie może być tak, że kolejny już policzek wymierzony Polsce i Polakom, gloryfikowanie ludobójców z UPA ma być pozostać bez adekwatnej reakcji. Myślę, że ta reakcja jest adekwatna.
1: Za to Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej uważa, że w tej chwili pałeczka jest po stronie prezydenta.
4: Powinien brać na siebie rozmowy z Ukrainą, powinien w końcu pojechać do Kijowa, a nie eskalować konflikt.
5: Order Orła Białego dostał cesarz Hirohito, który wspierał faszystów i nazistów. Dostał Benito Mussolini i nigdy Nawrocki nie chciał odebrać tego orderu. Ani Benito Mussoliniemu, ani cesarzowi Hirohito. Z niego on trochę ochłonie.
1: Dodał europoseł Lewicy Robert Biedroń. Polityk uważa, że Karol Nawrocki powinien zadzwonić do Wołodymyra Zełenskiego i przekonać go do zmiany decyzji i przeprosin. To będzie ostatnia polska szansa na turnieju Rolanda Garrosa. Po południu o ćwierćfinał Maja Chwalińska zagra na korcie centralnym z francuską Diane Paris. Z turniejem pożegnała się już Iga Świątek, która o mecz o ćwierćfinał przegrała z Martą Kostiuk z Ukrainy 5-7-1-6. Świątek przyznała na konferencji prasowej, że była spięta i odniosła się też do poprzednich meczów turnieju.
6: To nie jest tak, że czułam się idealnie w tych poprzednich meczach, tylko po prostu ta gra wystarczyła w pewnym sensie, no ale faktycznie... No nie czułam dobrze piłki na rakiecie. Zrobiłam tyle błędów, że pewnie nie dało się tego meczu wygrać, grając w ten sposób.
1: Świątek Rolanda Garrosa wygrała 4 razy, ostatni raz 2 lata temu, a mecz Maji Chwalińskiej pokaże Eurosport. Weszły w życie przepisy dotyczące miejsc schronienia. Nowe obiekty powstaną m.in. w Kujawsko-Pomorskim w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Wojewoda Michał Sztybel podpisał 63 umowy z samorządami, które złożyły wnioski o pieniądze z programu.
7: Wśród tych umów mamy 6 umów dotyczących miejsc ukrycia, budów miejsc doraźnego schronienia, m.in. w gminie Osie za 700 tysięcy, ale też w tych już zaopiniowanych, ale jeszcze przed umową, na przykład ogromne budynki, parkingi wielopoziomowe w Bydgoszczy, które będą tą twardą infrastrukturą schronienia dla mieszkańców.
1: W tym roku na obronę cywilną Kujawsko-Pomorskie wyda 255 milionów złotych. Nocna prohibicja już w całej Warszawie. Stolica rozszerza nocny zakaz sprzedaży alkoholu, który od ponad pół roku działał pilotażowo w 2 dzielnicach, w Śródmieściu i na Pradze Północ. Pilotaż zakończył się sukcesem, ocenia Jan Śpiewak z Miasto Jest Nasze.
8: Policja i Straż Miejska notuje kilkunasto, nawet kilkudziesięcioprocentowe spadki interwencji w dzielnicy Praga Północ i Śródmieście. Zwrot w sprawie nocnej prohibicji w Warszawie był efektem po prostu nacisku społecznego, nacisku medialnego.
1: A ratusz zapowiada, że przedsiębiorcy, którzy nie dostosują się do nowych przepisów, muszą liczyć się z karami. Od 22 alkohol wciąż będzie można kupić w warszawskich barach i restauracjach. Zakaz nie obejmuje też sklepów na lotnisku Chopina. 19 stopni pokażą w poniedziałek termometry w Gdańsku, 20 w Olsztynie i Bydgoszczy, 22 w Warszawie i Poznaniu. Deszcz prawie w całym kraju, wyjątkiem będzie północny zachód.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
9: Dobry wieczór. Rozpoczynamy kolejną coniedzielną seksaudycję, a będą ją prowadzić dla Państwa Aleksandra Krasowska, specjalistka psychiatrii i seksuologii.
10: Oraz Robert Kowalczyk, psycholog i seksuolog kliniczny.
9: Wracamy dziś do tematu zaburzeń wytrysku. Ale chcemy spojrzeć na niego szerzej, nie tylko jako problem medyczny, seksualny, biologiczny, seksualny, ale też psychologiczny i relacyjny. W poprzednim odcinku rozmawialiśmy o tym, że wytrysk przedwczesny bardzo często nie jest wyłącznie problemem biologicznym. Pokazywaliśmy, jak silnie wpływa na niego lęk, napięcie psychiczne, presja seksualna, perfekcjonizm, ale też nadmierna kontrola. Mówiliśmy też o mechanizmie opisanym przez Williama Mastersa i Virginię Johnson, czyli sytuacji, w której podczas seksu bardziej obserwuje i ocenia się siebie, niż przeżywa kontakt z drugą osobą. Wnioski były bardzo ważne. Im większa presja kontroli, tym większe napięcie. Seks pod lękiem przestaje być spontaniczny. Unikanie problemu zwykle go utrwala, a trudności seksualne wpływają na relacje i samoocenę. I właśnie dziś chcemy pójść krok dalej. Porozmawiamy o tym, jak wytrysk przedwczesny wpływa na związki, poczucie męskości, codzienne funkcjonowanie, ale oczywiście też wrócimy do leczenia. Olu, mam pytanie do ciebie, właśnie z tej kategorii relacji i emocji. Czy i jak może problem seksualny zmienić związek?
10: Po pierwsze, jeżeli mamy do czynienia ze związkiem, stałym związkiem, gdzie partnerzy poznają siebie, ale z taką perspektywą, żeby jednak budować relację, która ma być dłuższa, która ma być stabilna, to już na tym etapie, jeżeli pojawia się dysfunkcja, to ona będzie w dosyć istotny sposób wpływała na to, w jaki sposób ustala się dynamika relacji, w jaki sposób budowana jest ten schemat wejścia poszczególnych partnerów, bo może się okazać, że osoba, która z jednej strony właśnie cierpi z powodu jakiegoś problemu seksualnego, albo będzie chciała w jakiś sposób kompensować ten problem poprzez różnego rodzaju inne zachowania, poprzez bardzo takie intensywne aktywności seksualne, ale na przykład, jak w przypadku wytrysku przedwczesnego, ta osoba może unikać na przykład kontaktu genitalno-genitalnego, proponując różnego rodzaju inne aktywności seksualne w takiej potrzebie, no właśnie, jakiegoś nadrobienia takiej trudności, którą ma. Ale może być też tak, że ta osoba zacznie unikać kontaktów seksualnych i że ta seksualność gdzieś zacznie spadać na dalszy plan pod różnymi pretekstami, bo nie zawsze w sposób taki jednoznacznie nazwany, dlaczego tak się dzieje. Ale może być też tak, że ten przysłowiowy ból głowy staje się wymówką do tego, żeby unikać zbliżeń, bojąc się niepowodzenia. I teraz to na początku relacji, już tak jak wspomniałam, może ustawiać tę dynamikę w bardzo określony sposób. Trudne tak z góry do przewidzenia, w jaki konkretnie para sposób to będzie odczuwała konsekwencje takiej dysfunkcji czy takiego problemu seksualnego, ale może być też inaczej, jeżeli problem pojawia się po dłuższym czasie trwania relacji, kiedy dwie osoby się znają, kiedy osoby już dużo o sobie wiedzą, kiedy też przez dłuższy czas na przykład cieszyły się takim fajnym, satysfakcjonującym życiem seksualnym i nagle zaczyna się coś dziać. I wtedy znów ta dynamika relacji się zmienia, ta para będzie inaczej przeżywała problem i też może się okazać, że wpływ tego problemu na parę będzie zupełnie inny. Więc to jest taki krótki, że tak powiem, przejście przez to, w jaki sposób ten problem może wpływać na parę, ale osobnym problemem jest to, w jaki sposób problem jednej osoby wpływa na drugą osobę. To też jest osobna kwestia i myślę, że dzisiaj jeszcze o tym porozmawiamy.
9: Niezwykle ważne jest to, ja często tego doświadczam w gabinecie, że jest problem, ale rzeczywiście tak się dzieje, że wszyscy wiedzą, że ten problem jest w tej parze, mają go nawet rozpoznany i nazwany, ale bardzo rzadko o tym rozmawiają. Często podczas takiej głębszej diagnozy to dojmujące poczucie wstydu, nieadekwatności to blokuje. I blokuje zarówno jedną, jak i drugą stronę, bo mężczyźni boją się o tym mówić, a partnerki boją się zapytać, jakoś, w jaki sposób odnieść się do tego problemu. Jak ty jako psychiatra na to patrzysz, właśnie ten problem komunikacyjny?
10: Nie dziwi mnie to, szczerze mówiąc, bo rozmowa o problemie związanym z seksualnością jest naprawdę wymagająca i też dużo zależy od tego, w jaki sposób my się czujemy ze sobą, w jaki sposób my się czujemy z własną seksualnością, ale też dużo zależy od tego, z kim jesteśmy w parze, z kim jesteśmy w związku, jaka jest ta osoba, z którą przeżywamy różnego rodzaju, czy szczęśliwe momenty, czy niepowodzenia. I w zależności od tych elementów będzie dużo zależało, na ile my na przykład posiadamy właściwy język do tego, żeby no, oddać na przykład skalę trudności, z którymi się mierzymy, albo czy my jesteśmy w stanie nazwać nie tylko problem, ale też emocje, które mu towarzyszą, no bo tego jednego od drugiego rozdzielić się nie da. Albo wreszcie, czy my jesteśmy w stanie w jakikolwiek sposób zadbać o siebie w tej rozmowie i nie brać na siebie dużo winy, poczucia winy, poczucia dyskomfortu. To są wszystko bardzo ważne elementy, które będą mogły bardzo mocno wpłynąć na nasze funkcjonowanie w związku.
9: Nie masz poczucia, że to jest taki automatyzm, że właśnie ten problem pojawia się, to gdzieś to jest taki szach tego poczucia winy, tego grzęźnięcia problemu w gardle. Ja tego nie mogę powiedzieć. I tutaj, jak słucham mężczyzn, to dopóki jest dobrze w tym seksie, to znaczy jest on wystarczająco dobry, to w miarę swobodnie o tym jest rozmowa. Natomiast właśnie ten moment, jak powiedziałaś o tych emocjach, a to jest rzeczywiście taki temat, który ja nierzadko poruszam, a nawet najczęściej poruszam w gabinecie, to ten strach, to ten właśnie poczucie zobowiązania, winy, czytanie w myślach, to już też taki wątek poznawczy, z terapii poznawczej też taki element bardzo głębokich założeń w stosunku do drugiej osoby. Może od tego zacznę, bo tam pojawia się właśnie takie przekonania, może to, nie wiem, brak atrakcyjności mojej czy partnerki, może zaangażowanie właśnie jest nie takie, może właśnie to jest symptomatyczne, bo to się pojawiło w jakimś może szczególnym momencie, ale to tylko chciałem zasygnalizować, ale wrócę do tych emocji, że to jest taki szach emocjonalny, że to jest tak, że to głęboko uderza w poczucie jakikolwiek problem w sferze seksualnej, który jest identyfikowany jako bardziej po stronie męskiej, uderza generalnie w poczucie wartości, sprawczości męskiej i niejedno badanie bardzo jasno wskazuje, że moment, kiedy taki problem się pojawi, prawie na pewno zacznie korodować ten element związany z męskością.
10: On, owszem, ale z drugiej strony to też może się wiązać chociażby z taką samospełniającą się przepowiednią, o której mówiliśmy wcześniej, prawda? Czyli, że jeżeli to napięcie emocjonalne, lęk towarzyszący na przykład takiej dysfunkcji, jaką jest wytrysk przedwczesny, staje się takim elementem, którego my się spodziewamy i już wchodzimy w aktywność seksualną, przewidując to niepowodzenie, to może się okazać, że rzeczywiście zwiększamy prawdopodobieństwo, że tego rodzaju sytuacja wystąpi. Natomiast w drugą stronę to jeszcze może zadziałać, że jeżeli nie omówimy tego w parze, że jeżeli w komunikacji jest kłopot, że jeżeli nie potrafimy nazwać wprost tego, co się z nami dzieje i czego my się obawiamy, to może się okazać, że pozostajemy z tym sami, zaczynamy się izolować, taki mężczyzna zaczyna się wycofywać, izolować, unika kontaktu seksualnego i w pewnym momencie nie jest jasne, co się wydarzyło, nie jest jasne, co się dzieje. I tutaj może być taka, efekt może być taki, że partnerka może mieć przekonanie, że to z nią coś jest nie tak, czy partner może mieć poczucie, że to z nim jest coś nie tak. I wyobraźnia zaczyna działać i wyobraźnia zaczyna przekładać różnego rodzaju scenariusze, które są chybione w tej sytuacji, ale jeżeli nie nazywamy tego, co się dzieje i nie nazywamy tego, z czym ta sytuacja się dla nas wiąże, jak my przeżywamy tę własną dysfunkcję seksualną, no to druga strona może się okazać, że nie wyczyta nam tego w myślach i pozostanie w nieświadomości. A nieświadomość w takiej relacji to jest przestrzeń na bardzo dużo dopowiedzeń, własnych przekonań, często też opartych o różne swoje własne doświadczenia, w tym takie także niekorzystne.
9: Tutaj wątek, który też dodatkowo podbija, to może za tymi zachowaniami iść też bardzo, może zacząć się budować dystans emocjonalny. I on dodatkowo będzie utrudniał rozpoczęcie tej rozmowy. I znowu, wracając do gabinetu terapeutycznego, już tutaj trochę nazwaliśmy to, ale ważne, żeby przede wszystkim nazwać te swoje uczucia, bo one mogą być też w tym obszarze sprzeczne, zarówno jednej, jak i po drugiej stronie. I dalej oczywiście te potrzeby, które pod tymi uczuciami też nierzadko się kryją. Nie obwiniać się. To też jest dość istotne i w takim ABC tłumaczenia, jak rozmawiać o tym, bardzo często to podkreślam, bo mogę delegować, prawda, że to wina partnerki, bo czegoś nie robi, bo to wina partnera, że w ten sposób się zachowuje, więc tutaj zatrzymać tą winę i to obwinianie się. I też, co jest ważne, i oczywiście mówimy to w perspektywie już gabinetu, czyli osoby, która przechodzi i rozmawiamy o diagnozie, ale zdarza się nierzadko, że już w momencie, kiedy zauważą osoby właśnie problem, zaczynają się diagnozować. I tutaj od razu doszukiwać się przyczyny, wyszukiwać na przykład, nie wiem, u doktora Google czy doktora AI i dyskutować, a tutaj ta diagnoza jednak wymaga wielu perspektyw, o tym mówiliśmy w poprzednim programie, czyli raczej nie diagnozować, zostawić to specjalistom. I też takie podkreślenie. Mówiłaś o tym, ale ja to jeszcze dodatkowo podbiję, że podkreślić, że to chodzi o relacje, że seks jest komunikacją w tej relacji i tak naprawdę to właśnie to, co się zaczyna dziać, czyli ten dystans emocjonalny, jakieś zachowania, to właśnie mogą zaowocować utratą tej relacji, żeby też zwrócić na to uwagę, że ta relacja tutaj, a seks możemy nazwać, że jest tylko językiem tej relacji. No i też nie naciskać, to znaczy zostawić przestrzeń, emocje na chwilę, nawet jak rozpoczniemy temat, to nie jest tak, że idźmy tam z jakimś skryptem, co ma wybrzmieć w tej rozmowie, ale pozwólmy, żeby też, nie żeby temat tam uciekł, ale też, żeby w żaden sposób nie naciskać i też nie zawsze znajdziemy rozwiązanie w rozmowie. No, mówimy jednak o najczęściej diagnozie dysfunkcji, więc tutaj warto, żeby właśnie zasięgnąć porady u specjalisty. Ale ja bym chciał wrócić też do takiego wątku, bo nie bez powodu powiedziałem o tej męskości i poczuciu wartości. Czy zauważasz w gabinecie, że właśnie któraś płeć, której płci trudniej mówić o funkcjach seksualnych, czy dysfunkcjach seksualnych.
10: Ale czy tutaj generalnie o dysfunkcjach?
9: Tak, generalnie. Na razie o dysfunkcjach, a potem chciałbym właśnie, żebyśmy może o mężczyznach powiedzieli bardziej.
10: Ja dostrzegam trudność po prostu. Mhm. Tak, czyli, że my generalnie mamy trudność w tym, żeby opowiadać o swoich problemach seksualnych. To jest duże wyzwanie, bo nawet o seksualności, wiele razy rozmawialiśmy o tym w seksaudycji, że używamy często żartobliwych sformułowań albo takich sformułowań, które gdzieś są na pograniczu wulgaryzmów, albo prześmiewamy coś, albo komunikujemy się memami. No i wtedy jakoś tak oswajamy sobie tą seksualność, również wtedy, kiedy wokół niej pojawiają się jakieś problemy. Ale jeżeli mówimy o takich problemach seksualnych, które są ewidentne, które łatwo zauważyć, o to mi chodzi, to tutaj jest podwójnie albo i potrójnie trudno. No bo wytrysk przedwczesny zazwyczaj jest taką dysfunkcją, gdzie jednak trudno się nie zorientować, że on się zdarzył. Poza tym, no też zwykle jest tak, że przez jakiś czas, krótszy, dłuższy, to bardzo indywidualne, no ta możliwość powrotu do aktywności seksualnej jest jakoś obniżona, więc trudno jest podjąć grę seksualną na nowo i wrócić znowu do tego napięcia, które było przed chwilą. Poza tym zwykle ten dyskomfort się pojawia. No tutaj jest mnóstwo różnych warstw, które omawialiśmy i pewnie jeszcze będziemy omawiać. Natomiast w momencie, w którym my nie nazywamy tego, co się zadziało i zostawiamy bez słów sytuację w związku, w relacji, to zazwyczaj jednak rodzi kolejne wątpliwości, kolejne pytania i kolejne trudności przed kolejnymi potencjalnymi rozmowami. I całe szczęście jeszcze w takiej sytuacji, jeżeli ktoś zdecyduje się przyjść do mnie, do ciebie, do seksuologa, opowiedzieć o tym, co mu się wydarzyło, co się przytrafiło, jaka jest sytuacja, albo co się dzieje, albo przytrafia się, nie wiem, od miesięcy, czy nawet lat. I my jesteśmy w stanie to omówić, jesteśmy w stanie to zbadać, zaproponować rozwiązanie, które będzie miało efekt szybciej, czy troszeczkę z odroczeniem, ale generalnie będzie miało efekt, bo współcześnie medycyna potrafi sobie poradzić z takim problemem, jakim jest wytrysk przedwczesny. Natomiast my często też emocjonalnie, nie chcąc o tym rozmawiać, nie chcąc przyjść do gabinetu, nie chcąc wspominać o tym, jakiego rodzaju jest trudność, trochę chroniąc siebie, chroniąc właśnie może to takie męskie oblicze, przez to narażamy się na to, że ten problem będzie trwał i trwał i trwał. I jeszcze trudniej będzie nam o tym powiedzieć i jeszcze być może trudniej będzie nam uzyskać pomoc, w sensie uzyskać skuteczne leczenie.
9: A nie boisz się, że to jest właśnie z takiego przeżycia, który w moim odczuciu jest takim agregatem tego późnego pójścia do specjalisty, czy generalnie rozmowy o tym, że część mężczyzn interpretuje problem seksualny, zaburzenie wytrysku, jako osobistą porażkę?
10: Czy osobistą porażkę? Pewnie tak, ale oprócz tego nawet powiedziałabym bardziej tak, że traktują może jako coś, co ich definiuje.
9: Czyli mocno związane z poczuciem na przykład męskości.
10: Że to jakoś mówi o nich, jacy oni są, jako partnerzy, jako osoby, z którymi można wejść w związek, albo jako osoby, z którymi dalej będzie seks wyglądał w jakiś określony sposób, czy dobry, czy niedobry. I to nadajemy temu bardzo taką często kategoryczną wartość, a może się okazać, że problem jest naprawdę do rozwiązania w dosyć prosty sposób, pod warunkiem, że skorzystamy z pomocy specjalisty i wdrożymy odpowiednie leczenie. Dlatego im trudniej jest nam opowiadać o swoich różnych niepowodzeniach w sferze seksualnej, czyli im bardziej nadajemy różnego rodzaju niepowodzeniom taki emblematogenny potencjał, czyli taki, który daje nam jakąś łatkę, który sprawia, że będziemy musieli się z tą łatką potem mierzyć, i odraczamy przez to poszukanie pomocy, to będzie to skutkowało tylko i wyłącznie sytuacją, gdzie ten problem się będzie nasilał albo będzie trwał, a my razem z nim. I będziemy podchodzić do różnego rodzaju zbliżeń, cały czas w takim przekonaniu, że to nie będzie coś radosnego, tylko kolejne niepowodzenie przed nami, kolejne czy jakieś takie odarcie się z tego właśnie pierwiastka męskości. Szkoda, bo naprawdę akurat wytrysk przedwczesny, ja wiem, że powtarzam to po raz kolejny, ale akurat bardzo bym chciała, żeby to z tej naszej audycji wybrzmiało, że wytrysk przedwczesny my potrafimy dobrze leczyć. Okej, czasami to wymaga przewlekłego stosowania leków, ale nie zawsze. Natomiast nawet jeśli, to i tak jesteśmy w stanie zaproponować właściwą terapię. I to jest taki element, o którym nie możemy też zapominać, że jeżeli nie zgłosimy się po pomoc, no to jest mała szansa, że ją otrzymamy, no bo ona sama tak nie spłynie na nas po prostu z góry. A jeszcze jedną rzecz tutaj chciałabym dodać, że w zależności od postaci wytrysku przedwczesnego może być tak, że że to będzie zjawisko, które nie będzie jeszcze spełniało kryteriów dysfunkcji, tylko że będzie zjawiskiem fizjologicznym. Mówiliśmy o tym ostatnio, ale ja jednak też nie wiem, czy się zgodzisz ze mną. Czasami spotykam się z osobami, zwykle bardzo młodymi mężczyznami, którzy dopiero zaczynają życie seksualne, którzy przychodzą patrząc tak ze spuszczoną głową, patrząc gdzieś w stopy swoje, i mówią, że no tutaj, że oni są impotentami i mylą te pojęcia się i jakoś, że są niezdolni tego życia seksualnego, no bo doszło do takiej sytuacji, że rzeczywiście wytrysk nastąpił bardzo szybko od momentu włożenia członka do pochwy.
9: Trudno się nie zgodzić, bo ja myślę, że ten pierwszy winowajca, i ja to słyszę w gabinecie i trochę też niezależnie od wieku, to na przykład utożsamiany jest z wzorcem, który pojawia się w pornografii. I tutaj pornografia, no powtarzamy to wielokrotnie, wpływa na oczekiwania wobec seksu. Czy może wpłynąć na oczekiwania wobec seksu? I jeżeli ja mam przekonanie, że właśnie ten seks jest całkowicie pod moją kontrolą, wzwód, wytrysk, orgazm będzie dokładnie w tym momencie, w którym będę miał ochotę, a może tak podpowiadać właśnie pornografia, no to jest duża szansa, że realność jednak spowoduje, że mogę przeżyć, tak jak powiedziałaś, swoje życie seksualne jako nie do końca prawidłowe. No i tutaj nazywać właśnie naturalne elementy, naturalne funkcje seksualne jako niewystarczające albo niedostatecznie skontrolowane.
10: I może się też okazać, że w momencie, w którym my zaczynamy mieć takie przekonanie o naszym ciele, że coś jest z nim nie tak, że jest jakiś deficyt, że coś musimy ukrywać, że coś musimy nadrabiać, że w jakiś sposób musimy coś komuś kompensować, rekompensować, czy partnerce, czy partnerowi, z którym uprawialiśmy seks i w jakiś sposób nie... Wydaje się nam, że nie spełniliśmy tych oczekiwań, no to może się okazać, że my też jako osoba w parze będzie nam coraz trudniej w tej parze trwać i też dawać siebie na różnych obszarach w taki sposób otwarty i szczery, a nie właśnie chcąc coś rekompensować, uzupełnić czy w jakiś sposób nadrobić. To nie jest dobry pomysł w seksuologii czy w ogóle w seksualności, żeby gdzieś tego rodzaju strategię podejmować. Natomiast jeszcze wracając do tych wątków związanych z dysfunkcjami seksualnymi u mężczyzn, to może to zabrzmi trochę kontrowersyjnie, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale mam wrażenie, że to jest taki element, który trochę pokazuje, jakby to powiedzieć, że łatwo się z tego naśmiewać w jakiś sposób, że łatwo sobie z tego żartować, że zobacz jakieś filmy, takie jakieś głupie komedie, one mogą pokazywać właśnie takiego mężczyznę, który ma problem z wytryskiem przedwczesnym albo z problemami z erekcją, albo problem z erekcją, jako trochę takiego słabego, mało atrakcyjnego, kogoś takiego mięczaka trochę, już żeby nie użyć jakoś mocniejszych sformułowań, i jako taką, no generalnie źródło gdzieś uśmiechu ze strony otoczenia.
9: No mężczyzna, który nie jest hegemonem, który się nie potrafi skontrolować, pokazywany jest jako groteskowy. Bo mężczyzna zawsze powinien sobie poradzić, zawsze nie może zawodzić, musi kontrolować swoje ciało. Niejedna reklama podpowiada, stań na wysokości zadania, czyli to jest właśnie ta miara męskości, że ten moment, który ma nastąpić, jest przez ciebie w 100% kontrolowany. Czyli ten, który nie jest, właśnie który nie jest na tym Olimpie i się nie kontroluje w sposób absolutny, nie jest Zeusem, no to właśnie tutaj jedynie ośmieszenie może być sposobem na rozmowę czy nazwanie tej osoby. Niestety, to myślę, że ten performance seksualny, ten na mężczyzn i na kobiety również, ale jest na mężczyzn szczególnie nakładany właśnie w takim kontekście sprawności, szybkości, sprawczości, skuteczności. I ten mężczyzna, który tego schematu nie podejmuje, nie zachowuje się zgodnie z tym schematem, to właśnie jest pytanie, czy może sobie pozwolić na miarę tego hegemona. Wspomniane przeze mnie wcześniej badania, które pokazują, że moment pojawienia się dysfunkcji u mężczyzny prawie na pewno połączy się z obniżeniem samooceny, poczucia wartości i to domknięcie, takie powrót za pancerz może być czymś, no, może się zdarzyć. I to, co powiedzieliśmy wcześniej, że jakieś złapanie jakiegoś dystansu, testowanie, sprawdzanie, obwinianie jako metoda ochrony w tym przypadku wydaje się absolutnie jasne, choć wiemy to doskonale z gabinetu, jest kontrskuteczne. I jeszcze jedną rzecz powiem. Pamiętam wynik badania prowadzonego przez profesora Zbigniewa Lew-Starowicza i do tej pory pamiętam ten wynik, ale myślę, że on się specjalnie nie zmienił, że od momentu pojawienia się problemu do momentu diagnozy, oczywiście mówimy o takiej diagnozie medycznej, a tylko 15% albo aż 15%, bo to oczywiście można w różny sposób dyskutować, dla mnie tylko, podejmuje taką diagnozę, to od momentu pojawienia się problemu do momentu pojawienia się w gabinecie mija ponad 2 lata.
10: To jest długo. Uważam, że to jest też dużo za długo, bo nawet oczekując na wizytę w NFZ-cie, to już powinno nastąpić taka konsultacja.
9: Ale nie, ja mówię też o takim też gotowości do decyzji też, wiesz? To znaczy nie tylko takie formalnie, ale taki moment, że jednak decydują się to 2 lata i pewnie doskonale zdajemy sobie sprawę jako specjaliści, co się przez te 2 lata może w tym związku, w tej relacji, w tym w nas podziać, jeżeli taki problem jest utrzymywany na przykład przez tak długi czas.
10: No, bardzo dużo różnych rzeczy. Przede wszystkim możemy nabrać przekonania, że właśnie tak będzie wyglądała nasza seksualność przez resztę naszego życia i właśnie tacy jesteśmy i to o nas mówi wszystko. A to jest nieprawda i to tak nie jest. Natomiast tutaj też dużo będzie zależało od tego, w jaki sposób na problem seksualny w tej sytuacji, na problem z wytryskiem przedwczesnym będzie reagowała partnerka bądź partner. Ten wątek relacji jest tutaj bardzo istotny, bo ja wielokrotnie jednak czy w literaturze, czy w filmach widziałam takie prześmiewcze reakcje partnerek na wytrysk przedwczesny u mężczyzny. To nie ułatwia osobom, które na przykład mierzą się z tym problemem i oglądają sobie taki film i potem patrzą sobie, no tak, znowu jest to przestrzeń do chichrania się, do śmiechu i do ośmieszania tego problemu, czy tego mężczyzny, który ma problem. Więc to jest jedna rzecz. A kolejny aspekt to jest taki, że w gabinecie ja słyszę, że są tacy mężczyźni, którzy rzeczywiście przychodzą i mówią, że mają super partnerki albo mają super partnerów, którzy bardzo wspierają ich w tej trudności, w tym, żeby szukać pomocy, mają takie poczucie, że jest to absolutnie przyjmowane z szacunkiem i w żadnym stopniu nie wpływa to na to, że oni jakoś mniej bezpiecznie się czują w związku, ale może być też tak, że wręcz odwrotnie, że ta osoba spotka się z reakcją bardzo negatywną, oceniającą, że zobaczy minę swojej partnerki albo partnera, albo że zobaczy w jakiś, albo usłyszy jakiś wyraz niezadowolenia, albo jakiś tekst w stylu znowu, dlaczego ty znowu tak masz, znowu za szybko, że znowu ja nie mogę dojść, znowu myślisz tylko o sobie, a nie o mnie i tak dalej, więc te słowa potrafią być niezwykle raniące.
9: I też ten wątek, tak jak powiedziałaś, partnerki bądź partnera może dodatkowo tę krzywdę pogłębiać i też wzmacniać poczucie nieadekwatności i podnosić poziom napięcia. Chciałbym właśnie powiedzieć o tym napięciu, czy chciałbym, żebyśmy porozmawiali o tym napięciu, bo nierzadko ten moment pojawienia się dysfunkcji to jest moment, który podnosi takie poczucie napięcia, wzmaga stres. I teraz pytanie, na ile rozpędzenie tego mechanizmu dodatkowo nie obciąża i jeszcze bardziej może uwypuklić problem?
10: No, oczywiście, że może. I ja na przykład też często słyszę w gabinecie takie sformułowania, że na przykład mężczyzna wie, w jaki sposób partnerka zareaguje, wie, w jaki sposób może skomentować jakieś niepowodzenie, czy to ze względu na erekcję, czy wytrysk. I co? I to dodatkowo jeszcze podbija to napięcie i to jeszcze dodatkowo wnosi ten ciężar takiego odpowiedzialności za siebie, za ten wytrysk, za tą satysfakcję osoby partnerskiej. I to jest to wszystko na tym jednej osobie, która już wyjściowo ma trudność, a jeszcze dodatkowo no, obarczamy ją takim napięciem, które wiąże się z tym, co się dzieje w parze.
9: Jak mówisz o napięciu, ja też chcę zapytać ciebie jako lekarkę, jak ty podchodzisz do takiego napięcia, które jest wynikiem przemęczenia, przewlekłego stresu, niekoniecznie wynikającego z dysfunkcji, tylko generalnie. Jak właśnie ten stan tego przemęczenia może, czy w ogóle nasila wytrysk przedwczesny?
10: Może, ponieważ w momencie, w którym my będziemy bardziej zmęczeni, bardziej w takim napięciu i w niepokoju i w obciążeniu, no to może się okazać, że to ta kontrola będzie jeszcze mniejsza, jeszcze trudniej nam będzie na przykład rozluźnić się i czerpać przyjemność z tego seksu, ale z drugiej strony może być też tak, że niezależnie od tego, czy jesteśmy zmęczeni, wypoczęci przed pracą, po pracy, rano czy wieczorem, czy po północy, to i tak ten wytrysk przedwczesny będzie, bo u niektórych mężczyzn tak po prostu jest.
9: Mm-hmm. No tak, ale w tym sensie, że właśnie bo może być tak, że mężczyzna zacznie się testować, na przykład właśnie szukać jakichś okoliczności i jak ja rozmawiam o dysfunkcjach, to nierzadko podkreślam tę kategorię przemęczenia, przebodźcowania, że ona może być tym czynnikiem zakłócającym. A dlaczego o tym mówię? Bo pytanie, na ile my o tym wiemy, ale tego trochę nie uwzględniamy, że w takim przeżyciu, że właśnie tyle możemy i takie są możliwości, tutaj dodatkowa kawa, może coś mocniejszego, chodzi o to, że ignorujemy te sygnały, które pokazują nam nasze przemęczenie czy przebodźcowanie. Mówiliśmy w jednej z seksaudycji, jak to generalnie wpływa na funkcje seksualne i patrząc na to właśnie w tej perspektywie, że jednak też uregulowanie takich kategorii biologicznych, takich jakich jest właśnie zwrócenie uwagi na poziom tego zmęczenia, przebodźcowania, czy druga rzecz, jak na przykład przebiega sen, czy generalnie jak przebiega odpoczynek, to też może być takim czynnikiem niezwykle istotnym w leczeniu dysfunkcji.
10: Może być i ja tego absolutnie nie neguję. Natomiast przypominam o tym też nie bez powodu, że może być tak, że mamy do czynienia z taką postacią wytrysku przedwczesnego, która nazywa się wytrysk przedwczesny pierwotny, gdzie tak naprawdę, no co byśmy nie zrobili, to może się okazać, że będzie problem.
9: I jak jako lekarka do tego podchodzisz? Bo rozumiem, że może być takie oczekiwanie w stosunku do, nie wiem, lekarza, że no tu będzie, szukamy jakiegoś preparatu, który spowoduje, czy jakiegoś działania medycznego, które spowoduje, że to się odmieni, chociaż to jest pierwotne.
10: I słusznie, ponieważ my dysponujemy lekami, które mogą w takiej sytuacji pomóc i które rzeczywiście mogą przynieść poprawę jakości życia seksualnego i to jest bardzo ważne. Mamy leki, które można włączyć zarówno w takim mechanizmie codziennym, ale też doraźnie.
9: Ale to w takim razie chciałam, żeby to wybrzmiało. Czy są celowane leki na zaburzenia wytrysku, tak jak to jest w przypadku na przykład zaburzenia erekcji?
10: Tak, są leki takie, które są celowane do leczenia wytrysku przedwczesnego, bo mówimy o wytrysku przedwczesnym, a nie o wytrysku opóźnionym, to jest ważne. I teraz są takie leki, które są zarejestrowane na świecie do tego, żeby leczyć wytrysk przedwczesny. I to jest tak zwana dapoksetyna, czyli to jest taki no, krótko działający SSRI, ale w Polsce najczęściej używamy do tego celu jednak leków z grupy tych klasycznych SSRI-ów, czyli selektywnych inhibitorów wytwytu zwrotnego serotoniny, czyli leków, które Państwo na pewno doskonale kojarzą z leczenia depresji i zaburzeń lękowych. I jednym z takich objawów ubocznych może być takie opóźnienie momentu dojścia do orgazmu i uzyskania wytrysku u mężczyzny. I ten efekt wykorzystuje się właśnie w leczeniu wytrysku przedwczesnego z bardzo dobrymi efektami. W zależności od sytuacji, w zależności od dodatkowych tam czynników, które bierzemy pod uwagę, jeżeli dobrze dobierzemy lek, to rzeczywiście ten efekt potrafi być naprawdę bardzo skuteczny i też naprawdę dający poprawę, jeżeli chodzi o długość i tą kontrolę nad wytryskiem, ale też takie generalne samopoczucie i na przykład obniżenie poziomu lęku.
9: A jak to jest wtedy z pożądaniem? Bo odnoszę się do tych pacjentów, którzy w kontekście leków przeciwdepresyjnych zwracają uwagę, że tam również ten element pożądania może zostać zakłócony. Czy to rzeczywiście zauważasz to?
10: Owszem, natomiast no, dlatego musimy dobrać te leki w sposób właściwy, tak? Czyli my musimy je dopasować do pacjenta, musimy zebrać dobrze wywiad, musimy wykonać odpowiednie badania, musimy oczywiście zweryfikować, dlaczego dana osoba cierpi na dany problem i jakie są ewentualne jakieś zaburzenia towarzyszące i w zależności od tego te leki dobrać. I teraz jeżeli mamy efekt pod tytułem obniżenie ochoty na seks pod wpływem SSRI-ów, no to modyfikujemy leczenie. Albo zmieniamy dawkę, albo zmieniamy preparat z tej grupy po to, żeby dobrać ten najbardziej optymalny zarówno preparat, jak i ilość przyjmowanej substancji. Bo w zależności od tego, ile przyjmujemy leku, ten efekt na przykład obniżenia ochoty na seks może być mniej lub bardziej wyrażony. Podobnie ten efekt opóźnienia momentu ejakulacji. Więc to są takie rzeczy, które warto wziąć pod uwagę i które lekarze biorą pod uwagę w momencie, kiedy ustawiają leczenie. Więc też nie ma, nawet jeżeli taka pierwsza próba włączenia leków jest gdzieś nieoptymalna albo nie dająca maksymalnej satysfakcji, bo na przykład są jakieś działania uboczne, nie należy się zniechęcać, warto jest przegadać to z lekarzem, zgłosić te elementy, które nam nie pasują, które się nam nie podobają i wtedy najprawdopodobniej gdzieś metodą, czasami no dolej dosyp na zasadzie trochę mniej, trochę więcej preparatu albo zmiana preparatu, udaje się nam dobrać właściwe leczenie.
9: Spytam ci się też o jedną taką rzecz, bo nierzadko ja w gabinecie słyszę, że już wcześniej pojawiały się różnego typu sposoby leczenia problemu i są pacjenci, którzy zauważyli na przykład alkohol, że im pomaga, wprowadzenie jakichś narkotyków, że im pomaga i obawiają się, to co ciekawe, no akurat ja spotkałem się z takimi opiniami, że obawa na przykład właśnie, że niezastosowanie tego no właśnie skończy się porażką.
10: Znaczy tutaj to trudne pytanie z różnych powodów. No bo rzeczywiście alkohol będzie taką chałupniczą metodą radzenia sobie z wytryskiem przedwczesnym. No to wynika z tego, w jaki sposób alkohol wpływa na ośrodkowy układ nerwowy. No nie da się, nie unikniemy tego. I no, część mężczyzn doświadcza tego na przykład uprawiając seks na imprezie czy po imprezie, będąc pod wpływem alkoholu. Wtedy zwykle no, ten efekt jest na tyle duży, że no, nie jesteśmy w stanie na przykład w ogóle dojść. Zresztą u kobiet to działa podobnie do orgazmu czy do wytrysku, czy osiągnąć satysfakcji seksualnej. Natomiast rzeczywiście ten taki seks po piwku, seks po winie, jakiejś niedużej ilości, bywa traktowany jako forma radzenia sobie z wytryskiem przedwczesnym, ale żeby to bardzo jednoznacznie wybrzmiało. To jest absolutnie niedobry, szkodliwy, niebezpieczny sposób radzenia sobie z tym problemem, bo może się okazać, że no okej, przejściowo rzeczywiście lepiej nam będzie w tym seksie i będziemy mieć większą kontrolę nad momentem ejakulacji, ale no za chwilę okaże się, że alkohol staje się dla nas problemem i zaczynamy używać go codziennie, zaczyna wpływać na nasze zdrowie, zaczyna wpływać na nasz sen, zaczyna wpływać na nasz nastrój, zaczynamy po niego sięgać wtedy nie tylko po to, żeby uprawiać seks, ale też po to, żeby się regulować, jeżeli chodzi na przykład o lęk, czy o złość, czy o smutek. I w ten sposób właśnie rozwija się problem. Rozwija się problem związany ze szkodliwym używaniem alkoholu. I nigdy nie może być tak, że alkohol będzie jakąś formą radzenia sobie z problemem. Czy to z nastrojem, czy to z takim problemem emocjonalnym, czy z seksem.
9: Mówiliśmy o zaburzeniach wytrysku w takim kontekście i biologicznym, i psychologicznym. I czuję się tutaj wywołany, jeżeli chodzi o metody psychologiczne pracy z problemem zaburzeń wytrysku. To, co podkreślamy, najlepiej, żeby ta diagnoza była zarówno medyczna, jak i psychologiczna, bo one się uzupełniają, nie konkurują. I praca na przykład z lękiem, z presją seksualną, z tymi przekonaniami, o których wcześniej mówiliśmy, to jest taka praca gabinetowa w sensie terapeutyczna, psychoterapeutyczna. Też tym czynnikiem, o którym rozmawialiśmy, to są trudności w relacji, bo moment pojawienia się problemu, to co ty powiedziałaś, może być też jakby kolidować czy nakładać się na różne inne momenty w relacji związane z seksualnością. Nie jest tak, że to może być początek relacji, to może być długość trwania tej, po dłuższym czasie trwania tej relacji, ale może też być, że problem się pojawi, kiedy relacja jest w konflikcie i tutaj też leczenie czy pomoc psychoterapeutyczna też odnosi się do tego kawałka relacyjnego. Jak ja diagnozuję, to oczywiście ta diagnoza medyczna, biologiczna jest istotna i jest bazą, ale też ta diagnoza psychospołeczna, no i relacyjna, bo rzeczywiście to, co mówiliśmy dzisiaj, wiele tych czynników dynamiki relacji też może wzmacniać albo osłabiać efekt leczenia, bo jeżeli jest głęboki konflikt, to na przykład może motywacja do tego, żeby zająć się tym leczeniem albo właśnie te oceny, o których mówiliśmy, mogą dodatkowo ranić. Ta psychoedukacja, ta terapia psychoseksuologiczna jest traktowana jako element wspierający. No i właśnie ta farmakoterapia, no tutaj oczywiście to porozumienie z lekarzem i ustalanie tego leczenia oczywiście też jest niezbędne. No i tutaj wspólne podjęcie decyzji, jak właśnie tego danego klienta, pacjenta prowadzić. Dla mnie też...
10: Wiesz, bo jeszcze o jednej rzeczy chciałabym powiedzieć. Jasne. Bo myślę, że też masz podobnych pacjentów, klientów w gabinecie. To są osoby, które przychodzą pod hasłem, że mają wytrysk przedwczesny, gdy tak naprawdę ten czas, w którym oni są w stanie uprawiać seks, jest naprawdę bardzo długi i choćbyśmy nie wiem, które definicje przykładali do nich i próbowali rzeczywiście weryfikować, czy to się mieści w tych już uznanych definicjach wytrysku przedwczesnego, czy może nie. Chociaż te definicje oczywiście one są różne i bardzo się między sobą, zmieniają się też w zależności od tego, kto je tworzy. Ale chodzi o to, że mamy takie przekonanie, już tak kończąc pewnie, to może warto, żebyśmy jeszcze to omówili, że jest takie przekonanie, że im dłużej, tym lepiej. Że im dłużej trwa seks, tym lepiej będzie dla osoby partnerskiej, dla relacji, dla przyszłości, a to jest też nieprawda.
9: Rzeczywiście tak jest i te podpowiedzi z kultury, które właśnie wskazują, jak długo powinien trwać dobry seks, mogą opierać się na nierealnych oczekiwaniach. No jeżeli ten skrypt pornograficzny jest zaciągnięty, no to tam rzeczywiście ta aktywność seksualna może być nieograniczona i właśnie ten wytrysk jest dokładnie w tym momencie, kiedy już dana osoba uznaje, że on być powinien absolutnie w takiej pełnej kontroli. To jest jedna rzecz. A druga właśnie to, co ty mówisz, takie wydłużanie za wszelką cenę, co może oczywiście się wiązać z tym poczuciem większej gratyfikacji, ale też no, może tak być, że rzeczywiście ten seks jest przedłużany i nie dać tego, czego ta osoba czy jakby oczekuje od tej seksualności. I kolejna rzecz, no to jest tak, że ten wytrysk w ogóle ma się pojawić i później jakby to kończy, prawda? Jeżeli mówimy o tym schemacie wspinania się na szczyt, to właśnie wytrysk, orgazm jest tą

0: już gdzieś, czy nawet takie psychiczne poczucie podniecenia pozostaje, ale ciało już zaczyna powoli rzeczywiście odpuszczać to napięcie i tą gotowość do przedłużającej się penetracji, gdzie jeżeli nie użyjemy na przykład lubrykantu, no to po prostu zaczyna się pojawiać coraz więcej dyskomfortu związanego z starciem ciało. I na to też warto zwrócić uwagę, bo ja czasami mam takie dyskusje właśnie o tym, że wydaje mi się, że ta penetracja trwa kilka minut, ale że to jest za krótko, bo przecież powinna trwać 20 minut i wtedy by było dobrze. Więc to jest oczywiście bardzo indywidualnie zmienne i bardzo może być złudne. I jeszcze jest taki wątek, który, zaczęliśmy tak naprawdę od takiej dyskusji, od tego, w jaki sposób te dysfunkcje wpływają na parę, więc istnieje coś takiego jak takie dryfowanie, powiedzmy, dysfunkcji pomiędzy partnerami. O co chodzi? Że jeżeli jeden z partnerów ma jakiś problem seksualny i nie jest on zaopiekowany, nie szuka pomocy, to może się okazać, że za chwilę u drugiej osoby pojawi się jakaś forma problemu seksualnego w reakcji na problem tego pierwszego. I czasami jest tak, że na przykład u mężczyzn może pojawić się wytrysk przedwczesny wtedy, kiedy na przykład partnerka doświadcza dyspareunii, czyli bólu podczas kontaktu seksualnego, albo na przykład kiedy ma takie poczucie, że nie wiem, że ten kontakt seksualny nie jest taki do końca pożądany przez tę kobietę, że ona tak bardziej, no powiedzmy, leży w i tak nie za bardzo jest jakaś taka zainteresowana tą aktywnością seksualną. Ale może być też tak, że może być odwrotnie, że na przykład u kobiety występuje problem z orgazmem, trudność z dojściem do orgazmu, no i gdzieś przerzuca się ta odpowiedzialność na mężczyznę, no że za krótko, tak? No mimo, że trwa to powiedzmy kilkanaście minut, no to że cały czas jest takie poczucie, że no za krótko. Więc to jest bardzo względne i dlatego my lubimy jednak, jak do gabinetu przychodzi para w takiej sytuacji, żeby móc zobaczyć też, co się dzieje, jaka jest dynamika w parze i czy przypadkiem nie jest tak, że przychodzi do nas ten człowiek, ten element pary, u którego dysfunkcja jest reakcją na problem tego pierwszego.
1: Jeżeli chcieliby się Państwo podzielić swoimi historiami leczenia, pracy właśnie z dysfunkcją seksualną, z zaburzeniami wytrysku, można do nas pisać. Można nas pisać na adres seksmałpatok.fm. Można też napisać poprzez media społecznościowe. Znajdą nas Państwo na Instagramie i na Facebooku pod hasłem seksaudycja. Bardzo dziękuję za to dzisiejszą audycję, że chcieli Państwo zostać z nami. Wytrysk przedwczesny bardzo często nie jest wyłącznie problemem seksualnym. To opowieść o napięciu, lęku, presji i sposobie, jak mężczyźni uczą się myśleć o sobie i swojej seksualności. Bardzo ważny jest też wątek pary zmagającej się z dysfunkcją. Im bardziej seks staje się egzaminem, tym trudniej przeżywać go swobodnie i blisko drugiej osoby. A terapia często zaczyna się od jednej ważnej zmiany. Zamiast pytać, czy wypadnę dobrze, zacząć pytać, czy potrafię być naprawdę obecny w tej relacji. Dzisiejszą audycję wydawała Maria Mroczkowska, a rozmawialiśmy wspólnie Aleksandra Krasowska, specjalistka psychiatrii i seksuologii.
0: Oraz Robert Kowalczyk, psycholog i seksuolog kliniczny.
1: Dziękujemy. Dobranoc.
0: Dobranoc.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Wojskowy samolot poleci do Chin, ma sprowadzić do kraju chorą Polkę. Kruszy się narracja prawicy o tym, że polski sejf ma wesprzeć niemiecki przemysł. Centralizacja systemu rejestracji mogłaby usprawnić rekrutację na studia. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Polska wyśle specjalny samolot do Chin, który ma przetransportować do kraju kobietę przebywającą w śpiączce w szpitalu w Pekinie. Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że na pokładzie będzie wojskowy zespół medyczny, który ma zrobić wszystko, by pacjentka bezpiecznie trafiła do szpitala w Polsce. 24-latka z Wałbrzycha, która studiowała w Pekinie, trafiła tam do szpitala. Stan kobiety zaczął się gwałtownie pogarszać, a lekarze zdiagnozowali u niej agresywny nowotwór. 3 dni, 62 umowy, 120 miliardów złotych dla polskich zakładów. Rząd chwali się kontraktami, które są finalizowane z unijnego programu SAFE. Polska otrzyma blisko 190 miliardów złotych nisko oprocentowanych pożyczek na zakup uzbrojenia i inwestycje w przemysł obronny. Tym samym, zdaniem polityków koalicji, upada narracja prezydenta i prawicowej opozycji o tym, że większość z tych pieniędzy miało rzekomo trafić do niemieckich firm. Wawrzyniec Zakrzewski.
2: Prezydent, PiS i Konfederacja straszy, a teraz, gdy jest oczywiste, że to bzdura, to zmieniają swoją opowieść. Zauważają Robert Kropiwnicki z KO i europoseł Lewicy Robert Biedroń.
3: Nawrocki naprawdę został z tymi swoimi wpisami, z tym straszeniem jak Himmelsbach z angielskim.
4: Tacy są politycy i ci politycy leżą dzisiaj na łopatkach. Pieniądze idą w Polskę, środki są w ekspresowym tempie kontraktowane i wcale nie z Niemcami, tylko z polskimi firmami.
2: A gdy pytam posła PiSu Marcina Horałę o słowa prezesa Jarosława Kaczyńskiego o sejf, który stwierdził, że proponowana jest nam Polska pod niemieckim butem, polityk ucieka od odpowiedzi i wskazuje na inne mankamenty unijnego programu.
5: Powinniśmy decydować o kierunkach modernizacji sił zbrojnych i zakupach według potrzeb naszej armii, a nie według tego, co nam ktoś z zewnątrz powie, co możemy kupić, a czego nie możemy kupić.
2: Tyle tylko, że listę zakupów, którą Polska musiała przedstawić Brukseli przed przyznaniem pożyczki, przygotowali dowódcy Wojska Polskiego, którzy nazwali SAFE game changerem. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
1: Wykładowcy z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego apelują do Ministerstwa Nauki, by zmienić warunki rekrutacji na kierunki medyczne. Liczbę miejsc wyznacza odgórnie Ministerstwo Zdrowia, a to oznacza, że konkurencja jest duża. Przyszli studenci na wszelki wypadek rejestrują się w kilku miejscach jednocześnie, a to sprawia, że na końcu rekrutacji cenne miejsca zostają co roku zmarnowane. Ben O'Connor.
6: By rozwiązać problem, profesor Longin Niemczyk z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego proponuje centralizację systemu rejestracji.
7: Dobrą alternatywą byłaby ogólnopolska rekrutacja na wszystkie studia w Polsce. Kandydaci zapisują się na studia, ustawiają sobie kierunki, na których chcieliby studiować i szkoły, w których chcieliby studiować. Uczelnie miałyby wypełnione limity, a kandydaci dostawaliby się po prostu na wymarzone studia.
6: Prowadzimy rozmowy wokół proponowanych zmian, mówi wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Marek Gzik.
8: Taki system byłby jakimś rozwiązaniem. To jest też duża inwestycja. No i do tego oczywiście musielibyśmy do tego systemu wpiąć wszystkie uczelnie.
6: Ministerstwo przyznaje, że problem pustych miejsc przy rejestracji dotyczy wszystkich kierunków studiów. Benedykt O'Connor, TOK FM.
1: Koniec z modą na idealne, katalogowe i niewymagające place zabaw. Polski Związek Firm Deweloperskich stworzył poradnik dla architektów, budowniczych i twórców przestrzeni wspólnych przy blokach i osiedlach. Jego autorzy zachęcają do tego, by na placach zabaw budować wyższe zjeżdżalnie, tworzyć przeszkody, które zmuszają do wysiłku i wymagają fizycznej zręczności. Szymon Kępka.
9: Modelowy plac zabaw powinien być blisko zieleni, pozwalać także na kontakt z wodą i błotem, mówi Sylwia Ziemacka z Fundacji Share the Care.
10: To nie wszystko musi być takie wymuskane i idealne, bo krzaki, jak podkreślają eksperci, też są fajni, bo można się w nich schować. Stworzenie przestrzeni, która daje możliwość nieoczywistego scenariusza zabawy.
9: Dzisiaj deweloperzy w Polsce mają obowiązek budowania placów zabaw, jeśli inwestycja jest przeznaczona dla rodzin z dziećmi. Nie ma jednak twardych wskazań, co na takim minimum 50-metrowym placu zabaw ma się znaleźć. Dlatego choćby tylko w Warszawie nie brakuje architektonicznych potworów, na przykład z ogrodzoną huśtawką albo samotną trampoliną na pustym placu. Dlaczego więc deweloper miałby zbudować jakościowy plac zabaw?
10: Jakość życia dla mieszkańców i to, co oni mają jakby w ramach tych przestrzeni wspólnych, to jest coś, co służy i społeczności, ale na koniec daje wartość dodaną też dla inwestora.
9: Poradnik o budowaniu placów zabaw jest darmowy i dostępny w sieci. Szymon Kępka, TOK FM.
1: Bydgoszczanie w końcu będą mogli korzystać z miejskich rowerów. System nie działał od jesieni ubiegłego roku, bo przez wiele miesięcy miasto nie udało się podpisać nowego czteroletniego kontraktu. Bydgoski rower aglomeracyjny w nowej odsłonie ma ruszyć 1 sierpnia, zapowiada dyrektor Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej Wojciech Nalazek.
11: Procedura przetargowa się bardzo przedłużyła, natomiast mamy szczęśliwy finał. Podpisałem umowę z konsorcjum Orange Rowi. Rowery są już przygotowane. W tej chwili trwa uzgadnianie ostatecznej kolorystyki, estetyki tego roweru z Plastykiem Miejskim oraz Radą do Spraw Estetyki.
1: Nowy system to 560 rowerów standardowych oraz 140 ze wspomaganiem elektrycznym, a także 70 stacji, w tym 11 nowych. Najważniejsza zmiana dla użytkowników to brak konieczności wpinania i wypinania rowerów, bo jednoślady będą miały mechanizmy blokowania oraz system GPS. Poniedziałek z deszczem prawie w całym kraju, wyjątkiem będzie północny zachód. 19 stopni pokażą termometry w Gdańsku, 20 w Olsztynie i Bydgoszczy, 22 w Warszawie i Poznaniu.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
12: To jest niedzielny poranek Tok FM. Adam Ozga, dzień dobry. Przez najbliższe dwie godziny będziemy się wspólnie budzić i będziemy rozmawiać. Będziemy szukać zaginionych słów w starych dokumentach, takich, z którymi nie radzi sobie nawet AI, a może takich, z którymi nie radzi sobie ta AI. Będziemy zdejmować billboardy z Zakopianki, będziemy inwestować w nadwątlone może niedawno relacje dobrosąsiedzkie. A już teraz gościnią niedzielnego poranka jest Lena Grycel, dziennikarka i działaczka społeczna, współzałożycielka kanału dziennikarstwa aktywistycznego, niezależnej redakcji internetowej zajmującej się dokumentacją walki o prawa człowieka. Dzień dobry.
13: Cześć, cześć, bardzo mi miło.
12: Dziennikarstwo aktywistyczne, czyli?
13: Dziennikarstwo aktywistyczne, czyli takie, które jest gdzieś w środku problemu, o którym mówi, że nie jest tylko zewnętrznym komentatorem, ale jest aktywnym uczestnikiem wydarzeń i problemów, o których mówi, o których pisze, o których my głównie nagrywamy.
12: No to ja już widzę dziennikarzy, którzy mówią, moment, jak to w środku problemu? Albo dziennikarstwo, albo aktywizm. To jest kwestia szacunku do odbiorców.
13: I my się z tym właśnie nie zgadzamy, bo żyjemy w takich czasach, w którym ciężko nie być zaangażowanym. My, jako osoby, które tworzą naszą agencję, naszą redakcję, jesteśmy osobami, które też przeżywają te problemy. Jesteśmy osobami queerowymi, jesteśmy kobietami, jesteśmy osobami o innym kolorze skóry. I problemy, o których mówimy, nie są gdzieś tam daleko, tylko są tu i teraz i dotyczą konkretnie nas. Dlatego myślimy, że nie da się o tych problemach mówić w sposób oderwany, w sposób, nie wiem, z jakiejś innej perspektywy. To jest tak, jakby pojechać teraz do Palestyny i zapytać palestyńskiego dziennikarza, czy on może obiektywnie mówić o konflikcie, który go dotyka. No nie może, bo zburzyli mu domy, zamordowali jego rodzinę. I wiadomo, że to jest skrajny przypadek tego zjawiska, ale aktualnie na przykład nam też są zabierane prawa w Europie, czy gdzieś jakieś prawa do wypowiedzi, zmniejszane są prawa osób queerowych i to dotyka bezpośrednio nas, dlatego chcemy o tym mówić. A przy okazji to dziennikarstwo zaangażowane, to dziennikarstwo aktywistyczne, które uprawiamy, polega też na tym, że my chcemy oddawać jak najwięcej głosu aktywistom i osobom działającym społecznie, ale też osobom, które bezpośrednio są wykluczane. Naszym celem nie jest komentowanie rzeczywistości, tylko pojechanie w konkretne miejsce i pozwolenie na wypowiedź osobom, które dany problem dotyczy. Czyli teraz nasze takie najnowsze działania, którym się zajmujemy, to na przykład planowana eksmisja na osiedlu Koło w Warszawie. Tam mieszka 1200 osób, które mają być eksmitowane w związku z reprywatyzacją. I zrobiliśmy o tym materiał, pojechaliśmy na miejsce i cały nasz materiał opiera się na tym, że dajemy po prostu wypowiedzieć się bez żadnego naszego komentarza osobom, które tam mieszkają, które zostaną dotknięte przez tą reprywatyzację i chcemy, żeby miały przestrzeń w sposób niecenzurowany, w sposób, tak właściwie tutaj mówimy już o obiektywności, bo obiektywny, one mówią o swoim problemie, wypowiedzieć się.
12: To ja sobie myślę, że my też to robimy. Też byliśmy na Kole. kolega Błażej Kulesza był na miejscu. Też mówiliśmy o Palestynie i ja jestem głęboko przekonany, że mówiąc o tym, że w Palestynie dochodzi do ludobójstwa, ja byłem obiektywny.
13: Ja myślę, że po pierwsze, to się w ogóle nie wyklucza i jakby nasz rodzaj działalności i rodzaj działalności większych jakichś bytów mogą koegzystować. My nie jesteśmy za tym, żeby nagle obalić wszystkie stacje radiowe, telewizyjne czy gazety. I powiem ci tak, na pewno jesteście obiektywni, w obiektywny sposób mówicie, ale wybieracie też konkretne treści, o których mówicie, na podstawie jakichś swoich przekonań. I od tego się nie da uciec, bo po prostu jest jakaś ramówka, jest ileś czasu i treści, które poruszycie, już są jakimś wyborem i już ograniczają to, do czego wasi słuchacze mają dostęp. Więc to już jest obiektywne, ale też nie jest całkowicie bezstronne. Nasza główna zasada jest taka, że my gdzieś stajemy po stronie tych osób, które doświadczają jakieś wykluczenia, ale nie stajemy po stronie żadnej partii politycznej i w naszym statucie. Jakąś naszą pierwszą zasadą było to, że jesteśmy apartyjni. Gdzieś na tym spektrum politycznym się znajdujemy, ale jesteśmy apartyjni i nigdy nie będziemy wspierać żadnych
12: to
13: osób.
12: To samo tutaj.
13: To się bardzo cieszę.
12: Ale widzę bardzo dużo podobieństw. Widzę też różnice, bo myślę, że jest bardzo wiele miejsc, w których jesteśmy razem. Protest naukowców w ubiegłym tygodniu.
13: Byliśmy.
12: My też byliśmy. To gdzie się różnimy?
13: Myślę, że przede wszystkim my nie mamy żadnego zewnętrznego finansowania, więc pewnie w waszym przypadku jest tak samo, że macie taką dowolność w treściach, ale oczywiście w dużych jakichś bytach medialnych na całym świecie zdarzają się sytuacje, w których korporacje trochę dyktują narrację danej agencji. My nie mamy żadnych zewnętrznych finansowań, dlatego mamy w 100% dowolność w tym, co tworzymy.
12: My o godzinie 8:16, 18 przed informacjami TOK FM puścimy reklamy pewnie.
13: Mhm. My takich reklam nigdy nie mamy, nigdy nie będziemy mieć.
12: Ale też nigdy reklamodawca mi nie mówi, co ja mam mówić. No ja nawet nie wiem, co w tych reklamach będzie.
13: To jest fair, ale nie możemy też zaprzeczać temu, że na przykład w Stanach Zjednoczonych teraz w związku ze zmianą władzy gdzieś te narracje medialne mają jakąś konkretną stronę polityczną.
12: Mówimy to obiektywnie.
13: Tak, tak. A druga rzecz jest taka, że często poruszamy tematy, które może nie są do końca medialne i klikalne, bo jednak tutaj też wiadomo, jest w każdym dziennikarstwie jest jakaś działalność społeczna. Dziennikarstwo to jest taka praca, która jest społeczna, ale gdzieś i gazetom, i radiom, i telewizjom zależy też, żeby zarobić. W sensie jakby to musi być trochę klikalne. I wiadomo, że to jest w różnym stopniu. Tu mamy jakieś clickbaity i nie mamy clickbaitów, ale gdzieś się kierują chęcią zarobkową. My się tą chęcią nie kierujemy, dlatego bardzo często naprawdę mówimy o niszowych sytuacjach. My głównie skupiamy się na działalności społecznej, więc omawiamy protesty, omawiamy różnego rodzaju łamania praw człowieka, czy to w Polsce, czy za granicą. My też często za granicę jeździmy i jesteśmy gdzieś tam na miejscu. Ale dobrym przykładem jest na przykład to, że półtorej tygodnia temu byliśmy w Szwecji, gdzie był zjazd NATO w Helsingborgu. To było pierwsze spotkanie NATO w tym kraju, bo Szwecja niedawno dołączyła. I sprawdzaliśmy później oczywiście cały coverage medialny tego spotkania. Wszystkie media, no może nie wszystkie, ale taka znaczna większość, może jakieś lokalne skupiły się na czymś innym, ale większość skupiała się po prostu na treści tego spotkania, a my powiedzieliśmy sobie, że nie, okej, o spotkaniu każdy będzie mówił, to się będzie klikać, ale my chcemy powiedzieć o tym, że tam był też protest i my o tym proteście nagrywaliśmy, my na tym proteście byliśmy i pokazaliśmy perspektywę protestujących, którzy akurat w tamtym momencie protestowali przeciwko dołączeniu Szwecji do NATO i przeciwko jakby zwiększeniu tego imperializmu amerykańskiego na kolejne kraje.
12: Dotknęliśmy kwestii pieniędzy. Muszę zapytać, za co do tej Szwecji? No i bo, żeby też było jasne, ja pracując w radiu, prowadząc ten weekendowy poranek, no po prostu zarabiam na chleb.
13: My nie. Okay. My robimy KDA, bo tak właśnie się nazywamy. Od 2 lat jesteśmy zarejestrowani jako fundacja. Przez całą naszą działalność dostaliśmy 1 granta. Tak naprawdę aplikowaliśmy też na 3 granty, więc jakby procentowo to nie jest tak źle, ale dostaliśmy tam 7 000 zł od Instytutu Narutowicza, a cała reszta jest pokrywana z naszych prywatnych pieniędzy. I łącznie przez całą naszą działalność przez 2 lata, powiedzmy, że wydaliśmy ponad 100 000 zł na pokrycie lotów, czasu, sprzętu. No właśnie, wyciągnęliśmy z tego absolutne zero, ale robimy to dlatego, że czujemy, że to jest ważne i że czujemy, że to jest misja i że potrzeba stworzyć niezależne i oddolne media, które są tam, gdzie właśnie potrzeba. My też opieramy się trochę na takiej zasadzie, że my mamy reporterów swojego rodzaju, którzy nie pracują u nas full time, po prostu pracują, jak coś się dzieje w różnych miastach w Polsce i w Europie i nawet na świecie. I oni po prostu przysyłają materiały, jak coś się gdzieś konkretnie dzieje w tym momencie i jakby to też nie jest ich pełna praca, tylko jeden dzień na przykład.
12: A odbiorcą jest kto?
13: Odbiorcą są użytkownicy social mediów, bo tam właśnie działamy, chociaż mamy też stronę internetową, gdzie publikujemy jakieś teksty, chociaż rzadko, ale głównie są to social media.
12: Ale czy to są osoby, które często są w tym samym miejscu i na przykład chcą je zobaczyć z innej perspektywy, czy to są osoby, które do tego Helsingborga nie mogą dotrzeć, a chciałyby tam być i zadać parę konkretnych pytań, być może z punktu widzenia jakiejś manifestacji, albo to są osoby, które niedawno były w hotelu chciałyby podejść pod hotel w Warszawie, ale akurat siedzą w pracy.
13: Ja myślę, że to są materiały...
12: Jakbyśmy powiedzieli o tym hotelu, o co chodziło.
13: Tak, w hotelu w Presidential w Warszawie w ostatni weekend była konferencja Next Tech, na której zostali zaproszeni, że byli żołnierze IDF, ale też przedstawiciele izraelskich firm zbrojeniowych i ogólnie masa osób. I przeciwko niektórym są udowodnione udział w zbrodniach wojennych i są już zgłoszone skargi do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości o to, żeby po prostu ich aresztować. Jeszcze nie zostały spełnione, dlatego nie zostali aresztowani, chociaż tak powinni. Odbył się protest oraz kilka akcji bezpośrednich. Akcje bezpośrednie, czyli to są takie protesty, ale nie takie protesty, że przychodzimy z banerami, tylko ktoś coś robi, żeby przerwać codzienny marazm. I tak, nasze treści są kierowane do wszystkich. Są kierowane do tych, którzy tam byli, do tych, którzy chcieliby być, ale nie mogli, ale też do tych, którzy nie mają pojęcia o sprawie, a chcą, albo nawet nie chcą się dowiedzieć, po prostu gdzieś to zobaczą. My mamy wyświetlenia rzędu 4-5 milionów wyświetleń miesięcznie na naszych portalach social mediowych, czyli domyślamy się, że jakby te treści docierają do naprawdę szerokiej grupy odbiorców, to są osoby z Polski, bo wszystkie nasze materiały są po polsku. Więc to gdzieś pewnie też zmienia jakoś dyskurs polityczny, czy jakieś bezpośrednie czyjeś poglądy, bo po prostu ludzie docierają spoza bańki do treści, które są stricte gdzieś tam w bańce, bo jednak są na konkretne tematy polityczne i mamy nadzieję, że to jakoś też otwiera, widzimy też, że otwiera w jakichś konkretnych przykładach, gdzie na przykład Koło, ale Koło to jest akurat bardziej medialny przykład, ale na przykład Osiedle Przyjaźń, które też tam ma afery eksmisyjne, nasze materiały Osiedlu Przyjaźń osiągnęły ponad 10 milionów wyświetleń. Widzieliśmy, że one kiedy my wstawiamy materiał, inne gazety czy inne jakieś byty medialne odpowiadają i też wstawiają swoje materiały.
12: Ja tylko powiem naszym słuchaczom, że to jest takie bardzo ładne osiedle wybudowane chyba dla budowniczych Pałacu Kultury dawno temu. To są takie drewniane domki. No i generalnie mieszkańcy tego osiedla walczą o przetrwanie tego miejsca.
13: Tak, tam jest nieuregulowana własność tych budynków, one teoretycznie należą do Zarządu Mienia Skarbu Państwa, wcześniej należały do uniwersytetu, są tam ludzie, którzy mają stare umowy po uniwersytecie, są ludzie, którzy nie mają żadnych umów, a mieszkają i tam gdzieś administracja stara się ich pozbyć, łamiąc też ich prawa.
12: Znów człowiek w centrum.
13: Tak.
12: Lena Grycel, dziennikarka i działaczka społeczna, współzałożycielka kanału dziennikarstwa aktywistycznego, niezależnej redakcji internetowej zajmującej się dokumentacją walki o prawa człowieka, była gościnią niedzielnego poranka TOK FM. Bardzo ci dziękuję.
13: Dziękuję.
12: Adam Ozga, gościnią niedzielnego poranka TOK FM jest Agnieszka Kościelnia-Kosiak, wicedyrektorka BUW, czyli Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
12: BUW zaprasza wolontariuszy do odszyfrowywania cennych manuskryptów w ramach projektu TranscriBUW. Jak to jest, że te manuskrypty jeszcze nie są odszyfrowane? Jeszcze nie są rozczytane?
14: Proszę państwa, to jest... Proszę wybaczyć, ale normalna sytuacja w dużych kolekcjach, a do takich dużych kolekcji, jednej z największych właściwie w Polsce, jeżeli chodzi o zbiory historyczne, należy zbiór Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Rękopisy tak naprawdę nie muszą być odczytane, aby być udostępniane. Natomiast zmieniają się trochę standardy udostępnienia. Rzeczywiście biblioteki naukowe starają się maksymalnie ułatwić naukowcom, ale też profesjonalistom z innych dziedzin dostęp do swoich zbiorów i rzeczywiście od jakiegoś czasu, posługując się też nowoczesnymi technologiami, staramy się dawać trochę więcej informacji niż tradycyjnie w opisach katalogowych.
12: Te narzędzia, o których pani mówi, to domyślam się między innymi są modele językowe sztucznej inteligencji. No i teraz wydaje mi się, że sprawa powinna być bardzo prosta. Ciach, robimy zdjęcie i te świetne, niemylące się nigdy narzędzia, które zmienią świat, pozbawią nas wszystkich przy okazji pracy, że one w mig rzecz rozszyfrują i ten problem, o którym pani powiedziała, że jest normalny, nie wiem nawet, czy to jest problem. Ta naturalna sytuacja, że nie wszystko jest rozszyfrowane, w mig zniknie.
14: To jest troszeczkę tak, że ta akcja jest też nie do końca o tym, tak, czy AI sobie radzi, czy nie radzi. Prawdopodobnie też z wieloma naszymi manuskryptami na razie by sobie nie poradziła. Ponieważ po pierwsze są one stosunkowo nietypowe, bo kartograficzne manuskrypty po prostu stanowią zbyt duże wyzwanie, to znaczy nakład pracy związany z tym, żeby rzeczywiście rozpracować jakby samą powierzchnię takiego planu czy mapy, tak żeby było to przejrzyste dla jakiegokolwiek programu AI, jest takim nakładem pracy, że trochę nie mamy kiedy tego zrobić. Poza tym, proszę Państwa, tak naprawdę ta nasza akcja no, ma swoją genezę właśnie w tym, że bibliotekarz, aby w ten sposób mógł udostępnić te zbiory, musiałby na każdy obiekt, na każdy materiał poświęcać tak dużo czasu, że w zasadzie no, byłoby to szalenie nieekonomiczne. Więc nasz program, czy nasza akcja ma związek z czymś, co w Europie Zachodniej od wielu, wielu lat jest bardzo popularne. To jest tak zwana nauka obywatelska, czyli taka wizja tworzenia tych dużych zbiorów danych w nauce przy pomocy czy we wsparciu z nieprofesjonalistami, z ludźmi, którzy nauką na co dzień się kompletnie nie parają, natomiast dysponują szeregiem rozmaitych kompetencji oraz zasobów, którymi naukowiec, w tym wypadku akurat bibliotekarz, nie dysponuje. Takim zasobem jest nawet czas, ale też znajomość rozmaitych języków, obycie z rozmaitymi dziedzinami życia, które są na przykład obce bibliotekarzowi. Znajomość czasami, tak jak w przypadku zbioru, któremu się ostatnio intensywnie przeglądamy, wiedzy z zakresu właśnie konstrukcji, na przykład planów topograficznych.
12: Okej, czyli czyli ktoś nie tylko może wnieść do tej odrobinę powiedziałbym, że wręcz detektywistycznej pracy swoje oko, ale też swoją wiedzę, jakieś swoje doświadczenie z innej
14: dziedziny. Wiedzę skąd inną, tak, dokładnie. To jest, proszę Państwa, taka podstawowa zasada tego tak zwanego crowdsourcingu, czyli tak naprawdę tworzenia efektu zbiorowego namysłu. I tak w zasadzie wygląda praca nad tymi obiektami, które przedstawiamy. Mamy w zbiorach szereg projektów architektonicznych, historycznych z XVII wieku, dotyczących tych bardzo interesujących zabytków, na przykład Warszawy, które są opatrzone rozmaitymi adnotacjami odręcznymi. Dla badaczy przeszłości Warszawy to jest kapitalny materiał. Natomiast, żeby z niego skorzystać, no to w pełni, tak, żebyśmy my jako Biblioteka Naukowa mogli zaoferować pełen zestaw informacji, no przydaje nam się wiedza kogoś, kto generalnie z architekturą miał już coś wspólnego i na przykład czytając te plany, czytając te projekty architektoniczne, na przykład domyśla się, o, w tym miejscu na pewno jest to po holendersku, po niemiecku, są informacje związane z wymiarami. Tylko oczywiście raz ze względu na język, dwa ze względu na niestosowane już systemy miar, wag i tak dalej, dla nas często nie do rozpoznania. Ale znalazł się ktoś, kto badał, znaczy jest z wykształcenia architektem i też się zetknął już z tego typu materiałami i rozpoznał, jakie jednostki tutaj są stosowane, jaki to może być skrót i tak dalej.
12: Próbuję się postawić w sytuacji kogoś, kto chciałby się zaangażować, chciałby pomóc, chciałby sam czegoś doświadczyć, czegoś się dowiedzieć, ale jednocześnie nie ma jakiejś szczególnie specjalistycznej wiedzy. Od na przykład lubi te kartografie, lubi te mapy, o których pani wspomniała. Niech to będzie jakiś prowadzący niedzielny program w radiu, to co on powinien zrobić?
14: On może bardzo wiele, może podarować nam swój czas. Powtarzam jeszcze raz, to jest najcenniejszy tak naprawdę zasób. Swój czas i uważność. Proszę Państwa, zapominamy o tym, że to jest wartość niezwykła. Proszę sobie wyobrazić, że latami w naszym gabinecie zbiorów kartograficznych pracuje jeden bibliotekarz i ma to od dyspozycji, czy ma za zadanie opracowanie wielu dziesiątek tysięcy planów, map itd.
12: Wpadłbym w panikę, skończyłoby się to zwolnieniem lekarskim po tygodniu.
14: Dokładnie. Więc to, co ostatnio zaproponowaliśmy naszym grupowiczom, naszym cyfrowym wolontariuszom, to jest taki zbiór, na który właśnie wpadł bibliotekarz Gabinetu Zbiorów Kartograficznych, a mianowicie odkrył, że pod jedną sygnaturą znajduje się sto kilkadziesiąt map, planów opatrzonych transkrypcjami, opatrzonych wyjaśnieniami w języku niemieckim. Dodajmy jeszcze, ponieważ pochodzą z XVII wieku, często staroniemieckim. Te mapy trafiły do nas po II wojnie światowej w lutym 1946 roku. I pochodzą z Landesbibliothek Darmstadt, a należały te mapy do zbioru Wielkich Książąt Hessii. To wszystko wyjaśnia, dlaczego są w większości niemieckojęzyczne. Umieściliśmy je z bardzo skąpym opisem, ponieważ mamy je, jak mówię, nieopracowane, skąpym opisem w naszej bibliotece cyfrowej CRISPA. Stamtąd skany przerzucamy na naszą platformę transkrypcyjną i taki prowadzący program poranny, po skończeniu tego programu, jak ma jeszcze jakieś rezerwy sił i czasu, może usiąść z kawą przed wybraną przez siebie mapą i spróbować odczytać choćby kartusz na przykład takiego planu, takiej mapy. W oparciu o odczytane dane z tego kartusza, czyli przypominam takiej ozdobnej, dekoracyjnej ramy na starych planach i mapach, w których tworzący taki plan czy mapę umieszczał podstawowe informacje identyfikujące sytuację na tej mapie czy planie. W oparciu o takie odczytane informacje bibliotekarz z Gabinetu Zbiorów Kartograficznych będzie mógł już stworzyć opis katalogowy i opis do naszej biblioteki cyfrowej CRISPA, w efekcie którego ktoś, kto szuka jakiegokolwiek, znaczy to będzie wyszukiwalne, to jest najważniejsza informacja, tak? Czyli będzie można w oparciu o te dane trafić w przestrzeni cyfrowej na ten plan i ewentualnie w oparciu o niego odtworzyć jakąś rzeczywistość z końca XVII wieku.
12: I potem już działać też dalej naukowo na własną rękę. Ja mam ten kartusz, taki kartusz przed sobą i mam to szczęście, że jakiś czas temu w szkole trochę języka niemieckiego pojąłem, nawet jeżeli potem przez następnych x lat go zapomniałem. I póki co nie wydaje mi się to szczególnie trudne. Plan des Großen Geraver Ober... O nie, zaczynają się schody. Wierzę, że pani mi pomoże, bo słyszałem akcent, pani chyba też niemiecki trochę zna.
14: Tak jest i już zwracam uwagę na czwarte słowo. Czytamy tu To jest podstawowa oczywiście zasada też tej transkrypcji, tak? Bo pamiętajmy, znajomość języka tu się przydaje, ale jeżeli to jest język współczesny, to w przypadku historycznych dokumentów czasami to zawodzi, dlatego podstawowa zasada, piszemy to, co widzimy. I proszę zwrócić uwagę, że to są litery układające się w słowo Gerauer.
12: Czyli to nie jest V.
14: Nie, to jest U.
12: Coś mi tam nie grało z tym Gerauer.
14: Potem rzeczywiście jest oba. Potem czytamy, mimo że jest to jedno słowo, to na pewno rozpozna pan. Pierwsze trzy litery tworzą?
12: Und, a więc
14: und.
12: I.
14: Und, czyli łącznik, tak? I. A potem mamy nida. Nida.
12: A ja już bym powiedział, że to jest nieczytelne. To i.
14: No właśnie. I to jest,
12: tak. Takie, że nawet z tym moim koślawym niemieckim z liceum, ono jest bardziej jak J i myślę sobie, popełniłem błąd. Wprowadziłem w błąd całą Bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego. Oni mi tego nie wybaczą.
14: To są rzeczy, które potem my sami, czy bibliotekarze innych specjalności, weryfikujemy. Nie ma, to nie może wywoływać żadnego stresu. Transkrypcja, zanim trafi do naszych oficjalnych źródeł informacji, a tu oczywiście jakość tych informacji jest szalenie ważna, podlega jeszcze ocenie. I to nie jednej osoby, tylko rzeczywiście mamy to wielostopniowe i dopiero po jakby zweryfikowaniu efektów tej transkrypcji udostępniamy taki zapis naszym użytkownikom, tak żeby rzeczywiście maksymalnie uniknąć niezgodności. Bo proszę Państwa, to czy tam są pomyłki, to znaczy czy sam kartograf popełnił błąd ortograficzny czy jakikolwiek inny, domyślacie się Państwo, że bibliotekarz czy w ogóle badacz nie jest od tego, żeby to korygować. My w takiej treści, z takimi również ewentualnie pomyłkami, choć tutaj to po prostu też historycznie jeszcze brak tego rozróżnienia, to co pana jakby zastopowało, to czy to jest długie i...
12: W języku polskim znaczy, jest tak. Znana mi sytuacja.
14: Właśnie, to w przypadku tych historycznych fontów, zwłaszcza odręcznych, no jest już kwestią trudno rozstrzygalną, zwłaszcza na takim poziomie, gdzie no możemy też przyjąć, że ktoś starał się tutaj być bardzo ozdobny, bo nasi słuchacze go nie widzą, ale no proszę zwrócić uwagę, jest to pięknie odręcznie naszkicowany kartusz, też z ewidentnie takim pomysłem na to, żeby też ten tekst uczynić takim ozdobnym,
12: tak,
14: prawda?
12: Tak, te litery S mają takie zawiasy, takie ślimaki, że tak powiem, to E to jest taka odwrócona trójka, no R też takie wykończenie, że och.
14: Tak, i potem widzimy, że ta pogrubiona czcionka tych pierwszych trzech linii, znaczy czcionka, przepraszam, font, potem staje się drobniejszym
12: takim bardziej tradycyjnym pismem, bo pierwsza część jest też literami drukowanymi, co być może było dla mnie pewnym ułatwieniem, ale być może jeżeli to jest pismo, to akurat jest dość czytelne, ale też wyobrażam sobie, że w innych dokumentach, jeżeli przechodzimy do pisma odręcznego, no to zaczynają się niezłe schody.
14: Dokładnie tak. To jest po pierwsze spore wyzwanie w przypadku jakichś takich charakterystycznych pomysłów na to, jak to zapisać, ale proszę mi wierzyć, my w zbiorach mamy również przypadki dużo, dużo trudniejsze. Mamy odręczne zapisy alfabetami, których nie znamy. My długo, długo wiedzieliśmy się nad dokumentami pochodzącymi ze spuścizny badacza z Uniwersytetu Warszawskiego, orientalisty, o którym domyślaliśmy się, że mógł je przywieźć z Afryki. Okazało się, że są to zabytki etiopskie, napisane, to są również manuskrypty, napisane alfabetem, który odczytaliśmy, czy który zakwalifikowaliśmy dzięki współpracy z badaczami współczesnymi pracującymi na Uniwersytecie Warszawskim. I dopiero to umożliwiło nam jakieś zakwalifikowanie, określenie, zadatowanie. Wiemy już, że są to zabytki pisane alfabetem GIS. Domyślamy się, że ich odczytanie z czasem może być łatwiejsze, bo wiemy, że są to zabytki religijne, to znaczy są to materiały do jakby takiej no odprawiania nabożeństw i tak dalej. Ale rzeczywiście przez wiele, wiele lat przechowywaliśmy je w przeświadczeniu, że będzie to no, wyzwanie dla przyszłych pokoleń. Teraz wyobrażam sobie, że za jakiś czas może powstać taki spory model językowy, no bo proszę Państwa, modele językowe trzeba jakby wyćwiczyć, nakarmić, tak? Czyli trzeba tam wstawić dużo, dużo materiału już z transkrypcją, tak?
12: Czyli rozczyta. Też trochę jakby tą pracą nie oddającą pola sztucznej inteligencji trochę też inwestujemy w przyszłość, akurat tę lepszą, jeżeli chodzi o
14: AI. Tak, zdecydowanie, oczywiście, że tak.
12: Bardzo dziękuję. Agnieszka Kościelniak-Osiak, wicedyrektorka BUW-u, Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, była gościnią niedzielnego poranka TOK FM. Transkrypt BUW, łatwo Państwo znajdą tę inicjatywę, gdyby chcieli Państwo trochę się pobawić, trochę pomóc.
15: Super. Adam Ozga, niedzielny poranek, TOK FM, którego gościnią jest Ewa Abart, aktywistka z akcji, aktywistka społeczna, kierująca akcją Hejt nie jest okej, wybrnąłem.
16: Dzień dobry.
15: Co to była za muzyka?
16: To jest piosenka do filmu o tym, że właśnie tytule Hejt nie jest okej. To jest film poradnikowy, a tak naprawdę myślę o nim jako o narzędziu, o tarczy obronnej w walce z hejtem. To jest taki pomysł, który wyrósł po 3 latach prowadzenia tej akcji, kiedy robiąc warsztaty już właściwie w całej Polsce, zorientowałam się, że nasza wiedza i dorosłych, i młodzieży, i dzieci jest na ten temat, na temat walki z hejtem jest bardzo mała. I zdecydowanie nie potrafimy sobie poradzić, kiedy w danym momencie hejt nas dociska. A to są te takie newralgiczne minuty, dni, kiedy trzeba działać szybko, rozważnie i kiedy trzeba być kierowanym przez tych, którzy zajmują się tym profesjonalnie. I to właśnie Państwo znajdziecie w tym filmie. To jest film darmowy, on trafia do sieci, jak powiedziałam, na Dzień Dziecka, ale w Dniu Dziecka 1 czerwca się cieszymy, przytulamy nasze dzieci, jest wesoło. A 2 czerwca zaczynamy znowu ciąg dalszy naszego życia, które ma cienie i blaski i różne kolory. I właśnie po to, żeby tych kolorów było więcej niż mroku, postanowiłam zrobić ten film, bo spotykam się na co dzień z bardzo wieloma okrutnymi historiami, które bardzo często nie kończą się dobrze.
15: Ten film jest dedykowany Julii Ziębie. Kim była Julia Ziemba?
16: Wspaniałą nastolatką, wrażliwą, cudowną dziewczyną, która po prostu miała zbyt dobre serce do tego trudnego świata i nie dała rady odeprzeć fali nienawiści, która ją przygniotła. Film dedykuje właśnie pamięci Julii Ziemby i wszystkim tym, którzy odeszli z powodu hejtu. Bo my musimy sobie uświadomić, że hejt jest, to jest moja ocena i to jest moja definicja, tego nie znajdziecie Państwo w żadnej encyklopedii, ale taką sobie na potrzeby tego projektu definicję ukułam, że hejt jest najgroźniejszą bronią XXI wieku, ponieważ jest niewidzialny, bezpłatny, a skala jego rażenia trudna do wyobrażenia. Nie widzimy hejtera, nie wiemy jak ma na imię, nie widzimy jego twarzy, my widzimy tylko to, co zrobił. A jeżeli ktoś jest dobry w zabawę w hashtagowanie, to w 2 minuty obelżywe treści, czy przerobione nasze zdjęcie, może zobaczyć 150 tysięcy osób. Ta skala powoduje, że hejt bardzo często kończy się po prostu tragicznie.
15: Powiedziała Pani o tym, że obserwuje Pani, że wiedza na temat hejtu jest niewystarczająca. Czego nam w tej wiedzy brakuje? Bo trochę to rozumiem, zatrzymujemy się na pewnym etapie. Jest hejt, trudne zjawisko, często dotyczy młodych ludzi, głównym narzędziem jest internet. I co, i tu się zatrzymujemy?
16: Tak, i tutaj się zatrzymujemy, ponieważ nie wiemy, jakie prawa nam przysługują, jakie kroki należy podjąć. Nie znamy adresów stron internetowych i numerów telefonów, pod którymi 24 godziny na dobę darmowo specjaliści czekają na to, żeby nam pomóc. Oni tam po to są, oni są wyszkoleni i to jest ich praca, to jest ich zadanie. Nie wiemy również w ogóle, czym jest hejt i na przykład widzę wielkie oczy zdumienia, kiedy mówiąc dzieciom na warsztacie o ghostowaniu czy wykluczeniu, słyszę, ale jak to? Jak to wykluczenie z grupy WhatsAppowej klasowej to jest hejt? Ja mówię tak, i to jeden z tych najgroźniejszych, ponieważ uderzający bezpośrednio w proces FOMO, Fear of Missing Out z angielskiego, strach przed byciem wykluczonym, a to jest ten lęk, który u młodzieży jakby jest najsilniejszy, ponieważ młodzież musi żyć w grupie. Młody człowiek musi być chciany. Oczywiście, że nie możemy być lubiani przez wszystkich. To jest utopia i nawet nie byłoby chyba to zdrowe być lubianym przez wszystkich. Do tego nie musimy dążyć, ale nie możemy się czuć tym jedynym wykluczonym z grupy, bo to nas prowadzi nad przepaść. I ani rodzice, ani młodzież tego nie wie. A w ogóle ten film, mam nadzieję, trafi też do rodziców i do pedagogów. I tutaj z kolei jest moja druga definicja i dość mocno kontrowersyjna. Na warsztatach z rodzicami, które też prowadzę, widzę duże takie oburzenie na twarzach, kiedy to mówię, ale muszę to powiedzieć. Za hejt wśród dzieci i młodzieży w 100% odpowiedzialni są dorośli. Kropka i wykrzyknik.
15: Nie oburza mnie to.
16: Dlatego, że to my kupujemy internet. To my kupujemy telefon, tablet lub inne
15: źródło. To my mamy obowiązek wyposażyć nasze dzieci w takie narzędzia społeczne, żeby z jednej strony nie były hejterami, z drugiej strony, żeby miały narzędzia do tego, żeby się przed tym hejtem bronić.
16: Dokładnie.
15: I teraz
16: tak.
15: Ja nie chcę, żeby to zabrzmiało jako zacieranie troszeczkę granicy pomiędzy sprawcą a ofiarą. Bardziej mi chodzi o wymiar praktyczny.
16: Oczywiście, że tak. Tylko właśnie chciałam powiedzieć, że kupując te wszystkie narzędzia, kupujemy sobie czas wolny, do którego oczywiście mamy naprawdę święte prawo, bo jesteśmy ludźmi pracującymi i zmęczonymi i prawo do odpoczynku jest też naszym...
15: Z narzędzi trzeba umieć korzystać.
16: Kardynalnym prawem, ale wtedy musimy zadać sobie ten trud, żeby po tej chwili odpoczynku, kiedy nasze dziecko siedzi w mediach społecznościowych, w grupach jakichś tam internetowych, spróbować z nim o tym porozmawiać. Zorientować się, czy on, ona robi coś złego, albo może jest ofiarą jakiegoś działania hejterskiego. My musimy to wyłapać. To jest nasza rola, a już na pewno nie wolno nam, jako dorosłym, a z tym spotykam się nagminnie, zaprzeczać faktom, kiedy dociera do nas informacja, że nasze dziecko jest hejterem, że zrobiło to, to, to. I zawsze jest taka sama reakcja. Moje dziecko nigdy. Absolutnie to jest niemożliwe. Spróbujmy się z tym zmierzyć. To jest nasz obowiązek i zakłamywanie rzeczywistości niczego nie pomoże. W tym filmie są również porady dla takich rodziców i dla pedagogów, którzy też mają duże problemy w reagowaniu na te konflikty, które dzieją się w grupie. Mam nadzieję, że będziecie państwo korzystać z tego narzędzia, bo ono może bardzo ułatwić.
15: Pedagodzy nie mają narzędzi do radzenia sobie z hejtem?
16: Pedagodzy może mają narzędzia, ale nie mają świadomości, że je mają. Po prostu. Że nie muszą bać się odium złości rodziców, że mogą pójść do kuratorium, że mogą zgłosić sprawę na policję, jeżeli jeden młody człowiek na drugiego stosuje taki hejt, który przekracza po prostu przepisy prawa karnego. I widzę, że pedagodzy i jakby rodzice, dzieci, które doświadczają hejtu, są szalenie zagubieni w tym, co mogą, a czego nie mogą. I w tym filmie krok po kroku mamy takie pierwsze wypustki tego, gdzie należy kierować uwagę. A jeżeli to jest taki początek, to gdzie należy zadzwonić albo wejść na jakąś stronę, żeby pogłębić wiedzę.
15: Gdzie należy iść, kiedy spotykamy się z hejtem?
16: Przede wszystkim nigdy nie wolno nam odpisywać na żadne hejterskie komentarze. Nigdy, przenigdy, bo to jest karmienie uwagi hejtera. Po drugie, należy natychmiast zabezpieczyć dowody. Hejter jest okropny, ale nie jest głupi. On natychmiast zmieni nickname, usunie komentarz. Trzeba to zrobić, zanim on to zrobi. Potem młody człowiek musi znaleźć dorosłego, który z nim pójdzie, ale jeżeli dorosły idzie sam, to z zabezpieczonym dowodem idzie od razu albo na policję,
15: Zatrzymuję panią, tak? Bo już widzę, że opuściliśmy jeden etap. Ten etap to jest troszeczkę to, o czym ja mówiłem wcześniej, czyli wyposażenie dzieci w narzędzia walki z hejtem. I to jest rozmowa pomiędzy rodzicem a dzieckiem. Ten rodzic nie pójdzie, jeżeli się nie dowie tego wcześniej.
16: Ale to jest basic. Tak. No bo jakby ta cała droga interwencji w ogóle by się nie wydarzyła, gdyby w domu nie było klimatu rozmowy i jakiegoś takiego bazowego zaufania. Tylko proszę
15: to
16: wybaczyć,
15: to trzeba budować długo wcześniej, zanim ten hejt się pojawi.
16: Tak, ale mówimy o tak zwanej sytuacji idealnej. Ale jest takie powiedzenie, co chatka, to zagadka. I bardzo często jest tak, że młody człowiek nie ma dobrego kontaktu ze swoimi rodzicami. Dlatego ja mówię młodym osobom na spotkaniach, wybierzcie jednego zaufanego dorosłego i to wcale nie musi być mama albo tato. To musi być ten jeden zaufany dorosły, z którym pójdziecie dalej przez ścieżkę interwencji. I tak długo, jak jesteście w szkołach, szkoła jest tą instytucją, która w waszej sprawie dalej prowadzi te interwencje i decyduje, czy idziemy na policję, czy nie. Ale co jest jeszcze bardzo ważne, trzeba napisać informacje do administratorów tego medium, na którym się pojawił hejterski komentarz. Bo Big Techy nie działają na terytorium Rzeczypospolitej, bo mogą, tylko dlatego, że podpisały bardzo szczegółowo respektowane umowy, w których konieczność reagowania na złamanie regulaminów i właśnie hejt jest jakby warunkiem, że oni mogą działać w naszej sieci.
15: No, z Big Techami to akurat z tym różnie bywa.
16: Ale naprawdę stopują hejterów. I to się naprawdę dzieje, więc ja bardzo zawsze polecam, żeby to zgłaszać. I kolejna rzecz, żeby korzystać z pomocy psychologicznej, ponieważ też to zawsze mówię, żeby dbać o zdrowie psychiczne tak jak dbamy o każdą inną część naszego ciała. I uwaga, tutaj duży wykrzyknik. Jeżeli wszystko to, co powiedziałam do tej pory, nie zadziałało, to ostatnią deską ratunku są właśnie te adresy i strony, te numery telefonów i adresy stron internetowych, gdzie 24 godziny na dobę siedzi ktoś, kto może odebrać ten telefon nasz i powiedzieć, słucham, jestem tutaj dla ciebie. Jak mogę ci pomóc?
15: 116-111 to jest telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. 800-12-12 to jest dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Ja mówię o tym też dlatego, że w naszej rozmowie padł wątek odebrania sobie życia. I to są numery, pod którymi osoby, które są w kryzysie zdrowia psychicznego, w kryzysie psychicznym mogą znaleźć pomoc. 800-100-100 to jest telefon dla rodziców i nauczycieli Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. 801-120-002 to jest ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie. Niebieska linia.
16: Bardzo dziękuję, że podkreślił pan te numery. One padają w filmie trzykrotnie, jak również wszystkie ważne inne miejsca, do których należy się zgłaszać. A ja zapraszam państwa już 2 czerwca w sieci bezpłatnie do obejrzenia film. Serdecznie pozdrawiam, Ewa Abart. Akcja Hejt nie jest okej.
17: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Adwokat zatrzymany w sprawie fałszywych alarmów. Prezydent nie powinien zaogniać relacji z Ukrainą, tak uważają politycy koalicji rządzącej. Maja Chwalińska zagra o ćwierćfinał turnieju w Paryżu. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. 8 lat więzienia grozi warszawskiemu adwokatowi, który miał podszywać się pod inne osoby i wysyłać fałszywe zawiadomienia o zamachach na życie prezydenta i ministra spraw zagranicznych. W mieszkaniu 48-latka policja znalazła broń, amunicję i dokumenty innych osób, takie jak prawo jazdy i dowody osobiste. Przekazała Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Stołecznej Policji.
2: W użytkowanym przez 48-latka pojeździe funkcjonariusze odkryli amunicję i 10 pocisków artylerii.
1: Policja przekazała, że mężczyzna starał się mylić tropy i obciążyć winą za fałszywe alarmy inne osoby. Decyzją sądu adwokat został aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu także wydalenie z zawodu. Dla prawicy jest jasne, Karol Nawrocki powinien odebrać Wołodymyrowi Zełenskiemu Order Orła Białego, ale politycy koalicji rządzącej studzą emocje. Aby tak się stało, pod decyzją prezydenta musi pojawić się kontrasygnata premiera. Deklaracja Karola Nawrockiego padła po tym, jak Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek ukraińskiej armii imię bohaterów UPA. Prezydent odbiera order, a premier wyraża na to zgodę. Taki scenariusz kreśli poseł PiSu Marcin Horała.
3: Donald Tusk powinien podpisać kontrasygnatę. Myślę, że tu nie powinno być sporu. No nie może być tak, że kolejny już policzek wymierzony Polsce i Polakom, gloryfikowanie ludobójców z UPA ma być pozostać bez adekwatnej reakcji. Myślę, że ta reakcja jest adekwatna.
1: Za to Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej uważa, że w tej chwili pałeczka jest po stronie prezydenta.
4: Powinien brać na siebie rozmowy z Ukrainą, powinien w końcu pojechać do Kijowa, a nie eskalować konflikt.
5: Order Orła Białego dostał cesarz Hirohito, który wspierał faszystów i nazistów. Dostał Benito Mussolini i nigdy Nawrocki nie chciał odebrać tego orderu. Ani Benito Mussoliniemu, ani cesarzowi Hirohito. Z niego on trochę ochłonie.
1: Dodał europoseł Lewicy Robert Biedroń. Polityk uważa, że Karol Nawrocki powinien zadzwonić do Wołodymyra Zełenskiego i przekonać go do zmiany decyzji i przeprosin. To będzie ostatnia polska szansa na turnieju Rolanda Garrosa. Po południu o ćwierćfinał Maja Chwalińska zagra na korcie centralnym z francuską Diane Paris. Z turniejem pożegnała się już Iga Świątek, która o meczu o ćwierćfinał przegrała z Martą Kostiuk z Ukrainy 5-7-1-6. Świątek przyznała na konferencji prasowej, że była spięta i odniosła się też do poprzednich meczów turnieju.
6: To nie jest tak, że czułam się idealnie w tych poprzednich meczach, tylko po prostu ta gra wystarczyła w pewnym sensie, no ale i faktycznie... No nie czułam dobrze piłki na rakiecie. Zrobiłam tyle błędów, że pewnie nie dało się tego meczu wygrać, grając w ten sposób.
1: Świątek Rolanda Garrosa wygrała 4 razy, ostatni raz 2 lata temu, a mecz Maji Chwalińskiej pokaże Eurosport. Weszły w życie przepisy dotyczące miejsc schronienia. Nowe obiekty powstaną m.in. w Kujawsko-Pomorskim w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Wojewoda Michał Sztybel podpisał 63 umowy z samorządami, które złożyły wnioski o pieniądze z programu.
7: Wśród tych umów mamy 6 umów dotyczących miejsc ukrycia, budów miejsc doraźnego schronienia, m.in. gminie Osie za 700 tysięcy, ale też w tych już zaopiniowanych, ale jeszcze przed umową, na przykład ogromne budynki, parkingi wielopoziomowe w Bydgoszczy, które będą tą twardą infrastrukturą schronienia dla mieszkańców.
1: W tym roku na obronę cywilną Kujawsko-Pomorskie wyda 255 milionów złotych. Nocna prohibicja już w całej Warszawie. Stolica rozszerza nocny zakaz sprzedaży alkoholu, który od ponad pół roku działał pilotażowo w 2 dzielnicach, w Śródmieściu i na Pradze Północ. Pilotaż zakończył się sukcesem, ocenia Jan Śpiewak z Miasto Jest Nasze.
8: Policja i Straż Miejska notuje kilkunasto, nawet kilkudziesięcioprocentowe spadki interwencji w dzielnicy Praga Północ i Śródmieście. Zwrot w sprawie nocnej prohibicji w Warszawie był efektem po prostu nacisku społecznego, nacisku medialnego.
1: Ratusz zapowiada, że przedsiębiorcy, którzy nie dostosują się do nowych przepisów, muszą liczyć się z karami. Od 22 alkohol wciąż będzie można kupić w warszawskich barach i restauracjach. Zakaz nie obejmuje też sklepów na lotnisku Chopina. 19 stopni pokażą w poniedziałek termometry w Gdańsku, 20 w Olsztynie i Bydgoszczy, 22 w Warszawie i Poznaniu. Deszcz prawie w całym kraju, wyjątkiem będzie północny zachód.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
9: Na mózga to jest niedzielny poranek, to KFM. Trochę się zapatrzyłem w relacje telewizyjne, bo to w ramach akcji promocyjnej jednego z napojów energetycznych akrobata, tak to chyba trzeba, ekstremalna akrobata, idzie po linie w Warszawie z Pałacu Kultury w kierunku innego wieżowca. No, imponujące, trzeba przyznać. Joanna Ciesielska, wiceprezeska Fundacji Teatricon, jest teraz gościnią niedzielnego poranka TOK FM. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Jak się mają nasze relacje z sąsiadami? Też tak imponująco?
10: Oj, myślę, że tutaj jeszcze nam dużo brakuje, żeby przechodzić pomiędzy takimi budynkami, ale jest coraz lepiej. To, co pandemia skutecznie utrudniała, myślę, że powoli się odbudowuje, ale też coraz więcej dostrzegamy, dlaczego warto z tymi sąsiadami mieć dobry kontakt, dlaczego warto się znać, dlaczego warto sobie ufać.
9: No, soli może zabraknąć, to jest taka, powiedziałbym wręcz, stereotypowa sytuacja i argument na rzecz relacji dobrosąsiedzkich.
10: Dokładnie tak. Ta sól, jajko czy szklankę cukru to rzeczywiście jest coś, co od lat gdzieś tam nas było powodem może takich kontaktów też sąsiedzkich. Teraz sporo w debacie publicznej też mówimy o odporności społecznej i pokazujemy, że tam, gdzie są relacje, gdzie znamy się z sąsiadami, jesteśmy po imieniu, właśnie wymieniamy się różnymi rzeczami, czy sobie wzajemnie pomagamy, że ta odporność jest większa, lepsza, że jesteśmy lepiej przygotowani na ewentualny kryzys, bo wiemy, do kogo pójść, kogo poprosić o pomoc, komu możemy zaufać w trudnej sytuacji. I myślę, że to właśnie jest kluczowe w takim świecie, w jakim teraz żyjemy.
9: Ja przeprowadzałem się w swoim życiu kilka razy i od kilku lat po raz pierwszy jestem w takiej sytuacji, że rzeczywiście z niektórymi z sąsiadów jestem po imieniu i te relacje sąsiedzkie zacieśniły się w porównaniu z tym, co było wcześniej. Zastanawiam się, na ile to jest reguła i czy można tutaj szukać jakichś rozróżnień, bo pewnie w miastach trochę to wygląda jednak inaczej niż poza miastami, zakładam, może wpadam w pułapkę jakiegoś myślenia stereotypowego, że w miastach na tych grodzonych, zamkniętych osiedlach prędzej nie mamy pojęcia o naszych sąsiadach niż w mniejszych ośrodkach.
10: Ja bym chyba wyszła od tego, że niezależnie gdzie jesteśmy, czy to jest właśnie miasto, mała miejscowość, wieś, my musimy mieć kontekst i powód do spotykania się. Ja też mieszkam na takim nowo wybudowanym osiedlu, gdzie więcej mówiło się o szlabanach i ogrodzeniach niż o gdzieś tam relacjach sąsiedzkich i dopóki gdzieś tam nie miałam powodu w postaci dziecka, nie wychodziłam na plac zabaw, na którym toczyła się rozmowa. Debata jakby publiczna i nawiązywały się te relacje z mieszkańcami. Jestem przekonana, że właśnie odkrywanie takich miejsc, takich zdarzeń, w których możemy budować te relacje, w które przez, nie wiem, wspólne gotowanie, warsztaty rękodzielnicze, gdzie się poznajemy z sąsiadami, sąsiadkami, to wtedy właśnie te relacje się budują. I to działa niezależnie od tego, czy jesteśmy w dużym mieście, w mniejszym mieście, na wsi, czy na przystanku autobusowym czekamy na autobus, bo jedziemy do pracy. To jak mamy właśnie powód do tego, żeby się spotkać, porozmawiać, poznać i sobie zaufać, pokazać, że jesteśmy podobni do siebie, to już jest bardzo dużo.
9: Rzeczywiście pandemia dużo tu zmieniła, no bo ja mam to doświadczenie odwrócone, no. Po pandemii jest lepiej niż przed pandemią, ale to rzadko chyba tak bywa.
10: Pandemia zmieniła tyle, że w pandemii przestaliśmy ufać instytucjom. Przestaliśmy ufać państwu, przestaliśmy ufać naszym samorządom, a komuś musieliśmy. I zaczęliśmy się otwierać właśnie na bliskich, na rodziny. Wtedy też mocno wróciliśmy jakby do takich relacji rodzinnych, do przyjaciół, do znajomych. Gdzieś tam się odwiedzaliśmy na działkach i jak nie można było się spotykać, pożyczaliśmy psa od sąsiadów, żeby iść na spacer.
9: No właśnie, od sąsiadów. To też się prosi, żeby te relacje się trochę zacieśniły. Jak siedzimy w domach, no to przynajmniej przez balkon się widzimy. I z kim się widzimy?
10: Dokładnie.
9: Z sąsiadami.
10: I ta pandemia właśnie pokazała, że w tych relacjach sąsiedzkich jest moc i siła. I w sytuacji takiej kryzysowej, w której właśnie gdzieś tam państwo nie zawsze dowoziło, albo mieliśmy takie poczucie, że jesteśmy trochę zostawieni sami sobie i musimy sobie radzić, to właśnie sąsiedzi i bliskie nam osoby wspierały nas też tak na takim poziomie emocjonalnym. Pomagały nam zrozumieć rzeczywistość i gdzieś odnaleźć się w niej na nowo. Myślę, że teraz jakby wszyscy widzimy skutki cały czas tej pandemii i dużo pracujemy zdalnie. I te relacje młodych, którzy w pandemii byli odsunięci trochę od szkół i musieli się odnaleźć też w takiej rzeczywistości online, to też są trudne rzeczy, z którymi cały czas się mierzymy. I po to też teraz powstają bardzo mocno różne miejsca wspólne, w których te relacje na nowo zaczynamy budować, odbudowywać, poznawać się z osobami, które mieszkają w naszej społeczności.
9: No właśnie, zostawmy tę trudną i źle wspominaną przeszłość i spójrzmy w przyszłość. Co to są za inicjatywy? Co to są za miejsca? Do kogo one są skierowane? Bo znów myślę, że możemy wpadać w pułapkę stereotypów wiekowych na przykład.
10: I tak, i nie. I myślę, że tutaj właśnie te stereotypy jakby też dalej są bardzo silne. I to wynika z przeróżnych gdzieś tam przyczyn. To, co moim zdaniem jest ważne w tych miejscach wspólnych, które są i pod chmurką, i w przestrzeniach, to co my robimy jako Teatricon w ramach akcji Masz Głos Fundacji Batorego, to właśnie pomaganie w tworzeniu miejsc wspólnych, czyli miejsc, w których właśnie te relacje mogą się odbudowywać, w których możemy poznawać innego człowieka, niezależnie od tego, czy to jest osoba starsza, czy młodsza, czy jest to osoba z naszego kraju, czy jest to osoba, która dopiero co zamieszkała na naszym osiedlu, czy przeprowadziła się na naszą wieś. To są miejsca, w których bezpiecznie chcemy budować takie relacje, w których też wierzymy, że te więzi społeczne budowane w takich warunkach nienachalnych gdzieś tam zostaną na tyle mocno zbudowane, że właśnie w sytuacjach trudnych będą już takim naszym wyznacznikiem, że okej, to do tej osoby mogę przyjść po pomoc, to ta osoba na przykład będzie miała jakieś tam informacje, bo pracuje w urzędzie, to ta osoba może mnie skontaktować z kimś tam. I to są właśnie rzeczy, których niekoniecznie zrobi za nas miasto czy urząd gminy, ale które my możemy sami zrobić dla lokalnych mieszkańców.
9: Ta osoba, która pracuje w urzędzie, to ona myślę, że się może przydać. Też fajnie, jak ktoś ma kontakt do lekarza, ale jak to robić? Jak te relacje budować? Bo znów pomyślę, pewnie planszówki i karty.
10: Planszówki i karty to jest zawsze dobry start. Naszym zdaniem...
9: Prawda, one przełamują... Znaczy, są wspólnym zaczepieniem i przełamują te bariery, że nie wiadomo, co wspólnie zrobić, jak zacząć.
10: Dokładnie tak. I takim też dobrym startem jest wspólna kawa, czy dostęp do ekspresu, gdzie każdy sobie może zrobić kawę.
9: Ale to już trzeba zagadać.
10: No, niekoniecznie, nie? W sensie tam można też przyjść i poczuć się, że okej, mogę sobie zrobić kawę, nie? I jakby i nie wchodzić jeszcze w jakąś tam interakcję. Oprócz planszówek, kart, to może być kartka papieru i kredki, nie? Bo często do takich miejsc też przychodzimy z rodziną. Często przecież w mniejszych miejscowościach nie ma sal zabaw, gdzie możemy spędzić czas z dzieckiem. A to też jest ważne, żebyśmy pokazywali tym najmłodszym, w jaki sposób można właśnie budować fajne relacje i się poznawać z innymi ludźmi w sytuacjach, kiedy na przykład ich nie ma wokół nas, nie? Bo mieszkamy właśnie, nie wiem, w domkach daleko oddalonych od siebie, czy właśnie na tych grodzonych osiedlach, nie? Więc to jest na pewno ważne. To, co my robimy w przestrzeniach, które prowadzimy, to oprócz tych kart, planszówek, czy dostępu do kawy, są to różnego rodzaju spotkania czy zajęcia sportowe, aktywności jakby sportowe, zdrowe kręgosłupy czy zajęcia jogi, ale też różne takie warsztaty prowadzone przez naszych sąsiadów i sąsiadki, którzy gdzieś tam chcą się podzielić swoją pasją, nie wiem, znają się na przykład na roślinach i zrobili oprowadzanie po dzielnicy z wyszukiwaniem jakichś unikatowych roślin, a potem było wspólne przygotowywanie naparów. To są różne warsztaty rękodzielnicze, ale to też jest na przykład kawiarenka krawiecka i możliwość skorzystania z maszyn i naprawiania swoich rzeczy. Nie? To są jakby preteksty do tego, żeby się spotkać i pogadać na przykład z sąsiadką, z którą mieszkamy przez ulicę, ale nigdy nie mieliśmy możliwości spotkania się na takim bezpiecznym gruncie.
9: Te kredki mi trochę dały do myślenia, bo dzieci z jednej strony oczywiście naśladują relacje dorosłych, ale z drugiej strony potrafią tę barierę przełamać bardzo często szybciej niż dorośli z tych umownych, grodzonych osiedli. I trochę jeszcze zastanawiam się nad przełamaniem tej bariery, to już na koniec naszej rozmowy, bez jakiejś pomocy. Co, przechodząc po raz kolejny obok siebie, rzucić uśmiech, a może nawet cześć zamiast dzień dobry?
10: Myślę, że to jest bardzo dobry początek do tego, żeby zacząć się uśmiechać i spoglądać na siebie życzliwie, podać rękę, jak wychodzimy z autobusu, czy przytrzymać drzwi, jak wchodzimy do windy. To gdzieś tam są takie małe gesty, które rzeczywiście mogą nam pomóc się zbliżyć, ale to dzień dobry, jak się masz, to na pewno są też rzeczy, które fajnie budują i z których mogą wyniknąć fajne kolejne kontakty.
9: Bardzo dziękuję. Anna Cisielska, wiceprezeska Fundacji Teatricon, była gościnią niedzielnego poranka TOK FM. Ta mózga to jest niedzielny poranek TOK FM, którego gościem jest Aleksander Gurgul z Gazety Wyborczej. Dzień dobry.
11: Dzień dobry Państwu, dziękuję za zaproszenie do programu.
9: Zakopane przyjęło uchwałę krajobrazową. 11 lat to trwało, ale w końcu jest. To kiedy znikają billboardy z Zakopianki?
11: No, częściowo z Zakopianki już zniknęły. Zresztą kilka lat temu, kiedy pisałem książkę, to je analizowałem i zrobiłem nawet taki rozdział o tym, ile ich jest i no, wychodziły dziesiątki albo i setki. Częściowo zniknęły na wysokości Nowego Targu. To już się dzieje, natomiast w Zakopanem jeszcze chwilę poczekamy, no bo Zakopane dopiero uchwaliło uchwałę krajobrazową. Teraz jest tam 30 dni, zdaje się, kiedy ona zostanie opublikowana w dzienniku urzędowym, a potem poczekamy rok na dostosowanie się do przepisów, czyli mamy przed sobą jeszcze no dobre kilkanaście miesięcy na to, żeby górale się dostosowali. No nie tylko Zakopianka, ale też miejmy nadzieję całe miasto zostanie odchwaszczone od billboardów i różnego rodzaju innych multimedialnych, ale też LED-owych i świecących reklam.
9: Ta książka wspomniana to Podhale, wszystko na sprzedaż, wydana przez wydawnictwo Czarne, czytałem, polecam. To będzie jakaś kolosalna zmiana dla Zakopanego. Ja pamiętam jeszcze Zakopane z dzieciństwa, ono wyglądało zupełnie inaczej, ale teraz jest, no powiedziałbym, zbyt kolorowe.
11: Czy ja bym powiedział tak, pożyjemy, zobaczymy. Weźmy pod uwagę to, że specyfika regionu, może tak to nazwę, jest taka, że no, niektóre prawa się tam nie przyjęły, między innymi prawo budowlane. No to też jest temat rzeka, oczywiście nie tylko my w Gazecie Wyborczej, ale też inne media opisywały, jak samowole budowlane, że tak powiem, kwitły, czy też rozkwitały w Zakopanem, więc nie jest wykluczone, że część przedsiębiorców, a górale są znani ze swojej przedsiębiorczości, znajdą jakieś furtki, żeby obejść przepisy uchwały krajobrazowej. Miejmy nadzieję, że że urzędnicy się do tego mocno przygotują przez te 12 miesięcy, że będą konsekwentni, że uszczelnią ten system, że, no, że te kary będą na tyle dotkliwe finansowo, że odstraszą przedsiębiorców właśnie przed mimo wszystko stawianiem tych reklam czy utrzymywaniem ich na rusztowaniach. Mówimy też oczywiście o tych innych rodzajach reklam, jakieś dmuchawce, różnego rodzaju LED-owe instalacje, etc. Więc tak jak mówię, no pożyjemy, zobaczymy, ale jest to krok oczywiście w jak najlepszym kierunku. Tutaj wydaje mi się, że oprócz Zakopanego powinniśmy też mówić o innych gminach, bo chociażby Kościelisko, przecież sąsiednia gmina, już od lat ma ten kodeks reklamowy i on tam dosyć sprawnie działa i Kościelisko też jest odchwaszczane od tych reklam, więc idzie to w dobrą stronę, może powiedzmy tak.
9: A jak to zostało przyjęte w Kościelisku? Bo może to jest kwestia jakiejś komunikacji, może to jest kwestia, ja strasznie nie lubię słowa edukacja w tym wypadku, bo ono jakby narzuca jakąś wiedzę, którą teraz przekazujemy i powiemy wam, jak wy macie te wasze biznesy prowadzić, ale mam wrażenie, że gdy tego typu rozwiązania dotyczące krajobrazu, uchwał krajobrazowych i tak dalej, kiedy one okrzepną, to się okazuje, że w sumie jest fajniej niż było wcześniej.
11: Znaczy, mnie się wydaje, że w ogóle Kościelisko zaczęło o tyle fajnie tą całą kwestię estetyki krajobrazowej, że oni zaczęli od wydania takiego podręcznika dla samych przedsiębiorców i mieszkańców, podręcznika dobrych praktyk. Czyli wydali taką książeczkę, poszli z tą książeczką do ludzi, którzy mają takie billboardy, takie dmuchawce i różnego rodzaju szyldy reklamowe. Im pokazali, czy w ogóle wręczyli im tą książeczkę, im powiedzieli, słuchajcie, tak jest źle, a tak jest zgodnie z przepisami. Tak jest brzydko, a tak jest ładnie. I ta książka, ta właśnie ten podręcznik dobrych praktyk, zresztą chyba gdzieś go mam nawet w domu na półce, jasno i łopatologicznie wyjaśniał, co może być zastosowane, jakiego rodzaju reklama, a jakiego rodzaju reklama będzie od tej pory zakazana. I wydaje mi się, że to była też dobra kolejność, którą zastosowało Kościelisko. Natomiast inne gminy w Polsce, też nie mówimy nie tylko o Podhalu, ale też chociażby o moim rodzinnym Krakowie, zaczęły od uchwały krajobrazowej. I bardzo często jest tak, że ci przedsiębiorcy dostają później taką uchwałę Rady Gminy, Rady Miasta czy Rady Gminy do ręki i oni nie za bardzo wiedzą, co mają od tej pory robić albo czego mają nie robić, bo uchwały są pisane dosyć drętwym, takim urzędniczym językiem, tak. I też nie dziwne, że później można się w tym wszystkim pogubić, bo to są bardzo trudne, że tak powiem, prawniczo napisane dokumenty. I teraz z tego, co burmistrz Zakopanego zapowiedział na konferencji prasowej zaraz po uchwaleniu uchwały krajobrazowej, miasto Zakopane zamierza właśnie stworzyć taki kodeks dobrych praktyk, taką książeczkę, prawdopodobnie tak to sobie przynajmniej wyobrażam. Moim zdaniem wystarczyłoby, żeby oni zaczerpnęli te pomysły z sąsiedniego Kościeliska i to może zagrać, więc im szybciej to zrobią, być może już teraz nawet nad tym pracują, no to tym szybciej będziemy w stanie przekazać tą wiedzę przedsiębiorcom i właścicielom, czy też dzierżawcom tych billboardów i oni się po prostu do tego dostosują, miejmy nadzieję, jak najszybciej.
9: Z czego wynika to, że ta dyskusja wokół Zakopanego, wokół reklam Zakopanem, że to zajęło tyle czasu i od samego hasła tej uchwały krajobrazowej minęło 11 lat.
11: Mogę sobie tylko wyobrazić, że to jest splot różnego rodzaju miejskich powiązań pomiędzy polityką, biznesem i takich, nawet bym powiedział, różnego rodzaju sąsiedzkich kwestii. Ja to obserwowałem, te dyskusje na temat uchwały krajobrazowej w Krakowie, kiedy jeszcze byłem dziennikarzem lokalnego wydania Gazety Wyborczej, no to radni miejscy w Krakowie mają powiązania z biznesem reklamowym, turystycznym. Oprócz tego mają powiązania z producentami tego rodzaju billboardów i też dzierżawców terenu, etc., etc. I ci im oczywiście gdzieś tam suflują, lobbują, chodzą do nich i im opowiadają, jak to miasto straci, jak gospodarka straci na tym, że przedsiębiorcy nie będą mogli się reklamować i tak dalej, i tak dalej. I wydaje mi się, że Zakopane przeżywało podobne albo nawet jeszcze większe różnego rodzaju tarcia takie właśnie wewnętrzne, no bo to jest jednak dużo mniejsza gmina, to jest tam niecałe 30 tysięcy mieszkańców, tam w zasadzie wszyscy się znają, każdy ma jakiś geszeft w tym, żeby jednak ten billboard stał i na przykład, nie wiem, zasłaniał jakąś zabytkową ruinkę, która gdzieś tam się jeszcze zachowała. Więc wydaje mi się, że te 11 lat to oczywiście możemy utyskiwać, natomiast uzyskanie jakiegoś takiego konsensusu właśnie w tym takim małym środowisku, gdzie wszyscy się znają i każdy ma jakiś geszeft turystyczno-biznesowy w tych reklamach, no jest niezwykle trudny wręcz do osiągnięcia.
9: A co się stało teraz, że nie chcę mówić nagle, no bo minęło dużo czasu, ale...
11: Ale trochę tak było.
9: Co się stało, tak że to się... Okej.
11: Znaczy, ja sam byłem zaskoczony, że to właśnie teraz nastąpiło.
9: Jednogłośnie.
11: Tak, i to w ogóle było dla mnie największe zaskoczenie, więc trudno mi jest naprawdę wyrokować, coś takiego się stało, że akurat sam byłem zaskoczony, kiedy nagle w newsówce wyskoczyła mi ta wiadomość, więc naprawdę to dla mnie samego to jest dosyć duże zaskoczenie, że akurat właśnie teraz to się udało.
9: Są jakieś luki w tej uchwale, które mogą być przez tę pomysłowość, o której wspomnieliśmy, wykorzystane, albo...
11: Myślę, że to okaże się w praniu, że tak jak wspomniałem, no, przedsiębiorczość i lokalna specyfika każą mi myśleć, że na pewno są ludzie, którzy będą próbowali gdzieś tam ten system ominąć i jednak część reklam będzie trudna do wyeliminowania. Więc sam jestem ciekaw i to też będą tematy dziennikarskie do opisywania świetne, bo myślę, że no nie wszyscy się będą w stanie pogodzić też z tym, że przestaną zarabiać chociażby na dzierżawie swoich terenów pod billboardy, dzierżawie samych billboardów do reklamowania się. Pamiętajmy, że to są olbrzymie, olbrzymie pieniądze. No, ten przemysł turystyczny w Zakopanem, kiedy nawet popatrzy się na obecne ceny hoteli, różnego rodzaju usług, ceny w restauracjach w Zakopanem i okolicach, to są olbrzymie pieniądze, więc wydaje mi się, że niektórym ludziom może być bardzo ciężko pogodzić się z utratą też pieniędzy z reklam. Bardzo jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. No, czas pokaże.
9: To może stąd czasem krytykowany ten 5-letni okres przejściowy dla niektórych nośników, że pewne efekty zobaczymy dopiero w 2031 roku. To może stąd wynika właśnie, że trzeba będzie te dochody ludziom ograniczyć.
11: Tak, ale wydaje mi się z drugiej strony właśnie, że ten 5-letni okres został też tam wprowadzony, żeby osiągnąć ten konsensus. I kto wie, być może, że właśnie te 5 lat spowodowało, że jednak radni powiedzieli okej, to jest ten moment, kiedy wreszcie musimy to klepnąć i być może to przeważyło na szali tej politycznej, nazwijmy to, na Radzie Miasta w Zakopanem.
9: Jeszcze do Zakopanego od początku lat 90. i tak jak wspomniałem, oczywiście pamięć dziecka bywa zawodna, ale mam wrażenie, że kiedyś było inaczej, że kiedyś wyglądało to inaczej. No, lata 90. no wiadomo, to był okres dużych przemian, ale był jakiś taki moment, kiedy ten krajobraz Zakopanego się wymknął spod kontroli, czy to następowało tak stopniowo, że trudno się było zorientować i nagle obudziliśmy się w tej pstrokato-reklamowej rzeczywistości?
11: Znaczy ja mam dokładnie takie same wspomnienia z Zakopanego. Ja też tam jeżdżę mniej więcej od początku lat 90. jako dziecko zaczynałem z rodzicami tam jeździć i mniej więcej tak samo zapamiętałem Zakopane, więc myślę, że większość naszych słuchaczy i słuchaczek, jeżeli w tamtym okresie odwiedzało Zakopane, to ma dosyć podobne wspomnienia. Potem, po tym okresie transformacji, no Zakopane po prostu się bogaciło. Bogacili się lokalni przedsiębiorcy, powstawały nowe hotele, nowe restauracje, nowe różnego rodzaju atrakcje turystyczne. I wydaje mi się, że to była właśnie kwestia stopniowego nawarstwiania się tych billboardów, szyldów, reklam i różnego rodzaju innych potykaczy, dmuchańców, LED-owych instalacji, ale też instalacji grających muzykę, więc wydaje mi się, że to raczej była ewolucja, a nie taka rewolucja z dnia na dzień. Musimy też pamiętać, że Podhale to jest region, który w dużej mierze migrował za pracą do Stanów Zjednoczonych przede wszystkim i ta przedsiębiorczość, ten outdoor właśnie, jeżeli chodzi o reklamę. Być może, to jest oczywiście moja czysta spekulacja, ale ponieważ też trochę miałem okazję podróżować po Stanach Zjednoczonych, no to wydaje mi się, że został przeszczepiony z tych warunków dosyć dzikiej amerykańskiej gospodarki do polskich realiów, no i efekt mamy taki, jaki mamy dzisiaj.
9: Ta uchwała krajobrazowa to może być duża zmiana. Jak się teraz jeszcze zmienia Zakopane?
11: No, w ostatnich latach przede wszystkim ta uchwała antyprzemocowa została przegłosowana, więc to też sporo teraz dzieje się w takiej ochronie zabytków. Gdzieś tam, prawda, to też ruszyło i zaczynają miejscowi doceniać te zabytki architektury w stylu witkiewiczowskim, ale nie tylko, więc wydaje mi się, że gdzieś tam jakiś kamyk poruszył kolejny kamyk, a ten poruszył głaz i zaczyna to toczyć się w dobrą stronę, ale no mówię to z bardzo, bardzo ostrożnym optymizmem.
9: Bardzo dziękuję. Aleksander Gurgul z Gazety Wyborczej był gościem niedzielnego poranka TOK FM. Dobrej niedzieli. Adam Ozga, gościnią niedzielnego poranka TOK FM jest Maria Libura, ekspertka Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego do spraw zdrowia, związana z Kolegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
9: Od jutra wreszcie, niektórzy mówią na to nocna prohibicja w Warszawie, ale chodzi tak naprawdę o ograniczenie sprzedaży alkoholu. Nocą obejmie całe miasto, nie tylko dwie pilotażowe dzielnice, jak wcześniej to było Śródmieście i Praga Północ, teraz wreszcie cała Warszawa. To zostało wywalczone w Warszawie, bo opór radnych Koalicji Obywatelskiej wobec wprowadzenia tego nocnego zakazu sprzedaży alkoholu był ogromny, a to po prostu działa, prawda?
12: I to w dodatku nie jest zakaz nocnej sprzedaży, tylko sprzedaży detalicznej. Nadal można kupić alkohol w restauracji czy barze, więc nazywanie tego prohibicją samo z siebie jest bardzo, bardzo mylące i wprowadzające w błąd. I wiemy, że to działa, wiemy to z warszawskiego pilotażu, który potwierdził to, co znamy z innych miast w Polsce i w ogóle z badań. Bo celem takiego zakazu sprzedaży detalicznej jest ograniczenie wydarzeń, które są po prostu niebezpieczne dla mieszkańców, także dla samych zainteresowanych, czyli osób, które są już na lekkim rauszu i kupują dużo taniego alkoholu, by spożywać go w miejscach takich jak parki, ławeczki, gdzie często tak naprawdę również stają się niebezpieczni sami dla siebie. I widać to już w statystykach Straży Miejskiej i Policyjnych, że w tych dzielnicach pilotażowych tego rodzaju incydenty spadły. I też myślę, że rozszerzenie tego na Warszawę będzie bardzo mocno widoczne w szpitalach, ponieważ osoby w stanie nietrzeźwym są ogromnym utrapieniem ratownictwa medycznego i szpitalnych oddziałów ratunkowych.
9: No właśnie, słyszałem o czymś takim, że szpitalne oddziały ratunkowe przypominają czasem izby wytrzeźwień.
12: Niestety tak i koszty tego są ogromne. Nawet wedle niektórych szacunków to może 1/3 wszystkich pacjentów, którzy trafiają na SOR-y, to są pacjenci, którzy znaleźli się tam w związku z tym, że albo oni sami, albo ktoś inny był nietrzeźwy. I tu nie chodzi tylko o osoby, które upiły się i na przykład leżały na ulicy. Wtedy też trudno taką osobę zostawić nie tylko zimą, ale nawet latem, bo przecież przechodzień, który widzi taką leżącą na chodniku osobę, nie ma bladego pojęcia, czy ona ma zawał, czy potrzebuje dodatkowej pomocy, czy po prostu usypia. A poza tym to jest mega niebezpieczne, tak więc do takich osób są wzywane zespoły ratownictwa medycznego. Ale też mamy pobicia, mamy wzrost przestępczości, dlatego że alkohol zmienia myślenie, jest substancją neurotoksyczną, która też spowoduje, że inaczej postrzegamy rzeczywistość i powoduje, że osoby, które na trzeźwo pewnych rzeczy by nie zrobiły, mogą zachowywać się w sposób ryzykowny, a czasami w sposób bardzo agresywny. I ci pacjenci na SOR-ach, którzy trafiają, są jakby dodatkowym problemem często właśnie z powodu zaburzeń poznawczych i zaburzeń zachowania, które wywołuje alkohol. Czyli oni są często trudni pacjenci, agresywni, którzy wręcz jakby absorbują dodatkowo nie tylko swoim problemem medycznym, ale zachowaniem pracy całych zespołów. I taka drobna rzecz jak ograniczenie dostępności taniego alkoholu, bo tu chodzi o ten właśnie tani, detaliczny alkohol w określonych godzinach nocnych do rana, już będzie miała, jak widzimy z tych wszystkich pilotaży i z miast, z których to zostało wprowadzone, pozytywny skutek na obciążenie szpitali. Choć oczywiście to nie rozwiązuje jakby szerszego problemu, czyli tego, że w Polsce alkohol jest nadal bardzo, bardzo tani, a jest ogromne przyzwolenie kulturowe na jego spożywanie w sposób taki bardzo, bardzo szkodliwy i ryzykowny. I do tego szwankuje nam system leczenia uzależnień.
9: No i myślę sobie, że państwo powinno, chociażby z przyczyn ekonomicznych, chociażby dlatego, że kosztuje, po prostu kosztuje, czy w działalności ochrony zdrowia, czy na innych polach, powinno odpowiedzieć na to jakąś polityką antyalkoholową, chociaż z drugiej strony paradoks, państwo czerpie finansowe korzyści ze sprzedaży alkoholu w postaci akcyzy. Czy polska polityka antyalkoholowa, czy ona funkcjonuje w sposób sensowny?
12: Tutaj niestety nie. No to widać chociażby po tym, że mamy cały czas takie odziedziczone po pewnym starym myśleniu preferencyjne stawki na niektóre typy alkoholi, w tym na piwo. I generalnie mamy bardzo mało ograniczeń związanych z wysyceniem punktami sprzedaży alkoholu, czyli nie stosujemy takich sprawdzonych metod, jak po pierwsze podniesienie ceny, jednak ludzie są bardzo wrażliwi na cenę i podniesienie ceny alkoholu wpływa mocno na jego sprzedaż. Naprawdę nie jest to artykuł pierwszej potrzeby, który należy jakby zapewnić powszechną dostępność. Prawda?
9: Wszedłem kiedyś do sklepu i okazało się, że taniej jest mi kupić napój alkoholowy niż napój gazowany.
12: Tak bywa. Ja widziałam sytuację, w której butelka wody gazowanej była droższa niż butelka stojącego obok piwa. I takich paradoksów, w szczególności gdy mamy jakieś promocje, kup dwa, to jest taniej, jest bardzo dużo. No, takie promocje to w ogóle powinny być zakazane, wręcz zachęcanie ludzi do tego, żeby spożyli danego produktu więcej. My to wiemy nie tylko z takich substancji uzależniających jak alkohol, tylko ogólnie tak działa marketing. Stąd bardzo niebezpieczne są wszystkie pomysły na to, żeby sprzedawać dużo śmieciowego jedzenia w wielopakach. Dyskutuje się na tym, jak to ograniczyć. A my mamy w tej chwili jakby wolną Amerykankę i pozwalamy, by promocje tego rodzaju, promocje, które powodują, że ludzie jak już coś kupią, to spożyją, prawda? Tak niestety działa.
13: My kupujemy czasem dwie czekolady.
12: Silnie uzależniające.
13: Jak powinno się konstruować tę politykę antyalkoholową poza wątkiem ceny? No też te ceny można wprowadzać różnymi metodami. To ograniczenie dostępności poprzez cenę albo ograniczenie spożycia poprzez cenę. Można podnosić podatki, można wprowadzać minimalną cenę alkoholu. My rozumiem, nie robimy w tej kwestii wiele, bo o minimalnej cenie alkoholu możemy pomarzyć, a podwyżkę akcyzy zablokował prezydent ostatnio. Gdzie są jeszcze inne środki w takim razie, skoro te nie działają?
12: To chociażby wprowadzenie tego ograniczenia sprzedaży już samo z siebie jest pewnym maleńkim krokiem do przodu. Też podniesienie świadomości społecznej co do tego, jak szkodliwy jest alkohol, bo co do w tej sprawie wydaje mi się, że wiele osób jeszcze tkwi w takim myśleniu, które zresztą było nawet wspierane różnego rodzaju akcjami, że niektóre typy alkoholu nie są już w ogóle szkodliwe, prawda? Czyli to może wódka nie, ale piwo jest całkiem w porządku.
13: A wino to w ogóle na serce świetnie.
12: I wręcz ja pamiętam gazetki, które były rozdawane jeszcze w aptekach, które zawierały tego rodzaju reklamy, że tak powiem, i poparte konkretnymi wręcz autorytetami, prawda? Więc tu potrzebna jest praca nad pełną świadomością, bo bez niej bardzo trudno jest wprowadzać politykę regulującą. Ludzie muszą być przygotowani na tą zmianę. Tak stało się przecież że spaleniem papierosów. Kiedyś to palenie papierosów było uznawane za prawo człowieka, a osoba niepaląca musiała zamykać się w przedziale specjalnym dla niepalących w pociągu, w którym oczywiście dym papierosowy też unosił się w powietrzu, no bo bardzo trudno jest tak wyizolować jeden przedział od reszty wagonu. A dzisiaj mamy sytuację odwrotną. Wszyscy uważamy, że to osoby, które palą, powinny zamknąć się w specjalnym miejscu, żeby nie narażać innych na ten dym. Zmiana ta zajęła wiele lat i potrzebowała pewnego przebudowania świadomości społecznej po to, żeby pojawiła się akceptacja dla takich rozwiązań. To jest ogromne jakby odwrócenie myślenia, prawda? Znaczy kogo bronimy w tej sytuacji, czy ich praw bronimy. I w przypadku alkoholu jest to o tyle trudne, że on jest bardzo, bardzo silnie związany z różnego rodzaju rytuałami kulturowymi i będzie ta praca potrzebna jeszcze dłuższa, więc możemy uznać, że prohibicja to jest nocna, chociaż ja bardzo nie lubię tego określenia, ale że to jest pierwszy krok, ale bez dalszych działań tej minimalnej ceny na alkohol i zmniejszenia wysycenia punktami, w których można kupić alkohol, to niestety będziemy płacić za utratę zdrowia ludzi więcej de facto niż ta akcyza nam przynosi. Jeszcze taką rzeczą, która na przykład mnie poraża, to jest to, że wiele sklepów jakby wprost specjalizujących się w nocnej sprzedaży tak mruga okiem już nawet nie do osób, które okazjonalnie idą napić się piwa na bulwarze, bo jest ładna pogoda, tylko do osób silnie uzależnionych, czyli takie nazwy jak punktu sprzedaży, jak pogotowie alkoholowe 24 godziny na dobę i jeszcze z rysunkiem sugerującym, że to jest taki mały ambulansik, prawda? Czyli że de facto zaraz przyniesiemy ci ulgę, to do tego rodzaju sposób jakby prezentacji alkoholu powinien być absolutnie zakazany.
13: Mam wrażenie, że jakaś zmiana może następuje, że po pierwsze toczą się dyskusje na temat no chociażby tych uchwał ograniczających sprzedaż alkoholu w detalu. Przy okazji parę osób się skompromitowało przy okazji tych dyskusji, tak jak dzisiaj, no absolutnie śmiesznie wygląda. Była minister zdrowia Ewa Kopacz, która mówi, że ona tutaj by chciała wszędzie zapalić, więc myślę, że też te obrazki się bardzo źle zestarzeją. Wokół siebie widzę coraz więcej ludzi, którzy mówią, ja nie piję alkoholu, przestałem pić alkohol, właściwie nie jest mi to do niczego potrzebne, czuję się o wiele lepiej. W ogóle schudłem, odzyskałem witalność. Coraz więcej jest lekarzy, którzy głośno mówią, mają ku temu narzędzia, że alkohol tak naprawdę jest trucizną. Toczy się dyskusja w Sejmie na temat zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych, ograniczeniu reklam alkoholu. Też pamiętamy wszechobecne reklamy papierosów sprzed jakiegoś czasu. Może ta zmiana myślenia jest bliżej niż nam się wydaje. Czy to banieczka po prostu, w której się wygodnie umościliśmy i mówimy, o jak fajnie, ludzie wokół mnie nie piją alkoholu.
12: Jakaś zmiana jest widoczna. Ona wcześniej też zaszła w krajach Europy Zachodniej, przede wszystkim w młodszych pokoleniach. Dlaczego tak jest? To jest dobre pytanie. No, są też badania, które sugerują, że młodzież częściowo przerzuca się na inne używki i dlatego nie pije alkoholu, ponieważ używa po prostu innych środków, którymi zmienia sobie stany świadomości. I też jest bardzo możliwe, że to częściowo jest związane z pojawianiem się nowego typu uzależnień, na przykład uzależnień od smartfonów, czyli że to nie jest taka prosta, w której po prostu widzimy postęp ludzkości na drodze do lepszego zdrowia dla wszystkich, tylko zmiana pewnych typów uzależnień na inne, więc to trzeba mocno też monitorować z punktu widzenia zdrowia publicznego, ale ważne jest to, że tak jakby lokalnie przy tym problemie, o którym mówimy, tak to daje nadzieję na przyzwolenie na pewne zmiany. I bardzo ważne jest, żeby zwracać uwagę na to, że te zmiany są po pierwsze powolne, po drugie one nie są jakby totalnym ograniczeniem wolności, bo tu od razu mamy głos mówiący, tak, zaraz tutaj wprowadzą nam prohibicję, jesteśmy dorosłymi ludźmi i to my decydujemy. No, nie ma w tej chwili żadnego pomysłu na zakaz sprzedaży alkoholu. Są pomysły na to, żeby uczynić go mniej dostępnym cenowo i mniej dostępnym też fizycznie, tak, że to sposób, w jaki jest w tej chwili sprzedawany w sklepach, często jednak pomimo pewnych prób jakby doprowadzenia do tego, żeby to były jakby osobne działy, do których nie tak łatwo jest dojść, to nadal to sklepy potrafią jakby tak sprytnie zrobić, że de facto na alkohol trafiamy bardzo łatwo przy wyjściu, czy szczególnie
13: na przykład przy alejka prowadząca do kas samoobsługowych, w której stoi się z dziećmi, w jednej z bardzo popularnych sieci dyskontów, tej bez owada, czy też małego zwierzątka w logo, to ona jest wypełniona absolutnie alkoholami, co jest masakrum. Bardzo dziękuję. Maria Libura, ekspertka Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego do spraw zdrowia, związana z Kolegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, była gościnią niedzielnego poranka TOK FM.
0: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Wojskowy samolot poleci do Chin, ma sprowadzić do kraju chorą Polkę. Kruszy się narracja prawicy o tym, że polski sejf ma wesprzeć niemiecki przemysł. Centralizacja systemu rejestracji mogłaby usprawnić rekrutację na studia. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Polska wyśle specjalny samolot do Chin, który ma przetransportować do kraju kobietę przebywającą w śpiączce w szpitalu w Pekinie. Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że na pokładzie będzie wojskowy zespół medyczny, który ma zrobić wszystko, by pacjentka bezpiecznie trafiła do szpitala w Polsce. 24-latka z Wałbrzycha, która studiowała w Pekinie, trafiła tam do szpitala. Stan kobiety zaczął się gwałtownie pogarszać, a lekarze zdiagnozowali u niej agresywny nowotwór. 3 dni, 62 umowy, 120 miliardów złotych dla polskich zakładów. Rząd chwali się kontraktami, które są finalizowane z unijnego programu SAFE. Polska otrzyma blisko 190 miliardów złotych nisko oprocentowanych pożyczek na zakup uzbrojenia i inwestycje w przemysł obronny. Tym samym, zdaniem polityków koalicji, upada narracja prezydenta i prawicowej opozycji o tym, że większość z tych pieniędzy miało rzekomo trafić do niemieckich firm. Wawrzyniec Zakrzewski.
2: Prezydent, PiS i Konfederacja straszy, czyli a teraz, gdy jest oczywiste, że to bzdura, to zmieniają swoją opowieść. Zauważają Robert Kropiwnicki z KO i europoseł Lewicy Robert Biedroń.
3: Nawrocki naprawdę został z tymi swoimi wpisami, z tym straszeniem, jak Himmelsbach z angielskim.
4: Tacy są politycy. I ci politycy leżą dzisiaj na łopatkach. Pieniądze idą w Polskę, środki są w ekspresowym tempie kontraktowane i wcale nie z Niemcami, tylko z polskimi firmami.
2: A gdy pytam posła PiSu Marcina Horałę o słowa prezesa Jarosława Kaczyńskiego o sejf, który stwierdził, że proponowana jest nam Polska pod niemieckim butem, polityk ucieka od odpowiedzi i wskazuje na inne mankamenty unijnego programu.
5: Powinniśmy decydować o kierunkach modernizacji sił zbrojnych i zakupach według potrzeb naszej armii, a nie według tego, co nam ktoś z zewnątrz powie, co możemy kupić, a czego nie możemy kupić.
2: Tyle tylko, że listę zakupów, którą Polska musiała przedstawić Brukseli przed przyznaniem pożyczki, przygotowali dowódcy Wojska Polskiego, którzy nazwali SAFE game changerem. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
1: Wykładowcy z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego apelują do Ministerstwa Nauki, by zmienić warunki rekrutacji na kierunki medyczne. Liczbę miejsc wyznacza odgórnie Ministerstwo Zdrowia, a to oznacza, że konkurencja jest duża. Przyszli studenci na wszelki wypadek rejestrują się w kilku miejscach jednocześnie, a to sprawia, że na końcu rekrutacji cenne miejsca zostają co roku zmarnowane. Ben O'Connor.
6: By rozwiązać problem, profesor Longin Niemczyk z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego proponuje centralizację systemu rejestracji.
7: Dobrą alternatywą byłaby ogólnopolska rekrutacja na wszystkie studia w Polsce. Kandydaci zapisują się na studia, ustawiają sobie kierunki, na których chcieliby studiować i szkoły, w których chcieliby studiować. Uczelnie miałyby wypełnione limity, a kandydaci dostawaliby się po prostu na wymarzone studia.
6: Prowadzimy rozmowy wokół proponowanych zmian, mówi wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Marek Gzik.
8: Taki system byłby jakimś rozwiązaniem. To jest też duża inwestycja. No i do tego oczywiście musielibyśmy do tego systemu wpiąć wszystkie uczelnie.
6: Ministerstwo przyznaje, że problem pustych miejsc przy rejestracji dotyczy wszystkich kierunków studiów. Benedykt O'Connor, TOK FM.
1: Koniec z modą na idealne katalogowe i niewymagające place zabaw. Polski Związek Firm Deweloperskich stworzył poradnik dla architektów, budowniczych i twórców przestrzeni wspólnych przy blokach i osiedlach. Jego autorzy zachęcają do tego, by na placach zabaw budować wyższe zjeżdżalnie, tworzyć przeszkody, które zmuszają do wysiłku i wymagają fizycznej zręczności. Szymon Kępka.
9: Modelowy plac zabaw powinien być blisko zieleni, pozwalać także na kontakt z wodą i błotem, mówi Sylwia Ziemacka z Fundacji Share the Care.
10: To nie wszystko musi być takie wymuskane i idealne, bo krzaki, jak podkreślają eksperci, też są fajni, bo można się w nich schować. Stworzenie przestrzeni, która daje możliwość nieoczywistego scenariusza zabawy.
9: Dzisiaj deweloperzy w Polsce mają obowiązek budowania placów zabaw, jeśli inwestycja jest przeznaczona dla rodzin z dziećmi. Nie ma jednak twardych wskazań, co na takim minimum 50-metrowym placu zabaw ma się znaleźć. Dlatego choćby tylko w Warszawie nie brakuje architektonicznych potworów, na przykład z ogrodzoną huśtawką albo samotną trampoliną na pustym placu. Dlaczego więc deweloper miałby zbudować jakościowy plac zabaw?
10: Jakość życia dla mieszkańców i to, co oni mają jakby w ramach tych przestrzeni wspólnych, to jest coś, co służy i społeczności, ale na koniec daje wartość dodaną też dla inwestora.
9: Poradnik o budowaniu placów zabaw jest darmowy i dostępny w sieci. Szymon Kępka, TOK FM.
1: Bydgoszczanie w końcu będą mogli korzystać z miejskich rowerów. System nie działał od jesieni ubiegłego roku, bo przez wiele miesięcy miasto nie udało się podpisać nowego czteroletniego kontraktu. Bydgoski rower aglomeracyjny w nowej odsłonie